0: wykonałem swoje zadanie i wiesz, i po prostu no, zawiedziony byłem totalnie i to nie był jeden raz, bo ja takich przypadków miałem dziesiątki, powiedzmy, gdzie mnie ksiądz zawiódł i się okazał kłamcą, szują, zdrajcą. Więc ja im nie ufam i ty się, Janie, nie dziw, że ja im nie ufam, no. A ty byś zaufał takiemu księdzu?
1: Nie, ale to właśnie ja chciałem, bo oni mają też, no każdy ma jakiś facet no każdy ma jakiś popęd seksualny, nawet jak patrzę na kobiet, no też tak nieraz tak miałbym ochotę, ale że celibat jest, no to jakby nie był celibat, to by księża to robili? Czy nie robili? Ale dobrze, że jest, bo trochę żeby o świętość, no też świętość musi być, ale jakby nie było celibatu, jakby myślisz, to by robili? Tak, jakieś lachony by przychodziły na plebanie, by
0: ale ja nie,
1: robiły.
0: Przecież oni tak robią. No co ty, nie wiesz? Przecież księdza chodzą na dziwki, ruchają się, mają te gosposie i tak dalej.
1: No.
0: Słuchaj, często księża mają dzieci nieślubne i muszą potem płacić alimenty, ale alimenty z tych ofiar, co ludzie dają na mszę, to oni potem płacą alimenty. Wiesz, no... No co?
1: A oni się nie boją?
0: Nie boją się,
1: że dostają AIDS-a, HIV?
0: Nie, to już tam nieważne. Po prostu są dupczurami leśnymi. Znaczy, wiesz, no, każdy facet ma potrzeby swoje. I on, wiesz, gdzieś tam rucha na lewo, a udaje, że celibat. A celibat został wprowadzony tylko po to, żeby chronić majątki kościelne, żeby nie dziedziczyli. Po prostu, że wiesz, że ksiądz ma dziecko i to na dziecko przychodzi tam majątek, to po to wprowadzili, no. I słuchaj, nawet któryś z papieży, chyba Franciszek, chciał zlikwidować, już myśli nad tym, żeby może zlikwidować ten celibat czy coś, no. No, Janie, musisz też trochę być sceptyczny i wiesz, i...
1: Znaczy ja nie wiem, czy bym jakbym rządził papieża, albo czy tym duchem, czy bym im zniósł, nie wiem. Musiałbym ankietę zrobić, ale księża by na pewno w ankiecie dali, że nie. Czy by było, że większość, że nie, to bym musiał wykonać, tak jak tutaj w ankietach, nie? Że jak jest coś więcej, to trzeba to wykonać. Nie, że tak to powiem teraz. Taką myśl, no, sprostuj mnie, czy byś tak wykonał, jakbyś ty, księża, by dał ankietę i byś im wykonał, czy byś im zakazał te celibaty, czy byś się zgodził, żeby mieli te celibaty?
0: Ja bym zrobił tak jak u protestantów. Wiesz, jak jest u protestantów?
1: No.
0: Że pastor ma żonę.
1: No tak,
0: i wiesz,
1: było, no
0: i słuchaj,
1: tak.
0: I ta żona jak to żona, pilnuje męża, żeby on się nie szlajał, żeby on tam, wiesz, nie chodził gdzieś tam na dziwki, pilnuje go. No i to jest zdrowe, normalne takie, nie?
1: Tak, żeby nie patrzył na inną, żeby ten tego nie robił, tak?
0: Tak, tak.
1: No.
0: I wiesz, i ksiądz nie robi ten tego, pilnuje się, dba o żonę i też nabiera takiej lekcji, że on się uczy, na czym polega rodzina, mąż, dzieci, żona i tak dalej, nie? No, chyba to normalne. Tu pisze Sasza, dobra, nie musisz opowiadać, słychać traumę w głosie, jak to opowiadasz, to do mnie, tak? No, nie ukrywam, że zgwałcił mnie ksiądz, ale psychicznie, bo mnie zdradził po prostu i ja mu tego nigdy nie wybaczę.
1: Ale dobrze, nie fizycznie, tylko psychicznie, ale to też tragedia w takim razie.
0: Ja tam jak pajac w tym ręczniku na głowie, tam ja ci dzieciątko przyniosłem, co ja, kurwa, w dupie to miałem, ale się zgodziłem, ufając, że on dotrzyma umowy, a ten i tak dał obrazek wychowawczyni.
1: Ale to brzydko, nie? Trochę obiecał, tak? Jeszcze tobie, że tak nie zrobi. Obiecał?
0: A tam obiecał, widzisz, to tam... Gówno warte jego obietnice, no, taki ksiądz.
1: A właśnie ten Etam przychodzi też nieraz tu na audycję, nieraz ten słynny z tamtego też kanału, bo tam się mówił, że nie przychodzi ten Etam i ten Marcin Chudzik, tamten, co tam z bombą jądrową robił i to tam nekrolog jemu zrobił. Też widziałeś ten nekrolog? Wtedy tą audycję widziałeś? Co się śmiałem, brechtałem z nim, co było, że o tych grzybkach, ja z tych grzybków szczególnie. Później nekrolog mnie rozśmieszył. Byłeś na tej audycji? Czy otworzyłeś i pamiętasz, jak się śmiałem na tej audycji, jak on to zrobił, tego nekrolog, co później miał pretensje pan Marcin Chudzik do niego. Jakiś tam z kanału, ja go nie znam, z tych bomb jądrowych, mechanik samochodowy, że zajmie się swoją dupą, tak mu odpowiedział. I dobrze mu, nie? Odpowiedział Michałowi, bo się wkurzył. Nie? Że też se w kaszę nie dał dmuchać.
0: No, jak dla mnie to czasami przez ciebie, Janie, taka pycha diabelska przemawia troszeczkę, bo też mówiłeś, że etam to pijak, taki i nie rób, coś tam. Tak wiesz, jakby
1: Wiem, bo ty powiedziałeś, że wtedy, że to etam się tak pod dwoma listkami, co ja powiedziałem, że jakiś menel, tak, może być, tak? To on był, czy nie, że watą...
0: Nie, że nie etam, etam nie pije.
1: Nie, to był,
0: i wiesz, i to jest.
1: To był ten furiat,
0: i to
1: chyba,
0: jest
1: furiat,
0: jednak.
1: Tak? No.
0: Etam, ci powiem, jest zasłużoną tutaj osobą, i on jest z nami od początku samego, i on nie pije. A ty tak wiesz, czasem jak tak wyczujesz, że można się po kimś przejechać, to tak wiesz, krytykujesz, że ten pijak,
1: to,
0: ten
1: no nie
0: coś
1: wiem,
0: tam.
1: Ale nie wiem, to nie wiem, który to był pijak, to myślałem na początku, że on to furiat jest pijaczkiem, tak? Tutaj na kanale. A to nie jest etam, to etam, furiat,
0: ale,
1: to są dwa różne...
0: Ale jakim wiesz, pijaczkiem, no pijaczkiem, no, dobrze, nie pijaczkiem, nie pijaczkiem, no nie wiem, czy pijaczkiem, no.
1: Dobrze.
0: A ty kim jesteś?
1: No ja nie jestem pijaczkiem, ja tam alkoholu nie lubię, na przykład.
0: A może jesteś chłopkiem roztropkiem, albo nie wiem, albo...
1: Co to znaczy roztropek?
0: No nie wiem. No widzisz, nawet nie wiesz, co to znaczy. No to też
1: no
0: mogę cię tu... Też mógłbym cię wyśmiać teraz, że nie wiesz, co to znaczy
1: ja
0: chłopek
1: piccolo.
0: Roztropek.
1: O, piccolo se pije na Sylwestra, to też mogliby się śmiać ze mnie, że pikolowcem jestem, tak? Alkoholik pikolowcowy, ale to nie ma alkoholu tam, na przykład. Czy jest pikolo? W pikolo jest alkohol? Nie ma chyba. Nie ma? Czy jest?
0: Czasem nabieram wątpliwości, czy słuchajcie, czy ten człowiek troluje, czy na serio, i może się okaże ostatnim naiwnym tutaj, że jednak troluje i się zgrywa, no.
1: No jak zgrywam, jak zgrywam, jak mówię, że nie zgrywam.
0: Coś mi to piccolo teraz tutaj dało do myślenia, że ty się zgrywasz jednak, bo wiesz, piccolo. Ty pijesz piccolo na Sylwestra, tak?
1: Tak.
0: No tak. No, słuchajcie, to może być, słuchajcie, aktor roku i naprawdę troll.
1: Ale nie naprawdę,
0: zgrywus,
1: piccolo.
0: And the Oscar winner is... Jan Wojtala, naprawdę, ale słuchaj, powiedziałem kiedyś, ostatnio na antenie, że gdybyś ty się zgrywał, to byś już dawno temu powiedział akuku i byśmy wiedzieli, że się zgrywasz, a ty to dosyć długo ciągniesz.
1: Aha, ale to nie akuku, no to przecież ja mówię, że piccolo, no to piccolo, nie kłamie, nie zmyślam, no to piccolo na Sylwestra, a nie alkohol.
0: No dobra, no spoko, no.
1: Ale ty nie pijesz piccolo? Nigdy nie pijesz piccolo?
0: No akurat nie. O.
1: Ale dlaczego? Dobre jest.
0: Tak?
1: Truskawkowe, no. Brzoskwiniowe, nieraz malinowe. Zależy jakie jest, tak? Nieobojętne. A narkotyków nie biorę, to dobrze chyba, nie? Ja nie... papierosków.
0: No dobrze, dobrze, pewnie, że dobrze. No pijesz za to szampana dla dzieci, no to
1: no,
0: dobrze.
1: Ale do piccolo, bo to jest smakowe i nie bezalkoholowe, nie chce się upić, no to, ale to śmieszy, nie, że dorosły chłop pije takie piccolo, nie? Nieraz tak dam na kanale, jak powiedziałem.
0: A słuchaj,
1: tak,
0: a żułeś gumę turbo?
1: A żułem gumę mambę, przeważnie mamba. Mam i ja, tak? Czy coś takiego? Mamba,
0: tak, mam i ja, tak, dokładnie, no.
1: Ale nie tu turbo, to co to jest? Jakieś turbo, jakaś inna guma jest? Jakaś?
0: To jest guma, której nie żuł sam nasz wielki rodak, Karol Wojtyła, Jan Paweł II. On,
1: nie,
0: zapytany o to, czy żuł gumę turbo, odpowiedział, że nie zna takiej gumy. Sam
1: jak
0: on
1: nie,
0: to powiedział. No.
1: Jak nie zna? Przecież No kłamstwo by było, jak powiedział, a później albo zaniknie, albo się zaparto, to dziwne trochę, tak?
0: Nie no, chyba faktycznie nie żuł tej gumy turbo, bo był taki program Ziarno. Oglądałeś
1: Tak,
0: kiedyś program
1: ziarno,
0: Ziarno?
1: na jedynce, tak,
0: No.
1: to leciało.
0: Tak, i tam zaprosili Jana Pawła kiedyś i on tam wystąpił i się go pytali, a czy papież żuje gumę turbo? On powiedział, nie wiem. Czy coś takiego, że nie żułem. I tak było. Tak było.
1: No.
0: No, no to nie wiem, dlatego się zapytałem, czy ty żujesz gumę turbo?
1: No nie żuję.
0: Nie żujesz gumy
1: Ale
0: turbo.
1: ty nawet nie wiesz, kogo grałeś, Kaspra, czy Melchiora, czy Baltazara.
0: No
1: Toż
0: tego w
1: tyle, co
0: turbanie,
1: dla.
0: no kurwa, no zaraz się dowiem, no tu sprawdzę
1: Ale
0: na
1: no to niech napiszą,
0: Google.
1: wiesz, ja nawet
0: A ty
1: nie wiem
0: tak,
1: też.
0: a faktycznie ci, Michał ci wytknął, że ty tak często zmieniasz tematy.
1: No ta.
0: Właśnie tu
1: No
0: o
1: bo
0: gumie
1: jak.
0: turbo, a ty nagle, a ty nie wiesz, jakiego króla grałeś, Kacpra czy Bal... Wiesz, to jest takie ciekawe też.
1: No.
0: Słuchaj, ja do dziś nie mam pewności, czy ty nie jesteś takimś tu podpuszczaczem.
1: No
0: A czy,
1: nie,
0: a
1: no.
0: słuchaj, jakbym ci powiedział na przykład Karaczan, na przykład, coś ci to mówi, czy nie?
1: Co to znaczy? Jakiś to jest, nie wiem, pies jakiś, czy to jest jakiś kara, czy to, co jest? Nie wiem, to dobre to było? To nie wiem, co to jest.
0: Pies
1: Karacz,
0: taki, pies taki, Karaczan, no.
1: tak? Dobrze mówię?
0: Ale
1: Nie.
0: to może Wilczan by ci się bardziej skojarzył z psem, na przykład.
1: No nie wiem, no trochę się różnią, tak? No bo
0: Wilkczan.
1: pies.
0: Na przykład ten, Wilkczan. Na przykład tak coś ci mówi, tak?
1: No nie,
0: Nie?
1: ale to jest jakoś w Polsce gdzieś żyją te wilczany, czy gdzie?
0: Wilkczany w
1: No.
0: Polsce, tak. Można tak powiedzieć.
1: No niezłe. No.
0: Wilnie może żyją, nie wiem. No, słuchaj, ja mam cały czas wątpliwości. Naprawdę, ty jesteś takim wynalazkiem, że...
1: Ale pozytywnym czy negatywnym, to tak pół na pół.
0: Pozytywnym, bardzo
1: No.
0: pozytywnym, naprawdę.
1: Czyli niepozytywnym, bo
0: Nie,
1: jak nie poz.
0: pozytywnym, tak, nie, pozytywnym.
1: Czy tym złym, takim, nie wiem, złym, tym okropnym, jakimś tym niedobrym, BFE, nie? Pozytywnym, dobrym.
0: Nie, no takim złym wilkczanem, takim właśnie złym wilkiem. O nas mówią zły wilk, właśnie też, że ten, co zjadł kapturka, właśnie ten
1: No.
0: celofanowy taki kapturek sobie szedł tam, niósł babci orgonity. A orgonity, coś ci mówią? Orgonity.
1: To nie znam.
0: Nie znasz orgonitów. Nic, a nic?
1: No nie.
0: A anime oglądasz?
1: To anime, te bajki, tak? To się nazywają bajki?
0: Chińskie takie.
1: No nie, takie na przykład, to nie, chińskie nie.
0: Nie, też nie.
1: No.
0: No ciężko, słuchajcie, rozkminić. Tak, widzicie, no mam wątpliwości sam, czy kim jest ten człowiek, który tu dzwoni właśnie, no.
1: Ale czy troll, tak? O to chodzi, czy nie?
0: No, tak, czy troll?
1: No nie, no przecież gadam, no przecież na poważnie. O.
0: Słuchaj, a kim jest taki troll, na
1: No ja
0: przykład,
1: nie wiem.
0: według ciebie?
1: No nie wiem,
0: Jak
1: że na przykład.
0: sobie to wyobrażasz? Kim jest taki troll?
1: No że nie wiem, na przykład przyjdzie na audycję rozwalić, że na przykład będzie tak jak ten z Projektu 20, że będzie wyzywał na przykład, albo będzie się nabijał, będzie żartował, że nie tak jak poważnie, nie śmiejąc się tak jak ja. I będzie po cichu tam uśmiechał się i będzie głupoty gadał jakieś też. Może tak. Wszystko
0: Czyli,
1: naraz powiedział.
0: no właśnie, będzie się tak po cichu uśmiechał, a będzie
1: No.
0: tak głupoty gadał, nie? No właśnie, dobrze to. Czyli wiesz, o co chodzi, no właśnie wiesz, doskonale to rozumiesz.
1: No tak, bo się zapytam
0: No.
1: definicję, ale się nie śmieję, przecież gadam jak, no, o tych, na przykład tych zjawiskach, no to miałem przeżycie, no to powiedziałem jakie, no to, ale poważnie mówiłem, nie śmiejąc się, no przecież to bym się śmiał i bym
0: No, Michał,
1: żarty se
0: Michał
1: robił,
0: ci zarzucił już,
1: chociażby.
0: że się śmiałeś, właśnie,
1: Jeszcze.
0: że się śmiałeś. Tak, gadałeś z nim i się śmiałeś. I on to wyczuł, że wiesz, że się śmiejesz. No, ja nie jestem pewien
1: Nie.
0: tak do końca ciebie, powiem ci. Mam wątpliwości troszeczkę co do ciebie, no.
1: Ale ja się śmiałem, bo że on głupoty gada, no to z tego się śmiałem. No jak szczerze mówiąc, no to z tego się śmiałem, że on tak na audycji na przykład przeklina i na przykład jest taki wulgarny od razu się robi.
0: No
1: Albo na
0: nie wiem,
1: przykład,
0: nie
1: że
0: wiem.
1: albo na
0: No.
1: przykład jak gadałem o tym Panu Jezusu, no to od razu go to drażniło, to też śmiałem się z niego, że dlaczego tak drażnią tematy i takie rzeczy. On taki jest po prostu, że go drażnią, on taki z krwi i kości ateista jest, taki diabełek po prostu, czy...
0: O, jego dużo rzeczy drażni. To
1: Brawo,
0: tam się nie
1: nie.
0: przejmuj. To jego dużo rzeczy drażni. No, a tu jest pytanie, czy Jan Wojtala brał udział w programie Chłopaki do wzięcia?
1: Nie, nie wziąłem, a dlaczego się pytają?
0: No nie wiem.
1: Nie, nie byłem, nie byłem. Albo rolnik szuka żony jest jeszcze, ale to nie jestem na wsi, no, tylko w mieście. Też nie brałem udziału.
0: No widzisz. Co by tu zapytać jeszcze Jana, żeby tak sprawdzić, jakiś test zrobić, no?
1: Ale szczerze powiedziałem, bo to przecież bym powiedział, bym nawet pokazał, że byłem. No przecież byś wiedział, tak? No przecież oglądałeś, ja to oglądałem
0: Dobra,
1: kilka razy.
0: to inny test zróbmy.
1: No, dobra.
0: Janie, ile to jest 2 plus 2 razy 2?
1: 2 plus 2? Jak? Jeszcze raz można ostatni raz powtórzyć?
0: 2 plus 2 razy 2.
1: Pierwsze jest mnożenie. 6.
0: No brawo. No widzicie, inteligentny człowiek.
1: No to o matematykę właśnie możemy. Czy jestem mądrzejszy od piątoklasisty i takie przez 10 do 10 minut, a później się będę rozłączał. Taki quiz można zrobić. O. Ja będę o matematyce, czy jestem dobry z jakichś przedmiotów. O, dobrze? Czy nie dobrze?
0: No nie wiem, jak tu sprawdzić. No, po prostu to jest człowiek zagadka, naprawdę.
1: No.
0: No, w którym roku powstała budka suflera? Ale pytania zadajecie. No to ja też nie wiem. No, to nikt nie wie. No.
1: To też nie wiem, bo to mi wyleciało i nie sprawdzałem tego, chociaż lubię piosenki Ludki Soflera. Nie wiem.
0: No, nie wiem, test na trolla to musi być taki specyficzny, taki naprawdę oryginalny. To nie takie proste pytania, nie wiem, jakieś z geografii, z biologii, tylko tak, no, to musi być takie podchwytliwe, ciekawe, jakieś takie wyjątkowe pytanie, no, naprawdę, żeby trolla złapać w siatkę.
1: No.
0: Słuchajcie, Jan Wojtala nigdy nie beknął na antenie.
1: No tak, nie, to nie ja akurat.
0: Nigdy nie beknął. Nigdy też. Co jeszcze
1: Nie.
0: robią trolle? Może, słuchajcie, może są takie pytania, takie zadania jakby dla Jana, że on miałby coś zrobić i by się nie mógł powstrzymać i by strolował. Właśnie to jest tam metoda. Na przykład, żeby zaśpiewał, nie wiem, barkę. I on wtedy coś tam, o panie, to ty na mnie spojrzałeś,
1: No właśnie i nie znam
0: papież
1: później
0: chuj.
1: tekstu.
0: I coś
1: No.
0: tam by, nie mógł się powstrzymać i po prostu i zacząłby trollować, na papaja. Coś tam po
1: No to
0: prostu.
1: nie.
0: Nie? No nie wiem,
1: Nie.
0: no coś takiego, no to już ciężko mi tu coś wymyślić. No, słuchajcie, trola to nie jest tak prosto złapać w siatkę. To musi być naprawdę mega podchwytliwe takie, żeby on gdzieś tam wyszedł z niego ten troll. Ale ja akurat uważam, że Jan nie jest trollem. Będę się tego trzymał. Jan jest po prostu sobą, jest Janem, Wojtalą.
1: Albo na przykład idę na czacie, na przykład taki przykład daję, czy to już jest troll, popraw mnie jeszcze, jeżeli na przykład mam Facebooka, ty masz Facebooka i piszę na przykład, bez urazy mogę powiedzieć?
0: Dawaj, dawaj, dawaj.
1: Ale jesteś mądry, krawiec jest głupi, to już pod trolla wchodzi, tak? I później się cieszę szybko, tak? I szybko, i zapisuję, szybko się rozłączam i niby, że mnie nie ma, udaj. To jest troll wtedy, tak? No dobra, przepraszam,
0: No
1: mądry, ale
0: nie wiem,
1: tak bym
0: ale się
1: napisał, no.
0: obraziłem, Janie. Wiesz
1: Dobra,
0: co,
1: nie, no.
0: naprawdę, przepraszam bardzo, ale ja głupi w tym
1: No nie, ale...
0: momencie, nie, to
1: Przepraszam.
0: troszkę przesadziłeś w tym momencie, przekroczyłeś tą czerwoną linię cienką i że ja głupi, tak?
1: Nie, że
0: Dobrze.
1: to cytat dałem taki, to nie wiem, ja jestem głupi, no. I ktoś mi...
0: Słuchaj,
1: Jakiś
0: już
1: drugi są...
0: kiedyś ktoś też powiedział, że krawiec jest osobą, zacytuję tutaj, niepoważną.
1: No.
0: Ja w tym momencie też po prostu, a już dobrze, nie wracajmy do tego, że jestem osobą niepoważną, teraz, że głupi, dobrze.
1: Albo kolega napisał do mnie, że jestem głupi, no to wtedy też troll jest? Też można mówić, że ktoś trollował czy coś? Urąga. To też trollowanie to jest to jest jakby urągać, to jest trollowanie czy co? Czy nie?
0: No, trollowanie to jest takie, wiesz, to jest bardzo skomplikowane, to tak się tego łatwo nie da zdefiniować, czym
1: Albo
0: jest
1: na przykład nie
0: trollowanie.
1: lubię jakiegoś youtubera i mu napiszę, jest gej, debil, frajer, ciota, to już jest trollowanie czy nie trollowanie?
0: Słuchaj,
1: Głupek.
0: są przeróżne trole, wiesz, tak
1: No,
0: ci
1: no.
0: podpowiem. Są trole.
1: No, ale później nie odpisują, bo nie chcą, tylko zapamiętują mnie, a z trollami nie chcą, tylko zapomnę, a troll i tak mu ubliżał, a nie idą z tym na, wiadomo, na policję, na straż, tylko mu ubliżają i wtedy machają na to ręką i to też jest potrolowanie, ale to też możesz odpisać mu to będą kwita później. To jest trolowanie wtedy? Dałem taki przykład. Czy nie jest trolowanie? Jak ubliżasz komuś, to jest trolowanie, czy nie? Dobrze? Dobry jestem, czy
0: No,
1: nie?
0: dobre, dobre, słuchaj.
1: A czy to jest trolowanie wtedy? Zadałem pytanie, jak komuś ubliżasz? Czy to przez Instagramy, Facebooki, czy nie, przez
0: No,
1: inne, jak
0: tak.
1: WhatsApp, to są? Wtedy trollowanie, to się nazywa, czy nie? Troll, no tam tak się mówi, tak?
0: Wiesz
1: Później.
0: co, Janie, w sumie
1: Ono na
0: są
1: przykład
0: takie, no.
1: trolują na przykład jakiegoś znanego, jakichś Lewandowskich, czy później, czy jakieś Świątki i później gagatka nie chcą, tylko zapamiętują, że z trollami nie chcą odpisywać, nie chcą nawet gadać, tylko wiedzą, że to trolle, to później to są trolle? W takim razie, jak im ubliżają, takim sportowcom, znanym celebrytom, to trolle są? Mówią później troll. Te trollu, tak? Dobrze mówię? Czy nie?
0: No wiesz, no, troll trollowi nierówny, słuchaj, są takie małe trole
1: Czy
0: i
1: na przykład
0: takie
1: probierz,
0: wielkie
1: o,
0: trole.
1: Michał, probierz tam gdzieś na kanale, tam jakiś mu urągał, ale nie zgłosił, bo to troll, no to trollowi tam gdzieś tam czytałem na internetach inni ludzie tam. Znanym celebrytom, ale nie idą z tym, tylko odpisują, że jesteś trolem i zamknij mordę, tak? I nie, sam zajmij się życiem i nie osiągnąłeś nic i zazdrościć ludziom. Tak odpisują, tak? Znani celebryci ludziom, niektórym.
0: No, różne są
1: To
0: trolle,
1: jest
0: wiesz,
1: trolem.
0: są takie
1: Tak.
0: trolle, które się tam
1: O.
0: ograniczą do beknięcia czy tam ubliżenia tobie. I to są
1: No.
0: takie najmniejsze trolle, takie najbardziej liche trolle. Ale są takie trolle, wiesz, no, gdzieś tam wyższa półka, to są już trolle starej daty, jak Kotkiewicz na przykład, tutaj
1: O.
0: nasz bywalec, były
1: No.
0: kapitan Nocnego Radia zresztą, troll starej daty, no to on stosuje, wiesz, takie
1: A on się
0: różne...
1: przyznał, że jest trolem, czy po
0: Tak,
1: prostu
0: w końcu się przyznał, w końcu się pewnego dnia przyznał. I wiesz, i to jest taki troll, który ma swoje całe
1: Ale co?
0: takie
1: A udawał
0: strategie.
1: czymś?
0: No wiesz, to jest taki troll, który ma całą strategię, żeby cię w coś wpuścić, w maliny, jak to się mówi, wpuścić
1: No.
0: cię w maliny, podpuścić, żebyś ty coś powiedział, on ci coś tam powie, a ty na to zareagujesz. I
1: No.
0: wiesz, i po prostu to jest taki już troll level wysoki bardzo, level, wiesz, no po prostu bardzo wysoki. I wiesz, i taki troll. Różne trole są. Trolling niejedno ma imię. No, taki.
1: Definicji jest trollingu, tak? Internetowy trolling, czy jakiś inny trolling, tak? Dużo takich.
0: Trolling to jest, moja własna definicja taka, krawcowa, to jest, że trolling to jest ktoś, kto gra po prostu jakąś rolę, którą sobie wymyślił, nie? I podpuszcza się. Tworzy sobie jakąś postać, powiedzmy, wkręca cię w coś, wiesz, o co chodzi, nie?
1: No tak.
0: No i wiesz, i to jest troll. A taki troll, który powiedzmy ci tam beknie, czy ci coś tam nakłamie, czy będzie udawał kogoś po prostu tak zwyczajnie, no to taki mały troll. Ale troll, który na przykład, gdybyś ty się okazał trollem, to byś się okazał trollem wszechczasów po prostu. Wszyscy by pomyśleli, wow, ja pierdolę. Kurwa, po prostu Oscara dostajesz, nie? I by wszyscy mówili, wow, Ten facet to jest, kurczę, mistrzostwo świata. Przeszedłbyś do legendy, gdybyś się okazał trolem. I tak słuchaj, i większość osób uznała w ankietach, że ty jesteś trolem. Czyli uznała, że ty jesteś mega inteligentnym kolesiem, który wszystkich podpuszcza i wkręca. Rozumiesz?
1: Aha. Number one?
0: No.
1: Nawet od Gieresia, tak?
0: No.
1: Nawet od Michała Gieresia i od innych tamtych, tak?
0: A tam tuż, wiesz, nie miałbyś sobie równych. Po prostu wszyscy pomyśleli, że ty zgrywasz się, że jesteś takim zgrywusem i że stworzyłeś takiego Jana Wojtale, który ma śmieszne powiedzonka, stworzył taką postać, która się interesuje sportem, która zadaje dziwne pytania i tak się wszyscy...
1: A naprawdę nie istnieje ta osoba?
0: Tak, że ty po prostu, tak, że ty stworzyłeś takiego Jana Wojtale i się zgrywasz cały czas, nie? A jesteś mega, mega inteligentnym kolesiem po prostu.
1: Imię, na przykład imię i nazwisko i tak, to o to też chodzi, tak, później czy nie?
0: Tak, tak.
1: Ale nie, tak mam naprawdę, ale to też by był trolling wtedy, to by było mega trolling,
0: To, gdybyś nas oszukał z imieniem i nazwiskiem, to jeszcze nie. Ale wiesz, gdyby się okazało, że ty się tak zgrywasz i stworzyłeś taką postać ekscentryka, który dzwoni, który zadaje dziwne pytania, który ma swoje takie zainteresowania, a tak naprawdę jesteś kimś innym, to tak, to by ludzie powiedzieli, ja pierdolę, ale nas wkręcił, nie? Przez tyle czasu udawał takiego Jana Wojtale, śmiesznego troszeczkę.
1: No. Ale że na przykład sporta nie lubię, tak? By się okazało, ja lubię sport.
0: No, tak.
1: Na przykład, tak? To by było ten trolling? Wtedy też to jest?
0: No tak, tak.
1: No, to nie, to jestem sobą w takim razie. Tak mi się wydaje, bo nie wiem, tak troll, tak do końca tych definicji, te różne trolle, tak? Mówisz, że dużo definicji to są, tak?
0: No, tak, tak. No to co, Janie? Dobra, słuchaj, bo ja już tu siedzę, ile godzin siedzę? Ja pierdolę, 9 godzin. Janie, żegnamy się, 9 godzin siedzę na antenie, no, już mi się nie chce, już spać muszę iść, no.
1: A ty jak uważasz na koniec, bo ja się nie obrażę, jakiś tam trolling czy nie trolling, a ty jak oceniasz?
0: Daję tak 8 do 2, powiedzmy, że jesteś sobą albo jesteś trolem i dopuszczam taką możliwość, że trolujesz, że się zgrywasz i że nas wszystkich wkręciłeś, ale też, no, w gruncie rzeczy uważam, że jesteś po prostu sobą, że masz taki charakter, takie upodobania, takie zainteresowania.
1: A to tak jakby, to tak jak tablicę Oja wywołujesz duchy, tak? To też nie jesteś sobą, bo jak ktoś cię wstąpi, to nie jesteś sobą. To tak jak ty uważasz, że troll to nie jest się sobą, tak? To jest ta definicja, tak?
0: Okej, okay, po dzisiejszej rozmowie daję 7 do 3, powiedzmy, no... Troszkę straciłem rezon i myślę, że możesz trollować jednak bardziej, właśnie tak myślę sobie. No. Bo troszkę nie jestem pewien już. Już sam zgłupiałem.

0: i nie wiem już sam, co myśleć. No.
1: A ten z projektu też jest dziwny dla mnie, a dla ciebie też
0: No,
1: od...
0: ten to jest dziwny, no. Też.
1: No dobra, każdy jest na swój sposób, ale on brak kultury u niego, ale tam między nami, tak? Brak wyzywa. On tam nie przychodzisz już do niego, tam nie gadacie też na audycji, nie rozmawiasz, nie włączasz się w dyskusję tam do niego, tak na koniec.
0: No nie.
1: A co, nie lubisz, już się pokłóciłeś z nim, bo byłeś kolegą?
0: No to innym razem. Słuchajcie, dobra, kończymy.
1: Pozdrawiam.
0: No. Trzymaj się, Janie. Do następnego. Hej, hej. Dobra, słuchajcie, ja też się zmywam. Tak czy nie? Tak, dobra. No, to trzymajcie się tam. Dzięki za słuchanie, za donejciki i w ogóle za telefony fajne i... No. Trzymajcie się. Hej, hej.

0: Cześć wszystkim, witamy serdecznie. Nocny Marek, Nocne Radio, Krawiec i kto jeszcze?
1: Profesor Stanisław Guść, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
0: Guść?
1: Guść.
0: Guść w dom, Bóg w dom.
1: Tak jest. Nie wiem, czy nie jesteś na bieżąco, czy co, ale walentynkowe wydanie wiadomości przebiło absolutnie wszystko. Jeżeli kiedykolwiek mi się wydawało, że w TVP jest propaganda, że dzieje się coś nie tak w polskim państwie, to właśnie dzień po tym, jak dostali te słynne dwie duże bańki w wyniku przechwyceń, w formie obligacji, co też miało być formą trochę ukrycia deficytu budżetowego, żeby ten budżet był na zero, wychodził tylko i wyłącznie na papierze, no to TVP się postarało i naprawdę dali niesamowicie piękny popis. No słuchaj, kompilacja absolutnie wszystkiego. Właśnie ten profesor Stanisław Guść, gdzie puszczono nagranie jakiegoś zupełnie innego chłopka, historia o pokazywaniu środkowego palca poprzez przecieranie swoich oczu ze zdumienia, patrząc, jak bardzo nam PKB rośnie, połączone do tego jeszcze oczywiście z premierą filmu fabularnego o Zenku Martyniuku. Normalnie, jejku, no to jest klasa sama w sobie. No nie potrafiłbym nawet w najszczerszych snach i marzeniach wyprodukować czegoś aż tak absurdalnie dziwnego. No Monty Python to przy nich wymięka.
0: Ciągle ten Zenek Martyniuk w TVP się pokazuje, już nawet w komentarzach widzę, że ludzie marudzą, mówią, no nie oglądam tego TVP, bo nie lubię Zenka Martyniuka. I tak ten Martyniuk, ja wiem, że to jest ulubieniec pajacka Kurskiego, jego jakiś tam pupilek, no ale tak zamęczać ludzi tym Zenkiem Martyniukiem, przeplatać to propagandą, ale taką chamską propagandą, bo za PRL-u to nie była taka chamska. No i reklamami margaryny, no to kto to ogląda? Chyba jakiś debil, przepraszam, jeśli ktoś ogląda, no ale to sami jesteście sobie winni, że oglądacie takie gówno. Jak można w czasach, kiedy można mieć na zawołanie super ciekawe jakieś seriale, programy popularno-naukowe, co tylko chcemy, jakąś wartościową rozrywkę nawet można
1: już
0: sobie wyszukać.
1: Już nawet Karonia albo Nocne Radio, ale nie TVP. No nie, no ja sam oglądam od czasu do czasu TVP dla beki. Tym bardziej, jeżeli widzę, że coś zabawnego się stało i tutaj próbuję czasami przerzucać wam jakieś takie smaczki, bo to jest tak samo jak z oglądaniem foliarzy na YouTube, tak? No to też jak to właśnie miałem w rozmowach z profesorem Michalikiem, jak to określał, perwersja intelektualna, że jest to aż tak odrażające, że aż ciężko oderwać wzrok od tego. No i coś w tym faktycznie jest, no tylko, że potem człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że jego podatki, no dzisiaj dostałem PIT-a, sobie zobaczyłem, ile podatku zapłaciłem z mojej podstawowej pracy w tym roku. Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja i to wszystko.

0: Moi drodzy, właśnie po to, żeby można było wyprodukować film Zenek, który na Filmwebie ma na ten moment 7765 ocen i średnia z tych ocen to jest 2,0 i przebił nawet rekord Smoleńska z 2016 roku, który ma ocenę 2,5.
1: Słyszałem, że sam Zenek się na afterparty nie znalazł, to znaczy jakoś wyszedł szybko z tego afterparty i polazł gdzieś do sklepu sobie kupić jakieś tam pierogi i go nie było na imprezie z okazji jego własnego filmu, jakoś wybył. No ale te pieniądze dla TVP, te słynne 2 miliardy, o których się tyle mówiło, to w zasadzie to jest tylko część tego, co telewizja dostaje, no bo jest jeszcze 330 milionów około z abonamentu. Setki milionów jakichś kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, tak wyczytałem, no i jeszcze reklamy spółek Skarbu Państwa. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo takie różne media, o których w życiu nie słyszałeś, ale takie prawicowe, takie Boże i takie pisowskie, co mają zasięgi mniejsze tam 10 razy od jakiegoś Atora, pies z kulawą nogą tam nie przychodzi, właściwie nie wiem ile tam może mają, po 300 odsłon czy coś, pewnie by się okazało, niektóre ich filmy, mniej niż nocne radio, to tam puszczają reklamy różnych spółek Skarbu Państwa, tak jakby to było jakieś, jakby był jakiś sens w tym, nie? To tak jakby u nas tutaj puszczano reklamę jakiejś firmy Bumar, która robi uzbrojenie, albo jakiegoś Orlenu, nie? Jak słucha nas 100 osób online i to ktoś by doszedł do wniosku, że to ma sens, to są dobrze wydane pieniądze.
0: W nocnym radiu to by były dobrze wydane pieniądze, bo byśmy im wystawili fakturkę, proszę ja ciebie, na 100 tysięcy złotych za jeden blok 30-sekundowy. No i w ten sposób można krewnym i znajomym królika, którzy władają tymi mediami, wyciągnąć z budżetu państwa bardzo duże pieniądze.
1: Może powinniśmy jakoś zaprotestować, tak jak wszyscy protestują. Górnicy teraz w gabinecie premiera Morawera wysypali węgiel w ramach protestu, bo im się coś tam nie podoba, coś związanego z importem węgla, że nie wiem, że za dużo importują, za mało, no i tam wysypali, to każdy powinien w ogóle w tym kraju protestować, łączyć i teraz, i razem właśnie się łączyć w jakieś związki zawodowe, w jakieś grupy i każdy niech protestuje po swojemu. Górnik niech rozsypuje węgiel, strażak niech podpali coś, lekarz przyjdzie i nakaszle ci w twarz. Jak jeszcze można? A radiowiec to jak? To może...
0: Radiowiec? Kurde, nie wiem, bo tutaj nasza rola to jest przede wszystkim gadanie. Radiowiec zacznie śpiewać. Albo nie wiem, wystąpi w teatrze. Kurde, aż mnie rozproszyłeś, bo miałem jakiś taki fajny... że ksiądz zamiast ci udzielić jakiegoś tam sakramentu albo tam chrztu, rzuci klątwę na dziecko.
1: Czemu na dziecko znowu? Dziecko, odczep się od tych dzieci.
0: A czemu nie? Co za różnica, czy klątwa w jednym wyznaniu, czy w drugim? No naprawdę.
1: Dziecko plus zapałki równa się pożar, ksiądz plus dziecko równa się... Już nie powiem co, bo jest...
0: Ogień.
1: Ogień, ja. A my, radiowiec zrobi przester, jest taka propozycja.
0: Właśnie, puścimy Etama do tego, jako realizatora w jakichś polskich stacjach radiowych. Jako realizatora dźwięku.
1: Polutuje. No i żeby miał akurat taki mega słaby dzień i tak nie miał nic do powiedzenia, wyjątkowo się nie przygotował i żeby zanudził, tak gadał przez... 2 godziny komuś.
0: To nie Etam się nie przygotowuje do audycji, ta audycja nie jest przygotowana na Etama.
1: Dokładnie. No, także jak macie jakieś propozycje, jak można zaprotestować należąc do jakiejś grupy zawodowej, jakieś ciekawe, a policjant na przykład, no co?
0: No handlowałby narkotykami, wyciągnąłby tam z magazynu i zaczął gonić na dzielni.
1: Popełniałby przestępstwa i wykroczenia?
0: No oczywiście.
1: Okradałby, a gdzie moje pióro? Panie policjancie, proszę oddać. Coś by ukradł, podrzuciłby narkotyki, zlałby niewinnego pałą i to by był taki protest. No czyli każdy...
0: jak są takie, wiesz, poranne kontrole drogowe trzeźwości, że się wszyscy w sznureczku ustawiają i po kolei dmuchają, to zamiast tego alkomatu, takiej pomarańczowej pały, w którą dmuchasz, to po prostu tam trzymaliby litra żubrówki i tam parę łyków dla każdego kierowcy po drodze.
1: Przyjechałby pijany samochodem, wjechałby w ścianę, tak wyskoczył.
0: Słuchaj, lepiej. Górnicy powinni nosić ten węgiel do kopalń i go układać w ścianach.
1: No tak.
0: Rolnicy powinni, nie wiem, sadzić ten zebrane zboże albo, nie wiem, karmić krowy mlekiem ludzkim, czy coś. Nie znam, za daleko chyba.
1: Aktorki porno powinny przyjść ubrane tak w golf, pod szyję, w jakiś taki w nieatrakcyjny strój, nieumalowane, nieuczesane.
0: Ale i... podejrzewam, że jest specjalny tak na Pornhubie od tego już.
1: No, powinny przyjść skromnie ubrane. Może jest, może niektórych kręcą skromnie ubrane panie w długiej spódnicy.
0: Jakie jeszcze mamy grupy zawodowe?
1: Jest propozycja, żeby drwale nosili drzewo do lasu, za mojskie drogi napisał.
0: No to podobnie właśnie jak górnicy, węgiel do kopalni. Co jeszcze, nie wiem, politycy by zaczęli mówić prawdę, ale to tak, to by się mogło bardzo szybko skończyć.
1: No właśnie. No, a pani w sklepie to wiadomo, standardowo nic nie ma i by sobie z koleżanką gadała, ja dzisiaj stoję sobie, czekam, a panie sobie gadają, pani sprzedawczyni z jakąś koleżanką i tak mnie centralnie zlały, tak po prostu ja tak chrząkam, patrzę się wyzywająco, a one sobie tam, no i wiesz kochana, no i właśnie on mi wtedy mówi, że on nie wie o co chodzi, a ja mu na to wiesz, rozumiesz kochana. A tak czekam. Was pół minuty czekałem. No ale trudno.
0: No pół minuty czekałem, no jejku, no strasznie. No o jejku, ale się w dupie poprzewracało od tego kapitalizmu.
1: No trochę. Kiedyś się czekało pół dnia i na końcu nie można było nic kupić i tak, bo się okazało, że już spekulanci wykupili.
0: Ostatnio wam mówiłem, że 4,5 godziny czekałem w urzędzie, co prawda sprawa bardzo sprawnie załatwiona, tylko że też na dowód rejestracyjny czekam już chyba, kurde, trzeci tydzień i jeszcze nie został wyprodukowany, bo się wszyscy po prostu na to rzucili. Ale najlepiej wprowadzić nowe prawo, w ogóle nie przejąć się tym, że urzędy zostaną nagle przeciążone, nie będą miały okazji, żeby tam, nie wiem, zatrudnić dodatkowych osób, a teraz w ogóle jest pomysł właśnie, żeby w urzędach komunikacji zwiększyć cenę za rejestrację pojazdu, która w tym momencie nie jest szczególnie, wynosi 180 bodajże tam 1 zł i 50 groszy, jeżeli sobie przerejestrowujesz z innego województwa, no i właśnie dodatkową cenę za obsługę jeszcze chcą tutaj dowalić. Jest taki pomysł, który zapewne bardzo szybko się przyjmie, bo oczywiście nasze pieniążki przyjmować to wszyscy będą bardzo chcieli, ale żeby jakieś pieniążki nam dać, to już nie do końca.
1: No, to jest bardzo sprytne, podnosić tam podatki, gdzie jeszcze są niskie, no bo na pewno jeszcze jakieś są niskie, za niektóre rzeczy się jeszcze tak symbolicznie płaci skromnie, no to trzeba podnosić i kary za wszystko, za odprowadzanie deszczówki do kanalizacji, 1 000 000 zł, kara za, nie wiem, za zastawienie chodnika, 2 000 000 i taka armia komorników pisowskich będzie zabierała domy, wszystko. No, musi być porządek. No i muszą być pieniądze na Zenka Martyniuka i na różne albumy z papieżem, bo się okazuje, że Ministerstwo Kultury, czy jak tam się nazywa to gówno, nie da pieniędzy nikomu, tylko rozdało wszystko w tym roku jakiemuś wydawnictwu Biały Kruk, które się specjalizuje w wydawaniu albumów z papieżem. W ogóle czytanie takiej lektury, że tam papież, gdzie papież łezkę uronił, a komu pogroził palcem, jak gdzieś tam był. Takie albumy, to strasznie jest ubogacające intelektualnie, myślę, nie? Takie czytanie takich rzeczy, to jest bardzo człowieka rozwija.
0: Jeszcze gdzieś taki jeden album miałem, pamiętam kiedyś dawno, dawno temu dostałem takowy od babci, ale pamiętam, że też Jan Paweł II wydał kiedyś swój tomik poezji. Oprócz tego jeszcze płytę wydał, no ale mniejsze o to. Tutaj na ten tomik, na tym tomiku poezji się tutaj skrócę, bo pamiętam, że właśnie akurat, czy to było w okolicach jakiejś Wielkiej Nocy, czy jakiegoś takiego święta, także z całą rodziną pojechaliśmy do babci. Babcia taka, ojejku, kupiłam tutaj tomik poezji papieża, nie? I tak, no, już nie wiem, nie pamiętam, ile lat wtedy miałem, no ale trochę poezji i różnych bardziej ambitnych rzeczy już liznąłem, no i tak patrzę, nie, no to jest katastrofa. No i wracam do domu, no i u mnie w domu, za młodu, czytało się Urbanowe Nie. No i widzę recenzję tego tomika poezji i pamiętam tytuł do dzisiaj. Papastrofa.
1: Nie rozśmieszaj mnie tak nagle. Uprzedzaj.
0: To jest Nocny Marek, ty się nie spodziewaj. No, człowieku, jestem jak podatek, nie wiesz, z której strony uderzę.
1: Właśnie. A Olga Tokarczuk nie dostała właśnie dofinansowania, starała się. No i co tam, że noblistka, no to... Nieważne, czy ma Nobla, czy nie, są rzeczy ważne i ważniejsze i znaj swoje miejsce w szeregu.
0: Ale proszę pana, jak to Nobliska, dlaczego powinna dostać jakiekolwiek pieniądze? Przecież jeżeli Nobliska, to przecież ona te pieniądze ma, proszę pana.
1: No właśnie, już dość dostała, a są rzeczy inne. Właśnie, no i te albumy z Janem Pawłem. Już wszędzie te albumy z Janem Pawłem. Idę na pocztę, Jan Paweł mi macha,
2: to
1: pan grozi palcem.
2: Banki poszły czekaj, na TVP, donajcik. A ludzie się śmieją i memy robią z tego. Widocznie Polska to naród bogatych ludzi, skoro się nikt nie buntuje. Pośmiejmy się. Zabawa. Klejże hop. 3 złote.
1: To nie masz. To takie przeciwieństwo Tomasza, tak? Tomasz, to nie masz. No, nie 2 bańki, tylko 2 miliardy. Nie dwie bańki.
0: Duże bańki.
1: No. Duże, małe, to kto by to liczył?
0: Milion, miliard i tak nigdy nie będę miał, tak?
1: No i to ma być w ramach jakiejś akcji, te albumy z Janem Pawłem, akcja Pochwalmy się Polską, czy coś takiego, że pochwalmy się Polską. To będziemy się tak do usranej śmierci tylko tym Janem Pawłem chwalić teraz, że on, nasz ci on i tak cały czas? No ale to zostawmy, bo mi się tak... Nie wiem, czy ty się za dużo energetyków opiłem, czy mi się żygać chce trochę, może nie wiem, bo to pewnie od tych energetyków za dużo.
0: Ale słuchaj, no jeżeli przyjrzymy się polskiej historii, to mieliśmy naprawdę wielu wspaniałych bohaterów od, nie wiem, od Emilii Plater poprzez, no dobra, Piłsudskiego może nie, bo to będzie za bardzo kontrowersyjne, no ale choćby właśnie Lucjan Żeligowski, Słowacki, Mickiewicz, kurde, no jest Cyprian, Kamil, Norwid, iluż ich było wspaniałych ludzi, którzy robili konkretne rzeczy i motywowali naszych Polaków do walki z okupantem, a teraz sobie z Kaczorem nie możemy poradzić, ale jest jeszcze nadzieja, ponieważ okazuje się, że na 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej, która wypadła w rocznicę zbrodni w Katyniu, ma polecieć właśnie Andrzej Duda oraz nieoficjalnie ma, nie, czy Morawiecki ma polecieć i nieoficjalnie Andrzej Duda, coś takiego, i że znowu wszyscy, nie wiem, czy jednym samolotem, w każdym razie, oh shit, here we go again.
1: A co ty w ogóle przegapiłeś, że dzisiaj jest Dzień Kota? Ty taki kociarz?
0: No, Dzień Kota, oczywiście, że jest Dzień Kota. Podbiłem sobie odcinek Sprawdzama o kotach. Jeden chyba z najbardziej kreatywnych, jakie kiedykolwiek wyprodukowałem, w którym łamie historię związaną z tym, że no, jednak koty to są bioroboty, które mają na celu przejąć kontrolę nad nie tylko światem, ale nad całą Drogą Mleczną. Rau.
1: Nad Drogą Mleczną, no właśnie. Czytam sobie ciekawostki o kotach i na przykład jest taka, że koty wydają z siebie około 100 różnych dźwięków, a psy tylko 10. I to kolejny dowód na to, że psy są, że koty są lepsze od psów. Albo, że na przykład kot się nie przemęcza specjalnie, śpi 2/3 doby i taki 9-letni kot to przespał 6 lat swojego życia. Już wiem, dlaczego tak lubię koty i się z nimi utożsamiam. Koty nie mają obojczyka i to sprawia, że kot może przejść przez każdą szparę, w której zmieści się jego głowa. więc są takie bardzo wszędobylskie też przez to.
0: I... Nie tyle głowa, co szerokość wąsów, wibrysów na pyszczku kota odpowiada biologicznie szerokości bioder, najszerszemu elementowi, takiemu bardziej stałemu kota, wobec czego kot najpierw sobie tam pyszczkiem przymierzy i jeżeli mu te wąsy nie dadzą sygnału ostrzegawczego, to wtedy będzie przechodził, ale jedna dawna moja kotka miała na to bardzo prosty sposób, że jeżeli tam widać tak było, że się przymierzała, miałem właśnie taką szparę między meblami w kuchni, że akurat na styk by się nie mieściła, to wiesz co robiła? Głowa o 90 stopni w bok i wiesz, i łapy na ścianę, znaczy na bok tej szafki i sobie tam właziła.
1: Kot widzenia kota, kot kota, 185 stopni i widzi na odległość 36 metrów. Nie czuję, nie rozpoznaję słodkiego zapachu. No zresztą dawanie słodkości czy to psom, czy kotom to jest głupi pomysł. To szkodzi. Co tu jeszcze za ciekawostki kocie? Staram się jakieś takie najciekawsze ciekawostki. Maksymalna prędkość biegu 49 km na godzinę. A wasza?
0: Wiesz, to tyle, to nawet z przepaści bym nie poleciał.
1: Moja to z 10. Coś ostatnio taki jakiś nieruchliwy jestem sobie, wszędzie wolno chodzę. Nienawidzę się spieszyć w ogóle. Mam chyba lęk przed spieszeniem się.
0: To jest całkiem zdrowe.
1: No w sumie, podobno bieganie jest bardzo niezdrowe, to mówił Jerzy Zięba, że człowiek, on mówił, że człowiek nie jest przystosowany do takiego nagłego obciążania swoich stawów, co najwyżej do dźwigania ciężarów w miejscu i dlatego nie należy biegać, no ale a propos Jerzego Zięby, to teraz Zięba radzi, żeby wstrzykiwać dożylnie perchydrol, czyli 35% roztwór nadtlenku wodoru, który jest substancją żrącą. Tak wyczytałem. I stosuje się go w przemyśle chemicznym jako środek utleniający przy produkcji barwników. Kiedyś go stosowano jako środek do rozjaśniania włosów. I tutaj się nasuwa pytanie, dlaczego Jerzego Ziębę, który zachęca do wstrzykiwania sobie dożylnie żrącej substancji, nikt nie oskarżył o jakieś tam nakłanianie ludzi do zrobienia sobie krzywdy czy coś w tym stylu. I odpowiedź jest prosta, bo on zaleca przygotowanie roztworu perchydrolu o stężeniu homeopatycznym, czyli 0,005%, czyli go właściwie tam nie ma. To sprytne, nie? To mógłby, nie wiem... jakieś inne trucizny też w takim stężeniu.
0: To znaczy, to nie jest aż tak bardzo stężenie homeopatyczne, bo mimo wszystko trochę w tym jest. W jaki sposób działa ten natlenek wodoru, czyli H2O2? Pod wpływem pewnego enzymu, którego teraz nazwy nie pomnę, bo nie mam tego przygotowanego, po prostu rozpada się na cząsteczkę wody, H2O, i na tlen O2. Dzięki czemu w momencie, kiedy sobie polejesz wodą utlenioną ranę, to ona się spotyka z tym enzymem i tak bąbluje. Więc nawet przy tak małym stężeniu, jeżeli to będzie odpowiednia ilość, odpowiednio długo podawana, bo on tam jednak mówi, że to ma tam być przez 6 godzin czy coś takiego na jakiejś właśnie kroplówce, no to zaczyna ci tak bąblować ten tlen, tak? Tlen, który jest gazem. No i tak sobie przypomnij, choćby z filmów, bo pewnie nie z biologii, dlaczego jeżeli masz strzykawkę i podajesz zastrzyk, to tam się starasz, żeby nie było żadnego bąbelka. No bo taki bąbelek może ci w serduszku bardzo dużą krzywdę zrobić. No, więc Jerzy Zięba sugeruje tutaj wszystkim swoim fanom popełnienie samobójstwa, ale to co jedna rzecz dotycząca Jerzego Zięby, bo tak kiedyś mówiliśmy o tym, że ma tam ileś tysięcy lajków na Facebooku, ileś tam tysięcy wyświetleń i subów. Jerzy Zięba na swoim Facebooku nie tak dawno temu, ponieważ 15 lutego o 12:55, czyli w sobotę, wrzucił swoje konto zapasowe na Facebooku i zachęca wszystkich do lajkowania. I do dnia dzisiejszego ma w tym momencie 12 498 polubień. To jest kilka dni, słuchaj. No informacja w internecie żyje dzień góra dwa, więc tutaj szczególnie to się już nie zwiększy. Więc okazuje się, że z tych wszystkich 260 tysięcy lubisiów, które ma na swoim profilu, jest jedynie 12,5 tysiąca ludzi, którzy faktycznie, wiesz, tak dbają o niego, dbają o komunikację z nim i w ciągu ostatnich, wiesz, trzech dni zwyczajnie zajrzeli na fejsa, zobaczyli, że jest taka informacja, no w racjonalnym, normalnie człowiek by za tym poszedł, tak, jeżeli by temu oczywiście ufał, więc okazuje się, że tak trochę ten kolos ma bardziej gliniane nogi, niestety, i wiesz, i no sorry Winnetu, ale nie ma ich aż tak bardzo dużo, tych wszystkich fanów Jerzego Zięby.
1: Pytaliście dzisiaj na czacie, zastanawialiście się, która gwiazda zadzwoni do dzisiejszej audycji Nocnego Marka, no to macie odpowiedź. Jest to... kto?
3: Najjaśniejsza gwiazda na niebie, czyli Wenus, który świeci najjaśniej akurat w tej chwili. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Wenus chyba teraz najjaśniej świeci. Czyli ja, Etam.
0: Znaczy, Wenus była kobietą.
3: No i właśnie, chciałem to poprawić, że jestem z Marsa, żeby nie było, że jestem z Wenus. Ale czytałem, znaczy kawałek czytałem, potem wywaliłem, że mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus, bo to jest taka książka, którą generalnie kobiety dają po to, żeby złamać męskość mężczyzny, także nie polecam. A co do bąbelków w krwi, to rzeczywiście tak jest, że jak się strzykawkę, po to właśnie, jak kiedyś będziecie mieć okazję dostać zastrzyk do mięśniowy szczególnie lub do żylny, to zobaczycie, że jak pielęgniareczka wystrzykuje tak do góry taki strumyczek ze strzykawki, tak pstryka w tą strzykawkę. To jest właśnie po to, żeby powietrze wytrącić. Bo jakikolwiek gaz, który zostaje wpuszczony do żyły, jest niekorzystny. Znaczy, on nie musi zaszkodzić, bo może się jak gdyby w tej całej masie krwi naszej gdzieś tam rozmyć, tak? Ale właśnie bąbel nie jest zbyt korzystny i dlatego trzeba zwrócić uwagę i przy kroplówkach, i przy strzykawkach, pstryknąć tak parę razy paluchem, żeby je wytrącić, te bąbelki, żeby sobie po prostu się wypróżniły przez sypy.
0: Przy kroplówkach masz taki bufor, nie wiem jak on się profesjonalnie nazywa, ale to jest taki kranik, na którym możesz sobie szybkość tej kroplówki ustawić, no i tam ci grawitacja robi. No, dokładnie.
3: Tak, dokładnie tak jest. Także ten. Natomiast co do likwidacji kanału Zięby, chociaż ja akurat nie jestem oglądaczem tego pana, natomiast no przykre jest to, że się zamyka się takie YouTube'owe kanały, nawet jeśli tam są bzdury, no naprawdę większe bzdury można oglądać na wszelkiego rodzaju patostreamach i są one chyba bardziej szkodliwe dla mózgu niż jakieś tam wynurzenia osoby, czy w to się wierzy, czy się nie wierzy, tak. Natomiast no, ja mam takie przeczucie, że ludzie, którzy nadają na tym YouTubie, wiedząc o tym, że od pewnego czasu jest tam ta prewencyjna cenzura prowadzona. Zresztą ona jest prowadzona tylko w takim jednym kierunku. W kierunku głupoty kompletnie nie jest prowadzona, więc no, jest trochę niesprawiedliwa. Ale że od samego początku nie reklamują jakimś takim płynącym paskiem, że mają drugi kanał czy trzeci kanał na Vimeo, Dailymotion, YouTube czy tam jeszcze jakimś innym serwisie. Przecież tego jest od groma i trochę.
0: Ja ci etam wyjaśnię, dlaczego to robią. Dlatego, że mają monetyzację na swoich kanałach i nie robią tego wszystkiego po to, żeby ludziom kłaść do głowy ważne informacje, tylko po to, żeby zarabiać konkretne pieniądze. W momencie, jeżeli komuś się pojawi demonetyzacja, to nagle jest wielkie larum, tak? A my przykładowo jako Nocne Radio już naprawdę całkiem niezły kawał się na YouTubie czasu utrzymujemy. I gdybyśmy monetyzację mieli włączoną, to by już byśmy pewnie parę razy dostali takiego plaskacza, no ale nie robimy z tego biznesu, utrzymujemy się ze wsparcia naszych kochanych sponsorów, naszych kochanych patronów, dzięki wam właśnie nam się chce, tylko wiesz, tylko my nie mamy targetu, to znaczy fajnie by było zarabiać 30 tysięcy złotych miesięcznie na tym, co mówimy, no ale to się myślę, że w przeciągu najbliższego roku nie zdarzy, więc no na tyle, tak, to YouTube jest ewenementem, który faktycznie za to płaci. Ja próbowałem się kiedyś zalogować na BitChute, kiedy właśnie sobie poszerzałem swój wpływ, jeżeli chodzi o sprawdzamy, tam założyłem konto na YouTubie, wrzucam regularnie podcast, no nie regularnie, ale wrzucam podcast, no i właśnie tam na bodajże BitChute I słuchaj, tam wiesz, tam niby wolnościowo i tak dalej, ale bez podania numeru telefonu to ty tam się nie zarejestrujesz w ogóle. Ileś tam musi potrwać weryfikacja. No ewentualnie możesz zapłacić, żeby ta weryfikacja trwała trochę krócej, więc sorry, w dupie mam taką platformę, która zwyczajnie będzie coś ode mnie żądała. Oczywiście YouTube jest fajny i rozumiem, że no może nie tyle dokłada do tego interesu, ale wychodzi przynajmniej na mnie na zero, bo tam dużo im miejsca za bardzo nie zajmuje. No ale ci ludzie, no to nim się nie opłaca robić właśnie tych dodatkowych kanałów, bo dla nich to jest dodatkowa praca. To jest na przykład zakupienie usługi, która będzie wrzucała tam na 30 różnych platform wideo, ale to oni muszą zapłacić za to, a nie dostaną z tego żadnego złamanego grosza. I dlatego tak bardzo trzymają się tego YouTube'a, bo YouTube zwyczajnie... no kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi.
1: A co tam za agenci zaszumiają? Co to...
3: Zdaję sobie sprawę z tego, że tak jest, aczkolwiek nie pamiętam już teraz nazwy tej platformy. Ja szukałem sobie wśród tych alternatyw, są takie strony, które pokazują alternatywy różnych serwisów. Znalazłem kilka, które z automatu wrzucają na konta YouTube i na Facebook na przykład, jako jak gdyby no, automat tak to robi. Po prostu, że od razu masz ten, da się to zrobić w sposób automatyczny i to mnie właśnie zadziwia. No ja kiedyś jak prowadziłem swój wideoblog, ponieważ no miałem treści kontrowersyjne, nie jak na dzisiejsze czasy, ale na tamte czasy to były powiedzmy te kontrowersyjne treści, tak? Dzisiaj to by było prędzej bardziej jako pato właśnie traktowane, raczej mała szansa, żeby zdjęli. I robiłem po prostu to na przynajmniej dwóch platformach, na Vimeo i na YouTubie, nie?
0: Ten twój kanał Vimeo sprzed lat to jeszcze gdzieś znalazłem, cholera, jakieś tam intra do tego, do Nowej Prawicy i tak dalej.
3: Tak. Jedno z tych intr wygrało zresztą konkurs. Zostało przez szanowną Radę Nowej Prawicy wybrane jako, o czym ja zresztą nie wiedziałem, że to było pokazywane na konwencie i okazało się, że zostało wybrane jako intro do wyborów z tam jakichś poprzednich. Nie pamiętam, których jeszcze, na przykład eurowyborami, które oni tam udało im się dostać.
0: No tylko, ale nie dziwię się, bo 60% to jednak więcej niż 1%.
3: No tak. Natomiast, znaczy no tutaj akurat byłem bezkonkurencyjny, trzeba powiedzieć. Natomiast był później problem z tym związany, mianowicie kiedy dostałem sygnały i telefony, że to jest to, no to przyznałem się z bólem, że ja to zrobiłem tylko w jakości takiej tam 360p i nie mam projektu do tego. A poza tym ktoś miał pretensje do mnie, bo ponieważ Prawica Nowa miała takiego Feniksa w logo, no ja zrobiłem takiego Feniksa stojącego za Korwinem, no i połowa działaczy zaczęła protestować, że to są rogi jelenia, które stoją za Korwinem. Bo rzeczywiście jak ktoś przyjrzał się tak pod tym kątem, patrzył jako na mem na to, to wyglądało jakby mu rogi stały, a to były po prostu skrzydła Feniksa wystające. No przecież od razu było widać, że są skrzydła Feniksa. Nie? Musiałem od nowa robić ten teledysk, jak zacząłem robić od nowa, to oni go nie wykorzystali.
1: Feniks no tak to jest dobry symbol, bo Korwin tak umiera, nie wychodzi mu tam w wyborach, potem się odradza, potem znowu ginie, potem się odradza, niczym ten Feniks z popiołów. A co do cenzury na YouTubie, to nie tylko treści takie, które mogą się nie podobać reklamodawcom, są blokowane, zdejmowane i w końcu ktoś tam się po drugiej stronie kończy mu się cierpliwość i usuwają cały kanał, ale też takie kanały, które są, wydawałoby się, nieszkodliwe i nie powinny przeszkadzać nikomu, jak na przykład kanał Emila Truszkowskiego o Korei Północnej. Pozdrowienia z KRLD. Raz mu skasowali i on teraz tak biedny się cały czas boi, że mu znowu skasują, a on wkłada bardzo dużo wysiłku. To jest jego pasja, ta Korea Północna, on tam jeździ z wycieczkami cały czas. No, mi się wydaje, że on może być sponsorowany przez reżim trochę, bo on tak bardzo ciepło się o tej Korei zawsze wypowiada i zachwala, i rozwiewa różne mity, no co akurat jest całkiem spoko, bo faktycznie jest trochę mitów dotyczących tej Korei Północnej. Aż tak strasznie źle tam chyba nie jest z tego, co
3: No nie, no z tego, pokazują. Co pokazywał, to miejscami jest nawet, bym powiedział, tak swojsko, jak na nasze klimaty tutaj polskie. Wcale nie jest tak gorzej, zresztą Kimburger wcale nie jest gorszy od hamburgera takiego typowego w Polsce. No, myślę, że on po prostu za dobrze pokazuje tą Koreę i to nie pasuje do narracji, jaka jest czasami w telewizji. Akurat kiedy on zaczął tak bardziej intensywnie o tej Korei mówić, to był czas, kiedy Korea była na cenzurowanym w naszej telewizji tutaj. No i bardzo możliwe, że no, zresztą ja mam ciągle właśnie do czynienia z takimi różnymi problemami związanymi nie tylko z YouTube'em, ale na przykład aktualnie walczę z pewną domeną od klienta, gdzie z kolei Wix sobie przywłaszczył, jak gdyby nie, nic z tym nie można zrobić, no bo to jest firma zagraniczna, firmy zagraniczne. No wiadomo, że Polska jest tutaj traktowana po macoszemu, że nic się nie da zrobić. Notabene Facebook tak samo. Pisałem w jednej sprawie do Facebooka właśnie w sprawie klienta i jakieś tam blokady domeny i w ogóle mi nie odpisali, co jest już w ogóle bezczelnością, bo pięć maili, w tym jeden po angielsku, i nawet nie napisali, że przyjęliśmy zgłoszenie. Chociaż sami sugerowali, że napisz zgłoszenie w tej sprawie. I nawet nie odpisali, że przyjęliśmy to zgłoszenie. No Microsoft był chociaż na tyle w porządku, że jak mi zepsuli ten komputer, to napisali, nadali mi numer zgłoszenia, zadzwonili, czy tam napisali maila jakiegoś, że jak mogę ewentualnie spróbować rozwiązać tą sprawę. Oczywiście o odszkodowaniu nie było żadnej mowy. Nie?
1: Okej, to my będziemy lecieli dalej z tematami. Dzięki, ja tam za telefonik.
3: No, trzymajcie się, hej.
1: Trzymaj się, hej.
0: Na razie, trzymaj się. I jeszcze tylko jeszcze finalne słowo, bo o tej cenzurze na YouTubie od czasu do czasu się pojawia. Tutaj pamiętam, Zenon wrzucał bardzo dobry przykład, gdzie kolesiowi, który jest pasjonatem broni, który miał kanał dotyczący broni palnej, jego kanał właśnie również został bodajże usunięty w ogóle bez żadnego ostrzeżenia. No i no jednak trochę w tym wszystkim przesady jest i tak jak zazwyczaj tego YouTube'a bronię jako takiej prywatnej platformy, która sobie sama może ustalać zasady, która po prostu jest u siebie i ona decyduje, jakie treści chce promować, jakie treści chce u siebie widzieć. No ale też z drugiej strony też cały czas mam świadomość, że autor kanału nie zawsze do końca wszystko mówi i być może wie coś, czym się niekoniecznie chce podzielić i w pewnym momencie zwyczajnie zrobiło się modne, takie wiesz, biadolenie, że oj, tutaj YouTube usunął mi kanał albo wrzucił mi demonetyzację. No z tą demonetyzacją to też pamiętam, że bardzo dużo naprawdę fajnych kanałów, takich, które nie wiem, zajmują się przykładowo elektroniką. Pamiętam Thunderfoot kiedyś takiego strajka dostał, Elektrobumowi zdjęli monetyzację, więc ludzie, którzy no nikomu krzywdy nie robią, no w pewnym momencie, nie wiem, być może to jest też to, że YouTube nie był gotowy na taki swój sukces i zwyczajnie nie nadążali ze swoimi reklamodawcami i nie było ich stać na to, żeby wypłacić niegłupie pieniądze ludziom, którzy mają po tak 2 miliony subskrypcji.
1: Ale jednak są też równi i równiejsi na tym folwarku YouTube'owym. No bo nie oszukujmy się, jak ktoś jest duży, wielki, jak na przykład ta Liga Fame MMA, no to się 10 razy zastanowią, zanim im kanał usuną, bo wiedzą, że oni mają prawników dobrych, wiedzą, że likwidacja takiego kanału wiązałaby się z bardzo dużym negatywnym PR-em dla YouTube'a, no bo kupa ludzi to ogląda i mimo, że tam bluzgają jak żul pod żabką, który nie dostał 5 zł od was, strasznie parszywy język, nie? I taki upadek obyczajów całkowity. Wyzywają się, ty kociotu pierdolona, cfeluć, będziesz uzdybany, kurwa, łamany, nie? I takie zapraszają tam takich troglodytów, i oni przez całą konferencję tak bluzgają, to nikt się tak za bardzo tam nie rwie, żeby im zamykać kanał. A jak ty pokażesz jakiegoś cycka, czy coś zabluzgasz, no to masz dużo większe ryzyko, że ci zgłoszą kanał, nie? Z drugiej strony, jak ktoś ma bardzo dużą oglądalność, to wzrasta mu też bardzo drastycznie ryzyko, że wśród tej całej tłuszczy, która cię tam ogląda, wśród tych milionów subskrybentów, znajdzie się kilku złośliwców, którzy cię zgłoszą, nie? Więc to różnie wygląda.
0: No to też swoją drogą, ale też pamiętaj, że YouTube zawiera bardzo duże połacie narzędzi, które mają na przykład chronić dzieci przed niewłaściwymi treściami. Nie wiem, czy opowiadałem kiedyś o ElsaGate, tak? Gdzie takie filmy, które niby były dla dzieci, ale gdzie właśnie tam głównymi powiedzmy aktorami była księżniczka Elsa z jakiejś tam bajki Disneya i Spider-Man, oraz pojawiały się tam takie dzieci tak rok, półtora roku, które, że tak powiem, tam tej Elsie na przykład się bawili w doktora i tak, wiesz, nie tam, że cycka pokazali, ale no tak trochę przełamywało to wszystko jakąś taką cienką granicę. No i YouTube na takie rzeczy też musi zwracać uwagę, więc jeżeli ktoś sobie frywolnie bluzga i jednocześnie nie oznaczy, to zresztą my sami mieliśmy bodajże ze 3 miesiące temu, pojawiło się nagle, że wchodzę na YouTube'a i tutaj, ej, tutaj musisz wypełnić swój specjalny formularz i powiedzieć, czy ta twoja... A to nie, przepraszam, to było w Google Play, to nie było Nocne Radio, że w aplikacjach moich na Google Play pojawiło się, że słuchaj, tutaj musisz natychmiast wypełnić taki formularz i stwierdzić, czy twoje aplikacje, pierwsze pytanie to było, czy twoje aplikacje są targetowane do dzieci, no nie. No i potem drugi punkt, czy twoje aplikacje mogą być atrakcyjne dla dzieci. No to mówię, no nie, no dobra, no to w takim razie dla dzieci te wszystkie rzeczy zostaną ukryte, bo jest też coś takiego jak YouTube Kids, jest już dostępny w Polsce, gdzie masz taki, wiesz, parasol ochronny, gdzie po pierwsze nie masz reklam, po drugie masz właśnie te treści zajebiście mocno wyfiltrowane, no i to od właśnie twórcy na YouTubie zależy to, czy, wiesz, czy po prostu odpowiednio otaguje, oznaczy, że no to nie jest materiał przyjazny dla dzieci, więc do tych poniżej 13 lat, bo tak mniej więcej wygląda ta prawna granica tejże ochrony, że ten film, jeżeli osoba zalogowana albo nie zalogowana na YouTubie, czyli nie wiadomo kto, albo osoba właśnie zalogowana na konto dla dziecka, będzie chciała sobie wyszukać Nocne Radio, to tego Nocnego Radia zwyczajnie nie znajdzie, bo algorytmy YouTube już wiedzą, że my tutaj oznaczyliśmy to jako kanał, no raczej dla dorosłych, tak?
1: Nie. Więc... raczej, tylko dla dorosłych. Ja tam kliknąłem po prostu, że jest dla dorosłych.
0: No właśnie, i wiesz, i tyle, tak? Bo zresztą, kurde, no tutaj długo by o tym mówić. Mam takiego znajomego, o którym już parę razy wspominałem podczas audycji, który dzisiaj mieliśmy taką właśnie rozmowę na temat streetwear, czyli takiej mody, bo wyszło to z rozmowy na temat jakiegoś tam spotkania tych streetwearowców, którzy wrzucają na siebie jakieś tam ciuchy za 25 tysięcy, tacy, wiesz, tacy modni się, tylko że jeszcze dopaleni tam Instagramem i YouTube'em.
1: O, przepraszam, no, przepraszam,
2: sekundkę. Bo nic nowego tam nie wpada, 25 zł.
1: Zadbajcie o strefę premium, bo nic nowego tam nie wpada, 25 zł. O, to przykład trollingu, służby działają, myślą, że jak wpłacą 20, no, ludzie, wy myślicie, że ja taki jestem, się dam nabrać, że wpłacił 25 zł, to ja nie poznam, że to po prostu trolle jakieś, z jakichś Chanów, czy tam z jakichś Jackie Chanów, czy jak to tam się nazywa. No to widać, to jest trolling. Dobrze, to dziękuję bardzo za taki głos. Zapisuję sobie twój numer. Wiecie, co z nim zrobić? No. mów potrzeba. Przepraszam, że ci przerwałem. Trolle atakują.
0: Młody człowiek, to jego syn ma w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, jakieś 15 lat i ma jeszcze córkę 11-letnią. I szczególnie problem jest właśnie z tym synem, który jest trochę zainteresowany tym właśnie środowiskiem streetwearowców, który próbuje sobie zauzurpować wszelkiego rodzaju subkultury, wszelkiego rodzaju mody. Bo powiedzmy, jeżeli jesteś skatem, jeździsz na desce, to oprócz tego musisz mieć tam spodnie w kroku i tak dalej. Jeżeli jesteś emo, czy tam metalem, to też musisz słuchać stosownej muzyki, ale też musisz się stosownie ubierać. No i właśnie tutaj dokładają pewną wartość dodaną. No i są, no właśnie, choćby kanały na YouTube kierowane do tych młodych ludzi, którzy mówią im, że no tutaj, jeżeli sobie kupisz takie trampki, konwersy za 500 zł, to tak trochę wstyd wychodzić na ulicę, ale tutaj możesz użyć mojego specjalnego kuponu, i kupić sobie takie trampki, które wyglądają dokładnie tak samo, ale mają zupełnie inne logo i wtedy będziesz brylował na salonach w swojej gimbazie. Problem dotyczy tego, że taki młody człowiek tak naprawdę, jeżeli go nie upilnujesz i on trafi na ten internet, no to wtedy będzie go chłonął. To jest problem, którego my jako ludzie, którzy mają te 30-40 lat, my tego nie znamy, bo marketingowcy jeszcze aż tak bardzo za czasów naszej młodości nie odkryli internetu, no i szczytem influencerstwa był Zygmunt Heiser, który reklamował proszek Wizir, tak? Więc jest to coś nowego, a mózg małego, młodego człowieka chłonie po prostu jak gąbka i on potrzebuje jakichś wzorców, on potrzebuje dołączyć się do jakiejś grupy, on nie chce się czuć wykluczony, jest to całkowicie zrozumiałe. My też tak samo dokładnie mieliśmy, kto nosił długie włosy, pieszczochy, kostki, glany, dokładnie wie jak to wygląda, czy jakakolwiek inna subkultura, która miała też swój jakiś dress code, jakiś taki mundur, można powiedzieć, bez którego wstyd się było w piątek pojawić się w szkole na piwie i bilardzie po szkole. No to my to wszyscy pamiętamy, ale teraz to przyjęło zupełnie nowy poziom, gdzie właśnie są takie pseudoautorytety, które cały czas chcą nam coś sprzedać. No i właśnie ten kumpel właśnie dzisiaj się skarżył, że ma problem, żeby swojemu synowi przetłumaczyć, że nie ma sensu zbierać sobie pieniędzy na to, żeby kupić sobie jakieś takie Adidasy za 3000 zł, bo one po pierwsze się spierdzielą, jeżeli będzie z nich korzystał tak, jak powinien z nich korzystać tam za rok czy dwa lata. Po drugie, to, że Robert Lewandowski je nosił, to jeszcze nie znaczy, że one są zajebiste, bo on pewnie dostał je i po prostu dostał tam 50 tysięcy złotych i teraz właśnie za tę kasę, która zostanie wpłacona przez wszystkich, którzy dany produkt kupią. No i to jest realny problem, tak, żeby zwracać uwagę na to, co wasze dzieciaki przeglądają w internecie, no bo jest mnóstwo takich jeżych ziemb, tylko że właśnie wytargetowanych na ludzi młodych, którzy jeszcze nie wybudowali sobie odpowiedniego poziomu nieufności, którzy nie wybudowali sobie jeszcze pewnej dozy sceptycyzmu, nie patrzą pragmatycznie na rzeczy, do których chcą dążyć, no bo nie oszukujmy się, jest sens w tym, że dzieciak sobie na coś zbiera, tak? No ja zbierałem sobie na komputery, części do komputera, ty pewnie krawiec też, czy nawet na jakieś lepsze glany. Na pierwszym roku studiów pamiętam, jak swoje pierwsze Martensy kupiłem, to ojejku, jaki byłem z siebie dumny. Ale jak mnie piły w pięty i jak się zjebały po prostu po półtora roku, no to szkoda gadać. No bo jednak to też była chęć przytulenia się do pewnego środowiska. No te czasy się zmieniają i jest dużo więcej tego marketingu właśnie celowanego w zwykłe dzieci, więc... No nie wiem, no to tak trochę głupio, nie? Że samotny facet, samotnie wychowujący kota tutaj doradza, no ale jeżeli wasze dziecko ogląda telewizję albo tam sobie, albo YouTube'a i tak od czasu do czasu przynajmniej mu nie zajrzycie przez ramię, co on ogląda, nie porozmawiacie o tym z nim, no to sorry, ale czarne widmo wisi nad wami.
1: Zawsze można się wykazać jakimś dystansem i ubrać na przykład jak członek zespołu Nocny Kochanek, który był ubrany tak generalnie jak na metalowca przystało. Czarne spodnie, czarne buty, czarne wszystko, czarna kurtka, czarna ramoneska.
2: Głos ludu, nie czekaj. To nie więcej kasy, nie dostaniesz 3 złote.
1: O, nie, to nie, głos ludu się odezwał. Nie, no, ja żartowałem, że trolling. Tak, ja się zgadzam, że o strefę premium trzeba zadbać i to trzeba zrobić szybko. Nie możemy dłużej czekać. Każdy, kto uważa, że jest inaczej, to jest agentem sterowanym. Podrzucili nam tutaj, mam swoich pewnych kandydatów, nie powiem, bo się potrzeba obrazi. A co chciałem powiedzieć, że można się ubrać jak metalowiec, ale założyć na przykład koszulkę z George'em Michaelem sobie, i będzie śmiesznie przynajmniej. A chciałem wam, było tak psiocze na to Fame MMA, ale oglądam, interesują mnie oczywiście walki głównie, a nie konferencje jakieś i tam szpanowanie, kozaczenie, napinanie i tak dalej, tylko sama walka, bo walki nawet niezłe są. No i powiem wam, kto będzie walczył na 6. edycji Fame MMA, która odbędzie się 28 marca w Częstochowie. Można już kupować bilety. Będzie znowu Marta Linki Master Linkiewicz, która 3 razy już dostała bęcki a cały czas ją biorą. Nie wiem dlaczego. Nie ma innych chętnych dziewczyn do walk. Mało jest dziewczyn, które chcą walczyć i trzeba takich przegrańców cały czas brać. No ale trzeba przyznać, że pracowała nad sobą, zmieniła jej się diametralnie sylwetka, jakaś taka przypakowana, szczupła przyszła teraz. Będzie walczyła z jakąś Kamilą Zusję Smogulecką. Nie znam tej babki. No ale zobaczymy, no pewnie znowu jak w przypadku wszystkich pojedynków kobiet będzie to trwało 10 sekund. Jedna wskoczy na drugą, zacznie ją okładać, sędzia przerwie. Tak więc nic ciekawego. Ciekawszy może być natomiast pojedynek Rafoniksa z Wojtkiem Golą. Co-main event. Tutaj się spodziewam Rafonix ostatnio też przegrał. Ale no widać, że pracuje ostro, trenuje cały czas i wiąże jakieś nadzieje z tym, ze sztukami walki. Marcin Najman, El Testosteron, jak się każe nazywać, będzie walczył z kulturystą, dosyć takim uznanym, nagradzanym, Piotr Bestia Piechowiak. No to taki gostek, który zabłysnął swoim występem na ostatniej gali, się zjawił nieoczekiwanie ze swoim menadżerem i zachowywali się jakby faktycznie, tak jak to Najman określił, jakby się cofnęli w czasie trochę z lat 90. To rozdzieranie koszulki a la Hulk Hogan naciętej, te wrzaski takie, Bestia Piechowiak! No, tak, Najman to skwitował, że myślał, że zoo zamykają o 18. No, będzie też walczył Jakub Kubańczyk, Kuba Kubańczyk, z Maciejem El Pro, strasznie skonfliktowani są, bo jeden się okazał cfelem, a był moim ziomeczkiem, czas wyjaśnić typa. No, to nawet może być dobra walka, ale myślę, że będzie trwała z 10 sekund, bo Kubańczyk rozniesie tego El Pro grubaska. Taki grubasyk. Jak można wystawić gościa, który jest mega wymiataczem, kurde, jak wali w tą gruchę, to wszystko się trzęsie. Szybki, wielki, zajadły. Nie przegrał ani jednej walki, wygrał z Boxdelem i dać mu jakiegoś rapera grubaska. To śmieszne trochę. Tak więc jak chcecie zarobić hajsy, to stawiajcie na Kubańczyka, bo właściwie jest 100% szans, że wygra. Ja nie widzę żadnych szans rozwoju El Pro. Żadnych, nic, już, koniec.
0: No, żebyś się czasem nie zdziwił, to znaczy tak, po pierwsze, jeden ze scenariuszy jest taki, że nie wiem, czy pamiętasz taki program Szansa na sukces, że w każdym tym programie był taki jeden, taki retard, taka osoba, która po prostu nigdy nie powinna się dotykać mikrofonu i śpiewać. Zawsze tak było i żeby było śmiesznie, jak tam było podsumowanie sezonu Szansy na sukces, no to zawsze jeden z tych retardów dostawał się i śpiewał tak, jak mógł, bo śpiewać każdy może, więc być może to jest coś takiego. No ale z drugiej strony, no nie znam ani jednego, ani drugiego typa, no też jednak mam tę świadomość, że osoba większa jest w stanie zwyczajnie znieść więcej, no i mimo słabej prędkości, no to jednak pamiętajmy, że masa ma wpływ też na wypadkową siłę, więc może być tak, że przyjmie 20 razy w gębę, a potem go złoży jednym mlaśnięciem.
1: No nie, widziałem walki Kubańczyka, widziałem jak trenuje i wiem też, no, że wszystkie walki wygrywa. Widziałem jak walczył z Boxdelem. Nie ma absolutnie szans ten cały El Pro, El Dno, czy jak mu tam. No, będzie jeszcze Kubik kontra Cypis. A reszty to nie znam, to zostawmy. No, może zrobię znowu jakąś retransmisję radiową, tylko bez obrazu.
0: Powinniśmy się chyba do nich zgłosić, żeby tutaj nam uszczknęli z milion albo dwa złote za promocję.
1: No, tylko przy nich to my jesteśmy takim ziarenkiem na plaży, a oni są tą plażą, tak trochę. No ale cóż. Co do jakie wieści związane z koronawirusem, z kononowirusem? No, zobaczyłem, co na ten temat ma do powiedzenia Weronika Truszczyńska, która wróciła właśnie do Szanghaju, bo się okazało, że nie ma kto karmić jej kotów. Ktoś tam odpadł, nie wiem, zmarł i musiała wracać szybko w trybie pilnym. Okazuje się, że można normalnie liniami lotniczymi przelecieć. Standardowo badają wam temperaturę, notują miejsce, w którym siedzieliście, tam się i rozpytują się trochę, czy tam mieliście kontakt i tak dalej. Nic specjalnego, nic specjalnie uciążliwego. W Szanghaju zaraziło się około 300 osób. Zmarła jedna, 88-letni staruszek jakiś. Wygląda w ogóle na to, że ten koronawirus ma o wiele, wiele większy wpływ na gospodarkę niż na śmiertelność ludzi, jakoś tak to wychodzi, bo na gospodarkę, no nie ukrywajmy, ma, zamknięte wszystkie sklepy, no nie wszystkie, te z żywnością oczywiście są otwarte, też są wywieszki, że tylko w maseczkach, w ogóle wszędzie trzeba chodzić w tych maseczkach. Aby, no głównie po to, żeby nie zarażać innych w sumie, jeśli jesteśmy sami chorzy. I badają też temperaturę przy wejściu. Można normalnie kupić, co tam się chce. Pozamykane są sklepy z elektroniką, z ciuchami, no takim z artykułami mniej potrzebnymi.
0: Ja się pytam, kiedy moje precyzyjne śrubokręty z AliExpress dojdą.
1: Precyzyjne śrubokręty, a co ty, jaki precyzyjny jesteś nagle, co ty, coś tam majsterkujesz?
0: No tak, no tak? Jakaś drobna elektronika jak najbardziej. W każdym razie nawet. Tak, to co mnie szczególnie niepokoi w ostatnich doniesieniach dotyczących koronawirusa, to jest to, że kilka dni temu właśnie bardzo gwałtownie zwiększyła się liczba śmiertelności, że tak... Z pamięci mówię, bo nie mam tego otwartego, ale jakiś taki kompletny pik, tak bardzo, bardzo w górę wystrzeliło. Jak się potem okazało, właśnie w inny sposób zaczęli liczyć śmierci, że jeżeli ktoś zmarł z powodu zapalenia płuc, którego przyczyna nie była znana, no to wówczas uznano go za koronawirusa. No i właśnie, gdy pierwszy raz opowiadałem wam w Nocnym Marku o koronawirusie, to wtedy powiedziałem coś takiego, że okej, my się nie przejmujmy tymi, którzy zmarli, my się przejmujmy tymi, którzy zmartwychwstali. I właśnie do tego zmierzam, ponieważ okazało się, że dzień po tym, jak ten pik się pojawił, liczba zmarłych wskutek koronawirusa spadła. Sumaryczna, kumulacyjna. Więc nie wiem, czy się ktoś walnął, czy po prostu ludzie nie zaczęli się podnosić i czy nie mamy tutaj Resident Evil powoli, więc robi się niebezpiecznie.
1: Może, no, słuchaj, no z tym logiem a la korporacja Umbrella z Resident Evil, a wiesz,
0: no,
1: że...
0: No już obalili.
1: Tak, myśmy to obalili, a wiesz, że Ator cały czas się trzyma tego? Nie wiem, nikt mu nie powiedział, że się tam pierdolnął, machnął? I on cały czas się tego trzyma, już któryś tam odcinek nagrywa i przypomina. Przypominam, że dziwnym trafem to logo właśnie przypomina jedno logo z pewnej gry... Przepraszam. Z jednej gry. Przepraszam. Może niech sam wyzdrowieje w końcu. On już tak od 5 lat jest chory. Mam teorię spiskową, że on umiera chyba. Biedny Ator.
0: No myślisz, że to jakiś atorawirus?
1: Atorowirus, no. Nie, ale my się śmiejemy, a on naprawdę może coś mieć, bo on tak... W sumie to jest naprawdę od kilku lat kicha i kaszle. To jest jakiś atorowirus faktycznie, że się nie leczysz, tylko już tak do końca życia kaszlesz i kichasz i prychasz.
0: Jeszcze jeden problem, i to bardzo poważny problem, o ile to sobie zwykle robimy heheszki, to jest coś, co mnie odrobinkę mrozi, to jest to, że koronawirus mutuje tak szybko, że w momencie, jeżeli wyzdrowiałeś, to jesteś w dalszym ciągu w stanie się znowu zakazić, bo pojawiły się takie przypadki, że ktoś wydobrzał i znowu tego wirusa złapał. No bo zasadniczo, słuchajcie, przypomnijmy sobie biologię, tak, 6. klasę podstawówki, tak, nie jest w interesie czy to bakterii, czy to wirusa, żeby nas zabić, ponieważ w momencie, jeżeli umieramy, czy właśnie żywiciel umiera, no to wtedy te wirusy zwyczajnie również umierają, więc będą się starały ewoluować tak, żeby przetrwać. No i tak jak właśnie jedna teoria nie wiem, czy jest poprawna, bo to nie jest jeszcze ustalone, że właśnie ten koronawirus wziął się z zupy z nietoperzy. Problem jest w tym, że ten wirus sobie żył na tych nietoperzach i był taką, no, lekką grypą. Tam trochę ten nietoperz pokaszlał, tam sobie pawia puścił i wszystko było potem okej. Okay. Tylko że potem ten koronawirus wyewoluował na tyle, że był w stanie zakazić zupełnie innego żywiciela, który działa w zupełnie inny sposób, który ma inny układ odpornościowy, który ma zupełnie inaczej wszystko w swoim organizmie zorganizowane. No i nie jest intencją wirusa, żeby nas tutaj zabijać, a tylko powinien się starać, żeby no po prostu tam na chwilkę u niego sobie przysiąść, przejść na nowego żywiciela i tak dalej, w ten sposób na przykład działa grypa, tak? Grypa, w interesie grypy też nie jest to, żeby nas zabijać, ale ponieważ jest to coś nowego, no to wówczas mamy bardzo duży problem. No i jeszcze jedna taka moja teoria spiskowa, prywatna, dotycząca pochodzenia koronawirusa, to jest to, że oprócz tego, że tam ludzie jedzą te nietoperze, czy jakieś świnie nieprzebadane, nieważne, oprócz tego rozpuszczamy czapy lodowe wszędzie, gdzie mamy zakonserwowane wirusy, które prawdopodobnie mogły sobie istnieć tam, nie wiem, 100 tysięcy lat temu i jesteśmy kompletnie na nie nieprzygotowani i tych epidemii będzie dużo więcej, bo wygenerowanie takiego wirusa w laboratorium, jak to pewne teorie spiskowe mówią, jest tak naprawdę strasznie skomplikowane i strasznie trudne, a jeżeli coś takiego by się nagle rozpuściło z jakiejś oderwanej czapy lodowej, no to wtedy, sorry, mamy przejebane na całej linii.
1: Rozpuszczanie czapy, to w slangu młodzieżowym znaczy tak rozglądać się, robić zwiat. Rozpuszczasz czapę? No właśnie, ja tutaj też rozpuściłem czapę i mam informację, że o ile Szanghaj jest miastem otwartym cały czas, no to już Wuhan jest zamknięte, to wojsko w ogóle

0: oferował nagrodę w wysokości 1 000 000 juanów. Po ile jest juan? Sprawdzisz? Bo ja nie wiem, czy ja nie wynajdę jakiegoś lekarstwa na koronawirusa. Może? A czemu nie? A może mi się uda na przykład? Zamierzam dzisiaj sobie tu się zrobić burzę mózgów sam ze sobą.
1: 50 groszy.
0: 50 groszy. No to pół miliona złotych. To jest wystarczająco, żebym ja się tym zainteresował, myślę. Dzisiaj będę na Google szukał różnych ciekawostek. Może mi coś wpadnie do głowy. A w ogóle tych dwóch Chińczyków, co mówiłeś, że uciekło ze szpitala, ja jestem pewien, że to był właśnie Jackie Chan. Teraz już Jackie Chan i Jet Li.
1: Jet Li, dokładnie. O tym samym pomyślałem.
0: Why me? Why me? Leave me alone. What happened? I tam przez okno wyskoczył. I dlatego teraz nagrodę wyznaczył, bo wie już, czym to pachnie. Musiał uciekać ze szpitala. No, także myślę, że to mógł być Jet Li i Jackie Chan właśnie.
1: Ale słuchaj, ale tutaj trzeba zauważyć, że w roku 1920 mieliśmy również epidemię, w 1820 mieliśmy, w 1720 mieliśmy, więc być może Eter miał rację. Być może to jest właśnie ten reset.
0: Może.
1: Tylko, że tutaj co prawda cykl jest stuletni, ale to jest naprawdę jak w zegarku. Ja pamiętam jeszcze memy z początku roku, gdzie to się pojawiało, gdzie jeszcze o tej aferze koronawirusa jeszcze za bardzo nie było. Nie było informacji. Wszyscy tam sobie tam podawali tak ze śmiechem, a potem ej kurde, takie wiesz, no Jackowski się uruchomił i wyczuł, że coś takiego będzie.
0: Psycho się pyta, potrzeba, od kiedy wirus ma intencje? No, człowieku, wszystko ma, no.
1: Wszystko ma intencją jest przetrwanie, intencją jest przeżycie. Wirusy to są bardzo proste organizmy, no nawet tutaj można się kłócić, czy są żywe, czy nie, w zależności od tego, kiedy skończyliśmy szkołę i jakie mamy wykształcenie, no to ja pamiętam właśnie, jak biologica u nas w szkole podstawowej tam zrobiła dosłownie całą lekcję i kompletnie nic z niej nie zrozumiałem, gdzie właśnie ta nasza definicja życia jest może taka nie do końca poprawna, tak? Bo mamy tam pewne cechy, tutaj musiałbym sobie zaraz otworzyć Wikipedię, że właśnie rozmnażanie, tam żywienie się i tak dalej, wydalanie, pierdu. No problem z wirusami jest taki, że wirus nie jest w stanie sam się rozmnożyć, potrzebuje żywiciela, co go czyni dużo bardziej groźnym, bo przykładowo taki wirus odry bardzo lubi nasze komórki układu odpornościowego odpowiadające za pamięć, za zapamiętywanie patogenów, z którymi się kiedyś spotkały, i on używa tych komórek, żeby się zregenerować. Tak samo, nie tak samo, ale w dość podobny sposób działa wirus HIV, gdzie na HIV nie umrzesz, ale umrzesz na, nie wiem, na jakieś zapalenie płuc czy coś takiego, ponieważ właśnie wirus HIV się rozprzestrzenia i rozmnaża, używając naszych białych krwinek, tak, naszych komórek pamięci, dzięki czemu, jeżeli raz się spotkaliśmy z patogenem, który odpowiada za grypę, za anginę, za zapalenie płuc czy coś takiego, no to wyrobiliśmy sobie odporność. Dostajesz HIV-a i tyle masz z tego. Naprawdę jesteś tak jak niemowlę, tak? No wszyscy możemy sobie przypomnieć czasy, kiedy byliśmy, nie wiem, w przedszkolu, w szkole podstawowej, gdzie no tak kilka razy do roku, no to gil leciał z nosa, ciężki kaszel, gorączka i tak dalej, antybiotyki, chuje muje i tak dalej. Nie wiadomo co jeszcze, no ale potem się tych patogenów nauczyliśmy. Problemy z wirusami polegają na tym, że że część z tych wirusów potrafi nam tę pamięć odpornościową zniszczyć. I dlatego jeżeli masz wirusa HIV, to nigdy nie umrzesz bezpośrednio na wirusa HIV, tylko ze względu na jakąś inną chorobę, która normalnie ci nie zabije, bo normalnie jako dorosły człowiek masz już przygotowaną odporność na to, bo się spotkałeś z tym patogenem.
0: No, a ostatnio był telefon od Edyty, która dużo mówiła o tam LGBT, o zarazie tej zboczonej i tam broniła kościoła księży, jak zwykle, nasza moherowa Edytka. No i teraz się okazuje, że pewien zakonnik, Paweł Górzyński, który śmiał krytykować Jędraszewskiego, jednego z takich najbardziej zagorzałych przeciwników LGBT, który ciągle

0: o tym trombit, o tych niebezpieczeństwach wiążących się z tą tęczową zarazą, no to musi wyjechać z Polski. Wysłali go do Holandii na misję, nie wiem, czy do dzielnicy Czerwonych Latarni, że tam będzie nawracał te panie za szybką. To jak tam byłem, to tak mnie rozbawił ten widok, bo jest ta dzielnica Czerwonych Latarni i tak pośrodku niej taki kościół stoi. To tak dziwnie trochę wygląda, jakby taki wrzut na dupie tych kobiet ciężko pracujących, taki wyrzut sumienia po prostu, nie? Wstawili tam i może on właśnie tam go wysłali. A ja przypomnę, że ten zagorzały wojownik z zarazą LGBT Jędraszewski bronił arcybiskupa Peca, który tam molestował kleryków. Jak już wszyscy wiedzieli, jak już nawet sam Watykan już go tam odsuwał, to ten pisał listy w obronie homoseksualisty. I stąd się mówi, że Jędraszewski tak naprawdę jest takim walenrodem, to jest wielki przyjaciel homosiów, no bo bronił zaciekle wielkiego homosia.
1: Nie homosiów, tylko pedofilów.
0: No tak ile ci lat mieli ci klerycy, co im dawał czerwone majtki z napisem Roma i mówił, a jak to się czyta od tyłu? No to ile mieli lat ci klerycy, myślisz?
1: No dobra, no.
0: Może,
1: no
0: byli, okay. Może mieli już tam po 17, po 16.
1: No dobra, no ale mimo wszystko homoś, a homoś gwałciciel to są dwie różne rzeczy.
0: No w każdym razie Jędraszewski broni homosiów, takich, którzy mają skłonności, jak to się nazywa ten pociąg do młodych chłopców? Pederastia, o.
1: Tak.
0: I też niesłusznie się homosiów nazywa pederastami, bo pederastia to jest pociąg do młodocianych, a nie do chłopców, a nie do
1: ty, małych. A może go wysłali tak na zasadzie, to kiedyś, nie, jakiś czas temu było właśnie w Stanach Zjednoczonych taka sytuacja, że pewna dziewczyna, no kobieta, młoda kobieta, tam 20-paroletnia, związała się z inną dziewczyną, wobec czego jej brat i jej ojciec ją zgwałcili wielokrotnie, żeby nauczyć się prawdziwego seksu heteroseksualnego, nie? Więc być może właśnie on został tam wysłany w celu pokazania do dzielnicy Czerwonych Latarni, żeby sobie, wiesz, popatrzył na dupy, tak sobie ten tylko to podregulował wszystko i żeby zrozumiał, nie, o co tutaj chodzi, że to tutaj musi być tylko, wiesz, z kobietą mężczyzna, bo to inaczej to nie. No, może mieć 5 lat, ale to o tym porozmawiamy później.
0: W sumie tak ostatnio dopiero zauważyłem, że dużo się mówi o specjalnych kastach teraz w Polsce, a tak właściwie taką najbardziej specjalną i wywyższoną i w ogóle nietykalną kastą to są właśnie księża, bo im właściwie wszystko uchodzi płazem. Można gwałcić dzieci, można kraść, można kłamać, oszukiwać, wszystko, co nam przyjdzie do głowy złego i nikt cię nie ruszy. No to jaka jest bardziej... Proszę o przykład bardziej uprzywilejowanej kasty w Polsce, a też... Czy jest tak?
1: Jarosław Kaczyński.
0: Nie, nawet on nie. Szukają następcy i mówi się o, że Morawer by się nadawał, to będzie Żyd rządził Polską już całkiem fajnie. Co wzdychasz? No to ja wiem, że to twój ziomek, ale...
1: Wiesz co, już nawet niech to będzie Żyd, ale niech on nie będzie sterowany z zewnątrz.
0: Więzy krwi się odezwały i potrzeba tutaj sapie, że mówię Morawer, no to... Prawdziwe nazwisko, no co? Żyd Morawer, bankier. A jest na 7. miejscu najbogatszych Polaków. Tak. I tutaj myślę, że jego ziomkowie tutaj, o, panie Morawer, panie ziomeczku nasz tu, to wstyd, czemu aż 7?
1: Panie, co tak słabo, panie?
0: Co tak słabiutko, słabo się pan starasz? Panie Morawer, no ale to niech rządzi Polską w ogóle. A co chciałem powiedzieć? No właśnie, a czy jest jakaś inna, czy komuś jeszcze wolno zatrudniać małe dzieci do pracy? Na przykład, nie wiem, wyobrażasz sobie w banku przychodzisz albo w policji, gdziekolwiek tam, a tam dzieci harują, noszą jakieś skrzynki. No nie, też tylko kościołowi wolno, to jest ciekawe, nie? Takie zjawisko.
1: Wiesz co, nie wiem jak to jest w kodeksie prawnym, nie wiem, to chyba będzie kodeks pracy, nie mam pojęcia, zaraz ktoś mnie pewnie tutaj podreguluje, ale byłem w piątek na pogrzebie mojej babci. I był podczas tego pogrzebu ministrant, który miał tak na oko ze 30 lat spokojnie. Tak dziwnie się to oglądało, że ojejku. No ale pogrzeb na zapadłej wsi, więc być może już tam nie było żadnych młodych ludzi, bo zwyczajnie wykurwili za lepszymi czasami. Zresztą też daje się zauważyć, nie mam tego pod oczami, ale za chwilkę może sobie tutaj otworzę, bo wiem gdzie tego szukać, że to zaufanie do kościoła wśród młodych ludzi szczególnie spada i to spada na łeb na szyję. Efekt kleru, efekt tylko nie mów nikomu jednak zadziałał.
0: No, w piątek chyba zrobię audycję o jezuitach. Trochę sobie tam poczytałem, posłuchałem. To jest ciekawy temat. Ale też zdradzę wam taką ciekawostkę, że pomimo tego, że jezuitów kiedyś uważano za najgorszą zarazę w ogóle, wypędzano ich w ogóle jeszcze z większej ilości krajów niż tych Żydów. Ale to dzisiaj nawet przeciwnicy Kościoła uważają, że ten zakon się bardzo zmienił i że gdyby cały Kościół był taki na jezuicką modłę, nomen omen, to by było dużo, dużo lepiej, że bardzo to się pozmieniało. No przyglądniemy się temu tematowi, zapraszam. Mówi się o nich, że to są tacy trochę iluminaci, czasem się nazywa ich takim SS Kościoła. Albo takimi oddziałami specjalnymi kościoła, no psami papieża i tak dalej, ciekawa jest przysięga w ogóle jezuitów, gdzie deklarują się chytrze i podstępnie i nawet trucizną tam wpływać na losy świata, wrogów niszczyć i być absolutne posłuszeństwo papieżowi. No, dlatego psy, nie? No właśnie, no bo pies stoi przy nodze. No i się przyglądniemy, że przypadkiem kilku wojen nie wywołali i jak to namieszali nieźle ci jezuici. No ale to zostawmy.
1: Jezuitam, a w międzyczasie dokopałem się do danych źródłowych, które pochodzą z badania ogólnopolskiego badań rynkowych i społecznych IBRIS dla Rzeczpospolitej z 24 stycznia 2020 roku, więc bardzo świeżo w porównaniu z badaniem z tego samego źródła z roku 2017 z września. No i w roku 2017 zadano pytanie, czy ufasz Kościołowi w Polsce? No i oczywiście odpowiedzi, zdecydowanie ufam, raczej ufam, jest mi obojętny, raczej nie ufam, zdecydowanie nie ufam, trudno powiedzieć. W roku 2017, we wrześniu 2017 roku, wiesz co, może tutaj tutaj wrzucę jakiegoś screena, może go udostępnisz, jeżeli Bóg da. W każdym razie to zaufanie, które było naprawdę na topowym miejscu, ponad prawie 30% badanych w roku 2017 Kościołowi ufało i spadło to o połowę, do 14%, zaś zdecydowanie nie ufam, z 14% podniosło się na 22%, za chwilkę tutaj sobie postaram się wrzucić, ale ostatnio sobie...
0: No... A co to za komentarze takie, że znowu jazda na kościół i że znów nienawiść do kościoła, to tylko tyle macie do powiedzenia wy, zwolennicy kościoła, że za każdym razem jak przytaczamy jakiegoś newsa, że tam okradł, zmolestował, oszukał, że wygaduje głupoty, albo coś, jak za każdym razem jak coś niepochlebnego o kościele powiemy, to jest już nienawiść i atak wściekły, tak? No to słabo trochę, to daj jeden z drugim tam łapkę w dół i się odczepcie i nie zawracajcie dupy. Co chciałem powiedzieć? Że na nagrobku zmarłego 2 lata temu Kazimierza Kutza, reżysera, z okazji tutaj jubileuszu śmierci, czy jak to tam się nazywa, jubileusz śmierci, rocznica, ktoś wyrył jakimś śrubokrętem mu krzyż na nagrobku, bo on był niewierzący i ktoś postanowił to naprawić i teraz już jest wierzący, bo mu wyryto śrubokrętem, zdewastowano w sumie nagrobek. No to i to też jest nienawiść tutaj do katolików teraz, tak? Że i wściekłe ataki, tak? Rozumiem. Dobrze.
1: Wiesz co, to jest naprawdę straszne tutaj, naprawdę wśród kilku moich bliskich osób się dałem im do zrozumienia, że słuchajcie, choćby skały srały, naprawdę zróbcie wszystko, żeby na moim grobie nie zakwitł nigdy krzyż, bo to jest takie, wiesz, no jeżeli leżysz w trumnie, to ciężko ci go potem będzie spolerować. Więc jest to coś, na czym bardzo mi zależy, bo to jest coś takiego w naszym społeczeństwie, że bardzo ciężko tak naprawdę, jeżeli wybierzesz się gdzieś na cmentarz, tam ci krawiec wrzuciłem screenshota, jakbyś mógł go wrzucić na OBS-a, wrzuciłem też na czata Nocnego Radia, że jednak pośmiertnie będą ci ten krzyż po prostu wsadzali w dupę, gdzie byś tylko sobie, no, nie jesteś w stanie temu przeciwdziałać, więc no, mam nadzieję, że dokonałem wszelkich starań, by z tego zrezygnować, no bo jednak to jest taka też strategia, że te krzyże są no, dosłownie wszędobylskie. No i jeżeli jesteście tak nie po Bożemu z Bozią, no to też warto z waszej strony pomyśleć, żeby czasem wasz grób, wasz pomnik, który będzie tam stał przez 20 lat, bo potem i tak nikt go nie opłaci, żeby nie był kolejnym jakimś takim motywem, który by pozwolił waszym potomkom stwierdzić, no, że o jednak na samym końcu życia się nawrócił, bo ma krzyż na tym swoim grobie. No walczmy z tym, bo jest to niewłaściwe.
0: No, a poza tym co to? Moja wina, że patologia kwitnie w kościele katolickim? To co, mamy zamknąć gębę, tak? I nie mówić i nie walczyć z tym syfem. No, trzeba walczyć, jak jest gdzieś syf, to trzeba z tym walczyć. No, ja się ze swoimi poglądami nie kryję. Jestem całkowicie antykościelny. Uważam, że Kościół to jest jedna z gorszych rzeczy, jakie się przytrafiły tej cywilizacji. Trzeba z tym walczyć, tak samo jak może jakby ludzie jakoś gorliwiej walczyli w pewnym momencie historii z nazizmem, z faszyzmem, z komunizmem, to by kilka milionów ludzi na przykład mniej zginęło, czy coś takiego, nie? No to trzeba walczyć, jak jest patologia, to trzeba z nią walczyć, nieważne, czy kościelna, czy niekościelna, a już nie moja wina, że ciągle są jakieś skandale w kościele, że gadają głupoty, że mącą, knują, oszukują i że tylko im zależy na władzy, na kasie i cały czas...
1: Bardzo chętnie, bo tutaj się pojawiło, że walimy w jeden bęben, no bardzo chętnie byśmy przestali, gdyby księża przestali gwałcić dzieci. Naprawdę bardzo chętnie byśmy powiedzieli coś dobrego o kościele, coś dobrego o wierze. No, to jest trochę tak jak z krytykami tak zwanej ideologii LGBT, bo jest coś takiego niesamowicie dziwnego, że wszyscy ci krytycy LGBT mówią, że chodzi im tylko i wyłącznie o ideologię LGBT, nie chodzi im o ludzi, nie chodzi im o tych homosiów, niech sobie w tych łóżkach robią co chcą, tylko żeby nie wychodzili na ulicę, żeby się nie pokazywali, no nie do końca, słuchajcie, ponieważ im bardziej krytykujemy, jako taką ideologię, nie wiem, jako ideologię mogę krytykować właśnie nazizm, mogę krytykować nacjonalizm, ale jednocześnie jestem na tyle odpowiedzialny, żeby stwierdzić, że krytykuję również konkretne osoby, które to reprezentują. Jeżeli krytykuję Kościół, to nie krytykuję tylko i wyłącznie samej instytucji, która jest zła sama w sobie, ale również krytykuję osoby, które są w to zaangażowane. Więc z całym szacunkiem, moi drodzy, jeżeli jesteście wierzący, uważam was za ludzi, którzy posiadają bardzo poważną wadę. I to, że posiadacie pewną poważną wadę, to jeszcze nie jest szczególnie nic złego. To nawet można przełknąć, tak? Ale to tak samo jak ja, człowiek, który ma całkiem niezłą nadwagę, zacząłbym wam wmawiać, że bycie grubym jest spoko, że to jest dobre dla zdrowia, że to jest dobre dla wszystkich. Nie, w tym momencie powinniście mi dać w gębę, żebym zamknął ryj i się uspokoił, ponieważ próbuję wam wrzucić coś bardzo niefajnego do głowy. Może będę w stanie to fajnie uargumentować. Może nawet ktoś to złapie, jak to zrobiła Fundacja Feministyczna Dziewuchy Dziewuchom, gdzie zaczęły dziewczyny bronić właśnie otyłości jako nie choroby, tylko czegoś pozytywnego. Tak bardzo ten body positive się uniósł. No nie, jest to pewna ułomność, jest to pewna szkoda. Być może dobrze się w tym czujecie. Okej, okay, w porządku. Dobrze się w tym czujecie, ale znajdźcie swoje miejsce. Tak samo jak ja znam swoje miejsce jako człowiek nienormatywnie gruby.
0: A tam masz grube kości po prostu.
1: Ale nikomu nie będę wmawiał, że to jest dobre.
0: No, poza tym też nie zamierzam się tłumaczyć cały czas i udowadniać w nieskończoność tego samego, że no tutaj już są takie pytania, żebym tu wykazał, że odsetek tych wśród księży jest pedofilii większy niż w innych grupach społecznych, mam tu coś teraz znowu udowadniać. To jest taki argument klepany w nieskończoność. Po prostu niektórym się włącza automatyczna jakaś taka obrona kościoła i ciągle to samo piszą i zaklinają rzeczywistość, zaraz będzie, że ja nic innego nie mówię w radio, no już są takie to, że ja nic innego w radio nie mówię, tylko kościół atakuje. Wiecie co, koło pyty mi latają takie wasze wypowiedzi, w ogóle się nimi jakby nie interesuję już. To już przeskoczyłem sobie na inny tor troszeczkę i tutaj z jakimiś zagorzałymi, fanatycznymi zwolennikami tego kościoła, którzy będą go bronić nawet jak kościół już zdobędzie całą władzę, jak będziemy żyli w państwie religijnym, wyznaniowym, jak ksiądz w mundurze będzie wchodził tutaj nam do domu i sprawdzał, czy różaniec mamy, czy to wy i tak będziecie bronić tego kościoła, bo macie to zakodowane, wbite do głowy, tak was wychowano i to nie ma sensu taka rozmowa w ogóle. Jak wam się jakoś nie podoba, że takie treści są w radio, nikt nie każe słuchać też, są inne jakieś media, można sobie przełączyć, więc w ogóle mnie to jakoś nie interesuje.
1: Ale tutaj nawet nie chodzi o to, że wiesz, że tutaj, czy księża gwałcą częściej niż, nie wiem, elektrycy, hydraulicy, nauczyciele,
0: no, i czy po raz setny będziesz tłumaczył skarbowi. Jak dziecku? Po raz setny chce ci się tłumaczyć tak jak pięciolatkowi? Przecież ty już to mówiłeś.
1: Nie, ja to mówiłem. Nie mówię tobie, ja mówię to słuchaczom.
0: Ale już to, my słuchaczom to mówiliśmy już wiele razy, nie ma sensu tego powtarzać po raz nasty, bo naprawdę, chyba nawet w poprzednim Nocnym Marku ty to tłumaczyłeś, ja tłumaczyłem w Luźnych Gadkach z parę razy, że to nie chodzi o to, kto więcej, tylko no, o inne to trochę rzeczy. To jest takie, jak takie w nieskończoność tłumaczenie dziecku, że cukierków nie wolno jeść, a on ciągle sięga po te cukierki, no to bez sensu.
1: No. No w sumie może tak, może za bardzo tutaj...
0: Mi się już skończyła cierpliwość.
1: Może za bardzo wierzę w ludzi.
0: Mi się skończyła już cierpliwość, bo pewni ludzie są po prostu niewyuczalni totalnie, zaprogramowani. To zastanówcie się, czy macie w sobie więcej z człowieka, czy ze zwierzęcia, bo zwierzę działa tak instynktownie właśnie zawsze, że ma coś zakodowane i nie zastanawia się, tylko po prostu włącza się instynkt. Obrona kościółka naszego wspaniałego, bo to jest dobre, Boże i już tam jedzie. Co mu tam ślina na język przyniesie? I powiela jakieś schematy, kalki, gdzieś coś tam wyczytał.
1: Ale z drugiej strony też trzeba się tego nauczyć, bo sam miałem takie sytuacje w swoim życiu i to w swoim życiu dorosłym, że głęboko wierzyłem w coś, w pewną koncepcję, w coś. I nagle się pojawiło mnóstwo dowodów przeciw. No i wtedy możesz albo bardzo głęboko tego bronić. Mi tutaj przypomina mi się pewna rozmowa z moim znajomym, gdzie właśnie rzuciłem informację, że ludzie, którym przedstawisz dowody na to, że się mylą, jednak nie będą gotowi na to, żeby odrzucić swoją koncepcję. On mówi, nie, to jest niemożliwe. Wrzuciłem mu tam kilka badań psychologicznych, gdzie jednak to udowodniono i on mówi, no tak, no widzę twoje badania, ale jednak w dalszym ciągu mi się wydaje, że tak wcale nie jest. Więc ja rozumiem, że jest to zajebiście trudne, żeby zwyczajnie się zmienić, tak? Zmienić swoją koncepcję pod naporem właśnie twardych dowodów. I nie ma w tym nic złego, że się myliliście przez całe swoje życie i prawdopodobnie ja sam i Krawiec i wszyscy tutaj zgromadzeni mylimy się w bardzo wielu sprawach. Więc jeżeli się pojawi ktoś, kto po prostu rzuci kwity na stół i powie, dobra, tutaj, no sorry, ale nie masz racji, no żeby to jednak po pierwsze przeczytać, po drugie potraktować to poważnie, a po trzecie, jeżeli się mylimy, zmienić nasz punkt widzenia. No się mówi tak, tylko krowa nie zmieni poglądów, ale jeżeli sobie tak mrugnę do pewnego kuriera, który od 10 lat mówi to samo, no to stary nie, to nie jest, to nie na tym polega rozwój, nie na tym polega sens życia, że ciągle jesteśmy w tej okopanej twierdzy. Powinniśmy się rozwijać i zbierać nowe dane, nowe dowody, nowe znaczenia, bo świat też się rozwija i daje nam nowe dowody.
0: A takim ludziom jak adwokat, którzy właściwie cały czas tylko nas obrażają i piszą, jak to im tutaj źle, no zadeklarował teraz, że czas chce zrobić przerwę od nocnego radia, bo to dwóch 16-latków co zrobiło przerwę w masturbacji, no to ci pomogę zrobić tą przerwę, masz tutaj bana i nie wiem, no już wiele razy byłeś banowany za takie wypowiedzi, które nic nie wnoszą, właściwie zero jakichś kontrargumentów, tylko takie jechanie po nas, to nie jest nic przyjemnego czytanie takich komentarzy, więc słaby to ty jesteś chyba, bo tutaj mi piszesz, że słabe to. Słuchaj, no jak tak cię to uwiera, to nocne radio od lat, to czemu cały czas tu jesteś? Ja tego nie rozumiem za bardzo.
1: Może z tego samego powodu, dla którego oglądam Foliarzy i Ziębę.
0: No może, no, ale to niekoniecznie mam ochotę czytać takie wypowiedzi, że ciągle źle, ciągle głupi, ale głupki i tak ciągle jak takie dziecko. Pomówmy może o profesorze Chazanie, który wylądował w Strasburgu. No, to znaczy Strasburg się zajmie głośną sprawą, no, sprawą, o której było bardzo głośno. To jest właśnie taki przykład fanatycznego katola, który zasłaniał się jakimś swoim kodeksem moralnym, że on nie przeprowadzi aborcji płodu, który był nieodwracalnie uszkodzony i było wiadomo na 100%, że to dziecko nie przeżyje dwóch dni, mózg na wierzchu. No, ja pomijam już etyczny aspekt dopuszczenia do życia takiej istoty, która będzie cierpieć, która nie zazna żadnej przyjemności z życia, nawet jakby jakimś cudem przeżyła, tak? No on nie chciał dokonać tej aborcji i moim zdaniem to pokazuje też, jak szkodliwą ideologią może być taki fanatyczny katolicyzm, nie? I przedkładanie jakichś dogmatów nad ludzkie uczucia, nad empatię, nad jakieś, no bo tutaj jest zero jakiegoś współczucia dla drugiej istoty, tylko jakby tak łachotanie swojego własnego ego i ja tu wielki wierzący, ja wielki tutaj katolik, ja święty, no a tamten niech sobie, czy tam żyje, czy zdycha, ważne, że ja tutaj żyję zgodnie z naukami Kościoła. I to pokazuje, że ta ideologia potrafi być bardzo szkodliwa, wręcz mordercza i straszna, obrzydliwa taka, nie? Dlatego tak tego nie lubię bardzo.
1: No trochę tak, ale tutaj wiesz, tutaj jeżeli no, nauki Kościoła jednak ewoluują z czasem i nie ewoluują dostatecznie szybko, więc w przypadku profesora Chazana, czy doktora Chazana, nie, chyba profesora, no jednak było to jakoś ideologicznie uzasadnione, jednak mi się wydaje, że mimo wszystko w takich sytuacjach powinniśmy spojrzeć bardziej nowocześnie i się właśnie tej trochę tej empatii nauczyć. To, czego brakuje nam w tym katolickim współczesnym świecie, we współczesnej Polsce, to jest empatia. To jest pozwolenie na humanitarną śmierć, bo współcześnie jednak ciągniemy do samego końca, aż się organizm podda, aż będziemy po prostu wyć z bólu, będziemy podawali morfinę. No jednak mam nadzieję, że dożyję takich czasów, że kiedy ja sam będę umierał, to w momencie, kiedy już będę tylko i zwyczajnie cierpiał, będę wył na lewo i prawo, no to jednak będę miał tę szansę, żeby, wiesz, żeby odejść z tego życia z tego świata z godnością, a nie zażegany, obstrany i w ogóle złamany tym całym bólem, który przekroczył próg, który mi dawały opiaty.
0: Wacku, co do tej małej szkodliwości księży w stosunku do innych, że to taki promil w ogóle, no to jest już tak wyświechtane. Nie wiem, jak się czyta co tydzień o kolejnej aferze seksualnej w kościele, jak się czyta o tym, jak tam wygląda od środka ten Watykan, jakie tam jest lobby tych kryptogejów o dziwnych preferencjach, jak cały czas się jakiś syf w tym kościele dzieje. Nie wiem, kiedy ostatnio widziałeś newsa, że jakiś druh drużynowy w harcerstwie molestował małych chłopców? Ile jest wiadomości o nauczycielach, którzy się dopuszczają? Czasem się coś takiego zdarzy, ale w harcerstwie to nie wiem, z 10 lat temu widziałem, a myślisz, że media nie rzuciłyby się na taką fajną ciekawostkę, na taką kontrowersję? Od razu by się rzuciły i pisaliby o tym, tak? A nie wiem, nawet szkoda gadać, bo jak się coś widzi gołym okiem, że coś jest nie tak, to takie bronienie w zaparte i zaklinanie rzeczywistości to jest bez sensu zupełnie, bo co ty myślisz, że tutaj sami debile są, że ludzie nie widzą, że Kościół ma olbrzymi problem z tymi rzeczami i że cały czas kolejne ofiary jakieś się zgłaszają. Był wielki skandal z księdzem Jankowskim, z Pecem, z Gilem, z Wesołowskim. No, co chwilę coś jest, nie wiem, no, a ty tego nie widzisz, że to nieważne, coś, gdzieś tam się jakiemuś księżu, księdzowi paluszek omsknął i od razu, co ty sobą reprezentujesz w ten sposób stawiając sprawę? No, zachowujesz się jak taka moherowa babcia, która po prostu będzie bez względu na wszystko tutaj piszczała, wrzeszczała, że wściekłe ataki. No i to jest dokładnie to samo, tylko że operujesz trochę innym językiem, pewnie intelektualnie jesteś trochę tam wyżej niż jakaś tam babcia z demencją, ale zachowujesz się identycznie, tym gorzej dla ciebie, bo tam bym to usprawiedliwił, tak? No, jakaś prosta kobiecina, niewyedukowana, prosta, która się wychowała w tym kościółku, no to można to zrozumieć. Ale młody, jak się domyślam, trzeźwo myślący człowiek, który tak się zachowuje, że tak cały czas bagatelizuje problem, broni tych księży, żeby tylko bronić, to jest słabe, nie?
1: No cóż, no, sama instytucja Kościoła, gdyby istniała w jakiś uczciwy sposób, no to wówczas ma to sens, tak? Ale to jest zinstytucjonalizowany sposób na krecie pedofilii. Więc nie ma absolutnie, no sorry, ale nie można bronić sprawy całkowicie straconej. Czasami trzeba się wycofać, przegrupować tutaj trochę swoje oddziały, przemyśleć, przebudować i ruszyć raz jeszcze, tak? Ruszyć raz jeszcze z tą swoją, prawda, ewangelizacją. Natomiast, no ludzie kochani, jakiś mur pęka. Jakiś mur zdecydowanie pęka w tym naszym kraju, gdzie jesteśmy tak naprawdę trochę ostatnim bastionem w zachodniej Europie, gdzie to zaufanie do kleru, zaufanie do kościoła jednak istnieje. W momencie, kiedy to zaufanie się złamie, to wtedy możemy to zwyczajnie złamać, tak? I ci ludzie, którzy byli do tej pory chronieni, zostaną wykluczeni i wówczas pojawią się na ich miejsce ludzie, którzy faktycznie mają do tego serce, którzy chcą nauczać, którzy chcą ewangelizować, ale jednocześnie nie będą dokonywali jakichkolwiek nadużyć i jednocześnie nie będzie ich dupa w żaden sposób kryta. Zróbmy im miejsce. Wykluczmy tych, którzy właśnie tę kastę, o której Krawiec wcześniej mówił, wykluczmy tych po prostu złych ludzi i umówmy się, no można, może się zdarzyć, że w naszych szeregach znajdzie się jakaś czarna owca. Wyrzućmy ją na kopak, wyrzućmy ją do więzienia, a nie do jakiegoś, jak to się nazywało, domu spokojnej starości dla księży czy czegoś takiego, tylko nie, niech oni odpowiedzą za swoje przestępstwa.
0: Niestety, no Wacku, rozmowa z tobą i licytowanie się na liczby to jest zupełnie coś, co mnie nie interesuje, bo ty nie rozumiesz cały czas tego, co mówimy do ciebie. Ty nas w ogóle nie słuchasz. Nie rozumiesz, że nie chodzi o to, kto więcej, czy ten tylko dwóch, a ten czterech. I nawet tylko chodzi o to, że w żadnej innej grupie zawodowej, społecznej się nie, jeden nie usprawiedliwia drugiego, jak się ktoś dopuści takiego czynu, tak? Żaden nauczyciel nie będzie bronił swojego kolegi, a to wściekły atak innych nauczycieli, jakiś tam atak nie wiem czyj, tych, co się nie chcą uczyć, co nienawidzą szkoły. W żadnym, nie wiem, jak w banku ktoś dziecko zmolestuje, to się mu nie każe, no ty to mój, przenosimy cię teraz do innej placówki, teraz się tu nie pokazuj. Nie stosuje się żadnych, nie pisze się żadnych listów w obronie. No, to jest jedyna instytucja na świecie, która tak podchodzi do tej sprawy, że tuszuje, zamiata pod dywan, kłamie, przenosi swoich koleżków do innej jakiejś parafii. Nie ma czegoś takiego, a też takie zarzuty, że tylko o księżach, a nie mówimy o reżyserach, czy mówimy, ostatnio mówiłem o Hollywood, że tam też są wielkie afery z tym związane, no więc to wszystko jest cały czas zaklinanie rzeczywistości i próba wmawiania nam, że czarne jest białe, no i to jest tylko słabo, bo to się obnażacie, pokazujecie, że właściwie no, że wasza argumentacja, właściwie jej brak, no to, że po prostu no, nie macie zbyt wiele do powiedzenia, nie?
1: No i zobaczcie, jak prawnicy się bronią. No się bronią, no kurde, każdy się broni, tak? Ale ile mamy sytuacji pedofilskich wśród prawników, ile mamy sytuacji pedofilskich wśród księży? Znowu, gdzie jednak prawników jest, podejrzewam, w Polsce dużo więcej niż księży. Więc no nie oszukujmy się, jest to pewna pozycja stracona. I tak jak, i żeby było zabawniej, Kościół naucza nas, żebyśmy żałowali za grzechy, żebyśmy posypywali głowę popiołem, żebyśmy byli pokorni.
0: Nagonka.
1: Freudowskie przejęzyczenie bardzo.
0: Co byśmy nie powiedzieli, zawsze będzie, że jest nagonka na kler, że to jest modne. To nawet ciężko odpowiedzieć na takie coś. No bo
1: gdyby księże nie gwałcili dzieci, to by nie było modne, no ludzie kochani.
0: Zawsze to jest taka najprostsza linia obrony, taka na poziomie właśnie małego dziecka, że on, bo on mnie nie lubi i tak powiedział, albo to tak, bo on jest z innej bandy i oni zawsze będą mówili, że my jesteśmy głupi. No to ludzie, no nie zniżajcie się do poziomu pięciolatka z waszą retoryką. No to, trochę teraz jednak jest wyższy poziom w Nocnym Radio, mimo że teraz oczywiście będą zarzuty, że to jest kloaka, to Nocne Radio. To jest już niżej nie można upaść. To jest dno dna i 5 metrów mułu, proszę państwa. I to takie ataki ad persona znowu nie za wiele wnoszą, tak? Ktoś może zadzwonić i wykazać nam, że jakieś takie konkrety, nie wiem, jakieś przedstawić. Nie wiem właściwie, jak można by tutaj bronić. Właściwie jest ciężko i dlatego pozostaje tylko takie gadanie, że właśnie o, jest taka moda, albo o, wściekły ateista wojujący. A ja się pytałem już, a co złego jest w byciu wojującym ateistą? Moim zdaniem jest tyle samo złego, co w byciu na przykład wojującym antynazistą albo antykomunistą. To też można tak, o, bo ty jesteś antynazistą. No to dziękuję, no to bardzo mi miło, że ktoś docenił. To komplement chyba, nie?
1: No niby tak, ale mimo wszystko, no nawet moje własne doświadczenia klerykalne, gdzie miałem swoją historię, miałem naprawdę zajebistego proboszcza. Przez bardzo wiele lat moja pierwsza praca, z której nie odprowadzałem podatków, pozdrawiam pana urzędnika skarbowego, to było mieszanie betonu, wrzucanie szpadlem piachu do betonu, do betoniarki i robienie betonu na nową plebanię we wsi, gdzie była moja parafia. I bardzo szanuję mojego ówczesnego księdza, był to człowiek, który, mojego ówczesnego proboszcza, to był człowiek, który miał naprawdę niesamowicie luźne podejście zarówno do życia i bardzo dużo mnie nauczył i zresztą zainspirował mnie do tego, żeby właśnie pomyśleć o swojej karierze w postaci księdza potem. I gdybym mógł go raz jeszcze spotkać, to naprawdę bym go przytulił i podziękował za to, co mi, jak to głupio zabrzmi, co mi włożył do głowy. Co mi do... Bo to nie jest tak, że Kościół jako taki jest tylko i wyłącznie skazany na spalenie, na nieporozumienie. Nie, to ludzie, którzy tworzą Kościół. Ja nie krytykuję ideologii katolickiej czy jakiejkolwiek innej wiary. Ja krytykuję bardzo konkretnych ludzi, którzy są bardzo źli i których dupa jest chroniona przez różnych innych bardzo złych ludzi.
0: A moim zdaniem cały Kościół jest do skreślenia całkowicie. Czasami się nie da już czegoś naprawić i trzeba to po prostu skasować. No,
1: reformacja.
0: I tyle, no.
1: Reformacja. Możemy kiedyś, kurde, ale byłoby fajnie jakiegoś takiego reformatora, jakiegoś ewangelika tutaj ściągnąć do radia. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was jest protestantem, dajcie znać na kontakt@nocneradio.pl i porozmawiamy sobie, jak to wygląda u was. Bo to będzie całkiem odświeżające. No, a tak jak patrzę na statystyki, no to myślę, że przynajmniej 4 osoby takie powinny być.
0: No, to by było dobre. Można by zrobić audycję o protestantach. Ciągle tylko ten kościół, a można by faktycznie pokazać jakieś dobre strony innego kościoła niż katolicki, niż rzymskokatolicki. Tylko nie Jehowi, proszę.
1: Żeby... Nie, Jehowi to sekta.
0: No, ale protestanci w sumie, no, czemu nie?
1: Ja to mówiłem już parę razy, ale może raz jeszcze powtórzę. Jedyne moje doświadczenia z protestantami, wszystkie moje doświadczenia z protestantami są całkowicie pozytywne, gdzie zostałem zaproszony na protestanckiego grilla zamiast mszy świętej, gdzie tam trochę obrządku mimo wszystko było. No i między innymi tam miałem taką rozmowę, że a ty, słuchaj Adam, a ty wierzysz w Boga? No nie. A dlaczego nie? No bo nie potrzebuję tutaj, nie jest mi to w żaden sposób potrzebne. A jesteś ochrzczony? Tak, wycofałem się z tego. A to okej, okay. No to chodź zjedzmy kiełbaskę.
0: No i fajnie. A ty słyszałeś o tym sygnale z kosmosu, radiowy impuls, który nadaje w 16-dniowym cyklu?
1: No.
0: Ale to moim zdaniem nie jest nic nadzwyczajnego, bo przecież w przyrodzie są takie zjawiska, że na przykład kwarc wibruje z jakąś tam stałą bardzo częstotliwością, dlatego się go w zegarkach używa, nie? Kwarcowych. I to tak może w kosmosie są takie jakieś energię, siły, czy czarna dziura jakaś po prostu tak ma stałe cykle, bardzo równe.
1: No, są nawet równiejsze. Są cykle równe i równiejsze, jak to w całym kosmosie bywa. Pulsary, tak? Według pulsarów możemy sobie dużo dokładniej nakręcić zegarek niż według nawet rozpadu atomu, tak? Natomiast to, jeżeli dobrze pamiętam, pochodzi z jakiejś galaktyki odległej, więc to już się zdarzyło ileś tam setek tysięcy lat temu, nawet więcej, nie pamiętam ile teraz. Ale jest to coś ciekawego, może jakaś, wiesz, tak aż tutaj można się wyrzucić na głębiny kosmologii i się zastanowić, czy przypadkiem nie jest to jakiś łabędzi śpiew, jakieś ostatnie tchnienie cywilizacji, która tak stwierdziła, wysyła informację: ej, słuchajcie, broń atomowa to nie jest najlepszy sposób na życie.
0: Ale czemu mieliby impulsy radiowe wysyłać? To mi się to kojarzy z jakimś archaizmem takim. Jakaś wielka cywilizacja rozwinięta to by mogła czegoś innego, jakiegoś innego sposobu komunikacji używać, a nie przez radio. Halo, słychać nas? Dostaliście linki, ziemianie? Halo?
1: To znaczy, możesz się śmiać, ale jest to metoda stosunkowo tania i stosunkowo łatwa do odkrycia, bo fale radiowe już dość dawno temu odkryliśmy, a jednocześnie nie ma aż tak dużego obciążenia dla nadajnika, żeby, tak jak, nie wiem, w przypadku fal grawitacyjnych, żeby zrobić takie fale grawitacyjne, to trzeba się bardzo ciężko postarać, żeby to dotarło gdzieś tam. Oczywiście dotrze i to dotrze z niesamowitym hukiem, To jest metoda bardzo tania. Zresztą Carl Sagan w swojej powieści Kontakt, później zekranizowanym Kontakcie w 1997 bodajże roku, to pokazywał, gdzie właśnie kosmici jako pierwsze co, to odesłali nam nagrania telewizyjne Hitlera. Gdzie to były jedne z pierwszych nagrań telewizyjnych, które zostały właśnie na falach wysłane.
0: Włodek pisze: Krawiec, a wiesz, że... No, wiesz się trochę inaczej pisze. Że krzyż, ten symbol, pokazuje, jak zrobić napęd antygrawitacyjny, pokazuje, jak skrzyżować dwa pola magnetyczne, by uzyskać efekt grawitacyjny. To niesamowite. To ten, czyli ten najprostszy możliwy symbol, tak jak koło, to w nim jest zawarta olbrzymia wiedza. A w kole, kto koło wprowadził na Ziemię, żeby nam coś zaszyfrować w tym symbolu, w kółku? Ale to... Nieskończoność, symbol nieskończoności, koło.
1: Ale to mi się przypomina taki suchar, nie wiem, czy mogę, żenujący żart prowadzącego. Wchodzi facet do sklepu z dewocjonaliami i tak patrzy i tak się rozgląda, tak nie do końca kuma, i patrzy: to ja poproszę ten samolocik. Proszę pana, to jest krzyż przenajświętszy, na nim umarł Jezus Chrystus. Proszę pana, to nie jest żaden samolocik, to jest drewno chrystusowe. A, to przepraszam, to ja poproszę ten samolocik z pilocikiem.
0: Tak.
1: No, więc ja poproszę samolocik z pilocikiem.
0: W ogóle powinno się krzyż bez Jezusa chyba pokazywać, tak mi się bardziej wydaje. No bo on zszedł z tego krzyża, nie? I żyje, a tak ciągle pokazywanie go, jak nie żyje, no to jest jakieś pomylenie chyba pojęć trochę. Już pomijając samo to, że tak oglądanie ciągle zamęczonego człowieka przybitego gwoździami do desek, to tak dzieci patrzą i w ogóle, tak znowu wyjątek. Nikt się nie przejmuje, że dzieci straszną scenę oglądają, nie? Okropną. Poza tym on żyje. Ja myślę, że wielu katolików to tak sobie nie do końca zdaje sprawę, że ten Jezus to zmartwychwstał i to dość szybko po tym, jak umarł, i że on sobie normalnie żyje, tylko tak ciągle podkreślają: no i umarł za nas i nie żyje i kurwa, cośmy zrobili, żeśmy go zabili. Trzeba ich uświadomić. Może nie tędy droga, może powinniśmy katolików uświadamiać, że Jezus żyje na przykład.
1: No słuchaj, no choćby to, że niedawno miałem pogrzeb w bliskiej rodzinie, no to sama ta ceremonia smutku, tak, takiego przygnębienia, no powinniśmy tutaj się cieszyć i tańczyć makarenę, bo teraz ta osoba jest w dużo lepszym świecie.
0: Jak cyganie. Cyganie jak przychodzą na cmentarz, to przynoszą jakieś kiełbasy, coś tam wyciągają z salcesony i żrą i gadają, cieszą się. Bądźmy jak cyganie.
1: No właśnie, ale tutaj się pojawiają głosy, że może zostańmy w kosmosie. No właśnie, no tutaj mamy jakiś sygnał, jakiś bardzo równy sygnał, co jest niesamowicie ciekawe. No, pytanie pojawia się, czy jesteśmy sami w kosmosie i czy ktoś inny byłby na tyle głupi, żeby wysyłać do nas sygnały o tym, że tutaj jesteśmy. Z tego co pamiętam, bo tutaj się pojawił jakiś czas temu w komentarzach na YouTube, żebyśmy porozmawiali na ten temat, czy powinniśmy wysyłać sygnały o tym, że tutaj jest jakieś inteligentne życie, czy powinniśmy próbować wysyłać takie sygnały, wiesz, gdziekolwiek. Czy powinniśmy się bardziej bać tych wszystkich innych istot, ponieważ według pewnej hipotezy wszelkie takie podejścia mogą zaowocować tym, że jedyną opcją, jeżeli się spotkamy z obcą cywilizacją, jest to, że powinniśmy ją zniszczyć, dlatego że jeżeli my jej nie zniszczymy, to ona zniszczy nas.
0: Człowieku, myślisz w kategoriach, wiesz, człowieka, po prostu głupiego człowieka, złego, wojowniczego, a kosmici, wiesz, jak, nie wiem, no tak sobie myślę, że jak może wejście na taki etap, że już sobie latasz po kosmosie, może się jakoś nierozerwalnie wiąże z tym, że nie masz już wojen u siebie i że nie okładasz maczugą, taką trochę lepszą maczugą, swoich ziomeczków, bo oni są trochę inny kolorek mają na przykład, albo nie walczysz o to, które mzimu jest najlepsze, moje mzimu najpotężniejsze, i to jakoś może się nierozerwalnie wiązać. właśnie z wyższym etapem rozwoju, do którego nigdy nie dojdziesz, jak się będziesz nawalał w obrębie swojej planety. Więc ci, którzy obserwują już sobie wszechświat, szukają innych form życia, to raczej może, to może się okazać, że oni wszyscy nie są już tacy wojowniczy, a takie jakieś rasy Klingonów czy tam reptilianów to jest tylko nasz wymysł, to jest jakieś stworzenie kosmitów na nasze podobieństwo. Jak mały człowieczek, mały, mściwy, wojowniczy zagryziak sobie wyobraża kosmitów. No, tak jak my, też latają, się strzelają, tylko mają większe działa fotonowe i tylko są takie wężowate, nie? A to,
1: No, coś w tym zdecydowanie jest. W momencie, kiedy po raz pierwszy, tutaj musiałbym sobie otworzyć komentarze na YouTube i sobie przypomnieć, jak ta hipoteza dokładnie się nazywała, ale właśnie zakładała to, że jeżeli spotkamy jakąś inną cywilizację, no to wówczas powinniśmy ją po prostu nakryć czapką. Zauważcie, że już nawet w naszym świecie mamy kilka takich plemion, które są gdzieś tam na odosobnionych wyspach, gdzie ciężko tak naprawdę tam się dobić w ogóle, wybrać, żeby no, zwyczajnie nie skazić tej kultury, ale z drugiej strony, jeżeli sobie przypomnimy czasy kolonializmu, no to tak już tym skażaniem za bardzo się nie przejmowaliśmy, ale jeżeli sobie spojrzymy na życie biologiczne tak w szerszym zakresie, no to jednak wydaje mi się, że dużo sensowniejszym jest, żebyśmy zrobili coś fajniejszego, tak? Nawet jako takie, no jeżeli byśmy nawet wobec tych obcych byli zwykłymi bakteriami, no to słuchajcie, w naszym organizmie jest tam 24 kg bakterii, które bardzo dobrze nam rozkładają wszystko, co zjedliśmy i wszystko, co wypiliśmy, pomagają nam i one tam mają swój bezpieczny udział w naszym jelitku. No i może nie do końca powinniśmy aż tak bardzo obawiać się tego kontaktu, no bo jaki interes mogłaby mieć jakaś inna cywilizacja, żeby nas zwyczajnie zdominować zamiast z nami współpracować, no bo tak samo jak kobieta i mężczyzna tworzy dziecko, tak samo dwie cywilizacje mogą stworzyć coś lepszego.
0: A gdyby miało być tak faktycznie, że po wszechświecie, po galaktykach sobie latają jakieś obce rasy, które są, przypominają faktycznie takich wojowników, zdobywców, chcą zdobywać i podbijać nowe planety, no to wtedy logiczne byłoby, że też skoro takie to jest proste i przypomina trochę Hollywood, no to muszą być też jakieś siły, takie jakaś międzygalaktyczna unia ochrony nowych światów, nie? I taka policja po prostu i tamci się muszą mieć na baczności, no bo skoro są gwiezdni jacyś piraci, no to muszą być i policjanci. Jak jest bandyta, to musi być też i policjant, nie?
1: No wiesz co, może nie do końca, bo wszechświat jest pełen pustki. Przede wszystkim. Odległości między układami planetarnymi, bardzo długie, bardzo szerokie, są wypełnione tylko i wyłącznie pustką, nudą i po prostu rozpaczą i zgrzytaniem zębami. Więc no, po co tutaj, nawet tak, jeżeli się przyjrzymy serialom takim jak V, albo, dobra, nie mam drugiego pomysłu, ale serial V, gdzie właśnie tacy protoreptilianie znaleźli się na Ziemi, że chcieli coś tutaj od nas uzyskać, no ale po co przemierzać te wszystkie kilometry tylko po to, żeby właśnie trafić na jedną planetę, żeby sobie, nie wiem, pobrać złoto, diamenty, cokolwiek innego, no to kompletnie nie ma sensu. Te wszystkie zasoby można odebrać z jakiejś gwiazdy, z jakiejś niezamieszkałej planety. Po co niszczyć cywilizację? Tak samo, jeżeli sobie idziemy i widzimy, nie wiem, mrówcze gniazdo, no to jako dorosły człowiek, no jednak tego gniazda nie zniszczysz. Może dziecko to zrobi, ale nie dorosły człowiek.
0: Pamiętam serial V, jeszcze ten pierwszy, taki, tak. Taki stary był jeszcze przed tym remake'iem. Pamiętam, że jako dzieciak strasznie się bałem, to wtedy mnie to jakoś naprawdę wystraszyło. Możecie sobie poszukać. No, bardzo fajny jest. A może być jeszcze tak, że to ciągłe wysyłanie przez ludzkość jakichś kapsuł z zamkniętym naszym tam dorobkiem, jakąś płytą grającą, to człowiek to jest głupi jednak, nie?
1: A to nie jest takie głupie.
0: No ale to może się okazać, że to już się przyczyniło do tego, że oni już tu są, tylko my nie wiemy, bo się maskują albo ukrywają, a to już się mogło przyczynić do tego, że ktoś tu przyleciał. I no, i to już jest po ptokach. A może być też tak, w Torgalu świetna jest wizja, że na Ziemię wracają w czasach Wikingów ludzie, którzy dawno temu opuścili Ziemię, ale ludzie tacy jak my, nasza rasa, tylko która się przeniosła dawno, dawno temu i wracają tutaj. No i podają się za bogów. Torgal jest taki mocno denikenowski w tym, bo stawia taką teorię, że do budowy różnych cywilizacji tutaj ziemskich się przyczynili ci ludzie, którzy powrócili właśnie tu na Ziemię i podawali się za bogów. I Torgal jest przecież synem właśnie ludzi z gwiazd, dzieckiem z gwiazd. W ogóle widziałem ciekawą audycję na YouTubie, gdzie koleś twierdził, że serial, jeśli w końcu właśnie Torgal się doczeka własnego serialu, to może być to nawet lepsze od Wiedźmina. I ja się z tym zgadzam w zupełności. Torgal w wielu miejscach bywa o wiele barwniejszy. Tam jest dużo więcej możliwości. Zróżnicowanie klimatu, bo tam mamy i science fiction, i fantasy, nie? Mamy i bogów, i kosmitów. Masa różnych niesamowitych, baśniowych stworzeń z mitologii skandynawskiej, germańskiej, a jednocześnie właśnie technologia, kosmici, to podawanie się za bogów, różne cywilizacje, przedstawione tak na wzór cywilizacji Majów, a to jeszcze jakaś inna, tutaj jacyś wikingowie. No jest niesamowite barwny świat i Torgal nie jest taki przegięty jak Geralt, bo Geralt na dłuższą metę jest trochę nudny, przecież wiadomo, że on wszystkim spuści w pierdol zawsze, nie? A Torgal w przeciwieństwie do Geralta jest zwykłym człowiekiem, owszem jest znakomitym szermierzem, dopisuje mu szczęście, tak jak to bohaterom czasami, zwykle jest ulubieńcem bogów, ale to jest właściwie zwykły człowiek i on jest ciekawy, bo to jest taki w zasadzie mało popularny archetyp bohatera na dzisiejsze czasy, bo Torgal jest prawy, jest uczciwy, taki harcerz trochę i dzisiaj ciężko jest takiego sprzedać. Lepiej się sprzedaje ktoś, kto jest takim trochę zakapiorem. A Torgal mimo tych swoich cech nie jest nudny. Nie jest nudny, ponieważ jak ktoś na jego rodzinę nastaje, coś, to w nim się budzi furia zawsze i wszystkich tam pokona gnany tym właśnie swoim charakterem rodzinnym i tak dalej. W obronie rodziny po prostu zmasakruje wszystkich zawsze, jak już mu tak fest zajdą za skórę, więc jest ciekawy. No zresztą w pewnym momencie on dostaje amnezji i jego kobieta Kris de Valnor go przekonuje, że on jest jednak zły. Wmawia mu to, że on jest złym bandytą, piratem i on się staje szajganem bezlitosnym. Jest tyle możliwości, w ogóle jak popatrzycie sobie na komiksy Rosińskiego, jak on to wszystko odmalował pięknie, no to tam są fantastyczne krainy, kraina krasnali, kraina bogów, jakieś zaświaty, a Wiedźmin, no to mamy takie wszystko przyziemne bardzo, nie? Mamy zamki, mamy pola. Torgal moim zdaniem ma potencjał większy niż Wiedźmin i bardzo bym chciał, żeby w końcu się doczekał ekranizacji.
1: No jak Torgal się doczeka 3 gier komputerowych, które zrobią karierę na całym świecie, no to być może wówczas ktoś pomyśli o tym, żeby zainwestować parę grosza dać Torgalowi i sakiewką potrząsnąć i zrobić tutaj coś fajnego. No mamy wiele takich przykładów, które w tym light science fiction robią naprawdę fajną robotę, ale z drugiej strony papier wszystko przyjmie i nie wiadomo do końca, czy to się wówczas sprzeda. Tak jak chyba rozmawialiśmy w piątkowej audycji, że jednak no, są różne poziomy akceptacji i konsumpcji ze strony końcowego odbiorcy, tak? I możesz zrobić film zajebiście ambitny, konkretny i mówiący o ważnych, fajnych rzeczach, a potem on ci zwróci się, sprzedając 4 bilety na krzyż. Więc no, myślę, że nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, że na ten hard science fiction, który, no, soft science fiction, które reprezentuje Torgal. No i wątpię, żeby to się zdarzyło. No chyba, że nagle znajdzie się jakiś inwestor, który wpłaci nam 1 000 000 złotych na nocne radio, no to bardzo chętnie ja napiszę scenariusz, Krawiec będzie odpowiedzialny za efekty specjalne, no ale to raczej się nie zdarzy.
0: No super by było. Są takie zeszyty, które aż się proszą o ekranizację, bo są takie filmowe bardzo. Gwiezdne Dziecko czy Łucznicy. No to aż się prosi, to aż by się chciało to zobaczyć przeniesione na ekran. No a przy takiej produkcji, no to jeden specjalista od efektów specjalnych, to tak, to ja będę tutaj menadżerem, a ty, Krawiec, rysuj, rób, animuj, podkładaj głosy, a ja będę tutaj pilnował, nadzorował pracę. To tak to byśmy robili 25 lat i efekt byłby pewnie mizerny. No ale tutaj wspomnieliście o gościu, który chciał zrobić film o Torgalu. Coś tam czytałem.

0: No, co tak, no, idź sobie tam wysmarkać nosek. Co ja chciałem powiedzieć jeszcze? No więc ktoś tam miał zrobić, ale się wycofał. Ten człowiek, który się za to zabrał, stwierdził, że to jednak jest bardzo trudne do przeniesienia na ekran, a moim zdaniem zupełnie nie, zupełnie nie. Oczywiście wymaga to dużych nakładów finansowych, bo film by aż tętnił od efektów specjalnych, od różnych różnej grafiki komputerowej, CGI, jak to się mówi. No, wielu aktorów trzeba by zatrudnić. Jest dużo scen batalistycznych, gdzie no, całe armie się biją ze sobą. No i taki serial byłby bardzo drogi. Niewykluczone, że byłby jeszcze droższy od Wiedźmina. No bo wyobraźcie sobie, że musicie... No weźmy na przykład to Gwiezdne Dziecko, o którym wspomniałem. Trzeba by tam zrobić tego węża Nidhoga, Krasnale, Olbrzyma, latające koty bogini Frigg, baśniową krainę, która wygląda trochę inaczej. Jakieś latające wężo-wampiry też tam się pojawiały. No po prostu cała masa magii, baśniowych stworów, to by był bardzo drogi serial, bardzo drogi.
1: No, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. No, mimo wszystko, jeżeli sobie spojrzymy na seriale takie jak Flash, takie jak Lucifer, no to jednak można przedstawić te fabułę bardzo niskolevelowo. Bez nawet z pominięciem, nie wiem, niech to będzie jakiś finał sezonu czy coś takiego, to jest mimo wszystko do zrobienia, ale wiesz, jeżeli się zjawisz w tym Netflixie i powiesz im, że masz taki pomysł na serial, no to nie jest, Torgal nie ma aż tak bardzo wysokiej reputacji jak Wiedźmin. Wobec czego ciężko jest stwierdzić, czy będzie się to dobrze sprzedawało, tak? Tutaj sobie mam też przygotowany newsik, gdzie właśnie sprzedaż gry Wiedźmin 3 wzrosła o ponad 500%, gdzie sprzedaż książek Sapkowskiego na Amazonie też wzrosła o pierdylion procent. No ale mieli właśnie tę bazę w postaci CD Projektu, w postaci gry komputerowej, gdzie to było już odmienione przez pewien przypadek, było już zweryfikowane przez rynek, odniosło pewien sukces, czego Torgal nie ma.
0: No, jest to bardzo znany komiks, jakby nie było. Oczywiście komiks jest pewną niszą, ale w świecie komiksu każdy wie, każdy zna tą markę, więc... W skali komiksowej jest naprawdę nieźle, nie? Torgal doczekał się jednej gry, niestety była strasznym krapem. Moim zdaniem wcale to nie musi oznaczać, że jak to nie jest tak popularne jak Sapkowski, że nie wyszła gra dobra, to od razu to się nie wypromuje. Ludzie jak zobaczą, że tam jest wszystko to, co lubią, że wizualnie to wygląda lepiej nawet niż Wiedźmin, że to jest fajne fantazy, wartościowe, ambitne dosyć, to się na to rzucą tak czy owak. Wystarczy, no dzisiaj w czasach, kiedy jakiś trailer filmowy ci potrafi obejrzeć 10 milionów, 20 milionów, 40 milionów, albo nawet 100 milionów, to nie jest jakiś wielki wyczyn wypromować nagle coś. I poza tym potencjał jest, jak mówię, to jest bardzo znany komiks na świecie, no może w Europie bardziej faktycznie, w Stanach to nie wiem, czy ktoś tam tego Torgala czytał.
1: Ale w dalszym ciągu jest to tylko komiks i do tego zmierzam, że to jest tylko komiks, że no powstała gra, nawet, na... okej, okay, dobra, pomijmy tę grę, nie rozmawiajmy o niej, nie ma.
0: A Kaznodzieja, a Sandman, który też będzie ekranizowany, no też były tylko komiksy. Ale komiksy bardzo dobre, no takie wręcz najlepsze.
1: No dobra, ale za nimi stoi wytwórnia cała, tak?
0: No to tu też by stała jakaś wytwórnia, no.
1: No ale Torgal nie ma za sobą, nie wiem, całego świata Marvela, który już się sprawdził w innych instancjach.
0: No, ale słusznie pisze Porfiri, że a Deadpoola ile osób znało przed filmem, a teraz wielki, wielki sukces i wszyscy uwielbiają Deadpoola, nie? A to też nawet w świecie Marvela to nie był taki znany bohater nawet za bardzo, nie?
1: No tak, ale Marvel

0: Zrobił sobie zapas hajsu na podstawie tych swoich głównych bohaterów. Więc mógł sobie zrobić takie sidekiki. Mógł sobie zrobić właśnie Deadpoola, mógł sobie... No, kilka różnych seriali tutaj w uniwersum Marvela powstało. Stać ich było na to. A Torgal no, nie jest przyczepiony do żadnego uniwersum, nie jest przyczepiony do żadnej wytwórni.
1: KGB
0: Więc może, słuchaj, mam taką teorię spiskową, zróbmy tak, żebyśmy wciągnęli Torgala do DC. I wiesz, to Torgal versus Joker.
1: A, to jest niekompatybilne za bardzo. Torgal ma zupełnie inny klimat niż superbohaterskie kino, więc to by się nie dało nawet zrobić, nawet jakby ktoś bardzo chciał. KGB-Rut pisze, według najnowszych informacji po sukcesie Wiesia, Torgal jest już w projekcie. Też tak myślę, że ktoś się zainteresował, bo zauważ, że Wiedźmin był trochę odpowiedzią na grę o Tron i jak jakiś serial fantazy robi wielką karierę, jest wielkim sukcesem finansowym, to myślę, że producenci różni, tacy nastawieni konkretnie na zysk, szukają właśnie czegoś, jakiegoś takiego nieoszlifowanego diamentu, nie, jak to nazwać, no czegoś, tej gliny, z której można coś ulepić fajnego i ciężko znaleźć coś lepszego niż Torgal w tym momencie, więc na pewno już ktoś się przymierza do tego, ktoś tam się łasi do właścicieli praw autorskich. Zresztą nawet sami fani Torgala na pewno już petycje jakieś pisali gdzieś tam, więc to już jest temat na pewno znany, ktoś to bada, maca i wystarczy przeczytać kilka komiksów, no oczywiście tych starszych, bo nowe trochę zeszły na psy. I widać, że potencjał jest przeogromny, więc na pewno, ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu i Torgal wcześniej czy później powstanie, bo...
0: No tak, no. Tylko, że pytanie ilu lat, bo zauważ, kiedy powstała Gra o Tron, kiedy powstał serial Wiedźmin. No, no to jednak no, tak. Minęło tam, nie no, wiem, 10 lat, tak?
1: No tak, tak.
0: No, więc być może nasze dzieci, wnuki zobaczą Torgala na zekranizowanego, do tego też trzeba dojrzeć.
1: Deadpool to kiepski przykład, też miał grę wcześniej, no ale ta gra w sumie nie była jakimś wielkim hitem. Była niezła, no jakoś tam się nawet pewnie sprzedała, ale to nie był jakiś taki hicior, że to zupełnie nieporównywalne do Wiedźmina, nie? Inna liga. A poza tym trochę jest tak, sądzę, że się powoli kończą ci bohaterowie różni, których można by przenieść na ekran i nie jest tak łatwo coś wyszperać dzisiaj, nie? I wybiera się najlepszego. No, a jak mówię, Torgal, czy też Jans, o którym tutaj wspominacie, to są rzeczy, które nadal... które się doczekają wcześniej czy później na pewno ekranizacji, bo... Coraz ciężej jest znaleźć jakąś dobrą książkę fantazy do zekranizowania, coraz ciężej jest zdobyć jakieś wartościowe prawa autorskie, wykupić i coś sfilmować i tak ludzie szukają i myślę, że to już niedługo nawet już niedługo usłyszymy, że jednak Torgal będzie. Same te newsy takie, że ktoś miał robić, a nie zrobił, zbliżają nas do produkcji, bo ktoś usłyszał, tak? Ktoś tam ważny, ktoś jakiś, czy producent, czy jakiś reżyser, oni czytają newsy i widzą, a jakiś Torgal, a co to jest, a sprawdźmy, a to może ja zrobię, jak on nie chce, to ja zrobię, nie? I no to każdy taki news to mnie cieszy, nawet jak okazuje się, że nic z tego nie wyjdzie. Mówię, tutaj przeszkodą pewnie są głównie pieniądze, bo zdają sobie sprawę producenci, że jak zrobią to bez efektów specjalnych, jak przerobią tą historię, żeby ten Torgal się szlajał po jakimś miasteczku i kałuże i żebracy i tam nie będzie, zabraknie tych różnych stworów, smoków, kosmitów, no to będzie krap, więc liczą się z tym, że dzisiaj już to nie przejdzie. To już nie są te lata, gdzie można kulturystę pomalować na zielono i Hulk zły, Hulk zły.
0: No ale to... też zauważ, że jednak jest mimo wszystko coś takiego, że z jednej strony możesz sobie zainwestować i zaryzykować, żeby pójść w stronę jakiegoś właśnie alternatywnego superbohatera, albo ej, opowiedzmy historię Spidermana na kompletnie nową modłę, albo Batmana, albo kogokolwiek innego.
1: Jakiś Batman ma być taki trochę w stylu Jokera, też tak na poważnie i Batman Second Year, drugi rok, coś takiego, no to będzie o początkach pewnie Bruce'a Wayne'a jako zamaskowanego mściciela. Luke Besson szuka tematu po klęsce Valeriana. Zdziwiłem się trochę, że Valerian nie był wielkim sukcesem, bo to jest naprawdę świetne, świetne kino science fiction. Co prawda takie wesołe często, głupkowate, śmieszne, ale bardzo barwne. Ten świat Valeriana tętni życiem niesamowicie. Tam jest tyle różnych ras obcych, tyle różnych technologii, dziwnych światów. Zdziwiłem się trochę, że nie okazało się to wielkim sukcesem. Z Torgalem w sumie no, może mogłoby być tak jak z Valerianem, chociaż Valerian jest o wiele mniej znany niż Torgal jakoś, nie? I to jest po prostu gorszy komiks. Mi się w ogóle nie podobał komiks Valerian. Jakiś taki nudny, kiepsko narysowany, z o wiele mniejszym potencjałem się wydawało. Myślę, że to co Luke Besson zrobił, to wycisnął ostatnie soki z tego Valeriana i go o wiele ciekawiej przedstawił niż w komiksie jednak.
0: No, tutaj się zgodzę, ale mimo wszystko to było, wiesz, to zależy do kogo grasz, bo jeżeli sobie spojrzymy na takiego Valeriana, to jest trochę właśnie też w stylu Marvela, trochę humorystycznie, troszkę zabawnie, troszkę na poważnie, tak pół na pół próbujemy się dogadać i zrobić to, jak to się nazywało, Miasto Tysiąca Planet? Tak.
1: Tak.
0: To się sprawdziło jako takie bardzo lekkie science fiction, lekkostrawne, bez żadnych konotowań, które były związane z bardziej ciężkim podejściem. No, jeżeli chodzi o science fiction, no to słuchaj, no możemy sobie zacząć próbować ekranizować Lema, tylko że to się nie sprzeda, bo Lem nie miał litości nad czytelnikiem i tym bardziej ciężko go zekranizować. No, mamy ekranizację Solarisa, która się przeszła praktycznie bez żadnego echa i nie jest w żaden sposób wspominana, mimo że była to naprawdę piękna robota, ale materiał źródłowy był na tyle trudny, że nie dało się z niego wykrzesać nic, wiesz, takiego lekkostrawnego, żeby zrobić w Home Office Boxie jakichś sensownych pieniędzy.
1: Z takich komiksów, które mogłyby jeszcze zostać zekranizowane, to może Rourke. To jest o takim dziwnym kolesiu, który bada różne takie niestworzone historie, tam się go imają, jakieś takie magiczne, ezoteryczne.
0: Różne niewyjaśnione zjawiska.
1: No, takie on wędruje między światami, alternatywne rzeczywistości, czasem jakiś kosmita się pojawi. Fajny ma klimat, Rourke. Szukam jeszcze, co by... No, Schninkel byłby fenomenalnym filmem na pewno. Schninkel też Rosiński rysował, Van Ham scenariusz. No, świetny duet. Ta historia by się znakomicie sprzedała, bo ona, jak wszystkie historie, takie biblijne trochę, nie? Bo to ma taki mocno biblijny klimat, ale są też wojny, pojedynki, magia, niesamowite istoty, różne nadprzyrodzone moce i tak dalej, więc jest wszystko, co trzeba dzisiaj, żeby odnieść sukces. Myślę, co jeszcze. No to,
0: no. Słuchaj, ale wiesz co, ale niby tak, ale tak wyjdźmy na poziom wyżej niż komiksy. Warcraft, film Warcraft, który został kompletnie zjebany przez wszystkich fanatyków Warcrafta na całym świecie. Który był niby politpoprawny, miał pewne niedociągnięcia, całe tło fabularne, niesamowicie pięknie zbudowane, ale to się nie sprzedało. To się nie udało. I to jest właśnie to ryzyko, które potencjalny inwestor będzie patrzył.
1: Ale dziś już taki producent wie, że czego należy unikać. Wie, że po prostu ekranizując takiego Warcrafta, trzeba przede wszystkim zadowolić fanów. A nie można tego zrobić po swojemu i poprzerabiać. To jest błąd, który dawniej częściej popełniano, bo myślano sobie, a co tam, czy to jest takie ważne, czy Spider-Man ma czapeczkę taką, czy taką czapeczkę ma, a okazało się, że tak, że to jest dla fanów ważne, czy on ma taką czapeczkę, czy inną, że to trzeba się trzymać pewnego uniwersum, pewnych, że muszą być smaczki dla fanów, że nie można się ograniczyć do samego Spidermana, tylko muszą być też jego różni znani wrogowie i tak dalej, i tak dalej. To już, ja mówię, to już nie są te czasy, gdzie się brało dwóch kulturystów, jednego się przebierało za Hulka, drugiego za Thora i się bili przez cały ten film głupkowato. A tymczasem Ciąg Bolunga jest na antenie. Cześć, Ciągu.
2: Hej, hej, hej. Nie, no, jak to jakieś adaptacje i tak dalej, to ja się zawsze muszę zjawić tutaj. Wiesz co, z tymi adaptacjami, z tym zadowoleniem fanów jest ciężko, ze względu na to, że fani zawsze mają jakieś swoje wyobrażenie o danym dziele. I źle jest dla jednych, jeżeli dzieło zostanie zaadaptowane w 100% identycznie, bo wtedy po co adaptacja? Dla innych ważne, żeby właśnie było w 100% i że nic nie było zmienione. Jeszcze dla innych coś tam, jeszcze ktoś inny sobie upodobał jeszcze coś innego w tym dziele i to jest dla niego najważniejsze i to jest świętość, której nie można ruszać. Więc tak naprawdę adaptacje są dość dużą miną, na którą trzeba następować ostrożnie.
0: Tak.
2: Także to nie jest tak, że jak masz wszystkie elementy, to nie jest tak, że producenci nie zdają sobie z tego sprawy, że ciężko jest z tymi adaptacjami i zawsze się starają zadowolić odbiorców potencjalnych, ale to nie zawsze wychodzi.
1: No w sumie Marvel Cinematic Universe był mocno zmieniony względem tych albumów komiksowych, na których się jakoś tam wzorował, którymi się inspirował. Tam jest
2: właściwie ciężko by było, żeby nie, bo dużo jest komiksów tych takich bardzo starych, na których się wzorują, które były jeszcze miały dość mocno nierozwiniętą tą fabułę, taką bardzo szczątkową i no, ciężko by było to w 100% adaptować.
1: A co twoim zdaniem było tutaj, co się okazało, wiesz, dobrym ruchem, jakąś receptą na sukces? No bo no, wiadomo, że Marvel Cinematic Universe się doskonale sprzedało, wszystkim się raczej spodobało. Moim zdaniem to jest, tutaj różne się rzeczy na to złożyły. Świetni aktorzy, naprawdę tam są świetni aktorzy. Kupa dobrej jakości efektów specjalnych, zmiksowanie ze sobą bardzo wielu co fajniejszych wątków z różnych albumów i tak dalej, więc tutaj dużo było jakby czynników, które się złożyły na ostateczny sukces.
2: Ale jest na przykład jeden główny, bo w ciągu tych lat tworzenia tego uniwersum MCU wypracowało pewien taki schemat historii uniwersalny, wedle którego większość tych historii tak identycznie niemal zaczyna i identycznie je rozwija i tak dalej. W jednym momentach troszeczkę za mało to ukrywa, że to jest jeden i ten sam schemat tak naprawdę, jak na przykład w Kapitan Marvel nie bardzo jest to ukryte i ewidentnie widać, że to jest pod ten sam klucz tak naprawdę robione. Ale te wszystkie filmy właściwie przez lata są robione pod jeden klucz i to się po prostu sprzedaje. Wypracowano taki sposób rozwijania tej historii i tych bohaterów, który właśnie trafia najlepiej do widzów. I tyle. Teraz DC to zauważyło i trochę zaczyna kopiować MCU i też zaczyna troszeczkę się wygrzebywać z tych takich głupotek, które robiło.
1: Z takich komiksów, które bym chętnie zobaczył jeszcze na szklanym ekranie, to może Storm. To też jest takie science fiction fantasy. No jest bohater, który no, taki dość typowy w sumie, bo jest poszukiwaczem przygód, silny, dobrze walczy, ale jest niesamowity świat po prostu tam przedstawiony. Są różne planety, różne rasy, bardzo barwny. No i główny bohater ma fajnego sidekicka, czyli Rudą, która jest bardzo seksowna. Tutaj na pewno by się to przełożyło jakoś. Na Lobo bym chętnie zobaczył.
0: Oj, tak.
1: Bardzo mi się spodobał jego
2: występ w serialu
1: Krypto. Historia
2: z Lobo to jest bardzo, bardzo długo gdzieś tam już krąży, że chcą tego Lobo i chcą tego Lobo, ale coś cały czas to do skutku nie dochodzi, nie wiem o co tam chodzi, może jakieś zakulisowe rzeczy, nie wiem czy tam wiedzą kto do tego Lobu ma prawa czy nie, już nie pamiętam o co tam chodziło.
0: No. Naprawdę, jeżeli to dojdzie do skutku, to błagam, zróbcie to dobrze.
2: Tak, no właśnie.
1: I weźcie na warsztat takie te najlepsze albumy, co z Lobo wyszły, co rysował Beasley, na przykład nieamerykańskich gladiatorów, bym chętnie zobaczył. Albo kontrakt na Boga, gdzie Lobo trafia do takiego świata, gdzie dwaj bogowie ze sobą walczą o wyznawców i on tam gdzieś... Był też odcinek, gdzie Lobo lądował w zaświatach. No to są te najlepsze albumy. Lobo musi być śmieszny i groteskowy i bardzo krwawy.
0: Ale nawet trochę recyklując bazę Lobo versus Maska.
1: A właśnie, przymierzają się też do nowej Maski. Jim Carrey wyraził zainteresowanie. No Kereja to mi trochę szkoda, bo on ostatnio się bierze takie chałtury. Ostatnio to zagrał głównego wroga Sonika, tego jeża od Segi, takiego jakiegoś wąsatego skurwysyna. Gra w słabych filmach po prostu, no więc się nie dziwię, że chętnie by powrócił do lat swojej świetności. Maska to była jego właściwie pierwsza taka wielka rola chyba. No Ace Ventura był pierwszy, czy Maska? Już nie pamiętam. No, ale w każdym
0: Ace
1: razie
0: Ventura to... był z 94, a Maska później.
1: No, ale Maska to takie jego...
0: Jak to Opus Magnum.
1: Opus Magnum, no. Ale to też mówi się, że tym razem Maska będzie kobietą. No to taki też taki trend, nie? No, Ghostbusters z kobietami, czy jakaś Kapitan Marvel, no teraz kobiety górą. Woman Power, czy jak to tam się krzyczy, no
2: a
1: więc...
2: Co do Lobo versus Maska, no to tutaj nie byłoby jakichś problemów co do tego. Kto ma prawa do rzeczy od Dark Horse? Bo Maska jest, z tego co pamiętam, z wydawnictwa Dark Horse, tak?
1: Tak. No, Dark Horse ma o wiele więcej ciekawych bohaterów. Lady Death, Evil Ernie, Purgatory. To są już takie mroczne klimaty, takie nawet zahaczające dla niektórych o satanizm.
2: Teraz był ten serial Umbrella Academy, to też jest na podstawie komiksu od Dark Horse'a. Ale tak sobie to wyszło, tak szczerze. Komiks oryginał akurat nie czytałem, ale on jest taki troszeczkę bardziej zwariowany i troszeczkę bardziej po bandzie. Netflix się chyba troszeczkę bał tutaj polecieć i to też jest częsty problem adaptacji, że bardzo często twórcy chcą, żeby trafiło do jak najbardziej szerokiego widza i czasem ten materiał może ucierpieć troszeczkę.
1: No teraz Disney ma problem, bo trochę nie wie, co zrobić z Deadpoolem, bo to jakoś tak wyszło, że teraz Disney ma się zajmować takim Deadpoolem, a Disney stroni od takich rzeczy jak burzenie czwartej ściany, jakieś wulgaryzmy, to jest wszystko u nich zakazane po prostu. W Disneyu muszą być księżniczki, barwne, kolorowe, bez krwi.
2: Już często mówiono, że akurat to nie jest w ogóle dla Deadpoola problem, w tym sensie, że jak chce się ugryźć Deadpoola w PG-13, to jak najbardziej można to zrobić, gdzie Deadpool może sobie żartować z tego, że teraz nie może przeklinać czy coś. No więc jak najbardziej da się to ugryźć, nie?
1: No nie wiem. Właśnie tu fani to wyczują, fani są zawsze wyczuleni.
2: Jak dobrze to ugryziesz, to jak najbardziej można zrobić z tego wręcz wartość dodaną, a nie...
0: Ale mamy coś takiego jak Spider-Man Uniwersum, gdzie jest to zrobione pod PG poniżej, grubo poniżej, gdzie z jednej strony jest to naprawdę bajka dla dzieci, a z drugiej strony masz tę świadomość, że jeżeli jesteś dorosłym miłośnikiem DC i Spider-Mana, no to nawet na to nie spojrzysz. I chyba właśnie o to chodzi, żeby rozdzielić, tak? I żeby wrzucić taką ciężką granicę, że to jest właśnie taka bajeczka, na którą spojrzysz, jeżeli twój syn będzie to oglądał, ale ty się nią nie zainteresujesz. I Spider-Man Uniwersum mi się wydaje bardzo ładnie to robi.
1: No ładnie, no ale Deadpool to Deadpool i Lobo to Lobo. i tam...
0: No, Lobo to...
1: Muszą być... To musi...
2: No, z Lobo by było ciężkie. No.
1: Ociekać krwią i seksem i tego się raczej nie przeskoczy. Nawet Lobo, który się pojawił w serialu Krypton, był dosyć krwawy. No tam przecież on został przepołowiony na pół. Zregenerował się oczywiście, jak to Lobo.
2: Przepołowiony na pół, no tak.
1: Tak, przepołowiony na pół, no.
0: Jebać język polski! Uj w dupę miotkowi! Jebać braczyka!
1: A co ma być przepołowiony na trzy? Się nie da.
2: Wiesz co, mi zawsze, jeżeli w ogóle.
1: A poza tym, kurwa, ważniak może być nawet przepołowiony na pół.
2: Adaptacja jakichkolwiek komiksów, to mi zawsze, wiesz, zawsze jestem zaniepokojony, jak gdzieś na horyzoncie majaczy kolejna adaptacja mang, bo to zawsze się kończy źle.
1: No niestety, coś słabo. Ten język mangi jakoś jest ciężko to przenieść na film, nie? A na przykład Dragon Ball, to jaki to był krap, nie? Filmowy Dragon Ball.
2: Zobaczymy, co będzie z Cowboyem Bebopem, bo się Netflix przecież miał za niego brać, coś tam się
0: Jezu,
2: biorą.
0: Jezu, to napagam, nie, proszę, nie. Nie ruszy, zostaw.
2: Zobaczymy, nie? Ja jednak nie wydaję osądów, zanim nie zobaczę. Wiesz, jednak no, jest duży niepokój, no.
0: Też tak miałem... Pamiętam, byłem u mojej siostry w Szczecinie i wówczas wyszedł na Netflixie po prostu to było tak bardzo.
1: A Maskę to bym chętnie zobaczył właśnie tak na krwawo, bo w oryginale Maska to jest bardzo krwawy komiks. Ten komiksowy Maska jest bardzo złośliwy, wredny, tam krew sika, on zabija, morduje. I to właściwie jest taka dosyć mroczna historia, ponieważ sama Maska jest artefaktem należącym do boga Lokiego. Znaczy, to jakoś Loki stworzył tą maskę.
2: Po niektórych nawet samych okładkach komiksów Maski widać, że Maska to nie jest historia dla dzieci.
1: Tylko tutaj się wszyscy sugerują serialem animowanym Maska, który został zrobiony no, dla młodszych i takie powstało wyobrażenie Maski. Z drugiej strony fabularna Maska z Jimem Carreyem, to był taki film w sumie, gdzie tam dużo przemocy było w zasadzie, sporo, ale to było jakoś
2: takiej
1: wykładzone.
0: Tutaj jeszcze uzupełniając, bo musiałem się na chwilę załamać, chodziło o Death Note.
1: Ale co,
2: ja
1: w rezultacie ktoś zrobił?
2: Ze znajomymi.
1: Ktoś nie, sfilmował Death Note'a? Death Note'a?
0: Siostra powiedziała mi, dobra, słuchaj, to nie ma sensu. Ja mówię, dajmy mu szansę. Dajmy
2: oglądałeś,
0: im szansę.
2: Oglądałeś Full Metal Alchemist?
0: No tak.
2: Tego, no filmową tak. Wersję?
1: Tak. Jest? Też filmowa?
2: Tak, ale nie próbuj, bo ci wyprostuje ci mózg po prostu.
1: Zwoje się wyprostują.
0: To jest Deparchator, naprawdę.
2: Bo jak oryginał jest po prostu świetnie napisany, według mnie nadal jedno z najlepiej napisanych anime. Tak, no film... Oła. Po prostu... Takie skróty fabularne, o Jezu.
0: Zdaję sobie sprawę, że to jest targetowane na poziom 9 do 13 lat. Ale cały czas ją widzę, kiedy on ją ciągnie na tej oponie. Ja pierdolę, Jezu, kurwa, nie, dobra.
1: A ciekawe, czy, bo jest też pewnie tak, że niektórych komiksów to się nie da po prostu zrobić z nich filmu, no bo wyobraźcie sobie film na podstawie komiksu Maus, który jest o Auschwitz, o Żydach, tylko że tam są myszy, koty i to wszystko tak by wyszło na kreskówkowo. To nie wiem, czy
2: nie, takie w klimatach, o czym szumują wierzby, spoko. No.
1: Czy by się dało w ogóle zrobić film, który byłby z jednej strony kreskówką śmieszną, tam myszki, kotki, a z drugiej o Auschwitz?
2: Nie, no jak najbardziej. Tak? Wiesz, są takie projekty w różnych innych mediach, choćby jest RPG o myszach tam ganiających ze szpadami. Są jakieś, są różne bajki, które są tak bardziej w poważne tematy idą, a są o zwierzątkach, więc no i czemu nie?
0: Dawaj, krawiec, robimy grę. Przygody Jerry'ego w Auschwitzu.
1: Tom i Jerry, tylko że Tom taki naziol, naziol w hełmie takim tego, a Jerry Żyd. Tomas.
0: Jerry to tak bardziej Żydy.
2: Okay, no, ale dobrze. Wiesz, to Jerry coś tam z Żydama, ukrywał się w ścianach, tak wychodził tylko po jedzenie.
0: Ale kurde. No, okej, okay, ale teraz naprawdę zupełnie inaczej patrzę na...
1: A coś słyszałem o fabularnym Tomie i Jerrym. Znaczy, po prostu no... Byłaby to grafika komputerowa w sumie, CGI, ale tak wiecie, na modłę 3D bardziej, nie? I tak troszkę może poważniejsze niż kreskówka. Kreskówka się strasznie zepsuła, w pewnym momencie po prostu przestawiono jakby zupełnie, zmieniono grupę docelową z takiej bardziej uniwersalnej, że i stary i mały to ogląda. Zmieniły się czasy chyba, po prostu dzisiaj już nie można zrobić takich kreskówek jak kiedyś. Królik Bugs się zmienił, Tom i Jerry się zmieniło. Wszystkie te znane kreskówki zostały totalnie zinfantylizowane.
2: Teraz wchodzisz troszeczkę w nutę, a kiedyś to było.
1: Ale tak faktycznie jest, no zobacz sobie, no to, jak to wygląda.
2: Znaczy... Też no. Nie mam zbyt dobrego zdania, ale żeby to aż tak diametralnie się zmieniło...
1: No właśnie diametralnie, tak, właśnie diametralnie się zmieniło.
2: Może nie siedzę w bajkach teraz, może to jest kwestia tego, że za mało.
1: Ja też jakoś wielce nie siedzę, ale po prostu z ciekawości się przyglądam, jak to ewoluuje, jak się zmienia. I już nie ma nic z tego starego Toma i Jerry'ego, gdzie Jerry wsadza ogon Tomowi do tostera i zamyka, a ten się drze, czy tam jakąś siekierą jeden gania drugiego, tylko już no, są takie żarty jak dla dziecka, że on tam brewkami ci rusza, pim, pim, pim, pim, pim, albo że jakieś tam, nie wiem, tam ciastko mu podrzucił, a tam dziura i wpadł do dziury, już takie totalnie zmieniona cała filozofia tego serialu i to się tyczy wszystkich tych, większości tych znanych kreskówek starych.
0: Tom i Jerry dostał kilka Oscarów w latach 40. i chyba w 50. również, tam dwa odcinki, dwie krótkie formy. To, co pamiętam, był jeden taki właśnie Oscarowy przypadek, gdzie Tom grał na fortepianie na jakimś koncercie, no i Jerry tam tym dostawał po prostu w łeb tym młoteczkiem z fortepianu. Ale z tego, co tutaj sobie patrzę, kreskówki, które otrzymały Oscary, to jest 7 odcinków.
1: Bardzo nagrodzona kreskówka, tak, bo były takie odcinki po prostu artystyczne bardzo, nie? Gdzie cała akcja była zsynchronizowana z muzyką jakąś tam poważną właśnie, albo w inny sposób. Znaczy, tutaj łatwo było... Znaczy, co chcę powiedzieć, że one się nadawały świetnie do tego, żeby je nagrodzić, no bo takie ambitniejsze trochę, nie?
2: No czy wiesz, tam też dużo musieli grać w tą stronę ze względu na to, że te bajki były przez długi czas nieme, dopiero później gdzieś tam się Jerry zaczął odzywać, tak samo tam, co w ogóle odebrało jakiejkolwiek nie, magii tym bajkom.
1: Oni się chyba do dzisiaj nie odzywają w sumie.
2: Nie, jak najbardziej. Były bajki, jest nawet cała pełnometrażowa bajka o Tomie i Jerrym, gdzie cały czas gadają jak najęci.
1: No nie gadaj, że gadają.
2: No serio.
1: To dziwne.
2: No, od pewnego czasu po prostu. Gdzieś tam ktoś zdecydował, że nagle zaczną mówić. I taka dziwna decyzja, ale padła. I nagle zaczęli mówić, chociaż wcześniej te bajki były nieme, przynajmniej z perspektywy tych zwierzaków. Co najwyżej gdzieś tam się czasem właścicielka odezwała.
1: Albo koledzy tak Toma, jakieś tam koty, co zapraszał, to oni się potrafili odzywać już, nie? Albo jakiś kot od czarnej roboty, co był zatrudniony, żeby tam Jerry'ego złapać, go zaciukać, to też przychodził i normalnie gadał, po prostu taki spec kot. Tylko Tom i Jerry byli niemi, ale to było też fajne, bo to było takie absurdalne przez to, a moment, w którym jak mówisz, że włożono w ich usta jakieś głosy i dialogi, to jakaś totalna,
2: tak, nawet rozmawiając z dziewczynką.
1: A, to bez sensu. Myślę, że Enki Bilal z takich twórców komiksowych to jest ten, który jeszcze się nadaje na ekranizację, chociaż powstał jakiś film na podstawie twórczości Bilala. Tylko to było, to było nawet niezłe. Jacyś bogowie w piramidzie przybywają na ziemię, tacy jakby egipscy. Fajny klimat.
0: Wrzuciłem na czata Nocnego Radia jeden z odcinków, który złapał właśnie Oscara. Tylko nie wiem kiedy, ale jest to, tak, to jest właśnie ten punkt, to jest właśnie to, o którym mówiłem.
2: A to pamiętam akurat.
1: To znany odcinek. To było świetne, ponieważ ci bohaterowie byli bardzo plastyczni, oni robili świetne miny. Dzisiaj się często zmienia pracę animatora, przepraszam, kartunisty w animatora. Polega to na tym, że się dzieli jakiegoś bohatera na kawałki, osobno rączka, osobno tutaj główka i się to animuje, nie? I to jest takie wytanienie po prostu totalne animacji. To sprawia, że postacie są o wiele mniej plastyczne często, bo naprawdę ciężko jest to dobrze zrobić. Znaczy, ciężko jest to zrobić na poziomie takim, jakim robił kartunista, który rysował klatka po klatce, nie? Na kole animacyjnym, w starym stylu. No dzisiaj się to uprościło i to sprawia, że bohaterowie już nie robią takich fajnych, śmiesznych min, nie przybierają puls fajnych nagle, że zmienia się cały czas ich trochę mimika, kształt całej sylwetki. To jest uproszczenie bardzo duże, ale można taniej o wiele zrobić.
2: Wiesz, ale jak słyszysz, że całej animacji, na przykład całą jedną postać animował sztab ludzi, no to już zaczynasz rozumieć, dlaczego te zmiany gdzieś tam nastąpiły w animacji.
1: Oczywiście. Dzięki za podpowiedź, KG Bierut. Oczywiście chodzi o Immortal. No, KG Bierut jest fanem komiksu i się zna na komiksach. Często mi tutaj podrzuca fajne informacje. Różne. Dobra, panowie, kończymy powoli. Myślę, ja muszę się za robótkę brać jeszcze.
0: Odpaliłem sobie ten film właśnie w tle i ta skala wyrysowanej animacji względem tego, co dzisiaj widzimy gdziekolwiek indziej. Ludzie, kliknijcie w ten link, błagam.
1: Ale mówisz o Tomie i Jerry, tak, którego wkleiłeś, tak?
0: Tak.
2: Już się przestraszyłem, że sobie tego Death Note'a włączyłeś.
0: Nie, błagam. Not even once, nie. Naprawdę, nie.
2: Nie, ja dla żartów sobie na przykład włączyłem ze znajomymi. Super do śmiania się przy popcornie, serio.
1: Nie, naprawdę klasa animacja, no. Myślę, że Oscar nie tylko za pomysł cały, nie, na kreskówkę, która jest, która promuje też muzykę klasyczną, to też jest coś fajnego. Bajka, która jest niema, a jednocześnie tyle się tam fajnych rzeczy dzieje. To właśnie też animacja, no te miny, jakie robi Tom, nie? Jak on jest taki nabzdyczony.
2: Też dynamika tego całego uciekania, zmieniania się całej scenerii, tego, jak oni właśnie za sobą tam, on mu coś tam robi w zamian i tak dalej, oni między sobą gdzieś tam ciosy wymieniają. No to dużo pracy.
1: No. Jak Tom nagle zmienia styl gry. Gra na poważnie, muzyka tutaj poważna, a tak nagle płynnie przechodzi w bluesa, bo mu tam Jerry coś tam w tym fortepianie przestawia, nie? To jest świetne, po prostu świetne.
2: Zamojskiemu się nie podoba, że zachwalamy Toma i Jerry'ego.
1: Czemu?
0: Oj,
2: że dyskusja sięga dna.
1: No często mamy takie komentarze, że to radio sięga
0: no
1: dna.
0: No to porozmawiajmy o Zenku Martyniuku.
1: Ale to też jest ciekawe, że bardzo dużo mamy takich komentarzy, że dno, nudy i tak dalej, ale to piszą ludzie, których ciągle widzę i się zjawiają jako pierwsi na przykład też czasami, nie? Że zaczynamy tylko coś nadawać i już pyk i jest, jak za dotknięciem różdżki. No to nie wiem, zdecydujcie się, albo kochacie, albo nienawidzicie tego nocnego radia. Może jedno i drugie, może to taka szorstka miłość jest na przykład jakaś, albo coś, nie wiem, nie znam się.
0: Love-hate relationship.
2: No ale dlaczego najgorsza bajka na świecie za Zamojskie Drogi? Tutaj właśnie rozbijamy się o to, że wszystko można zargumentować albo w jedną, albo w drugą stronę. No,
0: no bo był jeden stary Tom i Jerry, a potem był Tom and Jerry Kids, na którym się wychowaliśmy, który wszyscy widzieliśmy i to nie był już ten sam Tom i Jerry.
2: Znaczy, wiesz, mi też się całe i wszystkie odcinki Toma i Jerry'ego nie podobały. Były takie perełki, wiadomo, były też gorsze rzeczy tam, ale to nie znaczy, że cała bajka jest totalnie do kosza, nie? To takie opinie typu, że bajka to dno, no to takie troszeczkę zbyt ekstremalne jak dla mnie.
1: No każdy co innego lubi. Jak sobie włączyłem ostatnio Toma i Jerry'ego, no nie wiem, z kilka miesięcy temu już, ale to tak mówię ostatnio, to śmiałem się w głos, nie? Rzadko kiedy coś tak rozbawi, że się śmiejemy w głos po prostu, tylko coś tam najwyżej wara dygnie, a tutaj no jest świetny humor po prostu.
2: Też trzeba przywyknąć do tego, że to troszeczkę buduje humor w inny, ten stary sposób, slapstickowy, więc no nie każdy lubi slapstick.
1: A no fakt, no, a to jest maksymalnie slapstickowe, no to jest sam, no, to, jest, no tak. To jest po prostu czysty slapstick, nie? Przeniesiony na kreskówkę.
2: No, przecież to się wzoruje na tym, co się działo w tych wszystkich filmach niemych. I nie ma co się dziwić, że niektórym może się to nie podobać faktycznie. No ale ja czasami na przykład lubię sobie włączyć jakieś filmy z Chaplinem i tak dalej, więc no, nie widzę tutaj żadnego jakiegoś takiego czegoś złego w tym humorze. O ile jest samoświadomy tego, czym jest właściwie i twórcy nie próbują udawać, że to jest czymś większym.
0: Ja sobie nie wyobrażam, jak można lubić Nocnego Marka i jednocześnie nie lubić Flipa i Flapa.
2: Zamojskiemu... Jezu, jak się fanowałem na Flipa i Flapa.
1: Zamojskiemu chodzi, no już tu wyszło, że chodzi mu chyba głównie o to, że to dla dzieci jest zły wzór. No ale może tak przestajmy myśleć ciągle o innych, nie? I tak coś od siebie. Może, bo takie przejmowanie się ciągle innymi, że a jak to dziecko zobaczy, a jak te narkotyki dziecku sprzeda, wiesz, a jak ktoś zobaczy i nie zrozumie, albo a to szkodliwe dla społeczeństwa. No to takie ciągłe przejmowanie się innymi i myślenie za innych trochę.
2: Ale to jest dobra uwaga ze względu na to, że właśnie z tego wychodzi to, że w bajkach tak troszeczkę się teraz z tą przemocą uważa, bo to wszyscy wskazują, o to jest złe dla dzieci w ogóle. No niekoniecznie, dla jednego dziecka to może być złe, a dla drugiego nie. To rodzic powinien ocenić, czy dziecko jest w stanie zrozumieć, że to jest złe, że to się dzieje tylko na ekranie, czy nie. Ja oglądałem te bajki i nikogo po głowie nie okładałem. Dlaczego? Bo rozumiałem, że to tylko bajka. Nikomu nie wsadzałem ręki do tostera ani nic z tych rzeczy. Nie powtarzałem niczego, co było w tych bajkach. Nie próbowałem zrzucić czegoś ciężkiego komuś na głowę. No nic z tych rzeczy. Bo rozumiałem, że to bajka. Miałem na tyle rozwinięty mózg, że mogłem to oglądać. A byłem dzieciakiem dostosowanym wiekiem, jak sugerował producent. No to nie odstawałem jakoś wiekiem, nie oglądałem tego jako, nie wiem, 16-latek, więc to nie jest tak, że każde dziecko, wiesz, od razu będzie chłonąć tą całą agresję z tej bajki i w ogóle i wszystko będzie przenosić, jak taki głupi po prostu totalnie bez mózgi ktoś, kto wszystko po prostu kopiuje. No nie.
1: Myślę, że ta przemoc jest tak absurdalna, groteskowa i śmieszna, że to nie jest jakieś inwazyjne dla dziecka i szkodliwe, że ono dobrze zrozumie. Może nie powinniśmy tak dzieci, tak tym dzieciakom umniejszać, że one takie głupie, strasznie, nie? Tylko jakoś tam zauważyć.
2: Tak. Zdarza się, że tak, ale to wszystko zależy od tempa rozwoju dziecka. Nie każde dziecko się rozwija w tym samym tempie, do cholery. No, kurwa, gadanie, że każde dziecko nie rozumie, że to bajka, no to jest jakaś kompletna bzdura. No. To co? To ja zmyślam, że ja wiedziałem, że to bajka i jak byłem tym totalnie że małym dzieciakiem, nie wiem ile ja tam miałem lat, ale mało, bardzo mało, przedszkolne czasy i to wszystko rozumiałem, więc to się jakoś mi nie zgrywa tutaj, no.
1: W Polsce panuje takie przeświadczenie, że bajka to bajka, bajka jest dla dzieci, a dla dorosłych, bo nigdy nie było u nas za bardzo takiego targetowania dla starszych dzieci, dla młodszych, dla nastolatków. No, w Japonii to jest rzecz od dawna najnormalniejsza na świecie, że są dla bardzo wielu różnych grup wiekowych przeznaczane różne anime. W Ameryce też, no w sumie. I czy takiego Toma i Jerry'ego trzeba bardzo małemu dziecku pokazywać? No raczej nie powinno się, nie?
2: To jest... No chyba, że twoje dziecko, wiesz, że twoje dziecko spokojnie to wszystko zrozumie, ewentualnie oglądać z nim i mu to tłumaczyć. No tak działa rozwój, no to...
1: No nie wiem, u nas zawsze były bajki dla bardzo małych dzieci, komiks też funkcjonuje w ogólnym takim mniemaniu jako coś dla dzieci, no to wydaje mi się jest takie zapóźnienie trochę cywilizacyjne po prostu, no bo...
2: Znaczy dziecko potrafi zrozumieć więcej niż nam się wydaje zwyczajnie i wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak było rozwijane i właśnie izolowanie od treści dziecka właśnie powoduje to, że wolniej zaczyna rozumieć pewne kwestie. To ja zawsze mówię, że warto dziecku na przykład puszczać bajki, które nie są dostosowane do jego wieku. Bo dlaczego, jak ma się rozwinąć, skoro ogląda rzeczy, które są dosłownie dostosowane do wieku osób, do tego wieku, w którym jest. Powinien oglądać rzeczy, których jeszcze do końca nie rozumie. I ewentualnie można mu je wyjaśnić, bo jeżeli wszystko już rozumie w bajce, to jest to bezsensowne, nie daje mu żadnego rozwoju, nie daje mu żadnej potyczki intelektualnej. No, ja oglądałem zawsze rzeczy poza niektórymi bajkami, jak właśnie Tom i Jerry i tak dalej, to oglądałem zwykle rzeczy, które były totalnie niedostosowane do mojego wieku, jakieś nastoletnie rzeczy i pod względem odbioru treści rozwinąłem się troszeczkę bardziej niż moi rówieśnicy i to widziałem za każdym razem, gdy wchodziła jakaś dyskusja o filmach, sztuce i tak dalej. Dlaczego?
0: Właśnie, no bo... właśnie oglądam sobie odcinek Toma i Jerry'ego, gdzie Jerry wychowuje swoją, za przeproszeniem, małą myszkę i jej tłumaczy pewne rzeczy, co z jednej strony jest pewnym targetem do tej małej myszy, gdzie może się z tym zidentyfikować dziecko, nie wiem, tam 2-3-letnie, oraz z drugiej strony takiego 7-8-letniego dzieciaka, który coś tłumaczy swojemu młodszemu bratu.
1: Nawet w tej Ameryce kreskówka typu Scooby-Doo potrafi mieć różne swoje odmiany dla młodszych i dla starszych. Jest taki Scooby-Doo, się dowiedziałem, nie widziałem, ale ktoś o tym opowiadał na YouTubie, że jest taki Scooby-Doo, który jest w klimacie teorii chaosu mocno. Że tak powiem. Pojawiają się tam jakieś takie rzeczy typu tam nowy porządek świata, programowanie MK Ultra. Oczywiście nie jest to nazwane tak tego, ale to bardzo, bardzo nawiązuje do tych rzeczy, do tych opowieści. Jest po prostu taki dla troszkę starszych, poważniejszy. Nawet kreska jest bardziej taka, nie taka płaska, jest wszystko bardziej tak wycieniowane.
2: Czy dużo, nie chodzi cieni. O Scooby-Doo i Brygada Detektywów?
1: Chyba tak to się nazywa.
2: Tam dużo było takich dorosłych nawiązań już, bo to było też troszeczkę do starych fanów Scooby'ego Doo dawane i tam się już pojawia na koniec, kurde, jakiś potwór, który wygląda jak jakiś potwór Cthulhu, w ogóle dziwne rzeczy tam się dzieją, ale fajna bajka.
1: No, także widzicie, no, w Stanach po prostu w pewnym momencie pojawiły się kreskówki nowej fali, tak to nazwano, to miały być te bajki, które może sobie obejrzeć bez żenady rodzic ze swoim dzieckiem i też znajdzie tam jakieś smaczki, znajdzie tam jakieś podteksty nawet czasami i ktoś to musiał zbadać. Okazało się po prostu pewnie, że małe dziecko nie załapie pewnych rzeczy, no, pewnych tekstów, pewnych żartów nie załapie, one po nim spłyną, zostanie obojętne.
2: Nawet jeżeli załapie, to też nie odbierze tego w taki sposób jak my, bo my się tak strasznie, wiesz, krygujemy. Jeżeli jakieś podteksty wchodzą i obok jest dziecko, dziecko to jako normalną rzecz. Jeżeli już wie na przykład, co to jest seks, bo często się dzieci o wiele wcześniej dowiadują, niż nam się wydaje. Jeżeli jest jakiś podtekst, który zrozumie, to niekoniecznie jakoś się zawstydzi czy coś. Niekoniecznie
1: albo zainteresuje tym w ogóle, nie? Albo może się
2: niedorosły sposób, nie?
1: Albo się może tym w ogóle nie zainteresować całkowicie.
2: No tak, albo po prostu zrozumie to jako, no okej, no dobra, fizjologicznie. Logiczna czynność, no co w tym dziwnego? Dlaczego się tak wszyscy dziwnie patrzą i się zaczynają rumienić? O co chodzi?
1: No właśnie, więc nie róbmy z tych dzieci debili, bo możemy właśnie krzywdę zrobić, zapodając im cały czas bajki typu właśnie wspomniany tutaj przez Zamojskie Drogi, Zaczarowany Ołówek czy Pomysłowy Dobromir. To nie były jakieś rewelacyjne bajki. Nie jestem ogólnie fanem... Znaczy, to było zerżnięte, tak? Zaczarowany ołówek ma swój odpowiednik. Była taka francuska bajka o gościu, który też miał taki ołówek i była, zapewniam was, że była dużo lepsza i nie była taka infantylna, nie była taka dziecinna i dostosowana do... To, co Polak zrobił, to zerżnął koncepcję i przerobił to tak, że to przestało być atrakcyjne zupełnie dla starszego widza, a ja pamiętam, że już jako taki nastolatek oglądałem to i się po prostu brechtałem, bo tam były no takie różne hardkorowe od czasu do czasu się akcje.
2: Od razu puszczajmy Krecika. To najlepsza bajka na świecie po prostu.
1: A no, pytanie...
0: Wreszcie to Świnka Pepa.
1: A pytanie do was i do słuchaczy. Co było pierwsze? Wilk i Zając czy Tom i Jerry?
0: No Tom i Jerry.
1: No, dobrze. Brawo.
2: Rosjanie już by się obrazili, czy ktoś to tam robił, to, bo już nie pamiętam.
1: Pierwszy odcinek Toma i Jerry'ego to jest 1940, a Wilk i Zając 69. Tak.
2: Design postaci w Wilku i Zającu mnie zawsze tak jakoś przerażał strasznie.
0: Ja uwielbiałem.
2: Strasznie brzydkie są, no po prostu.
1: Ten zając taki ruski, nie? Z takimi rumieńcami. Ale fajne, bo...
0: Ale każdy kraj ma jakąś taką swoją kreskę, tak? Masz tą amerykańską kreskę, jeżeli patrzysz na, nie wiem, na Toma i Jerry'ego, czy jakieś na stare bajki amerykańskie, czy na Kaczora Donalda, myszkę Miki. A co innego masz właśnie w Wilku i Zającu? To są po prostu inne style, wykształtowane na zupełnie innym, na innej kulturze.
2: No jasne, ale no po prostu mówię, co zapamiętałem z tego, jak byłem dzieckiem, gdzieś tam leciał Wilk i Zając, no to zawsze moim przemyśleniem było to, że te postacie są strasznie brzydkie po prostu.
1: I potęgowało ten efekt to, że Wilk w zasadzie tak trochę się nie nadawał dla dzieci na dobrą sprawę, bo on potrafił sobie z flachą iść, pet.
2: Zapalić, no.
0: Cała paczka fajek, kurde, w gębę.
1: I se idzie i se śpiewa. Prym, prym, prym, prym, prym.
2: No bo taki, to było dla ruskich dzieci.
0: Typowy pan. Sowiecki tata.
1: Nie, taki no, lump, to był taki lump ten Wilk. On się gdzieś tam szlajał z flagą, szlugi jarał, gdzieś tam łaził.
2: Wiesz, bo sowieckie dzieci mają się rozwijać szybciej. One już mają wiedzieć pewne rzeczy o wiele wcześniej. No, już z kałaszem iść wcześniej. I w ogóle no, to było dostosowane do targetu. No.
0: Dobra, panowie, to co? Kończymy?
1: Kończymy. Kończymy to. Czas zakończyć to przedstawienie. To w tym zgniłym medium.
2: Tylko o kościele gadałem, no.
1: No, faktycznie, cały odcinek dzisiaj o kościele przegadaliśmy. Tak na moje oko 98% było o kościele. To były wściekłe ataki.
0: Tomasz
1: i
0: papież Jeremiasz.
1: I zero konkretów jak zwykle. Dno dna. Kończę to z tak. Tym, kończę tego słuchać. Koniec już. Chciałem dać wam szansę, ale nie dam już więcej.
0: Zając, wołk.
2: No dobrze, miło się gadało, hej.
1: Hej. No, także żegnają was wilk i zając polskiego podcastu.
0: Ja was przepraszam, ale teraz oglądam Toba i Jerry'ego i chwilę mi jeszcze zejdzie. Do usłyszenia, na razie, cześć.
1: Cześć.

0: Witamy, witamy. Nocny Marek. 2019 rok, rokiem potrzeby. Tak mawiają ostatnio słuchacze, więc to niech potrzeba się z wami przywita.
1: O, witam was wszystkich bardzo gorąco. Mamy dzisiaj 7 stycznia i rozpoczynamy nowo Nocnego Marka i powiem wam na samym początku, że już mam pierwszą wizję. To będzie, nie wiem, to będzie rok widzenia przyszłości, to będzie nie tylko wróżenie z winogronka, to będzie przepowiadanie przyszłości. Wy w tym momencie słuchacie najlepszego Nocnego Marka, jaki w tym roku dotąd był. Jestem tego całkowicie pewien i spokojnie mogę się pod tym podpisać. Zrobiłbym sobie w ogóle małą

0: statystykę dotyczącą minionego roku opublikowaliśmy w sumie publicznie, poza strefą premium, 136 nagrań, w sumie około 290 godzin. Każdego miesiąca około 1500 osób odwiedza stronę Nocnego Radia, a ja chciałbym podziękować bardzo wyjątkowym osobom, które się w zasadzie bardzo, można powiedzieć, złożyły ze swojej własnej krwawicy, a są to Danusia, Kamil, Sylwia, Henryk, Sylwester, Przemek, Szymon, Lemon, Piotr, Sławek, Kasia, Grzegorz, Jakub, Grzegorz, Kamil, Marek, Remek i oczywiście Grzegorz, dawca serwera, a także trzech słuchaczy anonimowych, naszych aktualnych sponsorów. Bardzo wam dziękuję, ale też jeszcze jedno podziękowanie specjalne chciałbym zostawić dla osób, które patronowały nas, ale już nie patronują, ale i tak jesteśmy wam wdzięczni. Jest to Jakub, Tomasz, Michał, Wojtek, Michał, Piotr, Rafał, Konrad, Krystian, Retro, wiemy o kogo chodzi, Kamil, ten... Fajne imię, ten. Chciałbyś się tak nazywać? Ten? Łukasz, Michał, Krzysztof, Łukasz, Radek, Konrad, Piotr, Jacek, Meran, Paweł, Krzysztof, Łukasz, Maksymilian, Krzysztof, Bu, Henryk, Maksymilian, Błażej, Marcin, Radek, Józef, Jacusio i dwóch anonimowych słuchaczy, którzy również historycznie nas milion barri, za co bardzo dziękujemy, więc zachęcamy do dalszych wsparć, zaparć i tak dalej, ponieważ mamy nowy rok, nowe decyzje, nowe pomysły, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. A tymczasem dzisiaj w Nocnym Marku porozmawiamy sobie o Sylwestrze, porozmawiamy sobie o strzelaniu do psów, bo właśnie sobie tutaj oglądam Polsat News, gdzie jest Korwin ze swoim psem.
1: A ja mogę coś powiedzieć, bo chciałem się wtrącić, ale to potrzeba dzisiaj sam prowadzić, się rozpędził i sumie jak tir rozpędzony, a ja tu jak myszka pod miotłą i coś bym wtrącić chciał.
0: Skąd ty się tu wziąłeś w ogóle? Ja bym cię może rozłączyć powinienem.
1: Czy ja mogę w tym radiu coś powiedzieć?
0: Załóż sobie własne radio.
1: Znowu? Bo ja chciałem jeszcze wspomnieć o tych, którzy nas sponsorowali bezpośrednio na konto. Tutaj lista byłaby dosyć długa, jakbyśmy chcieli tak tutaj odczytać wszystkich z roku na przykład, więc z trzech miesięcy na przykład. Chciałem podziękować serdecznie Piotrowi, Paulinie, Marcinowi i Kasi w szczególności, o której zapomniałem. Ostatnio tutaj wspominałem o dziewczynach w Nocnym Radio i zapomniałem właśnie o Kasi, o Paulinie. No, i to jest ten miesiąc, grudzień, uwaga, nikt, dziękuję nikomu i każdemu, wszystkim i każdemu z osobna, a listopad to jest Maciej, Łukasz, Rafał i Przemek, dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy, napędzacie to radio, to wy tutaj smarujecie olejem tryby tego, żeby to dalej się ruszało. W ogóle zapomniałem wrzucić sprawdzama ostatniego. Jest dostępny na Spreakerze, ale jak nie zapomnę, to zrobię to dzisiaj po Nocnym Marku, bo niestety no mieliśmy awarię. W ogóle pozdrawiamy wszystkich spiskowców knujących i naprawdę słuchać te wszystkie teorie spiskowe jest dość zabawnie, dość niesamowicie, ale myślę, że ten miniony rok całkiem sporo nam dał, całkiem sporo się to wszystko rozwinęło, pewne, nie wiem, przyjaźnie się zacieśniły, ludzie się lepiej poznali, no i jesteśmy tutaj. Halo, halo? Słychać, trolują.
1: Słychać trole.
0: No właśnie, więc... Więc no dziękujemy bardzo, bo to dzięki wam się to wszystko kręci, a jeżeli chcielibyście dołączyć do tego zacnego grona, no to jak najbardziej zapraszamy, zakładka wsparcie jest jak najbardziej. Patrzę, że jeszcze Korwin nie odpalił petard, więc może się boi, nie wiem, ochroniarza albo czegoś takiego, no zobaczymy, ale protokół 1% odpalił, wiesz? Tak, zamiast petardy odpalił protokół 1%.
1: Jeszcze a propos finansów, chciałem przypomnieć, że prąd zdrożał chyba jednak, bo dostałem dzisiaj rachunek za prąd i gaz i się taki na początku trochę zrobiłem zielony, potem niebieski, potem żółty ze złości.
0: No to może aura?
1: Może. No ale na szczęście mamy tutaj, mamy patronów i powiem wam, że z mojej części Patronite'a uda mi się część tego rachunku za prąd i gaz sfinansować. Także bardzo się cieszę. Tryskam humorem, optymizmem.
0: Ale man, a dlaczego jeszcze nie zbudowałeś magrawa? Mogłeś sobie zbudować 2 lata temu magrawa, już by się nauczył. Ale nie, bo ty się przeprowadziłeś, by się nauczył starego mieszkania i byś się przeprowadził do...

0: opowiadała, wszyscy zachwyceni, nawet się trochę zainteresowałem. I ta pani profesor się powoływała cały czas na koleżankę swoją, której to, o której napisała książkę, o tej swojej koleżance i o jej doświadczeniach. Te doświadczenia miały polegać na tym, że ta druga pani doświadcza jakichś przeskoków kwantowych i spotyka ludzi, którzy dopiero się pojawią za 10 lat i wchodzi po schodach, których jeszcze nie ma, a dopiero będą i tak dalej. Myślę sobie, no jakaś ekscentryczna pani, a potem dorwałem wywiad z tą panią i takie dziwne oczy miała i dziwny grymas na twarzy i taka pobudzona dziwnie była. I coś o cygankach mówiła, że cyganka jej coś wywróżyła. Tak więc fajny taki kontrast z takich niby mądrych opowieści pani profesor Danuty przeszedłem do źródła, dotarłem do źródła i to jest taka prosta wiejska pani, która opowiada, że spotkała dziwnego człowieka i on mi powiedział, że ja jestem kosmitka. No to ciekawe. Warto no docierać do źródeł.
1: O, i normalnie tak dumny jestem z ciebie. Jestem naprawdę z ciebie dumny, że faktycznie, nawet jeżeli nie oceniłeś tego na samym początku jako technobubble, jak to nazwać, taki technobełkot, nie? Bo to też daje się zauważyć, ale że właśnie zobaczyłeś, że to wszystko się, że to się wszystko jakoś tam ciśnie i ma odzwierciedlenie no, w takiej współczesnej mitologii de facto.
0: No ale to nie bądź taki dumny, bo wiesz, że jestem trochę bardziej w tą stronę taką, wiesz, ezoteryczno-mistyczną, że to tak nie jestem aż taki sceptyczny, jak ty, taki sceptol, taki, co w nic nie wierzy, tylko to szkiełko i oko, kurwa.
1: No nie twierdzę, że w nic nie wierzę, po prostu, wiesz, nie twierdzę też, że jestem jakimś tutaj betonem czy czymś takim. No
0: jesteś.
1: Jestem w stanie zmienić swoje podejście do różnych rzeczy, jeżeli się przedstawi odpowiednie dowody.
0: Beton. Betonowy Łukasz. No, taki jesteś trochę. Tak się przynajmniej wszyscy postrzegają, więc coś w tym musi być. Ale dobrze, no jeden jest taki betonowy i stoi tutaj w obronie nauki i nauki ortodoksyjnej, taki konserwatysta naukowy tutaj, no. A ja będę sobie bujał bardziej w obłokach i może coś z tego wyjdzie, no. Zawsze możesz wykazać moje braki w wiedzy takiej elementarnej i podstawowej i zapytać się o jakiś prosty wzór fizyczny czy matematyczny, a ja wtedy zrobię a ty tak wtedy z takim uśmieszkiem chłodnym powiesz, no widzicie, to jest biedny chłopiec pokrzywdzony.
1: Stary, tu nie chodzi o to, żebym ja ciebie tutaj zagiął, żebym ci tutaj pojechał, bo gdybym chciał, to bym to zrobił na milion sposobów i ty też, gdybyś chciał, tak samo mógłbyś zrobić ze mną, jeżeli chodzi, nie wiem, o twoją branżę grafiki chociażby, tak? Spokojnie mógłbyś mną wytrzeć podłogę. Nie chodzi o to, żeby wycierać sobą nawzajem podłogę, tylko o to, żeby, wiesz, żeby zaciekawić, żeby ten świat może nawet nie był taki do końca magiczny, tak? Ale w momencie, kiedy, kurde, mam ten cytat z Hawkinga nawet na stronie podcastu sprawdzam. W momencie, kiedy zrozumiemy świat, to tak jakbyśmy go kontrolowali. I to nie jest jakiś taki control freak czy coś takiego, tylko że wiesz, że rozumiesz, co cię otacza, rozumiesz, co z czego wynika i jesteś, wiesz, mniej zaskoczony. I mi się wydaje, że to jest fajne. Uczyć się nowych rzeczy, dowiadywać się nowych rzeczy, weryfikować, po prostu no, odkrywać, tak? Rozumieć pewne nowe rzeczy tego, jak działa nasz świat, jak działa, nie wiem, to, co nas otacza, skąd się to wszystko bierze. Nie wiem, dla mnie to jest bardzo fajne uczucie, ilekroć czegoś nowego się nauczę, a najlepiej, i to jest naprawdę najfajniejsze, jeżeli ktoś mnie przekona, żebym złamał swój dotychczasowy światopogląd i mi udowodni, że jestem w błędzie, to wtedy nie pozostaje mi nic innego, jak podejść, chwycić go za rękę i powiedzieć: dziękuję, uczyniłeś mnie lepszym człowiekiem.
0: Wspaniała przemowa, aż mi łza spod pachy wyciekła. A tutaj Łudy donosi na czacie. Ja chciałem uprzejmie donieść, że Etam układł pół słuchaczy i siedzą na pysko. No to gratulacje Etam, że robisz audycję w tym samym czasie, co my. To super.
1: Pół słuchacza ukradł.
0: Siedzicie sobie. To gratulation. Świetne tutaj wyczucie. No,
1: kto by się spodziewał, że w poniedziałek o 21 będzie coś nadawane? To jest chyba najbardziej regularna audycja w całym nocnym radiu.
0: No, a z tą jeszcze, z tą na przykład fizyką kwantową, to cały czas.

0: mi się wydaje, że ona się wymyka troszeczkę na pewno standardowemu modelowi fizycznemu, no bo to wiadomo, ale też wiesz, i rozumieniu naszemu jakoś takiemu logicznemu, nie? No bo to tak jest.
1: Tak, to prawda, tylko że tu chodzi o skalę świata. Jeżeli mówimy o mikro, czy w zasadzie nawet nanoświecie, czy nawet na poziomie dużo mniejszym niż nano, na poziomie mniejszym niż, nie wiem, wielkość protonu, to wtedy faktycznie fizyka kwantowa, mechanika kwantowa bierze za lejce cały świat i nagle dzieją się rzeczy, o którym nie śniło się Newtonowi, tak? Natomiast sam eksperyment kota Schrödingera, o którym wiedzą wszyscy, który znają wszyscy, nie miało na celu dowieść, nie wiem, że kot może być martwy czy żywy, czy coś takiego. To miało na celu dowieść to, i taka była intencja Schrödingera, co później tłumaczył w wywiadach, żeby pokazać, że jeżeli przeniesiemy zjawiska kwantowe do naszego świata, do naszego makroświata, do naszego życia i do naszego postrzegania naszymi oczkami i uszkami, to wtedy to nagle przestaje mieć jakikolwiek sens. Bo oddziaływania niesamowicie mocne, które potężne, które są na poziomie właśnie, chciałem powiedzieć nanoatomowym, ale się ugryzłem w język. Jest, co ze mną zrobiło śledzenie technologii Cache. One jak najbardziej istnieją, ale one są potężne w tym takim malutkim mikroświecie, który jest no mały, który jest jak po prostu źdźbło trawy w porównaniu do naszej galaktyki. I tam oczywiście one są ogromne, ale oddziaływania, które mamy na naszym poziomie, są troszkę zupełnie inaczej, inne.
0: A nie mogą istnieć jakieś na przykład byty we wszechświecie, czy inne wymiary, które też się rządzą takimi prawami jak ten świat subatomowy, czy jak tam się to nazywa, i dotyczą ich te same reguły co fotona, wiesz, i też tam się dziwne rzeczy mogą dziać.
1: Tak, tylko że jeżeli wchodzisz w nasz wszechświat, to wtedy musisz przestrzegać jego zasad. Jeżeli jesteś przyzwyczajony do, jeżeli twoje, nie wiem, twój organizm, twój umysł funkcjonuje w twoim świecie, i to nawet na prostym przykładzie za chwilę zaznaczę, i znajdziesz się w takim innym świecie, to momentalnie przestajesz istnieć, ponieważ twój organizm, twoje ciało czy twoja świadomość nie jest w stanie działać według tych zasad, no i się rozpadasz, czy dezintegrujesz, czy coś takiego. Prosty eksperyment. Jesteśmy przyzwyczajeni do życia na lądzie. Zejdź sobie na 20 minut pod wodę i potem wyjdź i powiedz, co się stało. No nic się nie stało, bo nie przeżyłeś, bo nie byłeś dostosowany do tego, żeby żyć pod wodą, a to jest tylko przekroczenie bariery płynu, tak?
0: No ale wspomniałeś, wiesz, o świadomości, a mówi się, że ta świadomość może się właśnie rządzić takimi prawami jak fizyka kwantowa w pewnym sensie. I mimo że my działamy w tej innej skali i już nas te prawa nie dotyczą, to sama nasza świadomość no jest do dzisiaj troszkę czymś jeszcze niezbadanym, i właśnie ci różni opowiadacze dziwnych historii często twierdzą, że właśnie ta świadomość jest związana w jakimś sensie z tą fizyką kwantową. I co ty na
1: to? To znaczy, wiesz, tutaj łapiemy coś, o czym wiemy, że tego nie wiemy. Nie wiemy, jak działa świadomość, i mamy ją bardzo słabo zbadaną. Cała psychologia wymaga wielkiej, ogromnej naprawdę rewalidacji, zastanowienia się nad tym, czy... opowiadałem o tym w przerwie technicznej, i gdzie mówiłem o eksperymencie Zimbardo, który został wykazany, że było to oszustwo. Wiemy już dzisiaj też, że Freud wygadywał sobie rzeczy po prostu wyssane z palca, i cała psychologia, no, która się opierała na tym, tak naprawdę powinna, tak nie wiem, postawić sobie grubą kreskę i zacząć od początku, i zacząć to robić dobrze. Natomiast w momencie, kiedy mamy coś, o czym wiemy, że nie wiemy, jak to działa, to teoretycznie możemy tam podłączyć wszystko, tak? Tak na przykład możemy powiedzieć sobie, dywagować o czarnych dziurach, co znajduje się wewnątrz czarnej dziury. Nie wiemy i bardzo ciężko jest nam stwierdzić, co tam można, czego się tam można spodziewać.
0: Dokładnie, możemy sobie pogdybać o tych czarnych dziurach, bo nauka się boi troszeczkę właśnie sobie tak dywagować o czymś, co jest jeszcze całkowicie niezbadane, a ci, którzy obracają się w tych bardziej w tych dwóch światach, i naukowym, i mistycznym, ezoterycznym, to postulują właśnie, że może nauka powinna się zrobić, stać bardziej otwarta i mniej taka skostniała i nie bać się sobie troszeczkę pogdybać, bo wiele wielkich wynalazków wzięło się, wiesz, z gdybania o cudach, niewidach i rzeczach niezbadanych, nie? Pewnie.
1: Ale mamy specjalny dział nauk humanistycznych i on się nazywa filozofia, gdzie dywagujemy sobie o różnych rzeczach, natomiast nauka mówi nam to, co wiemy na pewno lub o tym, że czegoś na pewno nie wiemy, tak? I bardzo dobrze, że jest taka skostniała i nie próbuje się tutaj zmiękczyć, bo możemy się po prostu na niej oprzeć, że nie jest żadnym wstydem przyznać, niewiedzy. To jest naprawdę fantastyczne uczucie, kiedy zastanawiasz się nad czymś i takie, no faktycznie, kurde, nie wiem, tak? I możemy sobie dywagować, czy wewnątrz czarnej dziury na przykład nie ma wspaniałego świata, gdzie są tylko kotki puchate, małe i można się do nich przytulać. Tak, ale nie nazywajmy tego nauką, to jest filozofia.
0: No, ostatnio słyszałem, że ponoć moglibyśmy nawet zamieszkać wewnątrz czarnej dziury, ale to musiałaby być taka specjalna czarna dziura obrotowa, która się obraca cały czas. To jest jakiś inny rodzaj czarnej dziury, ale to zostawmy, bo Jacek się do nas tu podłączył, Jacek Blacha oczywiście, Jacek jest tylko jeden, witamy.
1: Witam w nowym roku.
2: Dobry wieczór w 2019. Myślę, że te dwie ostatnie liczby są wymowne dla tej daty i to już zostało tutaj podkreślone, ale pokuszę się o zdefiniowanie waszego sporu. Wasz spór trochę przypomina postawę Einsteina. Mianowicie Einstein, różne ciekawostki teraz na tej, powiedzmy, takiej delikatnie rosnącej fali popularności fizyki kwantowej, rośnie też taka fala podszczypywania Einsteina i tego, co on mówił. Einstein mówił przez lata, że Pan Bóg nie gra w kości. I powtarzał to ciągle. Już pojawiła się fizyka kwantowa, Pan Bóg nie gra w kości, Pan Bóg nie gra w kości. W końcu ktoś z grona naukowego się wkurwił i odpowiedział mu ripostą, ty weź przestań wreszcie Bogu mówić, co on ma robić, tak? Mhm. I to jest troszeczkę taka dyskusja między wami, tak? Gdzie 19 mówi, Pan Bóg nie gra w kości, Pan Bóg nie gra w kości, tak? Czy też nauka nie gra w kości, tak? A ty, krawiec, mu odpowiadasz, ty nie mów nauce, co ona ma robić, nie? Bo my do końca jeszcze jej nie znamy. Tak przynajmniej ja to widzę.
0: No, czy, może tak to wygląda faktycznie.
2: Czy wy może macie do mnie jakieś pytania, bo nie chcę tutaj znowu wchodzić w jakieś takie monologi.
0: Co znajduje się wewnątrz czarnej dziury?
2: Ojej. Wiesz co, i to jest znowu takie pytanie, które z jednej strony można by udzielać wielu, wielu różnych odpowiedzi, ale ja sam mam wątpliwości, bo tak naprawdę to nigdy w historii jakichś tam drobnych eksploracji kosmosu, bo to, co robi NASA, to są de facto drobne eksploracje kosmosu, tak? My nigdy jakby nie dotarliśmy do żadnych próbek spoza naszego układu słonecznego. No więc można tutaj, są różne spekulacje, tak, że tam dzięki odpowiednio skonstruowanej czarnej dziurze można się przenieść w jakiś tam inny wymiar. Jest ta teoria światów równoległych, tak. No jest ta, powiedzmy, jest to takie założenie naukowe, tak, że ponieważ tam jakby, mówiąc w skrócie i zarazem językiem prostym, zgniot i wewnętrzne ciśnienie jest tak wielkie, że prawdopodobnie jakby ktokolwiek z nas znalazł się w środku czarnej dziury, to momentalnie by został rozłożony na cząsteczki atomowe i mniejsze. Zmieniłby się w taką kwantową zupę, tak? Bo jest to tak wielkie ciśnienie, mówiąc umownie. A ja teraz dla odmiany troszeczkę stawię się po twojej stronie, krawiec. Mianowicie powiem coś takiego, że te wszystkie obliczenia, tak, Schrödinger, obliczenia Maxwella, tak, i to wszystko, nad czym głowią się gdzieś tam każdego dnia najtęższe głowy zajmujące się z punktu widzenia matematycznego fizyką kwantową, to są tylko obliczenia. myśmy w żaden sposób nie zbadali czegoś, co się nazywa czarną dziurą. Co więcej, do dnia dzisiejszego istnieją fizycy, którzy się zastanawiają, czy to rzeczywiście są czarne dziury, bo my nic o nich nie wiemy. Tutaj tak wspomnę, że to nie jest tylko jakieś tam, powiedzmy, moje przeczucie, czy to nie są moje wrażenia, bo właśnie najfajniejszym w finale takiego wykładu popularno-naukowego doktora Patryka Macha było właśnie to, że on pod sam koniec stwierdził, że proszę Państwa, ale my tak naprawdę nic nie wiemy na temat czarnych dziur. To są tylko i wyłącznie rzeczy, którymi jesteśmy w stanie dotrzeć dzięki kalibracji naszych mózgów, tak by to było można określić, tak? Natomiast to nie jest taka wiedza, jaką, powiedzmy, możemy się pochwalić na temat, nie wiem, badania nad roślinami, tak? Czy powiedzmy nawet badania nad ludzkim mózgiem, tak? Który sam w sobie jest niesłychanie skomplikowany. Nie możemy, mówiąc w języku metaforycznym, nie mamy na razie takich narzędzi, żeby wziąć taką czarną dziurę pod mikroskop, albo żeby włożyć tam jakiś patyk i zobaczyć, czy tam jest ciepło, czy tam jest zimno, czy co tam się tak w ogóle dzieje i czy my byśmy w ogóle byli w stanie utrzymać taki patyk, tak? Czy to by w ogóle było możliwe? Czy wysyłanie czegokolwiek, to też jest bardzo ciekawe, czy wysyłanie czegokolwiek do wnętrza czarnej dziury dałoby nam jakiekolwiek pojęcie o tym, co tam jest? A to z tego względu, że na razie nie wyobrażamy sobie komunikacji. Nie ma takich metod komunikacji, które by zagwarantowały chociażby krótką wiadomość wysyłaną po tej drugiej stronie.
0: No dobra, dziękujemy za twoją wypowiedź ciekawą.
2: A jeszcze powiem odnośnie, tak na podsumowanie, odnośnie audycji, bo tutaj 19 przedstawiał te wszystkie staty, jak to wyglądało, jak to było, to ja powiem tak, że dobrze ci zrobił Krawiec, to już takie zupełnie personalne będzie, dobrze ci zrobił Krawiec ten urlop, bo w audycji sylwestrowej, którą tam fragmentami sobie słuchałem, ja znów poczułem tego starego, dobrego Krawca. Tego, który nie męczy tematu, na którym finalnie się nie zna. Tego, który nie podejmuje się jakichś takich rzeczy, które aktualnie są na topie, a jemu są kijem w dupie. Tylko po prostu przedstawia ten swój taki kolorowy pejzaż myśli, w którym są te wszystkie dżingle, są te jaja. Jest trochę na poważnie. To naprawdę było bardzo przyjemne. Może ty powinieneś częściej sobie zrobić taki urlop, tak? 19, wstaw tam mu na Skype'ie jakiś algorytm, żeby co jakiś czas Skype mu po prostu nie wstawał w ogóle, tak? I żeby z przymusu sobie robił taki urlop, tak? To może by ci to wyszło naprawdę na zdrowie. Gratuluję audycji sylwestrowej, bo tam w szczególności ci starzy słuchacze słyszeli, że odkopałeś zacne dżingle, znowu pochwaliłeś się swoimi diamentami. No ja pierdolę, stary, no o to chodziło. Dzięki.
0: Słuchacz zapłać.
2: Cześć.
0: Cześć.
1: Na razie, trzymaj się, dzięki wielkie za telefon. No cóż, no nie oszukujmy się, każdy od czasu do czasu takiego urlopu potrzebuje i nie ma grzechu w tym, żeby go sobie czasem wziąć, prawda?
0: Tak, tak.
1: No, także, nie no... Na swój sposób, no ale pozytywny komentarz ze strony Jacka Blachy. Tutaj może, nie wiem, czy mi się chce ciągnąć ten temat czarnych dziur, bo
0: zostawmy,
1: chyba...
0: To znaczy... ale mam no. Pokrewny temat, wiesz?
1: No.
0: Animacja Polki Renaty Gąsiorowskiej zawojowała świat, na różnych festiwalach filmowych jest pokazywana. 8-minutowa animacyjka, taka dosyć charakterystyczna, w fajnym stylu to wszystko jest narysowane, a opowiada o automiłości kobiecej, ten filmik. Tak mi się skojarzyło trochę z czarną dziurą i film nosi wdzięczny tytuł Cipka. I otrzymała już, Cipka dostała wiele nagród i wyróżnień. No i widzę tutaj na screenach panią, która w wannie się dotyka, dotyka swoją czarną dziurę właśnie. No i fajnie, fajnie. To w końcu jakiś ciekawy temat na film.
1: Oj, kurde, Polska. A jeżeli robimy animację, to albo katedra, albo cipka, no.
0: Albo rybka, albo pipka.
1: Ale wiesz, ale to był, kurde, muszę to jakoś więcej zobaczyć, bo ta kreska jest strasznie pretensjonalna z tego, co widzę po screenach. I to tak bardzo, widzę w tym pewną celowość, widzę w tym pewną estetykę, ale też tak jak sobie tutaj zobaczyłem, na jakich festiwalach to było wyświetlane, że się queer LGBT na to rzuciło, że ojejku, ktoś powiedział cipka. No, naprawdę, wow, nie?
0: Ty nie rozumiesz, to jest ważny film, bo to jest taki temat tabu troszkę. No w takiej Polsce to na pewno, gdzie to wiesz... To baba się dotyka, panie, to i o tym filma zrobili, panie, to się chyba świat kończy, panie. No a to bardzo dobrze, to kobiety też mają swoje potrzeby. Ta pani, ja widzę, że ona tutaj chyba blancika jakiegoś sobie też trzyma.
1: No,
0: nie wygląda mi to na papieroska. No, więc kolejny to jakiś taki temat tabu. Pani z blancikiem sobie w wannie sobie robi automasaż. No i to bardzo fajne. Mi się podoba takie coś. Więcej takich tematów. No, a właśnie, bo też taki komentarz był na nocnym radio, że jeden ze słuchaczy poczuł się urażony, że zbyt często źle się wyrażam o ludziach ze wsi, że niby obwiniam ich o całe zło tego świata i że to przypomina trochę sytuację, w której inny znany radiowiec ciągle coś na Polaków psioczy. I na Polskę i Polaków. Krawiec, twoje czepianie się wsi jako wylęgarni wszystkiego najgorszego jest tak samo krzywdzące jak czepianie się kłoda, to jest kłod, nie wiem, Polski i Polaków. No, dziękuję za ten komentarz, postaram się mniej w ten sposób wypowiadać, ale zauważcie, że wiele razy podkreślałem, że sam znam ludzi ze wsi fajnych, a potrzeba to co, zły? Też no, ze wsi jest.
1: 18 pierwszych lat mieszkałem na wsi, więc no, widać, co z tego wyrosło. Nie twierdzę, no ciężko jest powiedzieć, tak? Bo nie znam za bardzo, nie znam za bardzo tak bardziej od. Nie wiem, no teraz się znajomym porodziły dzieci, no to może troszkę bardziej to poznam, ale nie bardzo wiem, jak wygląda właśnie wychowanie takiego dzieciaka w mieście, nie? A w jaki sposób sobie, tym bardziej teraz, będzie organizował czas i tak dalej. Ja swoje dzieciństwo wspominam całkiem fajnie. To, że wychowałem się na wsi, bardzo dużo mnie nauczyło i to nie było wypasanie krów, bo nie byliśmy rodziną rolniczą, o czym też wiele razy mówiłem i też widziałem ludzi, którzy po prostu za, nie wiem, za równowartość tam dzisiejszego 1000 złotych byli w stanie się wykarmić i przeżyć przez miesiąc, pięcioosobowa rodzina. Mój największy przyjaciel z podstawówki miał swoją pasję, motocykle. Dzisiaj jest mechanikiem i prowadzi jakiś tam warsztat, który się zajmuje takimi kustomizacjami, takimi, wiesz, motocykli, tak powiedzmy od 100 tysięcy złotych w górę, nie? Więc po prostu pracował na to, spełnił swoje marzenie. No na pewno, wiesz, na pewno no kino, teatr czy coś takiego, no to znaczy może też z drugiej strony bardziej to docenisz, bo nie masz tego na co dzień, a jeżeli sobie mieszkasz w mieście, no to ojejku, znowu musimy iść do kina na coś tam, nie? No, trudno mi jest tutaj porównać, tak? No w jakiś sposób inaczej ludzie się wychowują, na pewno jeżeli jest bieda, bo jednak tej biedy mi się wydaje jest dużo więcej na wsi, to może być trudniej, ale z drugiej strony, jeżeli właściwie pokierować tych młodych ludzi i dać im jakąś szansę, to wtedy faktycznie może to zaowocować, bo wiesz, bo to nie są ludzie, którzy będą się martwili o to, czy dostaną nowego iPhone'a pod choinkę, tylko o to, czy będzie bieżąca woda na święta, więc mi się wydaje, że no nie wiem, no, że potrzebujemy obydwu grup ludzi, a nie wiem, rodziny pijące, bijące i tak dalej, myślę, że mają podobną procentową reprezentację zarówno w mieście, jak i na wsi.
0: No i właśnie trafiłeś w sedno, że potrzebujemy obu grup, a ja właśnie ostatnio mówiłem o tym, że mamy nadinterpretację tej grupy
1: wiejskiej. Nadreprezentację może.
0: A jak ja powiedziałem?
1: nadinterpretację.
0: Bez sensu, co ja pieprzę. Nadreprezentację, no. Tak, że po prostu, no, co się stanie, jak mamy cały prawie, że naród z tego właśnie plebsu, z tej wsi, i poubieramy ich w garnitury i wyślemy do polityki jednych, drugich poubieramy w kolorowe ubranka i niech muzykę nam grają. No to, kurczę, nie skończy się tak, jak się skończyło, że disco polo jest wszechobecne, że rządzący zachowują się tak, jak się zachowują. No, że pogarda do nauki trochę jest. Ja nic nie mam do ludzi ze wsi, naprawdę. Znam, wielu są fantastyczni, sam zostałem zmajstrowany na wsi też, więc jestem takim półwieśniakiem trochę, jak półelf trochę, coś tak.
1: Ale zauważ, że to jest taki cykl życia, ale to tak popatrz wielopokoleniowo, że nie wiem, że jesteś takim wychowankiem niższej klasy średniej, dorastałeś w blokach, chcesz czegoś więcej, tak, uczysz się i tak dalej, no udało ci się, nie wiem, tam kupić jakiś apartament, swoje dzieci posyłasz do prywatnej szkoły, twoje dzieci, nie wiem, zakładają firmy, mają swoje dzieci, gdzie już ta ambicja jest tak o pięterko wyżej, zostają prezesami wielkich firm, czy tam robią naprawdę niezłe biznesy i co robią? Budują dom na wsi. Budują dom na wsi, żeby uciec od tego zgiełku. I potem może nie tyle degradacja, ale troszkę właśnie takie pójście w zupełnie inną stronę, takie, wiesz, posiedzenie sobie z owieczką, podgryzienie sobie źdźbła trawki, popatrzenie się w zachód słońca, czego w mieście zwyczajnie nie dostrzeżesz. Wyjście po prostu przed dom i zobaczenie, spojrzenie w niebo i zobaczenie Drogi Mlecznej, czego wielu ludzi zwyczajnie nigdy w życiu nie zobaczy, bo poza swoje zadupie w sensie miasto, poza swoje osiedle nawet nigdy nie wyjechało. No i jest, wiesz, no i się zaczyna taka degrengolada, bo tutaj twoja córka poznała jakiegoś tam Sebę z Bryździołów Karpackich, zaciążyła, no i już się zaczyna taka degradacja, a później te dzieciaki myślą, nie, no to ja chcę coś czegoś więcej od tego życia, ja chcę do miasta. I tak to się po prostu powoli toczy, ale daje się zauważyć, że ci, no może nie z tej klasy, powiedzmy, najwyższej, ale z tej wyższej klasy średniej, na tę wieś wracają.
0: No, każdemu brakuje tego, czego nie ma, nie? Ci ludzie ze wsi chcą właśnie się wprowadzić do miast i postrzegają to jako właśnie spełnienie swoich marzeń, a mieszczuchy chcą na wieś. Bardzo miło mi się spędzało czas właśnie przy ognisku z przyjaciółmi ze wsi i widziałem różnicę, tak gołym okiem to widać, nie? Że już nie ma tego takiego ciągłego gadania, co kto se kupi, a co se kupił, a co teraz jest tu modne, a co ja, jak se kupię, to będę miał. A widzieliście najnowszy model tu na iPhone'a? No, tylko takie bardziej właśnie spoglądanie w gwiazdy, nie? Mi tego bardzo brakuje. Uważam, że w ogóle ludzie za rzadko patrzą się w gwiazdy. A tu mam kolejnego newsika, który wydał mi się zabawny. Nie jest zabawny, ale zabawne może być to, kiedy złapią i osadzą w pierdlu tych, którzy napadli na 11- i 12-letnią dziewczynkę, co kolędowały sobie, zbierały pieniążki tam do skarbonki na coś i zostały napadnięte przez facetów z nożami, zabrali im te pieniądze. Zastanawiam się, jaka będzie reakcja współwięźniów, kiedy wejdą do celi, wiesz, jacyś tacy grypsujący. Ten tutaj na banki napadał, ten siedzi za głowę, ten tutaj malwersację, a ty za co siedzisz? Zabrałem skarbonkę dziecku. Mamy, bierzcie cwela i go tam wezmą w obrot i myślę, że horror mogą mieć. A to wyjdzie, bo zawsze jakiś klawisz gdzieś tam, wiesz, chlapnie przy konfidenci i dowiedzą się współwięźniowie i będzie siedział. No, ochronki mu nie dadzą, bo ochronkę to dostaje, wiesz, tam, czy pedofil, czy ktoś. Swoją drogą jakoś mnie rozbawiła ta sytuacja, jak tam u Magicala ktoś wysłał donata. Mój mały siostrzeniec Mariuszek wychodzi niedługo ze szpitala, proszę o pozdrowienie go. Proszę o pozdrowienie Mariuszka Trynkiewicza. I tam Agocha, pozdrawiam Mariuszka Trynkiewicza, żeby szybko wyszedł.
1: No cóż, no prości ludzie. No, Daniel Magical jest chyba najlepszym przykładem, że miasto nie czyni z ciebie cywilizowanego człowieka.
0: On ma teraz nową ksywkę, Daniel Śledzikal, ale to może nie będę tłumaczył, skąd się wzięła.
1: Nie, dobra, to nie, zostawmy.
0: Bo... trochę, ale to ma związek z doniesieniami jego dziewczyny. Już byłej chyba, nieważne.
1: No, tutaj przywołują, ale Krawiec, kurde, opowiadasz od czasu do czasu tę historię, jak uratowałeś tam dziewczynkę.
0: To nie jest, nie było nic takiego wielkiego znowu, ale też się ostatnio zastanawiałem, bo popatrz, jak łatwo przekręcić historię i zrobić z kogoś złego człowieka. Pomyśl sobie, że z tej historii ktoś wykasował samochód i już patrz, jaka się historia robi i reklamówkę na przykład. No to co, Krawiec idzie sobie z winem, tak? Otwartym pewnie i se idzie przez osiedle z winkiem, se popija, zobaczył
1: dziewczynkę
0: i rzucił się na dziewczynkę.
1: No to...
0: Wystarczy samochód wykasować.
1: Zawsze można, tak sobie, no dobra, nieważne, bo tam sobie kiedyś rozmawialiśmy o sposobie przedstawienia historii i faktycznie tutaj można na parę różnych sposobów każdą historię. No i czasami tak jest, że jakaś historia, wiesz, jakaś historia zostanie niedopowiedziana, jakaś historia, jakiś istotny fakt pominiemy i wtedy się wszystko po prostu zmienia o 180 stopni. Naprawdę strasznie, strasznie łatwo, to szczególnie w dzisiejszej erze fake newsów.
0: Właśnie, a wystarczyło jeden element z tej historii wykasować. Widzicie, w jakim to mnie świetle stawia? Alkoholik, pedofil, szaleniec, sztajmes, obszczymur. Straszne to jest. Tutaj czytam też sobie, że komputery zniszczą nasze umysły. 35 lat temu mistrz science fiction przewidział rzeczywistość 2019 roku i w sumie trochę tak to się dzieje, że w pewnym sensie niszczą komputery nasze umysły. Że właśnie już tylko siedzimy przy tych komputerkach, gapimy się, zanikają różne umiejętności społeczne. Nasza cywilizacja też może się nie posuwa do przodu tak, jakby mogła, bo inwestujemy nasz czas i wysiłek w wynajdowanie tylko nowych zabawek do rozrywki, nie? A gdzie marzenia? Gdzie kosmos? Gdzie kosmos?
1: Ja no ale pytam. Czemu jedno z drugim nie miałoby iść w parze, tak? No jeżeli jest zapotrzebowanie na to, żebyśmy robili sobie tę protezę naszej społeczności, jaką są sieci społecznościowe, tak? No ale jednak to się jakoś wdrożyło. No i teraz, jeżeli nie masz konta na Facebooku, to jesteś jakimś dziadem technologicznym. Ja w ogóle wielkie podziękowania dla Maxa za ostatnią audycję, w której mówił o aplikacji TikTok. Może już pomijając to, czy ta aplikacja ma jakieś zastosowanie, czy nie, bardzo mnie to cieszy, że on jako po prostu jakiś tam młodszy człowiek takiemu staremu dziadowi jest w stanie wytłumaczyć, o co w tym chodzi, na czym to polega. Mi kilka lat zajęło zrozumienie platformy Instagram, tak? Takiego Snapchata do dzisiaj, kurwa, nie rozumiem. Więc no... Jakiś taki poradnik dla zdziadziałych, ale ciągle czujących się młodymi użytkowników sieci. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo dzięki za to. Nie twierdzę, że będę korzystał z TikToka, ale przynajmniej będę wiedział, o co chodzi, bo coraz częściej się tak czuję, że wiesz, że jest jakiś Tinder, jest jakieś coś tam, nie? Jakaś nowa platforma społecznościowa, wszyscy o tym mówią, a pośle ten, dodaj mnie na Snapie. Co to kurwa jest Snap, nie? Nie wiem, no może powinny jakieś takie uniwersytety trzeciego wieku dla 30-letnich boomerów powstać. Uniwersytety trzeciego wieku, w którym właśnie by im się tłumaczyło, że no tutaj jest taka, powiedzmy, taki trend, taka moda. Tylko problem jest taki, że prawdopodobnie ta moda zaginie, zanim ja ją będę w stanie zrozumieć.
0: No to ucz się, panie, ucz, potem mnie nauczysz tych całych tych Instagramów, tak? No, tam się wkleja, co to za filozofia, wklejasz tam zdjęcia, ludzie robią buzię w dzióbek i ci wysyłają zdjęcie, jak zareagowali na przykład.
1: Koty bardzo, bardzo bardzo dużo fajnych kotów jest na Instagramie i między innymi śledzę takiego jednego, który fotografuje koty po kocimiętce. Zaraz aż wam tutaj chyba wkleję.
0: Co za człowiek robi z kota ćpuna i nagrywa. Bo to no jest taki się... narkotyk dla kota, taka kocimiętka.
1: No, no tak.
0: A tym w ogóle, tym pisarzem, wizjonerem jest Isaac Asimov. Ja muszę coś poczytać Asimova, chyba jedną jakąś książkę w życiu przeczytałem, a to jeden z najbardziej znanych pisarzy science fiction. I jak się okazuje, niezły wizjoner, jak tu czytam. Coś tu o zimnej wojnie pisze też. No w sumie tak jest, że zimna wojna się skończyła i to nas przyhamowało trochę, jednak to był taki stymulant, nie? Troszeczkę, żeby właśnie latać w kosmos, się ścigać, kto pierwszy, ten lepszy. Ja się w ogóle zastanawiam, czy my mamy jakiekolwiek szanse kolonizować inne planety, czy to, wiesz, jak patrzę na tych astronautów, co wracają z kosmosu, oni są zdegenerowani, jacyś chorzy, spuchnięci, w ogóle, wiesz, to z nami też może tak trochę być, ale przewidział na przykład Asimov już 35 lat temu, że będziemy mieli takie małe komputerki, w których będzie wszystko, będziemy się nimi komunikować ze sobą. Niezły wizjoner, niezły wizjoner. Ale w zasadzie to z tych różnych wizjonerów science fiction to trafność ich różnych wizji jest nie taka duża. Zdaje się, że nie było jakichś książek science fiction, które by przypowiadały internet tak z sensu stricte, żeby, wiesz, tak jak on jest, tylko jakieś tam, że będziesz sobie pocztą pneumatyczną wysyłał i ci będzie rurą szło. Jakieś takie mało trafne, nie? Analogie do tego.
1: Nie, no czemu? Choćby taki Star Trek The Original Series, który był bardzo wizjonerski, ale zauważ, że to wizjonerstwo nie do końca musi być, nie do końca to jest takie jasnowidzenie jakieś takie, tylko bardziej wymyślenie sensownego, możliwego sposobu na realizację naszych potrzeb, na przykład rozmów bezprzewodowych, tak? Te komunikatory właśnie ze Star Treka, czy jakieś takiej możliwe, takiego przenośnego laboratorium, czyli trikodery, czy właśnie dalekosiężnej komunikacji, ta cała sieć podprzestrzenna, czy właśnie komputera sterowanego głosem, żebyś nie musiał tam klikać i się męczyć. Więc to jest realizacja potrzeb tego pokolenia i ludzie, którzy powiedzmy się wychowywali, tak, którzy oglądali tego Star Treka w swoim dzieciństwie, no to wtedy, wiesz, idą do szkoły średniej, kończą studia i mówią: ej, to ja to zrealizuję, ja zrobię ten pomysł, bo ten pomysł ma już 20 lat, mamy już technologię, która na to pozwala, więc czemu nie?
0: No, to jest w ogóle świetny gatunek science fiction, taki troszkę kiedyś był niedoceniony, nie? Ty pamiętasz pewnie jeszcze te czasy, gdzie filmów science fiction było jak na lekarstwo. Były też słabsze, myślę, niż dziś się robi, a dzisiaj science fiction jest na topie wielu ludzi takich, którzy wcześniej się pewnie tym w ogóle nie interesowali. Dzisiaj chodzi do kin na różne filmy science fiction. Stało się tak, to takim czymś wszechobecnym, wszechogarniającym. I to fajnie, bo no to jest jakieś tam ubogacające, nie? Że tak powiem, po kościelnemu trochę sobie popatrzeć na różne wizje, zastanowić się trochę, czy to by mogło tak być, a może kiedyś tak będzie, a co by było, gdyby tak było i tak dalej, a co jeszcze nas czeka. Tak więc ja jestem jak najbardziej za. Nawet takie filmy science fiction jak te Marvele, których nie wiem, czy ty lubisz Marvele na przykład?
1: No tak jako oglądactwo, bo to daje rozrywkę, ale nie wynoszę z tego nic.
0: Jak to, z Infinity War nic nie wyniosłeś?
1: No Infinity War jest dla mnie najgorsze.
0: Najgorsze? O! Nie, dobra, aż mi słów brakuje na tego.
1: Jest to fajny crossover, tak, fajnie to zostało zrealizowane, ale to jest film, o którym za 10 lat nikt nie będzie mówił.
0: Ale tam są głębokie bardzo tematy poruszone. Dla mnie Thanos nawiązuje troszkę, wiesz, do planów NWO i depopulacji, no bo od początku miał taki... On się wychował na planecie Tytan, w której była właśnie było przeludnienie i był to problem i on chciał tą planetę w połowie zdepopulować. Ta koncepcja się nie spodobała mieszkańcom. No i ta cywilizacja zginęła na Thanosie. I Thanos na końcu filmu depopuluje pół wszechświata, nie? I to są w ogóle ciekawe rozważania na ten temat. Czemu on tak zrobił? Czy Thanos przypadkiem nie wiedział o czymś? Na przykład, czy nie chciał w ten sposób zjednoczyć też całego wszechświata przeciwko wrogowi jeszcze potężniejszemu, który dopiero co nadejdzie, też są takie hipotezy. Ja w ogóle troszkę jestem za Thanosem. Uważam, że przeludnienie to nie jest dobra rzecz. Porównuję to do takiej celi, w której siedzimy i tych skazańców w tej celi już siedzi tam kilkunastu. To wiadomo, że będzie wojna, że się wezmą za łby, że dla każdego nie wystarczy, że będzie dużo z tego tragedii. A jak piękny byłby świat, gdyby nas było o połowę mniej. A jaki byłby koszmarny, gdybyśmy się sami już nie zdepopulowali parę razy przez na przykład drugą wojnę światową, czy przez inne tego typu wydarzenia, no to mogłoby naprawdę już być tu na Ziemi nieciekawie, ale sama natura nas depopuluje. Jak się nazywała ta wielka katastrofa, to oziębienie klimatów, zapomniałem nazwy, no ale to 80% populacji Ziemi wtedy.
1: No mieliśmy już 5 wielkich wymierań, także no. gdzie naprawdę w którymś z nich, z tego co pamiętam, to wtedy Ziemia była dość, to było spowodowane promieniowaniem kosmicznym i to chyba było wymieranie prekambryjskie jeszcze, gdzie jeżeli nie znajdowałeś się tam kilka kilometrów pod powierzchnią oceanu, to dostałeś promieniowanie jonizujące i cię rozpieprzyło na kawałki, nie? Tak, Thanos jako sama postać bardzo mi się podoba, bo on mimo, że jest takim arch enemy, on chce dobrze. On chce dobrze, on głęboko w to wierzy. On jest taki, troszkę taki Janusz Korwin-Mikke, którego nikt nie rozumie, ale on widzi i wie, że to będzie dobrze. I on, wiesz, on nie ocenia, tak? On, nie wiem, czy dobrze to opiszę, ale on, wiesz, on nie wskazał, że, nie wiem, ty mnie wkurzyłeś, no to ty zdechniesz. A ty jesteś spoko, to ty przeżyjesz, nie? Tylko tak los zadecydował,
0: losowo,
1: nie?
0: Tak, tak. Znaczy, tylko Tonego Starka chyba oszczędził, jakby wskazując go jako tego, który ma przeżyć, bo miał jakiś tam szacunek do Tonego Starka, bo stoczył z nim zaciekłą walkę i szanował go jako przeciwnika. No.
1: Tak, no i przede wszystkim, wiesz, w tej końcowej scenie mam nadzieję, że już wszyscy mają ten film za sobą i nikogo nie urażę tym spoilerem, że on, wiesz, siedzi na jakiejś tam skale czy coś takiego i sobie tak spogląda na horyzont i to jest takie, wiesz, takie spojrzenie rolnika, który zebrał bardzo dobry plon.
0: Ale to wiesz, że trafiłeś w samo sedno, chyba nieświadomie, bo pewnie nie zdajesz sobie sprawy, że Thanos potem został rolnikiem. Na trailerze Endgame to widać, gdzie Thanos właśnie wiedzie życie człowieka poczciwego i jest rolnikiem właśnie. No czekamy na Endgame, zobaczymy co tam się będzie działo. Może być tak, że nas zaskoczą scenarzyści i się okaże, że Thanos nie był wcale taki zły, że miał w tym jakiś większy plan. No ale Kapitan Marvel pewnie go wpadnie i tam powyciera nim ziemię i podłogę jak szmatą. Zobaczymy.
1: Nie, tutaj faktycznie, no to jest niby postać tragiczna, która bardzo dużo pracy i czasu włożyła w to, żeby zrealizować swój plan, no ale czasami jest tak, że wiesz, wyobraź sobie, że żyjesz w takim świecie, nie wiem, idiokracji, tak? Gdzie widzisz, że wszyscy zmierzają ku upadkowi i musisz, jest w języku angielskim takie piękne określenie, you've got to be cruel to be kind, że musisz być okrutny, żeby być miłym. Czyli, że musisz wyrządzić krzywdę, żeby zrobić komuś dobrze. Ponieważ, wiesz, to, komu tę krzywdę wyrządzasz, nie zdaje sobie sprawy z tego, w jaki syf się ładuje. Jeżeli mamy, nie wiem, tak na niższym poziomie, tak, że jeżeli sobie, nie wiem, bierzemy jakiegoś narkomana czy alkoholika i wysyłamy go na przymusowe leczenie, to jemu się dzieje krzywda. I jemu się autentycznie dzieje krzywda, ale potem, wiesz, wytrzeźwieje, będzie przez miesiąc trzeźwy i stwierdzi, ej, kurde, to faktycznie było dobre, to było potrzebne mi.
0: No, a faktycznie trochę jest tak, jak to zostało przedstawione właśnie w wizji Thanosa w filmie, że jest nas bardzo dużo już i przestaliśmy szanować ziemię, samych siebie. Jak mamy wszystkiego, jak jest nas dużo, to ja nie rozumiem tej właśnie tej strategii, żeby iść na ilość, że ma nas być dużo. To w Polsce tak mamy teraz, nie? Że oby nas było jak najwięcej, nas, Polaków. No ale czy to a może jakość bardziej, a nie ilość.
1: To znaczy, wiesz, to akurat w Polsce to mamy krótkowzrocznąć, bo mamy 500+ i mamy, wiesz, żądanie rządu, który widzi, że system emerytalny się chwieje i potrzebujemy zwyczajnie młodych ludzi, którzy będą zarabiali na nasze emerytury, których i tak za bardzo nie dostaniemy. Teraz w ogóle w lipcu ma wejść jakaś taka śmieszna ustawa, jakieś, nie wiem, dodatkowa, niby dobrowolna składka na dodatkowy fundusz emerytalny, ale to będę jeszcze o tym więcej mówił przed lipcem, że będą ci potrącali bodajże od 3,5% do 7% twojej pensji, chyba że złożysz dokument, że nie chcesz w tym brać udziału, nie? I to jest taki kolejna jakaś tam zapcha i dziura cieknącego budżetu. Natomiast jeżeli chodzi o przeludnienie, no to mamy taki problem w Afryce, gdzie, wiesz, gdzie faktycznie, gdzie miałeś tam, nie wiem, ebole, HIV, różne inne dengi, ziki i tak dalej, mnóstwo różnych dziwnych chorób. Kiedy wysłaliśmy tam misjonarzy i misje humanitarne, żeby im pobudować wodociągi, żeby ich zaszczepić, żeby im dać antybiotyki, żeby dać im inne leki, no to się okazało, że, wiesz, że kiedyś jak sobie zrobiłeś 12 dzieci, dwa przeżyły, no to było okej, okay, nie? No i teraz się okazuje, że przeżywa z nich 11. No i tu się zaczyna bardzo poważny problem.
0: Tak, z kolei kasę, którą się tam wysyłało, porozkradali jacyś wataszkowie, wiesz. I to okazało się, że niekoniecznie rozwiązaniem jest próba naprawy tej sytuacji na różne sposoby, bo tego się nie naprawi po prostu. Czasem może łatwiej jest coś zniszczyć i zrobić od nowa. Ja nie uważam, no oczywiście tu się wiele osób nie zgodzi, życie to świętość, ich trzeba chronić życie, no to możemy wrócić do rozmowy znowu z tym chronieniem życia napoczętego, które wiadomo, że urodzi się chore, zdeformowane i bez połowy mózgu, nie? To temat rzeka i nigdy się tu pewnie nie dogadamy, więc może przejdźmy do kolejnego tematu. Teraz jest bardzo głośno o escape roomie, w którym zginęło 5 osób. 15-latków, 5. Impreza urodzinowa w tym escape roomie. Gdyby ktoś nie wiedział, co to są te escape roomy, ja co prawda też nigdy nie byłem. Może po to trzeba był, to teraz wam opowie, ale może też nie był.
1: Byłem, nawet niedawno.
0: O proszę, jaki oblatany. No i co opowiesz zaraz o swoich wrażeniach. No i oczywiście, jak to w Polsce, zaraz zarządzono wielką kontrolę. U nas zawsze się zaczyna coś dziać, jak się coś spektakularnego wydarzy, to wtedy kontrole, zakazy. No i się niby okazało, że 10% tych escape roomów w Polsce nie jest właściwie zabezpieczonych, tak dalej, tak dalej. Ale ja nie wiem, czy to tak nie jest taka standardowa nasza tutaj nagonka, że teraz się chce ktoś wykazać, tak, że po prostu i się będzie przypierniczał, że nie ma drugiego zlewu, a tu kratka jest przysłonięta i wiesz, jak to jest, nie? No ale wielka tragedia, ty wyobraź sobie, że jesteś w takim escape roomie i coś tam się zaczyna jarać, dymić, nie możesz wyjść i jakiś upiorny głos ci zagadkę daje tam. Mamy 5 patyczków, odejmujemy 2 patyczki, a ty tam już się dusisz, horror.
1: Znaczy, wiesz, w escape roomie raz tylko byłem i byłem niedawno. Escape room to jest zabawa, gdzie płacisz, że zamykają cię w pokoju na godzinę i ty musisz rozwiązać serię zagadek, tam znaleźć jakieś kody, które oddadzą ci kolejne kody, które dadzą ci rozwiązania do kolejnych zagadek, żebyś w końcu znalazł kod do zamka szyfrowego, czy znalazł klucz do zamka, tak, żeby wyjść. Natomiast w escape roomie, w którym byłem, był po pierwsze monitoring, gdzie organizatorzy tego bajzlu zwyczajnie widzieli, a po drugie były nam dane krótkofalówki. Co prawda krótkofalówki były na zasadzie, że jeżeli utkniecie na jakiejś zagadce, to powiedzcie nam, jak to wygląda. No i też wydaje mi się, że sam bym był w stanie wyważyć te drzwi, które jeżeli by było coś bardzo nie tak, no to byłbym w stanie się rozpędzić i po prostu je wyłamać, bo w ogóle swoją drogą największą zagadką było trafić do tego escape roomu, ale mniejsza o to. Natomiast faktycznie no coś tam, jakieś błędy zostały, wiesz, zostały zrobione, no i teraz premier Morawiecki powiedział, że no teraz będzie wielka kontrola, już 26 escape roomów zostało zamkniętych za niespełnianie norm przeciwpożarowych, ale jakby zrobić coś takiego, kurde, nie wiem, w zakładach fryzjerskich, to idę o zakład, że te same normy tam nie byłyby przestrzegane, bo to nie jest problem w escape roomach, tak? jako samej branży. Tutaj zacytuję jedną z wypowiedzi, którą mam przygotowaną. Potrwa to za 2 minuty, ale bardzo warta, bo jest to właściciel Escape Roomu Dark House, nawet nie wiem gdzie, w Poznaniu. O. Jako właściciel Escape Roomu apeluję do wszystkich przedstawiających informacje odnośnie naszej branży, premier Morawiecki, ministrowie rządu, media, swoimi wypowiedziami podpartymi brakiem jakiejkolwiek wiedzy działacie na szkodę całej legalnie działającej branży i jest to karalne. W momencie zakładania działalności byliśmy odsyłani od jednych do drugich, nikt nie potrafił nam powiedzieć nawet na pytanie, jakie PKD wpisać w działalność. Po 5 latach działania branży w kraju. Po wpisaniu ich nastu dla niezorientowanych jest to określenie profilu działalności, by niczego nie pominąć i by jak najszerzej opisać swoją działalność. Im więcej PKD, tym więcej wymagań dla każdego oddzielnie. Teraz jesteśmy za to atakowani. Panie ministrze, co to znaczy, że większość tak zwanych escape roomów zarejestrowana jest jako zwykłe działalności gospodarcze? Jakie mają być? Magiczne? Jak pan generał może szykanować za to, że część zarejestrowała się jako rozrywka intelektualna? Przecież tym właśnie nie jest. To nie są sadomasochistyczne pułapki śmierci. W dowolnym momencie można opuścić pokój na tej samej zasadzie, co przerwanie wizyty u fryzjera czy wyjścia z kawiarni. Proszę źle nie zrozumieć. Bezpieczeństwo przede wszystkim, ale jakie uchybienia w bezpieczeństwie są wytykane? Nie widziałem w swoim życiu jeszcze żadnej restauracji, kawiarni czy fryzjera, który by spełniał te restrykcyjne wymagania. Wyobraźcie sobie państwo, że pod uchybienie podchodzi szerokość klatki schodowej w budynku, w którym mieści się ostry dyżur? Nie wiem, czy coś? A, escape room. IR, kurwa. Czy fakt istnienia drewnianych stropów? Według przepisów wszyscy, dosłownie wszyscy, żyjemy na co dzień w pułapkach śmierci, ale nikogo nie interesuje, bo nie można zrobić z tym politycznego szumu, a liczby muszą się zgadzać. Drogie media, wiem, że karmienie się strachem dobrze się sprzedaje i cieszę się, że nic strasznego na świecie nie dzieje się do tego stopnia, że ten wypadek jest najstraszniejszą rzeczą na globie, ale rzetelność chyba jeszcze dla kogoś coś znaczy. Zawiniła wadliwa instalacja gazowa i człowiek poza escape roomami jest dużo więcej instalacji gazowych i ludzi. Problemu szukacie w złym miejscu i jako taki kontrprzykład od razu, tu już od siebie, chciałbym podać to, o czym media trąbią od dobrego roku, czyli to, że wyjścia pożarowe w Biedronkach są zastawione przez paleciaki.
0: Bardzo mądry komentarz tego jegomościa i no, zgadzam się w zupełności. To jest taka sytuacja, że żeby spełniać wszystkie wymagania, trzeba by bardzo dużo kasy pewnie zainwestować i byłoby się wtedy niekonkurencyjnym dla tych wszystkich innych, którzy machają ręką sobie, no bo chcąc, nie chcąc, albo ich nie stać na wynajęcie jakiegoś bardzo drogiego, super bezpiecznego i takiego lokalu, w którym wszystko jest pięknie, ładnie, albo nie stać ich na jakieś dodatkowe zabezpieczenia i pozwolenia, koncesje. I a poza tym w Polsce jest biurokracja i cały czas się mnożą te różne restrykcje, nie? I tutaj musisz mieć tutaj kubek w kształcie takim, tutaj musisz mieć 5 zlewów, tutaj kratkę odpływową i zabezpieczającą i dziurkę i szparkę i metraż taki, sraki, owaki. To jest horror. Mój wujas, już opowiadałem kiedyś, miał właśnie knajpę i do niego co 2 tygodnie przyjeżdżali i mu wszystko tam mierzyli linijką i zamęczyli prawie, że tego człowieka. To się odechciewa prowadzenia interesu w ogóle, nie? I tutaj tacki nie takie, bo plastikowe, a ma być szklana, a tutaj coś. Prosty człowiek chce sobie założyć jakiś lokalik i on całe dnie spędza przy papierach, wypełniając jakieś druki. Potem go odwiedzają z jakiegoś sanepidu, potem musi się gdzieś zgłaszać, potem dostaje mandaty i tak dalej. I to jest takie zamęczanie tego przedsiębiorcy, żeby on... Jacek, po raz drugi, witamy.
2: Dobry wieczór.
0: Już się witam.
2: Ja oczywiście zgadzam się z tym. Zgadzam się z tym takim apelem, bo to chyba miał być taki apel. Apel o rzetelność i o to, prawda, że no to się zrobiła swego rodzaju branża, tak? Z tych escape roomów. Ja troszeczkę z pewnych względów tematem się interesowałem. Nie rozumiem tego. Nie wiem, gdzie tu jest fan. Kompletnie tego nie rozumiem. Natomiast ja sobie wyobrażam, że taką aferę, że taką imbę mogłoby Nocne Radio zrobić. Na zasadzie takiej, że ponoć są takie dźwięki wysokich częstotliwości, które są w stanie uszkodzić ludzki narząd słuchu. I teraz sobie wyobraźcie, że taki dźwięk w swojej audycji, ty krawiec albo etam, albo któryś z nadających w radiu, by na przykład wyemitował pod koniec swojej audycji. I by się okazało, że ktoś przez to ma uszkodzony słuch. I by wybuchła imba. Wiecie, jakie tu by były odsłony? 19 no. Dedyków byś nie zdążył tutaj po prostu podczepiać. Taka by była chęć wejścia na tą stronę.
1: No tak, ale przyjdzie premier Morawiecki i stwierdzi, że zarządza kontrolę we wszystkich nocnych radiach w Polsce.
2: No to wtedy przeniesiemy się do Irlandii, no. Albo na wyspy gdzieś. Co ty o tym myślisz? Co ty o tym myślisz, krawiec? Myślę, że marketingowo to jest niecny plan. No a potem wiadomo, no jak już radio urośnie, no to się nie będziesz miał z tym problemu, żeby odpalić tam gościowi parę tysięcy na leczenie słuchu, tak? Jak już to będzie w wielkości 10 razy to KFM.
0: Ja tam się wolę nie wychylać, to lepiej siedzieć cicho. Jak się w Polsce robi cokolwiek, to najlepiej siedzieć cicho i się nie wychylać.
2: To ja tutaj podrzucam taki dobry pomysł, no bo też trzeba na to spojrzeć z drugiej strony, tak? Że z drugiej strony to dla Escape Roomów jest niesamowita kampania, tak? Nie wiem, czy sobie przypominacie, ale wcześniej w mediach też przewijały się takie tematy, że o, komuś tam gdzieś tam coś się stało, tak? I była dyskusja, tam o, ktoś tam krzyczał, tak? O, tutaj projekty ustaw, tralalala, tak? I co się okazało finalnie? Okazało się finalnie, że to jest doskonała kampania reklamowa, tak? Tym ludziom, którzy tworzyli tą branżę, tam za zbyt wiele się nie stało. Ktoś tam miał więcej papierkowej roboty, a biznes zwiększył się razy 3, tak?
1: A w sumie jestem ciekaw, za jaki procent drugiej fali sklepów z dopalaczami w Polsce odpowiada właśnie kampania przeciwdopalaczowa.
2: Właśnie,
0: dobry przykład. A ty, blacha, w rezultacie byłeś w takim escape roomie?
2: Nie byłem w takim escape roomie, natomiast czytałem sporo na temat tego. Są zeznania ludzi w internecie, tych, którzy byli i tam się fascynują, wręcz się masturbują do escape roomów. Nie rozumiem tego.
0: A jakiego rodzaju tam są zagadki właściwie? To może ty potrzeba się
1: wypowiesz. Wiesz co, na zasadzie, nie wiem, spostrzegawczości, inteligencji czy coś takiego. Tam, gdzie byłem, to generalnie trzeba było przełamać no, intelektem, tak, a nie brutalną siłą, kilka tam kłódek zamkniętych na jakieś kody i zobaczyć na przykład, bo jest, wiesz, jakiś taki cały scenariusz. Czasami nawet cały escape room ma tam, nie wiem, kilka pokoi i każdy z tych pokoi opowiada jeden fragment historii. No i przykładowo masz jakieś tam notatki, które są w tym escape roomie zawarte, no i masz tam notatkę, że ten kod, że jest kod do jakiejś tam kłódki, ale nie mogę go tutaj zostawić, ale jak sobie zobaczysz tę kartkę pod światło, to wtedy się daje zauważyć że tam ktoś ołówkiem coś docisnął, no i to jest ten kod, który tam będzie pasował. Musisz sobie skojarzyć jakieś, nie wiem, symbole z kolorami, czy spróbować odczytać coś w innym języku, tak, wiesz, tak zupełnie intuicyjnie, żeby wyciągnąć kilka znaków, żeby pasowały do kolejnego hasła, no i tak zdobywać kolejne hasła jeden po drugim. Przynajmniej to był ten escape room, w którym ja byłem, gdzie było to w zasadzie w 100% intelektualne.
0: Uff, bo myślałem, że matematyka może tam się pojawia. To faktycznie byłoby tak, jak tu napisał Pytajmierz, krawiec, nie idź, bo nigdy nie wyjdziesz. To tak mogło być.
2: No. Halo?
0: No halo.
2: Halo. Aha, dobrze, bo tutaj miałem jakiś mały problem techniczny, coś dziwnego ze Skype'em się zaczęło dziać. Wyobrażacie sobie taki escape room nocnego radia i taki pierwszy level, spróbuj wytrzymać monolog blachy. I taki głośnik przyczepiony pod sufitem, albo zagadka pod tytułem, ile razy blacha powiedział, że tak powiem.
0: Ja myślę, że tam albo też bym mogło dojść do jakiejś śmierci. Ile jajek potrafi zjeść etam, na przykład.
1: Albo dwugodzinną audycję krawca i potem musisz zgadnąć hasło. Jak brzmi hasło? Troszeczkę.
0: Troszeczkę.
2: Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry case escape room nocnego radia i to, żeby poszukać takiego dźwięku, który uszkodzi komuś słuch, potem będzie o nas premier mówił.
1: Ale już znaleźliśmy i opierdalaliśmy Atama, żeby naprawił mikrofon.
2: Ale co to ma? Co to ma do...
1: No to był dźwięk, który uszkadza słuch. Wyobraź sobie, leżysz sobie spokojnie w słuchawkach, słuchasz i...
2: Aha, czyli jak rozumiem, Morawiecki się o tym nie dowiedział jeszcze.
1: No jeszcze nie, ale można mu donieść.
2: Kurczę, no to ja myślałem, że Etam ma większą siłę przebicia, no przynajmniej tak mi się wydawało. Etam, popraw się. Dobra, to z tym message'em was zostawię. Cześć.
1: Okej, dzięki, na razie. A tymczasem, skoro jesteśmy w klimatach ucieczkowych, chciałbym opowiedzieć o ucieczce pana Artura Szpilki. Myślę, że nazwisko dość znane.
0: Z ringu?
1: Tak, ten dokładnie, Artur Szpilka, opublikował na swoim Instagramie wideo, w którym opowiada o akcji ratunkowej. Mimo ostrzeżeń o trudnych warunkach panujących w Karkonoszach, wybrał się z kolegami i partnerką na Śnieżkę, zabierając również swojego psa.

0: psa w taki w ten weekend, co mieliśmy. Jaki debil po prostu poszedł z psem na smyczy, żeby zdobywać szczyt. I właśnie kumpel, który mi o tym powiedział, ale oni się jeli w schronisku. Kurde, pies w schronisku! Bierzcie pierwsze lepsze schronisko. O kurde, tutaj są uwięzione psy. Natychmiast przyślijcie górskie.
1: No to faktycznie górskie. Szczyt. No, ale pies wszystko zniesie i pod warunkiem, że jest to pies Janusza Korwin-Mikke na przykład.
0: No, zgodzili się tam polecieć, tak. Także zostali ewakuowani z tego schroniska.
1: Dobrze, że w szpilkach nie poszedł jeszcze tam na ten szczyt. Chociaż ponad są takie właśnie przypadki, że turyści gdzieś idą w góry w klapkach, kubota czy coś tam, a potem musi helikopter ich zabierać.
0: No. Tutaj wam pokażę tego psa.
1: A masz gdzieś tego drugiego psa? Tego, który się huku nie boi? Psa, który się...
0: Psa Korwina? Oczywiście.
1: Psa, który się fajerwerkom nie kłaniał?
0: Już, sekundka. Dziki, doda w Dubaju. Jest.
1: No ale tak jak pisze tutaj Danusia, że szpilka sam zapłaci za ratunek.
0: Kurde, nie to.
1: Może mu się odechce głupich tu dowcipów. Ale jak tak się o tego pieska martwi, to czemu go zabierał w góry? No, tak dziwnie, nie?
0: No ale zimno mu się zrobiło. Skąd?
1: Przepraszam, patrzyłem na zdjęcie Korwina. Patrzyłem. Ten pies taki jakiś wystraszony na tej smyczy go trzyma. Jeszcze tak...
0: Kurczę. Ale on się nie boi. Dzisiaj właśnie w Polsat News, jak nim zaczęliśmy audycję, właśnie Korwin był w Polsat News i sobie oglądałem, jak był w ogóle z psem i Korwin cały czas wyciągał z marynarki kiełbasę i mu rzucał tam na talerz. Przy czym dało się zauważyć, że pies niesamowicie dygotał i w pewnym momencie Korwin tak go obrócił, tak żeby, tak, bo to był takie normalne, można powiedzieć, ludzkie krzesło, tak go obrócił, żeby nie było widać, jak ten pies się trzęsie, tylko pod wrażeniem obcych ludzi i pod wrażeniem kamer. No i też Korwin tam jakiś czas temu wrzucił filmik, że rzucił petardę u siebie w swoim mieszkaniu w Warszawie i pies wręcz się wyrywał do tej petardy. No i stwierdził, że Korwin odpalił, oprócz petardy odpalił protokół 1% i powiedział, i tak nie troluję tutaj, to jest najprawdziwsza prawda, moi drodzy, że ludzie, którzy nie przyzwyczajają swoich psów do huku, powinni być karani. Powinni być ścigani przez prokuraturę, bo oni się znęcają nad zwierzętami.
1: To ja się zapytam, czy macie jakieś propozycje, do czego moglibyśmy zacząć przyzwyczajać Janusza Korwin-Mikke? Na przykład moglibyśmy go przyzwyczajać do okładania kijem, na przykład, żeby taki twardy był i agresywny jak facet, albo moglibyśmy go przyzwyczajać do, nie wiem... Też do huku włożyć mu petardę Achtunga jakiegoś w dupę. Ale niby taki inteligentny człowiek, a co on nie wie, że pies ma bardzo czuły słuch i to nawet nie chodzi o to, czy on się boi, czy nie boi, tylko po prostu no, bolą go uszy od tego huku. Czy on tego nie rozumie? Czy on jest tak tępy? No, ponoć taki inteligentny, najinteligentniejszy
0: ale z polityków polskich. Tomasz Cimoszewicz postawił mu wyzwanie i tutaj zacytuję. Korwin, ty sadystyczny oszołomie, rzucać petardy hukowe pod psa? Dla zabawy? Ekscytuje cię przemoc? Umówmy się na strzelnicy, wystrzelę ci kilka razy koło ucha i zobaczymy, jak reagujesz na huk.
1: No właśnie, mógłby nabrać grubej skóry, byśmy do niego ze śrutu trochę postrzelali, to by zwiększyło jego odporność na ból też.
0: Na lewaków. Korwina.
1: No, moglibyśmy do wielu rzeczy, do dochodzenia z kijem w dupie, taki więzienny zwyczaj piękny, to by go też utwardziło, by się przyzwyczaił do tego strasznego bólu rozpierającego jego pośladki. No, biedny piesek, no szkoda mi zwierzaka, co za tępak, no. Na pewno, no właśnie, no protokół 1%, na pewno dużo głosów teraz dostanie, szczególnie od miłośników zwierząt, no. Można też na przykład kota przyzwyczajać do różnych śmiesznych akrobacji i wywijać nim, trzymając za ogon, nie? Miałem kiedyś takiego kumpla, on też sobie nie zdawał sprawy, że to kota bardzo boli i że on nie wrzeszczy, ten kot, tylko dlatego, że się nim tam kręci i on się tam boi, wystraszony jest, tylko że go to boli zwyczajnie. Czemu niektórzy ludzie są tacy tępi i nie potrafią tak oczywistych rzeczy skumać?
0: A czy kot

0: ci kiedyś powiedział, że jego to boli? No nie powiedział.
1: Szanowny panie, proszę mi wskazać jedną osobę, która porozmawiała z psem i dowiedziała się od niego, że pies nie lubi petard. Szachmat, no właśnie to... pana, szachmat.
0: No tak, no szachmat, lewactwo. Czytam jako wyznawca Korwina. W ogóle teraz było bardzo głośno, co mi się bardzo spodobało. Właśnie teraz była taka dość głośna afera o tym, żeby nie strzelać tymi cholernymi petardami i wiele miast zrezygnowało z oficjalnego pokazu sztucznych ogni, no ale oczywiście ludzie zrobili po swojemu. Jak krawiec myślisz, czy powinniśmy z tego zrezygnować?
2: No to taki plebejski bardzo zwyczaj, coś jak oblewanie się wodą trochę, nie? No myślę, że to też będzie przechodziło do lamusa.
0: No już w zasadzie przeszło, bo wiem, że parę lat temu już zaczęły się pojawiać wyroki, bo znam sytuacje takie, że i to znam osobiście sytuację, tak mniej więcej sprzed 8 albo 9 lat, że właśnie w poniedziałek wielkanocny rodzina z dzieckiem w wózku, niemowlęciem, w takim, nie wiem jak to się nazywa, ale takim wózku, gdzie widzisz twarz dziecka, właśnie wyszła sobie na spacer do parku, no i jakaś tam grupka wesołych ludzi stwierdziła, że wleje kubeł wody do wózka.
2: Świetna tradycja. Każda tradycja jest dobra. To nie możecie tu złego słowa powiedzieć na śmingu z dęgus. To jest nasza tradycja i będziemy się łoblewali, hej! No i fajna zabawa, szczególnie jak jakąś właśnie babcię się obleje, ona zapalenia płuc dostanie i umrze, albo do wózka wlać, zrywać boki po prostu. Ale faktycznie coś się poprawia. U mnie tutaj w Środzie Śląskiej praktycznie nie było wybuchów. To przez chwilkę tam coś tam parę razy strzeliło i tyle. Jakoś tak, no, znaczy trochę postrzelali, ale nie jest to już to, co kiedyś, nie? Kiedyś to w ogóle było o wiele więcej tego, tak mi się wydaje.
0: Wiesz co, Niemcy, jeżeli nie jestem pewien, czy dobrze mówię, ale wydaje mi się, że w tym roku albo w zeszłym roku po raz pierwszy wprowadzili prawo zakazu sprzedaży petard dla takich zwykłych, szarych ludzi. Są organizowane, wiesz, są organizowane jakieś tam pokazy miejskie czy jakieś centra handlowe. Tak, tylko że wtedy, wiesz, że w tym momencie będzie, no nie powinieneś wyjść na spacer z tym psem. I sam na przykład widziałem po mojej grupie miejskiej, że 1 stycznia było mnóstwo ogłoszeń, że przypałętał się pies, albo że uciekł pies, albo coś takiego, tak? Że wiesz, że bo to nie jest nawet problem, że sobie strzelasz o północy, tylko te debile po prostu strzelają o losowych momentach. Wyjdziesz psa wysikać o 20, tak? I ktoś odpali achtunga tuż koło ciebie. I co? I pies ci się zerwie. Smycz tego nie wytrzyma, obroża tego nie wytrzyma.
2: No, jak masz jeszcze takiego wielkiego jakiegoś psa, nie? Jakiś dog czy jakiś bokser, no to faktycznie możesz się przejechać chwilę na brzuchu i już to potem pies ci się zerwie i już go nie znajdziesz. On będzie biegł i zatrzyma się, wiesz, 2 kilometry dalej i może nie wiedzieć, jak wrócić do domu i potem szukaj wiatru w polu. Nie, no to jest... ci, co strzelają, to są ludzie pozbawieni w dużym stopniu empatii, bo nie przyjdzie im do głowy, że ktoś nienawidzi huku czy coś. Oni muszą sobie walnąć, nie? To takie dresiarstwo i sebiksy lubią sobie strzelać, bo nie wiem, dzisiaj ludzie mają ciekawsze rozrywki. Można co, a nie można sobie wyjść i sobie coś pośpiewać, napić się z przyjaciółmi. Jest tyle fajnych sposobów na spędzanie wolnego czasu i na świętowanie. Czy to trzeba robić huk wokół siebie? To jest, co to ma jakiś... Co to, jaki jest ten sens w ogóle, że co, że... Że pokazuje, że ja tu jestem, moja dzielnica, ja se szczelę, a co, ja nie szczelę? Ja mam największego achtunga, jak pierdolne, to szyby wszystkim pospadają. Jeb. Nie ma szybki, nie? No,
0: super, no znaczy, wiesz, bo tutaj troszkę się boję, że wychodzę na takiego faszystę, który chciałby zakazywać, tak? No ale chciałbym, żeby to było jakoś tam kontrolowane, bo na przykład w Szczecinie jest latem organizowany festiwal Pyromagic, gdzie różni tam, ale to jest organizowane kompletnie przez profesjonalistów, gdzie firmy, które zajmują się tą oprawą pirotechniczną, robią naprawdę niesamowite pokazy, gdzie masz zarówno właśnie te fajerwerki, do tego masz muzykę, masz to wszystko i to robi wrażenie. Ja rozumiem, że można się tym jarać, ale wiesz, ale masz pewną kontrolę nad tym, że tutaj od godziny 20 do 20:15 będzie huczało. ale to będzie tylko wtedy. I w tym momencie, jeżeli pójdziesz sobie z tym pieskiem na spacer o 20.12 w miejscu, gdzie jest planowany pokaz, no to jesteś sam sobie winien. A no, nie oszukujmy się, to całe strzelanie, które się odbywa, no to jest bardzo losowe. Rozumiem, pieska schować o północy, no ale... No mówię, no sam osobiście znam historię, że komuś piesek po prostu o 20 uciekł, o 20 w Sylwestra, bo wyszli sobie na spacer, no psa wysikać trzeba, no i co? No i ktoś strzelił, no i piesek się zerwał.
2: No ja wiem, co takie zwierzę może czuć, bo też mam bardzo czuły słuch. Nie wiem, czy to ma związek z jakimś tam tym lekkim Aspergerem, czy coś, ale mam bardzo czuły słuch i słyszę, wiesz, każdy chrobot, nie? Jak ktoś piętro niżej tam się drapie po jajkach, to ja to słyszę. I zwierzę ma tak samo. Jak zwierzę typu kot jest tak wyewoluowane, żeby... usłyszeć tą myszkę, która gdzieś tam w trawie sobie idzie, no to wyobraźcie sobie jak taki huk, który nam to przeszkadza, nie? I my, kurczę, skaczemy do góry wystraszeni, to co czuje taki pies czy kot?
0: No. Tutaj Grzesiek był na czacie, ciekawe jak media będą śpiewały podczas Światełka do nieba owsiaka. Nie będzie Światełka do nieba. Nie będzie. Owsiak już zadecydował, nie będzie pokazu pirotechnicznego podczas finału orkiestry.
2: No i bardzo dobrze. Tymczasem znowu Jacek Blacha, po raz trzeci, witam.
3: Bardzo skutecznie już się miałem kłaść, bardzo skutecznie udaje się wam wbijać mi triggery w głowę. Naprawdę niesamowicie skutecznie, a to z tego względu, że to nie jest wcale takie jednoznaczne. Znaczy, ja rozumiem tutaj jakby krzywdę zwierząt, tak? Doskonale to rozumiem, ale z drugiej strony, tak jak macie taką sytuację, i to nie jest wcale rzadkie, i to jest nawet w dużych miastach, bo powiedzmy, że w mniejszych ośrodkach, czy też na wsiach, łatwiej jest potem namierzyć takiego psa, w sensie tam sąsiadka powie, dobra, to jest pies tam Szymańskich, tak, to weźcie go tam, nie wiem, Kaziu, weź, idź tam i weź go, przerzuć tam przez bramę, tak, czy wpuść go tam na posesję. Natomiast nawet w większych miastach są sytuacje, że macie kobietę, no bardzo często już teraz kobietę, a zdarza się też, że faceta, którzy posiadają psa, którego nie są w stanie utrzymać. Jeżeli jest kobieta, która ma lat 60 albo jest w wieku przedemerytalnym, albo nawet nie tyle kobieta w wieku przedemerytalnym, nastolatka, która prowadzi wyrośniętego rottweilera, albo pitbulla, no to ja się pytam, czy to jest kurwa odpowiedzialne? Nie, nie jest. Ale gdzie tu jest? Gdzie leży tutaj ta odpowiedzialność? No mi się wydaje, że ta odpowiedzialność leży na właścicielach, tak? W sensie to właściciele tych psów powinni, że tak powiem, za to odpowiadać. Abstrahując od tego, że sprzedawcy petard powinni odpowiadać za to, komu to sprzedają, tak?
0: I tak samo dobra, ci, Jacku, którzy... ale ja ci się od razu wetnę, słuchaj. Nie możesz stwierdzić, że przez 24 godziny od Sylwestra, od 6 rano w Sylwestra do 6 rano w Nowy Rok nie będziesz wyprowadzał psa na spacer, bo musisz go wysikać. I wybierz sobie teraz taką, bo nie mówię, że jeżeli ktoś wychodzi z psem na spacer o 23.55, to tak, jest debilem i powinien zostać jeszcze przez tego psa pogryziony i zgwałcony. Tak, zdecydowanie się zgadzam. Ale jeżeli wychodzisz sobie o 20, czy o 19, czy o 18, jakiś debil ci strzela petardą, nie masz nad tym kontroli.
3: Okej.
0: Okay, i nie okay, jesteś za to odpowiedzialny. Okay. Nie jesteś tutaj winny.
2: Okej, okay, ja spróbuj krzyknąć, czy zwrócić uwagę takiemu na przykład dzieciakowi, który strzela petardami. Będziesz miał kłopoty.
3: Dobrze, ale wy w tym momencie szarpiecie się o 2 dni. A to, o czym ja mówię, to ma miejsce przez 365 dni w roku w całej Polsce i podejrzewam, że nie tylko w całej Polsce. I były takie przypadki, o których również przez moment było głośno w mediach, tylko właśnie nie było tak głośno z tego względu, że to nie jest jakby podparte jakąś tradycją, czy to nie jest podparte jakimś eventem w postaci imprezy sylwestrowej czy coś, kiedy kobieta nie była w stanie utrzymać swojego psa i było pogryzione czyjeś dziecko. No ciekaw jestem, jak ty, 19, byś się czuł. Co by było dla ciebie gorsze? Gorsze by było to, że ktoś w sposób nieodpowiedzialny zrobił krzywdę twojemu psu, czy to, że ktoś w sposób nieodpowiedzialny zrobił krzywdę twojemu dziecku? przy użyciu swojego psa.
2: A niestety jest mam, dosyć sporo
0: wiesz co, mam na to bardzo prostą odpowiedź. Pewna bardzo blisko mi, bardzo bliska mi osoba została pogryziona przez takiego nieodpowiedzialnego psa i tutaj postawię kropkę. Co się stało dalej?
2: Nieodpowiedzialny
0: opowiem ci kiedyś.
2: Nieodpowiedzialny
0: na
2: pies,
0: nie tutaj.
3: Natomiast mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, tak?
0: Całkowicie rozumiem.
3: Że jest problem, który nie tyczy się tam dwóch dni, tak? Które tam w jakiś sposób, no ja tutaj nie jestem w tym wypadku ze względu na swoje przekonania, nie jestem sympatykiem jakichś rozwiązań prawnych, bardziej uważam, że to obyczajowo powinno być rozwiązane na poziomie gmin, tak? Natomiast jak na tym tle wyglądają ci ludzie, którzy kupują sobie, no, to, co by tutaj nie mówić, w pewnym sensie taką maszynkę do zabijania, której nie są w stanie kontrolować.
2: No, bo ludzie powinni też prawa przestrzegać i taki pies, który jest uznawany za niebezpiecznego, powinien być w kagańcu cały czas, nie?
0: Ja tam im życzę bardzo wielu słów.
2: A widzę, że rzadko się ubiera kagańce psom, bo zawsze, wiesz, jak to u nas, a to tylko piesek, gdzie on tam ugryzie, coś, dopóki nie dojdzie do wypadku, a bardzo dużo było takich wypadków, gdzie dzieci zostały pogryzione przez, albo przez bezpańskie psy, albo przez psy, które po prostu sobie wyszły, tak? Ktoś się tam wypuszcza, żeby sobie pies pobiegał po wsi, no i taki pies potrafi zaatakować znienacka małe dziecko. Dużo takich nagrań widziałem. Idzie sobie ktoś z dzieciakiem i nagle pies się rzuca na dziecko. Nie wiem, co takiego jest w psach, że one często jakoś tak mimowolnie, nie wiem, atakują to dziecko tak
0: odruchowo. Bo to jest równy przeciwnik.
2: A może.
3: Aha. Tylko tutaj jakby, no kaganiec to zauważ, krawiec, że kaganiec tutaj jest pewną atrapą, bo kaganiec ci nie pomoże w tym, kiedy masz powiedzmy dzieciaka w wieku przedszkolnym, tak? No to pies przy odpowiedniej masie i wielkości, jak przydusi takie dziecko, to może mu połamać żebra, no, więc kaganiec...
2: Dużo to daje, stary. Pies bez kagańca może ci odgryźć twarz, bo pies się, wiesz, nie patyczkuje, czy cię ugryzie tu, czy tam, nie ma takich zahamowań i po prostu na przykład odgryzie kawałek twarzy. Były takie przypadki, nie?
0: Kaganiec to jest redukcja szkód. Więc to jest jak troszkę jak jeżdżenie w pasach samochodem. Nawet jeżeli będziesz miał wypadek, pokiereszujesz się, ale pokiereszujesz się trochę mniej.
2: Zdecydowanie wolałbym być przygnieciony przez bardzo ciężkiego psa, nawet będąc dzieciakiem, niż żeby mi odgryzł na przykład pół ręki, albo stopę, albo mięsień cały mi wygryzł z nogi, nie? Bo to straszliwe rany potrafi taki wielki pies. Pies ma taki ścisk czasem w szczęce, że to sobie nie zdajemy sprawy. Mnie ugryzł raz kiedyś mój kot, mały kot i poczułem jak zwierzę, które jest spanikowane, jak potrafi chapnąć, nie? Takie malutkie zwierzątko.
0: Magraf, nie słuchaj go.
2: Bierz go.
3: Ale było jeszcze tak na koniec taką propozycję, wrzucę jakby dalej, możecie kontynuować ten temat albo nie, ale było w audycji sylwestrowej o tym, że ty, krawiec, wspólnie tutaj kapitanowie na zapleczu, w swoich fotelach, przy dobrej whisky się zastanawiacie, no kogo tutaj wartościowego zaprosić w te radiowe progi. I ja myślę, że znalazłem pewien kompromis między wami. Znaczy kompromis, tak, znaczy taki pakt, tak? Mianowicie mi się wydaje, że osobą, która w równej mierze by wam odpowiadała, tylko pytanie, czy słuchaczom by to odpowiadało jako gość, to by był behawiorysta od zwierząt. Przecież oboje kochacie koty, tak? Oboje macie jakieś takie, nie wiem jakby to nazwać, zamiłowanie do zwierząt, tak? Pewnie nawet większe niż moje, mimo że sam też posiadałem, to nigdy w tak intensywny sposób nie podejmowałem się jakichś takich tego typu rozmów. I tak. Przestawiam się na odsłuch. Co myślicie o tym i czy słuchacze w ogóle jakoś tam by, prawda, chcieli z tym dealować jakkolwiek? Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, cześć.
0: To ja, cześć. Ja to się w takim razie od razu wetnę, że ten temat bym raczej zostawił naszych planów i tego, kogo zaprosić, bo te nasze pomysły są, że tak powiem, trzeciorzędne wobec możliwości. Nie jest to oczywiście głupi pomysł, natomiast co się uda zrealizować, to się uda i jeżeli chodzi o pracę z gośćmi, to jest tak bardzo tytaniczna robota, że nawet sobie nie zdajecie sprawy z tego, jak ciężkie to jest. Także może tutaj to zostawmy i zostawimy sobie między sobą. Natomiast dziękujemy za sugestie. Ma to jak najbardziej sens. Natomiast nie jest problemem wybór tego, kogo zaprosimy.
2: No właśnie. No bo tak, trzeba z takim gościem pokorespondować, podogadywać, zachęcić. Potem on może nie przyjść, co często się zdarza. Trzeba się przygotować do takiej audycji. Jest sporo roboty faktycznie. I najgorsze jest to, że znaczy z mojej perspektywy, że no popatrzcie, ja poświęcę teraz swój czas. Znowu robotę rzucę w kąt na przykład i no... Odbędzie się w końcu taka audycja i co to zmieni? Czy to wpłynie jakoś na wasze wsparcie dla radia czy coś? No nie bardzo, no więc wiecie, trzeba też po prostu robić to, ja nie mówię to, co się opłaca, bo my nie robimy tego, co się opłaca, ale wiecie, jak coś nie...
0: No i to zdecydowanie.
2: No ja się zastanawiam, z czego teraz zapłacę rachunki. Więc... No wiecie, jak to jest. No nie mogę jeszcze więcej czasu.
0: Zostawmy to może.
2: Dostałem jakąś propozycję od słuchacza. Dzisiaj coś mi tam mignęło na Facebooku. Ktoś podsyłał propozycję. No i tu chyba taki sam komentarz jak od potrzeby, że no dziękujemy wam. Fajnie, że dajecie namiary na różne tam osoby i tak dalej. No ale faktycznie sam wybór kogoś nie jest tutaj jakby najważniejszy i nie jest najtrudniejszą częścią tej roboty, tylko zdecydowanie coś innego. No, a czytam no ja sobie...
0: Chciałbym zmienić temat i chciałbym przejść do życia ludzi bogatych. Chciałbym wam opowiedzieć o Park Avenue w Krakowie.
2: Życie Park ludzi Avenue. Bogatych, to tak. Takie science fiction dla mnie trochę, to mów, opowiadaj. Lubię takie opowieści niesamowite.
0: Park Avenue w Krakowie. Mieszkańcy luksusowego osiedla Park Avenue w Krakowie protestują przeciwko rewitalizacji sąsiadującego z nim parku Dębnickiego. Pozdrawiamy słuchaczy z Krakowa. Przeszkadza im to, że w ramach rewitalizacji na granicy parku i osiedla powstaje ogólnodostępny plac zabaw. Ich apartamentowce mają swój prywatny plac zabaw, znajdujący się tuż przy parku za ogrodzeniem. Nie mają jednak do niego dostępu dzieci mieszkające poza osiedlem. Jak tłumaczy jeden z protestujących, chodzi o to, żebyśmy mogli odpoczywać po pracy w naszych balkonach w ciszy i spokoju. I obawiamy się, że zaczną się schodzić tłumy po parku i po prostu będziemy żyli jak w wesołym miasteczku. I chciałbym wam tutaj wrzucić jeden obrazek, który bardzo pięknie to tłumaczy. Dla słuchaczy offline go pozwolę sobie opisać. Kot w takim royal fraku. I jeszcze ten plac zabaw. Ja nie trzymaj mnie. Plebs dziś coraz śmielej sobie poczyna.
2: Ale ja też bym chyba nie chciał, gdybym już wydał swoje ciężko zarobione pieniądze, kupił sobie swoją własność, piękny apartamentowiec, mieszkał tam, to jakieś biedne dzieci w ortalionowych kurtkach mają przychodzić, wrzeszczeć mi pod oknem.
0: I don't know, man. I don't know.
2: Jeszcze się czymś zarażą nasze dzieci od tych biedaków.
0: To kurwa je zaszczep. Pozdrawiamy Florydę. No. W sumie bardziej Kalifornii niż Florydę. Ale to mnie najwyżej
2: co, trochę coś w tym może być, bo jak tu pisze anonim, jeszcze zaczną wiercić, to faktycznie jest tak, że biedacy ciągle coś wiercą. Jak ktoś ma hajs, to sobie szybko tam ciachu machu zrobi, przyjdzie jakaś ekipa, a taki biedak to on przez cały rok ci będzie wiercił tą swoją biedną wiertareczką z Biedronki, która jedną dziurę wierci pół dnia.
0: Ale to z tym wierceniem to ostatnio jedna osoba, bo tutaj niedługo będę miał wymieniane drzwi. I właśnie fachura, który będzie mi wymieniał te drzwi, tam sobie troszkę porozmawiałem, nie zdradzałem tutaj szczegółów, ale bo wymiana drzwi będzie trwała cały dzień. jak się okazuje, bo są jakieś dziwne stalowe pręty w tych drzwiach i się okazuje, że w bloku z wielkiej pryty.
2: Blok z wielkiej pyty.
0: W bloku z wielkiej pyty, no to masz te żelbetowe konstrukcje tak zbudowane, że na wszystkich tych ściankach, wiesz, bierzesz swoją makitę, odpalasz, kurde, udar, odpalasz wszystko, nie, i napierdalasz, i po 4 godzinach, tak, sobie wydrukowałeś dziurkę, gdzie możesz sobie jeden wkręt wrzucić i zawiesić obrazek. Więc faktycznie to wiercenie w bloku z wielkiej płyty jest niesamowicie trudne. No i w takich warunkach żyjemy, no. Co tu zrobić?
2: Nie, bo Polacy to takie majsterklepki troszkę są i zawsze jak już sobie kupią to mieszkanko, to ich nachodzi, żeby sobie tam, wiesz, tutaj zrobić tu panele, tutaj jakieś niestandardowe łuki takie sobie porobić, tu barek sobie zrobię, tu coś. Ja tu nie piję do Etama, którym chyba ma takie mieszkanie, chyba sobie właśnie barek zrobił jakiś tam, czy coś, czy jakieś ściany usuwał, no to Etam, ty pomstujesz tak na sąsiadów, którzy ci wiercili rok, no a sam chyba też trochę tam się nawierciłeś w tym swoim mieszkanku, bo zmodyfikowałeś je dosyć mocno. Przypominam sobie, że jak mieszkałem na blokowisku w moim pierwszym mieszkaniu na Kuźnikach, to ojciec chyba ostro musiał wiercić, bo zabudował balkon z jednej strony i galerię z drugiej, tak że powiększył to mieszkanie, całe wyłożone drewnem, dużo tam rzeczy, jakieś pawlacze czy coś, to musiał się tam ostro nawiercić.
0: Też. Ale wiesz co, ostatnio jak byliśmy na Warhammerze u mojego kumpla, to znaczy już jakiś czas temu, to zauważyłem, mieszka na parterze i była karteczka. Tutaj pod numerem takim to takim prowadzimy remont. Przepraszamy, jeżeli by bardzo wam przeszkadzało wiercenie i odgłosy, numer telefonu podany.
2: O, jak miło.
0: Wywiesić taką karteczkę i tyle. I dzwonisz, mówisz, sorry, ale ja muszę za 10 minut usypiać córkę i jeżeli ją obudzisz, to ją usypiasz. Okej, okay, dobra. Ja...
2: To będę wiercił cicho. A ktoś też wywiesił karteczkę ostatnio, że robi imprezę, no też oczywiście na klatce schodowej, że robi imprezę urodzinową, że coś tam, to jeden z sąsiadów dopisał tam, że do 22:00. I koniec. Ale też była taka raz reakcja przy takiej karteczce, że to życzymy wszystkiego najlepszego i tak dalej, więc na różnych się sąsiadów trafi, nie? No ja mam trochę problem znowu tutaj ktoś ma psa szczekającego, który szczeka na każdego, kto przechodzi przez klatkę schodową za każdym razem. Ten pies chyba siedzi przy drzwiach cały czas i nasłuchuje, czy idzie ktoś. No bo tak został nauczony, ale to nie jest wina psa, tylko właściciela debila, bo ja się zastanawiam, że to nie jest przypadkiem głuchoniema babcia jakaś, bo mnie raz zaczepiła tu jakaś babcia i chyba głuchoniema była i to może być jej pies i ona po prostu nie słyszy, jak on szczeka. A skąd wiem, że głuchoniema? Bo zagadała do mnie coś tak... A ja, no tak, tak, dzień dobry, poszedłem. Nie wiedziałem, o co jej chodzi za bardzo, nie chciałem się wdawać w dyskusję, nie miałem humoru akurat.
0: To wiesz co, to jeszcze właśnie zbliża się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbliża się finał i różni ludzie dają różne takie, różni sławni ludzie robią różne aukcje wraz z Allegro i Rozenek, nawet nie wiem jak ma na imię, i Majdan, to jest chyba ten bramkarz, wystawili na aukcję WOŚP swoje oddechy w naszyjniku.
2: Jaki artefakt wspaniały. Ile ja bym dał, żeby mieć takie coś?
0: Ten naszyjnik jest zrobiony z rodowanego srebra. To jest ta RODO, ta słynna ustawa. Żywicy oraz oddechów Małgorzaty i Radosława Majdanów. W jednej kuli zamknięte są dwa potężne żywioły, idealnie uzupełniające się nawzajem. Ten naszyjnik łączy w sobie diabelską energię i anielski spokój. To jedyny taki amulet celebracji życia, dystansu do siebie, perfekcyjnego stylu i idealnej harmonii. Ten naszyjnik wykonany jest ze srebra, żywicy oraz... powietrza.
2: To może ja wystawię też na przykład
0: swoje pierdnięcie
2: z oddechem moim po zjedzeniu chleba z cebulą albo czosnkiem. Agata Duda ma sukienkę, chyba sukienkę dała, gdzieś czytałem, jaki to wspaniały prezent. Codziennie się pokazuje w innej sukience i tak stwierdziła, mam już 2000 tych sukienek, no to dam jedną. A ja dostałem prezent dzisiaj. Dostałem pudełko z łakociami różnymi i taki szampanik mały, fajny, zgrabny. Kiedyś pamiętam, nie byłem za bardzo przy forsie i mojemu wujasowi kupiłem tam między innymi takiego małego Johnnego Walkera w takiej małej buteleczce. Wujek tak patrzy, ogląda, no, fajna buteleczka, zgrabna taka.
0: Taka nie za duża.
2: Taka zgrabna, nie za duża, fajna. No, ale dziękuję bajkerowi za pyszne łakocie. Co prawda, gdybyś słuchał, to byś wiedział, że ja słodyczy za bardzo nie jem, ale dla ciebie zrobiłem wyjątek i poświęciłem się i zjadłem czekoladki. I alkoholu też nie piję, ale się poświęciłem specjalnie dla ciebie i wypiłem już tego małego szampanika.
0: No proszę, no naprawdę, jak bardzo pięknie ta rodzina Radia Nocnego się powiększa i jak bardzo cieszą mnie wszystkie wpłaty, jak bardzo wszelkie takie drobne, weź to przelicz na złotówki i odejmij połowę.
2: O, a Biker jest nawet na czacie, Biker HD, ale ty, Biker, już nie jesteś chyba HD, bo monitor HD to mi oddałeś swój, to już nie jesteś HD,
0: może
2: musisz
0: już
2: zmienić
0: Biker,
2: tą ksywkę.
0: Biker 4K.
2: Albo Biker 4x3. Taki
0: nie no,
2: klasyczny. Stary
0: 4x3 to już chyba z tego wróciliśmy. Chciałbym jeszcze dzisiaj wam opowiedzieć, ostatnio jest dużo o proteście, mówiliśmy już parę razy w Nocnym Marku o proteście żółtych kamizelek, że przez Europę przetacza się fala protestów. I okazuje się, że Indie pokazały nam, jak protestować należy, ponieważ w Indiach 5 milionów kobiet protestowało stojąc w 620-kilometrowym murze.
2: Jak to w murze? Aha, no, że
0: w murze,
2: tworzyły
0: tak,
2: mur.
0: Stały sobie w łapkę, już tutaj sobie...
2: Jedna leżała na drugiej, tak jak cegiełki.
0: Tak. I powodem protestu jest toczący się od kilku miesięcy spór w sprawie zakazu wchodzenia do świątyni Sabarimala. Tradycyjnie nie mogły do niej wchodzić kobiety w wieku menstruacyjnym uznawane za nieczyste. We wrześniu sąd uznał, że obowiązujący dotychczas zakaz łamie konstytucyjną zasadę równości. Nie spodobało się to tradycjonalistom, którzy od tego czasu otaczają sanktuarium, nie wpuszczając do niego kobiet.
2: No tam nieczyste.
0: 5 milionów, kurde! To jest więcej niż zarobisz przez całe życie.
2: No nieźle, nieźle. A w Starym Testamencie też jest, że kobieta jest nieczysta, jak tam tego coś właśnie.
0: To nieczysta.
2: Ja tam się nie przejmuję takimi rzeczami.
0: No i ładnie, no to cię Allah prześwięci.
2: Odbierzmy Grześka tutaj. Halo, halo, Grzegorzu.
4: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Słuchamy.
4: Tak patrzę właśnie na Allegro. Na Allegro patrzę na oddech państwa Majdanów. Może to by był...
2: Coś przerywa? Halo?
0: Może musi oddechać.
4: Przepraszam, nie włączyłem radio, sorry. Już jestem. Może to by był dobry pomysł na marketing radia. Kupić jako nocne radio i go tak zniszczyć, spalić. Albo po tu prasę tak 150 ton strzelić na maścisku.
2: Ale co spalić? Tak. Co zniszczyć?
4: Ten naszyjnik.
0: A jak się uruchomi. Jak tylko niszczyć, to pierwszy. A to no. Ja miałem zniszczyć radio. Co?
2: Do niszczenia to pierwszy. A gdzie ci, którzy chcą coś tu stworzyć, coś.
4: To by było stworzenie marketingu takiego, co by poszło w świat.
2: Nie sztuką jest niszczyć, sztuką jest budować, kochani.
0: Aż sobie otworzę te aukcje Allegro i aukcje Wośpu i zobaczę, co tutaj jest. Spacer z Leszkiem Balcerowiczem, 10 tysięcy złotych. Jak się przeprowadzi przez wolny rynek, to się zestraszy. Papier toaletowy gratis.
4: No, ciekawe, ciekawe się robi.
2: Jakieś artefakty można by tutaj stworzyć, kurczę, od nadających. Tylko nie wiem, co w przypadku takiego potrzeby na przykład.
0: Ja to mógłbym, nie wiem, swoje beknięcie na przykład ofiarować, ale Etam mógłby ofiarować reklamówkę.
2: Ale pełną?
0: No tak.
4: Spacer z Etamem po Biedronce.
2: Łoniak Etama zatopiony w bursztynie. Na przykład.
4: No, ciekawy, ciekawy się robi. To jeszcze tak będę patrzył na tą aukcję. Na razie jest 202 złote 50 groszy cena. A też by było śmieszne, gdyby nikt nie chciał kupić, by to zostało 200 zł.
0: No kurde, ile można zapłacić za czyjeś beknięcie? Zawsze można sobie włączyć teorię chaosu, masz za free.
4: Tak. Dobra, no to ja tylko tam patrzę. Jest tu lista osób, które od 6 zł, tak? Ktoś licytuje, 202 jest.
2: Jest propozycja. Spacer z Etamem i Maksiem. O, jakie wdzięczne, fajne. Można sobie tam pochodzić.
0: Oddech Maksia, złapany z tego jego ten. Mam nadzieję, tak słyszałem, Etam, że wysłałeś Maksia, że byłeś dzisiaj, słuchałem, tak? Dziękuję, cieszę się i cieszę się, że też chcesz zaciągnąć drugiej porady. Także chylę czoła, fajnie, że to się prawie po roku zdarza.
2: Ja mogę ofiarować na aukcję swoją bluzę, w której uratowałem dziecko przed pędzącym samochodem. Taka szara, jeszcze ją mam nawet. Ja raczej nie kupuję nowych ubrań.
0: Mamy na przykład spotkanie z Bartkiem Topą za 1325. Czy wiesz, kim jest Bartek Topa?
4: No to właśnie zapłacisz, to się dowie.
2: Bartek Topa?
0: Bartek Topa, tak.
2: Topa.
4: Trzeba wygrać aukcję, wtedy go poznasz.
2: W susz.
4: Mhm. Dobra, to ja tylko chciałem o tym na naszyjniku tak zagadnąć, że to można, to mogłoby być, tylko pewnie zdrożeje bardzo, to już nie ma sensu. Jakby tak do 500 zł było, to sam bym kupił, żeby go tak zniszczyć.
0: No ludziom przed finałem odpierdala, sam pamiętam, nie wiem, zdarzyło mi się ze dwa razy jakąś taką kompletną pierdołę wystawić, jakieś, nie wiem, nawet nie pamiętam, kurde, aż sprawdzę, co to było, bo pamiętam, że poszło za 200 czy 300 zł, czekaj, tylko sobie na maila wejdę.
2: A ja wam w tym czasie zdradzę tutaj taki sekret trochę, że Grzesiek na swoim awatarze robi loda.
0: Co?
2: No.
4: Na jakim awatarze?
2: No na twoim tu, na
4: robię,
2: Skype'ie.
4: Nie robię, tylko wiem. I tak to brzmi chuj.
2: No. Ale my tutaj nie dyskryminujemy, prawda? Jesteśmy otwarci.
4: No bo tak Skype wyciął w kółeczko i nie widać, i to wygląda faktycznie trochę niefajnie. Jeszcze taka różowa ściana w tle w tej lodziarni była.
2: Różyk?
4: To chyba muszę zmienić awatar.
2: Mój ulubiony kolorek.
4: Okej, i tym optymistycznym akcentem zostawiam was. Do usłyszenia.
2: No, bye bye. To był nasz tutaj specjalista od robienia loda i jego różowe ściany w pokoju. A potrzeba coś tam szuka. To może.
0: O, już mam! Moneta ze świstakiem, dwuzłotówka, która poszła za 240 zł.
2: Moneta ze świstakiem?
0: Tak, bo od czasu do czasu NBP wypuszcza takie kolekcjonerskie monety i pamiętam, że ją dostałem w ramach reszty w jakiejś Żabce, czy czymś takim. I pamiętam, wtedy dostałem Jana Pawła II i dostałem świstaka. I oddałem babci Jana Pawła II. Okazało się, że była po prostu zachwycona, bo to była jakaś taka powtórna edycja monety, która wyszła 25 lat temu i ona tę pierwszą monetę miała. I po prostu, no, była tak bardzo zachwycona, a mi tam po papieżu to wiadomo, nie? No i dostałem też świstaka. I tego świstaka mi się udało sprzedać za jakieś 200 parę złotych.
2: Tak, a świstak siedzi i zawija w te sreberka. Nie wiem, czy pamiętasz taką reklamę ze świstakiem, co zawijał w sreberka?
0: No kurde.
2: A tu czytam jeszcze o ONR-owcu, to chyba coś z nocnym radiem, ONR. Wesz Polak, Piewca Żołnierzy Wyklętych, no, który oczywiście jak przystało na człowieka z takich kręgów, dużo tutaj często gromił na Twitterze lewactwo, gejostwo, straszył muzułmanami, imigrantami. No to został wiceministrem cyfryzacji.
0: Oj, ten Misiewicz.
2: Adam Andruszkiewicz.
0: Tak.
2: Nowy nasz wiceminister cyfryzacji.
0: On podobno będzie ten, delegalizował cyfry arabskie.
2: Ciekawe, czy on tam kuma te całe te komputery, czy coś, myślisz?
0: Zobaczymy, czy ma profil na Instagramie. Oj, czekaj, bo Paulina Andrutowa, Krystian, jak on ma na imię?
2: Andruszkiewicz, Adam Andruszkiewicz.
0: Ma konto na Twitterze, nie ma konta na Instagramie, jest jeszcze bardziej głąbem niż ja. Ale jaki piękny ruch dla Polski. Jaka po prostu morda. Ja nie mówię, że należy oceniać ludzi po awatarze, ale należy. Zobaczcie sobie to jego zdjęcie profilowe. Ludzie, kuźwa, kochani. On mi się kojarzy, kurde. To jest longshot z mojej strony, ale kojarzysz T-Baga z Prison Break?
2: Nie bardzo.
0: Tego takiego pedałka? No właśnie, no dobra, nieważne.
2: Ale ma usta namiętne. Widzę. Przypomina mi trochę tego, jak on się nazywał. Ten też z Młodzieży Wszechpolskiej, ten.
0: Wippler?
2: Nie. Też ma takie usteczka. No nieważne. W każdym razie wyciekły też jakieś zdjęcia, na których jest rzekomo on i hajluje, ale on twierdzi, że to nie on. I że, jak on to skomentował, że nigdy nikt mnie nie sfotografował podczas hajlowania, czy wynikałoby, że się po prostu nie dał złapać tak naprawdę przy hajlowaniu. No bo, że 5 piw zamawiał, przecież to wiadomo, że to nie musiał wcale salutu rzymskiego wykonywać, tylko po prostu sobie machał komuś tam.
0: No mogło się tak też zdarzyć, ale czekaj, to chyba Andrzej rysuje, miał jakiś taki fajny rysunek.
2: Że pani się chce w banku zatrudnić i mówi, że posiada długie nogi i małą stopę procentową, coś takiego?
0: A, okej. Okay. W Ministerstwie Cyfryzacji będziesz wdrażał 5G. Wiesz, co to znaczy? Gazem gonić gejów, gender i germanów. Tak właśnie było, moi drodzy. Dołącz do grupy Nieprzyjaciel Niewoli oraz śmieszkowanie w topy z Nieprzyjaciół Niewoli. Dołączę w swoim czasie, kiedy to nie będzie aż tak bardzo widoczne. Zapamiętam.
2: Grzymisław pisze tutaj, Andruszkiewicz jako minister, jako wiceminister cyfryzacji zmieni domenę z PL na wszech.pl. Fajna by była domena wszech.pl.
0: Mocne radio wszech.pl. Czy to nie brzmi tłumnie?
2: No. To brzmi dumnie. Poczułem dumę rozpierającą.
0: Aż się tulisz do flagi polskiej, która ci tutaj powiewa nad twoją licą.
2: A rośnie nam też mapa kościelnej pedofilii. Zawiera już 650 przypadków. No i podobno ciągle nowe napływają. Nawet widać, że w komentarzach ludzie opowiadają czasami takie historie, że tam chodziłem właśnie, poszedłem raz do księdza i potem wybiegałem z płaczem z plebanii i bardzo mnie pupa bolała. No i to takie świadectwa różne. No a Claire jest najbardziej dochodowym filmem od ostatnich 30 lat, więc...
0: Chyba 30 milionów, czy czegoś tam zebrał? Nie wiem, miałem to, ale sobie nie otworzyłem. O, moment, gdzieś tu jest wyszukiwarka.
2: W każdym razie musieli oddać dotację od Polskiego Instytutu Filmowego, czy jak to tam się to gówno nazywa, państwowe. Bo tak to jest, że jak zarobisz więcej niż ileś tam, przekroczysz jakiś próg, to musisz oddawać dotację.
0: Okej, przepraszam, 105 milionów złotych.
2: O.
0: A od 6 lutego będzie na Blu-ray i DVD. No więc proszę. Włosi, którzy chcieli dać 20 milionów euro na kontynuację Kleru, niech lepiej sprawdzą stan swojego konta bankowego, bo Smarzowski chyba stać go na więcej.
2: No, szczerze mówiąc, wolałbym zobaczyć ten zapowiadany przez Smarzowskiego film o Słowianach niż Kler 2, bo to będzie powtórka z rozrywki trochę. Zresztą zgadzam się z tymi, co mówią, że te wszystkie filmy Smarzowskiego trochę są za podobne do siebie. Ciągle ten sam taki wódczany klimat, nie? I też siedzą w tym pokoju, wódę chleją. Ciągle to samo. Na jedno kopyto
0: no trochę,
2: trochę
0: tak, ale wiesz, ale troszkę tę rozmowę już mieliśmy, nie? W odcinku, gdzie spóźniłem się, bo byłem na Klerze. Natomiast wiesz, natomiast wydaje mi się, że ten remake może być widoczny od samego początku, ale wiesz, ale jeżeli w to wciągniemy biskupów, jakąś taką międzynarodową siatkę, jeżeli wciągniemy w to samego papieża, no to będzie coś, tutaj z całym szacunkiem dla osób wierzących, dla katolików, bo to nie dotyczy wiary, tylko dotyczy instytucji, że to faktycznie będzie produkcja potrzebna i może fajnie, że tutaj odważyliśmy się na polskiej, słowiańskiej ziemi, która zrodziła Jana Pawła II, żeby dać upust czemuś takiemu.
2: No, ale trzeba też przyznać, że w Polsce ta rozprawa z klerem polegająca na właśnie takim swego rodzaju odreagowaniem za różne tam krzywdy poprzez tworzenie tego typu filmów, no to była brutalniejsza niż w Irlandii na przykład, gdzie powstał serial Father Ted. Nie wiem, czy słyszałeś o takim serialu.
0: Nie.
2: Father Ted. To jest taka komedia właściwie o trzech księżach mieszkających sobie na plebanii i oni tam różne przygody mają. No i fakt, że jeden jest tam pokazany jako taki sztajmes i pijak, ale taki już koszmarny, po prostu taki zapijaczony, tylko z siebie takie odgłosy wydaje, wiesz. A drugi...
0: To jest jakaś taka komedia w stylu Pope Town?
2: No coś, no nie wiem, ja teraz nie kojarzę tego Pope Town, ale...
0: To była animacja, no tak, to była taka animacja w stylu Simpsonów czy Family Guy'a, Pope Town, gdzie zostało to zlegalizowane w ogóle w masie krajów i chyba tylko było gdzieś w Ameryce Południowej, gdzieś w Argentynie, czy w czymś takim. I to było takie pierwsze źródło, skąd wszyscy piraci ciągnęli. Polecam Pope Town.
2: No, a ja polecam Fadera Teda. Father Ted, sam tytułowy bohater, jest takim księdzem nieudacznikiem. Drugi ksiądz, który tam się pojawia, to jest taki troszkę homo nie wiadomo. Znaczy do końca tak nie wiadomo, czy on jest homo, ale na przykład śpi w pościeli z Himenem, no to wiesz, ma pościel z Himenem. No i ten trzeci sztajmes, no przezabawny serial, naprawdę polecam. No i tam się jakoś, tam jakoś ten Kler oszczędzono, a u nas tak z grubej rury przywalono dosyć mocno.
0: Ale zauważ, nie przeszkadza im pedofilia, nie przeszkadzają im malwersacje finansowe, nie przeszkadzają im oszustwa, nie przeszkadzają im, nie wiem, jakieś spółkowanie z gosposią. Film im przeszkadza!
2: To takie memy chyba były. To im nie przeszkadza, to im kurwa przeszkadza. No właśnie, właśnie. No ja niestety nie będę tutaj przepraszał katolików, że to nie chodzi o was, że coś. Tak naprawdę cały czas uważam, że wszyscy w tym uczestniczycie i jesteście trochę podobni do tych, co popierali Hitlera i nazistów.
0: To powiedział on, krawiec.
2: No a co? A nie?
0: Zazdroszczę troszkę łaski wiary. Nawet nie troszkę, zazdroszczę bardzo łaski wiary. Wiem, bo sam ją miałem przez chwilę, wydawało mi się, i teraz jej nie mam. To jest naprawdę piękne uczucie, kiedy wracasz do domu, kiedy widzisz, że twoje życie ci się nie układa tak, jak chciałbyś, i że masz jakąś większą siłę, na której możesz spocząć, jak na wygodnej, przyjemnej poduszce. I to jest naprawdę fajne uczucie, którego mi brakuje i którego nigdy nie zaznam. Tak? Takim uczuciem może być żona, takim uczuciem może być córka, syn. Mi tego brakuje. Ja muszę się po prostu poradzić z tym, co mam, i czasami jak głowę położę na kocie, to on ucieknie, tak?
2: No cóż. Nie no, przepraszam, że się zaśmiałem. Taka szczera tutaj była wypowiedź. I poważna. I
0: nie, tak... to jest wiesz, nie oszukujmy się, tak? No, przykazania mówią, i tutaj bez jakiegokolwiek śmieszkowania, przykazania dają coś po prostu fajnego, tak? Coś, co pcha naszą cywilizację do przodu.
2: Dobry człowiek nie potrzebuje przykazań, żeby robić coś dobrego, i nie spodziewa się jakichś nagród wielkich za to, ani nie robi tego, bo tak trzeba, bo mu kazał ktoś, tylko tak czuje, że tak został wychowany i potrzebę ma taką, żeby komuś coś tam...
0: Wiesz, gdybym pomóc. Nie był nihilistą, na pewno byłoby mi łatwiej, tak? Ja muszę sobie uświadomić to, że... Nie mam i żaden z nas nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla świata, dla wszechświata, dla kosmosu, bo on sobie beze mnie poradzi. I no. Tyle. I po prostu mogę się postarać o to, żeby ktoś po mojej śmierci mnie wspomniał. Żeby stwierdził, no był taki potrzeba, gadał swoje głupotki i no już go nie ma, ale go pamiętam. No i tyle. I to jest wszystko, na czym mogę polegać. To, że ktoś wierzy w to, że zostanie wynagrodzony po śmierci, to jest przyjemne. To jest ciepłe.
2: No, taka nadzieja dla zmarnowanych i sponiewieranych, że pomimo tego, że byłem słaby i mnie kopali w dupę przez całe życie, to na końcu dobry Pan Bóg mi wynagrodzi, a ich kopnie w dupę. Tych, co mi nakradli się.
0: Tak czy inaczej, no, przynajmniej mają po...
2: butelki powinie się tam...
0: przynajmniej mają jakieś coś, o co się mogą oprzeć. I to jest fajne, bo fajnie być szczęśliwym. Fajnie widzieć powód w swoim życiu. Dla mnie doszukanie się tego powodu jest dużo trudniejsze niż dla was.
2: Shut up! Nie no, to coś ma ten, no to widzicie, tak się człowiekowi z wiekiem robi, no. Młodsi się nie robimy i potrzeba już niedługo będzie sobie tutaj zbierał na nagrobek. Na cmentarzu, żeby godnie było, bo to, żeby przyszedł ktoś z nicz, zapalił. Bo jak to tak bez nicza? Nie, ja go rozumiem, no.
0: Nie, no, ja pogrzebu miał czuję. Nie będę, bo mam swoje ciało dla Akademii Medycznej zaobiecane, więc nim się zajmą i będą odpowiedzialni za mój pogrzeb, więc to sobie już zabezpieczyłem.
2: No, to widzisz, to jest dobry uczynek. A ja niestety nie mogę. Dowiedziałem się, że jest nielegalne coś takiego, jak ja bym sobie zażyczył, że skremują mnie, że kremówkę zrobią i rozrzucą na cztery strony świata, bo to nie wolno tak. Trzeba to przechowywać gdzieś w jakiejś urnie. Urna twoja mać. A nie można tak rozrzucić.
0: Ty, to weź tak podpisz, to ja wezmę twoją urnę i spuszczę cię w kiblu. I będziesz wszędzie. Będziesz po całym Bałtyku.
2: A to jest dobry plan, żeby być wszędzie. Jakbym tak na przykład obciął pazury i zaczął wysyłać pocztą gdzieś do przypadkowych osób, zaczęłoby to krążyć gdzieś po świecie. A i te prochy jeszcze, ja będę wszędzie, będę kwantowy. I połączę się z matką Gają. No, ale to...
0: Albo ojcem gejem.
2: Matka Gaja i ojciec gej, tak? No, ale to fajne, a czemu nie można tak rozrzucić tych prochów? Bo co? Bo profanacja zwłok, tak?
0: Potem smog.
2: Bo zanieczyszczam, tak? Taki śmierdziel jest tym, że zanieczyszczę.
0: Całe życie zanieczyszczasz nasze społeczeństwo, będąc po prostu tutaj ludzkim robakiem, który ludziom przeszkadza, który stoi w kolejce i jeszcze chcesz im się tutaj ten do płuc wdzierać jako smog.
2: Grzesiek pisze, a karalne jest, jeśli tobie taka urna przypadkowo, z podkreśleniem przypadkowo, wypadnie i się rozbije? No właśnie, może tu poproszę potrzebę na przykład, żeby przysługę zrobił, tam gdzieś kopnie niechcący.
0: Jak spuści w kiblu.
2: Albo spuści w kiblu. Powie, ups, myślałem, że to brudy jakieś, syfy tutaj.
0: A potem będzie, że wyciągam brudy nocnego radia.
2: Krawiec skremowany, czyli brudy nocnego radia.
0: No, ale to by było dobre, jakby tak na przykład rozsypać to na, nie wiem, na parapecie gdzieś, nie wiem, w szkole czy w szpitalu i potem przychodzi taka pani Zosia, która tam sprząta, ściera ten kurz. Oj, bezczeszczenie zwłok, 2 miliony mi się należy.
2: Albo właśnie gdzieś tam rozsypać, przyjdzie sprzątaczka z mokrą ścierą, ale na syfili znów nanosili tutaj i Krawca tam do wiadra, potem gdzieś tam w krzaki. Ale to, a może jest tak, że kurczę, nasza świadomość gdzieś tam zostaje przy tych zwłokach, może wszystkiego nie wiemy i to jest ważne. Albo tak jak jest w Biblii, że to trzeba pochować, bo Pan Bóg potem nas nie znajdzie, żeby nas wskrzesić, bo nie wiem, czy wiecie, ale to nie jest tak, że idziemy od razu do nieba czy do piekła, tylko czekamy na sąd Boży, no i to ciało musi się zachować, żeby potem znaleźć, o, tu jest ten, to wskrzeszonko, jedno wskrzeszonko na osobę, pyk, tu wskrzeszamy, a jak taki rozrzucony, no to jak go wskrzesić? To nawet Pan Bóg nie da rady, mimo że wszechmocny.
0: No jak, no jesteś Bogiem, uświadom to sobie, możesz sobie tam zlepić te wszystkie pyłki tutaj, nie wiem, robisz jakieś tam gałązki czy coś takiego, nie? I robisz się taki, wiesz, taki drzewiec z Władcy Pierścieni, taki ent.
2: Albo można by popakować do jakichś malutkich pojemniczków i tu sprzedawać w nocnym radio takiego Krawca skremowanego. Chcesz mieć kawałek Krawca?
0: Takie dopalacze, takie krawcokaina.
2: No, sobie wciągasz nosem i do nadawania masz plus jeden od razu w radiu.
0: Uważaj, bo zaraz blacha zadzwoni.
2: No, relikwia taka. No.
0: Dobra, Krawiec, skończymy, bo mam jeszcze robotę na dzisiaj.
2: No dobra, ja w sumie też, niestety. No dobra. No to trzymaj się za tym, dzięki.
0: Wieczka, trzymajcie się. Ciepło, nocniki, za chwilkę wrzucę zaległe, sprawdzam, chyba, mam nadzieję. Ale postaram się jeszcze dzisiaj to zrobić. Na razie, cześć.
2: Cześć. Trzymam za słowo. No. Danusia pisze, ja bym chciała kawałeczek Krawca. Kawałek. A który? Da się zrobić. No to. Słuchajcie, no to mam paznokcie nieobcięte. Nie goliłem się dawno. To tutaj mogą być różne fragmenty. Tylko muszę to jakoś wycenić. Co najcenniejsze? Najcenniejszy wąs, potem broda, potem paznokcie. No i pozostaje jeszcze ta bluza, w której zostało ludzkie życie ocalone. Jak miałem. Kurde, łeb mnie coś boli. Dobra. To ja też sobie idę. W takim razie, no, rzućcie jakiegoś tam donata, nie? Na radio. Bo coś czuję, że ciemne chmury nam nade mną się zbierają, kurde. Dobra, idę sobie. No mam tą bluzę, mam. Taka szara, mówiłem, że szary bohater, taki niepozorny. Odszedł w siną, szarą dal, w szarej bluzie. No. Tylko tak jak mówiłem, nie przekręcajcie tej historii. Łatwo tutaj, prawda, przerobić, nie? Że się rzucił na dziecko. Szedł z winem i się rzucił na dziecko. Tam jeszcze samochód był właśnie pędzący. Także łatwo jest kogoś tak właśnie zdyskredytować. No. Dobra. Jeszcze muszę. Kurde, jak mi się nie chce. Chyba się położę chwilę. Dobra. idę. Na razie. Pa, pa.

Dobry wieczór wszystkim, mówi Krawiec, witam w audycji Nocny Marek. Godzina już po 21, trochę się spóźniłem, wybaczcie, ale tutaj jeszcze Skype się aktualizował. Coś tam się jeszcze doładowywało chwilę, więc... Jakie tematy dzisiaj w audycji? No, różnorakie, bo przelecę z tym.

No, bo są takie różnorakie i jak ktoś, jak kogoś to ciekawi, to niech się zapyta Kubę, dobrze? Ja nic nie wiem. Nic nie wiem, nic nie chcę wiedzieć. Może polecę z jakąś piosenką w ogóle na początek, na jakiś taki rozruch. To się wytnie.

0: skurwysyny uczynili z tą
1: krainą. No właśnie, coście skurwysyny uczynili z tą krainą? Czy w ogóle możemy mówić, że jakieś skurwysyny nam coś zrobiły? Może sami tak sobie zrobiliśmy po prostu? Nie wiem, tak patrzę na swoje życie, to mi się wydaje, że praktycznie cały czas daję dupy z czymś, mimo że się staram i nie wiem, po prostu odechciewa się starać, nie? Bo okazuje się, że to życie to jest taki spacer na linie, jak w Zaratustrze, nie? Spacer po linie trzeba cały czas balansować, jak to na linie. Chwilę nie balansujesz, lecisz na ryj i tracisz wszystko. Nawet mój Windows mnie olał. Solidarnie olał. I się tutaj zaczął resetować komputer sam. Nie spytał się, tylko się Skype zaktualizował i komputer chciał się już resetować po zaktualizowaniu Skype'a, które trwało jakoś tak na maksa długo. I się zastanawiam, czy Skype ma jakieś specjalne wtyki tutaj do Windowsa, jako że Microsoft, tak, że można sobie tak bez niczego w ogóle zresetować. Może można też aktualizować Windowsa przez Skype'a na przykład. Skype się aktualizuje, prosimy czekać, a tam Windowsik się aktualizuje i dogrywają się różne patche, różne sterowniki,

0: które na przykład mogą wam włączyć w dowolnym momencie grabber, ten, no, Reaper ekranu, ściąga wam zawartość ekranu, wysyła tam do Microsoftu. No, Microsoft ma prawo wiedzieć, jest w licencji napisane na samym tam, w samym środku, że Microsoft zastrzega sobie prawo za pomocą programu Skype, testowania, prawo do testowania naszych plików na dysku, na przykład coś takiego. Nie wiem, gdzie nie dotknę, po prostu czego nie chcę zrobić, to wszystko mnie wkurwia ostatnio po prostu. Nawet Max Kolanko mnie wkurwia, tutaj napisał anonimowy słuchacz coś o Maxie Kolanko, a Amiga 600 tutaj też się pojawia. Nie wiem, się jakoś tak śmieje cały czas, jak gada. I mówi jak jest! Proszę Państwa, powiem Wam dzisiaj jak jest! I się ze swoich własnych dowcipów śmieje. Yeah! Po prostu świetny. Nie wiem, jakoś nie chce mi się już słuchać. I co jeszcze Wam mogę powiedzieć, że no tak jak mówię, dla mnie życie to jest taki spacer na linie, cały czas trzeba się huśtać, balansować, uważać, żeby nie zlecieć na ryj, mały moment nieuwagi, spadasz na ryj, no i tak mnie bombardują różne wiadomości ze wszystkich stron, a to komornik dzisiaj dzwoni, a to wczoraj Kuba mi mówi, że nie będzie już audycji Rozmowy w Nocy. A to mnie ktoś opierdala o różne rzeczy i tak raz za razem, potem jeszcze patrzę na skrzynkę i kolejny cios w ryja. Czasami to jest faktycznie moja wina, no bo nie wiem, już tak po prostu nic mi się nie chce, tak totalnie, najchętniej to bym spał w ogóle, chyba się przestawię na sen, zahibernuję na jesień albo na zimę, jak misie albo motylki. Bo już mi po prostu się nic nie chce. A może jakiś szybko zrobię jakiś dochód pasywny, na przykład jakąś. No to jest świetne wskazówki, słuchajcie. Na kontestacji się dowiedziałem, że powinienem w nieruchomości zainwestować. Że ja taki głupi jestem, że ja w nieruchomości nie zainwestowałem. To by nie było problemu żadnego, nie? I wszędzie, gdzie tak nie popatrzę, to jakaś taka stagnacja i taka chujówka po prostu. I faktycznie, no, to jest tak, że tak, ci Amerykańcy, rząd amerykański nakupował trumien, jakby, i chodzą słuchy, że się szykuje na rozruchy po zmianach jakichś, które ma wprowadzić, które wyciągną ludzi na ulicę. No bo Amerykanie to raczej tacy są bardziej ożywieni, dynamiczni i jak tylko coś mi się wybitnie nie spodoba, no to raczej wyjdą na ulicę. No i pytanie, co im się może nie spodobać? Może zabranie ludziom dostępu do broni? A może wprowadzenie jakiegoś stanu wyjątkowego, wyjątkowo dokuczliwego, albo ogłoszenie wielkiej wojny na przykład. Właściwie to wojna trwa cały czas, tylko wojna hybrydowa. Mówi się o wojnie hybrydowej, tak? Wojna hybrydowa to jest takie pomieszanie różnych działań, które mają na celu po prostu dowalić wrogowi bez oficjalnego ogłaszania wojny, bez, no, co taka troszeczkę jakby zimna wojna, ale bardziej agresywna, nie? Normalna wojna, ale polegająca na przykład na tym, że hakerów wystawiamy i oni tam działają i brużdżą, albo siejemy propagandę w kraju swoim i w kraju wroga, odpowiednio zgraną, tak żeby nastawić ludzi przeciwko czemuś. Czytam, co Zenon interesującego napisał. No ja pierdolę. Taka propozycja, że skoro sobie nie radzę z rzeczywistością i jestem taki zjebany i tyle to już kurwa trwa, to żebym sobie może darował to prowadzenie. Bo on i tak mu się nie chce słuchać tych audycji, bo jest zjebana i nudna i na temat taki, którego Zenon nie lubi. Dziękuję ci. Zastanawiam się, co się dzieje, kurwa, z ludźmi. Czekam, aż się znowu wszyscy poobrażają. Już taka resztka tych, co jeszcze przy mnie teraz tu siedzą, aż się poobrażają. To, kurwa, czekam tylko na to po prostu. Zaraz mi się kot zżyga. Nawet jak będę chciał zaraz kota pogłaskać, to na mnie zacznie prychać, kurwa. A skąd wiem, że kot się zżyga? No wiem, po prostu takie rzeczy się wie. Jak się ma kota, to się wie. No i co nam się szykuje? No właściwie nic nam się nie szykuje, bo wojna trwa i nie możemy mówić o... O tym, że wybuchnie trzecia wojna światowa, tylko właściwie trwa trzecia wojna światowa hybrydowa. I to się okazuje, że to jest bardzo nowoczesny rodzaj wojny i że to się świetnie sprawdza po prostu, bo też unikamy odpowiedzialności. To jest główna zaleta wojny hybrydowej. Unikamy odpowiedzialności. Wystawiamy sobie szpiegów, wystawiamy sobie hakerów, robimy sobie propagandę. I no wygląda na to, że takie kraje jak na przykład Chiny, no to oni już tak potrzebują surowców, że w kosmos chcą po nie lecieć, no to tym bardziej tutaj będą na Ziemi o te surowce już niebawem wojować. Okej, okay, zadzwonił Zenon. Cześć Zenon.
1: Słuchaj, hej, wiesz, nie o to chodzi, po prostu wiesz, każdy ma taką sytuację w życiu czasami. Ja też na przykład teraz akurat mam taką sytuację, że tyle rzeczy w moim życiu się dzieje różnych, że ja... Pierdolę wszystkie informacje o świecie zewnętrznym i mam w dupie te tematy właśnie wojenne, bo kurde, bo to jest krótki temat, zaraz ja do niego dojdę, bo to wiesz, to gadanie o nim to już z innej perspektywy jest niepotrzebne, ale wiesz, po prostu, po co się stresować jeszcze tym dodatkowo? To wiesz, do niczego nie prowadzi. Krawiec, sprawa jest prosta, ty w ogóle możesz być cyfrowym nomadem, tak, jak to kiedyś było w kontestacji, spierdol do jakiegoś kraju, który będzie prawdopodobnie w razie III wojny światowej neutralny. I tyle. I to jest jedyna rzecz, którą możesz zrobić, która ci da realne zwiększenie bezpieczeństwa. Pogadanie na ten temat cały czas ustawiczne tylko ci zwiększa poziom stresu. I teraz swoją drogą oglądałem akurat Walking Dead i dobrze tam powiedział właśnie król Ezekiel, znany z komiksu, że ludzie, którzy cały czas żyją w strachu, nie są produktywni, nie? I to nie jest dobre cały czas tych ludzi stresować, nie?
0: Ja nie żyję w strachu właściwie. Na dobrą sprawę doszedłem do takiego etapu, który przypuszczam ma wielu ludzi. Polega to na tym, że wręcz się czeka na wojnę i to jest, wydaje mi się, że rozumiem, skąd to się psychologicznie jakoś tam bierze. Mianowicie prawdopodobnie z tego, że jeśli się w życiu codziennym ma taki stan przygnębienia, walki, ciągłej wojny, to już ci dynda to, czy jeszcze jakaś wojna wyskoczy nagle, bo to tobie niewiele zmienia, tak? Znaczy, tak naprawdę się okaże, że to zmienia bardzo dużo, tylko nam się wydaje, że to nic nie zmienia i wiesz, a niech już się wszystko rozpierdoli całkowicie, a może to wyjdzie i na dobre, bo będzie reset, będzie format i niech już sobie ta wojna nawet... To napędza chyba to gadanie o wojnie, chociaż ja nie traktuję tego tak jak wiele osób, że to jest jakaś amerykańska propaganda, właśnie to straszenie wojną, bo te niepokoje widzę jakby, no, że są wszędzie się, wiesz, kotłuje, nie? Tu problemy z emigrantami, tu problemy gospodarcze, tu jakaś bańka zaraz ma pęknąć, tutaj się odbiera swobody, tutaj się ogłasza, żeby sobie robić zapasy, tu się sprawdza bunkry i tak dalej, cały czas coś. Tutaj mamy tą sprawę z Tupolewem i czarną skrzynką, która teraz się okazuje, że sfałszowana ponoć była rzekomo, tak przynajmniej twierdzi Świr Antek. Świr Antek może się okazać tak naprawdę szpiegiem i kretem takim, który... Słuchaj, wcale by mnie to nie zdziwiło, wiesz, gdyby Macierewicz się okazał człowiekiem, który ma wywołać konflikt Polski z Rosjanami, nie?
1: Dlatego, wiesz, no, Krawiec... To nie wiem, to może mówię ci. Masz tu jakieś medium, możesz coś zrobić. Możesz zrobić głupią fazę na Twitterze, żeby już ludzie coś tam powoli działali. To pójdzie jakąś... kulą śniegową przeciwko temu, nie?
0: A jeżeli co myślisz, zrobić? Że co przeciwko? Przepraszam bardzo, kto przeciwko komu? Co w ogóle?
1: Przeciwko głupiemu pierdoleniu możesz jakoś, wiesz, zrobić inny, alternatywny ruch, nie? Od początku ty możesz go zacząć. Co stoi na przykład, żeby się zrobił?
0: I wyjdzie mi tak samo zajebiście jak te radia, co zakładałem, jak firmy, które prowadziłem. Wszystko wskazuje, że mam wybitny talent do wszystkiego po prostu, więc wezmę się jeszcze za kolejną wielką rzecz i zacznę zbierać ludzi, to na pewno się uda. Już to widzę oczami duszy, ten sukces, po prostu te pieniądze, te dziewczyny.
1: Nie wiem, Krawiec, ale wiesz co, dziewczyny, Jezus Maria, ja mam czasami takie nieodparte wrażenie, że ty na niektórych fazach może dlatego się mimo 10 lat różnicy w wieku dogadujemy, jesteś tak trochę do tyłu, jakby to powiedzieć, nie wiem, jakby tak, nie wiem, kurczę, jakbyś nie dojrzewał w niektórych sprawach.
0: Chciałeś użyć słowa opóźniony.
1: Nie, ale to powiedzmy, jak już tak potrzebujesz, tak, jesteś opóźniony i niedorobiony. Nie, tu chodzi o to, że gruboskórność człowieku jest potrzebna jakaś w tym życiu, nie?
0: I całkiem niewykluczone, że jestem opóźniony, a na temat tego, że a na temat kobiety dla mnie, to może darujmy sobie taki temat, bo nie chce mi się o tym w ogóle też gadać. To jest dla mnie taki temat, jak dla ciebie wojna, być może tak samo
1: ciekawe. Mogę, okej, dlatego to szanuję, nie mam zamiaru w te tematy wchodzić, ale powiem ci, powiedz mi cyfrę z przedziału od 10 do 50.
0: Jeszcze raz, bo jakiś
1: cyfrę
0: rozkojarzony.
1: Cyfrę z przedziału od liczby, od 10 do 50.
0: 10.
1: 10, dobra, okej, okay. No to wiemy wszystko. No, teraz ten, aha, bardzo ciekawe, faktycznie psychologicznie ciekawe. Proponuję 44. Dobra, nie, bo tutaj wchodzimy w jakieś zakresy. Krawiec, kurde, ja nie wiem, ileż można tego tematu, tej całej wojny poruszać, jak go tak... Myślałem o tym i doszedłem do takiej, kurde, prostej konkluzji, nie? Nawet mając dużo kasy i próbując się jakoś tutaj szykować ewentualnie na to, żeby przetrwać, to szanse de facto mamy chujowo małe, nie? Nawet gdybyśmy zrobili ziemiankę, bunkę, nie wiadomo co. Teraz jest termowizja, no kurde, helikopter przyleci, zobaczycie, że masz ziemiankę i jebnie, koniec, nie? Jedyna szansa, to tak jak mówię, to jest migracja do jakiegoś, kurde, nie wiem, Argentyny, Chile, kraju niezaangażowanego, nie? Chociaż tam gdzieś są bazy wojskowe, w którym jest, nie, chyba w Chile. Więc dupa zbicia. I tyle. I nie ma więcej co gadać w tym temacie. Gadanie więcej tego tematu to jest po prostu jakieś napędzanie się negatywne. Chyba, że ty masz jakąś patologiczną przyjemność z tego, że faktycznie możesz to wszystko pierdolnie, wiesz, takie, no nie bójmy się tego powiedzieć, myśli samobójcze. Masz takie myśli samobójcze?
0: O, od bardzo dawna.
1: No, to ci powiem... Powiem ci, jako człowiek, który też takie myśli miał, to jest... Strasznie głupio człowiekowi jest, później jak mu te myśli przechodzą, wiesz?
0: Wiem. No, to może jakieś weselsze newsy tutaj zapodamy. Słyszałeś, że ojciec dyrektor buduje aquapark?
1: Cały będzie z wody święconej?
0: No to wystarczy chyba jedną kropelkę tylko tam wlać i będzie cała woda święcona, nie? Bo to się nabiera cech święconych ta woda wtedy.
1: No tak, że propaguje na tej zasadzie, no kurczę, ja nie wiem, no.
0: Jedna kropelka wystarczy, poświęcisz, tylko tam we fiolce wlejesz do tego aquaparku i masz cały aquapark święcony. Może, ale krążą też takie słuchy, że może się okaże, że to są zdrowotne wody i tam to będzie taki aquapark dla emerytów, babć różnych takich, to piękny... Piękny widok, takie setki pomarszczonych ciał, obwisłych piersi i siwych klat.
1: Ja mieszkam w miejscowości uzdrowiskowej. Moja ukochana, pomarszczonych ciał, starych po prostu zmarszczonych fiutów i innych rzeczy to widuję tygodniowo dość sporo. Nie wiem, czy wiesz, czy mógłbym ci opowiedzieć jakieś tam niektóre anegdoty, to skonsultuję z teściową, która robiła hydromasaże. No to są bardzo ciekawe rzeczy, nie? A jeżeli ryzyk zrobi takie rzeczy, to dobrze, że trochę tych pomarszczonych ciał tam na północ gdzieś zawędruje, a nie tutaj na południe. Bo to widzisz, jednak jest jakieś takie... To jest trauma, wiesz? To jest trauma, jakiego człowieka zobaczysz.
0: No, człowiek nie jest jednak zbyt doskonały. Z czasem zaczyna wyglądać dosyć obleśnie. Przychodzi taki wiek i to pewnie zaraz mnie to też spotka, zacznę wyglądać mega obleśnie jakoś, no bo to już do 40 się zbliżam, już niedługo sobie zaśpiewam 40 lat minęło.
1: Też o tym rozmawialiśmy, kurde, też o tym rozmawialiśmy, tak, nie wiem, krawiec, ja się nie widziałem, ale rozmawiałem, dzisiaj spojrzałem na mojego kolegę tutaj na Skype'ie, 37 lat, tak sobie myślę, kurde, w życiu bym nie powiedział, że ma 37 lat. Przypomniałem sobie siostrę od Oli, pamiętasz siostrę od Oli? Też bym nie powiedział, że ma 37 lat. Nie sądzę, żebyś ty tak wyglądał, bo jesteś dobry rocznik.
0: A Kaczuś tutaj pyta, kurwa, czemu wszystko się musi rozjebać, zanim się rozwinie? Odpowiedź jest prosta, bo w Polsce jest ciężko w ogóle z czymkolwiek wystartować, z firmą, w ogóle nawet jak kasę się ma, to ciężko jest, a jak się jeszcze nie ma kasy, koło radia praktycznie, jak patrzę sobie na nadających, to wygląda to tak, że połowa coś nagrała i poszła sobie dosyć szybko. Ogólnie już się pojawiają następni obrażeni. Ostatnio taki wkurwiony, zdołowany, se włączam aftera i słyszę, że Jamci to jest też na mnie obrażony o stosunek do Boga. Na Boga zaprawdę, o mój Boże. I tak gdzie kurwa nie spojrzę, to jakaś taka stagnacja i ludzie mają słomiany zapał, nagrają coś, zaraz już im się nie chce, tak, bo mija ten pierwszy czas, gdzie to są te najfajniejsze emocje, że coś nowego zrobię, coś, i zaraz już szukanie jakiegoś powodu, na przykład, żeby przestać, i można wtedy się do krawca na przykład przypierdolić. No ostatnio to się czuję jak worek bokserski, bo ciągle coś, nie, kurwa, już mam trochę dosyć, może niech mnie to życie przestanie kopać po jajach, kurwa. Dzwoni Furak, to dołączę Furaka, bo nie będę zrzucał Zenona, zrobimy sobie aftera dzisiaj. Dzisiaj takie luźne no, gadki, w sumie, a nie nocny Marek, więc robimy tutaj afterowy klimat i dołączamy do rozmowy Furaka. Cześć Furaku.
2: Cześć Krawcze. No zasmucasz mnie, słuchaj. Ja w takim dobrym nastroju specjalnie, z racji, że mam wolne, włączyłem sobie nocnego Marka, bo rzadko ostatnio na żywo słucham i krawiec smutny. Jak cię mogę pocieszyć? Poczekaj, zanim odpowiesz, to ja cię najpierw pocieszę tym, że z nocnym radiem jest tak, że jak ja zaczynam audycję, to się zastanawiam, po co ja się w ogóle zgodziłem na prowadzenie, a jak skończę, to mam cholerną satysfakcję, że jednak to zrobiłem.
0: A ja czekam tylko, aż mi powiesz za 2 tygodnie. Krawiec, jest sprawa, słuchaj. Trochę się u mnie pozmieniało. Wiesz, i niestety nie będę mógł nagrywać Tech Night. Ja wtedy już powiem tak spokojnie całkiem. Dobrze, Furak. Dobrze.
2: Ja już wczoraj mówiłem, że się sporo pozmieniało, ale powiedziałem też wczoraj, że będę pilnował bardziej tego 2-tygodniowego cyklu.
1: A się pozmieniało na lepsze w końcu, Furak?
2: Wiesz co... Miejmy nadzieję, że się zmieni na lepsze.
1: Trzymam kciuki dalej, bo jak nie się do miejsca rzeczy, to jest... I wiecie co, ja nie mogę z Androida 5.1 wejść na ten, na tego, na czata. Spróbuj z Chroma wejść, czekajcie. Mam problemy techniczne, Ola się nie może podłączyć. Ja mam, Krawiec, kurczę, co ci mamy powiedzieć, standardową gadkę, inni mają gorzej, kurde, no. Za jeden projekt ściągasz tyle kasy, ile Furak za cały miesiąc roboty, albo ja. Taka prawda.
0: Nie bardzo to tak wygląda, no ale to nieważne.
2: Wiesz, czy mnie, Krawcze, zasmucasz tym, że raz, że u ciebie niedobrze się dzieje i chętnie jakoś bym cię pocieszył, ale nie wiem jak, chociaż wiem, że nie zawsze pocieszenie daje jakiś skutek. A druga sprawa to jest taka, że co się w ogóle dzieje z ludźmi, bo skoro mówisz, że się tyle ludzi obraża, no to niestety po raz kolejny to świadczy trochę o tym środowisku wolnościowym, że...
0: Bardzo się obrażają wszyscy, bardzo. I to nie tylko z radia, tylko tak ogólnie.
2: Ale wiesz co, ja tego nie rozumiem, bo z jednej strony dużo się tu mówi o naprawdę fajnych rzeczach, tak? Jak wolność, jak po prostu no, społeczeństwo i no i masę różnych pozytywnych i rzeczy, które mogłyby zmienić, jeśli nie świat, to kraj, a przynajmniej nas samych. A z drugiej strony ludzie się obrażają, więc no ja tego nie rozumiem. Albo jesteśmy ludźmi dorosłymi i wiemy, o co nam wszystkim chodzi, albo po prostu gramy, no i ja tego nie kumacę.
0: Ludzie się zrobili bardzo drażliwi. Kiedyś tacy nie byli. Ja w ogóle się wychowywałem w środowisku takim, że się witaliśmy na zasadzie cześć ty głupi chuju, cześć kurwa, a co kurwa masz, syfa masz na nosie jak pizda kurwa, jedź ci jebne.
1: Taka kultura obrażania się i ty się dziwisz się i jam ci to, że ma takiego... W ogóle strasznie faktycznie się chłopak zrobił jakiś obrażarski, już chciałem z nim pogadać 2 słowa. mi kazał spierdalać, wyzywał mnie od jakichś skurwysnów czy coś i ja się przestałem.
0: Ale słuchajcie, popatrzcie tak na całokształt, nie tylko na Jamci to, którego serdecznie pozdrawiam i to wcale nie jest powiedziane, że on się jakoś bardzo obraził, on raczej nie jest z tych właśnie bardzo obrażalskich chyba. Ale mówię tak ogólnie się patrzę na ludzi.

0: wszyscy chcą być tacy on-e i tacy z dobrego domu, czy coś, nie wiem, i tacy, to co powiedziałeś zabolało mnie, albo urażony się czuję w pupę. I tak wszyscy jakąś taką przyjemność może z tego czerpią, bo zatem to jest fajny pretekst, na przykład, żeby jak na przykład nie chce ci się tam gadać z kimś czy coś, to słuchaj, wiesz, co powiedziałeś, to dzisiaj to już wystarczająco dużo powiedziałeś, ja się oddalę w tym momencie. I to można tak se fajnie poaktorzyć, coś, nie wiem o co chodzi, kiedyś tak zupełnie inaczej było.
1: Ale dla mnie to, powiem ci, Krawcze, wciąż jest dziecinada. Nieważne, czy zrobisz to na zasadzie spieprzaj ty głupi chuju, czy na zasadzie Krawcze, ja już mam dość i odchodzę, prawda, dziękuję bardzo. Więc tak czy inaczej, nie wiem, dla mnie obrażanie się to jest na poziomie dzieci, nie człowieka dorosłego.
0: Blacha coś tu ma przeczucie, że zaraz będzie o nim i się tu śmieje, ale to może lepiej nie, ja się boję w ogóle coś
1: ale
0: mówić.
1: Ale nie podaję żadnych, nie wiem, ksyw czy personaliów kogokolwiek, tylko w ogóle sam fakt obrażania się. Nie uważasz, że to jest po prostu niedorosłe?
0: Tak, to jest bardzo dziecinne, ale to nie jest nawet tylko obrażanie się, to jest też niechęć do osób innych, która się przejawia o dziwo w środowisku, tak mocno w środowisku wolnościowym, czyli tak, jebać lewaka, Kubę, jebać pedała Skałę, kryptopedała, bo on się nie przyznaje, ale to pedał jest. Kunrad, wypierdalaj świrze. I tak stopniowo znikają po kolei różne osoby, które ja wcześniej miesiącami nawet starałem się przekonać, żeby tu coś wspólnie robić, jakieś tu robiłem zajawki, to wiecie, to tutaj poustawiać wszystkie te i kategorie, żeby się audycje wyświetlały, jakieś porobić obrazki, trochę i dogadać przede wszystkim, tak, bo u nas to zawsze zanim się coś zrobi, to trzeba się spotkać i pogadać, oczywiście tylko na żywo, nie przez internet, bo to nie rozmowa, trzeba się spotkać w ogóle na żywo. Pojechać do kogoś, na przykład najlepiej do miasta, przy kawce porozmawiać o wszystkim, jak my to zrobimy. To radio, to audycje, to wszystko, kto będzie szefem, a ja będę miał 4 gwiazdki. A słuchaj, ty będziesz miał 5, okej? Okay? To ty będziesz miał o 1 gwiazdkę więcej i myślę, że moglibyśmy tutaj paru osobom dać po gwiazdce jeszcze. I rozrysujmy to w ogóle, kurwa. I rozrysujmy, zróbmy w Excelu jeszcze. Ja będę skarbnikiem i kurwa macie już po prostu żygam, zanim coś z kimkolwiek zrobię, to muszę pierw plany układać, ustalać, kto jest szefem, kto ma większego, nieważne co, już dobra, sorry, zdenerwowałem się, wiecie co, ja sobie pokrzyczę trochę i mi przejdzie może.
2: No właśnie tu się wyrzuć ten rzeczy, wszystko co cię boli, te smraklogi, nie ty to.
1: Właśnie, to twoje radio, Krawcze, możesz, że tak powiem, pojechać po całości.
0: Wszystko mnie boli, kurwa.
2: Dobry jest taki.
0: Jestem stary.
2: Ale każdy ma taki cykl gorzkich żali, nie? Teraz znowu jest ten faza gorzkich żali. Faktycznie jakoś ten...
0: Jestem stary, wszystko mnie boli.
1: Nie, to też się zastanawia, bo dużo wolnościowców mówi, że budujmy to, budujmy tamto, róbmy to, róbmy tamto. Jak my, kurwa, mamy cokolwiek zrobić, jeżeli my się kłócimy między sobą?
2: No bo to jest, nie wiesz, to właśnie Dawkins kiedyś powiedział, to z ateistami jest taki problem, nie? Którzy też są często wolnościowcami, że to jest tak, jakbyś chciał koty, kurde, wypasać.
0: Wypas kotów to dobre było.
1: Tak.
0: No, w ogóle ciężko jest coś zrobić, bo ludzie po pierwsze wolą gadać o robieniu czegoś niż faktycznie zrobić. Jak przychodzi do robienia, to nagle wszystko tak się kurczy, więdnie, maleje i zaczyna cienko piszczeć i w ogóle, i się robi, już tak w ogóle, już to już nie jest to, w ogóle nie ma co jednak. No i w ogóle też i ludzie się dzielą strasznie ze sobą, strasznie są podzieleni, ten tego nie lubi, ten się, ile ja już tutaj widziałem scen, od kiedy radio założyłem, takich, ile było dram. Klot, Skała, Kuba, Kunrad, każdy kto się pojawia, są jakieś tu problemy, ten nie lubi tego, ten tamtego, ten obrażony, ten z tym nie będzie, z tym nie będę, ale mogę ewentualnie, tylko niech on się do mnie nie odzywa. No dobra, a słuchaj, jest ten, tak? No to ja nie chcę, wiesz, nie chcę się podpinać pod markę, która ma związek z tym gościem. I tak każdy znajduje sobie powód jakiś, żeby czegoś, wiesz, nie zrobić, żeby po prostu... nie mam siły już. Nie mam do was, ludzie, siły.
2: Ja ci chcę tylko powiedzieć, że Etam wpadł na taki pomysł, żeby tutaj community podało numery i numery są 2, 3, 6, 10, 13, 23, 31 i powiedział, że połowę wygranej, jak ktoś pyknie, daje od razu tobie. To ci się humor poprawi, a będzie ci przynajmniej stać na dobre psychotropy.
1: No jest to jakieś rozwiązanie.
2: Jest jakaś metoda, nie? Tak jak
1: ale, ten. No to co powiedziałeś.
2: W ogóle będziemy wysyłać kupony z Toczka do nocnego radia, tak jak na weselach się robi, nie?
1: O, właśnie, no można tak.
0: No. I czemu nie ma kobiet tu w radio? Jest tylko Ola, która i tak nic nie mówi nawet.
1: Dobre! Ale Ola ma głos.
0: Może... Czemu kobiety wszystkie w ogóle są takie, siedzą przy tym mężczyźnie jak przyczepione do konana, do nogi i zajmują się wyglądaniem pięknie, a nie zadzwonią do radia, na przykład nie pogadają, nie rozumiem tego.
3: Ona... Przepraszam najmocniej, ale ja nawet dzwoniłam ostatnio do Radio Paranormalium, także wiesz, Krawcze, no.
2: Dzwoniła do Paranormalium.
1: Zabrali się do ciebie kolejna kobieta.
2: Dzwoniła do Paranormalium. Na Paranormalium była wtedy na jednej rozmowie jeszcze jedna typiara i jeszcze jakaś druga Ola zadzwoniła, więc de facto wtedy na Paranormalium na jednej rozmowie skype'owej było więcej kobiet niż w ogóle w historii nocnego radia.
1: Ale do nocnego radia jak do tej pory tylko jedna dzwoniła się, czyli Ola, tak?
3: Ale ja ci to, Krawcze, tak wytłumaczę, tak po prostu jak ja to rozumiem, że ja na przykład jak jeszcze nie znałam ani Zenona, ani nocnego radia, to na przykład chodziłam sobie na Radio Paranormalium i tam sobie czytałam rzeczy. Ale ja nie widziałam, że tam jest radio, nie wiem jak ja tego nie widziałam, no nieważne, no po prostu kobiecy mózg. Nie widziałam, że tam jest radio, którego można słuchać tak jak, no tak jak was, prawda? I ja tam czytałam rzeczy, ale nie byłam świadoma tego, że tam jest takie fajne radio. Dopiero mi ktoś to pokazał. I to tak działa na takiej zasadzie, że to musi ktoś komuś pokazać, jakiś mężczyzna kobiecie, no bo kobiety to tak, wiesz... No,
1: ja dzisiaj swoją koleżankę zachęciłem, żeby weszła właśnie na streama, na nocnego Marka. Nie wiem, czy weszła, nie dała mi znać.
3: Ale to trzeba tak, wiesz, ktoś musi posłuchać tak 2-3 audycje wtedy, żeby się wciągnąć. No bo tak jak ty komuś no powiesz, też... żeby posłuchał, wszedł, to nie zadziała.
1: On znaczy, musi... Ja w ogóle poleciłem radio, nie? Więc tam są przecież audycje nagrane, więc no może przejść przez cały serwis, nie? Tam tego sporo jest, także...
3: No tak, ale tak według mnie to najpierw trzeba posiedzieć po prostu tę osobę, która miałaby tutaj być zainteresowana, no to trzeba jej pokazać, puścić, ma przesłuchać całą audycję i wtedy, no bo tak mi się wydaje, że jak polecisz, to tak, no tak nie zadziała. Cóż, trzeba coś takiego.
1: No zobaczymy, może masz rację w sumie.
3: No ja mam nadzieję, że się mylę, prawda, ale to ja tak mówię, tak na swoim przykładzie po prostu podaję, jak to u mnie było.
1: Czyli zachęcamy kobiety do słuchania nocnego radia i pokazujemy im
3: tak, trzeba po prostu na siłę nawet przytrzymać przez całą edycję i tak wtedy, o.
1: Dobra, spoko.
2: Weź tam furek, zaproś do pokoju, że tak się wyrażę, koleżanki i nie słuchają właśnie. Z tobą, to będziesz miał ten... W ogóle, wiesz, rozwieź tam, gdzie trzeba ogłoszenia i tyle. A w ogóle, wiesz, Krawiec, czemu by tego nie promować tak swoją drogą? Jakoś na Facebooku tego radia nocnego?
0: No tam trochę promuję cały czas, nie? No coś tam robię. No, nie wiem. Nie wiem, bo ja jestem chyba nieudacznikiem i nie potrafię się tym zająć. Jestem kiepskim kapitanem i nie nadaję się do tej roli, bo okazuje się, że na przykład rola kapitana to jest bardziej... głaskanie ludzi po główce, bardziej taka przedszkolanka troszeczkę się robi z tego. I...
2: Krawiec, dobra, pitu. Zamiast użalania, daj dostęp do Facebooka mi albo Etamowi, bo ja to się tam, nie wiem, słabo znam, ale coś tam się znam, a Etam to z całą pewnością się zna na promowaniu rzeczy na Facebooku. I wiesz, mi on to
0: być
2: popnie.
0: Być może.
1: Krawcze, ja nie zgadzam się, że kapitan to ma głaskać po główce. Kapitan trzeba ma opieprzyć równo i do...
2: Ja to będzie jak ten, jak Janek Kos. Co to kurwa jest? Sejm czy wojsko?
1: No właśnie, co to kurwa jest? Przedszkole czy radio?
0: No ja jakiś oklapnięty jestem, ale to po prostu się dużo zbiegło różnych spraw i to jest problem, bo potem mam siąść do mikrofonu i mam do wyboru dwie opcje. Albo powiedzieć, napisać w związku z problemami zdrowotnymi oraz różnymi sprawami dzisiejsza audycja się nie odbędzie. I coś tam nabajerować, nakłamać. Albo siąść i tak jak dzisiaj się użalać, stękać i tak tutaj... jęczeć, można jeszcze powiedzieć.
2: Trzeba czasami się pojęczyć.
0: I dużo osób jest zawiedzionych wtedy, bo nie ma błaznowania, nie ma śmiesznych wierszyków, nie ma przyśpiewek. I co to ma być? Za co ja płacę?
1: No ale życie jest takie, że nie zawsze jest tak wesoło, wiem, bo u mnie to ostatnio niezbyt fajnie dzieje. A jednak, że tak powiem, od tego też jest społeczność, żeby weszła i z tobą jakoś tam pogadała, tak? Na tym streamie.
0: Nawet śmierć się mnie nie ima. W ogóle ja mam tak jakoś takie dziwne przypadki, że a to rusztowanie gdzieś za mną spada, a to jakoś woda mnie porywa, ale cudem jakoś ten. A to jako dzieciak wypłynąłem na takim zabawkowym kółeczku na środek jeziora, nie potrafiłem pływać jeszcze wtedy. A to takie było naprawdę liche, takie do pływania, nie wiem, w misce. I dużo takich miałem ze słuchawkami na uszach na maksa słuchałem se metalu, szedłem po torach kolejowych. Nagle tak myślę, kurwa, no a jak pociąg mnie jebnie z tyłu? I tak dużo takich miałem sytuacji, że śmierć jakby przelotnie spotkałem. I nawet raka nie mogę dostać. Żre gówno, jaram fajki, żyję niezdrowo i nawet rak się mnie nie
1: ima. No to się ciesz.
2: Ty nawet kurwa umrzeć nie umiesz.
0: Nawet umrzeć nie potrafię. No dokładnie, dobrze to podsumowałeś.
1: No. Dobrze, no ja nie chciałbym, żebyś umarł. No.
0: Jak samobuja strzelę, to i tak to spierdolę i...
3: Ej, prawie to jest jak ten Rudy, Bad Luck Brian.
2: Że Bad Luck Brianowi się udaje w drugą stronę w tej materii. On jest jak ten porucznik przybył, ten prokurator, ten typowy wojskowy oficer polski, nieco nawet nie umie sobie w łeb strzelić z pistoletu. Też byś nie umiał.
0: Życie jest do dupy ogólnie. Wszystko się sprowadza do kasy, z tego co widzę. Tak się mówi, o pieniążki nie są najważniejsze. Gówno prawda, wszyscy gadają o kasie. Ciągle problem numer jeden, kasa. Od pierwszego do pierwszego. A ile masz kasy? A ile będę miał kasy? Gdzie moja kasa? Czy mógłbym odzyskać moją kasę? I tak cały czas ta kasa.
2: Krawiec, dobra, chuj, miałem tego nie robić, ale ja ci powiem tak, nie? Że mam niesamowicie ładną kobietę, która w żadnym wypadku nie leci na żadną kasę. A do tego ona ma jeszcze dwie siostry, tak swoją
1: drogą. Ja mam takich właśnie, co nie lecą na kasę i ten.
2: Które też mają dokładnie takie same się. Widzisz, furak też ta. To wiesz, widzisz, te dwa problemy, czyli kobiety i kasa, to nie jest tak, jak ci się wydaje. Prawda?
0: Może masz, może nadrabiasz czymś innym. Na przykład długością członka.
2: Nie sądzę.
0: Nie. No to jak ani członek nie jest duży, ani kasy nie masz, to czemu ta kobieta z tobą jest?
1: Bo go kocha.
0: Za co, jak nie ma długiego członka, ani pieniędzy?
3: Ma piękny mózg.
2: Na pewno, z całą pewnością. No, ale... Krawiec, no, goddammit. Da się, naprawdę, uwierz mi, da się, nie? I twoje window of opportunity chyba się drugi raz otwiera, co ci kiedyś tam dzwoniłem pewnego pięknego weekendu długiego. Chyba się drugi raz otwiera. Przemyśl to.
0: Kill me.
2: Tak mówisz teraz, jak powiedziesz to kill me, to miałem przed oczyma tego z końca Muchy 2, tego dziada brzydkiego.
0: Niech mnie ktoś dobije, bo już... Ja chyba samobójstwo popełnię z nudów w sumie, tak? Tak, to będzie pierwsze w historii samobójstwo z nudów.
2: Para depresji. Krawiec, kurwa, zrób tak jak ja. Weź na litość boską. Ja z pełną premedytacją założyłem konto na Filmwebie, bo sobie pomyślałem, filmy, które człowiek ogląda, dużo o nim mówią. I tak Seole znalazłem, no, na forum Walking Dead. I to jest zajebista po prostu metoda, nie? Żeby jakoś coś tam w życiu zmienić. Babcie zawsze miały rację, mówiąc, że kurde, znajdziesz se babę, to się naprostujesz, a jak nie ma baby, to się synek zmarnie.
0: Denerwują mnie kobiety.
3: Mnie też denerwują kobiety, bardzo.
2: Także to jest dosyć powszechne.
1: Do ciebie, ja mam do nich na większą cierpliwość niż do kogo innego. Także.
0: Mężczyźni też mnie denerwują. I dzieci.
3: Zdecydowanie bardziej kobiety są wkurzające. Zdecydowanie bardziej.
2: No, to prawda.
0: Padła taka teoria, że mam kryzys wieku średniego. Możliwe, możliwe.
1: Ale jeszcze jesteś chyba przed średnim, nie? Bo to tak bliżej 50 jestem.
2: Kurek, teraz tak to jest.
0: Co? Ja bliżej 50 jestem już, tak?
1: Nie, mówię, że bliżej 50 to jest ten średni wiek chyba, nie? No.
2: Nie, no to już...
0: Koło 40 może... chyba.
2: Jezus Maria, uważaj na Zuzię, nie, bo sugerują ci ją ruchać.
0: Na czacie tak mi sugerują?
2: Tak.
0: A, ubierz kota w babskie ciuchy, faktycznie. Kot w podwiązkach.
3: Co prawda, napisał, gdzie chodzi z kotką Krawca.
2: Co? Będę chodził z kotką Krawca. Zaraz ci nawet kotkę odbiją, jeszcze to ci kurwa nie wyjdzie.
0: No, ja będę chciał ją pogłaskać, a ona zacznie na mnie prychać i się pojawi jakiś kot tam w tle. I to będzie już koniec.
1: Zapraszam do Lublina do Mrał Cafe, tam jest 10 kotów.
0: O, knajpa z kotami, muszę się kiedyś przejść.
1: No, i jest to oprócz tego, że w Lublinie, to jeszcze gdzieś w jednym miejscu w Polsce. Jest właśnie kawiarnia, gdzie są koty. Ale nie do jedzenia.
2: Nie do jedzenia koty? Kota to mu się bawić.
1: Tylko do głaskania. Ale pod warunkiem, że same zechcą.
2: A ja kota ostatnio gazem pieprzowym potraktowałem, wyobraźcie sobie.
1: Wiesz co, jak mogłeś? No,
2: bo no mogłem, bo taki, wiesz, są wszędzie taka właśnie psychoza, nie? To trochę taka psychoza jak z tym było, nie? Że ta wojna się zaczęła w Królu Arturze, bo ktoś tam żmiję pierdolną, nie? I wszyscy pomyśleli, że to jest znak do ataku. To było trochę na tej zasadzie, że tu są te wszystkie oznaczenia przeciwko wściekliźnie i tak sobie idę, ja, Ola i Mały. I patrzę i kot jakiś idzie w naszą stronę, nie? I tak cały czas do tego małego chciał coś podbić, nie? I tak kurczę, wiesz, ja tam prycham na niego, krzyczę w ogóle, tąpnąłem, nic, ten baran dalej na mnie idzie, nie? I sobie pomyślałem, kurde, skubaniec, może wściekliznę, że się w ogóle nie boi. No i widzisz, wtedy instynkt zadziałał i musiałem potraktować go tym, nie? No mogłem go z buta potraktować, myślę, że mu się mniejsza krzywda stała, jak dostał gazem pieprzowym, nie? No. Tak to jest, taki proza życia. Powiem wam, że mieszkałem w tej dzielnicy, co mama Madzi. Mieszkałem w dziadowskich dzielnicach Bytomia. Mieszkałem w dzielnicy Warszawy, gdzie było rekordowo dużo morderstw. I nigdy, nigdzie nie musiałem tyle razy korzystać ze środków obrony, co tutaj, kurde, w tej bezpiecznej, uzdrowiskowej miejscowości.
1: Widzisz, z racji, że uzdrowiskowa, to wszyscy chcą przyjeżdżać, tak? No i... spotykasz więcej, można powiedzieć, charakterów, tak?
0: Blacha in the house. Jack Steele do nas dołączył. Witamy.
4: Dobry wieczór.
1: Cześć, Blacha. Dobry wieczór.
4: To ja może ujawnię to, czego ujawniać nie powinienem. Nie chciałem tego ujawniać. Ale skoro już takie pomyje się wylały na społeczność, to myślę, że warto powiedzieć parę rzeczy.
0: Jesteś gejem.
4: Nie skądinąd negatywnych. A to może zacznę od początku.
2: O Jezus.
4: W radiu na fali, które Krawiec współtworzyłeś, nie?
0: No.
4: No, wiesz skąd tam się pojawiła Becia?
0: Domyślam się, że jej zarekomendowałeś i przyszła.
4: Tak, namówiłem ją do tego, żeby się tam pojawiła. A wiesz skąd w nocnym radiu pojawił się Bajtiter?
0: Domyślam się, że też mu zarekomendowałeś i przyszedł.
4: Tak, i za chwilę pojawi się bardzo merytoryczna i bardzo treściwa audycja Potrzeby i Bajtitera. Będę to robić wspólnie. Też... jakby to powiedzieć, maczałem w tym palce, żeby do czegoś takiego doszło. Mimo tego, że byliśmy w konflikcie i w zasadzie nadal jesteśmy, chociaż to, co ostatnio stwierdziłeś, że masz jednak jakiś tam plan, tak? Troszeczkę, prawda, zdjęło mi to jakieś tam, prawda, odium, czy nie wiem, jak to nazwać. Natomiast to nie jest tak, że nie będę się wypowiadać za innych, mogę się wypowiadać za siebie. To nie jest tak, że jak ktoś po prostu jest z kimś w konflikcie, to popada w absolutną bezczynność, tak? Poza tym ja myślę, że i to będzie bardzo niepopularny pogląd. Zdaję sobie z tego sprawę, że zaraz, prawda, watacha psów mnie zagryzie, że to nie powinno tak być, że wszyscy powinniśmy się ze sobą zgadzać. Że jednak konflikt coś tam krystalizuje, tak? Że na bazie niezgody że na bazie niezgody dochodzi się właśnie do jakichś konstruktywnych wniosków.
2: Obawiam się, to że problem na bazie... jest taki, że nas jest za mało, żeby coś krystalizować.
4: Tak myślisz, że jest nas za mało?
2: No jest rozbite na kontestacje, na radio na fali, w którym się dzieją jakieś dziwne smartoki. Jest jakiś, kurde, tam Marcin Skilder, który gadał przez 3 godziny o... No, miły człowiek, ale gadał o Andronach. Kolejna no, teoria.
4: Ale ja w tym momencie...
2: 10 komentarzy negatywnych. Nocne radio też ma jakieś tutaj doły, po prostu dziwne rzeczy się dzieją. Kurczę, niektórzy się faktycznie do gardła skaczą. Jasne, że jakieś tam krystalizowanie jest dobre, ale to co? Jaki będzie tego efekt? Jeszcze jedno radio? Nowa huta, jak ktoś napisał?
4: A jeżeli... No ja nie wierzę, ja nie będę się teraz odnosić do konkurencji, bo to jest jakby głębszy i szerszy temat, tak? Też ci ludzie, prawda, popełniają jakieś tam błędy, też mają, pewnie mają jakieś tam słabsze dni, tak? Chociaż może nie tak bardzo się z tym ujawniają, jak Krawiec ma tendencję do robienia tego. Co skądinąd nie jest ani niczym złym, ani niczym dobrym, tak? No po prostu jak ktoś nie chce, to może nie słuchać i no i, no i tyle, tak? Natomiast ja bardziej się odnosiłem do tego takiego słomianego zapału, tak? Ja mogę mówić za siebie, tak? Z mojej strony, jeżeli była jakaś aktywność, a kiedyś był na przykład taki pomysł stworzenia, nie wiem, Krawiec, może sobie przypominasz, bo kiedyś wspólnie się z tego śmialiśmy, stworzenia artbooka, tak? To pamiętam, Kapitan Muppet był zajarany jakimiś tam artbookami, które wychodzą na rynek brytyjski. W sensie w internecie, tak? No i żeby społeczność stworzyła jakiegoś tam artbooka, tak? No i była taka sytuacja, w której ja coś narysowałem, namówiłem, co nie było to wcale takie proste, namówiłem do tego obławę, żeby napisał tam jakiś artykuł, żeby coś tam napisał do tego wszystkiego. Poszukałem jeszcze jakichś takich zupełnie amatorskich zinów, gdzie ludzie tam sobie coś tam rysują. No i to w sumie zajęło... no i jeszcze musiałem to poskładać w PDF-ie, tak? Bo to jakby docelowo to miało być formę... Miało mieć formę PDF-a, tak? I nie wiem, czy Krawiec sobie przypominasz, jak nawet na antenie, o co miałeś zgrzyt, co w sumie było słuszne, bo nie powinienem tego na antenie ci wysyłać, tylko gdzieś poza nią, tak? No, zostałem zjedzony i przez ciebie, i przez Mapeta, tak? Że to jest gówno, że grafiki są porozciągane, tak?
0: No to bez sensu to właśnie, było, faktycznie, to tak.
4: To jest właśnie to, o czym ja od czasu do czasu próbuję, nie wiem, krzyczeć, przemawiać, mówić do ludzi, mówić do rozsądku, jakby to powiedzieć, innych ludzi, ale też do nadających, do tych, którzy współtworzą, że ten taki etap pośredni, czyli to, powiedzmy, w czym ja siedzę, gdzie nie jestem ani biernym słuchaczem, ani też nie jestem nadającym, jest bardzo ważny. Ci ludzie są bardzo potrzebni, bo oni często robią taką robotę, której my nie widzimy, tak? Tak jak Etam zrobił swoją robotę na Facebooku, mimo że ty, Krawiec, zupełnie nic o tym nie wiedziałeś, tak? Zrobił tą platformę dla afterów, mimo że nadającym wtedy nie był, tak? I stworzył ten taki, wszedł na ten taki pośredni etap, nie?
2: Krawiec, jak nam dasz dostęp do Facebooka, to coś pokminimy z Etamem.
1: Na szczęście blacha, że otworzyłeś mi oczy w tym kontekście.
2: Przepraszam.
1: No co, no kurczę, faktycznie ja jako człowiek, który i tak stoi dość z boku radia tak naprawdę, bo ta audycja raz na dwa tygodnie to nie jest jakieś wielkie uczestnictwo, a i do radia dzwonię raczej rzadko. No to nie widziałem tej aktywności, tej właśnie z boku, tak? Która jest może niezbyt widoczna, a jednak przynosi jakieś efekty, tak?
4: No przynosi, tak? I to jest, wiesz, to jest...
1: Natomiast zgodzę się też z tobą, że faktycznie pewnego rodzaju niezgoda na pewno pobudza do myślenia i wymiana poglądów, chociaż nie do końca zgodnych ze sobą, też daje sporo

0: kopa do późniejszego działania, natomiast takie totalne obrażanie się, nie, że tam, nie wiem, ludzie po prostu przestają w jakiś sposób działać. No wiem, że ty nie przestałeś, co udowodniłeś. No to też bywa takie trochę frustrujące, tak?
1: A to teraz się będziemy smyrać po pytkach, jesteśmy fajni, my wszyscy, którzy tak pełną gębą, pełnym gwizdkiem w życiu radia nie działamy, tylko tak troszeczkę, tak
2: jedno. No ale co jest, ale Zenon, co jest w tym złego? Co jest w tym złego, że działasz troszeczkę, ty działasz troszeczkę, ja działam troszeczkę, Etam działa troszeczkę więcej, inni też coś tam działają. Nie, każdy dorzuca się swoje 5 zł i we mnie naprawdę rodzi się taka nienawiść skrajna, tak? Jak słyszę, że tylko, że tak powiem, radiowe życie ma tylko dwie strony monety, tak? Czy dwie strony medalu. Jedna strona to jest taka, że jedna strona to jest taka, że jesteś cieciem, który ma cierpliwie czekać na czacie, ewentualnie się dołożyć parę złotych. A druga strona jest taka, że no, to jesteś nadającym, jesteś celebrity, prawda?
0: Elita.
2: No, wielki pan, elita, nie? A po środku nie ma zupełnie nic.
1: Właśnie, to jest klucz problemu. To coś w tym jest, wiesz co, muszę ci powiedzieć, że faktycznie dobrze by było więcej takich ludzi mojego czy twojego pokroju. Furek, ty jesteś furtkę wyżej od nas, no to trzeba powiedzieć wprost. Ode mnie, od Jacka.
0: Nie zgadza się, ale okej. Okay.
1: Którzy by coś tam też porobili, nie? Też właśnie jakoś zakulisowo zorganizowali jakiegoś gościa, może tak jak Jacek, nie? Czy tam jakichś nadających, jakiś artykuł by skrobnęli jak ja, czy coś, czy nawet, kurczę, zrobili jakąś audycję co 2 tygodnie, Furek, jeżeli twierdzisz, że to jest takie małe. Ja nie sądzę, zajebista ta audycja. Masz naprawdę i to powiem ci, że jak cię tak obgaduje chamsko ze wszystkimi, no to wszyscy jedno mówią wprost, że bardzo fajnie to robisz. I podziwiam twój flow swoją drogą, że tak sam potrafisz, że nie dzwoni.
3: Ma talent chłopak, nie? Też tak uważam.
0: No to może pójdę, zaczniecie mówić prawdę.
1: Nie, no nie, ale...
3: Jeszcze dodam taką ciekawostkę, że Furak to jest chyba najbardziej bezproblemowy człowiek ze wszystkich w ogóle.
1: Co nie? Ostatnio też była sytuacja, że ja ci to jakiś tam smaktoki pisał, kurczę, ja muszę z nim pogadać i jakoś albo, nie wiem, uczyścić atmosferę, albo niech to eksploduje w końcu, w którym stronie pęknie ten ropień, bo... To też jest człowiek, który ma ciekawe rzeczy do powiedzenia, ale widzisz, Furek jest chrześcijaninem, on jest chrześcijaninem, żeśmy gadali na jakiś temat, przy którym byłem ja, Krawiec, ty i Furek i na czacie mówiłem ci to. I on tam strasznie jakoś gromami ciskał na to, że my mamy z Krawcem jakieś tam pretensje wobec chrześcijaństwa i religii w ogóle. Furek jakoś to, wiesz, puścił kartę, nie?
3: Ale z drugiej strony ja to rozumiem, że ludzie się wkurzają. Tak. Dlatego jestem trochę też podłamany taką prawdą, którą sobie uświadomiłem, że nie za bardzo się da zrobić takie miejsce dla wszystkich. Taki Hyde Park dla ludzi o bardzo różnie, o skrajnie różnych poglądach, bo zawsze, nawet jak na początku wszyscy są nastawieni, dobra, nie będę się obrażał, rozmawiamy, wymieniamy, to zaraz się zaczyna, przepraszam, ale w tym momencie mnie obraziłeś i wiesz, ja. I po prostu zaczyna się rzeźnia i to jest może to krystalizowanie w pewnym sensie, o którym tu rozmawiamy, tak, że podczas tego krystalizowania się nagle wychodzą te różnice i ktoś już nie może zdzierżyć, że jego racje zostały gdzieś tam w tyle i że on nie może z nimi wypłynąć, że nie znajduje kompanów, którzy chętnie z nim porozmawiają na przykład. No takim tematem może być tutaj Bóg i religia, tak? Które są znienawidzone przez część słuchaczy te tematy, a przez niektórych są jeszcze być może oczekiwane. Jednocześnie w archiwum pozostają tam audycje te różne religijne, co wcześniej były, więc się robi taki groch z kapustą. I nie sądzę, żeby to miało dobre jakieś efekty, nie? Trzeba się na czymś jednym skupić, jedną grupę starać się zadowolić. Jeszcze w takim środowisku jak nasze polskie, gdzie zawsze się konfliktujemy, dzielimy, gdzie mamy tak różne te poglądy i podejście do życia, do polityki, do ekonomii, do religii, no to to już w ogóle to się robi.
1: Bo tak. Myśmy tych zasad jakichś nie wypracowali. Ja myślę, że właśnie takie te kotki średniego typu jak ja, Jacek i czy nawet Jamci to, czy powiedzmy Daniel, powinny mieć jakieś, kurde, jakiś kaganiec nałożony. Bo tak właśnie zawsze sobie myślałem, nie? To moim zdaniem to jest w życiu złe, nie? Że najwięcej kagańców i się zarzuca tym ludziom na samym dole, kiedy powinno być dokładnie odwrotnie. Nie? Im wyżej jesteś, tym więcej tych gnojów się powinno ciebie pilnować. I myślę, że myślę, że to właśnie myśmy powinni sobie narzucić jakiś standard dyskusji, że na przykład tu i tu, na, w tej audycji się umawiamy na gadkę o religii i jedziemy kurwa na całego, nie? I to ma wszystko pod tytułem, że ty kurwa, ty głupi ateisto ze strony sprowadowałeś to, że teraz jest taki syf w Europie, nie? Nie, to jest wszystko twoja wina, ty powalony ateisto, bo wierzysz w jakiegoś tam dzieciojebce kurde niewidzialnego, nie? I jedziesz na całego, nie? I, a w innych tam audycjach ustalamy jakiś inny standard. Myślę, że to jest coś, co powinniśmy dawno, dawno zrobić, nie? Tak samo, wiesz, a kwestia tego, że nie ma ludzi o lewicowych poglądach, to też jest, wiesz, strata tego radia, moim zdaniem.
3: No, a jak się już jakiś jeden tu pojawi, tak nieśmiało, na przykład taki Skała, taki lewicujący trochę, to mimo, że stara się być takim śmieszkiem i nikogo tam nie urażać specjalnie, no to i tak gromy, od razu gromy i cegły w łapę i zajebać odmieńca, nie?
1: No więc... Nie, on ma ciężki styl tej swojego żartu, czy coś, czuć od niego taką sztuczność, on, wiesz co, Kuba jest dobrym przykładem lewaka, że tak się wyrażę, on ma taki easygoing koleś, nie? On ma...
0: Chyba tak, no, Kuba faktycznie.
1: Kuba jest lepszym przykładem, żeby społeczność, wiesz, oswoić z tym innym sposobem.
2: Ale nie zakłamujmy rzeczywistości, tak? W sensie Skała to nie jest, prawda, człowiek, osoba, która został tutaj zaproszony z tego względu, że od po prostu ma coś ciekawego do powiedzenia, tak? To jest również podcaster, również nadający, zresztą długi czas współpracujący z Krawcem. I troszeczkę nie odwracajmy kota ogonem, tak? Ten, który ma władzę nad anteną, musi tej anteny bronić, tak? Nie róbmy też czegoś takiego, że o dobra, to ja może takiego pytania nie zadam w trakcie na antenie, ponieważ no prowadzącemu mogłoby się zrobić przykro, tak? To też mam wrażenie, wprowadza jakąś taką atmosferę fałszu, tak? Tak samo jak wprowadza atmosferę fałszu udawanie po prostu jakiegoś Jezusa czy jakiegoś świętego. I nie piję tutaj wcale do Kunrada, tak? Tylko piję do tego, żeby mówić wszystkim dookoła, no słuchaj, ja tutaj wszystkich lubię i w ogóle jest cacy, a tak naprawdę to się we mnie gotuje. No, ja myślę, że ty, Krawiec, długo byś w czymś takim nie wytrzymał, tak? Albo prędzej czy później jakieś ploty by wypłynęły i zrobiłaby się z tego taka gównoburza, która rzeczywiście mogłaby rozsadzić radio.
3: Ja to najchętniej bym oddał kapitanowanie komuś radiem. Chcesz, blacha, zostać kapitanem?
0: Jaki zwrot sytuacji.
2: Nie, ale powiem ci, że mógłbym ci pomóc. Mógłbym ci pomóc w takim sensie, że i to jest bardzo proste. Zrób sobie teraz przerwę na 2 tygodnie.
1: O, to się rozpierdoli wszystko ostatnio.
2: Nie rozpierdoli się. Zrób sobie przerwę na 2 tygodnie i zajmij się tym, do czego masz taką wielką niechęć, czyli planowaniem. Zaplanuj coś i wówczas zarzuty nie będą się pojawiać, jak powiesz, słuchaj stary, ja mam swoją wizję. Ja mam wizję, ja konsekwentnie do niej dążę. Cokolwiek by tutaj nie myśleć o konsekwencji czy niekonsekwencji Kloda i tego, co on tam na ten temat mówił, tak? No bo potem to... Ja mam trochę takie wrażenie i to też po części z mojej strony było zarzutem do ciebie, Krawiec, że jesteś tak rwany na różne strony. Do kurwy nędzy, Krawiec, to jest twoje radio. Ja ci to powtarzam nie pierwszy raz. To jest twoje radio, a ty się tak oglądasz raz tu, raz na Kloda, jacyś tam ludzie uciekają, ty do nich się uśmiechasz, no olać ich, poszli sobie, no to trudno.
3: Ty, no ale ja nie jestem z kamienia, no to co się dzieje wokół tutaj mnie i ludzi, z którymi współpracuję, no to wiesz, dotyka też mnie, no nie jestem z Skałą, żeby to wszystko jakoś obminało. No,
1: Skała to... Krawiec, jedna rzecz. Krawiec to Skała. Słuchaj, koniec. Ostatnia rzecz o Kunradzie. Zrozum, że on też siebie krzywdził przede wszystkim w tym wszystkim, tak? Im bardziej wchodził w to radio, tym mniej się życiem przejmował. On chciał znaleźć robotę, im bardziej szedł w radio, tym bardziej miał to w dupie.
3: I dla jego dobra dołączyłeś też do tych, którzy po nim tam jechali i okazywali mu swoją niechęć, nie?
1: No, słuchaj, między innymi...
3: Jestem pewien, że jest ci bardzo wdzięczny.
1: Nie musi być, słuchaj,

0: Dam.
1: Bardzo dobra koncepcja, proszę pana. Bardzo dobra koncepcja. Zrobię sobie, dam se na luz. Zamykamy, słuchajcie, niestety. Klot to keszysta tutaj. No właśnie, jeszcze ten klot na keszyzm przeszedł. Ostatnio znowu tu jakieś wiecie co, też u wielu osób, jak już tak krytykuję ogólnie to, co u ludzi widzę dookoła, to właśnie tak mi przypomniał Klot trochę, bo też się ostatnio na mnie strasznie zdenerwował, że ta teoria chaosu nie weszła na nocne radio, i dużo osób się denerwuje o takie rzeczy błahe i często jestem zaskoczony, że ktoś się wkurwia o coś takiego, co w ogóle powinno spłynąć, no trudno, no dobra, nie? 10 minut po tam weszła audycja na nocne radio. Nie, ja bym na takie coś nigdy nie pozwolił. U mnie coś takiego by się nigdy nie zdarzyło. Uważam, że to jest nie do pomyślenia. To, co się stało, po prostu aż mi krew z dupy poleciała i czujesz, dostałem obrażeń wewnętrznych. Długo tego nie zapomnę ci, Krawcze, ale trudno, taki już jesteś. Trudno.
0: To jest przewlekła nerwowość, wiesz? To jest przewlekła nerwowość. Ja to u ludzi już dawno temu zauważyłem. To jest przewlekła nerwowość. Taki, wiesz, szukanie triggera i eksplozji, żeby tylko się wyładować. No, z tego to wynika. Znaczy, Michał robi błędy w swoich audycjach, odkąd się tam była ta akcja z tym jego przeprowadzaniem, z tym landlordem, nie? To zaczęło się wszystko pitać. Ja myślę, że to mu jakoś życie pierdoli. No i tyle. A to później przychodzi na resztę innych rzeczy. Tyle.
2: Ale to co, masz na myśli, że na przykład za dużo prywaty jest tam w tych audycjach, czy
0: było? Słuchaj, to się dzieje z audycjami, to jest druga sprawa.
2: Pytam też.
0: Chodzi o to, że Krawiec powiedział, że Michał się obraził ciężko, bo nie w porę była retransmisja.
2: A nie, to wiem.
0: To jest faktycznie pierdołą taką, wiesz, na zasadzie, że Jezus Maria, zostawiłeś pościel z guzikami do góry, a nie na dół.
1: No.
0: Na tym poziomie to jest problem, tak? No tak, bo jest kurza na 5 streamach idzie, nie wiadomo gdzie jest spiracone, po prostu trzeba być matołem, żeby tej audycji nie mieć w przeciągu 3 dni ogarniętej do odsłuchania podcastu, albo nie znaleźć ten, nie? Więc jednonocne radio nie robi takiej różnicy. Nawet gdyby paranormalium padło, to ludzie i tak to odnajdą.
1: A wiecie, co najlepszego w tym jest? Jak na przykład ma się na co dzień jeszcze takie przyziemne różne swoje sprawy i problemy, ale takie grubego naprawdę kalibru, a potem siadasz przy komputerze, no to teraz się odprężę, może coś se pogadam, a tu dostajesz na Skype'ie na przykład: Krawiec, jak mogłeś mi to zrobić? Po prostu ty powiedziałeś Krzyśkowi, że Zenek z Mariuszem obgadywali Jasia, a Jasiu powiedział, że ty mu powiedziałeś to, co ja mówiłem, żebyś ty mu nie mówił. I kurwa, i czujesz, wtedy tak się łapiesz za głowę i myślisz, kurwa, cofnąłem się do jakiejś alternatywnej rzeczywistości, gdzie wszyscy są cofnięci o 20 lat do tyłu i zachowują się jak dzieci, ale może nie, może to mi coś się pomyliło i się pytam, what the fuck, o co chodzi, no czy problem? I znowu jakieś wielkie problemy i to jest dziwne, męczące takie, kurwa, nie wiem o co chodzi ludziom, tak, to jest, już mówiłem, to jest często słowo, które powtarzam, nie wiem o co chodzi, nie, bo naprawdę nie wiem o co chodzi i zaczynam się interesować takimi rzeczami bardziej odległymi, na przykład tym, że raptem 4 lata świetlne stąd jest zajebista planeta, kurwa, do życia, jest woda, jest wszystko i święty spokój. Proxima B. Wodny świat.
0: No to fajna planeta jest i to lecę tam. Że jeszcze żeśmy nie ukręcili żadnej audycji na ten temat.
2: Poczekaj, jeszcze opatentują EM Drive na skalę przemysłową, to może z czasem tam będzie szybciej dolecieć.
1: O, Marian Kesze będzie lepsze rzeczy nam do latania tutaj oferował niedługo w kosmos, więc ja czekam na Kesze tutaj.
2: A ja i się cieszę, że Kesze... EM Drive jest bardziej do rzeczy niż Kesze, nie obraź się.
1: Nie wiem, czy lecieć z Maskiem, czy z Kesze, po prostu...
2: Z Mask?
0: Jedziemy z smrachlokami teraz strasznie.
2: Oczywiście teraz ja też trochę nabijam, tak, żeby pokazać.
0: Straszne smrachloki. Kurczę, no to co? Musimy jakąś kulturę. Ja myślę, że konkluzje na chwilę obecną są takie. Trzeba jakąś kulturę tutaj wypracować pomniejszą. Bo wiecie co, ja osobiście mam z panem Jemci to się ochotę nieźle pokłócić i pójść na noże. Ale wiesz, jak pierwszy raz się z nim zciąłem, Szymon tego posłucha, więc nie traktuj tego jako obgadywanie, to po prostu sobie pomyślałem, cholera, dopiero miałem dramę z Kunradem za sobą i nie będę, kurde, kolejnego słuchacza, który ma, no, ciekawe rzeczy do powiedzenia, bądź to bądź, jakoś tutaj antagonizował ze sobą, ale przyznam szczerze, że ma między mną a nim jest napięcie jak jasny skurwysyn.

0: I mam jeszcze po tym, jak mnie wyzywał z kurwy synu.
1: To fajnie zabrzmiało. Mam niesmak od czasu, kiedy mnie wyzywał od skurwy synów. Mam niesmak.
0: No, chcę ci porazy, że jestem człowiekiem takim wbrew pozorom niekoniecznie konfliktowym.
2: No tak.
0: Jak już jest konflikt, no to jest konkretny. Ale no właśnie nie chcę kolejnego konfliktu. To o to mi chodzi, rozumiesz? Może to trochę geopolitykę obecną przypomina. Wszyscy już mają noże wyciągnięte, ale wszyscy jednocześnie wiedzą, że lepiej będzie, jak ich nie użyją.
1: Ale Kaczuś tu pięknie napisał. Radio na fali było fajne, to się ktoś pokłócił. Kontestacja była zajebista, to się pokłócili. Nocne radio było zajebiste, to się pokłócili. I to jest sedno sprawy. Jest. My po prostu lubimy się kłócić. Powiedzmy sobie szczerze, że to jest jednak fajne. Fajnie się gada o tych, o konfliktach, o wojnie, o tym, że ktoś jest taki i owaki, niż się siada na przykład i mówi o czymś przyjemnym, bo przyjemne to jest takie dla ciot gadanie o czymś przyjemnym.
0: Tam gówno prawda. Ja już mam przyszykowaną bardzo niefajną wersję ksyfy pana Jamci, to w razie wojny i teraz to wiesz, tak mówię teraz jak Putin, mam nowe Satan 2 pociski, nie? To teraz właśnie mówię teraz, że mam nawet ksyfę wstrętną na Jamci to i w ogóle nie zamacham się jej użyć, jeżeli konflikt się pogłębi, ale no, tak szczerze, w głębi wszystkiego ja nie chcę, ja bym chciał z nim sobie spokojnie, tak jak kiedyś pogadać, wiesz, niesmak pozostał, ale pogadać sobie o mieczach samurajskich, niesamurajskich, o pierdołach, andronach i tak dalej, no ale kurde, no. Ale muszą obie strony pójść dać sysiana, tak?
1: Jak ja mówię, ja gościa rozumiem nawet trochę, no bo zróbmy sobie eksperymencik i zmieńmy tutaj Bóg na przykład na coś innego, na przykład na
0: Richard Dawkins.
1: Albo na coś bardziej takiego już w ogóle lightowego nawet, skitlesy. No to wiesz, jak cały czas mówimy, skitlesy są do dupy, nienawidzę ich, kurde, niedobre, nie smakują mi, kupiłem, no żygać się chcę od tych skitlesów, a on kocha te skitlesy, no to wcześniej czy później się wkurwi i pójdzie sobie do tych, co lubią te skitlesy. Może głupi przykład podałem, może faktycznie lepszy byłby Dawkins.
0: Nie, jakiś tam jest ten mechanizm psychologiczny. Dawkins. Gadasz, nie, ale wiesz, ale jednocześnie pamiętaj, że ci wszyscy ateiści to są tacy ludzie skrzywdzeni, którzy zawsze byli za młodu wychowywani w tym Jezusku, takim przygłupim, jednocześnie wiesz, jakiś ten świat był takim do głowy. Myśmy dużo wycierpieli, tak? Z perspektywy tej naszej niewiary, strasznie dużo. W przeliczeniu więcej może, niż przeciętny wierzący, nie? Ale to wiesz, to też nie ma sensu, kurwa, tego rozdrapywać. No jasne, że ma prawo teraz nie lubić tego, że tak jest. Dlatego musimy siąść wszyscy, powiedzieć, słuchaj, stary, jest tak i tak, nie? My sobie lubimy czasami mocno powiedzieć turbożyt albo jakiś tam inny ten, a ty masz taką wizję. No jakbyś ty to widział, człowieku? Tego nie było nigdy.
3: No dobra, ale ja się jeszcze tutaj wtrącę, ale patrz na reakcję Jamcito, a na przykład na takiego furiata, który też jest takim, wiesz, bardzo wierzący, no. A on po prostu się na chwilę, wiesz, coś tam pokłóci się, ale zaraz wraca i jest taki śmieszek w ogóle, taki przyjemny gość, prawda?
0: No wiecznie nawalony.
3: No to właśnie, no to może ja to też musi być wiecznie nawalony, no nie wiem.
0: Nie wiem, myślę, że czas nim pogadać, nie? Taki jak będzie robić na kloki, no to...
4: Zaczynam żałować, że nie jestem na czacie.
1: Czyli mamy taki wniosek, napij się chłopie, to do Jamcit.
0: No może.
2: Ja może troszeczkę ucinając ten temat, tak się zastanawiałem nad tym, co Krawiec powiedział przed chwilą, że on, prawda, wylogowując się, jak to się dzisiaj mówi, tak, że on wylogowując się też jest człowiekiem i też ma jakieś tam swoje życie, tak? No ale to wiesz, to Krawiec, to my wszyscy byśmy mogli tak powiedzieć, tak? Spójrz sobie, jak działają fundacje czy organizacje charytatywne, tak? Jakby też przepływ pieniędzy, czy niekoniecznie pieniędzy, ale jakichś tam środków czy działań jest charytatywny. Każdy robi to na zasadzie, prawda, takiej, na zasadzie dobrowolności, na zasadzie inicjatywy, ale jednak to w jakimś tam sensie nadal jest plac budowy. Tam dba się, prawda, o to, żeby to wewnętrznie wszystko było spójne. Więc to dla mnie było takie troszeczkę dziwne, tak? To jak ty byś był Krawiec tam, jak to się mówi, co-founderem, tak? kofanderem jakiejś, jakiejś fundacji, no to sorry, ale z takimi samymi zarzutami, a może nawet o wiele gorszymi, mógłbyś się spotkać, bo to, że ileś osób, że tak powiem, wnosi jakieś tam swoje zupełnie dobrowolne aktywności materialne czy niematerialne, to nie jest jednoznaczne z tym, że dla nich to w ogóle jakby nie jest w żaden sposób cenne. Oni poświęcają część siebie, my tutaj też poświęcamy część siebie, tak samo jak ty. Poza tym wiesz, no tak mówiąc już z takiego, może to nie jest bliski ci punkt widzenia, ale z takiego zupełnie wolnościowego punktu widzenia, no to chcącemu się nie dzieje krzywda, tak? Ty sam zakładałeś to radio i teraz odnosząc to do tego placu budowy, no to trochę śmiesznym jest widok takiego kierownika budowy, który łamie łopatę na środku budowy, tak, siada i gdzieś tam, prawda, zaczyna walić jakieś smarkloki. Dobra, panowie, to weźcie, róbcie co chcecie, tak? Mamy zlecenie tam za milion czy za pół miliona, tak, ale ja mam to w dupie, tak? Mimo że siedzę w tym wszystkim, jestem umoczony w tym wszystkim po uszy, no to sorry tam Zenek, który dajmy na to jest, że jest jakimś tam kierownikiem czy inżynierem budowy. Sorry Zenek, ale ja mam dzieci, wiesz, ja mam żonę, ja też mam swoje życie. No to podejrzewam, że wszyscy mający wpływ jakoś na kształt tej budowy by mu odpowiedzieli: stary, ale co nas to kurwa obchodzi? To ty jesteś kierownikiem, ty rządzisz tą budową, ty jesteś ostatnim elementem, który na tej budowie ma prawo się poddać. Każdy inny może odpaść, bo każdy inny nie ma jakby takiego znaczenia, ale to ty jesteś, i teraz to mówię do ciebie, Krawiec, to ty jesteś człowiekiem od zadań specjalnych.
1: No tak.
0: Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
1: Dobra, robimy przerwę na...
4: szefem.
1: Robimy przerwę na muzyczkę i po przerwie może się tutaj połączę jeszcze z kimś innym i ktoś inny coś powie swoje zdanie, ale was też zapraszam potem do dzwonienia czy tam coś.
2: Dobrze, okay. Dziękuję. Pozdrawiam.
1: Au
0: wiedersehen.
3: Pa.
1: Cześć. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. I co tu puścić? Szkoda, że nie mam takiej piosenki o tytule Wszystko chuj, bo by się nadawała akurat. Ale jako, że nie mam takowej, to puszczę wam El Dupe Kokoaugen.

Tutaj genitalia, czy widział je Piasek, a może Natalia? Gdzie są piękne moje obszczy i mury? Czy czasem nie leją na kogoś skóry? Nieraz w łe zachodzę, po co mi nerki? W oczach mi stają meru literki. W odpowiednim kierunku kieruję kroczki. Bezpieczeństwo czego? Kakaowe oczki.

0: Nawet Monster, którego sobie kupiłem, bo lubię energy drinki, kupiłem sobie jakiś nowy biały Monster i z aspartamem. Mam teraz taki przykry posmak aspartamu. Asramtam. Straszne to jest, nienawidzę aspartamu, ani gum z aspartamem, przecież to jest niedobre. Taki chemiczny, wstrętny posmak zostaje. Właśnie, kto mi podskoczy, mam kakaowe oczy. El Dupa, świetna, świetna kapela. No, ich płyty przypominają trochę wyczyny Tymona Tymańskiego, na przykład Polowirus, czy Tymon and Transistors Wesele. To są tego typu płyty prześmiewcze, satyryczne i takie też bardzo twórcze, bo słyszycie, że ten tekst to taki bardzo poetycki jest, a na antenie jest Zbawiciel Jezus Antichristos, Kunrad Jaspas, Budda Mantreja, Kunrad 44, witaj.
1: Pleno titulo. Dobry wieczór, Krawiec, dobry wieczór, słuchacze.
0: Pleno tituto? Co to, przepraszam?
1: Pleno titulo znaczy pełnym tytułem, czyli się wylicza wszystkie tytuły, tam król polski, ruski, pruski, litewski i tak dalej. I wszystkie imiona i tytuły, wielki książę i tak dalej. To jest pleno titulo.
0: Aha.
1: Z łaciny, pełnym tytułem.
0: No i co chciałeś, Konradzie, powiedzieć?
1: No, tak jak wielu słuchaczy, jestem dzisiaj niemile zaskoczony kolejnym dramatem i słuchałem tej waszej rozmowy ze słuchaczami. No i chciałem się przyłączyć i moich parę przykrych uwag też dodać. Przy czym absolutnie nie dlatego, żeby tobie jakoś przykrość sprawić, czy tobie zaszkodzić, czy radio, nocne radio, żeby na tym ucierpiało, czy słuchacze, ale jednak no muszą być to przykre rzeczy, bo tu się od paru miesięcy parę przykrych rzeczy dzieje. No i chcę powiedzieć jeszcze, że z tego co słuchałem, no to muszę jeszcze raz powiedzieć, że zgadzam się z Jackiem Welblachą. Nie dokładnie, on tam coś mówił, że ty jesteś kierownikiem budowy i ty decydujesz, ale w pewnym sensie tutaj zgadzam się z tym, co powiedział, że wybacz mi, że ci będę kilka przykrych rzeczy mówił, ale ja obserwuję od jakiegoś czasu, że popełniałeś błędy w zarządzaniu, tak? I kilka błędów było bardzo dla mnie jaskrawych. Mogę o tym powiedzieć, mogę nie mówić. Jak sobie nie życzysz, to mogę ci powiedzieć to prywatnie, ale mogę też powiedzieć w miarę łagodnie, publicznie. I po prostu to radio jest zupełnie, ma strukturę amatorską. Powinno według mnie, jeżeli chciałoby się to radio, to znaczy inaczej, zacznę od końca. Jeżeli sprawia ci to przyjemność, to co jeden ze słuchaczy napisał na czat, to po prostu nic się nie stało. Ja odszedłem, Claude odszedł, Kuba odszedł, nie, inni się wahają.
0: Skała odszedł, Alos odszedł, no.
1: Już? O, to tego nie wiedziałem nawet.
0: Znaczy, co nie wiedziałeś? No oni już przecież od dawna nie nadają, nie?
1: No ja myślałem, że oni czekają, żeby nadawać, że lada chwila, także tego nie byłem świadom do końca. W każdym razie, to nie przejmuj się, tak jak ci radzą w cyklu tygodniowym, jedna audycja na tydzień, zrób sobie dla własnej przyjemności bycia z ludźmi, masz grupę słuchaczy i nic się nie stało, ja się mogę w tym momencie rozłączyć, nie ma problemu. Ale jeżeli miałbyś ochotę, żeby zrobić to takie bardziej społeczne radio z kilkoma ludźmi, redaktorami, pomocnikami, no to absolutnie musisz zmienić strukturę zarządzania tego. Bo największy twój błąd według mnie, nie, na przykład ja nie wiem, co się stało między tobą a Kubą i tak dalej, ale i mogę ci teraz wprost powiedzieć, co się stało między tobą a mną, tak?
0: A coś się stało?
1: Tak, no właśnie teraz ci powiem. Absolutnie popełniłeś błąd, że zamiast twardo trzymać radio, kierownictwo, linię programową, że jest to radio dla wielu opcji, dla wielu światopoglądów, to pozwoliłeś kilku słuchaczom z czata przejąć kierownictwo nad radią. Pozwoliłeś przepędzić wulgarnie, nikczemnie Zbawiciela z radia. Pozwoliłeś po prostu im przejąć kontrolę nad twoim radiem. A powinno być tak, że powinieneś twardą ręką powiedzieć nie, to jest radio dla wielu, dla lewicy, prawicy, skrajnej prawicy, ateistów i bogów i schizofreników. Jak się nie podoba, to idź sobie słuchaj afterów albo innych radio. Powinieneś utrzymać linię. Nie może być tak, że robisz radio dla katolików i dla satanistów. Pozwalasz zwolennikom poszczególnych redaktorów wyrzucać innych słuchaczy i redaktorów z radia. No, powinna być jakby linia twarda, bardzo ryzykowna, ale w ten sposób się mnie pozbyłeś. Bo ja kompletnie jakby straciłem poparcie, wiesz, u mojego szefa, czyli u ciebie, a przewagę wzięli trolle, autentyczni trolle, którzy po prostu się bawili twoim kosztem, moim kosztem na czat. Więc to był błąd, nie? Reszta błędów, no to już pomijam.
0: Czekaj, to ja się jakoś ustosunkuję do tego, co powiedziałeś. Wiesz, ja to trochę inaczej zapamiętałem, w ten sposób, że raczej dosyć długo trzymałem twoją stronę, nawet wbrew wszystkim, i namawiałem do tego, żeby jednak, żeby wyluzować.
1: Tak
0: i
1: było.
0: Mimo, wiesz, że ta niechęć się jakoś tam pojawiała od początku jakaś tam, no to też się tym nie przejmowałem. I a co ja jeszcze miałem zrobić? Miałem wejść na antenę i powiedzieć, kategorycznie domagam się, żebyście zostawili w spokoju Kunrada. Tak jak jest. Go nie zostawicie, to ja tu też odchodzę, przestaję nadawać. Co jeszcze miałem zrobić?
1: To, co robi Tomek w Radio na Fali. Po prostu banuje mobbing i trolling.
0: Świetny efekt to dało, tak? Że zebrała się grupka, no nie chcę tu, entuzjastów, powiedzmy.
1: Ale dlatego po prostu zamykasz się w niszy. W niszy tych, którzy się rozpychają łokciami i wypychają wszystkich innych. I zostajesz sam i ta grupka tych ludzi, no, których ja nie wiem, czy są trollami, czy się zachowują jak trolle, ale zobacz, jak robi Tomek z Radia na Fali. On jest bezwzględny, zabanował, no, tam rejestrację nawet wprowadził na czat, nie ma tam obrażania i tak dalej. I w tym momencie ma swoją grupkę, która jest kilkadziesiąt osób, ludzie tam się czują bezpiecznie, można coś tam napisać i robi swoje i jego radio jakoś tam funkcjonuje, więc na pewno byś się pozbył kilku ludzi, którzy tutaj się przedstawiają jako twoi przyjaciele, ale miałbyś szansę wyjść do szerszej publiczności, innych ludzi i być może w ten sposób zwiększać potencjał. Zwróć uwagę, że młodzieży, różnych ciekawych studentów, inteligencji, ludzi poszukujących jest wiele w Polsce, tysiące, być może miliony, więc naprawdę jest do kogo wyjść, kogo szukać i nie zamykać się w grupce 20 osób.
0: No okej, znam już twoją opinię, twoje stanowisko, ale to potwierdza też to, co gdzieś tam czuję, że też jest inna sprawa, taka, że jak na przykład pojawi się problem, ja właściwie dzisiaj nie po prostu mam kiepski humor, kiepsko mi się układa, tak dalej. I pierwsza sprawa to taka, że ludzie zaraz wywęszyli, że problem, że inny ton głosu, że coś, problemy i pogadajmy o tym, bo lubimy gadać przecież o problemach. Oczywiście zaraz się tu pojawi taka kontra, że wcale nie, tu zmieńmy temat, to już nudne, żeby tak pokazać, że jednak nie, ale tak jest, lubicie dramy od czasu do czasu, jak coś się pierdoli, jak coś się rozpierdala. No, tak myślę, że każdy to jakoś tam lubi, bo są emocje, tak? Inna sprawa to taka, że każdy, to bardziej o tym chciałem powiedzieć, że każdy ma zawsze inne zdanie, jak rozwiązać te problemy. Mam program, każdy ma inny program naprawczy, tak? Jesteśmy jak wszystko, słuchajcie, ten rząd, ci politycy, których mamy na co dzień, te gęby, które, gadające głowy, które w telewizorach oglądamy, to jest jakaś manifestacja nas samych, to jest nasza elita, która jest kwintesencją tego, co nam siedzi w głowach. I oni też, każdy z nich też ma inny program naprawczy i też będzie torpedował programy naprawcze innych. I to wszystko się gdzieś tu u nas pojawi w tej naszej radiowej, mikrospołecznościowej skali. Tak mi się,
1: ale to
0: tak
1: też
0: sądzę.
1: Jest druga rzecz, którą chciałem ci powiedzieć. Otóż taka wydaje się oczywista sprawa, jest to również program rządu, program nowej władzy, Prawo i Sprawiedliwość, tak już nawiązując do tematyki Nocny Marek. problem rewolucji, to już Lenin o tym pisał, czy głosił, że kadry, o wszystkim decydują kadry. Czy ja to powiem inaczej, że tak, o taki odniesiesz sukces w życiu i sukces Nocnego Radia, z jakimi ludźmi będziesz się zadawał. Z jakich ludzi

0: porad będziesz wysłuchiwał, których porady odrzucał, a które brał pod uwagę. Od tego zależy twój sukces i nocnego radia. Po prostu musisz jakby skoncentrować się na słuchaniu wielu, ale jednak przyjmowaniu uwag czy opinii jednych ludzi, a odrzucaniu innych. Mam wrażenie, że ty poszedłeś nie we właściwym kierunku, nie tych ludzi posłuchałeś właściwych, a innych słuchałeś błędnie.
1: To też jest zabawne, co mówisz teraz. Trochę mnie rozbawiło, bo praktycznie od każdej z osób, które się tu kręcą przy radio, prawie od każdej, nie od wszystkich, ale od większości usłyszałem opinie na temat innych, których trzeba by właśnie się tutaj pozbyć. Tak jak ty mówisz teraz, trzeba by się ich tutaj pozbyć i co ciekawe, każdy ma inną listę, tak? I jakbym wszystkich posłuchał, to pozbyłbym się wszystkich,
0: zostałbym sam. Tak, ale ja na przykład zwróć uwagę, ja ci nie mówiłem nigdy, wycofuję nigdy, bo nie pamiętam, może co do jednej czy dwóch osób, ale co do prowadzących, to ci nigdy nie mówiłem, wyrzuć Kubę, wyrzuć tego, nie było coś takiego. Ja widziałem to radio, nocne radio, jako po prostu takie, że wkładasz autonomicznie do różnych przegródek różne osobowości, różne poglądy, w cudzysłowie lewaka Kubę, prawaka Jamcito, czy kogoś, nie wiem, ja ci to nie nadawał chyba, w każdym razie mnie antychrysta, Jamcito prochrysta i tak, ale żebyś ty gwarantował jako taka policja radiowa niezależność, prawo do autonomii, żeby, wiesz, masz swoją działkę, zajmij się sobą i nie przejmuj się, że w innych godzinach, w innym dniu, w tym samym radio nadaje zupełnie ktoś inny. I na przykład ja bym wolał, żeby na przykład każdy nadawał pod swoim Skype'em, tak, żeby Kuba nadawał na swoim. Ale w ramach nocnego radio, wiesz, w ramach tej jakby zbiorczej idei, zbiorczej takiej koalicji nadających, wiesz, to by nadawało ludziom poczucie autonomii, niezależności, a jednocześnie nie wiązało nadmiernie, że o, ja nadaję w tym samym radio, co Kuba, czy co ten Kunrad, czy Jezus, to mnie poniża, czy wiesz, szarga mi opinię.
1: Okej, dołączył tutaj do debaty naszej Jan, cześć.
2: Zamknijcie drzwi od kaplicy, stańcie dookoła trumny. Żadnej lampy, żadnej świecy, w oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada, szczelinami tu nie wpada. Tylko żwawo, tylko śmiało.
1: Powiedział wiersz i zniknął. Dziękujemy. O czym, jak interpretujesz ten wiersz, Kunradzie?
0: No, tak jak mówiłem, jako trolling, no, czyli wiesz, nadawanie nie na temat, próba, wiesz, skręcania, wykręcania, wrabiania audycji. No po prostu niestety jest, tak się stało, że te, nie wszystkie, przepraszam, chciałem powiedzieć, że te alternatywy radia są obiektem ataków troli. To jest nieprawda. Trole atakują, czy próbują atakować inne radia, bardziej mainstreamowe, Radio Maryja i tak dalej, to są sławne wpadki. Po prostu tak jest w internet, że ludzie próbują coś robić konstruktywnie, na temat, ciekawe tematy porusza, przygotowuje i jest grupa ludzi w internecie, która chce to rozbić i po prostu musisz niestety według mnie przeciwstawić się według zaleceń zwalczania trollingu, czyli banować, nie wdawać się w to i robić swoje, trzymać się jakby obranego kursu, a próby niestety trollowania audycji, podszywania się czy poddawania za przyjaciół i wyrabiania ciebie, no będą i musisz to jakoś próbować zidentyfikować i się pozbywać. Ja na przykład próbowałem robić moje audycje i tydzień w tydzień byłem mniej lub bardziej wrabiany i tak dalej. W końcu doszedłem do wniosku, że w ogóle nie ma sensu nadawać rozmów na żywo przez Skype. bo na przykład ktoś będzie fajnie mówił przez jedną audycję, a w drugiej mnie w audycji wrobi, albo będzie mówił przez 10 minut bardzo fajnie, a na koniec dwa, trzy zdania powie tak, że po prostu jestem strollowany i wrobiony. To samo możesz obserwować w audycjach Teoria Chaosu, u Kloda, to się dzieje, więc no to jest zabawa, no albo chcesz się w to bawić, to wtedy nie wyjdziesz ku szerszej publiczności. Będziesz po prostu takim niszowym radiem do zabawy w trollowanie. Albo musisz stawić temu czoła i masz szansę wyjść na szersze wody w kierunku tysiąca, kilku tysięcy słuchaczy i może wyjścia na Patronite, YouTube i tak dalej. Tak jak to niektórzy robią.
1: No, ciekawa opinia, myślę, że wartościowa i...
0: Krawiec, ja radzę ci, czy przesyłam ci taką wiadomość. Nie przejmuj się, to jest faza kryzysu. Smutne nastroje, bo jest zmiana czasu, zmiana oświetlenia, mniej słońca, więcej nocy. Przetrwamy to. Dołączam się do innego chyba postulatu, chyba też nawet Jacka Blachy, że zrób sobie przerwę na 2 tygodnie. To będzie trudne dla ciebie, ale... przemyślisz sprawy, może ktoś zadzwoni, napisze do ciebie, może coś się jakby przetasuje i wyjdzie coś nowego i wróć na nowo, rozpocznij, ale bądź naprawdę ostrożny. Uważaj na to, z kim się zadajesz, nie idź na tanią popularność, dobieraj sobie starannie ludzi, starannie sobie dobieraj przyjaciół i rób swoje. No, jeżeli zakończy się to nadawaniem twojej własnej audycji jako prywatny webcast i będzie ci to dawać satysfakcję, no to trudno, poprzestań na tym, ale radio musisz robić we współpracy z kilkoma naprawdę ludźmi, na których możesz polegać. Jeżeli to są różne osobowości, różne światopoglądy, no to musimy to ustalić, czy musicie to ustalić, że tak jest i nie wolno siebie atakować. Robimy radio jako wspólną ideę, a nie żeby prywatne animozje brały górę, bo taki projekt musi się rozlecieć. Dziękuję. Powodzenia.
1: Dziękuję. Piękna przemowa w ogóle. Nie odbieram telefonów. Dziękuję. Nie dzwońcie jako konferencja też. Nie. Nie odbieram telefonów. Na razie. Dziady. Kurde, jakoś bym przerwę muzyczną chyba zrobił. Ale mi się... Coś tak mi się dzisiaj nic nie chce, że to mi się dawno tak nic nie chciało. Chętnie bym zasnął. Ja zasypiam na tej audycji. Wypiłem dużego energy drinka i zasypiam. Jakieś też mi wiersze chodzą po głowie tutaj, ale... Kurde, gdzie jest muzyka, co zniknęła? Albo nie puszczam nic. Co tu jeszcze ciekawego? Dzisiaj taka audycja na stracenie, nie? Nawet nie będę tego publikował chyba, bo po co zresztą takie tego typu audycje publikować? No tak, se wszedłem. Lepsze to, niż by w ogóle miało nie być. Chociaż pewnie się znajdą i tacy, którzy powiedzą, że lepiej, żeby w ogóle. No ale trudno. Jeszcze ta ekshumacja zwłok mnie jakoś tak dobija teraz. Ten obwoźne krematorium propagandowe. Tak można by to nazwać. W ogóle jakieś same takie tematy, mało jest tematów przyjemnych, a jak są jakieś takie tematy, które można by uznać za przyjemne, jakieś takie nieinwazyjne, to są o dupie maryny na przykład, że no używasz takiej gąbki, jesteś w niebezpieczeństwie, nie? Niby coś takiego ani nie o wojnie, ani nie o nieszczęściach, ani nie o tragediach, ale taka jakaś totalna miałkość, bzdura i farmazon, że no to akurat to, co podałem, ten przykład, to są dosyć popularne artykuły. Używasz takiego ręcznika, jesteś w niebezpieczeństwie. Jesz takim widelcem, udławisz się. czy wiedziałeś, że to, co jesz od zawsze wywołuje raka? I taka cała seria artykułów straszących nas, nie? Że to, co robiliśmy od zawsze, to, co znamy, to jest niebezpieczne. A za tym stoi jakiś tam producent ściereczek, który proponuje nowe ściereczki zamiast tych, co mamy, tych ściereczek. No i tak, cóż... A kto tu obraża? Ja obrażam to za często? Tak? Coś kogoś tu? Nie wiem. Czy idziesz jutro palić świeczki? Nie wiem, po prostu czuję, że jeszcze atmosfera cmentarna to mnie dobije. Pojadę, nie wiem, na ten cmentarz później, bo mi się nie chce. A ostatnio mi się śniło, że śniło mi się, że spotkałem jakichś słuchaczy. I mama była, mama słuchacza, słuchajcie, i to taka fajna mamuśka, taki milf. I coś tam zaczęliśmy o radio gadać i mi się nagle jak nigdy włączył tutaj bajerant, coś tam zabajerowałem do tej mamuśki. To tylko sen, pamiętajcie do tego. I potem coś tam było o sponsorowaniu, ona się śmiała tam, że o, ja sponsoruję radio. A ja tam też się śmiałem. No, nieważne, w każdym razie fajna była mamuśka. Kto ma ze słuchaczy fajną mamuśkę? Może to znowu jakiś sen proroczny czy coś. Pytanie do Etama, czy mu płacą za reklamowanie Biedronki? No to tak właśnie, no. A mi chyba za Monstery, bo też często reklamuję tu. Niepotrzebnie zupełnie, bo to takie syfiaste w sumie picie. No, tu piękna reklama, nie? Takie syfne chemia. Znaczy, w gruncie rzeczy to jest chyba mniej szkodliwe niż się tak mówi, nie? Bo to jest taka moda teraz na mówienie, że wszystko jest szkodliwe. Mam kolegę nawet, który w ogóle co mu, o czym mu się nie powie, nie wiem, jak powiem mu o chodniku, to on mi zaraz ułoży teorię, że w ten chodnik to tam są trujące substancje użyte i że jakbyś po tym szedł boso, to by ci noga odpadła, człowieku. W ogóle takie różne i co, no to tak cały czas skojarzenia tylko z czymś strasznym. W ogóle trują nas, rządzą nami z ukrycia. Zmordują, gwałcą nasze dzieci i wojnę nam szykują. Już kupili trumny i budują obozy FEMA czy FIMA. FEMA chyba się czyta, nie? To jest przez jedno E. I no ciekawe, co to będzie. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. To ja też powiem wierszyk. Jedzie pani wojna na koniku czarnym, spotkała żołnierzy granatem rozdartych. Pozbierajcie rychło wszystkie swoje flaki, zabieram was w zaświaty, drogie wojaki. Ale wierszyk ułożyłem piękny. To jest przeróbka takiego wiersza innego o zimie. Jedzie pani śmierć. O, jak myślicie, jak wygląda pani śmierć? Pewnie tak jak w Sandmanie. Mi się tak kojarzy, że tak jak w Sandmanie. Siostra snu. No, a właśnie, sny fajne są. Może jakąś audycję o snach by zrobić, o czymś przyjemnym pogadać, nie wiem. Mi to już się o niczym nie chce gadać po prostu. Jakiś mam... też, no, zawsze mi się zły humor pojawia, jak po zapłaceniu rachunków. Nie wiem, wy też tak macie? Zaraz się spytam kogoś tutaj. Też tak masz blacha, że taki smutny chodzisz i masz zły humor po zapłaceniu rachunków?
3: Wiesz co, ja ogólnie jestem smutnym gościem, więc to nie tylko ze względu na to, że po zapłaceniu rachunków, tak? To ja ogólnie jestem smutny. Ale to jest takie powiedzenie, czy to nawet może i jest cytat, że przeważnie smutni są ci, którzy mają szeroką świadomość rzeczywistości.
1: No, coś w tym jest, bo lepiej widzą takie osoby to, co się dzieje dookoła, a może i bardziej się przejmują też przy okazji tym, co się dzieje. Bo jak coś jest tak fajnie
3: byście
1: głupim. Ale... Taka piosenka była Big Cyca genialna. Jak słodko zostać świrem. Bo nie, tak było, jak słodko być wariatem w tym popieprzonym kraju, bo wariat, wiesz, biega sen na golasa, po prostu cieszy się, no,
3: Tak, natomiast ja skądinąd chciałem się ciebie zapytać o jak najbardziej pozytywny temat.
1: O,
3: jak? I myślę, że odpowiedź po twojej stronie będzie jak najbardziej serio. Przy czym, żeby było jasne, nie oczekuję tutaj żadnych deklaracji, bo jak powiedziałem, cytując z filmu Upadek, to ty jesteś wodzem, wiesz co masz robić.
1: Upadek. Czekam na przeróbkę, może ktoś zrobi jakąś drama w nocnym radio z Hitlerem.
3: W związku z, jak to Potrzeba określił, planem wysokiego ryzyka, powstał pewien plan i o dziwo zaczynają się wokół niego gromadzić jacyś tam ludzie. Ludzie, którzy w przeciwieństwie do mnie mają jakieś tam zdolności do robienia czegoś w branży interaktywnej, tak? Zdolności, które są potwierdzone, a nie tylko tam mają, prawda, certyfikat jakiś tam Cisco czy jakiś inny, prawda? W związku z planem stworzenia gry. Gry takiej, gry wewnątrz radia, ale nie gry słownej, tylko jakiegoś tam, prawda, świata 3D, w którym no już dwóch, że tak powiem, programistów zgłosiło chęć swojej pomocy, w czym jeden Potrzeba nawet zadeklarował się parę razy. Inni też chcieli jakby w tym pomóc. Tylko wszyscy mają wątpliwości co do jednej rzeczy. Znaczy co do co do jednej kwestii. Mają wątpliwości właśnie co do twojego zamysłu w tym kontekście, no bo bez ciebie to jakby wszystko o kant dupy rozbił, tak?
1: Mogę dać taki zamysł i zarys, jak ja bym to widział, i wypowiesz się, czy jak ty to...
3: Nie, to nie ja mam widzisz. Się, to nie ja mam się wypowiadać, bo ja teraz jestem w trakcie tworzenia scenariusza do tej gry. Jakby taką ogólną ideą jest to, że wszystkie ręce na pokład, tak? Czyli jeżeli masz coś takiego, z czym jesteś, co jesteś w stanie wnieść, tak? To nie licz na to, że to jakby to powiedzieć w pełni zostanie zaakceptowane, czy że od razu zostanie zaakceptowane. Natomiast każda para dłoni, każdy umysł jakoś tam się liczy, tak? Żeby nikt, prawda, nie poczuł się jakoś tam odtrącony, czy coś w tym rodzaju.
1: Tak, to masz właśnie dobre nastawienie, blacha, bo to chodzi o to też, żeby mieć z tego fan jakiś, prawda? Nie tylko, żeby się najebać, zmęczyć tym, w końcu wykrztusić z siebie ten projekt i stwierdzić jeszcze, że jest do dupy, tylko żeby się tym cieszyć, tak? Żeby każdy coś na przykład wniósł od siebie, nie musi być to doskonałe, nie? Trochę się już wyleczyłem może właśnie z tego, o czym mówiłeś wcześniej, z tych reakcji, które były, jak starałeś się zrobić takiego fanzina, tak? W PDF-ie i zaraz ktoś tam się przypieprzał do czegoś, że to nie tak, to lepiej musi być, tu krzywo i tak dalej.
3: To nie ktoś, bo to ty razem z Mopetem, że się do tego przypieprzali, więc to nie był ktoś tam, nie? No ale rzeczywiście, tak, no jakby no to nie, to rzeczywiście było słabe, nie było takie, prawda, jakie miało być, jak się domyślałem w waszym zamyśle, natomiast no, będąc wyrafinowanymi prowadzącymi, no mogliście sobie tego oszczędzić, tak? No ale już mniejsza z tym, tak? Jakby ja i też myślę inni, którzy jakoś tam się zadeklarowali, żeby wnieść, prawda, swoją pracę, żeby wnieść swoją pomoc, to nie moje zdanie chcieliby poznać, bo ty powiedziałeś przed chwilą, żebym ja się do tego jakoś ustosunkował. Nie, właśnie chodzi o to, że to nie moje zdanie w tym momencie się liczy, Krawiec, to twoje zdanie w tym momencie się liczy i teraz chciałbym właśnie, żeby jakby przechodząc do bardziej pozytywnych tematów, odcinając się od polityki, odcinając się od Boga, odcinając się właśnie od tych jakichś tam kłótni, tak, odcinając się od takich jakichś zasadniczych spraw wewnątrz radia, żebyś powiedział teraz mi, bo ja za chwilę się rozłączę, jak to się ładnie mówi, przestawię się na odsłuch, tak, i wszystkim słuchaczom, jak ty to widzisz, jaka jest twoja wizja i dla kogo, kiedy jest przyzwolenie, dlaczego, bo sądzę, że masz już na ten temat jakieś przemyślenia No chociażby po tym tak sądzę, że jakiś czas temu na jednym z afterów się wypowiedziałeś, że coś tam już grzebiesz nad jakąś bazą i już, prawda, coś tam już robisz, już padły jakieś, prawda, pierwsze cegły pod ten dom, więc panie kierowniku, przestawiam się na odsłuch. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. To był Blacha. No cóż, jeśli chodzi o ten projekt, o którym tutaj była mowa, to jest coś takiego, no pojawiła się pierw koncepcja, pewnie stąd, że sam tam jakoś gadałem o rzeczach, które chciałbym zrobić, ale nie bardzo się to da zrealizować w jedną osobę, no takie różne projekty, które mi chodziły po głowie i stąd wzięła się jakaś myśl, żeby wspólnie zrobić coś, niekoniecznie to, co mi tam chodzi po głowie, ale ogólnie wspólny projekt tutaj w obrębie Nocnego Radia, w obrębie tej społeczności. I żeby to była jakaś albo prezentacja, albo gra w klimatach tutaj Nocnego Radia z użyciem tych nadających, z użyciem postaci osób, które znamy, niekoniecznie nadających, osób, które znamy tutaj z Nocnego Radia. Jakiś historii tutaj naszych, taki społecznościowy projekt, tak? Mogłaby to być w najprostszej formie interaktywna, bardzo prosta taka gierka, bardziej prezentacja, ale na przykład jest lista dialogowa i możesz sobie porozmawiać z takim przykładowo Etamem, prawda, czy z Blachą. I oni ci coś odpowiadają głosem tych nadających. Na ekranie pojawia się zdjęcie, no bo raczej może być ciężko ze zrobieniem modeli 3D dla aż tylu bohaterów, tak? O ile gdyby to była jedna postać, dwie. No ale tu raczej byśmy się mogli zdjęciami posiłkować, czyli po prostu przygodówka 2D, tak? Albo raczej Hidden Object, to jest dokładnie taki gatunek gier, w których coś tam odkrywasz, otwierasz sobie szufladki, czytasz jakieś teksty. Najprostsza taka uproszczona przygodówka. Gry Hidden Object są popularne szczególnie na tabletach. Tam są też jakieś minigierki, można sobie coś poukładać, cokolwiek. Ja miałem natomiast wizję trochę podobną do tego, o czym wspominał ostatnio Potrzeba, czyli Cafe of Broken Dreams z Fallouta drugiej części, czyli taka ukryta lokacja, knajpka, w której spotykali się różni niedocenieni, czy tam... No, różni bohaterowie, którzy się chyba w dwójce nie pojawili oficjalnie. Taka śmieszna lokacja, bardzo taka abstrakcyjna i taka zaświatowa, nie? I ja myślałem o czymś podobnym, taka na przykład knajpka, Nocne Radio Cafe w roku 2048. Albo w ogóle jakaś taka, czy w przyszłości, czy taka ze snu trochę też, tak? Gdzie nasze jakieś alter ego sobie siedzą. Knajpa to jest fajne miejsce, tak? Są neony, można tam wrzucić jakiegoś automata z grą też nawet. I to bym chciał zrobić takie coś na Unity w 3D. Nie jest to tak ciężko zrobić. Gdybyśmy się tutaj zaopatrzyli wszyscy w Unity darmowe i dodatek do niego Adventure Creator, to mamy gotowy silnik do robienia przygodówki, tak? Tylko trzeba te sceny tam poskładać, powrzucać te postacie, powiązać, że jak klikniesz na tego, to ma się odtworzyć sample, gdzie jeden z bohaterów przemawia, coś tam wygłasza, jakąś rzecz. Ściana, co ze ścianą? No, ściana to jest kolejny jakiś tam rzecz, która mnie nieszczególnie jakoś cieszy, taka, że nie za bardzo jakoś słuchacze podjęli zabawę. W gruncie rzeczy to nic takiego ciekawego, ale to z tą ścianą to mogę już teraz wyjaśnić, o co chodziło, bo nie sądzę, żeby ta zabawa nagle się rozkręciła, tak? No to są takie krótkie projekciki, takie one-shoty, tak? Coś tam na szybko robię, jakiś obrazek wklejam, sobie podumaliśmy. Wyszło z tego to, że tutaj podaliśmy sobie grabę z Blachą, więc no, jakąś tam rolę odegrała. Taki eksperyment psychologiczny z tą ścianą, a chodziło o to, nie wiem, mówić czy nie mówić, bo jak powiem, to kończymy i już nic z tą ścianą nie zrobicie raczej, jak powiem. Za ścianą co miało się, znaczy jak miała działać ta ściana. Przede wszystkim bardzo umowne i elastyczne były zasady tej zabawy. Od początku jakby podkreślałem, że ściana reaguje na praktycznie wszelkie interakcje z nią związane. Z racji tego, że tych interakcji na czacie na przykład, czy podczas rozmowy na żywo może być sporo, to potem trochę to przefiltrowałem, że te, które będą miały jakiś mocniejszy po prostu wydźwięk emocjonalny na przykład. Blacha, wiecie, blacha na przykład jest z natury dosyć taki żywiołowy i emocjonalny i on od razu tam zaczął kombinować, walnął w tą ścianę z jakiegoś firebola, no w sensie takim, że w rozmowie naszej to padło, zdaje się, że blacha powiedział, że ktoś powinien przypierdolić teraz w tą ścianę, no i stało się, tak? Ktoś umieścił linka do tej samej strony ze ścianą w komentarzach, to zrobiłem, że jest takie lustro w lustrze portal, w portalu. Na różne słowa wypowiedziane miały się pojawiać jako napisy na tej stronie, czyli takie połączenie z tą pierwszą ideą ściany Hyde Parka. Ściana, naprawdę mi się przyśniła taka właśnie ściana. Tutaj nie bajerowałem. No i to była ściana ze snu, nie? Ściana, która jakoś tam łączyła się, świat miał się łączyć, świat rzeczywisty, czyli tu nasze interakcje, to okienko, w którym ta ściana jest, ze takim światem, w którym właściwie wszystko jest możliwe, świat taki astralny trochę, nie? W którym dużą rolę odgrywają też i emocje, nie tylko to, co się powie, ale jak się powie i takie różne właśnie psychologiczne też trochę klimaty. No i co miała ukrywać za sobą ściana? Ściana miała za sobą ukrywać właśnie ten mój zamysł, który z tą knajpką, tak, która w jakimś tam stopniu już jest zrealizowana. I no, tak sobie założyłem, że zbyt szybko tego nie odgadniecie, jak można tą ścianę rozwalić. A tak naprawdę sposobów jest kilka. Głównym takim sposobem, który wymyśliłem, który by pomógł rozwalić tą ścianę, bo ją się da jednak rozwalić, to jest to, że mieliście po prostu podjąć jakiekolwiek w tym celu działanie, ale wspólnie. I założyłem sobie, że tak około jak 20 osób się zbierze i podejmie taką interakcję, jakąkolwiek, co byście sobie tylko wymyślili, moglibyście jak na Dragon Ballu spróbować zbierać, poinformować, dać mi znaka, że zbieracie moc, chcecie swoją siłą, swojej woli nawet po prostu otworzyć to przejście, ja bym wam pozwolił. Założyłem sobie po prostu tutaj jedną zasadę, kolektywizm, tak, że im więcej osób też by coś chciało zrobić z tą ścianą, tym większa byłaby moc i to miało już rosnąć tak, że jak już nawet 2-3 osoby się zbiorą i coś będą chciały zrobić, to już może to być mocniejsze działanie niż samego blachy. No, dlatego blacha nie zniszczył tej ściany, bo zrobił to sam i zabawne wydało mi się to, że on już na początku był jakby dosyć blisko tego. Dlaczego powiedziałem, że kojarzy, jak było wspomniane o Dragon Ballu, że o, tu ciepło trochę, chociaż z drugiej strony no, dałem znać, że coś jest z Dragon Ballem, tak? No i było zastanawianie się też, ale no też tu proste, no Genki-Dama, taka technika była, że Goku zebrał moc od wszystkich mieszkańców Ziemi, jakąś tam moc ki czy chi, żeby móc pokonać wroga i to chodziło o ten kolektywizm, tak? Za ścianą miała być ta kafejka właśnie bohaterów tutaj radiowych. Założyłem, że pokombinujecie potem z tą ścianą, że tam będą się różne rzeczy działy. Niestety no ilość interakcji i też ich typ były takie no nieszczególne, nie? No bo tak, nie było za dużo eksperymentów z tą ścianą, a te, które były, to się opierały na tym, żeby spróbować ją tam osikać albo rozpierdolić. No i też zauważcie, na czacie jak się pojawiły dwie osoby, które zaczęły tam wykrzykiwać i pomstować na tą ścianą, to już zaowocowało, że się pojawiły dwa pęknięcia na ścianie. No też nikt takich detali nie wyłapywał. Ja starałem się to jakoś właśnie... Miałem tam teraz domalować siki, że jest oszczana ta ściana, co miało zasugerować, że została jakby olana, nie? No i takie rzeczy. No miała to być taka dosyć luźna zabawa. Ludziom zdecydowanie zabrakło fantazji, takiego nieskrępowanego właśnie chęci poeksperymentowania sobie, coś tam, jakieś przeróbki, żeby nawet... O, i założyłem właśnie też od początku, że wszelkie przeróbki z tą ścianą będą też miały wpływ, czyli mogliście sami jakby ściągnąć sobie obrazek z gołą ścianą i pokombinować, tak? Zrobić coś i to by miało wpływ. Jedna przeróbka, która się pojawiła od słuchacza, sprawiła, że zamieniła się w migawkę taką jakby, tak? Jak na horrorach jakiś czy coś. Jest sobie ściana, a nagle... jakiś taki demoniczny przerywnik się robi, ściana na chwilę się na niej pojawiły, tam swastyki, Hitler, szubienica, coś tam. No i to też dałem chyba wyraźnie do zrozumienia, że takie interakcje też mają znaczenie. I wtedy też wyjaśniałem, że ściana ma tendencję do powracania do formy swojej pierwotnej, tak? Jeśli to zrobiłem po to, żeby no nie zasyfiło się nagle wszystko i nie zabazgrało, żeby to po prostu co jest odchodziło w niepamięć z czasem i tak dalej. No i taki eksperyment, no jakoś się też nie przejmuję szczególnie tym, że się nie udało, bo z drugiej strony się udało. Była przez jeden odcinek ciekawa jakaś tam zabawa, eksperyment. No ale też no możecie sobie zapamiętać, że jak robię takie coś, no to można w ten sposób właśnie się bawić tym, tak? Bo może po prostu tak jak to często bywa, że jeden się stara bawić, a pozostali nie zrozumieli, co to za impreza jest, jaki ma charakter. I się na przykład wszyscy poprzebierali za Pokemony, bo myśleli, że to impreza przebierana, a jeden przyszedł przebrany za Rumcajsa i się nie dogadali, no trudno. No i co? No i tak to wygląda, no. Ogólnie to jestem taki dosyć zadowolony w sumie, te rachunki mnie dobijają. I kwestie finansowe. Dręczy mnie to męczenie się z forsą po prostu całe życie. Nie wiem, jakiś jestem niezaradny chyba. Muszę się zacząć na PiS głosować i domagać się rekompensat. Proszę mi kupić okulary, ja jestem grafikiem. Ja muszę mieć dobre okulary nowe, proszę mi. Kto mi da, proszę państwa? No kto mi da? No, słucham. Kto mi da? Ty, ja mam ci to? Proszę bardzo, no, ty, blacha, kto mi da? Taka postawa roszczeniowa, może sobie taką zrobię. Zapiszę się jako na tego, na bezrobotnego i zasiłek wezmę i może jakieś lewe sobie skombinuję, że mam 10 dzieci. Ludzie, to będę dostawał 5 koła. Czy tam trochę mniej. Ktoś dzwonił, ale się rozłączył. Etam dzwonił? Co to za głupie kawały tutaj, że dwa sygnały i się rozłącza? Co to ma być? Co to? Radio to nie jest zabawka. Nie robimy sobie jajec. No, zrobię sobie dziecko. Można też sobie lewy akt zgonu na przykład skombinować i wtedy będę oficjalnie martwy i nie będzie mnie nikt chciał. Cześć, Etam, witaj.
4: Hej, jestem słyszalny.
1: Bardzo dobrze słyszalny, głośno i wyraźnie.
4: Aha, no dlatego się pytam i dlatego się rozłączyłem, że zaczęła mi mrygać moja druga karta dźwiękowa, którą się pochwalę kupiłem za 5 zł. Także nie byłem pewien, czy to po prostu to jest to urządzenie, dlatego się rozłączyłem. Także sorry za wielkie zadanie. Chciałem coś pozytywnego wnieść, bo dzisiaj jest taki, jakbym się włączył nie od pierwszej minuty, to bym pomyślał, że to są zaduszki dzisiaj u ciebie. Takie.
1: No są, jest święto zmarłych, tak?
4: No właśnie, tak o tej kasie teraz wspomniałeś, tak chciałem coś pozytywnego i zacznę może od tego, że sam dzisiaj tak właśnie miałem taki dzień jak co dzień, znaczy leżą tutaj przede mną cztery, skąd to się wziął ten czwarty, rachunki właśnie do zapłacenia i tak przewijam z dnia na dzień, żeby je zapłacić, bo powiem ci, że też dzisiaj tak siedziałem, tak kurde się martwiłem, no nie ma tej kasy, kurde, i ponieważ nie nagrywasz, to powiem wprost. Siedziałem sobie dzisiaj na kiblu, oddawałem to, co wziąłem z natury, że tak powiem, i nagle przyszło do mnie na komórkę, że dostałem przelew. Także już jest lepiej. Także trzeba pozytywnie myśleć.
1: No to jakbym nagrywał, to byłaby to zbyt poufna informacja, że dostałeś przelew, tak?
4: Ale miejsce tutaj, to jest ważne. Aha. Natomiast słuchaj, tak z tych pozytywnych rzeczy, to właśnie to, od czego dzisiaj zacząłem tutaj na czacie, ten eksperyment, który chcę przeprowadzić, bo jak pamiętasz o tych snach, jak opowiadałem, tak wszyscy mówili, a teraz to sobie możesz tam gadać, nie? Natomiast no, tak jakoś od kilku dni mi chodziło właśnie po głowie, żeby zebrać numerki od ludzi, i ja te numerki zebrałem. Ja je jeszcze teraz wkleję raz na czacie, żeby nie było wątpliwości, że potem nie była poprzednia wersja, którą Zenon tam przeczytał, jak nie mogłem jeszcze zadzwonić, to była wersja niestety za duża, ma być 6, a nie 7. I to są te numerki, i te numerki pójdą. Już sobie karteczkę tu położyłem, żeby nie zapomnieć, bo ja jak gdybym to powiedział, że wyślę, a nie wyślę, a zapomniałbym, nie? Także postaram się je w środę wysłać i zobaczymy, czy się sprawdzą. Także 50-50, nie? Także jakby co. A powiem szczerze, że kiedyś już taką sytuację miałem, bo byłem z kolegą w takiej loterii, jak te losy się kupuje, nie? No i tak podeszliśmy i mówię, słuchaj stary, wygram, to ci daję 10% i wiesz, że trafiłem 15 tysięcy? No, także szansa jest.
1: Kurczę, my tu mamy trochę czasami

0: to każdy, który tutaj podał z tych numerków swój, widzi, to żeby w trakcie losowania, to chyba na Polsacie teraz jest w środę, nie wiem, czy to jest w środę to losowanie, ale w środę wyślę, tak? Postaram się nie zapomnieć o tym. A przypomnijcie mi jeszcze, bo ja tutaj kartkę położyłem, ale jestem roztrzepany, to mogę zapomnieć. I pomyślcie taką tą, jak to mówi kapitan Radia na Fali, taką dobrą intencję, że wygrywamy, nie? W momencie losowania. Skupiając się na swoim numerku, o może w ten sposób. Ci, którzy podali te numery, mają tutaj wśród tych sześciu swój. Także, a ty tutaj masz swój też, także ty też musisz pomyśleć, bo twojego nie wyeliminowaliśmy tutaj. Drogą demokratyczną to się wszystko odbyło, także zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: No, ciekawe, zobaczymy.
0: Jedna kratka, jedno losowanie, nie wiem, ile to teraz nawet kosztuje, bo ja tam nie gram w Totka, szczerze mówiąc, ale mam blisko kolekturę, to wypełnię druczek, albo podam panu, żeby wypełnił za mnie, w każdym razie zrobię to. Zobaczymy. Środa, chyba tam nie było 20 jakoś te losowania są, czy coś koło tego. Kiedyś widziałem, że tam teraz to się odbywa jakimś śmiesznym bębnem, że dmucha w te piłeczki, one tam fruwają sobie. Postaram się wysłać przed samym losowaniem, żeby nie mieli szansy oszukać, nie?
1: No.
0: Bo wiesz, tam podobnież ja teraz czytałem ostatnio na ten temat, że oni tam jakieś tam opiłki dają do tego, tych piłeczek czy coś, żeby one tam lepiej latały, te, które są wypełnione. Podobno to jest to oszustwo, no ale...
1: Czy jest dzisiaj jakikolwiek temat, którego się nie wiąże z jakimś spiskiem?
0: No właśnie, tak pomyślałem o jakichś pozytywnych wiadomościach. No jutro jest Święto Zmarłych. Nie wiem, czy to jest pozytywna wiadomość. Dla niektórych, ja jako dziecko pamiętam, jak biegałem z tymi świeczuszkami. Kiedyś to się jeszcze takie prawdziwe świeczki stawiało. Nie wiem, czy pamiętasz, takie zwykłe po prostu, nie pionowe, te takie podłużne jak ołówek. To była taka frajda dla dziecka, jak stawiał, zapalał sobie tymi zapałeczkami i tak dalej, nie? Także, no, może niektórzy lubią pójść zaświecić i tak dalej. Także, no, poza tym jest dzień wolny, tak, no. Tutaj jest ten pozytyw.
1: Niby tak.
0: No, chciałbym cię czymś jeszcze pocieszyć, ale mówię, nic mi nie przychodzi do głowy. Natomiast co do tej gry, to tak się zastanawiałem, to co opowiadał Blacha. Znaczy ja dokładnie szczegółów nie znam. Słyszałem tam troszkę, oni siedzieli na czacie chyba do 9 rano, także ja tam pomysłów podejrzewam, burza mózgów była dłużej. Natomiast ja tak sobie pomyślałem, że to najfajniej by było nie w 3D, a w pixel arcie, takich tych ludzikach malutkich, nie? Zrealizować. Nie wiem, czy to...
1: Może tak, może faktycznie, bo już tak przeczuwam, że pojawi się problem ze zwizualizowaniem różnych osób, bo na dobrą sprawę nie wiemy, jak to wygląda i się nie dowiemy. Więc jak sobie wyobrażasz na przykład mnie albo potrzebę?
0: No ja bym ciebie takiego malutkiego ludzika w takich dużych okularach, takie coś jak, nie wiem, czy pamiętasz, było Sensible Games i wypuszczali takie gierki typu Sensible Soccer, czy tam jeszcze taki z takimi wojakami, co się chodziło, zapomniałem tą grę, jak się to nazywało. Takie miały takie małe tułówki, a takie duże główki miały, nie? To coś w tym rodzaju właśnie grafika. O taką mi właśnie chodzi, bo ona jest dosyć prosta w realizacji i robiąc jedną taką prostą postać, zresztą nawet wczoraj znalazłem na Google Playu taki do tabletów program, który się specjalizuje w robieniu takich postaci właśnie pixelartowych do gier. Także można tam sobie poklikać palcem, dosłownie narysować bardzo szybko to z gotowych elementów i to bardzo dobrze spersonalizować.
1: Ups, przepraszam bardzo. Niechcący tutaj wyłączyłem. Etamie, czy możesz połączyć znów rozmowę? Halo?
0: Miałem przez chwilę informację ze Skype'a, że zawieszone.
1: O, teraz chyba się uda zrobić tak, żeby był i Jacek, i ty. Nie wiem, jakiś jestem przyjebany dzisiaj po prostu na maksa.
0: A mi mryga cały czas karta zewnętrzna, że na niej mam. Chociaż nie mam mikrofonu podpiętego do tej karty, ale mi mryga cały czas, że ona taki sprytną diodę zrobi Chińczycy, że jak się jest aktywny na mikrofonie, to ona wtedy się nie świeci, a miga. Nie? Także Chińczycy potrafią wykorzystać nawet jedną diodę, widzisz, do informowania. No ja w każdym razie jestem, ale Jacka nie widzę.
1: Jest niby tutaj na liście, ale go nie ma. Jest, a jakoby go nie było. Dobra, teraz już powinno być okej. Okay.
0: Tak, teraz też
1: jest. Już Jacek.
2: Chciałem się dorzucić do tej waszej dyskusji.
1: Dorzucę.
2: Ponieważ... Uff, Skype mi wrócił. Jebać Microsoft.

0: chciałem się dorzucić do tej waszej dyskusji, bo myślę, że wiem, w jaki sposób można by było to zrobić. No bo Etam tutaj zadał takie kluczowe pytanie, tak? No jak ty sobie wyobrażasz, prawda, tam potrzebę, czy mnie, czy jak krawiec sobie... No Etam to akurat, prawda, pokazuje się w internecie, tak? W sensie, no, swoje lico, tak? Pokazuje, no to gdzieś tam nie jest trudne, ale ja myślę, że w przypadku takich osób, które nie bardzo chcą, tak jak na przykład ja, chcą, żeby prawda, ktoś tam widział, tak, no to może się odbywać na tej zasadzie, że panowie i panie, bierzecie ołówek, bierzecie kartkę, jakiś tam na... albo macie skaner, albo idziecie do miejsca, w którym ten skaner jest, nie wiem, tam do kolegi, do kafejki internetowej, whatever, rysujecie, prawda, samych siebie na zasadzie takiego, prawda, szkicu, to...
1: Co tam się stało? Wywalił się wujek Jacek chyba. Halo?
2: No tak właśnie, było słychać jakiś
0: było
2: taki
0: mnie
2: upadek.
0: Było mnie słychać?
1: No, tak jakbyś się wywalił podczas gadania na ziemię i wstał. Teraz, bo przez chwilę cię nie było. Jakby. No, i takie było łupnięcie jakieś.
0: Skracając tą myśl, tak? Każdy jest w stanie narysować sobie swoje wyobrażenie o sobie, tak? Ale nie jakieś takie abstrakcyjne, nie rysujemy, prawda, monstera i tak dalej, tylko rysujemy, prawda, humanoidalną istotę. Chyba jesteśmy w stanie na coś takiego się umówić, że ja, powiedzmy, siebie rysuję jako humanoidalną istotę na kartce, potem daję to na skaner, natomiast cała reszta... należy do, i to właśnie do jakby dalsza część, prawda, ustaleń, już nie będę tego robić tutaj teraz na antenie, ale dalsza część ustaleń prawdopodobnie będzie na afterparty, a potem już jakby za kuluarami, między innymi z Etamem, no który będzie tutaj potrzebny jako drugi grafik, tak? Mogę tutaj zdradzić na antenie tyle, że programistów, jeżeli Furak chciałby się do tego przyłączyć, a byłoby nam wszystkim bardzo miło, bo z programistami to zawsze jest deficyt, a w szczególności z takimi zdolnymi, jeżeli chciałby też, że tak powiem, położyć swoje 5 zł na stole. 5 zł w cudzysłowie oczywiście, bo tu nie chodzi o o monetę. No ja też w jakimś stopniu kładę swoje 5 zł na stole, ponieważ jestem w trakcie pisania scenariusza i jak ty, krawiec, powiedziałeś o swoim wyobrażeniu tego, tak? Czy też o jakichś tam pracach, które już trwają gdzieś tam, jak znajdziesz czas, prawda? No to powiem ci, niewiele to odbiega od tego, co jest zawarte w moim scenariuszu. Przy czym ja tam nie określam tego miejsca jako knajpa, tylko to jest stara fabryka. No ale to już jest kwestia takich,
1: co
0: powiedzmy,
1: detalicznych. Byś powiedział na koncepcję, co byście powiedzieli na taką, bo też mi chodziła po głowie taka koncepcja, że postaciami byliby nasi potomkowie po prostu w przyszłości. Mały Blacha, mały Etam.
0: Krawiec, czy ty masz zdolność czytania mi w myślach? W jakim stopniu masz jakieś, tak. Nie wiem, masz jakiegoś wirusa na moim komputerze? Bo to autentycznie, słuchajcie, słuchacze, to stała się teraz rzecz prawie że niemożliwa. To ja się teraz czuję, jakby krawiec miał wgląd w mój scenariusz, bo jego zasadnicza część tyczy się właśnie tego.
1: Tak to jest właśnie, ten efekt się pojawia, to jest taki nasz efekt Mandeli, taki inny, że często nam się te same rzeczy w głowie... W ogóle jak słuchałem waszych pomysłów na afterze, to się śmiałem tylko pod kołdrą. Tak co chwilę, bo te same mi rzeczy też po głowie chodziły.
2: No mi w sumie też podobne rzeczy przyszły do głowy, aczkolwiek ja to myślałem najbardziej to, co właśnie Jacek mówisz i ty, krawiec, odnośnie tej przyszłości, tak, czyli jacyś tam potomkowie. Taka audycja eksperymentalna, jest rok 2068 i tam jakieś wnuczki obecnych nadawców kontynuują to dzieło swoich dziadków, a dziadków tam słychać gdzieś z tyłu takie starcze głosy tam. Wnuczku,
0: tak? Ale może...
1: Za moich czasów to się klawiatury używało zwykłej, a nie jakiś virtual reality.
0: Ale może ja mam panowie do was taką prośbę jakoś tak przedwstępnie w sumie z potrzebą i nie tylko z nim, no ustaliliśmy, że ja będę osobą, która będzie się zajmować z tą treścią fabularną, tak? jak skończę to, co zacząłem, tak? Jak skończę scenariusz i gdzieś tam wspólnie będziemy z tym rozkminiać, no to sami, prawda, ocenicie, czy to wam się podoba, czy nie.
1: Okej, tutaj chciałbym zaapelować, że jak wspólnie sobie tu tworzymy coś, to żeby ego nie grało zbyt dużej tutaj roli i... No chodzi mi o to, żebyśmy się nie obrażali, że ktoś ma inne propozycje, a zmieńmy to na przykład, tu zmieńmy tą historię trochę tak. To jest właśnie proces twórczy, to jest burza mózgów, tak się pracuje, nie? A czasem jak ktoś się napracuje nad czymś i powymyśla coś, to potem jest tak emocjonalnie z tym związany, że emocje biorą górę i ktoś się irytuje i denerwuje, że inni chcą mu to zmieniać. Żebyśmy starali się uniknąć tego i żebyśmy z góry, blacha, może tu rozwiązanie będzie, żeby się aż tak bardzo, wiesz, nie angażować i nie starać. Miejmy z tego fun, tak? Bawmy się tym. Róbmy to wspólnie. Wiesz, o co mi chodzi?
0: No tak, ale też z drugiej strony, no to wyobraź sobie, że mówisz coś takiego do... że mówisz taki message, taki jak mi teraz przekazujesz, że mówisz taki message do programisty. Naprawdę chciałbyś, żeby to się skończyło krapem i żeby
1: chyba tak,
0: część
1: chyba
0: i żeby tak. Część radiowej sceny po prostu śmiała się z nas, bo ja bym nie chciał.
1: Ale to ma być projekt raczej luźny, śmieszny. Słuchaj, nie wiesz, sam chyba mówiłeś, nie róbmy GTA 5, nie? I tak
0: no
1: dalej.
0: Tak, ale ja mówiłem o opcji minimum, natomiast nie mówiłem o krapie, mówiłem o tym, co jesteśmy w stanie zrobić.
1: Okej, jaki jest cel tego? Żeby zrobić coś fajnego i przy okazji tworzenia mieć z tego względnie dużo przyjemności, a nie się na przykład tym
0: tak, ale
1: zmęczyć i pokłócić o to,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, ale efekt tego też ma być taki, że no ja myślę, że ty byś chciał gdzieś tam wewnętrznie, nie oszukuj sam siebie, Krawiec, że chciałbyś, żeby ta gra, czy żeby ten świat 3D czy 2D, bo ja nie stawiam w swoim scenariuszu tego typu założeń, to jest tylko i wyłącznie treść fabularna i to bym powiedział w takim głównym nurcie, tam dużo nadbudowy można jeszcze zrobić, bardzo dużo. Ja wiem, jak
1: spoko,
0: takie...
1: na pewno dużo trzeba będzie porozmawiać, bo przy takich projektach się dużo o nich gada i w trakcie się różne rzeczy zmienia. To, co mnie przekonuje do tego, do twojej opcji, żeby jednak nie traktować tego tylko jako taką radosną twórczość i gołodupki hop do kubki, niech każdy coś wniesie od siebie, chociaż taką wizję też w sumie przedstawiasz, ale jest taki problem. Podam wam przykład, jak obsługuję jakiegoś klienta i to klient często jest zdenerwowany, że długo trwa coś, czemu tyle tego, ale jak się poprosi o to, żeby klient sam coś przygotował, jeden głupi tekst napisał, to można czekać miesiącami, tak? I ten sam efekt boję się, że się pojawi, jak zbyt dużo osób tu się nagle zainteresuje i będziemy wszyscy to robili i ty coś zrób, tak? No i będziemy czekać na jednego, tak. Dwa miesiące, na drugiego, trzy miesiące, a ja nie mogę, a ja miałem zrobić, ale słuchajcie, no nie zrobiłem, po prostu nie miałem jak.
0: Tak, teraz... ale pozwól, Krawiec, że ci przerwę. Ja w jakiejś tam swojej dookoła radiowej rekrutacji i poszukiwaniu ludzi biorę to pod uwagę. Ja biorę to pod uwagę i w ogóle jakby w pierwszej kolejności nie zwracam się do osób, o których wiem, że one nie mają, prawda, jakiegoś tam nawet bardzo ogólnego i niewyszlifowanego skilla. Do osób, które po prostu nic nie robią, że ja nie widzę efektów ich pracy, że ty jak zobaczysz, jak będziesz rozmawiać z taką osobą, no to będziesz chciał widzieć, prawda, chociaż minimalny efekt jego pracy, czy też jej, tak? Więc ja na początku biorę tylko i wyłącznie pod uwagę te osoby, o których wiem, że one są w stanie się pochwalić efektami swojej pracy, tak? I mają wiedzę na ten temat, wiedzą jak to zrobić i są w stanie, że tak powiem, się wyrobić, mają do tego odpowiednią dużą ilość czasu. I też mój koncept na coś takiego jest taki, żeby ustanowić coś w rodzaju zarządu, tak? Czyli w tym momencie osób, które będą brały na siebie największy ciężar. I tutaj ja to widzę w ten sposób. Oczywiście możesz się z tym nie zgadzać, ale ja to widzę w ten sposób, że ty z Etamem to jesteście dwóch głównych grafików. I do tego dobiera się powiedzmy dwóch pomocników, tak? Jest potrzeba i na przykład jest jeszcze Furak. Oni sobie dobierają do tego dwóch pomocników. Natomiast wy czterej decydujecie w największej mierze o tym, żeby to po prostu działało, tak? Żeby to było zrobione profesjonalnie. A ta reszta zajmuje się takimi, prawda, zalepianiem takich, że tak powiem, dziur w ścianie, tak żeby jednak no, cała robota nie spadała tylko i wyłącznie na was, tak?
2: Mnie jednak kusi, słuchajcie, taka pixelartówka 2D i dlaczego o tym wspomniałem? Właśnie z tego względu, że znaczy ja tam was słuchałem wtedy dosyć długo, jak rozmawialiście na ten temat. Tak w sumie przysłuchiwałem się po raz pierwszy, tak, bo ja to gdzieś tam w środku wskoczyłem odnośnie tego projektu i tak sobie właśnie pomyślałem, że największy problem będzie z wizualizacją twarzy, no bo jak ja się tam akurat mogę pokazać, ale mówię, jeżeli wy macie opór, no to idealnym rozwiązaniem jest twarz w pixel arcie, taką a la właśnie Sensible kiedyś robiło, bo na przykład sobie wyobraźcie taką sytuację, że macie w tej chwili jakąś przeglądarkę na przykład z czatem Nocnego Radia otwartą i jest coś takiego jak FAV ikon. To jest taka ikonka tutaj przy zakładce czat, jest takie 16x16 pikseli, NR malutkie, nie? No to teraz każdy z nas mógłby zrobić sobie zdjęcie swojej twarzy z boku, powiedzmy, i z przodu i zmniejszyć do rozdzielczości 16x16 pikseli. Czyli ta twarz de facto jest nierozpoznawalna, ale to już wystarczy, żeby zrobić ludzika, który będzie miał taką główkę, chociaż troszeczkę podobną, ale nie będziecie rozpoznawalni dzięki temu, nie?
1: Moglibyśmy się wzorować na takich starych przygodówkach Sierra, firmy Sierra, King Quest, Police Quest, tak. I tam były takie ludki fajne właśnie z kilku pikseli poskładane.
2: Dokładnie tak.
1: To jest fajna koncepcja i chyba jedyna możliwa, bo inaczej tego nie ugryziemy. Coś Jacek chciał
0: powiedzieć. Ja myślę, że to, co powiedział Etam, to jest jak najbardziej świetny pomysł. Oczywiście do przedyskutowania dalszego w większym gronie. Ja na koniec mam tylko taką prośbę, jeżeli Potrzeba 19 mnie słucha, żeby tutaj zadzwonił i jakby to powiedzieć, wypowiedział się od siebie, no bo ja nie chcę się wypowiadać za niego, a jakby no my dwaj byliśmy takimi, no nie chcę tutaj powiedzieć, że jakimiś wielkimi pomysłodawcami, czy bo idea już była dużo wcześniej, tak? I Krawiec też sam o tym myślał. Aha. No ale my rozpętaliśmy tą burzę w szklance wody. No i naprawdę, jeżeli ludzie mają do tego chęci i to nie są ludzie, którzy jakoś tam, nie wiem, pozbawieni są talentu, tylko część ich talentu wynika właśnie z tego, że pracują w danym fachu, tak? No to ja bym nie chciał i byłoby mi naprawdę bardzo przykro, jeżeli w pewnym momencie z jakiegoś naprawdę głupiego powodu wycofałbyś się z tego, albo byś stwierdził, że to nie ma sensu, albo coś w tym rodzaju. Jeżeli wycofasz się na zasadzie takiej, że twoje życie osobiste nie będzie ci na to pozwalało, okej, wtedy będziemy myśleć, w jaki sposób można to skończyć, prawda, z kimś innym, ale żeby to jednak było skończone. Nie wiem, być może jest tak, że ja przeceniam jakby chęć do aktywności innych osób. Natomiast jest też tak, jak ty powiedziałeś, Krawiec, że pośród ogólnej stagnacji i mizerii takie osoby to są swego rodzaju perełki, bo one właśnie będą poświęcać swój prywatny czas. Także potrzeba, jeżeli masz taką możliwość, to zadzwoń, będę ci bardzo wdzięczny, a z Etamem dokończę tą rozmowę jeszcze na afterze. Pozdrawiam, dziękuję.
1: Pozdrawiam, cześć, trzymaj się. Jesteś ty tam? Ja tam zniknął. Dobra, to puszczę jakąś muzykę. Może jeszcze raz El Dupa sobie poleci. Yo, many doktor Iris in the house. Wschodnia strona i zachodnia ciemna.

A potrzeba się rozchorował na dobre, widać. Ostatnio nie domagał, ale mimo to było nadawane. Więc dzielny chłopak. No i zdrówka życzymy, bo zdrówko najważniejsze. A jak jest zdrówko, to i są pieniążki. O!

0: O właśnie, Lolobo komiksy, Lolobo komiksy, świetne komiksy, Lobo. Właśnie, czemu ja nie zostałem międzygalaktycznym łowcą nagród, zabójcą kosmicznym, tylko, kurwa, grafikiem komputerowym. Już hakerem można było zostać lepiej, jak mi radziła rodzina. Żygi z Siusiakiem. Żygi z Siusiakiem, a na antenie Etam jest. Cześć ponownie.
1: Coś rozłączyło. Nie wiem, mnie tylko czy wszystkich.
0: No, nie wiem, ale w sumie to i tak już się powoli tam szykowałem na przerwę muzyczną. No nie wiem, to powiedz mi jeszcze coś wesołego i przyjemnego, to może się rozweselę.
1: No wiesz, ja mówię, ja się przysłuchiwałem raczej tak dyskusji biernie chłopaków, jak rozmawiali na afterze, tam podobnie do 9 rano, tam niektórzy z nich, na temat tego takiego pomysłu właśnie realizacji czegoś w rodzaju gry, tak, radiowej. I mówiąc szczerze, ja tak się bardziej biernie przysłuchiwałem, bo w tym czasie sobie zainstalowałem reklamowanego przez ciebie Make Humana. I sobie zacząłem tak, słuchałem i tak sobie zacząłem postać swoją robić, po czym zmieniłem tą postać w kobietę i nawet powiem szczerze, że uzyskałem taką fajną animację, że to była kobieta, która machała cyckami w tym Make Humanie, jeżeli to ma być wesołe, ale naprawdę fajnie to wyglądało i chyba się poświęcę bardziej tej aplikacji.
0: W Make Humanie machała cyckami?
1: Tak, przesuwając suwakiem, jakoś tak to poustawiałem, po pierwsze kroki, nie?
0: No to sobie zmieniałeś tylko obwisłość piersi.
1: No, ale nie, na boki machała.
0: A na boki
1: tak,
0: machała.
1: Tak to wyglądało jak, bo wiesz, dlaczego kobiety nie brały udziału w skokach narciarskich przez bardzo długi czas? Właśnie dlatego, żeby nie trzepotały im piersi na wietrze, nie? Także dopiero kiedy pojawiły się panie z mniejszymi piersiami na skoczni, dopiero wtedy te zawody zaczęły być jakieś bardziej popularne, tak? I tak są w tej chwili tylko w miksie, z tego co wiem. Chyba nie ma nawet mistrzostw świata w skokach narciarskich kobiet takich indywidualnych, zdaje się, że są w miksie drużynowo z mężczyznami. Ale mogę się mylić, może coś się zmieniło w tym czasie, bo dawno tego nie śledziłem. Nie wiem, czy się rozweseliłem tym.
0: Nie, ty mnie nie roz... Znaczy troszeczkę te cycki machające nawet mnie rozweseliły. Ale Nazara mnie też rozweselił, bo pisze, że krawiec złej baletnicy przeszkadza bombek u spódnicy. Bombek u spódnicy, dobre. Co to jest bombek u spódnicy?
1: Ja myślę, wiesz co, że w ogóle ten pomysł z tą przerwą dla ciebie to nie jest dobry pomysł, bo to trzeba musisz pamiętać jednej rzeczy, to jest twoje hobby, tak? A do tego hobby to jest taka piaskownica, w której siedzisz, robisz babki, nie? A my tak jako słuchacze jesteśmy tacy, którzy tam przychodzą i coś ci podepczą, nie? I ty musisz odbudowywać te babki z powrotem. Także tak to, no ja to tak sobie wizualizuję, nie? Natomiast martwi mnie to, że Kuby nie będzie, no bo jak nie będzie Kuby, to ja patrzę zawsze tak długoterminowo, no dalekowzrocznie, nie? Skoro Kuby nie będzie w Nocnym Radiu, to dla mnie prostą konsekwencją jest teraz pod znakiem zapytania trzeci sezon Wojny Światów i znaczy twojego udziału, tak? Bo nie wiem, jak to tam głęboko ten konflikt sięga, tak? Czy tam jakiś tam sobie wyobrażam, tak? Jakiś tam między wami. Czy będzie ta Wojna Światów, czy nie? Bo ja już tutaj miałem swoje pomysły, szczerze mówiąc, i to mi zaczyna burzyć z kolei moje klocki tutaj, czy tam babki w piaskownicy mojej, także... No szkoda, że kuła.
0: Wszystko się rozpierdala cały czas. Ludzie przychodzą, odchodzą, ale dla mnie to jest wszystko proste, wiesz. Nie szukam tu jakichś... Bo ludzie lubią szukać jakichś takich... jakichś niesamowitych przyczyn tutaj i udziwniają to wszystko. Wszystko się sprowadza do tego, że to jest gówno radyjko, jak to mawia potrzeba. I nie ma tu żadnej kasy, nie mam, żeby komukolwiek zapłacić za pracę, którą wnosi. Ludzie tak sobie przychodzą, odchodzą, coś sobie nagrają, odchodzą. I to tego się nie ucieknie, no. Zawsze będzie to takie gówno radyjko, którego słucha parę osób na krzyż i już.
1: No tak, ale rotacja jest większa niż w Żabce u mnie tutaj na dole, dosłownie. Tam się też dziewczyny zmieniają jedna po drugiej, tam nie zapłacą im czy coś i one się tam

0: wymieniają, do jednej się przyzwyczaja, już następna jest. Z drugiej strony dobrze, bo jest rozmaicenie, nie? Także, no nie wiem, no jestem ciągle za tym, żeby zrobić taką, jak to się nazywa, zbiórkę celową na cel pod tytułem na przykład reklama jednej z audycji lub dwóch w jakiejś takiej gazecie typu cztery kąty, Boże, jak to się nazywało, czwarty wymiar. O.
1: W czterech kątach albo w pani domu może.
0: No wiesz, gdybyś ściągnął takiego gościa jak pan ten Siergiej, on się nazywa, już nie pamiętam, który buduje takie domki kopulaste. Teraz nawet znalazłem drugiego człowieka, który robi domy w paczce. To są ludzie, którzy już byli w tego typu mediach, między innymi Niezależnej Telewizji, ja ich spotkałem gdzieś tam, z archiwalnych audycji. To są takie tematy, które no bardzo, bardzo ciekawe i przyciągnęłyby też takie osoby z budownictwa, bo to w sumie się sprowadza, kiedyś tam pamiętasz, mówiliśmy na ten temat, że być może skończymy w jakiejś takiej komunie, brzydko mówiąc, tak? Czyli jakiejś takiej grupce osób, która tam na zasadzie takich, nie wiem, amiszów gdzieś tam zamieszka na jakiejś tam wiosce i będzie uprawiała swoje rzeczy. Zresztą już jesteśmy już w tej chwili bardzo blisko tego, żeby mieć wszystko GMO. Jak wiesz, ten cały tip przeszedł, tak? I już w tej chwili...
1: Róbmy tą wioskę, róbmy tą osadę. Niech każdy na początek wyciągnie z kieszeni wszystko, co ma. Robimy ściepę tutaj. Ja mam, czekajcie, stara temperówka, opakowanie po batoniku, puszki, można sprzedać, zapalniczka, 5 zł, o, zaczyna się pojawiać kapitał. No, robimy osada, nie musi się to nazywać nocna osada, nic, możemy wspólnie jakąś nazwę wymyślić i będziemy tam mieszkali, ja będę królem, okej? Okay? Nie, albo nie, ja będę błaznem, o, a ty etam kim? Chcesz być?
0: Nie, czy ja byłbym wtedy rycerzem, tak, pilującym porządku. Raczej aparycja moja chyba by była, no nie wiem, czy teraz...
1: Ty lubisz konstruować.
0: Ja lubię chyba bronić, tak mi się wydaje. Zawsze byłem bramkarzem na podwórkowym, błotnym boisku, jak jeszcze tam kiedyś żeśmy grali, współdzieliliśmy terytorium, że tak powiem, z parkingiem. Kiedyś takie boiska były piłkarskie, nie wiem, czy teraz to są Orliki, tam elegancko, tutaj gdzieś koło mnie też jakiś tam powstał, jakaś taka elegancka nawierzchnia, no kiedyś to się grało na błocie, jeszcze samochody jeździły po tym boisku, także to, tak to wyglądało. No dzisiaj nas cieszą, widzisz, takie rzeczy duże, jakiś nowy smartfon, jakieś nowe, tak, kiedyś to piłka to była pociecha, pamiętam, że miałem najelegantszą piłkę na podwórku, bo akurat nową kupiliśmy, także rodzice mi kupili, tak. Także no widzisz, no my się dzisiaj cieszymy, może stąd te smutki, bo tak wszyscy naokoło jakieś takie bogato, nie? Samochód tutaj, kurde, mieszkanie, dom i ogród i tak dalej, nie? No i takie drobne rzeczy nam nie przynoszą radości dzisiaj, a mi właśnie zaczęły przynosić. Kupiłem sobie za 5 zł kartę i będę się chwalił, że mam kartę 3D Sound za 5 zł. O. Mryga sobie teraz wesoło do mnie.
1: Kurt pisze, że nocne radio jest bardzo hermetyczne. 70 audycji to prywata. Nie da się ściągnąć przez to nowych słuchaczy do takiego radia. Może bez przesady. No, stary, no co, prawie każda audycja jest na jakiś konkretny temat. No jakieś prywatne sprawy to się pojawiają raz na jakiś czas. Nie przesadzajmy, że 70%. A z kolei potrzeba wytłumaczył, co to jest ten bombek u spódnicy. Bombek i że to jest, chodzi o spódnicę Szachida.
0: To tak jak nazwa kutas, nie? Kutas to jest taki sznureczek przy zasłonach albo przy jakichś takich pletach, przy kluczach też takie coś było, kutas, tak? I słynny magister Zarzycki, który, jak mówię, kiedyś u Kuby występował jako jedna z postaci w Wojnie Światów, właśnie handlował podobnież kutasami. Handlarz kutasów, wyobraź sobie.
1: A bombek u spódnicy brzmi tak.
2: صليل الصوارم نشيد الهباء ودرب القتال طريق الحياة
1: Piękna piosenka, piękna. Ale jakie ci terroryści mają głosiki piękne, nie? Jak słowiki.
0: Słuchaj, dzisiaj tak narzekają, ale przecież wczoraj, ja przecież pamiętam, wczoraj siedziałem, przecież nawet dzwoniłem do audycji wczoraj i pamiętam, że było ale tłusto, ten tydzień to takie te audycje zajebiste, kurczę, tutaj od potrzeby, u furaka, takie tłuste wręcz dni są w radia, a już dzisiaj patrz. Jeden dzień później nowy tydzień się otworzył i kurczę, już nowe rozdanie. Chcieliby, żeby jeszcze w tym tłuszczu się kąpać, jak ten Sknerus McQuarrie do takiego złotego tego wskakiwał tam, do tych skarbca tego swojego, nie? Widzisz, poziom poszedł do góry i teraz są wyższe oczekiwania.
1: Kurde, dobra, idę, kończę audycję, idę sprzątnąć żygi, potem się zastrzelę i koniec.
0: No, wiesz, tego zrobić nie możesz, bo tutaj jest dużo fanów. Ja dzisiaj spędziłem przy nocnym radiu, słuchając archiwów, chyba cały dzień. Nawet na dworze, jak szedłem, to słuchałem. Także widzisz, no, są tacy, którzy żyją tym cały czas.
1: No, Zdzisiek, Rysiek, Zenek, jest nas tu 10 osób, dobrze się bawimy, super radio!
0: Ja mam pomysły, jak przyciągnąć, żeby tych słuchaczy było więcej, ale powolutku, wszystko powoli, ja się nie śpieszę, ja taką metodą niemiecką. Nie lubię Niemców, ale tak po troszku. A zobaczysz, że Konrad wróci. On tak mówi, że nie, ale wróci. Wróci. On zbierał ten taki negatywny elektorat, jak to się mówi po partyjnemu, nie? Ale popatrz, że było więcej, nawet kiedyś pamiętam, że na godzinę już przed Konrada audycją było więcej niż czasami na audycjach jest osób. Już się gromadzili, już tam był ten tak zwany hejt internetowy, no ale jednak zgromadził, tak? No. Taki ksiądz dobrodziej, krótko mówiąc. Dobra, nie zawracam głowy dłużej. Czuję, że jesteś zmęczony i taki troszkę podziębiony, jak słyszę po głosie, bo inną masz nutę dzisiaj. Także ja się wyłączam, bo pies tutaj też na mnie czeka, na swoją kolej. Trzeba go nakarmić, wyprowadzić, a pewnie ktoś tam może jeszcze spróbuje na aftera wejść. Ja dzisiaj obiecuję, że długo nie będę, bo jutro muszę iść ze świeczkami, także też troszkę wcześniej muszę stać. Dobra, trzymaj się, na razie i pozdrawiam wszystkich.

Ja może nie będę lepiej śpiewał. Dobra, pokrzyczałem sobie, postękałem, pomarudziłem, pewnie straciłem przez to w oczach wielu osób. I to było do przewidzenia, że tak to się skończy. Ja mówiłem, że tak to się skończy. Nie, no dobra, zobaczymy, co wyjdzie z projektów. Możecie wpaść na Aftera, posłuchać na Aftera. Gdzieś tutaj się link pojawi. Możecie też parę groszy wysłać na radio. To znaczy mi. No i wtedy sobie tam popłacę coś i może będę happy bardziej. Dziękuję też bardzo serdecznie wszystkim sponsorom. Oczywiście macie prawo się obrazić i gniewać, że was nie wymawiam. Znaczy ten, nie wymawiam, nie wyczytuję. No. Nie wiem, jakiś taki jestem niedojebany dzisiaj po prostu. Klnę jak szewc, nic nie mam do powiedzenia. No i kij z tym, no. Kij mi w nery. Dobra, nie zawracam wam głowy, nie zabieram czasu i nie psuję wam humoru i tak dalej. Trzymajcie się, cześć.

Ci, którzy się właśnie zastanawiają, czy nie odejść z radia, bo krawiec chuj niesłowny nie zrobił, miało być, a nie ma i w ogóle nie sprawdza się, to może jeszcze kilka dni mi dajcie tutaj na ogarnięcie spraw.

0: Ahoj, tu Ania, witam was w nocnym radiu na nocnej zmianie z Mają Konarską. Dobry wieczór, Maju.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Wokalistka zespołu Rose Garden, który jest teraz w trasie promującej album Okruchy Luster. I właśnie mieliście okazję usłyszeć fragment piosenki pod tytułem Hate, która jest jednym z singli z tego krążka. Krążka, który można kupić tylko na koncercie, prawda?
1: Tak, taki mieliśmy pomysł, żeby to był taka niespodzianka trochę, chociaż teraz jest spodzianka, wiadomo, że ta płyta jest dostępna na koncertach, natomiast nigdzie indziej nie można jej zdobyć, to jest taki gadżet jakby od nas dla słuchaczy i bardzo się cieszymy, że ta płyta ma naprawdę dobre opinie. Nie trafiło jej jeszcze tak bardzo dużo do ludzi, jakbyśmy chcieli, ale to już wkrótce nastąpi i naprawdę bardzo się cieszymy, że powoli docieramy do słuchaczy.
0: Ale w sensie, że więcej tej płyt trafi, to planujecie też taką sprzedaż internetową, czy jednak tylko na koncertach będzie?
1: Jest taka nadzieja, natomiast to są późniejsze takie nasze plany póki co. Po troszeczku, po piosence będziemy wypuszczać co jakiś czas nowe utwory. I żeby zachęcić po prostu słuchaczy, żeby przyszli na koncerty, posłuchali całości i żeby zakupili płytę, żeby już mieć całość. Póki co dostępne są 3 utwory, wkrótce będzie kolejny.
0: No właśnie, najbliższy koncert 2 czerwca w Szczecinie, dobrze mówię?
1: Tak.
0: I 3 potem czerwca w Poznaniu. Także myślę, że ten Poznań to jest dobra miejscówka dla wszystkich z całej Polski, bo to w centrum Polski.
1: Blisko, mniej więcej.
0: Tak, także myślę, że można sobie taki wypad do Poznania zorganizować, albo do Szczecina.
1: Do Szczecina też zapraszamy, to jest nasze rodzinne miasto. Wprawdzie ja nie mieszkam od kilku lat w Szczecinie, tylko w Warszawie, natomiast koledzy mieszkają w Szczecinie i w zasadzie można powiedzieć, że to jest takie nasze rodzinne miasto, tam zawsze wracamy.
0: No i żeby takie koncerty w tych swoich rodzinnych miastach to są super wyjątkowe, nie? Więc...
1: Z różnych powodów różnie bywa, czasami jest wyjątkowo, bo to wiadomo, że świetnie jest zagrać w swoim mieście, natomiast czasami jest tak, że bo to wszyscy znamy was, jesteśmy stąd, to chodź na ten koncert, poczekamy sobie, aż cała płyta będzie w necie, takie tam są różne opinie, natomiast od naszych przyjaciół, znajomych muzyków mamy póki co wręcz gratulacje, że ten zespół jest i że jest taki materiał, podoba się.
0: Jeszcze możemy zachęcić, że są wyjątkowo tanie bilety, jak tą na naszą inflacyjną rzeczywistość, bo tylko 30 zł.
1: Tak jest, tak. Zapraszamy bardzo. To tym bardziej zapraszamy bardzo.
0: Ponowimy zaproszenie jeszcze na końcu audycji, a powiedz w ogóle, jak ci się teraz koncertuje, bo miałaś pewną przerwę.
1: Owszem, miałam bardzo długą przerwę od takiego mocnego grania, bo po drodze tam różne rzeczy muzyczne wykonałam, nawet wypuściłam swój własny materiał, który to bardzo jest delikatny i udało mi się zagrać 2 mini koncerty z tym materiałem Majako. Powrót do tej rockowej rzeczywistości na scenie i w ogóle na próbach jest... było tak, że trzeba było kondycję sobie z powrotem odbudować, bo to zupełnie inne śpiewanie niż takie spokojne, takie pod nosem sobie nucenie do ukulele, a tutaj jednak trzeba wyjść na scenę i ryknąć. No ale powoli, jeszcze nie ma 100% mocy mojej, ale powoli ja myślę, że już niedługo ta moc będzie taka, jak ja bym chciała, jak ja to słyszę.
0: Mhm. A czy jakoś twoje podejście do koncertowania się zmieniło na przestrzeni tej twojej kariery? Czyli nie wiem, jesteś bardziej wybredna co do miejsc, czy wręcz przeciwnie, tak postpandemicznie jesteś spragniona jakichkolwiek koncertów, bo wreszcie można koncertować?
1: No, ja chciałam po prostu rzeczywiście pokoncertować i wszyscy chcieliśmy po prostu pokoncertować i te kluby, w których występujemy, to są optymalne możliwości, na które nas teraz po prostu stać. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy naprawdę sobie wybierać te kluby, w którym my chcemy zagrać, tak? Teraz to tam różnie wygląda, ale generalnie cieszymy się, bo ja na przykład w takich klubach, takich gabarytów, jak teraz gramy, to nieczęsto grałam. Rzeczywiście rzeczywiście z Moonlightem to były takie troszkę większe, średnie kluby, a tu są takie małe, tu jest bliższy kontakt z publicznością. Mnie to bardzo cieszy. Z każdym się potem można, że taką piątkę przybić, pogadać, poznać po imieniu. To są super w ogóle spotkania. Ja też bardzo lubię takie koncerty, które nie są takim ogromem ludzi, aczkolwiek z drugiej strony bardzo bym chciała, żeby przychodziły na nas tłumy ludzi, ale to wkrótce.
0: No wkrótce, powolutku. A to czyli jak tam, dobrze się sprzedają te bilety na wasze koncerty? Ile tam tak osób jest?
1: No kilkadziesiąt, powiedziałabym. Jak ten zespół w zasadzie znikąd, który, no bo to Rose Garden to jest zespół trochę znikąd, no może...
0: ale nie ludzie znikąd.
1: Ale nie ludzie znikąd. Jesteśmy doświadczeni wszyscy bardzo, natomiast jako zespół jesteśmy debiutantami i ten materiał jest debiutancki. To jest bardzo dziwne zaczynać w tym wieku kolejną rzecz. Ja już parę lat temu myślałam, że ja już nie będę chciała niczego nowego zaczynać, ale potem przyszło do głowy, cały materiał przyszedł do głowy Maja Kos, znikąd, nie wiadomo skąd, a potem nagle się pojawiła taka możliwość robienia po prostu utworów. Bardzo regularnie, bardzo systematycznie pracujemy nad kolejnymi piosenkami i cały czas to wszystko się rozwija, a ja właśnie takiej pracy potrzebowałam. Trochę żałuję, że nie mogę być dwa razy w tygodniu na przykład na próbie. No ale cóż, no, odległość nas dzieli zbyt duża póki co. Jeszcze bym chciała pracować dodatkowo na próbach, tak kondycyjnie już rzeczywiście. Mhm. Ale cieszę się, że praca nad materiałem, są cały czas piosenki, jest systematyczna, są teksty kolejne. Andrzej Kutys bardzo świetne teksty popisał. Jeżeli ktoś już miał okazję słuchać tej płyty, to tam naprawdę każdy tekst jest tak wyraźnie o czymś. Ja bardzo lubię teksty o czymś. Oczywiście fajne są piosenki na czy aicha aicha, to jest też bardzo fajne. Natomiast ja lubię, jak piosenki niosą jakąś treść. Tutaj tej treści jest ogrom. Ogrom po prostu. Andrzej jakby chciał, to by z tych tekstów trzy płyty napisał.
0: No właśnie. Dobra. Dobrze wam to idzie. Czyli mówisz, że koncerty w tych klubach to jeszcze nie umierają, jeszcze jest to żywe.
1: Jest sporo ludzi, którzy są ciekawi nowych rzeczy. Nowych rzeczy takich prawdziwych, prawdziwego grania, tak? Że takiego bezpośredniego, bo mnóstwo jest nowych rzeczy w sieci, to nie ma się co oszukiwać. Codziennie wychodzą tysiące nowych piosenek i naprawdę można się w tym bardzo pogubić. Natomiast mnie cieszy, że tak. Bo ja już miałam wrażenie, że koncerty rockowe to już tak trochę umarły, ale ostatnio tak z dwa lata mam wrażenie, że coraz więcej jakoś tej mocniejszej, gitarowej takiej muzyki się pojawia, bo już się wszystkim być może trochę znudziły te syntezatorowe brzmienia, sztuczne bębny i takie rzeczy. No nie wiem, być może, nie jestem socjologiem, ale takie mam jakieś dziwne wrażenie, że jakiś lekki powrót rocka następuje. No różne przecież gwiazdy z lat 80., 90. nagle powstają i robią materiały takie mocne, prawda? Rokowe zespoły.
0: Tak, tutaj Waran z Komodo pisze, że ostatnio był na jednym takim koncercie klubowym i on był jedyny chętny do porozmawiania. A jak jest u was? Dużo tam ludzi podchodzi i zaczepia?
1: Ja wiem, no... Ja nie widzę jakiegoś dystansu, jakby my nie tworzymy dystansu, żeby ktoś do nas nie podszedł. My jesteśmy bardzo rozmowni tak z ludźmi i raczej rozmawiamy po koncercie, czy też przed koncertem również rozmawiamy.
0: To może była kwestia artysty, który tworzył dystans i dlatego tylko Waran się odważył podejść. Może to o to chodziło.
1: Może być coś takiego, bo rzeczywiście czasami no, artysta jest, przyjeżdża zagrać koncert, a ten koncert rzeczywiście gra, wszystko jest świetnie, a po koncercie to on tak nie bardzo, on by sobie siadł w kąciku, posiedział spokojnie. I to ludzie też to czują, że no lepiej nie podchodźmy, widać, że zmęczony, czy że coś tam, nie? No, różne są momenty i artysta raz może być chętny do rozmowy, raz nie, no. To różnie było, no.
0: Ale czy jest jakaś szansa jeszcze, może na jakiś festiwal, żebyście gdzieś pojechali w tym roku, czy już raczej nie bardzo? Czy jakieś propozycje takie były?
1: My się cały czas staramy, tak teraz ten pierwszy rok koncertowania, bo zaczęliśmy w marcu, póki co do listopada już są jakieś koncerty ustawione i to jest tak, że to jest teraz taki, nie wiem, takie koncerty rozpoznawcze, jakby to nazwać. Aha. Powiedzieć, zobaczyć jak to w ogóle wygląda, jak się gra to na żywo, bo to też był taki materiał, który powstał materiał muzyczny powstał na sali prób, a ja tutaj w domu siedziałam przy komputerku i na robiłam melodię. Potem Andrzej do tego siadał i wymyślał tekst, potem ja nagrywałam już z tekstem i to tak trochę powstawało każdy u siebie. Można tak robić. Nie tak kiedyś, żeśmy pracowali, że wszyscy siedzimy na próbie i robimy utwory. To teraz to troszkę inaczej to wyglądało. No.
0: Czyli badacie się z publicznością, publiczność z wami.
1: Spotykamy się, staramy się, żeby nasze grono obserwatorów się rozszerzało, co się dzieje, żeby było coraz więcej chętnych słuchaczy. Ja staram się ze swojej strony na scenie w ogóle oddać całą tą treść jak najbardziej emocjonalnie, tylko w danym momencie jestem w stanie to zrobić. Staram się śpiewać też na najwyższym poziomie, jak jest to możliwe, więc wszyscy starają się grać też na najwyższym poziomie. Naprawdę dużo serca wkładamy w te koncerty. A to się tylko rozwija. To ja myślę, że to tego serca będzie jeszcze więcej, bo nadejdzie taka większa swoboda, bo to teraz są też początkowe koncerty, zespoły się ze sobą latami czasami zgrywają, prawda? Więc to też tak, ja myślę, że będzie tylko lepiej, że każdy kolejny koncert zapraszamy, bo już są osoby, które były na kilku koncertach i oni też już słyszą, że jest coraz fajniej, coraz tak bardziej no żywo to brzmi.
0: No, tacy powracający fani, to jest najlepsza rekomendacja. A jak słuchasz...
1: I nie chcę śpiewać piosenki, to strasznie trudne piosenki i tekstowo są już tacy. Ja dumna w ogóle, zadowolona bardzo.
0: Jak są jacyś chętni u nas tutaj na Nocnym Radiu słuchacze do dzwonienia, to zapraszamy z Mają. Dzwońcie w każdym momencie audycji, nie zwlekajcie do końca, bardzo was proszę. Tutaj dzielcie się może swoimi jakimiś koncertami, na których ostatnio byliście, albo może jakieś macie własne pytanie do Mai, także zapraszam. I jak oczywiście macie ochotę sypnąć groszem, to zapraszam na Tipli Nocne Radio. Możecie też jakieś pytanie w donacie wysłać, to na pewno zostanie odczytane. Ale słuchaj, ja chciałam od początku, jak to się wszystko u ciebie zaczęło, czyli od kogo tego bakcyla muzycznego połknęłaś? Jak, czy to jakaś tradycja rodzinna? Jak to wyszło?
1: Musimy się bardzo cofnąć. Bardzo, bardzo. Czekaj, cofam się. Cofam.
0: Maszyna czasu. No to...
1: Tak, ja pamiętam pierwszy swój koncert w życiu, jak miałam ze 3 latka chyba, bo jeszcze mojego brata młodszego nie było na świecie. I jakieś była impreza rodzinna, jakieś imieniny czy coś takiego. Już to mgliście bardzo pamiętam. Natomiast pamiętam, że stałam jakby z tyłu za mną była szafa i ja stałam przed tą szafą. Dla mnie to była scena, bo było takie obramowanie jakby, nie, że ta szafa mnie ten... I ja stałam i śpiewałam jakąś swoją wymyśloną piosenkę, taką trochę do siebie, trochę tam do ludzi, co byli na przy stole siedzieli. Takie tam idzie kotek przez miasto, coś takiego, takie podnosy. I ten jakby występ pamiętam swój jako pierwszy. I uważam, że to był bardzo poważny występ, bo tam była poważna publiczność. I była ta szafa, która naprawdę, ja miałam wrażenie, że jestem na scenie. No, to ja naprawdę miałam mało lat. Potem, no, potem była taka sprawa, że była pierwsza komunia święta, co się u nas obchodzi się do tej pory, że dziecko się śle tam i ten. No i wszystkie dzieci dostały rowery, a ja dostałam pianino. I to było tak, że ja byłam nieszczęśliwa.
0: Czemu?
1: Bo ja chciałam rower.
0: Też chciałaś rower?
1: Ja naprawdę chciałam ten rower. O. Natomiast pianino. No, no, dobra, no to pianino. Oczywiście tata tam, potem poszliśmy do takiej wypożyczalni rowerów, bo była w Szczecinie taka wypożyczalnia, chyba jedyna. I żeśmy wypożyczyli ten rower tam na weekend, to ja sobie tam pojeździłam, to spoko. Natomiast to pianino, no i wobec tego, no to trzeba dziecko posłać do szkoły, żeby ogarnęło to pianino, no nie? Mój ojciec był muzykiem, mój ojciec studiował, tam nie skończył studiów z różnych względów, natomiast był muzykiem, grał na pianinie do tego stopnia dobrze, bo ja to pamiętam, że no, potrafił usłyszeć i napisać minuty, no, które ja potem umiałam zagrać, więc mocno wykształcony muzycznie. Ja nie jestem taka wykształcona absolutnie. Ja skończyłam edukację muzyczną na szkole podstawowej muzycznej, ściśle ognisko muzyczne, do którego zostałam wysłana. Grałam, ale w pewnym momencie odkryłam, że raczej to nie granie mi dobrze idzie. Było spoko, byłam dobrą uczennicą, dobrą plus z tego grania. Natomiast stwierdziłam, że dobrze to mi idzie śpiewanie. I dopiero jak dostałam nuty pierwszy raz do śpiewania i popatrzyłam na te nuty, o, spoko, pierwsza mogę być. Zgłosiłam się do odpowiedzi, taka była lekcja o muzykalnienie. No i zaczęłam śpiewać ten solfeż i po prostu stwierdziłam, że to mi łatwo idzie. Jest brzmienie i to było takie pierwsze odkrycie wtedy. Ja nie wiem, ile ja mogłam mieć lat, może 10, może 11. I pani powiedziała wtedy, że Maja, masz ładny głos.
0: O. To cię tak podbudowało na pewno.
1: Podbudowało, jeszcze do tego było czysto, bo to wiesz, z nut już to zrozumiałam wtedy i z nut było czysto, w ogóle było pięknie. Maja, masz ładny głos. No to Maja stwierdziła, że ona jednak będzie bardziej śpiewać niż grać. No coś tam grałam, dokończyłam tą szkołę tam z różnymi po drodze perturbacjami. No i potem jakoś tak się zdarzyło, że jednak na moment się odwróciłam w stronę plastyki, bo zapragnęłam pójść do liceum plastycznego, gdzie poszłam zresztą do liceum plastycznego. No i tam w tejże szkole w pewnym momencie był taki pomysł, żeby była akademia z okazji czegoś tam, nie wiem, ale to było coś, że wojskowe piosenki żeśmy śpiewali. To jeszcze były czasy przed przemianą. Tuż przed. No i żeśmy śpiewali te wojskowe piosenki, no i ja zaśpiewałam piosenkę Wojenko. Tak, stojąc na sali gimnastycznej, bez żadnego nagłośnienia, kolega mi podegrał na pianinie, ja zaśpiewałam to Wojenko, lekko tam zablusowałam w dwóch miejscach, dostałam owację na stojąco. Nauczycielka od polskiego trzymała się za głowę i mówi: Baja, jak ty śpiewasz, o Jezu, jaki głos, jak ty śpiewasz, była w szoku totalnym, a ja po prostu zaśpiewałam piosenkę, ale kurczę, to było niezłe, to było, i ja wtedy poczułam, hej, może coś z tego będzie. No i potem poszłam w takie miejsce, gdzie na pewno były mikrofony, wzmacniacze, gitary, ludzie grający, śpiewający, czyli do kościoła.
0: Ale tam już nie Wojenko, tam psalmy jakieś.
1: Taka sytuacja, bo tam też można było wystąpić po prostu przed publicznością, bo to już nie chodzi o to mszę, bo tam też oczywiście śpiewanie psalmów, alleluja i tego wszystkiego. I ja tam, prawda, żeśmy grali w trakcie młodzieżowych mszy, takie było coś takiego, że było młodzieżowe i tam normalnie perkusja, basówka, gitara, klawisze i ja jako taki anioł blond, bo wtedy byłam aniołem blond, śpiewającym po prostu na wszystkich oczywiście pasterkach, te śpiewane, gdy śliczna panna, to kobiety płakały, jak ja śpiewałam. Ja po prostu śpiewałam w tym kościele dlatego i szczerze mówię teraz, jeżeli ktoś mnie pamięta z kościoła, dlatego, że tam był sprzęt do śpiewania. Nigdzie inni tego nie było. Po prostu. To była pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy. Tam na pewno będzie na czym śpiewać. I dlatego tam poszłam, spędziłam tam trochę czasu, potem niestety się napatrzyłam na bardzo złe rzeczy, ale to już tutaj może nie będziemy się na ten temat rozwijać. I tak odsunęłam się. No i stwierdziłam, żeby nie tracić śpiewania dalej, no to poszłam do chóru Politechniki Szczecińskiej, tam był akurat nabór na świeżych, do takiego świeżego składu. Poszłam do tego, na ten nabór i stałam w korytarzu czekając. No i weszło takich dwóch chłopaków młodych. Tak stali, ja tam sobie czekałam, prawda, na przesłuchanie, oni stali. W tym momencie do mnie podeszli i zaczęli, ja pamiętam, machał rękami mi przed nosem, mówię, bo właśnie żeśmy wyszli ze studia, nagraliśmy materiał, wiesz, i nasza wokalistka jednak niestety, no nie dała rady. I przyszliśmy tutaj, żeby na pewno tu wszystkie dziewczyny umiały śpiewać, no bo to jest chór Politechniki Szczecińskiej, no to kurde ten. No i tak sobie pomyśleliśmy, jak miałaby wyglądać nasza wokalistka, no bo przecież wiadomo, że wszystkie umieją śpiewać, no nie?
0: O, fajnie.
1: Ja wtedy zmieniłam kolor włosów na ciemny, no i oni wtedy stwierdzili, że przecież wokalistka takiego zespołu, a to był zespół Moonlight, powinna mieć ciemne włosy, prawda, powinna umieć śpiewać klasycznie i coś tam, no i zaprosili mnie do nagrania pierwszego materiału, takiego demo, który był nagrany w szczecińskim radiu ARP. Wtedy jeszcze nagrywaliśmy na takie taśmy węgierskie, machlabory, takie były wielkie magnetofony stojące. Nagrywaliśmy takie na takie taśmy, ale stół mikserski był oczywiście. I to były wtedy takie pierwsze nagrania rockowe. Natomiast wcześniej w tym kościele również zdarzyło mi się nagrać dwa materiały muzyczne, które ja nie mam pojęcia, czy to jest gdzieś w internetach, ale jeden zespół nazywał się Jeruzalem i nawet żeśmy wygrali jakiś przegląd piosenki religijnej, taki ogólnopolski, który się odbywał w Szczecinie. A drugi to zespół to był Kleks i to był taki zespół gospel. I tak, to były też nagrania, natomiast to były takie, no takie bardzo, bardzo pierwsze. Pierwsze poważne dla mnie nagranie to właśnie było ten Moonlight i ten pierwszy taki materiał, który wyszedł tylko na kasecie w tej takiej oryginalnej wersji. To i tak to się zaczęło.
0: Tak to się zaczęło, ale zespół Moonlight bardzo płodny albumowo. Właściwie co rok album, co rok prorok. To dosyć chyba było takie obciążające, co? Tak co roku nowy album nagrywać i z nowym materiałem jeździć.
1: To było tak, że w tym w 93 roku, kiedy wyszedł ten materiał debiutancki na kasecie, to jeszcze była taka stara firma szczecińska Rock'n'Roller i oni wydali tę kasetę. Nie mamy pojęcia, ile się tego sprzedało. To wtedy w ogóle prawa autorskie, to nic nie działało zupełnie, absolutnie. I to, jak żeśmy się znaleźli w Metal Mindzie i zaczęliśmy wydawać te prawdziwe płyty, no to był 96 rok. Mhm. 1996 tam, dla tych młodych. No i to było tak dziwnie, że mieliśmy jakiś taki rok, że zagraliśmy na... Nie, to było jeszcze wcześniej. Nie, zagraliśmy na festiwalu w Grodzcu, bo teraz ten festiwal jest w Bolkowie, ten gotycki taki festiwal, jejku, jak on się nazywa? Castle Party. To on wcześniej na samym początku był na zamku w Grodźcu, tam były straszne warunki sanitarne, natomiast był nastrój, był prawdziwy czarny zamek. O matko, matko, matko. No i tam żeśmy zagrali i tam był jakiś wysłannik, kurczę, z tego, z Metal Mindu.
0: I tam was wypatrzył.
1: Tak to mniej więcej było. Potem my żeśmy jeszcze pojechali, czy to było wcześniej, czy najpierw było Olecko, a potem było Castle Party. To było takie lato, że żeśmy zagrali w kilku miejscach po prostu. I żeśmy jeszcze zagrali, taki był przegląd w Szczecinie młodych kapel, żeśmy tam zagrali, żeśmy ex aequo wygrali z drugim zespołem. I nagrodą było to, że jechaliśmy do Szczecina i zagraliśmy na Famie, no, do Świnoujścia zagrać na Famie. I ta Fama to była telewizja w ogóle, ogólnopolska transmisja i my żeśmy tam grali na początek tego. I potem właśnie był chyba Olecko, nie, Węgorzewo, przepraszam, i potem był ten Castle Party i jak dwa dni co wróciłam z Castle Party, zadzwonił do mnie na telefon stacjonarny Tomasz Dziubiński. O! Taka długa historia. Tomasz Dziubiński do mnie zadzwonił. Dzień dobry, ja tu Tomasz Dziubiński, firma Metal Mind Productions. Tararara, zaczął opowiadać. Pani Maju, czy macie państwo materiał na płytę? Mhm. Mówię, mamy.

0: ogóle ktokolwiek chce wydać ich materiał i na to tak się po prostu wykorzystuje.
1: Albo nagramy płytę i nic po prostu z tego nie będziemy mieli, bo, albo po prostu nie nagramy tej płyty, nie? No więc tak. Jakieś tam kierunki ta firma dawała, no był budżet na płytę, był budżet na teledysk, były koncerty, takie ileś koncertów, typu ilość była wypisana wręcz w kontrakcie, że tyle ma koncertów firma załatwić dla zespołu, no takie tam rzeczy, potem jeszcze żeśmy jeździli, ale to już dużo później, to firma organizowała te takie Dark Stars Festival, co przez 3 lata był taki objazdowy festiwal z firmy Metal Mind, ale to już dużo później było, więc były tam jakieś rzeczy, no dzięki temu zrobiliśmy parę klipów też, no coś tam ta firma zapewniała, natomiast absolutnie nie zarabialiśmy.
0: Jak chcecie sobie zobaczyć właśnie zespół Moonlight na przestrzeni dekad, to na YouTubie jest wiele pełnometrażowych, że tak powiem, koncertów waszych. Jest na przykład z 96 koncert w Łęgu, z 2003 koncert w Krakowie, z 2017 koncert w Radiu Szczecin.
1: Chyba z 98 jest jeszcze koncert z Polskiego Radia Szczecin, coś mi się tak wydaje, też jest dostępny.
0: Tak.
1: Polskie Radio Szczecin. No jest tego trochę i rzeczywiście to było grane no, na żywo, to była pełna prawda w ogóle, jak tak żeśmy grali i to było niezłe.
0: Jak się te koncerty zmieniły, oprócz tego, że zamiast zapalniczek mamy latarki i smartfonów teraz?
1: No właśnie, faktem jest, że kiedyś były zapalniczki, tak sobie przypomniałam teraz.
0: Były.
1: Teraz wszyscy mówią tak, że bardzo dużo osób rzeczywiście ma te smartfony i przez pierwsze kilka tych utworów to wszyscy mają te smartfony i oni patrzą w te smartfony, a nie na scenę, nie? Tak trochę dziwnie czasami wygląda, ale no to cóż, taki znak naszych czasów. Kiedyś ludzie byli bardziej żywiołowi, naprawdę bardziej tak odbierali. Teraz sporo ludzi jest takich statycznych, że oni naprawdę słuchają, no i tyle.
0: Albo nagrywają.
1: To też być może, ja to bardzo doceniam, to słuchanie, no bo ja czasami jak patrzę na tych, co szaleją pod sceną i tak machają tymi głowami, to ja mam wrażenie, że oni nic nie słyszą. Że oni słyszą tylko ten taki łomot typu perkusji, że jest jakiś rytm i tak nie do końca, no nie skupieni są, bo są skupieni bardziej na machaniu głową. Aczkolwiek bardzo doceniam, że ktoś potrafi być taki ekspresyjny przy muzyce na żywo, na koncercie, więc to też się zmienia niestety. Też to kiedyś było żywiołowo, a teraz mam wrażenie, że tak bardziej spokojnie. No to dla mnie się zmieniło. Natomiast sytuacja w polskich klubach i tamte warunki, to tam to nie za wiele się zmieniło. Najwięcej zmieniło się chyba sprzętowo. No jest po prostu, teraz jest wygodniej grać niż kiedyś, nie?
0: Nie wiem, czy czytasz komentarze pod koncertami?
1: Nie czytam.
0: Znaczy nie, komentarze pod waszymi koncertami na YouTubie. Poczekaj, zaraz dojdziemy do komentarzy. Mamy telefon.
1: No, jest.
0: Halo, krawiec, czy my się słyszymy? Halo? Dołączył, ale go nie słychać.
1: Ja słyszę.
2: Już się chyba słyszymy.
0: O, teraz tak.
1: Dzień dobry, wieczór.
2: Dobry wieczór. Witaj, Maju. Cześć, Aniu.
0: Hej.
2: Chciałem powiedzieć pani Maju, że bardzo mi się pani podoba śpiew pani i pani.
1: O, dziękuję, jak mi miło. Taka stara jeszcze może podobać, wow.
0: Czy krawiec byłeś na jakichś koncertach Moonlight? Jakieś wspomnienia?
1: A może. Może, bo ja taką nimfą kiedyś byłam, długowłosą.
2: No, to... Tak. No, a w ogóle znalazłem informację, że pani występowała gościnnie, przypomniałem sobie o tym właściwie, z zespołem Sirach, tak? Do płyty Acme pani z nim wspólnie nagrywała.
1: Tak. Tak, nagrywałam. To też była taka sytuacja z Grodźca właśnie. Oni mnie też usłyszeli wtedy w Moonlight'cie, ale to było jeszcze rok wcześniej i po prostu nie wiem jakim cudem do tej pory, bo wtedy nie było komórek, Facebooków, nic. Tam były telefony stacjonarne. Nie mam pojęcia jakim cudem od kogoś wydębili mój numer telefonu i zadzwonili do mnie panowie, zaprosili mnie do Wrocławia. Absolutnie nie znałam żadnej piosenki.

0: jechałam kompletnie w ciemno. Oni mi tylko opisywali tą muzykę i puszczali przez telefon wtedy. I potem w studiu na bieżąco wręcz robiłam te wokale. I szczerze, no, miałam taką wenę, że uważam do tej pory, że te wokale, które zrobiłam w Sirach, są naprawdę piękne i kurczę, nigdy nic podobnego nie zrobiłam potem już.
1: Tak, dużo, dużo wnoszą do płyty. No i... akurat zaczynałem swoją przygodę z takim rockiem gotyckim, jakby no właśnie z zespołem w Sirach od drugiej płyty Did Tomorrow Come, ale Acme też jest bardzo w porządku.
0: Acme została w ogóle nagrana w dwóch wersjach, z tego co ja pamiętam. Była pierwsza wersja, którą wydała jakaś inna firma i potem Metal Mind, jakby zespół nagrał dla Metal Mindu drugi raz te wszystkie piosenki, bo ja pamiętam, że ja też je nagrywałam dwa razy. Drugi raz i wtedy wyszła płyta poprzez Metal Mind. Więc wiem, że były dwie wersje tej płyty, tej pierwszej z Iracha.
1: No, jako tutaj kapitan chciałbym też zachęcić was, słuchacze, do dzwonienia, żeby z panią Mają porozmawiać. Macie doświadczoną wokalistkę naprawdę na antenie. Można o wszystko wypytać.
0: Sporo myślę, że mogłabym opowiedzieć. Jeżeli ktoś ma jakieś takie konkretne pytania, to ja zapraszam. Ja zapraszam. Ja nie jestem fachowcem wykształconym, natomiast jestem doświadczonym fachowcem. Na wielu scenach występowałam, śpiewałam z wieloma zespołami. Mnóstwo chórków zrobiłam w życiu gościnnych, duetów z różnymi zespołami. Niektóre płyty się ukazały, niektóre materiały się nie ukazały z różnych względów. Natomiast jak tak sobie to policzę, to jest tego sporo, naprawdę sporo. W różnych stylach było i reggae, był i ten taki mocniejszy metal, był i taki rock zupełnie rockowy, były też kołysanki dla dzieci, były piosenki dla dzieci, była piosenka aktorska we Wrocławiu, bo tam mi się też zdarzyło dwa razy pracować. Różne, różniste rzeczy, ciekawe rzeczy, naprawdę.
1: Bardzo duże doświadczenie, to się domyślam, że chyba jest pani na bieżąco z wydawaniem, z tym, jak zmienił się rynek, dystrybucja, pewnie tak. Inaczej się dzisiaj umowy podpisuje i organizuje pewne rzeczy też, prawda?
0: Tak, tak, duże są różnice rzeczywiście. No to tak jak z zespołem Rose Garden jest teraz tak, że my sami nagraliśmy materiał, sami go wypuszczamy po troszeczku. Na razie nie wiążemy się z żadną firmą, bo szczerze mamy złe wspomnienia. No i mamy sporo znajomych i rzeczywiście, żeby się wiązać z jakąś firmą, umową, to trzeba mieć naprawdę jakąś fajną propozycję, bo rzeczywiście jest tak, że w pewnym momencie to kierowca zarabia najwięcej. I tak było przez wiele lat w zespole Moonlight, że jeździliśmy na te koncerty i to kierowca zarabiał najwięcej, a my po tak zwanej symbolicznej stówie i wracaliśmy z drugiego końca Polski do Szczecina. No tu się teraz po prostu jest tak, że sami sobie organizujemy koncerty, no i liczymy się z tym, że może być wtopa, może być średnio, może być dobrze. To się zmieniło, że jest łatwiej jest zorganizować koncerty. Normalnie każdy może zadzwonić i chcieć zorganizować koncert w klubie. I to jest łatwiej, bo kiedyś było bardzo trudno o kontakty i te koncerty się bardzo trudno jakoś organizowało. Teraz to jest inaczej. Poza tym no, docieramy do słuchaczy nie tylko przez koncerty, aczkolwiek przez koncerty ja tam uważam, że najbardziej. Natomiast no, przez sieć docieramy do słuchaczy i w ten sposób też staramy się. Kiedyś tego absolutnie nie było. Kiedyś nawet nie było YouTube'a. Jejku, no niczego nie było. Można było posłuchać zespół wtedy, kiedy się przyszło na koncert lub wtedy, kiedy się kupiło kasetę albo płytę. No i niestety wtedy, kiedy się przegrało płytę od kolegi, też można było posłuchać.
2: Słuchaj, Maju, poczekaj krawiec, bo póki jesteś właśnie na antenie, to chciałam Maję zapytać, spotkałam się z taką opinią, że po co właściwie chodzić na koncerty, skoro można sobie w lepszej jakości odsłuchać na płycie. Maju, jaka jest wyższość koncertów, jeżeli twoim zdaniem jest wyższość koncertów nad płytą?
0: No z mojej strony śpiewanie na żywo do ludzi to jest kompletnie zupełnie inna energia, i wiem jako słuchacz również, bo też czasami bywam na koncertach, to jest zupełnie inna energia. Oczywiście jest tak, że nie do końca wszystko dobrze widać, tak, to prawda. Trzeba stać, jest głośno, nie można sobie wolumem ściszyć. Natomiast jest zupełnie inna energia. To jest, no, to jaka energia się unosi na koncertach, no to wiedzą ci, co po prostu na tych koncertach byli. Ja mam znajomą koleżankę, która nie chodziła w życiu na koncerty i jakiś czas temu powiedziałam, a przyjdź do nas na koncert. I ona fajnie, ona przyszła. Mówi, no stoję i ciary mam, nie? Ciary. To jest zupełnie coś innego niż słuchanie nawet koncertów poprzez sieć, bo są też te koncerty na żywo, też były przez jakiś czas. Teraz też są, że można na żywo koncert pooglądać, posłuchać, ale to nie jest tak. To jest zupełnie inna energia z ludźmi, zupełnie inna energia przy słuchaniu takim odtwarzaniu po prostu. Zupełnie inna energia. Ja zapraszam na koncerty. Z każdym pogadam. Ja mam czas.
2: Krawiec, masz jeszcze jakieś pytanie?
1: No, tylko mogę potwierdzić, że przy nadawaniu w radiu na żywo też zupełnie jest inaczej niż przy robieniu podcastów.
0: To jest zupełnie inaczej, bo to jednak to jest podcast, jest nagrany, możesz to sobie otworzyć rzeczywiście w każdej chwili i to jest okej, i to jest w ogóle wygodne i fajne. Natomiast no co na żywo, to na żywo. Żywa interakcja, to tak jak jest rzeczywiście przy komponowaniu i zdarzyło mi się parę razy coś takiego, że po prostu siedzę z kimś i robimy utwór i ta iskra przeskakuje tak po prostu i się samo tworzy. Czasami można zrobić utwór w 20 minut, naprawdę, jak jest dobra współpraca.
1: I koncerty są jakby takie niedoskonałe, ale w tej niedoskonałości też jest jakaś czasem wartość, no bo w studio to się zrobi ileś tam, nie wiem jak to się fachowo mówi, no takich nagrań całościowych, ileś setów, tak się domyślam, że tak to jest i potem się montuje, tu się bierze najlepsze z tego, tu najlepsze z tamtego, nie?
0: Bardzo często tak się robi, rzeczywiście montuje się bardzo wokal, nawet poszczególne słowa, nuty się montuje, nawet słowo się dzieli na pół i się montuje. Parę razy w życiu zdarzyło nam się to zrobić, ale to były takie niuansiki, że po prostu chcieliśmy coś wyciągnąć. Natomiast na płycie tej, że Okruchy Luster Rose Garden, ja śpiewałam z reguły longiem od początku do końca i potem dogrywałam chórki. Ja w taki sposób raczej nie było za bardzo cięte. Ja też szczerze byłam bardzo chora wtedy, jak nagrywałam ten materiał. Ja miałam po prostu tak wszystko zatkane, że ja nie wiem, jakim cudem to zaśpiewałam. Troszeczkę w niektórych momentach słychać, że jest ten głos taki skrzypiący. Natomiast ja nie mam pojęcia, jak zaśpiewałam taki trudny materiał na zatkanych zatokach. Wręcz było tak, że średnie dźwięki mocne musiałam wypuszczać inną, że tak powiem, drogą, bo zatoki przynosowe były zatkane i przez to niektóre dźwięki nie brzmią tak, jak na żywo. Ja wiem, że na żywo teraz niektóre utwory brzmią dużo, dużo lepiej, bo ten głos jest po prostu mocny i otwarty, a nie przytkany przez chorobę.
1: A zaśpiewałaby pani z autotunem?
0: Nie próbowałam. Miałam kiedyś takiego kolegę, który był uparty bardzo, żeby zawsze stroić wokale i każdego absolutnie stroił. Z tym, że to nie był autotune na scenie, tylko tam wrzucał w program taki tam melodyjny czy jakieś coś, żeby wystroić wokal. Mimo, że ja śpiewam no, tak dosyć mocno czysto, to on i tak jeszcze mnie wystroił, pamiętam tam, że było idealnie. Nie za bardzo. Ja lubię jak słychać człowieka, jak śpiewa. Ja chcę słyszeć człowieka, chcę słyszeć oddech, ja chcę słyszeć jakieś zaskrzypienie, ja chcę słyszeć to, bo dla mnie wtedy śpiewa człowiek. A jak się tak to montuje i tak się robi, no bardzo mocno wystraja się właśnie na przykład, te dźwięki się tak dokładnie, żeby to tak pięknie wszystko chodziło, to takie trochę jest takie, no już jakby robocik śpiewał. A jeżeli śpiewanie z autotunem na żywo, no nigdy tego nie próbowałam. Natomiast słyszę czasami to u innych artystów. Z jednej strony, no może troszkę rozumiem, no nie wiem, no może jest tak, że ktoś na przykład świetnie w studiu śpiewa czysto, a potem jak wychodzi na scenę, no to troszkę jest nie tak, więc być może można trochę coś podstroić. Natomiast ja uważam, że okej, ale w jakichś momentach i drobniutko, tak malutko, a nie żeby po prostu ten autotune chamski taki był słychać, żeby i taki jest kurde wokal w ogóle, jakby ktoś na klawiszu zagrał, no to już mi się nie podoba absolutnie.
2: No ale dzięki takiemu autotunowi to mogą śpiewać też ci, co za bardzo nie potrafią śpiewać, prawda?
1: Ciekawe, jak...
0: Owszem, niestety to się zdarza.
1: Ciekawe, jakby brzmiało szaleństwo z autotunem. W głowie oroczy tylko jak zdrajca, łoroczy mnie z życiem.
0: Tak, bo tam są ozdobniki. Nie wiem, nie wyobrażam sobie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przełączam się na odsłuch. Do...
0: Tak jest, dziękuję bardzo.
2: Dzięki, krawiec, cześć. No słuchaj, szalało to Moonlight, szalało. No i w 2007 szaleństwo dobiegło końca. Mhm. No i padła już tutaj ta nazwa tej firmy, Metal Mind Productions. Co tam tak się wydarzyło, że głównie przez konflikt z nimi chyba zakończyliście na jakiś czas działalność?
0: Ja nie wiem, czy to aż taki był konflikt. To było jakoś coś takiego, że w pewnym momencie firma zaczęła nam z roku na rok ucinać wszystko. Budżet na studio, budżet na teledysk, bo to był już ten czas, kiedy płyty się tak zaczęły przestawać sprzedawać. Zaczęła się sieć, zaczęły się YouTuby, zaczęły się internety i oni zauważyli, zresztą nie tylko przy naszym zespole, tylko przy wszystkich swoich zespołach, zauważyli spory spadek i zaczęli to ucinać. No i my w pewnym momencie mamy w kontrakcie co roku nową płytę musimy zrobić. Ledwo my ją zrobimy, od razu jedziemy w trasę, wracamy z tej trasy i de facto zostają nam 3-4 miesiące do terminu, żeby oddać kasetę czy tam płytę demo. Więc w pewnym momencie zrobiło się to za często, a nie było z tego żadnych absolutnie po prostu profitów. No. I my żeśmy jeździli na te koncerty, co już wspomniałam wcześniej, że najwięcej zarabiał kierowca. Po prostu.
2: A teraz po prostu któryś z was jest kierowcą i tyle.
0: Tak. Teraz już w ogóle jest tak, że panowie już nie wożą ze sobą wielkich pieców, tylko na kamperach grają. Nie wozimy ze sobą bębnów, tylko po prostu ustalamy to na miejscu i poruszamy się tym samochodem osobowym po prostu ze wszystkim, żeśmy ograniczyli po prostu bardzo, no, cieszę się, że w ogóle była taka możliwość, bo najnormalniej w świecie nie byłoby nas stać na jeżdżenie na koncerty, jeżeli musielibyśmy wynająć busa ze Szczecina, gdzie jest wszędzie ze Szczecina daleko.
2: Oj tak, Szczecin wyjątkowo daleko.
0: Ja jadę z Warszawy, ja teraz z reguły pociągami jakoś dojeżdżam, natomiast moi koledzy muszą dojechać ze Szczecina i oni naprawdę mają czasami bardzo, bardzo daleko, nie? Więc to, żeśmy ograniczyli koszty, no i na razie staramy się w taki sposób. Fajnie by było wozić całe swoje sprzęty, ale z drugiej strony zauważyłam, że to jest dosyć wygodne. No nie ma takiego ładowania, pakowania, obciążenia pleców, no i zostawiamy za sobą mniejszy ślad węglowy, no.
2: Ale dobra, wracając jeszcze do tego Metal Mind. Powiedziałeś, że mieliście w kontrakcie, że musicie co roku wydać album? To była taka norma wtedy? To się wydaje mordercze dosyć. Bo tak wydaje mi się, że średnio zespoły co 2 lata wydają album, co 3, ale co roku?
0: W Metal Mindzie było tak, że my żeśmy mieli taki, bo myśmy najpierw mieli jeden kontrakt, żeśmy go zerwali, potem żeśmy wrócili, mieliśmy kolejny, a potem on znowu tam jakieś aneksy właśnie wprowadzał, że coraz niższe jakby budżety były na wszystko. I to już było takie wkurzające, ale jakby terminy były bardzo mocno napięte. My żeśmy z reguły wydawali płytę około października, tak jak pamiętam, i jechaliśmy na przykład na trasę listopad, i wracaliśmy, ledwo troszkę człowiek odpoczął, a tu już na przykład w następnym październiku ma być kolejna płyta gotowa. I na przykład mamy demo dostarczyć do maja, nie? A my nie mamy żadnego utworu i tak było często. Nie mam pojęcia, jakim cudem żeśmy dali radę nagrać. W sumie dla Metal Mindu to było chyba 11 płyt. Nie mam pojęcia, jak to się stało i tak jak sobie teraz pomyślę, skąd my żeśmy czerpali pomysły, żeby to w ogóle, nie wiem, może dlatego, że byliśmy młodzi, byliśmy tacy cały czas, te głowy pracowały cały czas, nie? Bo też mieliśmy swoje terminy. No i jeszcze jedna rzecz była bardzo istotna w kontrakcie. Płyta musiała mieć określoną długość. 57 minut bodajże. I jak kiedyś żeśmy zrobili materiał, któremu brakowało 3 minut, to Ciubiński to cofnął i musicie dorobić jeszcze 3 minuty, bo ja muszę mieć 57 minut, nie? my mówimy, ale to przecież to jest już gotowy album, to co my tu mamy? No i to się powstały te wtedy takie ukryte traki. Z takiego, że na przykład po półtorej minuty ciszy jeszcze na koniec płyty coś jest. Takie coś żeśmy numery wymyślali, no bo co mieliśmy zrobić, no, żeby się czas zgadzał, więc to też często takie były dziwne rzeczy. Teraz mam wrażenie, że artyści jednak mają dużo większą wolność, mimo że oczywiście mieliśmy dużą wolność, bo my żeśmy te piosenki naprawdę robili swoje i staraliśmy się od nikogo nic nie zżynać, że tak powiem, i nie żeby te piosenki były podobne, tylko żeby były rzeczywiście nasze. I ten Moonlight ma taki swój rys. I rzeczywiście ten. Natomiast rzeczywiście zostaliśmy przez firmę wyciśnięci jak cytrynę, pestki wyplute, skórki zasuszone.
2: Mhm. No. I tak się poczuliście już ostatecznie w tym 2007 roku? I kto tak rzucił to hasło? Czy to tak wspólnie faktycznie do tego dojrzeliście?
0: Wspólnie do tego dojrzeliśmy. Ja już teraz mogę powiedzieć, bo pan Dziubiński nie żyje, więc ja mogę powiedzieć, że to ja powiedziałam, że ja wezmę na siebie całą jakby winę. Poszłam do lekarza psychiatry. Opowiedziałam w ogóle całą historię, jak to tam wyglądało. Ja zresztą wtedy byłam już bardzo taka wypalona i w bardzo złym stanie. Wtedy zresztą podjęłam leczenie i poprosiłam wtedy, pamiętam panią doktor, żeby się nad tym zastanowiła, ale czy ewentualnie nie mogłaby napisać jakiegoś takiego krótkiego listu do prezesa, że pani Maja jest wypalona, że nie jest w stanie, że chciałaby rozwiązać kontakt, bo w kontrakcie niestety były kary pieniężne, sięgające tam, nie wiem, 50-60 tysięcy złotych za zerwanie wcześniejszego kontraktu z naszej winy. Ale był jeden punkt, że ze względów zdrowotnych było to możliwe. I tak żeśmy rozwiązali kontrakt. Udało się to po prostu w ten sposób, bez żadnych problemów, bo tam po prostu już było tak, że już zaczynali nas cisnąć, nie? Nic od siebie, a chcieli od nas coraz więcej, nie?
2: Tutaj Gosia rzuciła na nocno-radiową tacę 50 zł. Dziękuję Gosiu za twórczość i muzykę. Jeszcze jakiś jest anonimowy 666, to chyba jakiś szatański przelew, ale szatanowi też dziękujemy, skoro wpłaca.
0: Dziękujemy. Są słuchacze, którzy podpisują się tymi cyframi, zdarza się. Dziękuję słuchaczu. No, 666. To jest.
2: No i przyszedł potem ten rok, nie wiem, 2014-2015, jak z kolei ten reunion nastąpił.
0: Tak. Dobiegliśmy.
2: Jak do tego dojrzeliście?
0: A to była też taka długa historia, bo to rzeczywiście wtedy, no to no 10 lat prawie, żeśmy nic, nie? Nie wiem, nie byliśmy w konflikcie. Znaczy my tam mieliśmy pewien problem rzeczywiście, że Daniel odszedł z zespołu z różnych względów. My żeśmy jeszcze nagrali kilka płyt przecież bez niego, a potem właśnie tak jak mówiłam przed chwilą, to się tak porozchodziło i żeśmy jakoś rozwiązali ten kontrakt bez kar. I potem było tak, że ja po prostu zaczęłam pracować ze swoim bratem. Mój brat założył firmę, palarnię kawy w Szczecinie. Ja zaczęłam pracować, już tak sobie myślałam, już muzyki pewnie robić nie będę. I to było tak, że taki kolega się w pewnym momencie do mnie odezwał. Maja, porobimy jakieś covery, coś tam. No i ja zrobiłam parę piosenek z tymże kolegą. To był taki kolega Borogol, taki miał pseudonim na Facebooku. My żeśmy się znali tam z wcześniejszych lat. I on miał takie mini studyjko i tak żeśmy zrobili jedną piosenkę, chwilę autorską z moim tekstem, z moją melodią, z jego całością, produkcją. Jest teledysk, zapraszam w ogóle, Maja Konarska i Borogol, chwilę. Na przykład żeśmy zrobili Początek i koniec, który to też jest piosenką autorską i zrobiliśmy parę coverków, między innymi coverek Adele, między innymi cover Aha, ten High and Low. Moja ukochana piosenka, po prostu poświęciłam dużo miłości tej wersji. Zapraszam, bo do niej też jest teledysk na YouTubkach, więc można sobie w każdej chwili pooglądać i posłuchać. No i tak jakoś tak mi się zachciało wrócić. I tak się zdarzyło, że naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy palarni kawy, gdzie pracowałam, Daniel Potarz założył studyjko swoje. I przez przypadek przychodził jeden, drugi raz. Nie mieliśmy tam długo kontaktu, bo tak jak mówiłam, były pewne problemy i on odszedł od zespołu. I on tak przyszedł w pewnym momencie, tak pogadaliśmy, tak ten, spotkaliśmy się w tym studiu, on tam jakiś już utwór miał. No i najpierw nagraliśmy utwór Two Faces. I do tego, żeśmy zrobili taki straszny teledysk. Taki, ja się zmieniam w takiego totalnego czarnego potwora rozczochranego na końcu. A na początku jestem taką białą królową śniegu i generalnie taki przerażający jest dość ten klip. A też tam tańczy piękna tancerka baletowa. No i generalnie ten utwór żeśmy zrobili. No i potem powstał pomysł, żeby może zrobić jeszcze całą płytę. No i tak żeśmy zrobili całą płytę. Płytę Natę. Akurat na płycie Natę nie znalazł się utwór Two Faces, więc on jest tylko dostępny tak w formie teledysku na YouTubku, więc zapraszam do oglądania. Natomiast zrobiliśmy płytę Natę, no pojeździliśmy na trochę koncertów, było trochę takiego powrotu, nawet byli chętni, ale potem no to wszystko znowu się rozeszło po kościach, nie?
2: Mhm. Czyli taki jednorazowy wyskok mieliście, ale
0: to... O, wyskok, to był dobry wyskok, żeśmy tam pograli trochę fajnych naprawdę koncertów. Powstał ten klip, no taki był trochę zryw i jeszcze ludzie przyszli na nas, no wtedy na te koncerty, ale potem już jakoś tak każdy zajął się swoimi sprawami i to się tak trochę rozeszło, no bo to było, by trzeba naprawdę pracować, naprawdę grać, naprawdę jeździć na koncerty, a nie spotykać się dwa dni przed koncertem i zrobić dwie próby, no ja tak nie widzę jakby zespołu, nie? Więc dlatego przypuszczalnie się to rozeszło po kościach.
2: Ale może było wam to potrzebne tak, żeby tak po swojemu to zrobić, zakończyć, nie, tą działalność.
0: I powstały bardzo ładne piosenki. No, piosenka Off na przykład, Moonlight, gdzie w wersji na płycie, no bo nie ma tego na YouTubku chyba nawet tego chyba Daniel nie wrzucał. Jest tylko wersja demo na YouTubku, ale w wersji na płycie śpiewam tę piosenkę z Łukaszem Drapałą, który to jest przecież finalistą ostatnio The Voice of Poland. Ja już wtedy go zaprosiłam, prawda, żeby on zaśpiewał ze mną. Zaśpiewał przecudnie, przecudnie. Jest po prostu jak w masełko, nie? I to jest bardzo piękna piosenka zresztą swoją drogą. No i też zaśpiewał tam jeszcze inny wokalista na tej płycie, wokalista zespołu Kurkuma ze Szczecina, który to też jest takim zespołem, który ma swoje sukcesy. Teraz nagrywają kolejną płytę w Izabelin Studio, więc też bardzo szacun. I też ja potem na przykład wystąpiłam na ich płycie w Chórkach, jakby taki odzew, więc to też taka była miła współpraca. Więc ta płyta Natę jest naprawdę ładna, melodyjna, ciekawa, natomiast nie do kupienia.
2: Ja chciałam tutaj poczytać trochę właśnie tych komentarzy, które znalazłam pod różnymi koncertami Moonlight na YouTubie, bo wiem, że artyści nie mają czasu tego czytać. No ale tutaj takie właśnie trochę taka może laurka, trochę takie wspomnienia. Wowin Ors 2 lata temu napisał: taka piękna muzyka jest wieczna. Ja, stary metal, jestem, a Moonlight poznałem dzięki audycjom Maćka Kiszkowskiego i Tomka Beksińskiego w Trójce.
0: Tak, tak jest. I taka też jest historia a propos właśnie Tomka Beksińskiego, który to był pierwszy, najpierwszy, który puścił naszą piosenkę w radiu u siebie w audycji. I to była jeszcze piosenka z kasety magnetofonowej. I on pierwszy zasygnalizował w ogóle takiemu szerszemu, że jest taki zespół Moonlight. Ja nie wiem, jak on ten numer wtedy puścił, Bakuracja. To był taki bardzo długi numer, taki ciągnący się jak karawana po pustyni mniej więcej. I pamiętam, że on właśnie pierwszy raz nas jakby udostępnił i to takie, ja to mam tą pamięci, co by było, jakby on nas nie udostępnił. Potem Trójka zresztą kilka razy była patronem naszych płyt, patronem medialnym. Więc mieliśmy jakąś tam współpracę również z Trójką.
2: Tak, Tomek Beksiński was namaścił. No tak. Tutaj Edek 77 pisze: kiedyś polska muzyka miała duszę. Pamiętam trójkowy koncert Moonlight w radio. Coś wspaniałego. Obecnie szkoda gadać. W sensie szkoda gadać, co się w radiach dzieje. To pewnie o to chodziło. No i tutaj mam taki ciekawy komentarz od Radka Z. Maju, słuchaj uważnie. Byłem pierwszy raz na koncercie Moonlight w szczecińskim Słowianinie, jakoś w okresie wydania płyty Meren Re, czyli tam 97 rok. I pamiętam, że zrobili na mnie wrażenie. Jeszcze jako młody młokos, uczeń drugiej klasy technikum, zachwycałem się gotyckim rockiem, klawiszami, ostrym riffem i subtelnym głosem wokalistki. Pamiętam doskonale, jak wymachiwała rękoma, gestykulując w rytm muzyki i rzucała czarujące spojrzenia do małolata, który wyglądał inaczej od reszty. Maju, czy ty podrywałaś faktycznie fanów ze sceny, tak wprost?
0: Ja powiem szczerze, ja byłam takim krótkowidzem całe życie, że nic nie widziałam. Teraz już noszę szkła kontaktowe, a na co dzień okulary. Natomiast ja szczerze nie za bardzo widziałam twarze dokładnie. Widziałam, że stoją przede mną ludzie, widziałam zarys ich twarzy, natomiast wszystko było rozmazane i szczerze chyba nie wiedziałabym, czy ktoś się patrzy, a ktoś się nie patrzy. Więc obawiam się, że to po prostu... Było tak ogólnie.
2: Radkowi Z się wydawało, ty po prostu jesteś taka bestia sceniczna, że tam każdy facet myślał, że ty właśnie do niego gestykulujesz i do niego te spojrzenia rzucasz.
0: Ja i te spojrzenia to były po prostu mrużenie oczu, żeby coś widzieć. Mm. To były spojrzenia zagadkowe być może. Natomiast no, ja zawsze staram się śpiewać do widza. Ja rzeczywiście teraz mając szkła kontaktowe na oczach, ja widzę po prostu wszystko i ja śpiewam normalnie patrząc im w oczy. To jest niesamowite. Oni patrzą też w oczy. To nie jest tak, że oni odwracają wzrok. To jest niesamowite, że wiesz, że nie odwracają wzroku, tylko patrzą na mnie, jak ja do nich śpiewam. To jest super w ogóle. Teraz lepiej, bo widzę.
2: Nasz Tomisiu pyta, czy można się z panią umówić na kawkę?
0: No, o kurczę.
2: Po koncercie można na pewno piwko wypić w pubie jakimś tam, czy w Poznaniu, czy w Szczecinie.
0: Ja myślę, że i kawkę można też wypić po koncercie. Ja tam nie widzę problemu. Zapraszam na koncert. I jak pseudonim?
2: Tomisiu.
0: Tomisiu. No to Tomisiu, jak powiesz, że jesteś Tomisiem, to pijemy kawkę po koncercie.
2: Także jak będziesz w Poznaniu, słuchaj, szykuj się, Tomisiu, na Poznań na 3 czerwca. Kupuj bilet na lot i się widzicie z Mają. Mateusz Ślączka 14 lat temu napisał: kocham ten zespół. Chyba najseksowniejszy głos w Polsce.
0: Jezu. A wiecie, a propos, może to nie najseksowniejszy, ale wiecie, co stało się tak kiedyś raz w życiu moim, że była taka gazeta Teraz Rok, nie wiem, czy ona dalej jest w formie papierowej, natomiast tam był taki ranking co roku na wokalistów, zespoły i takie w ogóle rzeczy, nie, kto jest najlepszy, od 1 do 10. No to raz w życiu mi się zdarzyło być drugą za Kasią Nosowską.
2: Też ze Szczecina. Kurze, ten Szczecin jednak ma szczęście do wokalistek.
0: To był dla mnie taki po prostu, ja się tak cieszyłam w ogóle, mówię, z Kasią Nosowską przegrać to jak wygrać przecież, no nie? No kurczę, mega, mega w ogóle. Było tak raz w życiu rzeczywiście i to było bardzo fajne, bo to jednak było czasopismo ogólnopolskie. No Metal Hammer, tam też były rankingi, natomiast oni tam, nie było dla mnie. Dla mnie to takie śląskie pismo zawsze takie bardziej było. A tutaj Teraz Rok był, czy wtedy Tylko Rok to był jeszcze, nie wiem, nie pamiętam. Tam, bo to gazeta zmieniła nazwę, czasopismo, bo to był miesięcznik. I byłam raz na drugim miejscu. Pięknie, pięknie.
2: Tutaj jeszcze mam takie po hiszpańsku komentarze. Me encanta esta banda, czyli uwielbiam ten zespół. I powiem ci, że kilka takich po hiszpańsku komentarzy wychwyciłam, albo po angielsku, że ktoś jest z Meksyku i czy wy macie jakiś fan w Meksyku? Nie wiem, koncertowaliście tam kiedyś?
0: Nie, my żeśmy nigdy nie wyjechali dalej niż do Niemca.
2: Aha, czyli tylko w Niemczech.
0: Nie, ale było tak, że kilka płyt Moonlight było nagrane w dwóch wersjach językowych, czyli moi koledzy nagrywali jedną płytę, a ja nagrywałam dwie. Po polsku i po angielsku. I to było w kilku przypadkach. I wiem, że te płyty angielskie trafiały na zachód, bo ten Metal Hammer, no to tam jakoś jednak Metal Hammer to nasze polski, to było takie przedstawicielstwo na Polskę, nie? A tak generalnie ten Metal Hammer to był taki dosyć. I mieli swoje standy w sklepach i te płyty były. Mhm. I my mieliśmy bardzo dobre recenzje generalnie z zagranicy. One dochodziły do nas naprawdę między innymi z Meksyku, z Islandii, z jakichś bardzo dziwnych krajów w ogóle dochodziły. Być może tam trafiały te angielskie wersje płyty i może ktoś rzeczywiście tam się zainteresował. No niestety nie było nigdy tak, żeby Metal Mind chciał nas wysłać za granicę, nie? Tak nie było. Oni raczej sprowadzali gwiazdy tutaj do Polski i rzeczywiście stawiali nas przed tymi gwiazdami. Graliśmy z Pendragonem, nawet przed Deep Purple, z Tiamatem. W ogóle graliśmy parę razy na Metal Mani. No ogromne przecież wielki spodek ludzi, więc... W Polsce tak, natomiast żeby nas wysłać gdzieś, to nie.
2: No tutaj 7 miesięcy temu taki komentarz napisał właśnie w temacie śpiewania po angielsku. Kapela jedyna w swoim rodzaju. Muzyczni killerzy. Gdyby była to anglojęzyczna grupa, to sukces na skalę światową murowany. Dzięki za kawał dobrej muzyki. No ale ty mówisz, że były te wersje po angielsku.
0: Były, natomiast to były późniejsze płyty, to nie były te pierwsze. A. Jakby w 96, 7, 2000, na przykład płyta Floe jakby była w wersji angielskiej, bo dopiero później zaczęliśmy wersje angielskie robić. Po Yaishi, Chandra i te kolejne nasze płyty, one były w dwóch wersjach językowych. Natomiast te pierwsze nie i tutaj rzeczywiście jakby wtedy, w 90-tych latach, no była taka możliwość, tak to wie, może bylibyśmy w zupełnie innym miejscu niż teraz jesteśmy. Natomiast no, to się wtedy odbywało naprawdę jak najmniejszym kosztem, żeby jak najwięcej zarobić, nie? Na nas, więc to się mniej więcej odbywało.
2: No tak jak mówisz, gdyby to się wydarzyło tam w tych latach 90., to kto wie, bo tutaj Chupacabra pisze taki polski Nightwish, nawet wokalistka podobno do Flor Jansen, a ktoś pisze, że jednak bardziej The Gathering, no.
0: Tak, porównywali do tych zespołów nas kiedyś, rzeczywiście, no, było tak. Natomiast pamiętam też kiedyś, byłam kiedyś właśnie u prezesa w Metalmindzie i pamiętam, jak on był zachwycony Within Temptation, ten zespołem, i on mi puszczał tę płytę, jakąś tam, nie pamiętam którą, i pani Maju, może tak byście grali, jakbyście taką płytę nagrali, no ale my wtedy mieliśmy w głowie zupełnie inne klimaty, więc nawet nikt tego nie wziął pod uwagę, no ale pamiętam, że chciał bardzo, żebyśmy tak grali, nie? Chciał mieć w swojej stajni taki zespół, ale nic z tego, byśmy zaczęli grać coraz trudniej, coraz trudniejszą, tak bardziej już muzykę, no odjeżdżaliśmy w pewnym momencie bardzo daleko, to prawda.
2: Wiele jest takich komentarzy w stylu czekam na powrót Moonlight, ale też jest dużo takich komentarzy. Jeden tutaj, David Matthews, pisze: po ich rozpadzie nie powstał już żaden porządny polski zespół. Czy ty się zgadzasz z tym?
0: Czy jest jakiś
2: zespół młodszy od Moonlight polski, którego słuchasz i który polecasz?
0: Ja?
2: Tak.
0: Ale młodszy w sensie, w jakim sensie taki świeży, jakiś taki?
2: Znaczy, bo tutaj ale chodziło o to, że po waszym rozpadzie już nic nie powstało fajnego, tak? Czyli zakładam od 2000...
0: Czyli przedtem powstało.
2: No przedtem powstało, nie. Ale czy po 2015 coś powstało?
0: Tego typu grania nie sądzę, nie ma takiego grania.
2: A czego ty słuchasz?
0: Sądzę, że... A ja słucham różnych rzeczy. Ja słucham piosenek tych popularnych, które są. Są takie, co mnie denerwują. Głosy na przykład są takie, które mnie denerwują i nie jestem w stanie przebrnąć przez piosenkę. Są tacy, którzy mi się bardzo podobają piosenka, a nie podoba mi się głos. Nie będę wymieniać w ogóle żadnych innych rzeczy, żadnych konkretnych rzeczy. Natomiast mało szczerze szukam. Ja nie jestem takim typem szukającym, że ja cały czas szukam czegoś nowego. Ja rzeczywiście tego nie mam. To moi koledzy z zespołu Rose Garden bardziej szukają czegoś ciekawego, nowego. Ja jakoś nie. Ja się boję zawsze w takich piosenkach różnych w różnych zespołach tego, że jak ja się tego nasłucham, to ja się tego zasugeruję i ja będę, kurczę, podobne rzeczy robić. I tak może mam dlatego, że nie słucham tak, nie szukam takich jakichś nowości po sieci na przykład. Ale moi koledzy to wiem, że na pewno słuchają nowych rzeczy. Zawsze jak jestem w Szczecinie, to czy Radek coś puści, czy Andrzej, zawsze jakieś nowych rzeczy posłucham. Więc nie jest tak, że jestem taka zupełnie niedouczona, ale jakoś tak ostatnio rzeczywiście... Najbardziej towarzyszy mi moja muzyka, nasza. To mi najbardziej towarzyszy. Jakby temu poświęcam najwięcej czasu.
2: Ale na przykład pogadajmy trochę o tym twoim projekcie Majako, bo to też płyta pod tym samym tytułem Majako.
0: Płyta jako... Nie ma płyty jako płyty. Są po prostu... To jest album, który składa się z 9 piosenek i te 9 piosenek jest po prostu dostępnych w sieci. Tak bym to nazwała.
2: Tak, tutaj w tle słyszycie ze Spotify'a playlistę Mai Ko pod tytułem Moja impreza i tam są właśnie te piosenki pod szyldem Mai Ko i kilka kawałków Rose Garden, bardzo wam polecam. I mówią o tym, że to taka twoja alternatywna wersja.
0: Tak.
2: Mamy to ukulele, a to ukulele się, grałaś na ukulele zanim się to stało modne, czy kiedy do tego ukulele dotarłaś?
0: Nigdy nie grałam na ukulele. Ja próbowałam kiedyś na gitarze, natomiast stwierdziłam, że 6 strun dla mnie to za dużo. Ale w pewnym momencie powstała taka sytuacja. To taki splot wydarzeń trochę smutnych i potem trochę śmiesznych. Natomiast miałam przyjaciółkę Agnieszkę, która bardzo ciężko chorowała i zmarła. 2 lata temu w kwietniu nie mogłam pojechać na pogrzeb, gdyż tak się zdarzyło, że byliśmy wtedy tu wszyscy w domu na kwarantannie, bo wtedy jeszcze była kwarantanna. Nie mogłam jej pożegnać w ten sposób. Strasznie płakałam, bo to była moja przyjaciółka od liceum. I pewnego dnia już wyszliśmy z tej kwarantanny, poszłam do pracy. Sobie stoję w pracy, moi koledzy gadają o swoich dziewczynach. No tam gadają, moja stara coś tam, a moja stara, to ty wiesz co jej powiedziałem, żeby do Krakowa leciała samolotem. I kurczę, oni zaczęli rozmawiać coś takiego i w pewnym momencie wpadł ten pierwszy wers, który jest w piosence, nie wiem czy mogę go zacytować.
2: Możesz, jest po 22.
0: O tak, na chuj ci taka stara. I mi się tak złożyło w głowie w ciągu paru minut. Ja zapisałam sobie to wszystko. Na następny dzień akurat miałam wolny dzień. Usiadłam do tego, złożyłam ten cały tekst. Mówię, kurde, no to musi być na ukulele. Ja to od razu usłyszałam, to musi być na ukulele. Mówię, nie wiem, no. Mówię, Aga, natchnęłaś mnie? Mówię, to twoja sprawka? Taka piosenka? Mówię, tak, mówię, niemożliwe. Pewnie będzie jedna piosenka. Mówię, nie, no to zajrzałam sobie do internetu, kupiłam sobie takie tanie ukulele tam ze stroikiem. Mówię, nigdy nie grałam na ukulelu. Tam była też tabela akordów, no takie podstawowe rzeczy. I ja bo naprawdę jeden dzień przysiadłam i ja już po tym jednym dniu grałam to tymi 2 palcami na tym ukulele tę piosenkę i ją śpiewałam. Ona powstała. Ja ją sobie od razu usiadłam do komputerka, jakoś tam byle jak ją zarejestrowałam, bo oczywiście ani grać na ukulele, ani przyciskać nic, to wszystko takie było brzęczące, takie kwadratowe, krzywe. Natomiast nagrałam to i potem puściłam moim kolegom w pracy. I oni się tak obśmiali. Ja mówię, nie, no to trzeba coś pójść może za ciosem. No i potem mi przyszła kolejna piosenka do głowy, kolejna. I takich się zebrało 9. Wywaliłam parę swoich takich stresów codziennych. PPR na przykład, czyli popandemiczna postawa roszczeniowa, czyli co się dzieje teraz, jak ludzie traktują wszelkie usługi, restauracje, w ogóle jakieś takie rzeczy. Bachory, no to utwór to po prostu powstał w ciągu też jednego dnia. To był 1 czerwca niestety.
2: Idealnie cię natchnęło święto dziecka.
0: Tak, to był 1 czerwca i po prostu to, co się działo w restauracji tego dnia, to właśnie było to, co jest w tej piosence. Ja cały czas czekałam, aż będzie jakaś katastrofa, jak któryś się wywali, któryś się poślizgnie albo coś takiego. Cały czas był taki gwar. W ogóle masakra. No, na 4 żeśmy wyszli po tym dniu. Ja od razu prawie napisałam też tą piosenkę. Więc te wszystkie piosenki, również piosenka ojejku, Larwa Miłości na przykład, jest całkowicie z życia. To jest para moich przyjaciół, którzy się kiedyś spotkali nagle się w życiu i po prostu już kiedyś jedno i drugie było larwem, a teraz już nie są larwami, już są dobrymi, kochanymi w ogóle. To są wszystko piosenki, które, te teksty się wszystkie w zasadzie wydarzyły. To się wszystkie wydarzyły, niekoniecznie mnie, bo piosenka 2 Tomaszów Niemogaszów, to jest, oj dziewczyno, znaczy 2 Tomaszów Niemogaszów, to jest piosenka, która, ta historia przydarzyła się mojej koleżance, przyjaciółce. No, więc każda historia jest prawdziwa i to tak jak mówiłam, wszystko może być tematem. Ja w to nie wierzyłam, bo zawsze myślałam, że te teksty, ja czasami pisałam teksty w Moonlightie, ale one mnie kosztowały zawsze bardzo dużo. Tam nawet na całe płyty pisałam teksty, a mnie kosztowały. Jakoś no, ten, a tutaj po prostu to się wysypało z rękawa. To się po prostu wysypało, te wszystkie piosenki się wysypało i potem pewnego dnia z moim przyjacielem się spotkaliśmy, Konradem Kienicem, który to wyprodukował cudownie. Spotkaliśmy się, pogadaliśmy i potem wiesz co, on mówi, ja ci to wyprodukuję, ja to zrobię. To będzie moja takie wyzwanie, nie? I to się zrobiło.
2: No, czuć, że to się tak naturalnie z ciebie wylało. Takie z życia wzięte historie, taki twój komentarz, tak humorystyczny.
0: Nigdy nie przypuszczałam, wiesz, że że jestem w stanie śpiewać takie słowa, bo ja tam używam wręcz słów, opisuję sytuacje takie, no kurde, nie dla dzieci, no nie? Czyli, że nic nie stanie, kurde, bo chlasz, na przykład. I takie są te, zachęcam zresztą do posłuchania tych piosenek, bo te piosenki naprawdę składają się w mój rok życia. To jest, te wszystkie historie się po prostu wydarzyły.
2: Bardzo fajna zabawa słowami, komentarz do rzeczywistości, a największe wrażenie robi właśnie to połączenie tego hawajskiego takiego klimatu, ukulele, który, bo dużo jest tych dziewczyn, co na ukulele grają, wiadomo, Julia Pietrucha i tam wiele innych, ale to są zawsze, czy Ranko ukulele chociażby, ale zawsze to są takie przysłodkie piosenki o miłości. I właśnie to mnie odpychało trochę od tej twórczości.
0: Chociaż Ranko ukulele ja bardzo pozdrawiam, bo jej piosenka Bo jesteś kluską,
2: tak.
0: To była dla mnie pewnego rodzaju inspiracja. Więc tutaj Ranko ukulele bardzo pozdrawiam i to jest świetna dziewczyna. Natomiast tak, tu jest bardziej romantycznie. A ja chciałam pokazać poprzez ten anielski śpiew, głosik po prostu słodziuśki, najsłodziuszy. Ja starałam się najsłodziej na świecie zaśpiewać na hu, żeby jakby bagatelizować problem przez tą słodkość, która jest w ogóle w tej piosence, ale żeby go podać jednak. Mm. A tu na chujcie taka stara, bo po prostu zobaczyłam dwa związki, gdzie faceci mówią o młodych swoich kobietach, moja stara, i typu przypierdala się, czepia się, coś tam. To na chuj ci to. Powiedz, kochany mój, na chuj.
2: No właśnie, poruszasz tam kilka takich społecznych problemów, chociażby Oj dziewczyno, o Tomaszach, Niemogaszach, kwestie, wiadomo, alkoholizmu.
0: Kwestie alkoholizmu, dokładnie. Ja zresztą tylko alkoholizm jeszcze gdzieś tam jest w piosenkach, bo tam też to picie mi na chuj bajka dla kobiet. Tam też jest pokazany właśnie taki dziad, co to siedzi, pije piwko i gra w gierkę cały czas, nie?
2: Powiedz, co ty sądzisz w ogóle o tych, którzy reklamują alkohol? Czy ty przyjąłabyś taki kontrakt reklamowy, żeby jakieś whisky zareklamować albo piwko, jak piwkujesz sobie na plaży?
0: Na plaży nie piję. W ogóle ja lubię, jak to alkohol dopiero po 20 smakuje. Nie lubię picia w ogóle w dzień, piwka, wódki czy tam czegoś. Może się za dużo napatrzyłam, nie wiem. W każdym razie nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Ja piję wino, ja uwielbiam wino i dla mnie na przykład, no, jakby mi zaproponowali
2: reklamę wina, się,
0: jeszcze bym chciała bardzo dużo skrzynek dodatkowo, bo ja lubię białe wino i po prostu dla mnie białe wino jest czymś takim więcej niż tylko po prostu alkoholem, nie? Więc lubię to. I, więc bym miała pewnie dylemat, no wszystko jest dla ludzi, natomiast no alkohol jest dla dorosłych, tak? Ale z drugiej strony no też z alkoholem dużo ludzi ma problemy i sama wiem, sama to widzę. W najbliższym otoczeniu czasami, bo i w pracy to się widzi, i no po prostu na koncertach się widzi, no różne sytuacje, no więc a propos problemu z alkoholizmem, jeszcze jest piosenka Kaziu Wróć, prawda, bo tutaj też to jest piosenka w zasadzie o tym, co tracimy, jak za dużo pijemy, nie? Więc ten alkoholizm się pojawił, bo ten alkohol istnieje, że tak powiem, w moim życiu. Natomiast wódka, piwko niekoniecznie, nie? No, dla mnie białe wino, to tutaj tylko tak mogę powiedzieć. Ja nie wiem, to dużo czynników by musiało wpłynąć na moją decyzję. Nie jestem w stanie tak powiedzieć, nie?
2: Czyli nie wrzuciłabyś od razu alkoholu razem z papierosami, no bo mamy zakaz reklamowania papierosów, no bo papierosy wiadomo, są szkodliwe, koniec, kropka.
0: Więc kropka. Holunie, no właśnie, kurczę, w tym sensie, że zależy jak, dla mnie, chociaż no dla mnie nawet ta 30 whisky, co sobie facet dziabnie, kurczę, przy kominku, to też nie jest nic wielkiego, no ale ja jestem wychowana w domu, gdzie no tam się piło jakiś alkohol, imieniny, urodziny, imprezowo, no, raczej tak imprezowo, nie? Nie było tak, że w moim rodzinie, natomiast w mojej rodzinie się paliła papierosy, ale w pewnym momencie się przestało palić papierosy, no po prostu, jakoś tak naturalnie normalnie przeszło, ale pamiętam z dzieciństwa, że się normalnie paliło papierosy przy dzieciach, tak? To nie było nic nadzwyczajnego, nie?
2: No tak, to się pozmieniało ewidentnie. Teraz już nawet palacze nie palą sami w domu, tylko wychodzą na balkon.
0: Sami palacze, tak, wychodzą od siebie na balkon, żeby sobie nie nadymić dokładnie i innym, żeby nie nadymić, no. Chociaż wiadomo, tego nie było.
2: Ja się tylko zastanawiam, wiesz, nad tym, czy jest w ogóle sens reklamować alkohol, robić tak wizerunek, że to jest jakiś element dobrej zabawy, bo mi się wydaje, że w Polsce mamy taki problem, że każda okazja jest dobra, żeby się napić. I jeszcze, wiesz, jak są, jeszcze jak artyści reklamują alkohol, to znaczy też mi się to wydaje moralnie wątpliwe, ale okej, powiedzmy, to ale już jak sportowcy reklamują alkohol, i jak jakieś eventy sportowe są sponsorowane przez producentów piwa, to to już jest dla mnie w ogóle kosmos. W ogóle mi się to nie klei.
0: No, z strony siedzą ci ludzie przy tych telewizorach i oni piją to piwo. Do tych sportowych wydarzeń, prawda? Na tych meczach wszystkich te piwa w plastikowych kubkach, nie?
2: No tak, tak.
0: Tych amerykańskich mówię, oczywiście nie wiem, jakie są u nas teraz, u nas chyba jest zakaz na stadionie, albo może nie, bo nawet nie wiem. Ja raz w życiu byłam tylko na meczu. Nie mam pojęcia, jak to zupełnie wygląda teraz.
2: No ja też nie wiem, jak to teraz wygląda, ale chodzi mi o to, że po prostu wydaje mi się, że jak ktoś chce kupić alkohol, to i tak sobie kupi.
0: Oczywiście, nie ma potrzeby reklamy, nie ma potrzeby, też tak mi się wydaje. Papierosy nie są reklamowane i co? I bardzo dobrze się sprzedają, nie? Dokładnie. Alkohol też się sprzedaje, no to tutaj jakby no... To takie produkty alkoholowe, to czasami tam niektóre gwiazdy reklamują jakieś koktajle, jakieś takie coś tam, jakieś takie cudawianki. Nie wiem, tutaj może, żeby sprzedać to poprzez nazwisko. Diabli wiedzą, no to są jakieś takie już duże, no pieniądze tam wchodzą w grę, no nie mam o tym pojęcia.
2: Jest też bardzo fajna piosenka Dom, w której śpiewasz zrób dla mnie dom, 30 metrów na 5 kroków w przód i w bok. Naprawdę tyle ci wystarczy, mają 30 metrów kwadratowych?
0: Naprawdę. Naprawdę. Ja nie mam dużo rzeczy, ja nie potrzebuję dużo miejsca. Ja mam teraz mam idealne miejsce do życia. Mieszkamy w dużym domu z przyjaciółmi i mam takie miejsce, gdzie ja tutaj naprawdę, to jest jedno z najlepszych miejsc, w jakim mieszkałam kiedykolwiek. Duży dom z ogrodem, są 4 koty, 2 psy. Jest tak właśnie, ten kot, co jest w piosence, to dokładnie wchodzi przez okno w odwiedziny albo wychodzi na ogród ode mnie. Więc to też taka prawdziwa sytuacja. I rzeczywiście, no ja mieszkałam już kiedyś w dużym domu. I kto to posprząta?
2: Albo kto zapłaci temu, kto ma to posprzątać?
0: Ja pamiętam, że po prostu rachunek za gaz już wtedy, tam 10 lat temu, to był jakiś dramat w zimie, nie? Mhm. Ja powiem szczerze, ja jestem chyba jestem minimalistką. Można coś takiego o mnie powiedzieć. Mam bardzo mało rzeczy, wręcz je co jakiś czas jeszcze uszczuplam, żeby mieć jak najmniej rzeczy. I ja nie potrzebuję wielkich przestrzeni. Chociaż no tutaj mam tą przestrzeń, bo mogę wyjść do ogrodu, więc w zasadzie ta potrzeba przestrzeni w jakiś sposób jest zaspokojona. Ale tak u siebie, to ja lubię mieć swój kwadracik i jeszcze zasłonić roletki, żeby w ogóle słońce nie wpadało, bo słońce mnie wkurza w domu. No mam coś takiego od zawsze. Nigdy nie rozumiałam, jak ktoś może chcieć mieć słoneczne mieszkanie.
2: Czyli takie lepsze światło księżyca niż słońca.
0: Od północy dla mnie dobre mieszkanie. I teraz mam właśnie pokój tutaj w tym domu, że to słońce tak wpada tylko tak z samego rana teraz, jak jest taka już pora, maj, czerwiec, lipiec, jak wpada sobie tak z rana i tak o 9 już sobie wypada. I to mi bardzo pasuje. No nie wiem, no tak, taką jestem jakąś dziwną osobą, że uciekam od słońca. Od jakiegoś czasu mi się tak zrobiło. No i tak lubię.
2: A jak to się stało, że Szczecin porzuciłaś do Warszawki?
0: No, to była taka sercowa pomyłka.
2: Okej, rozumiem. Ale właśnie przy sercowych pomyłkach, to powiedz, no, przez tyle lat miałaś jakichś psychofanów, którzy cię tam stalkowali, kwiaty wysyłali, chcieli się umawiać, a ty wolałaś nie?
0: Znaczy, szczerze mówiąc, nie. Czy był jeden taki, no był jeden taki, w pewnym momencie się go bardzo przestraszyłam. Był... dzwonił w nocy po pijaku i taki tarczywy. Ja cię kocham, a ty coś tam w ogóle. Ja się trochę przestraszyłam, poblokowałam gościa, no po prostu i tyle. No. Ale szczerze, szczerze nie, ja nigdy, kiedyś dawno temu na naszej klasie było coś takiego i pamiętam, że tam sobie jakiś profil założyłam, żeby właśnie znaleźć swoich znajomych z liceum i ten, i była taka sytuacja, że jakaś dziewczyna, to nie wiem, no tak wyglądało, że to dziewczyna było, że napisała do mnie parę wiadomości, że a, ty nie umiesz śpiewać, a tak w ogóle to ja byłam na koncercie, strasznie fałszujesz i w ogóle, i tam z dwa razy jej odpisałam, ale potem już w pewnym momencie mówię, co, o co chodzi w ogóle? W ogóle bez sensu, więc powiedziałam, że, znaczy już przestałam odpisywać w ogóle, ale takich było kilka wiadomości. Jakaś osoba po prostu stwierdziła, że jestem beznadziejna, nie umiem śpiewać i że strasznie na koncertach fałszuję i że ona słyszała i że była. A tak, no to cóż, ostatnio jak się zaczęło teraz dziać troszkę, zaczęło się troszkę ruchu też w sieci, no to pojawili się różni tacy ludzie, którzy się chcą zaprosić do znajomych. I jako, że ja no, przyjmuję raczej do znajomych, oczywiście patrzę, ile mam wspólnych znajomych, takie tam jakieś kryteria sobie mam. I przyjęłam parę osób, których niestety musiałam no, zablokować, bo już były nieprzyzwoite zdjęcia i to tak prawie, że od razu jak teksty w ogóle, a mi się nie chce w ogóle jakby no, nie chce mi się rozmawiać.
2: No nie, to nie może... ma sensu z takimi osobami, ale w ogóle o tych social mediach chciałam z tobą, czy Facebook, no. Czy Instagram, ty to robisz trochę, powiedz tak szczerze, jak możesz, z obowiązku, no bo tak się mówi, że no muzyk to musi, nie, bo jak go nie ma tam, no to tak jakby w ogóle nie istniał. Czy jednak lubisz tam, czy czasami tak masz taki, a pokażę fanom, co tam, nie wiem, jakieś zdjęcie kotka, czy coś tam, jak to jest?
0: Dzisiaj właśnie takie mam zdjęcie kotka słodkie, więc się zastanawiam, czy je nie rzucać. Aczkolwiek rzeczywiście ostatnio głównie są to muzyczne sprawy i na jednym i na drugim profilu, bo ja mam Maja Konarska swój prywatny i Maja Konarska taki fanowski, który dawno temu założył mój też dobry kolega Łukasz, który długo go prowadził w ogóle sam. Nazbierał mnóstwo mi słuchaczy tam śledzących. I ja już ostatnio już sama rzeczywiście dalej go prowadzę. Oczywiście Łukasz również od czasu do czasu coś wrzuca, no bo ma taką moje pozwolenie, niech chce wrzucać co tam ten, bo on mądrze to robił, mądrze prowadził. I na tych dwóch tych rzeczywiście staram się na bieżąco informować, bo to są też ludzie, którzy są zainteresowani tym, co ja robię muzycznie. Natomiast rzeczywiście prywatne takie wiadomości to już, czy posty, rzadko wrzucam. No ostatnio mnie natchnęło, nałożyłam perukę różową, i tak wrzuciłam takie zdjęcie i nagle się okazało, że o, to tak, nareszcie w długich włosach, o, to tak, nie daj się namówić już nigdy na krótką fryzurę, takie tam rzeczy w ogóle, bo oni mnie pamiętają jako nimfę z Moonlightu i oni chcieli, żebym była taka chuda i długowłosa w ogóle i taka pląsająca po scenie, a to już nie jest, już jest inna Maja, Maja już ma swoje lata, Maja już dużo rzeczy przeżyła i Maja teraz jest właśnie taka, no, jak jest teraz.
2: I to zdjęcie z peruką właśnie wrzuciłam tutaj na planszę.
0: Tak. Założyłam sobie włosy, bo stwierdziłam, że kurczę, a spróbuję, bo mam krótkie włosy rzeczywiście, dobrze się z nimi czuję i w ogóle uważam, że to jest też jakoś charakternie wygląda, bo dziewczyn z długimi czarnymi włosami jest po prostu mnóstwo. Ja sobie postanowiłam mieć taką fryzurę ostatnimi czasy i tak właśnie ten. A te różowe, długie włosy, no to po prostu był taki szybki impuls. Wcześniej też wrzuciłam jakieś zdjęcie w takiej szarej peruce, bardzo długowłosej. To też było mnóstwo polubień w ogóle od razu, że o matko kochana, kiedy Maja będzie miała takie włosy? No nie wiem, jak się urodzi następnym razem.
2: Pani to sobie wyobrażają, że ty po prostu tak jak na scenie, to tak wiesz, w domu też tak funkcjonujesz, w tych obcisłych gorsetach, w tych butach na obcasie, a ty widzę, że ostatnio się na bluzy raczej przerzuciłaś.
0: Jestem strasznie bluzowa, jestem straszna dresiara. Ja bym chodziła albo w jeansach, tak, normalnie w bluzie. Kapturowe bluzy to ja po prostu uwielbiam, nie? To ja nie wiem ile ich mam, ale mam ich sporo, lubię je bardzo i je bardzo często noszę. Teraz też mam bluzę z kapturem, prawda, mam skarpetki w tęczę na przykład. I w ogóle. Generalnie ja to na co dzień stawiam na wygodę, noszę płaskie buty, okulary właśnie, nie wkładam szkieł kontaktowych na co dzień, tylko okulary i taka już jestem sobie, taka ciocia, no, taka ciocia, no. Tyle.
2: Mam tu takie bardzo osobiste pytanie od Tomisia. Nie mógł się wytrzymać do tej kawy z tobą. Co cię, Maju, najbardziej uszczęśliwia w życiu?
0: Święty spokój mnie uszczęśliwia bardzo. Mój święty spokój wewnętrzny, że nie mam żadnego problemu, kłopotu, to jestem wtedy szczęśliwa i typu wstaję rano i na przykład mówię, o, środa, kurde, jest pięknie, nie? A tak z zawodowych rzeczy to współpraca muzyczna, ta właśnie ta taka energia w studiu, jak coś robimy, nagrywamy, duety, ojejku, to mnie tak kręci, typu śpiewanie w duecie na głosy. To ja w ogóle kocham. Nie, zresztą mnóstwo chórków zrobiłam dla różnych zespołów, bo uwielbiam śpiewanie w wielogłosie, więc to mnie bardzo uszczęśliwia naprawdę. No i co? Kotek, piesek. No dzieci niestety to nie jest moja bajka. Ja, tak jak mówiłam, ja się bardziej uśmiechnę do pieska i kotka, no. Aczkolwiek dzieci patrzą na mnie wielkimi oczami, bo mam te różowe włosy i te okulary i tak przyciągam wzrok małych dzieci, nie?

0: współpracował i jakoś tutaj żeśmy się poznały. Natomiast no, ja to jestem taką fanką męsko-damskich duetów. No
1: ja
0: nie.
1: Też, tak.
0: Uwielbiam w długości. Zresztą ta piosenka Off z płyty na te z Łukaszem Drapałą. To wyszło nam przepięknie w ogóle. To jest tak tłuste wokalnie, że pamiętam, że my żeśmy mieli obydwoje taką wenę, żeśmy tyle tych głosów nagrali, że potem Daniel nie mógł się połapać, musiał połowę wrzucać, bo po prostu żeśmy tak nas poniosło podczas tego nagrywania. Więc lubię współbrzmienie głosów na żywo, bardzo lubię współbrzmienie głosów. Więc ja to bym strasznie chciała chórki, ja zawsze chciałam mieć chórek ze sobą. Zresztą w Moonlightie było tak przez pewien moment, że jeździła z nami jakaś druga wokalistka, która robiła mi drugie głosy. Było tak w pewnym momencie, była taka Magda Zając, potem była Ania, były takie dziewczyny, ale to było tak roku 98, 9, 2000 te lata, więc były takie sytuacje, bo ja bardzo lubię w długłosie. Potem przez chwilkę po prostu leciały chórki z komputera, nie? Natomiast to nie jest to samo jak żywe śpiewanie, więc to mnie bardzo uszczęśliwia, ale uszczęśliwiają mnie też kwiaty w wazonie. Bardzo mnie uszczęśliwiają, no, ale uwielbiam po prostu kwiaty cięte. Ja wiem, być może to nie jest ekologiczne, nie mam pojęcia, ale bez wazonie to na mnie robi wrażenie, nie?
1: Już za chwilę bez będzie, tak, zaraz ten najpiękniejszy moment właśnie tak. Bez zakwitnie. Ale to śpiewanie to nie jedyna rzecz, którą ty robiłaś w studio, bo miałaś też dubbingowe występy, reklamy
0: były.
1: Radiowe. W jakich bajkach cię mogliśmy usłyszeć?
0: Znaczy, tak naprawdę to ja zrobiłam dwie serie takiej bajki, która była puszczana w telewizjach regionalnych. To była bajka Świat w oczach Allegry. To była muzyczna bajka i tam były te takie pacynki a la Mapety. Mhm. I do nich było dograć polski dubbing, bo to była brytyjska chyba bajka. No i tam grałam kilka ról nawet. To była suczka Lindy, była mama ptasia, bo to były takie zwierzątka, one śpiewały, tańczyły. To generalnie muzyczna bajka, tak jak mówiłam. No i ile to ze 40 odcinków?
1: Jak podobało to były... ci się to?
0: Bardzo. W pewnym momencie już było tak, że prawie że od pierwszego podejścia były nagrania zostawiane, nie? Że ja miałam tekst, wiedziałam już, jak ta postać kłapie dziobem i już wchodziły czasami od razu pierwsze podejście typu powiedziałam, o dobra, zostaje równo, nie, zostaje. Więc już były takie sytuacje, ja to bardzo lubiłam. Potem jeszcze był odcinek pilotowy, takiej jeszcze tego samego typu bajki, też brytyjskiej chyba, ale to był odcinek pilotowy i potem oni tego w końcu nie podjęli i już żeśmy tego nie robili. To został serial nazwany w wersji polskiej Świat w oczach Majki. I ja wtedy miałam równą rolę i mnie nie chcieli już potem. No. Znaczy nie chcieli tego serialu po prostu telewizji regionalnej, więc to już nie doszło do skutku, szkoda, żałuję, bo to był taki jeszcze bardziej zabawny taki serial z tymi pacynkami. No ale tak, dubbing i parę piosenek do takich różnych bajek, ala takich w latach 90. takich chińskich. Taka to była manga, ale jeszcze taka nie do końca. Nie wiem, czy pamiętasz, takie aż oczki im tak drgały. Takie to były wielkie oczy, małe noski. Takie były bajki w pewnym momencie. To nie była jeszcze taka kreska mangowa, jak jest teraz, tylko takie początki. I w jakiś tam we dwóch piosenki takie tytułowe śpiewałam po polsku. Ale to już nie pamiętam nawet tytułu, bo to było ze 30 lat temu prawie, nie?
1: Ale no, gdybyś miała okazję, propozycję jakąś wrócić do dubbingu, bawić się to dalej?
0: Od razu w to idę, uwielbiam zmieniać głos, bawię się, wygłupiam się też, lubię ten synchron robić. Ja sobie oglądam TikToki, w ogóle różne rzeczy i czasami sobie też takie no, jakby ruszam ustami do głosu. Dubbing to jest coś odwrotnego, że właśnie mówisz głos do ruszających się ust. To też jakby jest podobna sytuacja. Ja lubię to, bardzo lubię i ja bym to poszła od razu. Kto tam chce w ogóle? Starą babę mogę grać aniołka. Aniołek, matki, stara baba może być stara. Jakakolwiek w ogóle. No, grałam też zwierzątka, więc mogę też grać pieska albo kotka. No, no naprawdę, bardzo bym chciała dubbingować, bardzo mi się to podoba. Natomiast to jest bardzo zamknięty światek. No, trudno tam się w pewnym momencie się tam usiłowałam coś tam z drugiej strony przez inne miasto, ale nie, na razie nie ma szans w ogóle. Ktoś by musiał po prostu zauważyć mój ogromny potencjał.
1: Oby tak się stało.

0: stało, a na czacie Stilnox. Czy to, nie wiem, czy to ten Stilnox, o którym myślę? Pisze,
1: Boże,
0: była też piosenka do serialu Życie jak poker.
1: Jezu, zapomniałam! Tak, była! Życie jak poker, serial polsatowski. Rzeczywiście byłam po prostu pod ręką w studiu wtedy, we Wrocławiu. I tak została nagrana ta piosenka. Ona była przez chyba połowę tego serialu, a potem ta sama piosenka została zaśpiewana na nowo przez Kubę Badacha. To pamiętam. I ta życie jak poker. Życie to wytrawny pokerzysta. To była piosenka, to był serial tak zwany codzienny. No. Nic na tym nie zarobiłam. Tak a propos, tak tylko chciałam.
0: Taki Polsat nie dał ci zarobić na serialu, który dzień był grany?
1: To było w 98 roku, to było jeszcze, czy nawet siódmym, nie, siódmy, ósmy, i to były jeszcze czasy przed tymi wszystkimi autorskimi prawami, bo to jakoś rok, dwa lata później wszystko weszło. I to było tak, że się podpisywało umowy takie, jednorazowa kwota i zrzekasz się praw autorskich i wykonawczych. Wtedy to było po prostu, takie były umowy.
0: To teraz taka nie mieści.
1: Bo prawa wykonawcze w ogóle są niezbywalne teraz. A kiedyś to po prostu podpisywało się umowę, no zapłacili mi chyba 1000 zł za to. Chyba jakaś taka kwota, około 1000 zł zapłacili mi za to i tyle. No ja oczywiście mam to zgłoszone teraz do StoArtu, czyli do, tam, gdzie prawa autorskie są, wykonawcze są jakby ogarniane. I jest ta piosenka zgłoszona. Jeżeli kiedykolwiek ktoś to puści, to mam nadzieję, że wreszcie mi spłynie.
0: A się zdziwisz, bo dosłownie 2 dni temu na YouTube taki kanał PST wrzucił właśnie tą piosenkę z Życie jak poker.
1: Ale to w moim wykonaniu, czy to w wykonaniu,
0: tak,
1: Badacha?
0: W twoim wykonaniu. No to jest taki kanał, który pokazuje czołówki i tak zwane tyłówki seriali polskich, starych. I jest początek serialu Życie jak poker razem z piosenką twoją, która leci na końcowych napisach.
1: To ona leciała na końcowych napisach, dokładnie. Na początku... ale potem oni zamienili i potem ona leciała rzeczywiście na koniec na napisach już, tak, to na początku, w pierwszych odcinkach leciała na początku, a potem to zamienili. Ja jeszcze dogrywałam jakieś takie do akcji, nie? I to było tak, że Bartek Strawiński, bo on wtedy był kompozytorem tej muzyki i mówi, miał obrazek przed sobą, nie? I on mi tam grał i mi mówił przez mikrofon, a teraz tak ja tak zaśpiewywałam. I tak na żywo żeśmy nagrywali niektóre momenty. Więc tam w tych pierwszych odcinkach jeszcze były w ogóle jeszcze jakieś dodatkowe wokalizy w moim wykonaniu.
0: Słuchaj, okazuje się, że mamy na czacie ten Stilnox. Martin pozdrawia.
1: Cześć Martin, cześć misiaczku.
0: I bardzo dobrze, że Martin się tu objawił, ponieważ te koncerty, które się zbliżają, to właśnie współgracie ze Stilnoxem. Najpierw Stilnox, potem Rose Garden, nie wiem jaką tam macie kolejność, bo to jest taki romantic rock, night.
1: Z kolejnością, w zależności od miasta, różnie jest, tak?
0: Czyli słuchajcie, no ta noc z tymi dwoma zespołami za jedyne 30 zł, no to ja nie wiem, czy można jakąś lepszą ofertę koncertową znaleźć, to jest naprawdę szaleństwo.
1: Naprawdę szczerze, to są różne zespoły. Każdy z tych, bo tam z nami jeszcze gra Kestrella. Różne zespoły to są, natomiast to nie jest nudne. To nie jest tak, że cały czas leci to samo, bo właśnie są tak podobne zespoły, że w ogóle aż ich trudno rozróżnić. Są bardzo różne te zespoły. Każdy ma co innego do zaoferowania. No Martin jest takim showmanem, że naprawdę warto przyjść, nie? Są bańki, są w ogóle pióra, jest cudownie w ogóle. Brokat jest w ogóle cudownie. Ja tam uwielbiam patrzeć w ogóle, jak on robi swoje show. Ja to bardzo lubię.
0: Jak jesteśmy przy imieniu Martin, to może powiesz coś o Mortenie Harkecie.
1: To jest my love, moja miłość
0: podstawówki. Opowiadaj, kiedy to się wydarzyło?
1: Oj, ja miałam z 11 czy 12 lat. Nie mam pojęcia, gdzie usłyszałam piosenkę Take On Me, bo to była piosenka Take On Me. Pod koniec podstawówki to była jakoś, chyba na jakiejś dyskotece szkolnej. Coś takiego. W każdym razie piosenka Take On Me, zachwycona. Gdzieś jakimś cudem jeszcze zobaczyłam teledysk, co wtedy graniczyło z cudem, bo w telewizji polskiej w ogóle nie puszczono teledysków żadnych. No chyba, że Lady Punk albo tam Zdzisławę Sośnicką, bo to czasami się zdarzało. Natomiast nie aha. No aha, po prostu jak od pierwszego wejrzenia, potem się udawało, mama gdzieś tam kogoś w Niemczech znała, coś tu brawo, plakaty. Z brawo, no Morten Harket to jest moim ukochanym wokalistą do tej pory. To ma takie w ogóle, taki rozpiętość ma głosu w ogóle, że ja do góry tak dociągnę, jak on dociągnie, ale do dołu tak jak on już nie dociągnę, więc on ma dużo większą skalę, śpiewa pięknie, romantycznie. Ja tam troszkę też się skupiłam na jego solowej karierze, bo on parę piosenek bardzo fajowych wypuścił, takich zupełnie pod szyldem Morten Harket, więc to też było super, bardzo lubię. No niestety koncert w Warszawie był dla mnie przeraźliwie drogi, no i nie poszłam na koncert za 740 zł, najtańszy bilet daleko z boku, nie? Więc no niestety.
0: No nie.
1: Przykro mi. Potwornie.
0: Tak, te zagraniczne gwiazdy teraz tam, to faktycznie człowiek...
1: Nie rozumiem, no jechali pół świata, lecieli coś tam, ja ich rozumiem, natomiast no fajnie by było, żeby ktoś ich tam dosponsorował te bilety, żeby te bilety były dla ludzi, a nie tylko dla naprawdę bogatych ludzi, którzy, dla których wyrzucić tam na dwa bilety prawie 1500 zł, to nie jest problem, nie? No dla mnie to jest problem, no, stosunek pracy mojej do kosztu biletu jest nieproporcjonalnie nie taki, w ogóle nie, niedobry jest.
0: Ale wiesz co, mam wrażenie, że w Polsce niestety jak... po raz kolejny przy kolejnych produktach, to tutaj po prostu pośrednicy zarabiają. Tak jak w Polsce, jak chcesz kupić jakąś wycieczkę zagraniczną, no to ona jest droższa niż w Niemczech. Jakieś produkty droższe, albo w tej samej cenie, co za granicą w tych zachodnioeuropejskich krajach. I tak samo podejrzewam jest tutaj z tymi cenami biletów, bo czasami nawet sobie też patrzę, na przykład jaki jest cena biletu w Berlinie, a w Warszawie, no to czasami w Warszawie jest droższy po prostu ten sam zespół. I tyle.
1: Naprawdę. No cóż, no jest tutaj taka dysproporcja, no cóż, no na nas bilety nie są drogie, naprawdę, a warto przyjść, bo można zobaczyć trzy naprawdę ciekawe zespoły, gdzie każdy gra coś innego, ale to jest coś, to jest jakieś, tak? Więc to nie jest jakaś taka sztampa, którą odbijamy po prostu jak inni, tylko że no naprawdę to jest ciekawe, no ja bym sobie na taki koncert poszła. I ja sobie pójdę.
0: Jak macie ochotę dzwonić, to już są ostatnie momenty, także tak. Zachęcam, dzwońcie, jak macie jeszcze jakieś pytania do Mai. Tam na początku Agnieszki miała takie pytanie do ciebie, właśnie już na koniec bardziej audycji, czy oglądałaś ostatnią Eurowizję i występ polskiej reprezentantki?
1: Tak, oglądałam. I oglądałam również preselekcję, tam w fragmencie widziałam to, potem sobie obejrzałam preselekcję po prostu w internetach, bo akurat w momencie danym nie mogłam całości oglądać. I rzeczywiście jak usłyszałam pierwszy raz... no te jakby rywalizujące dwie piosenki, bo to jest piosenka solo i ta piosenka Gladiator od Jana, no wydawało mi się, jak tak patrzyłam na to, że to no jednak Gladiator ma dużo większy jakby wartość muzyczną, artystyczną i w ogóle wszystko takie jest bardziej fajne. Blanka mnie zaskoczyła totalnie, zrobiła ogromną robotę, no. Śpiewanie z preselekcja, śpiewanie teraz, niebo a ziemia. Oczywiście ona nigdy nie przeskoczy pewnych sytuacji, bo ona no, ma ten głos taki skrzekliwy, taki jak trzylatka. No, nie, ale zrobiła ogromną robotę i za to jej szacun. Dostała się również do finału, być może politycznie, nie wiem, whatever. Piosenka była słaba, śmieszna, zabawna, natomiast wycisnęli z niej wszystko, co się dało. Więcej się chyba już nie dało z tego wycisnąć. No, tyle, no. Cóż robić? Ja rzeczywiście podobała mi się piosenka Szwecji bardzo. No, nie jestem zdziwiona, że zwyciężyła, natomiast już krążą po internecie, że to jest piosenka prawie cała splagiatowana z jakiejś piosenki z 2015 czy któregoś roku, Estonia, nie pamiętam kto to tam śpiewał. Rzeczywiście, to jest idealnie tak samo, taki sam wznoszący się tam melodia. I dokładnie jest rzeczywiście ten sam pochód i w jednej i w drugiej piosence. Natomiast O niebo lepiej wykonała to Loreen, tak? Dobrze wymawiam. I tutaj rzeczywiście ta piosenka zrobiła ogromne wrażenie na mnie, ale rzeczywiście tutaj coś kurde nie gra. I już bym się można było przyczepić. No nie? Natomiast podobały mi się też inne piosenki, ale tak, oglądam Eurowizję od wielu lat, bo parę razy zdarzyło się wydłubać wśród tych piosenek, co to nie były na pierwszych miejscach, nawet nie były w pierwszej dziesiątce, bardzo fajne piosenki, które mi się podobały, na przykład bardziej niż piosenka wygrana. Na przykład też w zeszłym roku no, jakoś tak się zachwyciłam tym samym Ryderem, który no, to głos jak dzwon, w ogóle obserwuję go na TikToku i w ogóle cudownie śpiewa, wspaniale, w ogóle ta piosenka też była fajna, no ale musiała wygrać Ukraina, więc ten festiwal jest taki polityczny, natomiast podobają mi się od jakiegoś czasu, że scena jest naprawdę, to jest już światowe show, że ta scena, te wizualizacje czasami są tak ciekawe, no szkurde, po prostu mi nie wpadło mi to do głowy, nie? A tutaj, kurde, ludzie, no to robią fachowcy, no to robią najlepsi, kurczę, na świecie, a to, że muzycznie tam w większości nie jest najlepiej, to taki jest festiwal, ale zdarzają się perełki i uważam, że niech sobie grają, niech ten, nie, kurde, no. No taka Blanka nigdy w życiu by nie pojechała, no nie zaśpiewałaby na takiej scenie, być może to jest jej największy sukces w życiu, no. Ale z drugiej strony solo, myślę, że totalny hit tego lata, będzie wszędzie. Będą się śmiać.
0: Już jest.
1: Ja też się śmiałam troszkę, ale kurczę, ta piosenka tak niestety zostaje w głowie, że potem chodzisz przez cały dzień i śpiewasz sala, sala i jeszcze z tym właśnie ogucikiem sala, sala i bioderko się samo od razu podnosi, pyk, pyk, pyk, pyk, nie? No cóż, no czasami takie piosenki są też potrzebne, no będzie się młodzież na plaży przy tym bawiła, no na pewno. I super, no zrobiła dziewczyna co mogła, super, no artystycznie może to nie na poziomie, ale kurczę, generalnie występ, ja nie mam zastrzeżeń. Było czyściej niż niektórzy wielcy artyści, co tam śpiewali wielkimi głosami i też kurde czasami jechali po poboczu. A tutaj nie było, a tu nie było po poboczu, ona po prostu paru nut nie wyśpiewała. Bo to zauważyłam, ona paru nut po prostu, paru słów nie wyśpiewała, one były tam z chórków. Ona wiedziała, kiedy ma przestać, bo by była zadyszana, czy coś takiego. No to tyle mam zastrzeżeń. Paru minut nie wiem. No, występ jak występ. Ale oglądam Eurowizję i będę oglądać, bo mnie to interesuje z różnych względów. O.
0: No właśnie, jak jesteśmy przy tych wizualiach, to może pogadajmy trochę o pędzeniu teledysków. Ostatnio miałaś chrzest bojowy na planie zdjęciowym do Balady o zabijaniu. I taki bardzo mroczny teledysk, gdzie byłaś zawijana w folię, podtapiana. Co tam się działo w ogóle?
1: Balada o zabijaniu to był właśnie pierwszy utwór, który został wypuszczony właśnie od razu z teledyskiem. To Hector Verrios zrobił, miał po prostu wizję, miał pomysł, żeby jakby pokazać taką historię jakby takiego seryjnego mordercy, zresztą o czym jest ta piosenka, bo ta piosenka jest o tym, który trochę się boi, a trochę się cieszy, trochę go to ekscytuje, trochę jest podniecony, trochę wszystko w ogóle tym właśnie zabijaniem i wymyślił sobie, że zabije mnie na różne sposoby, nie, w tym klipie. No i tam było właśnie utopienie, to było najtrudniejsze, bo to był staw w parku Skoroszewskim. Dobrze mówię, to był taki staw, pełna rzęsa, w ogóle muł czarny, wszystko. To było całe szczęście na koniec zdjęć, ale wcześniej tam byłam przywiązana do drzewa. Krew na przykład to był koncentrat barszczu Krakusa, jakby to bardzo realistycznie wyglądała ta krew. Posypała tymi liśćmi suchymi i w ogóle miałam udawać martwą. No i potem jeszcze właśnie to utopienie w tym jeziorze. I to był jeden dzień zdjęciowy taki właśnie w plenerze, no to utopienie w jeziorze, ja byłam twarda. Ja stwierdziłam, że co tam, idę. Było ciepło w zasadzie. Weszłam do tej wody. Po prostu takiego mułu wszędzie to nigdy w życiu nie miałam. Rzęsa, mrówki jakieś po mnie chodziły. Ale byłam twarda. To nawet Hektor mówił, już myślałam, że przerwiesz, bo widziałem, że ci tu robak przez czoło przechodzi, nie? Już myślałam, że przerwiesz. A ty dośpiewałaś do końca. Więc to były chyba trzy ujęcia w tym. Trzy pełne oczywiście ujęcia całej piosenki były w tym jeziorze. Potem mnie z niego wyłowili. I jakoś już ten. I potem był jeszcze jeden dzień zdjęciowy, gdzie już leżałam, byłam zawinięta w tą folię, byłam pobita pod taką ścianą, siedziałam na takim jakimś stołku i byłam generalnie zmaltretowana również. Też tu już mi się ten barszcz nawet po oczach lał, co zresztą widać na tych ujęciach, że ja mam wręcz oko zakrwawione. Naprawdę uwierzcie mi, barszcz jest słony.
0: Jadłaś barszcz oczami, dosłownie.
1: Jadłam go oczami. A miałam szkła kontaktowe i wyobraźcie sobie, był taki moment, kiedy mi ten barszcz szedł pomiędzy szkło. I ja w pewnym momencie jak mrugnęłam i miałam taką jeszcze czerwoną poświatę, mówię, no nie. Ale wytrzymałam. Ja jestem bardzo karna, jeżeli idzie o pracę przy teledyskach, w ogóle w studiu, konkretna i nie marudzę i robię nawet, kurczę, jak jest zimno, a były takie teledyski, gdzie ja w leciutkiej sukieneczce czy tam bluzce na ramionczkach, a było tam 9-10 stopni, nie? Więc jakby zdarzały się różne trudne momenty w teledyskach, a tutaj no to było dosyć duże wyzwanie, ale ja wiedziałam od samego początku, że to będzie trudne i że mnie po prostu Hektor wyciśnie jak cytrynkę zrobił. Trauma była jakiegoś stopnia, bo ja jakieś dwa tygodnie później miałam jakieś takie dwudniowe załamanie. Obudziłam się płacząca, w ogóle taka zestresowana. Nie poszłam do pracy. W ogóle miałam wrażenie, że mam gorączkę, ale po dwóch dniach mi to przyszło, tak mi się przeszło. Mi się wydaje, że to mogło być po tym, bo to było naprawdę realne. Ja tam się w tej folii, jak byłam zawinięta, to miałam również zawiniętą twarz. To było dosyć klaustrofobiczne uczucie i jeszcze on mi się kazał tak miotać w tym, więc ja w pewnym momencie też łzy mi w oczach stanęły tam już na tym planie. Natomiast tego nie widać, ale no to było takie, bo to, ja wiedziałam, że w każdej chwili oni mnie z tego odwiążą. Natomiast no to było coś takiego, że no poczułam jakieś emocje takie osoby, która może być rzeczywiście zmaltretowana w jakiś sposób. Więc tam prawda jest, tam w tym teledysku jest prawda. Zapraszam do oglądania, bo naprawdę napracowaliśmy się nad nim. Hektor się też nad nim bardzo napracował.
0: Mocnie.
1: On też musiał po błocie latać tam w ogóle i tam z kamerą.
0: Bardzo mocno wczułaś się w rolę i pewnie masz delikatny wstręt do barszczów marki Krakus. Przynajmniej przez jakiś czas.
1: Barszcz do ust nie lubię bardzo, natomiast niech mnie nie polewają po oku, już nie. Już wiem, jak to jest, nie? Nie mogliśmy dostać sztucznej krwi, było za mało czasu, nie? I on jako, że on po prostu jest po szkole między innymi i te efekty specjalne też jakieś robił, więc on mówi, a kurde, barszcz. Był jeszcze dżem.
0: Dobry wybór dżem. I tańszy, bo sztuczna krew jest strasznie droga.
1: I był jeszcze dżem jakiś tam wiśniowy bodajże, ale on nie zdał takiego egzaminu, więc dlatego jednak został ten barszcz.
0: Ale szkoda trochę, że tych teledysków coraz mniej powstaje. No bo wiadomo, że z odejściem, spadkiem popularności tych muzycznych kanałów, już minęły dawno lata świetności i MTV, co się tam działo w latach 90.
1: No. W kanałach muzycznych to nie leci muzyka, nie?
0: Tak, tak. Trochę szkoda, że nie ma tych teledysków tyle i mało w sumie ich powstaje, nie?
1: Szkoda, że nie lecą w telewizji po prostu. Znaczy są jakieś kanały, ale zauważyłam, kanały muzyczne dotyczą disco polo na przykład, gdzie masz, kurczę, 4 czy 5 kanałów, które lecą prawie całą dobę, lecą disco polo. A przecież mamy tyle super w ogóle. Dlaczego nie ma takich kanałów, które by puszczały przez całą dobę polskie piosenki? I to nie, kurczę, Marylę Rodowicz, Zdzisławę Sośnicką, czy parę innych w ogóle tych starych rzeczy, czyli klasyków, tylko coś po prostu, żeby szukali, żeby to, tylko to, no to z drugiej strony ludzie nie będą tego oglądać, nie? Bo oni chcą właśnie Bejba oglądać, aczkolwiek spoko, no niech oglądają sobie Bejba. Bejba jest spoko, Bejba dała radę, nie? Więc to, nie wiem, no. Nie mam zdania, czasami aż się dziwię. Ja też sama nie oglądam aż tak. Lubię obejrzeć klip na YouTubku sobie na przykład. Lubię, natomiast też nie jestem jakąś taką stałą użytkowniczką, oglądaczką klipów, nie?
0: Raczej Spotify.
1: Tak.
0: Jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać, bo też reklamy radiowe kręciłaś. Skoro jesteśmy przy Barszczu Krakus, to co ty reklamowałaś?
1: Znaczy, szczerze mówiąc, z pożywczych rzeczy to chyba nic.
0: To co to było? To
1: jakieś... Czekaj, jedyna taka bardzo ogólnopolska reklama, która leciała z moim głosem w telewizji, to była reklama czasopisma Tina. I to było przez chwilę, z półtora miesiąca może leciało, ale to też jeszcze było przed tymi prawami wszystkimi, nie?
0: Aha.
1: Było ogólnopolska reklama, a tak to... Ja pierdzielę, żeby tak sobie przypomnieć, jakie to tematy były w ogóle tych reklam.
0: Nieistotne zupełnie to było. Przyszłaś, odśpiewałaś i koniec.
1: Tak, tak. Bardzo często tak było, że przyszłam, odśpiewałam i zaraz zapominałam. Bo tak też się zdarzyło. Ale na przykład kołysanki dla dzieci. Zdarzyło mi się współpracować z firmą, która robi te szumisie, czyli te takie maskotki dla malutkich dzieci. Śpiewają kołysanki albo mają bicie serca, czy tam jakiś tam różowy szum, czy cokolwiek tam dzieci usypia. I między innymi zaśpiewałam do szumisia. I dokładnie, kurczę, przedwczoraj spotkałam taką koleżankę, która ma malutkie dziecko. Ona mówi, ty wiesz co? Dostałam szumisia. I wiesz, akurat z twoim głosem dostałam szumisia.
0: Fajnie.
1: Więc jest też coś takiego. Więc tutaj jak ktoś ma malutkie dzieci, ja nie jestem specjalną fanką dzieci, jak wiecie, bo już niektórzy słyszeli piosenkę Bachory, ale generalnie no, mam taki trochę talent do takiego słodkiego, aniołkowatego śpiewania szeptem prawie, że...
0: No tak, no, tak. Kołysanka dla Merenre to do tej pory czekacie na ofertę Disneya do jakiegoś filmu.
1: Kołysanka z płyty tego, z płyty Natę, mówisz o kołysance, tak?
0: Tak, tak.
1: Tej? Tak, no to jest w ogóle, to jest mój, to ja, dlaczego? To jest taka piękna piosenka. I też podobna piosenka jest piosenka Larwa Miłości. To jest też disneyowska piosenka o robaczkach dla mnie. To jest, poznały i się pokochały, no. Ale na co nie zgłasza się do mnie.
0: Tomisiu z Kalifornii, to może ty zgłosisz te piosenki Disneyowi, może ciebie posłuchają. Ale mówiłaś właśnie o piosenkach dla dzieci, to miałaś na myśli to dla szumisiów, czy było coś więcej?
1: Znaczy, no to tak jak mówiłam wcześniej, to były takie piosenki do tych filmów,
0: do tych bajek.
1: Tak. Natomiast takie zupełnie piosenki dla dzieci. Tu jest taki pewien projekt z pewnym artystą, poetą ze Szczecina, pisarzem, poetą. Natomiast ja tutaj no, nie mam teraz za bardzo czasu. On popisał piosenki, popisał teksty. Ja zrobiłam już jedną piosenkę. To jest piosenka o Oskarze Chomiku, który umarł i miał pogrzeb. Więc jakby taka piosenka dla dzieci. To taka, on tak to mówi, że to takie dzieci potłuczone troszkę, nie? I to takie jakieś piosenki tutaj, tak, tylko nie mam pojęcia, kiedy dojdę do tego. No nie, parę razy, poczekaj, przypomniało mi się, śpiewałam jeszcze piosenki dla dzieci na takie jakieś wydawnictwo, też to było dawno temu, może było z 20 lat temu we Wrocławiu, wtedy mieszkałam i wtedy jakieś studio mnie zaprosiło i ja zaśpiewałam parę piosenek świątecznych dla dzieci, tam były też jakieś słodkie duszki i tam był duet z Maciejem Balcarem. Ta se wspomniałam. I to była piosenka o Mikołaju. I to była też taka piosenka, no to była taka praca zarobkowa, no. To była płyta, która była dołączona do jakiegoś czasopisma w ogóle, na święta. I to tyle kurczę, co pamiętam. Nie mam tych nagrań, ale to też były piosenki dla dzieci, bo to było pismo dla dzieci o komputerach, takie początkowe, takie kolorowe, nie?
0: No to tyle. Ja ci polecam pracę nad jakimiś piosenkami dla dzieci, bo to moim zdaniem jest taki zaniedbany rynek trochę w Polsce. No jest Majka Jeżowska, to trzeba by nową Majkę tutaj rzucić na ten rynek, a wiadomo, że rodzice te Bachory rozpieszczają i wszystko im kupią i jak będzie koncert Maji Konarskiej, jakiś piosenek dla dzieci, to zapłacą każde pieniądze, żeby swojego Bachorka uszczęśliwić.
1: że prędzej będzie taka sytuacja, że ja będę autorem takich piosenek, a będzie ktoś inny je śpiewał. Mhm. Że prędzej widzę taką sytuację, bo ja myślę, że spokojnie mogła takie rzeczy pisać, natomiast no, tu potrzeba wiary we mnie wreszcie. No, niech ktoś wreszcie we mnie uwierzy, że ja jestem w stanie zrobić mnóstwo rzeczy, mnóstwo muzyki, że mam tyle talentu, że ja dużo rzeczy jestem jeszcze w stanie wymyśleć wokalnie, zaśpiewać, owszem, ale niech ktoś inny zaśpiewa. Ja już od jakiegoś czasu mówię, kurczę, ktoś ma pomysł, coś chce śpiewać, ma głos, a nie ma repertuaru, no. Kurczę. A ja jestem doświadczonym kompozytorem. Mm-hmm. Mam zarejestrowanie w ZX-ie ponad 100 utworów. Wprawdzie większość nie jest tylko moja, tylko jest współautorstwa. Natomiast jest też kilkanaście utworów moich w 100%. Więc tam mam dosyć spory dorobek, jeżeli idzie o tych autorów.
0: Ale czy masz na myśli kogoś konkretnego, kto mógłby twoje utwory, te dla dzieci na przykład, zaśpiewać? Bo tak ciekawi mnie, jak to się odbywa, że ty napiszesz jakąś piosenkę i chciałabyś kogoś usłyszeć, kto ją wykonuje? Jak to się ma zadziać?
1: Nie wiem właśnie, jak to się ma zadziać. Tutaj potrzebuję dlatego kogoś takiego, kto będzie wiedział, jak to się ma zadziać. Bo ja jestem naprawdę od komponowania, od wymyślania, a właśnie już tych wszystkich rzeczy takich, jak dotrzeć, jak, gdzie, kto, do kogo uderzyć, do kogo zadzwonić, do kogo napisać, no to tego ja już niestety nie wiem, nie? I tutaj jest mój duży problem.
0: No problem jest taki z tymi celebrytami, to, że tak jak do ciebie się skontaktowałam zwyczajnie przez Facebooka, no to podejrzewam, gdybyś się chciała, co mi oczywiście do głowy raczej nie przyjdzie, skontaktować się z Kasią Nosowską, to od razu mi automat odpowiada i ona w ogóle podejrzewam, jak to jest właśnie u niej na profilu, nie wiem.
1: Możliwe, ja nie mam jej prywatnego profilu w znajomych, absolutnie, ja ją normalnie obserwuję jako artystkę i tyle, tak. Natomiast też gdzie też już na przykład to nie jest żadna wielka gwiazda, natomiast też właśnie zespół zaznajomiony i ja napisałam z jakimś pytaniem i mi też odpowiedział od razu automat. Czyli to jest tak, że można sobie to po prostu ustawić przypuszczalnie, bo nie wiem.
0: Tak,
1: ale... Tylko po co mieć ten taki profil teoretycznie do rozmowy, skoro odpowiada za ciebie automat od razu i w tym momencie to ja nie wiem, to ty chyba nawet nie wiesz, że tam była jakaś informacja, cokolwiek, bo to od razu jest odpowiedziane. Tak jakby nie było do wglądu w ogóle. Ja nie wiem nawet, czy oni dostają jakieś potwierdzenie, że przyszła wiadomość. Jak od razu jest odpowiedziane.
0: To oni sobie ustawiają niektórzy właśnie takie automatyczne odpowiedzi, żebyś jakieś bardziej dokładne pytania zadała, z czym się do nich odzywasz. I czasami się potem odzywają też tak już konkretnie na tą twoją odpowiedź, ale na przykład, nie wiem, Katarzyna Figura czy Kasia Nosowska, no to ich profile prowadzą już jakieś inne osoby i one, jak nie masz konkretnych pewnie finansowych propozycji, to raczej nie skontaktujesz się bezpośrednio z Kasią Figurą, nie?
1: Być może tak jest. Ze mną można się bezpośrednio skontaktować. Ja sama póki co, ewentualnie z Łukaszem Stępką, ten profil fanowski prowadzimy i ze mną kontakt nie jest jakiś specjalnie trudny. Natomiast szczerze wolę przez Messengera czy tam w taki sposób, przez komunikator, niż żeby ktoś miał do mnie dzwonić, bo ja jestem introwertyczką, ja mam czasami problem z odebraniem telefonu z nieznanego numeru. Po prostu nie odbieram.
0: Ale teraz to nawet nie wypada tak zadzwonić bez uprzedzenia.
1: Sobie z tego sprawę. Natomiast czasami się zdarzają jakieś takie telefony, ale to no, pewnie z reguły czy coś, ale ja po prostu jak widzę numer prywatny, to też nie bardzo. Jakoś, ja nie wiem, jak ktoś się przede mną ukrywa, to niech spada.
0: Nie, teraz tutaj jeszcze przy tej sztucznej inteligencji, która podrabia głosy i przy tych automatach, botach, co cię naciągają na wszystko, to nieznanych numerów lepiej nie odbierać.
1: Rzeczywiście sprawdzone kontakty i to już jakoś musi być rzeczywiście umówione. A tak to. Ale no mówię, kiedyś Dziubiński zadzwonił od tak, no. Ale kiedyś raczej, no po prostu się odebrało telefon normalnie, zwykły, stacjonarny. Nawet nie było jeszcze tych telefonów, co to mają numery wyświetlane na tych. To telefon z tarczą, pamiętam, zwykły telefon z tarczą.
0: Tak, to były lata świetne temu.
1: Ale już... Takie starcze żyją.
0: Tak, żyjemy, żyjemy. I teraz na Messengerze się zgadujemy. Właśnie to dowodem na to, że Maja odpowiada na messengerowe wiadomości jest dzisiejsza tutaj nasza rozmowa, która już dobiega końca, ale na koniec jeszcze raz chcę Was zaprosić razem z Mają właśnie na tą romantyczno-rokowo-gotycką noc. Najpierw...
1: Atmosferic Romantic Progressive Rock. To jest to, co gramy. Nie mam pojęcia, ale taka nazwa, takie coś wystąpiło. Atmosferic Romantic Progressive Rock. To jest mniej więcej taka muzyka. Zapraszamy. Dużo treści, dużo śpiewania. Nie obijamy się na scenie. My się nie obijamy.
0: 2 czerwca Szczecin, 3 czerwca Poznań. Ale to nie jest koniec tej waszej trasy, bo jeszcze 16 czerwca zagracie w Chicago. Ale w Kielcach.
1: Tak, zagramy w Chicago.
0: A 17 czerwca w Krakowie w klubie Oliwa.
1: Tak.
0: I to już będzie koniec, czy będą jeszcze jakieś...
1: Nie, już ci mówię, następne są możliwości. Ja tu otwieram swój normalnie kalendarz i tak, następny koncert potem jest, gramy na Temu Misiu w Chorzowie, w Leśniczówce. To jest taki koncert charytatywny 22 lipca, w sobotę też zapraszamy. To jest świetny koncert, będzie Ania Ortodox. Będziemy razem śpiewać na 99% na dzisiaj, to mogę powiedzieć. Śpiewamy coś
0: duet.
1: Razem.
0: To jest duet.
1: Potem mamy 1 września koncert w Warszawie ustawiony. Potem mamy 8 i 9, to jest Poznań i Ostrów Wielkopolski. Słuchajcie, nie ma tamto. I bodajże jeszcze widzę tutaj 3 listopada znowu we Wrocławiu, ale to jest jeszcze niepotwierdzone chyba z tego, co wiem. Więc na razie jakby skupmy się na tych 4 koncertach, które są w najbliższym czasie, no. Czyli 2 i 3 czerwca i 16 i 17 czerwca. To są dni piątek, sobota.
0: A ja tak prywatnie, a czemu Trójmiasta nie ma na tych liście?
1: A, bo już było.
0: A, bo już było. Bo się spóźniłam.
1: Natomiast coś tam ma być. Natomiast nie chcemy grać w tym samym klubie, tylko w jakimś innym i dogadamy. Myślę, że będzie Trójmiasto, bo przecież Steel Nox pochodzi, zespół jest z Trójmiasta. Wobec tego oni tam mają najbliżej, więc będą ciągnąć do siebie.
0: Nie.
1: No. Jest plan, żeby tam też wrócić, bo tak jak mówię, badamy na razie teren, spotykamy się z publicznością, staramy się dotrzeć w jak najwięcej miejsc i tak się badamy z tematem póki co.
0: No to tym zaproszeniem będziemy kończyć. Maju, ja Ci bardzo dziękuję za ten czas, który nam poświęciłaś, za tą miłą rozmowę.
1: Mam nadzieję, że się czegoś dowiedzieliście ciekawego.
0: Same ciekawe.
1: Tak. Było ale miało być w różnych rzeczach, no to było przy różnych rzeczach.
0: Tak. To co puszczamy na koniec?
1: Co my tam mamy na koniec? Na początek był hejt, tak?
0: Tak.
1: A na koniec, ale co, że Rose Garden jedziemy. Jak Rose Garden, to ja, moja ukochana piosenka Nim minie czas. Niech będzie na koniec. Tak. O miłości.
0: Tak. Ja już jedną audycję poprzednią, reklamując ciebie, nią zakończyłam, ale bardzo dobrze, zagramy ją jeszcze raz. Bo
1: nie.
0: Czas tej audycji minął, ale nie minął czas koncertów Rose Garden. Zapraszamy jeszcze raz. A teraz już kończymy. Dobrej nocy. Dzięki jeszcze raz, Maju. I do usłyszenia. A my Was zostawiamy z piosenką Nie minie czas zespołu Rose Garden. Trzymajcie się, nocniki. Dzięki za czatowanie, dzięki za donejciki i do usłyszenia niebawem.

0: Ahoj, tu Ania z Trójmiasta, a z Dolnego Śląska. Dzisiaj wreszcie, nareszcie jest z nami...
1: Gambol, cześć i czołem.
0: Hej kochani, dzisiaj taka luźniejsza audycja. Mamy nadzieję, że zrobicie nam prima aprilisowy żart i zadzwonicie. I podzielicie się waszymi ulubionymi teoriami spiskowymi, może takimi mniej znanymi. My tutaj dla was też kilka przygotowaliśmy. No tutaj się chwalicie, że święta, święta i po świętach udane. Windman mówi, że od babci pieniążki dostał i od mamy. Miki, że nudesy jakieś, także zrobiło się cieplej i jest naprawdę miło. Ja sobie tak trochę wyobraziłam taki odwrotny świat, gdzie to babcie wysyłają nudesy, a dziewczyny pieniążki. To już by się wam nie spodobało. A jak tam u ciebie, Gumball? Zlałeś kogoś? Albo ktoś cię dzisiaj zlał?
1: Woda,

0: padała, a ja spałem do godziny chyba 16. Wczoraj miałem bardzo fajny dzień, po Wrocławiu sobie chodziłem, także bardzo miło i udało mi się ominąć całe to lanie wody. Także, ale fajnie, fajna pogoda w weekend, także ja jestem zadowolony.
1: No, cieplutko było. Ja przy Wielkiej Sobocie to się nawet w morzu wykąpałam. I zresztą wczoraj też, bo faktycznie no, taka temperatura, no wody to nie, ale powietrze niesamowita. Także mimo, że święta były wcześniej, to wyszło, że bardzo, bardzo cieplutkie. Mimo, że jeszcze tydzień temu zapowiadało się, że może to będą białe święta, a tutaj proszę. Piękna pogoda, czasami to ocieplenie klimatu sprzyja właśnie spacerkom i kąpieli. No dobra, słuchajcie.
0: Ocieplenie klimatu. No
1: kolejna
0: tak,
1: teoria jest... spiskowa.
0: Nie wiem, czy teoria spiskowa, nie wiem. Tyle co słyszę, tyle co wiem, to każdy ma inną opinię. Opinię ekspertów naukowych mówią, że jest. Ci z internetu inni mówią, że nie ma. A trzeci mówią, że a to w sumie jest, ale to tak ma być, bo tak zawsze było. Także nie wiem, kogo słuchać. Ale faktycznie dzisiaj mamy trochę spisków. Ja jestem przygotowany trochę bardziej punktowo, czy parę teorii. Wiem, że ty masz parę, więc na pewno coś będzie i mam nadzieję, że słuchacze coś też od siebie podrzucą.
1: No właśnie, PGD9 podrzuca jakąś nową teorię o poświęceniu czerwonych jałówek, które ma się odbyć 10 kwietnia już. Coś ci się obiło o uszy o czerwonych jałówkach, bo to jakaś nowość dla mnie.
0: Zero, nic kompletnie nie słyszałem. Jedynie słyszałem o moście. Poświęceniu mostu dla większej sprawy, tak, on się poświęcił.
1: Okej, okay, PGD to po prostu zadzwoń i nas oświeć, o co chodzi w tym poświęceniu czerwonych jałówek i co to ma wspólnego z latami przestępnymi. Także zapraszamy, dzwońcie, kiedy tylko macie ochotę. No i słuchajcie, z tymi teoriami spiskowymi, no to one się zmieniają jak w kalejdoskopie. Jak tydzień temu planowaliśmy tą audycję zrobić w zeszłą niedzielę, to miałam jakieś teorie spiskowe, które już do soboty zdążyły się, że tak powiem, obrócić o 180 stopni. Także no, nie dziwota, że niektórzy co tydzień robią audycje o teoriach spiskowych i mają zawsze temat, bo tutaj faktycznie jest cały czas ruch w temacie. A ja chciałam wam...
0: Jest to takie... No. Są takie teorie, które się nie zmieniają, tutaj chciałem powiedzieć, ale faktycznie jest taka rotacja tego.
1: No są takie stałe teorie, które po prostu ewoluują, nie? Raz jest takie wytłumaczenie, raz takie. To zależy, jak tam wieje wiatr historii. Andrzej, witam. Dzisiaj o teoriach spiskowych, naszych ulubionych, ale może być o czym tylko chcesz, zadzwoń. I możesz nawet nam opowiedzieć właśnie o swoim świątecznym weekendzie.
0: Z przymrożeniem oka o teoriach spiskowych. My tu się nie znamy, my tu nic nie wiemy, nie jesteśmy żadną agenturą. Mossad nas nie wykupił, tak jak niektórzy tutaj myślą. Więc tak, z przymrożeniem oka dzisiaj bardzo luźno można pogadać o świętach też. Teoria spiskowa jest taka, że wcale nie zmartwychwstał. I go nie było, ale to tylko teoria spiskowa. Ja nie mam potwierdzenia.
1: Tak, no nas nikt nie sponsoruje oprócz was, więc jak macie ochotę jakąś tutaj jakoś nas wesprzeć, podrzucić jakieś pieniążki, to zapraszamy na Tipli Gambola albo moje. No i wiecie, my tutaj o takich mniej ważnych sprawach rozmawiamy, jakaś tam wojna na Ukrainie, jakieś protesty rolników, a takie poważne kraje europejskie jak Wielka Brytania czy Francja, no one to się takimi istotnymi rzeczami zajmują. No i właśnie chciałam wam o takim istotnym spisku opowiedzieć, czym tutaj się mieszkańcy Wysp Brytyjskich zajmowali i zajmują nadal. czyli Kate's Gate, czyli co się dzieje z księżniczką Kate. No i jeszcze w piątek właśnie jeszcze cały czas ona, że tak powiem, była w ukryciu, bo ostatni raz przed sobotą, no bo w sobotę to pewnie widzieliście ten filmik z jej nagraniem. No to właśnie mówię, jak te teorie się zmieniają. Jeszcze w piątek ludzie się zastanawiali, co się z nią dzieje, bo od 3 miesięcy w ogóle się nie pokazywała. A w sobotę pałac Buckingham wypuścił właśnie taki filmik, gdzie Kate tłumaczy tą swoją nieobecność po prostu stwierdzoną u niej chorobą nowotworową. No i wydawałoby się, że ten filmik powinien już uciąć wszystkie spekulacje na ten temat, no ale nic bardziej mylnego. Ten filmik został tam wrzucony.
0: Deski się nie zgadzają.
1: Przede wszystkim się nie zgadzało, no dużo rzeczy się nie zgadzało. Co prawda chat GPT nie był w stanie stwierdzić, czy to jest aby na 100% fejkowy filmik. No ale takie domniemania są, że to właśnie przy pomocy sztucznej inteligencji ten właśnie filmik został stworzony. Tutaj różne padały argumenty, że tak, deski się nie zgadzają, że nic się tam w tle nie rusza, że jak Kate opowiada i rusza tam rękoma, to raz ma pierścionek, raz nie ma tego pierścionka. No, generalnie jest to takie no mało smaczne, tak, no bo tutaj mówimy o kimś, kto choruje. No ale właśnie, pytanie, czy aby na pewno, czy to prawda? Ja mówię, jak się przygotowywałam w piątek, to jeszcze tego filmiku nie było, bo to wyszło dopiero w sobotę. W piątek też był ten atak terrorystyczny na Crocus Hall pod Moskwą, więc tutaj wokół tego też mnóstwo teorii. No także mówię, ten temat spisków to jest naprawdę ciężki... Ciężka orka, bo tutaj trzeba być na bieżąco, trzeba być czujnym. No ale może opowiem wam właśnie, jak to w ogóle do mnie dotarło z tą Kate, bo generalnie nie jestem jakaś spiskowa, ale jak ktoś jest na YouTubie, to chcąc nie chcąc te spiski, różne teorie w końcu ci YouTube podpowie. No i z Kate to już było na taką skalę, że po prostu mnóstwo tych mediów brytyjskich, a także amerykańskich, bo to właśnie do mnie przyszło przez kanały amerykańskie. Zaczęło o tym dywagować. A zaczęło się tak na dobre od takiego, i to już jest pewne, że to był fejkowe zdjęcie posklejane z takich zdjęć, a to Kate, twarz, tam właśnie graficy się za to wzięli, stwierdzili, udowodnili, że twarz Kate jest z okładki Vogue'a tam sprzed 3 lat. Dzieci są z jakiegoś tam charytatywnego spotkania sprzed 2 miesięcy. Wszystko jest posklejane. Tutaj ten młodszy książę nie ma połowy jednego palca, tutaj się nie zgadza układ spódniczki. No i uwierzcie mi, wiele kanałów tutaj to omawiało. I no wie, teorii było mnóstwo. Czemu w ogóle Kate trafiła do szpitala? Taka może najbardziej niesmaczna, ale i najśmieszniejsza była taka, że po prostu robiła sobie jakąś operację plastyczną, która się nie udała. I internauci obstawiali, że po prostu zrobiła sobie pośladki. Inni, że może jakąś operację plastyczną twarzy. Ale były takie srogie też teorie, że Kate miała romans z Thomasem Kingstonem, który popełnił samobójstwo w ogóle 25 lutego. No i tutaj obok tego była cała teoria, że ona do tego szpitala trafiła, bo była w ciąży z tym Thomasem. Druga teoria mówiła, że to książę Harry nie, że to książę William miał romans z jakąś tam przyjaciółką Kate i po prostu usunął sam żonę. Tak, jedna z teorii mówiła, że w ogóle Kate już pewnie nie żyje, że William poszedł w ślady tatusia i pozbył się swojej żony, kiedy ona stanęła na drodze jego nowej miłości. Ale taka teoria, która by się wam najbardziej spodobała, to była taka, że po prostu Kate z dziećmi jest już w jakimś schronie przeciwatomowym i chodzi o to, żeby tak powolutku te ważne osoby po prostu usuwać i chronić przed jakąś właśnie atomową zagładą, która jest tuż, tuż. A ty, Gumball, w ogóle słyszałeś o Kate's Gate?
0: Tak, słyszałem na ten temat. Uważam, że jest to trochę rozdmuchane. Ale faktycznie były tam jakieś nierówności. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że dużo osób po prostu próbuje się dowiedzieć informacji na ich temat, bo jednak gdzieś tam ta królewska rodzina to jest jakiś taki biorący temat w Wielkiej Brytanii, gdzieś trochę poza nią. Znaczy to jest trochę jak u nas ten pudelek, nie? I te informacje z całego tego księstwa, nie wiem jak to powiedzieć, no i tej całej rodziny, no to jest taki temat pokroju, nie wiem, jak Michał Wiśniewski ma nową żonę, zobacz, albo coś w tym stylu. I dużo ludzi bierze teorię, dlatego że często nie ma informacji i kiedy ktoś trafi z jakąś teorią, no to wtedy oni faktycznie muszą wyjść publicznie, znaczy tak często się zdarza i powiedzieć. Nie zawsze też to wszystko jakoś zgadza się i dlatego powstaje tam dużo teorii. Wydaje mi się, że nie kłamią, w sensie, że no dlaczego mieliby kłamać z tym rakiem? No tutaj książę, już nawet nie znam, ten co teraz, znaczy książę, król teraz przecież miał raka, tam ta inna osoba miała raka, no to nie jest coś, co w sumie oni są w stanie, nie wiem, przezwyciężyć. Steve Jobs, największa osoba na świecie pod względem technologii, dużo osób powie. Ja nie wiem, wydaje mi się, że no był gdzieś tam bardzo wysoko. W każdym razie, no świetny człowiek, geniusz, doprowadził Apple do po prostu fenomenalnego stanu, zarabiało krocie. No i co? Człowiek po prostu dostał raka i zamiast go leczyć, to robił jakieś wudu. I w momencie, kiedy już ten rak był w takim momencie krytycznym, to próbował coś zrobić, no i nic. Więc no, ludzie są ludźmi, niestety. Nawet najbogatszy człowiek będzie mógł zachorować i też będzie mógł głupio myśleć. Ja nie wiem, czy z tymi bunkrami byłoby to prawdą, chociaż wydaje mi się, że oni nie muszą specjalnie gdzieś uciekać, bo mają te schrony pewnie tak blisko, że nie jest to żaden problem, żeby się do nich dostać w każdej chwili.
1: A dla mnie to jest taki przykład na to, że wiesz, póki jest wszystko pięknie, ładnie, to się zamieszcza zdjęcia w tych social mediach, nie? A jak już jest coś niefajnego, to już się ludzie o tym nie informuje. No a ludzie oczekują, że cały czas jakieś informacje będą. I tutaj ten pałac Buckingham, no naprawdę strzelił sobie w stopę tym fejkowym zdjęciem z Kate i z dziećmi, które zostało zamieszczone z okazji Dnia Matki 8 marca, bo w Wielkiej Brytanii Dzień Matki jest 8 marca. I tutaj wiesz, taka, wiesz, wszystko pięknie, ładnie, tak jakby się nic złego nie działo. No i kiedy ludzie zaczęli analizować to zdjęcie i udowodnili, że to jest zdjęcie po prostu posklejane i fejkowe, i że no to Kate zamieściła niby takie sprostowanie, takie przeprosiny, no że ona po prostu się bawi tymi różnymi programami graficznymi, no i tutaj faktycznie coś jej nie wyszło i przeprasza za to całe zamieszanie i życzy wszystkim, wiesz, wesołego, miłego Dnia Matki. No, no i to jeszcze bardziej rozbuchało ludzi, bo to już nikt nie uwierzył, że Kate sobie, sama się bawi w składanie zdjęcia z jakiejś tam

0: influencerami, ale ze wszystkimi, nie? Jak oglądasz Instagrama, to masz wrażenie, że wszyscy są cały czas na wakacjach, bo tam są zamieszczane tylko te fajne rzeczy, nie? A jak ci przykro, jak ci źle, jak jesteś w szpitalu, no to raczej zdjęć takich nie zamieszczasz. No i dziwi mnie to, że wiesz, że taka instytucja jak Pałac Buckingham doprowadził do tego, że pozwolił przez 3 miesiące narastać tym plotkom, a potem tak słabo zagospodarował to wszystko, nie?
1: Ja myślę, że w ogóle, znaczy tu tak chamsko powiem, że cała monarchia brytyjska powinna zostać po prostu wypieprzona, bo nic nie robi i są właśnie jak tacy ludzie z pudelka. Tutaj jedna osoba skwitowała, że to satanistyczna grupa, nie wiem, ale mogę na pewno powiedzieć, że jest to grupa darmozjadów. Jak dużo osób ocenia darmozjadów na przykład w Polsce, nie wiem, że ktoś tam bierze zasiłek, pomyślcie sobie, że to jest taka grupa, która bierze taki uber zasiłek, taki potężny zasiłek i jeszcze se mogą pracować, bo nie dość, że dostają ten hajs za to, że po prostu są z rodziny królewskiej, to jeszcze prawda, mogą robić co tam chcą, inwestować sobie super świetnie, a i nawet mogą kogoś tam sobie mianować tytułem królewskim. Ja uważam, że monarchia powinna zostać do kosza. To jest dużo osób w Wielkiej Brytanii to popiera, ale wracając do teorii spiskowych, no to na pewno jest tak z tymi wszystkimi Instagramami, Twitterami, Facebookiem, socialami ogólnie, że zawsze przedstawia się jakiś taki kolorowy pryzmat rodziny albo nie wiem, to co tam się dzieje, no w przypadku Buckingham, no to, że oni są szczęśliwi, że oni są super, że fajnie, a jak coś się dzieje niewygodnego, no to wiadomo, zamiatamy pod dywan i nie mówimy o tym, albo próbujemy tak właśnie odwrócić uwagę. No dlaczego nie gadali? No myśleli, że to po prostu ludzie przestaną o tym mówić i że nikt nie będzie już o tym gadał, że to tak przejdzie sobie, nie? Nie chcieli robić efektu Barbary Streisand, nie udało im się tego zamieść pod dywan, no to musieli się tłumaczyć. Tłumaczenie było słabe, ludzie nie uwierzyli, ale z drugiej strony ja uważam, że ludzie też są tacy bardzo wścibscy, ale to już jest raczej normalne przy wypadku osób popularnych, bo same gazety, tam jakieś te takie typowe, pudelkowe, domagały się tych informacji, tak jakby to była jakaś taka, nie wiem, niezbędna dla ludzi informacja. No powiem szczerze, że dla przeciętnego Brytyjczyka nie ma znaczenia, czy królowa, król, książę, królewna, ktokolwiek będzie żył lub nie żył, bo oni nie mają znaczenia żadnego politycznego. Oni są tylko no, jakimś tam przedstawicielstwem tej Wielkiej Brytanii, taką grupą, która pokazuje, my tu jesteśmy Wielka Brytania, ale oni nie mają znaczenia żadnego politycznego. Może coś tam mają jakieś firmy kupione, ale w zasadzie no wiesz, to jest nic więcej niż tylko.
0: No wiesz, my tego nie zrozumiemy, nie? Bo my nie mamy tej rodziny królewskiej, no ale z jakichś względów ci Brytyjczycy no, w większości popierają tą monarchię i jednak sporo osób, wiesz, żyje życiem tej rodziny królewskiej, tam śledzą, wiesz, na których spotkaniach Kate będzie, z których została wykreślona. No i właśnie tutaj wokół tego faktu, że z wielu jakichś takich oficjalnych wystąpień, gdzie miał być książę William, Kate została wykreślona, ludzie też właśnie zaczęli snuć domysły, że może on po prostu tej Kate się pozbył, no bo przecież gdzieś tam w tle jest jeszcze no też kolejna teoria spiskowa na temat śmierci Diany. Czy to był wypadek, czy jednak to było ukartowane, że Diana zginęła tam w tym Paryżu.
1: A budynek numer 7 i tak by się zawalił. No to tak dla takich spiskowców. Nie, no, a skąd wiadomo? Ja uważam, że takie gdybanie... Ojeju, już mi widzę, nos się kręci. Jakaś alergia. W każdym wypadku takie gdybanie, czy ktoś... Kurde, zaraz kichnę. Czy ktoś umarł z jakiegoś powodu, czy nie? To raczej będzie tylko gdybanie, bo do tych informacji nie dojdziemy. Teorie spiskowe są moim zdaniem fajne wtedy, kiedy mają jakieś pokrycie. To znaczy, mają gdzieś coś, a jakiś

0: punkt, do którego można się odnieść, a w wypadku śmierci tam Diane, tak dobrze, dobrze mówię, to tam nie było aż tak dużo takich jasnych informacji. To szczerze powiedziawszy, chyba rodzina królewska nie chce i bardzo dobrze kryje to, co się tam wydarzyło. No i nie wiem, czy jest to potrzebne. Znaczy, ta teoria spiskowa, no może być, że faktycznie gdzieś została, może, że to nie był wypadek, tylko pytanie, czy to ma znaczenie dla typowego Brytyjczyka. Ja nadal mówię, że teorie spiskowe królewskie to jest trochę takie mydlenie oczu dla ludzi, którzy powiedzmy szukają faktycznie jakichś rzeczy, które się dzieją wokoło. Tak trochę tutaj wbiję szpilę ci, bo wydaje mi się, że te właśnie takie pudelki, takie rzeczy, to jest odwracanie ludzi od na przykład ważnych rzeczy, tak jak na przykład robi się to w polityce, kiedy przykładowo z jednej strony lewą ręką przepychamy jakieś tam gówno, takie poważne, że ludziom będzie się gorzej żyło, jakieś ustawy, a prawą ręką robimy tam jakieś dymy, tam o, patrzcie, coś tam się dzieje, nie? Żeby było w telewizji i ludzie nie patrzą się na to, co się dzieje faktycznie, tylko patrzą się na to, o, patrzcie, coś się w telewizji dzieje. I dlatego uważam, że instytucja właśnie ta królewska w Wielkiej Brytanii jest tylko po to, żeby odwracać uwagę.
1: Czyli jest bardzo przydatna, tak jak my mamy temat aborcji jako temat zastępczy, to oni mają po prostu rodzinę królewską. I może to jest właśnie ich cel, tak? Żeby ludzi tym zajmować, ale no to przybiera naprawdę nieciekawy obrót, bo tam była nawet, słuchaj, próba wykradnięcia dokumentacji medycznej tej Kate, nie? Także to już grube rzeczy wtedy wchodzą. No ale właśnie, z jednej strony dzielisz się tym swoim życiem prywatnym, ludzi to nakręca, no i niektórych chętnych właśnie na kasę, na jakieś newsy, prowadzi aż no do takich, no to no, chyba jest przestępstwo nawet, nie? No na pewno jakieś wykroczenie.
0: Nie no, wykradanie takie informacje, wykroczenie to jest przestępstwo i to grube. To są prywatne dane, nieważne czy to byłaby jakaś publiczna osoba czy nie, dane o zdrowiu, tam o chorobach, to są dane bardzo wrażliwe, takie jedne z najbardziej. A tu jeszcze chciałem pozdrowić John Locke, bo chciał pozdrowienie, proszę bardzo. Można.
1: No, tak samo jak też niektórzy powątpiewają w to, czy Zbigniew Ziobro choruje na raka, nie? To jest takie już no bardzo śliskie i niefajne, jak te kwestie zdrowotne są do tego, nie? Do takich rozgrywek wykorzystywane.
0: No to jest właśnie ten problem, że te wszystkie rzeczy są tak chamskie, bo ciężko jest, na przykład jeżeli ktoś faktycznie udaje, no to wiesz, ciężko krzyczeć, a on nie jest chory, on udaje, a skąd wiesz, że udaje? Albo skąd wiesz, że nie udaje? I to faktycznie są te problemy. Ale może ja tak przyjdę na taki lżejszy temat, trochę pokrótce, nie będę tutaj długo zajmował tym tematem, bo jest to temat związany z grami, bo dużo się dzieje na świecie, prawda? Mamy jakieś tam ideologie, przepychanie właśnie takich rzeczy. Gdzieś tutaj, nawet w Polsce to się dzieje, lewica próbuje przepchnąć mowę nienawiści. Mamy różne takie rzeczy, które gdzieś wchodzą w nasz sposób myślenia. Czy źle, czy dobrze? Mi trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że jest to złe blokowanie takiej wolności słowa. Ale z drugiej strony, co strona to będzie miała inne opinie na temat tego, co powinno się blokować. Na przykład mi powiedzą, że nie można słuchać tych, drugi powiedzą, że nie można słuchać tych. I to już tak jest. Ale ja uważam, że ta wolność powinna być jak największa. I tutaj przychodzi problem, bo medium artystyczne, czyli gry, filmy, książki, obrazy, wszystkie takie rzeczy, powinny być jak najbardziej wolne. Powinny być medium, które przekazuje po prostu to, co chce przekazać autor. No i nie jest tak do końca, bo prawda, żyjemy w kapitalizmie, a bynajmniej większość świata to kapitalizm. No i mamy coś takiego jak giełda. Giełda jest świetną sprawą, dopóki nie wchodzą różne inne rzeczy. No i prawda, mamy firmę, która robi grę. Ona sobie robi tą grę, jest fajnie, potrzebuje pieniążków, więc upublicznia swoją firmę, jest na giełdzie, no i ma, prawda, osoby, które mają wykupione tam akcje w tej firmie, no i te osoby oczekują profitów, a często nawet oczekują tego, żeby firma działała w ich sposób, albo po ich myśli w jakiejś części. No i tutaj, prawda, te firmy mówią, no musicie działać w nowoczesny sposób. Co to znaczy nowoczesny sposób? Macie zatrudnić taką fajną firmę, jest ich wiele, ale ja podam przykład tej, Sweet Baby Incorporated, tak mi się zdaje, Sweet Baby Inc. I ona co robi? Bardzo fajne rzeczy. Przychodzi do takiej firmy i mówi, wasza fabuła gry jest taka bardzo prawicowa, a weźcie tam dodajcie gejów, a weźcie powiedzcie, że biały człowiek jest zły, a jeszcze dodajcie tam, żeby tak 90% gry to byli czarni, Azjaci i inne kolory skóry, a białych nie wolno. No i oczywiście powiecie, no przecież to jest wybór, nie? Prawda? Deweloper może sobie, nie musi ich zatrudniać. No tyle, że nie. Bo ci właśnie, te osoby, które tam mają te akcje, te wszystkie rzeczy, będą napierać tą firmę, a i nawet może pójdą pozwy. No ale dobra, to jeszcze nie jest największy problem, bo to jeszcze można jakoś tam wygrać, jeżeli gry się sprzedają. Dlatego te firmy mają jeszcze dwie opcje. Druga opcja, taką bardzo, bardzo taką podłą tej korporacji Sweet Baby Inc. Nie wiem, czy możesz to wrzucić, Ania, ja ci to wrzuciłem na Discordzie. Tam jest taki tweet takiej osoby, która tam właśnie pracowała. Ja tutaj przeczytam go. Hey, CD Projekt Red, I'm always available for consulting, because it sure sounds like you might need it before the whole of the internet drags you for what sounds like someone potentially sexist representation, which we all know you struggle with in past. I tak w skrócie, ta osoba pisze do CD Projektu, że no, wiecie co, macie gierkę. No i byłaby taka szkoda, gdyby cały internet zaczął was wyzywać za bycie seksistowskimi świniami. Oczywiście ona napisała to trochę inaczej, ale no w gruncie rzeczy do tego się rozchodzi, że po prostu no zatrudnijcie mnie, pozwólcie mi przepisać waszą fabułę gry i wtedy dopiero będziecie mieli wolność i nikt nie będzie wam wchodził. Więc oni mają taką agresywną strategię, albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. A w międzyczasie zadzwonił Psycho. Cześć i czołem, Psycho.
2: No cześć, bo tak szybko. Jakby to powiedzieć, z zażenowaniem tego, co opowiadasz.
0: Ja?
2: Tak, po tych firmach, co gry jakieś wydają.
0: No i jaki jest problem?
2: Nie wiem, żaden. Tak, chciałem się przyczepić do czegokolwiek.
0: rozumiem, dobrze.
1: Znaczy to jest tak, że firmy w Stanach Zjednoczonych, one oprócz takiego zwykłego raportu finansowego muszą też przedstawiać taki raport ESG, że tam właśnie o środowisko dbają, że właśnie o taką równowagę socjalną, społeczną, tak, że są inkluzywne, no i że właśnie też jest tam różnorodność. O to dbają w swoich firmach. I to w Stanach stąd się bierze. Europejskie spółki w większości też już to robią, ale to jest na razie jeszcze na takiej zasadzie wolontaryjnej, że mogą to robić, jest to dobrze widziane, ale jeszcze nie jest to obowiązek. No ale w Stanach to już jest, no, bardziej palące.
2: Nie, poczekaj, Aniu, chwilę. Bo w Unii Europejskiej chyba jest to bardziej jakoś tam restrykcyjne.
0: Że
2: każdy musi jakiś tam ślad CO2 musisz za sobą zapłacić za to, że wykonujesz. A w USA jeszcze nie.
0: Ale ty mylisz pojęcia, bo my nie mówimy o jakby tym zielonym ładzie, tym wszystkim, tylko o bardziej różnorodności społecznej i tej ideologii gender, tam jak to się nazywa? Critical theory? Critical Race Theory, coś takiego, teoria krytyczna. To jest po prostu naprawianie szkód wobec dyskryminowanych ras w przeszłości. I jeszcze jest parę takich innych rzeczy, ale oni tam mają w USA sporo tego i to w większości tam u nich mocno działa. U nas w Europie raczej to, co naciska się, no to jest bardziej ta zielona energia. No faktycznie jest tam gdzieś to LGBTQ, ale to bardziej wydaje mi się, że w USA jest naciskane niż w Europie.
1: No tak, bo tam jest po prostu wymóg prawny, że firmy muszą to raportować. Tam są, mimo że to są takie miękkie rzeczy, właśnie jeżeli chodzi o te, no to, o tą różnorodność, no to też są tam jakieś współczynniki, też tam się wylicza, tak? Ile kogo zatrudniamy. Więc no, w tych amerykańskich spółkach, czy po prostu spółkach notowanych na amerykańskiej giełdzie, no tam jest większy na to nacisk i stąd takie firmy jak ta Sweet Baby. No my do tej pory to tylko tak właśnie przez filmy, nie, widzieliśmy tą taką nachalne wrzucanie nam tej różnorodności. No i wydawałoby się, że takie skandale, choćby jak z tym serialem Kleopatra, to przystopują twórców, no ale nie, nic się takiego nie dzieje. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, słuchajcie, to jest tak nachalne, że nawet właśnie 12-letnie dzieci już się z tego trochę śmieją. Ostatnio moje dzieci były na Kung Fu Pandzie 4, no i też się tam za głowę złapały, że no nawet Kung Fu Panda ma dwóch tatusiów, no ale okej. Ale na przykład jest taka seria Percy Jackson, książek, to jest o mitologia grecka, takiej właśnie taka, w takiej przygodowej formie spisana. No i moja córka bardzo, bardzo lubi tą serię. No i była tam jakaś bohaterka, blondynka o niebieskich oczach. No a w filmie wygląda zupełnie inaczej. No i dzieci, no po co się takie coś robi, nie? Żeby na siłę zmieniać tych bohaterów. No i to powoduje to, że to ci, którzy po prostu powiedzą, że nie będą tego oglądać, nie? I tak jak mówisz, to cała warstwa, która powinna być najważniejsza, treść tych utworów, idzie jakby na dalszy plan. No i tutaj wam właśnie taką nową propozycję Netflixa zarzuciłam. Prawdziwa historia o Koperniku.
0: Tylko wiesz, ogólnie nie byłoby problemu, bo te firmy by się nigdy nie utrzymały, gdyby nie miały dobrego funduszu. I tu właśnie jest ta trzecia opcja, która jest najsilniejsza według mnie. I to już jest taka teoria spiskowa, bo to nie jest potwierdzone w żaden sposób, ale same fundowanie tych firm jak Sweet Baby Inc. istnieje. I one są fundowane przez właśnie takie wielkie molochy jak BlackRock, które też mają taką bardzo fajną rzecz, że oceniają firmy. No i to ocenianie już nie ma jakby wpływu na to, czy tam... Znaczy to nie jest związane tylko z publicznymi firmami, o tak. Że to już też tyczy się prywatnych firm, więc dużo takich małych firm, indyków jak to się mówi, też musiały brać właśnie te doradztwa tej firmy Sweet Baby Inc. Bo pan BlackRock, pan duża firma, który finansuje...
2: Proponuję nie używać tej nazwy tutaj. Bo może zlecieć z rowerka program.
0: Aha, no tak, to dobrze. To ja powiem tak, czarny kamień. Czarny kamień dusz.
2: Czarna ciała.
0: Czarny kamień dusz. To dobra nazwa w sumie, pasuje. To ten pan czarny kamień dusz, no to on ma taką kontrolę w pewnym sensie nad marketem. Nie wiem na ile, bo to tak jak mówię, jest to teoria. Tutaj to, co mówię, jest to teorią, ale względem tej teorii ma dużą kontrolę, bo może oceniać firmy, ale to ocenianie jest brane pod uwagę przez banki, kiedy firmy dostają, mogą dostać pożyczkę. Jeżeli ta ocena jest bardzo niska, albo pożyczka nie będzie w ogóle istnieć, albo będzie na horrendalnych warunkach. I w tą ocenę właśnie wchodzi to, czy na przykład skorzystaliśmy z pomocy firmy, na przykład Sweet Baby Inc., no taki przykład, I tutaj właśnie wychodzą takie rzeczy, gdzieś są takie teorie, że właśnie ten pan Czarny Kamień tak właśnie przymusza, żeby ludzie, znaczy firmy musiały korzystać z tego doradztwa. Więc jest to gdzieś na takim wyższym poziomie. Zresztą ta firma ma bardzo dużo takich niefajnych rzeczy. Dużo osób powie, że nie. Ja uważam, że oni, to jest za dużo tam się kotli, żeby czegoś nie było. Nie wiem co, ale na pewno jest dużo, dużo teorii, więc powiem tak, że gdyby... Okay. No.
2: Gimbal, a Czarnym Kamieniem, Czarną Skałą, czy jak to się nazywa? Dokładnie. Ktoś musi być jakiś jeden właściciel, nie? Bo to no nie może być, że grupa kontroluje jakaś.
0: Tylko wiesz, to zwykle jest rozmydlone i nawet jeżeli jest tak zwany stół, ten wiesz, co się nazywa, chair of... Kurde, już nie pamiętam nazwy. No, w każdym wypadku tam są osoby, które mają, prawda, części firmy. No to pewnie jest jakaś osoba, która to gdzieś posiada. Zresztą ogólnie też co do tego Sweet Baby Inc. to jest powtórka rozrywki z 2015, bo wtedy, albo wcześniej może nawet, bo wtedy podobne rzeczy się działy. I
2: co było w 2015? Weź wytłumacz, bo to nie wszyscy mogą wiedzieć.
0: Gamergate. Ja dużo z tego nie pamiętam, bo ja wtedy się tym nie interesowałem, ale wiem, że była bardzo podobna sytuacja właśnie firma, która nachalnie też właśnie pchała swoje teorie i potem kancelowała, czyli próbowała, wiesz, zniszczyć ludzi, jeżeli nie korzystali z ich doradztwa. Tylko że właśnie się okazało, że te właśnie osoby, które prowadziły wtedy, to są powiązane z tym Sweet Baby Inc. Gdzieś to jest rodzina i dużo osób też mówi, że to są jakieś powiązania satanistyczne, w sensie wręcz, że to jest powiązane z jakimś kultem, że tam jest kult w to wciągnięty, więc czy tutaj mówimy o tej wielkiej firmie, która by to sponsorowała, czy może jest to kult, no to tam naprawdę co teoria, to grubsze rzeczy są.
1: A to się chyba zaczęło to na Steamie, tak? Że właśnie powstał ten detektor Sweet Baby i wtedy się to rozpętało, tak? Że ludzie po prostu stwierdzili, że będą głosować moim portfelami i nie będą grać w te gry.
0: Ale oni się naprawdę wtedy zburzyli, powiedzieli, że ta firma Sweet Baby Inc. powiedziała, że to jest hate speech, że tak nie wolno, że to jest atakowanie ich, że nie można. I zaczęli nawet doksować osoby, które to robiły. Faktycznie tam było grubo. No, zobaczyli, że głupio robią i że to ludzie się kotłują, no i przestali. Ale było to do tego stopnia próba uciszenia tej sytuacji, że nawet duże portale broniły Sweet Baby Inc. Tutaj mówimy o prasie.
2: Ja w ogóle nie obczałem tego Sweet Baby Inc., bo to no bo, chyba coś mnie ominęło.
1: Wiesz, każdy żyje swoimi dramami. Gracze żyją dramą ze Sweet Baby, a ty psycho, jakie teorie spiskowe ostatnio drążysz?
2: No, a nie pamiętacie, co było 2 lata temu, albo 3 lata temu? Albo teraz, co się dzieje na świecie? Jakieś wojny wymyśleli?
1: Czyli co, cały czas żyjesz pandemią?
2: Nie, pandemia się kończyła, jak wojna wybuchła na Ukrainie przecież, nie? To nie jest teoria spiskowa?
1: No, wokół wojny to są no, dziesiątki tych teorii, nie? No, ten zamach w Crocus Hall, no to twoim zdaniem psycho, kto za tym stoi?
2: Chyba ISIS, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co wiemy. Myślę, że nie ma tutaj drugiego żadnego dna. Mhm.
1: A za śmiercią Nawalnego?
2: Nie interesuje mnie ten człowiek w ogóle. A co myślisz, co będzie 8 kwietnia? Co się stanie?
0: Coś ma być?
2: No nie wiesz o tym?
0: Nie.
1: No to
0: nie.
1: Opowiadaj, przygotuj nas.
2: Nie, no to słuchaj, to sobie wygooglujcie.
1: Nie, to no bo ja tu widziałam tylko 10 kwietnia, że będzie poświęcenie czerwonej jałówki na 3. świątynię. To jest to?
2: No chyba tak.
1: No, a ty pomyliłeś daty, bo tutaj pisał PGD9, że to 10 kwietnia.
0: A jakaś jałówka.
2: Przesunęli już wydarzenie.
1: Ale to ale chyba mają... jakaś prima aprilisowa teoria spiskowa, co?
2: Nie, to już od długiego czasu to...
0: No i co, jak poświęcał? Co się stanie?
2: No, antychryst przyleci z nieba i zrujnuje
0: A, ziemię. Czyli Bluebeam się odpali.
2: Będzie, możliwe, będzie Bluebeam,
0: będzie ten projekcja, jak to się mówi, bo o tym było dawno mówione, że albo kosmici mają się pojawić i ci kosmici nie będą prawdziwi, to ma być taka projekcja, właśnie hologram, nie? Tak jak Tupak, próbowali Tupaka tam na scenie, to będzie taki właśnie wielki hologram i to będzie taki, że hologram nawet będzie taki, że będzie można go dotknąć, będzie prawie fizyczny. I mają być statki, a tak UFO. No a druga teoria mówi, że to ma być właśnie nadejście jakiegoś tam Boga i pokazanie tam Znaczy, oni będą mówić, że to jest Bóg, a ci, co mówią o spiskach, że to będzie Antychryst. I tam Bóg zejdzie i będzie robić to właśnie, ten reset wielki. Czyli
2: ja czekam z niecierpliwością. Czekam z niecierpliwością na tą sytuację.
1: Już czwarty rok czekam na ten reset.
0: No będzie reset. Będzie wielka dyskoteka, włączą się projektory, no i będzie zejście.
2: Pamiętam, w 2012 to jeszcze ciebie Gimbal nie było na świecie. A może byłeś, ale byłeś młody. Też miał być koniec świata. W 2000 jeszcze pamiętam.
0: W 2012 było chyba parę teorii. Była kalendarz Majów. Był ten gościu z Ameryki, co prowadził radio familijne. On mówił, że będzie kataklizm. I coś jeszcze było. Jakiś tam polski mówił. Więc ten 2012 miał sporo z jakiegoś powodu końców świata, co mnie dziwi. Nie wiem dlaczego.
2: Coś nie pykło wtedy. Może teraz zadziała.
1: A słuchajcie, przez to, że jest tyle tych teorii spiskowych, jak myślicie, skąd jest takie namnożenie ich? Skąd to się bierze? Czemu to tak przyrasta? I no, w tych ostatnich latach w szczególności.
2: Aniu, ale ja mogę ci odpowiedzieć?
1: No, dajesz.
2: To proszę mi chwilę nie przerywać. Okay. I mi się wydaje, że zawsze było dużo tych teorii spiskowych, tylko nie było internetu wcześniej i tak wszyscy nie wiedzieli tego, o czym ktoś sobie coś wymyślił na drugi dzień. A teraz wiadomości szybciej dochodzą, nie? Do ludzi.
1: No, ale mi się wydaje, że też trochę jest wina tych mainstreamowych mediów, nie? Że ludzie mają takie poczucie, że one właśnie, za nim jakiś tam kapitał stoi, że tak nie można im za bardzo ufać, że są wszyscy opłacani. I tak jak mówisz, no jakieś aferki wychodzą, no i przez to więcej ludzi odwraca się od tych tradycyjnych mediów i zwraca się właśnie w stronę innych historii. No i teraz pytanie, co te teorie nam dają, bo ja niby to ma być coś takiego, co daje ludziom poczucie jakiejś, wiesz, no, sprawczości, że oni coś więcej wiedzą, więcej rozumieją, jakieś drugie, trzecie dno, ale ja właściwie mam właśnie wręcz odwrotne wrażenie, że to sprawia, że no, w nic właściwie już nie można wierzyć, nie? Bo wszystko może być jakąś teorią spiskową i raczej to powoduje zamęt, niż coś wyjaśnia więcej.
2: Dobrze, Aniu, a wiesz, ludzie wierzą od 2000 lat w jakieś teorie wiesz o czym.
1: A to jest kolejna teoria, to jest kolejna teoria, że ludzie odwracają się od kościoła, ale muszą w coś wierzyć i wtedy właśnie wierzą w jakieś takie teorie reptilian i inne rzeczy, że to im zastępuje wiarę, nie? Czy tak samo jak, nie wiem, inni idą w ekologizm czy weganizm i to się staje ich nową religią.
0: Także społeczność.
1: Jest, no, że to jest objaw właśnie zagubienia ludzi po tym, jak odwrócili się od kościoła. No bo też właśnie przez te wszystkie media, przez wszystko dotarliśmy do jakichś skandali i już ten kościół jest niewiarygodny. No i po prostu trzeba czymś to zastąpić, nie?
0: Statkiem, co wjeżdża w ten...
2: A kiedy był wiarygodny kościół?
0: A kiedyś
2: co
0: kościół
2: uczył...
0: Kiedyś kościół, katedry, to były jedne z niewielu miejsc, gdzie mogłeś się czegokolwiek nauczyć. Zresztą uniwersytety były powiązane z kościołem na początku i tak naprawdę, żeby nauczyć się pisać i czytać, dużo osób musiało się w jakiś sposób związać z kościołem. Może nie, że byli tam księżami, ale gdzieś musieli mieć jakieś tam opcje. No wiadomo, były osoby, które uczyły tak ogólnie, prywatnie, ale większość to kościół właśnie uczył czytania i pisania. Tak bynajmniej było w Europie w dużej części. I pomimo, że mówi się, że kościół stał za tą epoką, jak to się mówi, no to nie ciemności, tak? Epoka ciemności w średniowieczu. Mm. To wydaje mi się, że też dużo dobrego zrobili, bo faktycznie uczyli ludzi pisać, czytać. Jasne, wykorzystywali to do swoich celów, ale no jednak to gdzieś było. Ja nie będę ich bronił i nie będę mówił, że oni są super, ale gdzieś tam coś dobrego na pewno zrobili, jakiś tam plus mają, ale nie byli aż tacy.
2: No, ja ci podpowiem, w Ameryce Południowej zajebiście dużo dobrego zrobili.
0: A powiedz co?
2: Może Indianie się zgodzą.
0: W takim sensie.
1: No właśnie, wychodzą te grzechy kościoła i w ogóle no teraz ciężko, czy władzy kościelnej, czy państwowej coś ukryć. No ja na przykład ostatnio się dowiedziałam, że w tym dwudziestoleciu międzywojennym polski rząd celowo podawał zafałszowane dane dotyczące bezrobocia w Polsce, żeby po prostu powstrzymać jakieś, wiecie, strajki, protesty.
0: A jaki jest? A jaki jest prawdziwy?
1: Ale nie, w dwudziestoleciu międzywojennym, 100 lat temu, nie?
0: A ja myślałem, że tu mówisz, że teraz fałszują.
1: Nie, no właśnie teraz jest dużo, dużo ciężej takie coś zrobić, nie? Może się trafić jakiś odważny też z jakiegoś tam urzędu statystycznego. Gdyby coś takiego próbowali robić, no to ktoś się, wiesz, może by odważył i poszedł do prasy i to ujawnił.
2: Dobra. Aniu, ale to w którą stronę fałszowali, że zaniżali czy
1: tak,
2: zawyżali?
1: Zaniżali, statystyki. Zaniżali statystyki.
0: No ale u nas też są zaniżone.
1: Kurczę, coś nas przerywa.
0: No jest jakieś przerywanie, ale u nas z bezrobociem to chyba też jest zaniżane, bo u nas liczy się bezrobocie zarejestrowane, czyli jak ktoś jest zarejestrowany w urzędzie pracy. A z tego co wiem po roku albo jakoś tak gdzieś, nie wiem ile, albo 2 lata, albo coś takiego, już teraz nie kojarzę, ale wiem, że na pewno po jakimś czasie wyrzucają z urzędu pracy i żeby właśnie zostać, żeby zostać jakby klasyfikowanym jako bezrobotny, trzeba być w urzędzie pracy zarejestrowanym. No a co jak to jest po prostu jakimś tam, powiedzmy, dworniakiem, który no menelem mówiąc krótko i nie jest zarejestrowany jako bezrobotny, bo już dawno mu to się nie należy. No to pytanie, jeżeli liczymy tylko zarejestrowane bezrobocie, to może to faktycznie jest większe. Chyba, że ja się mylę i też liczymy niezarejestrowane, ale ja z tego co czytałem, to właśnie, że jest tylko to zarejestrowane liczone.
1: No takie statystyki osób, które nie pracują, bo nie chcą, no to też są prowadzone i teraz raczej mam taki problem, że mamy właśnie grupę osób, która, wiesz, no stać się na to, żeby nie pracować, nie? Mówi się tutaj, nie wiem, o na przykład często przywołane z grupa kobiet, tak? Tam 50+, które etam. Pracują. Taki etam. Też go na tych statystykach nie ma.
0: Etam to jest człowiek renesansu. On pracuje w taki sposób, że nawet się fizjologom nie śniła.
1: No, teraz to raczej właśnie cierpimy na brak rąk do pracy, nie? I trzeba ludzi sprowadzać.
0: Wykwalifikowanych ludzi w takich rzeczach jak hydraulika, elektryka, budowy, te wszystkie takie wszystko co trzeba wykonać fizycznie, tego brakuje.
2: Fizyczne prace, tak.
0: No tak, na tego najwięcej brakuje, bo każdy się kwalifikował na jakieś tam biura, na jakieś komputery, te rzeczy. No i tego już też jest przesyt tego. Teraz
2: Ja czekaj, filozofię, ja studiowałem filozofię i się nie załapałem do pracy po filozofii.
0: W McDonaldzie będzie miejsce.
1: Jola pisze, że ten rok dotyczy zasiłku, ale można być zarejestrowanym tyle, ile trzeba, czyli że nie wyrejestrowują cię, tylko po prostu już ci się nie należy zasiłek.
0: No nie,
2: zasiłek się
0: nie
2: należy,
0: wiem.
2: Jak się pracuje.
0: Zasiłek jest...
2: się, ja wiem, bo ogarniam temat. Zasiłek się należy, jak przepracuję 180 dni w roku. Znaczy w roku. No tak, przez ostatnie 3 lata, jakoś tak. To wtedy ci się zasiłek należy. Ale masz, jak jesteś zarejestrowany,
1: A psycho, jak jesteś zarejestrowany jako bezrobotny, to oni ci podsyłają jakieś oferty pracy i ty tam musisz gdzieś pójść i się stawić na to, co oni ci zaproponują?
2: Tak.
0: Oczywiście,
2: że tak.
0: Jak się nie stawisz, to cię wypierdalają z tego.
2: No tak, ale to co miesiąc jest wizyta obowiązkowa w urzędzie.
0: Byłem 3 miesiące w urzędzie pracy zarejestrowany jako bezrobotny i powiem jedno. Nie polecam Magda Gessler.
1: Co ci zaproponowali za pracę?
0: Świetną pracę mi zaproponowali, a nazywało się to brak pracy, bo nie mieli nic. Dosłownie nie mieli nic. No. Także super partia.
1: Nie ma pracy dla ludzi z twoim wykształceniem.
0: Nie, w ogóle nie było pracy.
1: Naprawdę?
0: To było super. No, nie, to no. Było 2019. To wtedy nie było.
1: Aha, okej.
2: Okay. No bo wtedy była... Plandemia była wtedy, to nie było...
0: Nie, 19 to nie była plandemia. To jeszcze nie było.
2: A to dopiero
0: przychodziła. Zaczęła, no. Dopiero przychodziła.
2: Dobra, spoko. Ale to jest audycja o spiskach.
1: Właśnie.
0: To nie jest spisek, że właśnie wszyscy Polacy, tak 90% Polaków nie pracuje, tylko my widzimy jakieś boty, co chodzą i tam w tych wszystkich sklepach to są już tam cyborgi zamontowane. Wszyscy tak mówią, że nie da się znaleźć pracy, to może właśnie tak jest, że tam wszędzie, gdzie idziemy, no to tam już pracuje jakieś tam cyborgi. Chociaż nie, ja słyszałem kiedyś taką rzecz, nie na cyborga, tylko na człowieka, który został całkowicie stworzony tak jakby maszynowo, nie? Że to jest tkanka, wszystko. To nie jest metal, tak jak jest w robocie, to jest normalny człowiek, tylko wytworzony jakby maszynowo. I to zachowuje się jak robot. To takie słyszałem o czymś takim. Nawet definicja była, słowo, ale już nie kojarzę. No, to takie właśnie humanoidy, nie wiem jak to nazwać, no, pracują w sklepach, a my nie mamy zatrudnienia.
1: No nie chcę mi się wierzyć, że nie było dla ciebie pracy w żadnym Lidlu ani Biedronce. I mi się wydaje, że taki humanoid nie dałby rady pracować właśnie w takim markecie.
0: Mi się też nie chce w to wierzyć, ale wydaje mi się po prostu, że Urząd Pracy ma te oferty, które dostaje, a nie te oferty, które ogólnie są na rynku.
1: A no tak, to tak, to pewnie tak jest, że po prostu pracodawcy się zgłaszają.
2: A ty nie opowiadałeś kiedyś, że w Netto gdzieś miałeś pracować?
0: Pracowałem w Dino przez jakiś czas.
2: I to nie podobało się?
0: Nie polecam w ogóle. Mobbing jest wina, ale ja z innego powodu, bo chcieli mnie w innym miejscu w ogóle zatrudnić, gdzie ja miałem pracować. A mi nie kompletnie pasowało, bo nie dość, że ja nie miałem samochodu, to jeszcze to było takie zadupie, gdzie, no powiem tak, no, mnie to jest wywalone, ale tam chlali. Chyba połowa osób była najebana. To nie jest normalne. Normalnie, no. Małpki walili. To jest nienormalne, kurwa. Super, no zajebiście.
2: Normalne.
0: A ja wiem, że ty byś pracował.
1: Może ty Dino się nie da na trzeźwo, po prostu.
0: Furiat w ogóle. No, tak, to chyba tak, bo tam połowa to palety. To jak się idzie, to trzeba właśnie tak się gibać, jak nawalonym, bo te palety wszędzie są.
1: To dobrze, że Furiat zrezygnował z tej pracy, bo to niedobra środowisko pracy.
0: A jeszcze tak powiem, tu, no muszę zrobić ogłoszenie parafialne, bo Furiat się pyta, dlaczego ma bana. Nie wszystkie bany są przeze mnie. Jest moderacja na Discordzie.
1: Jest moderacja.
0: Ale ja wiem, za co dostałeś bana. Jestem poinformowany. Ja nawet nie muszę być poinformowany, bo ja wiem, Furiat, co ty robiłeś. I ja bym ci bana nie dał. Ale ja respektuję decyzję mojej moderacji i rozumiem ją. Jestem w pełni świadom, dlaczego to zostało zrobione. Furiat, wchodziłeś na Discorda, wzywałeś ludzi. Ja nawet mówiłem, żeby oni tego nie brali do siebie, bo ty jesteś w większości najebany, jak wchodzisz. Sorry, ja nie będę cię spowiadał, bo ty wchodzisz najebany, wzywasz ludzi, potem wspomujesz jakieś rzeczy, potem robisz jakieś dymy. No, dla mnie to jest trochę śmieszne. Nie chcę z ciebie robić jakiegoś błazna, nie? No i ja wiem, że ty masz problemy, które musisz nad nimi pracować. Ja jestem w stanie nawet cię odbanować, ale daj mi jakiś dowód, że ty będziesz się zachowywał normalnie i na przykład przestaniesz pić, nie wiem, ale daj dowód, a nie tylko, że no ja przestanę, a za dwa dni będziesz wchodził i robił, będziesz wyzywał ludzi. No, ja naprawdę jestem cierpliwy i ja nie chciałem ci dać tego bana, ale jeżeli ty wkurwiasz wszystkich po kolei, no to ktoś w końcu pęknie i ja mówię, ja nie będę cofał w tym momencie tego bana. Musisz udowodnić, że po prostu się zachowujesz jak człowiek i przeprosić ludzi, których po prostu cały czas jechałeś. Przepraszam cię, Furiat, ale taka jest prawda. I tyle. I to jest koniec ogłoszeń parafialnych.
2: Dobra, to ja przeproszę za Furiata.
0: No tak to już się
2: nie
0: dzieje.
2: Nie wiem, co się tam działo.
0: Ty widziałeś, co się działo nie raz, nie dwa. Ty wiesz jak to jest.
2: No, Kogo, jest... ja wiem, tylko że ja bym tego nie traktował poważnie.
0: Ale ja też nie będę tutaj robił z tego jakiegoś tego. Wiemy jak jest, wiemy co się dzieje. Może później będzie zmieniona decyzja, się zastanowi, ale Wariat, ty przemyśl swoje postępowanie. Proszę cię, proszę. No, to można wrócić do spisków.
1: Tak, a na ile takiego bana się dostaje za złe zachowanie? Czy do odwołania?
0: To jest do odwołania. To jest decyzja loży masonów.
1: To może odbanujcie Furiata na 24 godziny. Niech poprzeprasza wszystkich. I tyle, no.
0: To trzeba przemyśleć. Dobra. A słyszałeś?
2: No. Wspomniałeś o masonach. Co myślicie o masonach? Czy to jest naprawdę jakaś organizacja zorganizowana?
0: Nie zorganizowana, ale są. Są ludzie, którzy są ponad nami. Zawsze byli. Ja uważam, że masoni to nie jest jakby zorganizowana jakby opcja. Chociaż tam słyszałem, że jakieś są spotkania i gdzieś tam niby ci... Czy nawet te głupie robi... Economical Forum, coś takiego, tego Schwaba, no to można powiedzieć, że tam na przykład elity się spotykają, no to jest w pewnym sensie jakaś taka masoneria. Nie mówię, że w złym aspekcie, nie będę oceniał tego, ale to jest spotkanie elit i oni sobie decydują o tym, co się będzie działo, no bo taka jest prawda. No, oni decydują o tym, jakie będą prawa, jakie będą rzeczy i w sumie, no tu masz jakiś taki przykład jawny. A może być więcej takich rzeczy niejawnych.
2: Dlaczego oni mają decydować o tym, co będzie się działo?
0: Bo mają pieniądze i władzę. Kto ma jedzenie, ten ma kontrolę. No i wiesz, dopóki oni mają siłę i dopóki ludzie

O, no dobra, no to to jest właśnie godne Boże. Ja muszę powiedzieć, że produkowałem się tutaj troszeczkę czasu, chwilę wam zajęło, żeby cośkolwiek powiedzieć, ale jest okej. Okay. Myślę, że 2 minutki muzyki na wejściu to nie jest chyba najgorzej. Jakoś przeżyjemy. Moi drodzy, dlaczego wchodzę teraz z audycją? Bo nie wiem, co zrobić. Normalnie dzisiaj nie wiem, co zrobić. Czego się nie chwycę, to albo mi się nie chce, albo mi nie wychodzi, albo mi nie daje satysfakcji. Więc stwierdziłem, kij, zrobię audycję, tutaj zawsze jest jakaś szansa, że przynajmniej to jakoś się potoczy, że ktoś od was zadzwoni i będzie miało miejsce coś ciekawego. 3 maj, no wiadomo, święto patriotyczne w naszym cudownym kraju, konstytucja. Mogłoby się wydawać, że teoretycznie jest to jedno z tych świąt, które się troszeczkę wyłamuje od tych ważnych świąt patriotycznych, mianowicie jest już w czasie, kiedy teoretycznie powinna być lepsza pogoda. Niby jest to jakieś zwycięstwo, chociaż moim zdaniem w gruncie rzeczy jest to wtopa, ale kij tam, nie? Przecież w tym kraju i tak za bardzo się nikt nie przejmuje konstytucją, w gruncie rzeczy. Dlatego powiedziałem, że jest to dzień pizzy. Ale dlaczego dzień pizzy? No bo z okazji tego długiego weekendu wszystkie sklepy są praktycznie zamknięte. Kupować pieczywo w Żabce, no to moim zdaniem jest już, może zabrzmi jak adwokat, ale to już jest jakieś wynaturzenie. Nie będę jadł jakichś chińskich włosów z zamrażarki, bez sensu. Więc tak popatrzyłem na to, co mam. Boczuś, pomidorki koktajlowe i oliwki. No to prosta sprawa, nie? Zrobiłem pizzę. Pizzę polonitane z czyli danie, które pochodzi od właśnie pizzy, czyli danie, które padło ofiarą własnego sukcesu. Ja nie jestem żadnym globetrotterem, nie wiem, czy we wszystkich różnych krajach zawsze jest jakiś wariant pizzy, czy tylko w Polsce mamy jakiegoś takiego jebla na punkcie pizzy, jest wszędzie masa pizzerii, a pizzeria włoska to raczej tak nieszczególnie się będzie miała prawo utrzymać, no bo gdzie to taka, kurde, samym serem i pomidorem? Żadna pizza, nie? Pomyłka jakaś. Najter pisze, hello, nawet nie wiedziałem, że dziś dzień pizza. Pizza właśnie grzeje się w moim piekarniku. Nie ma dzisiaj dnia pizzy. Ja mam dzisiaj dzień pizzy, ty widocznie też. Mam dzień pizzy, bo tak jak mówiłem, nie chciałem ryzykować pieczywa z Żabki. Nie mam innego pieczywa, albo jest one czerstwe, nie mam ochoty za bardzo na tosty. Z tostami mam jak z kawą, mam takie fale, że co jakieś tam kilka miesięcy albo lat jem jak oszalały, a później nie jem wcale. Tak samo kawę piję albo w ogóle. Więc stwierdziłem, że zrobię sobie po prostu coś takiego. Nie chciałem się pierniczyć z bułkami, chciałem się pierniczyć z zrobieniem chleba, więc od razu pojechałem z grubej rury, zrobiłem sobie ciasto na pizzę i pizzę. Także nie, to nie jest żaden oficjalny dzień pizzy, to jest mój osobisty kozi dzień pizzy. Pomysł jest taki, żeby zjeść pizzę na śniadanie, obiad i kolację. Już dostałem z centrum dowodzenia informację, że na kolację się nie uda. Pizza będzie za to znowu jutro, bo zrobiłem dwie. I wiecie co? Chyba tego tak jakoś z reguły nie robimy, ale dam wam ten mój przepis. To jest, tak jak mówiłem, pizza polonitana, czyli pizza bardzo po polsku, daleka od tej tradycyjnej. Już tu ciasto na pizzę, przepis. Cyk, cyk, cyk. Moi drodzy, podoba mi się w tym przepisie to, że nie jest to jakaś wielka maciora i są to składniki po prostu dostępne. Przepis jest niesamowicie prosty. 300 gram mąki pszennej. Ja polecam 450. Oczywiście możecie użyć zerówki tej dedykowanej do pizzy. To jest takie najbardziej koszerne, ale tak jak mówię, to jest polonitane.

Dana pizza, pizza niekoszerna. Łyżeczka soli, 4 łyżeczki oleju. No przecież oliwa powinna być. 20 gram świeżych drożdży lub 7 gram suchych drożdży instant. 7-gramowe są w Polsce chyba doktor Oetkery. Taki przynajmniej dałem, jeśli mnie pamięć nie myli, w takim zielonym opakowaniu suche. 150 ml lekko ciepłej wody. No. Ja wrzucam to do miksera kielichowego, mieszam w diabły, później jeszcze troszeczkę dorabiam rycyma. No i wałkiem do ciasta takie pi razy drzwi, okrągłego placka formuję. Powiem wam, że przy tej konsystencji na moim placie nie muszę w zasadzie niczego nawet podsypywać. Oczywiście jak ten troszeczkę przesadzę z wodą, to tak, to wtedy muszę troszeczkę podsypać. Ale tym razem nie musiałem i walnąłem to ciasto sobie od razu na blachę. W tym momencie, jak już sobie rosło w ciepłym, lekko ciepłym piekarniku, no to wziąłem i zmontowałem sosik. Sosik zmontowałem z pasaty, do której dodałem troszeczkę sosu Worcester, bo mam taką korbę, że ładuję teraz wszędzie, gdzie tylko mogę, sos Worcester. I dałem jeszcze oregano suszone i bazylię. A teraz sobie uświadomiłem, że jestem kompletnym półgłówkiem, ponieważ mam żywą bazylię i ale pies, niech się regeneruje, niech oddycha. Co tam jeszcze walnąłem? Znowu polonitana, znowu nie było koszernie i nie było po włosku, bo użyłem sera podpuszczkowego Liput jako serowego podkładu do pizzy na sporej tarce o dużych oczkach starty. No i na to, tak jak mówiłem, wskoczyły pomidorki koktajlowe przecięte w pół, boczuś, jakiś taki tam premium, nie wiem, znaczy wiem skąd on był, ale nie powiem dokładnie jaki to jest brand i tak dalej, boczuś i oliweczki. No. Ciasto robię od Gennaro Contaldo. Polecam wam bardzo wszystko proste włoskie. Ty, BelKNS-ie, chyba dałeś ostatnio donate'a na chłopaków dwie dyszki, bo tak mi się przynajmniej na OBS-ie wyświetliło, więc w imieniu chłopaków dziękuję. Mam na myśli rzecz jasna poszukiwania czupakabry szczecińskiej. No, tutaj Super Belkas pisze, że pizza à la Polonia to najebany w Sea of Opór. Dokładnie, tak to wygląda. To jest coś, co mnie strasznie wkurza. Tutaj starałem się dać troszeczkę mniej tych składników, ale w rzeczy samej tak jest. Wydaje mi się, że ja nie wiem, czy to jest. Ach, teraz zabrzmi jak krawiec, ale czy to jest jakaś taka Polska, ten, że się musimy nażreć wszystkiego nawalić, żeby pokazać, że nie ma biedy, kurwa. Chyba tak. Wydaje mi się, że tak, że troszeczkę z tego to wynika. Tak samo taka dygresja, myślę, że jest kaszanką, która jest moim zdaniem bardzo dobrym posiłeczkiem, jedzeniem. Natomiast wiem, że w niektórych kręgach to już jest źle postrzegane. Jeżeli kaszaneczka wygląda na grillu albo gdziekolwiek, to nie, to nędza, bida i w ogóle. Ale dasz tym samym ludziom Black Pudding UK-ski, no to już będą cmokać jak głowa wała, nie? Wracając do pizzy. Proszę mnie tutaj nie za bardzo nie rozpraszać. Najebane w Sea of Opór, dokładnie. I powiem Ci, że wielokrotnie robiliśmy ten błąd z Aleksandrą, że daliśmy dużo różnych rzeczy, przede wszystkim pomidory. Pomidory są problematyczne, bo mogą puścić dużo wody i się zrobić apraka pod spodem. Robiąc dobrą pizzę polonitanę, trzeba uważać właśnie na to, żeby nie przesadzić. Można dać dużo rzeczy, owszem, ale jeżeli te rzeczy będą mokre, to jest po zawodach. Będziecie mieli ciaprakę i no, nie, pizza nie zda tego egzaminu, który polega na tym, że wyciągacie trójkącik i on się nie rozpierdziela na dół po prostu, tak? Jest względnie sztywny. Nie musi być idealnie sztywny. Okej, moja pizza polonitana wjechała do lekko rozgrzanego piekarnika, który pojechał na 150 stopni od góry. Dlaczego tak robię? Wiecie, każdy piekarnik jest inny. Mój piekarnik miał tendencję do tego, że jak jechałem w górę i w dół, no to przypalało mi troszeczkę podstawkę i pizzy tu i to takie było nie za bardzo. Później eksperymentalnie podłączyłem znowu górę i dół i podbiłem temperaturę do 200 stopni i po parunastu minutach w zasadzie pizza była gotowa. A, co my tutaj mamy na czacie? Globtrotterzy już ciężko tutaj dyskutują, gdzie jest on najgorszy i najlepszy pizzę. Jacek z Australii pisze, że najgorszą miał w Międzyzdrojach w restauracji Zapiecek. To oryginalna nazwa, wszędzie są restauracje Zapiecek. A najlepsza w Da Michel w Neapolu. Dobra,
Jako wikipedysta dnia siódmego sobie zerknę na definicję pizzy neapolitańskiej. Oryginalna pizza neapolitańska wytwarzana jest z lokalnych składników takich jak pomidory, które rosną na polach wulkanicznych na południu od Wezuwiusza, i mozzarelli z mleka bawolic. Zgodnie z zasadami wytwarzania tego gatunku pizzy, mąka musi być typu 00, ewentualnie z domieszką mąki typu 00. Pozostałymi składnikami ciasta są drożdże piwne, woda pitna, sól morska lub kuchenna, oliwa. Ciasto powinno być wyrabiane ręcznie lub z użyciem wolnoobrotowego miksera. Ja niestety pojechałem na szybko. Gdy ciasto wyrośnie, powinno zostać uformowane tylko rękami, bez użycia wałka czy innych przyrządów mechanicznych. O, tego nie wiedziałem. Pizza musi być przygotowywana w piecu opalanym drewnem. No już, czekaj, nie mam nic innego do roboty. Może mieć grubość około 4 cm w środku i brzegi w wysokości 1-2 cm. Po wypieczeniu powinna być gorąca, krucha i aromatyczna, o charakterystycznych przyrumienionych brzegach. Bla, bla, bla, Unia Europejska, jakaś tam pizza specjalna, tratatatatatata. No faktycznie, muszę powiedzieć, że w Polsce, poza takimi stricte dobrymi knajpami i jakimiś prowadzeniem przez Włochów knajpami, to ciężko jest znaleźć pizzę, która jest na cieniusim cieście. I tu znowu chyba dochodzimy do tego polskiego myślenia, że to jest kura, panie, no ja się przyszedłem, kura, panie, grube ciasto, nie? No, myślę, że to jest to. U mnie na wsi jest jedna pizzeria, która robi pizzę na cieniusim cieście i to jest świetna sprawa. Muszę powiedzieć, że rewelacja. Jest ogromna różnica. A co do robienia czegoś na drewnie? Cóż, jest różnica, tak? Oczywiście, na 100% jest różnica. Aromat taki lekko przywędzony tego wszystkiego, no, robi dużą różnicę niestety. No, ale mówimy tutaj o pizza polonitana w domu, na piecu elektrycznym. I tak, kurde, Jacek tutaj twierdzi, nasz doktor Dres, że grube ciasto jest, kurna, najlepsze. No, sprawa kontrowersyjna. Jak uważacie, możecie zadzwonić. Skype Nocne Radio. Luźne gadki znaczy się Skype, koza nocna znaczy się Discord. Także, moi drodzy, zapraszam do telefonowania i co możecie powiedzieć o pizzy? No. Co my tutaj mamy jeszcze ciekawego w temacie naszego ulubionego placka? Wiecie co? Powiem wam tak. Pizza to nie jest jedyne tego typu jedzenie. Ogółem kiedyś z nudów śmigałem po Wikipedii i znalazłem różne takie jakieś dziwne jedzonka, które są strasznie do tego podobne. Niech no coś mi się przypomni. Mam go, tak. Flammkuchen, moi drodzy, to jest coś, czego kiedyś próbowałem, znaczy się robić, tutaj u siebie w domciu. Zaraz będzie mały wjazd. Wybaczcie, że tak chwileczkę mi to zajmuje, ale tak jak mówię, wbiłem na totalnym spontanie i zwyczajnie nie jestem w stanie... Nie przygotowałem sobie zdjęć, żeby jakoś tam ładnie i poglądowo wam to wszystko opisać. Ale zaraz będzie. Momencik. Tak. Aha. Mam informację z reżyserki, że bardzo dużo zdrabniam. Nie wiem, może jak mówię o jedzonku, to dużo zdrobniuniek musi być. No wiecie, jak to jest, nie? Zenon tak czasem marzę, jak mówię o jedzeniu, to dużo zdrabnia. Aha. Mało brakowało i bym się z ręką w majtkach obudził. Mój kochany laptop mi pokazuje, że jest podłączony do prądu, podczas gdy nie jest, w rzeczy samej. Aha, widzę, że bateria już nagrzana i się nie nagrzewa. Będą małe problemy techniczne. No ale pies, zobaczymy, co z tego wyniknie. A dobra, jedziemy na szybkacza, nie ma co się pieścić. Proszę bardzo, tak to wygląda. Proszę, jak pizza, nie? Normalnie, zwyczajnie wygląda jak pizza. Ale już mam mały rys historyczny.
tradycyjne alzackie danie w formie tarty na bazie ciasta chlebowego, cebuli, boczku, ciętego w drobne słupki i śmietany. Jak mi ten flammkuchen przyszedł do głowy? Ano od kwasiora, który opisywał pizzę słowiańską, gdzie zamiast pomidorowego pod

ziół. Bardzo dobre, to różne rzeczy polecam. I wyszło bardzo w porządku, nie? Dobry poczuć, można pochytać praktycznie wszędzie. Nie jest to jakiś deficytowy towar. Ciasto chlebowe. Myślę, że na początek spróbujcie z drożdżowym, po prostu tego wariantu kwasierowskiego, właśnie pizza tak zwana słowiańska. A później spróbujcie na cieście chlebowym. No, chlebowe ciasto myślę, że teraz coraz łatwiej jest to pochytać, zrobić, ponieważ możecie sobie kupić zakwas chlebowy w Biedronce. Nie powiedziałbym, że to jest taki do końca zakwas chlebowy. Z okazji lockdownu bardzo dużo osób stwierdziło, że będzie robiło chlebek, więc możecie też sobie od kogoś sobie pochytać chlebek. Dlaczego pizza taki ogromny sukces odniosła, szczególnie w Polsce? Ja się już nad tym wielokrotnie zastanawiałem i dochodzę do wniosku, że to, o co różnej maści puryści mają jakieś zarzuty i strasznie się trzęsą, jest jednocześnie największą zaletą tego dania. Mianowicie prostota i to, że oryginalne składniki można z powodzeniem zastąpić różnego rodzaju ekwiwalentami lokalnymi, tak? Ciasto drożdżowe zrobić nie ma problemu. Mąka typ 0? Jasne, super, będzie lepsze, ale jak zrobisz 450, też będzie w porządku. Ser? No mozzarella przecież musi być, która swoją drogą jest teraz dużo tańsza i można je używać, ale równie dobrze lokalne żółte sery też się dobrze sprawdzą. Do tego jest w tym daniu jakaś taka naturalna dowolność, która chyba pierwszy raz gdzieś tam w Nowym Jorku została dostrzeżona. Jacek pisze: pizza odniosła sukces, bo jest dobra i tania, nie ma co filozofować. Otóż jest co filozofować, no cholera, zawsze jest co filozofować i nad wszystkim jest co filozofować, no. No chyba, że nie, no to ja mogę zaraz wyłączyć audycję. Co myślisz, Jacek? Jak gra ze mną teraz tchórza. A? Nie powie nic. Pizza jest dobra na śniadanie, obiad i kolację. Zgadzam się. I taki był plan dzisiaj, ale tak jak mówię, nie uda się to. Nie uda się to, bo już moja jaśnie Aleksandra stwierdziła, że nic z tego. Nic z tego i zjemy coś innego, ale za to będzie też na jutro na obiadek. Muszę powiedzieć, że nie wyłączaj, pizza jest najlepszym jedzeniem na świecie za tę kasę. Tak, ja myślę, że tak, ale tu cały czas chodzi o tą prostotę, chodzi o te zafajdane drożdże, chleb i to, że możesz ją zrobić na winie, tak? Czyli co się na winie walnąć na środek i coś z tego będzie. Nie? Myślę, że taką podstawową rzeczą jest jaki sos i ser. Stosunek ceny do jakości jest najwyższy na świecie. Czy ja wiem? Ciężko. Profesor Zeniuch. No dobra, super. Dziękuję za określenie. Profesor Zeniuch. Przypominam, że możecie dzwonić, bo na pewno macie coś do powiedzenia o pizzy. A niejednemu z was też się pewnie nudzi. Aha, Jacek zadzwoni za 20 minut, kocur usypia. To było już jakiś czas temu, więc mam tylko cichą nadzieję, że maszyna mi nie zdechnie. Niby podłączona, niby wszystko jest ok. Ale niestety zrobiłem błąd karygodny. Zobaczymy, jak wytrzyma te 20 minut, to znaczy się, że już będzie dobrze. Zajrzę na Discorda, nieoficjalnego Discorda. Co my tu mamy? No tak. W ogóle dzięki, że mi tak dopiero po prawie 3 minutach powiedzieliście, że nic nie słychać. Produkowałem się i było dosyć kiepsko, ale to dobrze, bo drugie wejście było lepsze. Tutaj jakaś prywata taka nieszczęsna. Dobra, to już nie będę jakoś w to wchodził.
Dobra, jedziemy dalej. Co my tutaj mamy jeszcze?

0: jeszcze z tych pizzowych rzeczy. Podpowiadajcie, podpowiadajcie. Co my tutaj mamy? A, calzone! Właśnie, calzone. To jest coś, z czym miałem do czynienia, no kurde, późno, że tak powiem, bo ledwie parę lat temu. I chyba pierwszy raz zobaczyłem, jak Aleksandra to zamawia. Nagle tak szczapy po prostu, jakiś taki wielki, wielki pieróg przed nią zobaczyłem. I sobie myślę, takiego pieroga to jeszcze nie widziałem. Po chwili inspekcji Wikipedii, bo czegożby innego, dowiedziałem się, że w takim wielkim uproszczeniu nasze calzone to jest nic innego jak taka po prostu zwinięta pizza. Ciekawe jest to, że później sobie przypomniałem, że w moich lokalnych stronach, które swoją drogą teraz mają pewnie zajebisty biznes na pogrzebach, bo trup się ściera tak gęsto, że szczena mi opada. Było takie danie. Ale lokalny biznesmen, który zasłynął z tego, że w swojej pizzerii sam sobie wystawiał ze swojego konta wystawiał sobie pozytywne opinie, miał to danie, natomiast nigdy go nie nazwał tak jak trzeba, no przynajmniej dopóki ja tam jeszcze byłem. Dobra, już na ten wlatuję. Calzone, kradnę Berkenesie, się niestety poświęcasz się do nocnego radia. O, tutaj wytwór kulinarny jednego z naszych wyspiarskich nocników, który jest też wyśmienitym graczem i świetnym kucharzem. Calzone della Berkenes. No, muszę powiedzieć, że wygląda jak gówno i zapewne smakuje jeszcze lepiej. Dla mnie bajer, nie? Fajnie przypieczone, oliweczki czarne w środku. Mam straszną ochotę na czarne oliweczki. Jakieś mięsko. Nie no, bajer, bajer. Poezja po prostu. Muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem. Zresztą jak zawsze, nie? Jak chcecie zobaczyć jakieś mega fikoły kulinarne, to zapraszam na Discorda. Tam macie dział Nocnik Pana Makłowicza. No, prym tam wiodą właśnie Belkenes i Gosia. Te rzeczy, które tam są wrzucane, to ja pierdzielenie. To wygląda tak, że głowa mała. No. Dobra, co my tu mamy? Aha. Niech no pomyślę. A. Dobra. Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o pizzę, bo wiadomo, że danie to jest popularne, że można je robić na wiele różnych sposobów. I w zasadzie sky is the limit. Ale gdzieś jest granica dla większości ludzi. I o ile niemal wszyscy sobie już odpuścili takie straszne, jakieś nadęte, bufoniaste jaranie się pizzą na zasadzie, że tutaj tego bułkę przez bibułkę. Tylko Neapolitana na cieniusi, dwa składniki, dziękuję, do widzenia. I bazylia tam wyrosła na kalapicie jakiejś tam starej Włoszki. Nie, mam na myśli rzeczy typu ananas. Powiem wam, że jak pierwszy raz widziałem, że pizza jest z ananasem, swoją drogą to jest powiązane z taką troszeczkę ezoteryczną historią z mojego życia, bo kupę, kupę lat temu, zdrowo ponad dekadę, rozmawiałem z koleżanką jeszcze wtedy na gadu-gadu, i powiedziała mi, idź co zjeść. A ja wtedy, no, niemalże miałem wizję, nie? I napisałem jej, ty, ale kurde, zdejm ten ananas. Ja nawet nie wiedziałem, że pizzę można jeść z ananasem. Tak jakoś coś mnie tknęło, napisałem, przynajmniej świadomie nie wiedziałem. Zdejm ten ananas, nie? Po czym po jakichś tam 15 minutach koleżanka przychodzi. Ale jeżeli nie chcesz, żebym czegoś opowiadał, to mi tego nie przypominaj 15 razy. No, i mówię tej koleżance, że tam napisałem jej to. Ona po jakichś 15 minutach przychodzi i taka mega zdziwiona pisze, ty, ale skąd ty wiedziałeś, że pizzę z ananasem, nie? Se myślę, no, kurde, to już drugi raz, kiedy jakieś takie jasnowidzenie mi się zdarzyło. To jest drugi raz, kiedy mi się takie coś zdarzyło. Pierwszego razu Nie będę przypominał, bo nie jest troszeczkę w temacie. Natomiast przez lata wydawało mi się, że pizza z ananasem to jest świętokradztwo. Że to nie ma prawa po prostu się udać. Czy tak jest? No, życie zweryfikowało i jakiś czas później u kolegi miałem przyjemność zjeść dobrą pizzę hawajską, czyli z ananasem właśnie. Nie wiem, jaki był jej sekret, czy to była dobra mąka, dobra szynka, bo wiem, że ta szynka świetnie wchodziła w synergię z pizzą, tfu, z ananasem. Natomiast w dalszym ciągu wiem, że jest gro ludzi, którzy w życiu by się takiej pizzy nie tknęli. Ja też szczególnie bym, nie był to by mój pierwszy wybór, jeżeli chodzi o pizzerię, nie wiadomo jaka dobra by nie była. Nie szarpnąłbym się na coś takiego. Wiem, że są też pizze z brzoskwinią. No i oczywiście przypomina mi się gra Pizza Tycoon, albo Pizza Syndicate i Pizza Connection, która była, no miała tam masę różnych składników. Nie wiem, jaki algorytm za to odpowiadał, jak to było zrobione, czemu jedni lubili to, drudzy lubili tamto, ale można było na pizzę dać mrówki, można na pizzę było dać węża, diabli wiedzą, co jeszcze. Natomiast myślę, że gdzieś tam na świecie są jakieś knajpy, które takie dziwne dodatki do pizzy jak najbardziej serwują. A wy co byście zjedli? Albo jaką jedliście najdziwniejszą pizzę? O, to jest dobre pytanie dla was. Takie małe call to action. Jaką najdziwniejszą pizzę w życiu jedliście? Helfi pisze na czacie YouTube'owym: tylko prastary wielkolechicki podpłonek słowiański. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Powiedz mi, Helfi, czy podpłonek nie jest czasem bezdrożny robiony? To jest taka troszeczkę różnica. Podpłomykowy jest bliżej do tego chlebka ciapatego, nie? Od którego się wzięło określenie niechlubne ciapaci. Więc myślę, że warto czasami się zastanowić, jak podobne rzeczy się spożywa. O, Jacek nie zawiódł, z bananem najlepsze na świecie. Mam nadzieję, że więcej opowiesz, jak zadzwonisz. Ale ten. Jedziemy dalej. No, stać was na więcej. Na pewno jedliście coś dziwnego na pizzy. Come on. Co my tu mamy? Nie lubię was za te pizze. No, ja myślę, że każdy, kto jest głodny, nie lubi nas za pizzę. Zdecydowanie to nie jest coś, co jest dobre dla kogoś, jest godne. Oj, Tomu. No, muszę wam powiedzieć, że faktycznie w moim życiu jest coś takiego niewytłumaczalnego momentami, że potrafię pewne rzeczy jakoś tak dziwnie z kosmosu wyczuć. Nie przeczę, owszem, ale myślę, że kiedyś do tego dojdziemy, jak to jest, i dowiemy się, jaka nauka za tym stoi. Na razie Skype, Jacku, Skype. Tym razem Skype. Tak, generalnie trzymajmy się wersji, że koza nocna jest Discordowa, bo jest społecznościowa, a luźne gadki są Skype'owe. Jeszcze póki Skype jeszcze nadaje się do używania, no bo normalnie to można dostać cholerę od tego Skype'a za fajdę. Skype, nocne radio. Zapraszam do dzwonienia. Na pewno macie coś do powiedzenia o pizzy. Kto nie jadł pizzy? W ogóle, o! Konia z rzędem temu, kto nie jadł pizzy. Myślę, że prędzej znajdzie się ktoś, kto na przykład nie jadł ruskich pierogów, niż ktoś, kto nie jadł pizzy. Skąd to wiem? Bo sam byłem człowiekiem, który pierogi ruskie dość późno zaczął jeść. A teraz je robię i jem tylko, nie tylko pierogi ruskie. No generalnie gorąco polecam. Piechota. Więc to tak w kwestii tego, że cudze chwalicie. Dzwoni doktor. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże. Cześć, witam wszystkich.
0: Hej, hej, hej. Już cię zaraz podgłośnię troszeczkę. Momencik, momencik. Ja już tu wiem, że musi być to i owo podciągnięte. Dobra, słucham cię.
1: Słuchaj, najlepsza pizza na świecie i ja się teraz nie chwalę tym, gdzie byłem, ale po prostu do tej pizzy muszę wspomnieć. Najlepsza pizza na świecie jest w Neapolu. Moja żona Małgosia, która nie przepada za pizzą, ani pizza jej ją ziębi, ani grzeje, zaciągnęła mnie do tej pizzerii 2 dni z rzędu, bo ja czegoś takiego nigdy w życiu nie jadłem. To jest pizzeria, która się nazywa Da Michel, jest w Neapolu i można było tą pizzerię zobaczyć w tym słynnym filmie Jedz, módl się, kochaj. A taki nawet niezły film z Julią Robert. Niezłe romansidło. Jak ona tam idzie do właśnie tej pizzerii i stąd to nie wiedzieliśmy.
0: Taka
1: I
0: biało-czerwone logo?
1: chyba tak, chyba to jest biało-czerwone logo, zaraz to sprawdzę, ale tak biało-czerwone logo i takie charakterystyczne biało-zielone płytki na ścianach. Wygląda, ja do tej pizzerii bym nigdy nie wszedł, jakbym o niej nie wiedział, że jest dobra. W ogóle by mnie nie zachęciła. Zresztą w ogóle Neapol to jest swoją drogą, moim zdaniem, najgorsze miasto w Europie. Nie wiem, może tylko Bytom jest gorszy. Jeżeli...
0: Zgodzę się, tak. Pewnie Bytom jest gorszy.
1: Ale ja bym do Neapolu właśnie tylko i wyłącznie dla tej pizzy pojechał. To jest taka pizzeria, która jest turbo tania. Słuchaj, ona kosztuje... Wtedy to był 2012 rok, marzec, my tam byliśmy, między 4 a 5 euro za jedną pizzę, zależy jaki rozmiar. Są tylko dwie pizze, z margarita i marinara. Ja próbowałem tylko tej margarity i to działa na zasadzie, że koleś chodzi po sali, zbiera kto jaką pizzę chce i po tym, jak on zbierze tę, o właśnie ta pizza, chyba ją właśnie wrzucasz, dokładnie ta pizzeria, ona tak wygląda. I koleś jak już zbierze to, co chce, no to idzie przygotować ciasto i to trwa 20 minut i potem wstawia tę pizzę do takiego pieca wielkiego. I jak źle trafisz, no to możesz czekać nawet 40 minut na pizzę, ale ta pizza jest nieprawdopodobna. Cała historia, cała moc tej pizzy jest w tym cieście. Ona jest w takim konsystencji pulanym. Trochę ono jest takie lekko jak koloid. Takie lekko lejące się. No jest dosyć cienkie, ale nie bardzo cienkie. Po prostu się nie da opisać, jakie to jest pyszne. Ja po prostu myślałem, że zjem dwie, ale po prostu było bardzo sycące. Ja bym po tą pizzę wrócił do Neapolu właśnie. To było już 9 lat temu. A ja cały czas o niej marzę.
0: Wiesz co, prostota. Prostota to jest istotna rzecz w marketingu też, żeby nie było za dużo wyboru. Jak jest za duży wybór, to ludzie, wiesz, czasami się rozmyślają, idą sobie gdzieś tam, nie? To jest coś, o czym się zapomina w e-commerce często, bo sklepy internetowe mają milion różnych rzeczy. To jest coś, o czym zapominają na przykład sklepy meblarskie, a o czym pamięta IKEA i to jest w dużej mierze tajemnica sukcesu IKEA, że ten wybór tam nie jest przesadnie duży. I myślę, że to jest grzech ciężki polskich pizzerii, że mamy co najmniej 20 pizz do wyboru i jest lipa, nie?
1: Pamiętam lata 2000 i w latach 2000 na przykład w moim miasteczku rodzinnym była pizza z groszkiem.
0: No.
1: Proszę.
0: Ja pamiętam w Tarnowskich Górach pizzerię Al Capone i albo Batman, nie pamiętam, która z tych dwóch. W każdym razie serwowała pizzę z takim grubym boczkiem i jajkiem sadzonym, nie? Więc myślę, jasny gwint, nie? I na grubym cieście, rzecz jasna, nie?
1: Ale słuchaj, ja uważam, że w tym nie ma nic złego, bo w końcu da się wymyśleć coś dobrego, ale to, co mnie może nie tyle wkurza, co ja mam taki specyficzny do Włochów. Ja uwielbiam Włochów. Włochy to jest moje ulubione miejsce na wakacje w Europie, ale pewne cechy ich charakteru są dla mnie nie do strawienia i oni mają wręcz psychopatyczny stosunek do jedzenia. Ja w Danii znałem Włocha, ja na przykład uwielbiam ananas na pizzy. Uwielbiam
0: O!
1: pizzę Hawaju. Ja mogę pizza, dla mnie bez ananasa to w sumie nie bardzo jest pizza, nie? Ale dla Włochów to jest po prostu zbrodnia. I kiedyś się tak siedziałem koło takiego Włocha i na takiej imprezie i ja zamówiłem sobie jakąś pizzę właśnie z ananasem, może nawet i z bananem, bo ja uwielbiam pizzę z bananem. Czasem jak mam ochotę bardziej słodkawy smak, to pizza z bananem jest genialna. I po prostu koleś wyszedł z pokoju, w którym siedzieliśmy. No i mówię, człowieku, no przecież ja ci nie każę tego jeść, ale rozumiesz, jeden lubi rybki, drugi woli akwarium. Ja mogę sobie jeść, co mi się podoba. On mówi, dobrze, ale nie przy mnie. Ja po prostu mówię,
0: Obraza uczuć
1: psychopatycznie.
0: pizzoginych.
1: Dokładnie, za uczuć pizzoginych. Oni się wkurzają, na przykład, jak ktoś sobie poleje pizzę keczupem.
0: Oj,
1: Teraz
0: tak
1: ja sobie na
0: słyszałem,
1: przykład...
0: tak. Chyba szczytem to jest oliwa z czosnkiem.
1: Być
0: Praktycznie.
1: może ja czosnku, wiesz, to nie wiem, ale być może tak jest. Ale to można kupić z tym.
0: To ale, jest, wiesz, w lepszych pizzeriach w Polsce właśnie znajdziesz oliwę i oliwę z czosnkiem, ale i tak jest sos czosnkowy i pomidorowy do wyboru.
1: Sos czosnkowy z pizzą to też jakoś nie rozumiem, jak komuś to może smakować, no ale jak komuś to smakuje, to niech sobie je. A jeszcze taka ciekawostka, w Danii robią pizzę na słodko, pizzę na przykład z czekoladą i owocami.
0: Oś mi się trafił, jest... no słucham cię, chciałem o tym też coś powiedzieć. No.
1: Stricte skandynawski wynalazek. I też Włosi dostają po prostu wylewu, jak na to patrzą. To jest dla nich nie do przyjęcia. Ja tego nie lubię, smakuje, ale dzieci to bardzo lubią oczywiście.
0: Tutaj w gruncie rzeczy to jest po prostu bułka słodka, no. I tyle. No,
1: tak, tego się w tym momencie robi bułka słodka. Ja nie rozumiem też zachwytu nad tymi pod płomykami, tak to się nazywa, bo to jest bez ten stary skandynawski, słowiański wynalazek i skandynawski też. Podpłomyki były bardzo w Szwecji popularne, bo w Szwecji zawsze był głód, prawie do XIX wieku.
0: To jest wynalazek taka wszędzie, nie? Praktycznie.
1: Tam, gdzie byli głodni ludzie, nie?
0: No, bez użycia drożdży. Mąka i woda bez użycia drożdży. No to wiesz, ja robię to samo, tylko że daję drożdże, daję to wyrosnąć i wtedy dopiero daję na patelnię. I to lubię, nie? Powiem ci, że świetnie się spożywa z byle czym. Spróbuję z pesto, ale do pesto jeszcze wrócimy. No, jakie jeszcze miałeś przeżycia z pizzą? Gdzie jest twoja granica w takim razie? To już lubisz, nie lubisz, ale czy coś cię trzęsie? Ja wiem, ty tam wolność cenisz i tak dalej, no ale powiedzmy, gdybyś tak...
1: Wiesz, co by mnie tak już naprawdę bym to wyśmiał, jakby ktoś na pizzę zrobił taką polską i bigos na nią nałożył.
0: Zachrzusiłem się.
1: Dobra, wiem. Widziałem w Danii, to też było w Danii, pizzę z takimi... W Danii są popularne takie, to się nazywa po duńsku cocktail pulsa, czyli koktajlowe paróweczki, czy koktajlowe kiełbaski. To są takie kiełbaski rozmiaru trochę większe od kciuka. I Duńczycy to kroją i dają to na pizzę. Czyli pizza z parówkami, dosłownie.
0: Dla mnie aberracją jest pizza kebab. Ja wiem, że niektórym smakuje, ale to jest właśnie taka pizza z bigosem, nie? Bo ten kebab to już niedługo będzie tak de facto polskie jedzenie. No, pizza kebab, nie? No to jest jakieś nie ten. A co z tą pizzą z bananem? No Jacek mówił, no, że lubi, jak chce coś słodkiego, lubi pizzę z bananem. A jakiś sosik do tego dajesz?
1: Czasami ketchup do tego pasuje, ale do tego musi być łagodny ketchup. Ja wolę ketchup pikantny, ale do pizzy z bananem, tylko wtedy trzeba w ogóle iść na ostro i dać ananas do tego, trochę oregano, bo nie za dużo. I jakieś owoce można jeszcze eksperymentować, na przykład mango. Mango jest takie lekko ostrawe, to po prostu dobrze smakuje, moim zdaniem. Przynajmniej. Natomiast ciekawostka, bo rzecz działa się w liceum. W mieście, w którym chodziłem do liceum, jest taki duży park. Jest w dużym parku, jest duży amfiteatr. I było gdzieś około 22, to było tak trzecia klasa liceum, jeszcze przed maturą. Wzięliśmy... Ja i kolega i dwie koleżanki wzięliśmy pizzę, kupiliśmy piwo i w nocy, pod osłoną nocy, przedostaliśmy się do ten amfiteatr, tak dla plachecy, i zrobiliśmy sobie piknik. I w ogóle te dziewczyny były takie w nas wpatrzone i tak powiedzmy nas lubiły. I ja w pewnym momencie otwieram pizzę, a tam banan. Po prostu taki wielki śmiech. Kto tutaj je pizzę z bananem? Ja jem pizzę z bananem. Fajna była zabawa.
0: Jajem, pizzę z bananem. Zachowałem się jak taki chłop, który się nie boi mieć torebki, nie? Ja mam torebkę.
1: Tak, i odpierdolcie się. I mogę ci jeszcze nią przy...
0: No, powiem ci, że wymaga to jakiejś odwagi, nie? Jest jakiś taki cały ten proces zamawiania pizzy, jak się tak chwileczkę zastanowić w towarzystwie, to jest taka... jakaś taka społecznościowa sprawa, tak? To stado się musi dogadać. Czy tą pizzę możemy tylko na pół wziąć inną? Czy każdy może mieć osobny kawałek? Przepraszam, to Karlam. Czy co do cholery, nie? I czy komuś nie będzie nawet śmierdzieć jakiś, kurde, kawałek? Może ktoś jest uczulony, nie? Czy coś takiego. Takie przypadki też były, nie? Z pesto pamiętam, kiedyś jeden kolega sobie zamówił zielone pesto. Pizzę, a inny się bał, że coś mu się stanie, bo nie wie, czy na orzech kipieniowy jest uczulony, czy nie. No, bo na orzech ogółem był. No.
1: Nawiasem, To jest genialna, moim zdaniem. O, i to, czego jeszcze naprawdę nie trawię i co mnie wkurza w pizzy, to jak ktoś robi pizzę z cebulą. Jezu, jak można zjeść pizzę z cebulą? Jak ktoś nie chce je, ale po prostu tak ciągnąca się pizza. No, no nie znoszę pizzy z cebulą. Tego ja nie jestem wielkim fanem cebuli, rzadko kiedy jem cebulę, ale pizza z cebulą, no nie przełknąłbym tego.
0: To jest, jedno z popularne. No, to jest jedna z moich głównych domowych pizz. Musi być boczek i czerwona cebula, nie? To jest najczęściej występująca u mnie konfiguracja.
1: To znaczy, czerwona jest lepsza niż taka biała, ale wciąż to jest źle. Ale czerwona już jest dużo wyżej u mnie niż biała cebula na pizzę.
0: W bardzo ładną synergię wchodzi z boczkiem, nie? Także polecam. Jeżeli już by ci się trafiło, to spróbuj w takiej konfiguracji.
1: Nie chcę tak ci wykolęcić audycji, ale ja miałem taki przypadek, że w ogóle ludzie, którzy mają obsesję na punkcie jedzenia, a to jest moim zdaniem jeden z objawów choroby społeczeństwa, nie tylko polskiego, bardzo, bardzo wielu społeczeństw, że ludzie dostają pierdolce na punkcie jedzenia i się lansują tym, co jedzą, albo lansują się swoimi tym, co lubią jeść, albo czego by nie zjedli. I mi się zdarzyło, że na przykład ktoś za mną po prostu stał nade mną i jeszcze to było na studiach, jak robiłem doktorat w Danii, mówi: ty możesz to jeść, daj już spokój z tym, nie? Mi się na przykład zdarzyło jeść, to nie o pizzy, ale taki duński deser istnieje, który ja bardzo lubiłem sobie podgrzewać, czyli ryż z migdałami, ryż à la mer. Ja to bardzo lubiłem na ciepło i polać to takim słodkim sosem. I koleś za mną dosłownie szedł, mówił: jak ty możesz to jeść, tegoś tak nie je, przestań to podgrzewać, nie? Są ludzie, którzy w jakiś sposób, nie wiem, czy próbują się lansować, dla nich to jest jedna rzecz, którą mogą zabłysnąć, to co jedzą, jakie mają upodobania do jedzenia.
0: Tak, jeszcze jest, wiesz co, jeszcze jest fenomen taki, że przychodzą i mówią: o, bo ja tylko kupuję mięso u pana Pierdziszewskiego, a warzywa tylko tam na bazarku u pani Helenki. I tak dalej, nie, nigdy bym nie zjadł czegoś takiego, nie. No, pomijając fakt, że takie osoby często też mają gdzieś jakąś dziwnego węża w kieszeni, no to faktycznie nie przypuszczam żadnej okazji, żeby się pochwalić, jakie to wysokiej jakości mają papu, nie? I że jak się brzydzą takim mięsem powiedzmy, z Biedronki, nie? Gdzie to, jak można, nie? Zupełnie, och. Najgorzej. Po czym kupują w innym markecie typu Lidl, a dostawca jest, kurwa, dokładnie ten sam, nie?
1: To jest snobizm typowy. I to jest, no, to jest problem dzisiejszych społeczeństw ogólnie.
0: Zawsze
1: się śmieję.
0: No.
1: Dobra, to tyle, co chciałem o pizzę. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze zadzwoni.
0: Nie, a powiedz mi jeszcze o pesto. Powiedziałeś pesto i to jest swój błąd. Powiedz mi coś o pesto, bo ja zrobiłem pesto w zeszłym tygodniu. Pierwszy raz w życiu. Zrobiłem pesto czerwone. Ale...
1: No.
0: No to powiem jeszcze dwa słowa. Lubię... No. A nie, to mów. No, jaki lubisz?
1: Ja lubię pesto zielone. Jeszcze żadnego czerwonego pesto chyba nie jadłem. Albo może gdzieś raz mi się dorwało. O nie, rzeczywiście czerwone pesto kiedyś dorwałem. Dla mnie pesto jest zielone pesto, to jest jedyne dobre pesto. I pizza z pesto i dużo oliwy do tego. No, to jest uczta. Tylko trzeba musi być odpowiednia pizza do tego, żeby było dobre z pesto.
0: No, to kurde, jestem zdziwiony.
1: Tutaj będzie teraz śmierdziało wszystkim. Pizza z kozim serem jest bardzo dobra z pesto.
0: Wiesz co, to jest... dziwnie by mi się jadło z kozim serem.
1: Pizza, znaczy pytanie, czy lubisz, nie? Ale ja na przykład miałem taką przekąskę na studiach, czy po studiach raczej, że brałem sobie słoiczek pesto, podgrzewałem i moczyłem w tym na przykład meksykańską tortillę. Taki, wiesz, placki.
0: Nigdy nie jadłem pyszne. W taki sposób pesto.
1: A, spróbuj. To jest po prostu, ja pesto jeść kurzeczką. Po prostu uwielbiam pesto.
0: Ale jakie? Bo wiesz, w Polsce problem polega na tym, że to kupne często kosztuje jakieś, no może nie chore pieniądze, bo jak się samemu robi pesto, tyle to wychodzi. Natomiast nie zawsze jest to o dobrym składzie, słuchaj, no bo chyba jedyne pesto, mogę się mylić, że ten skład jest aż tak idealny, pesto, które ma orzeszki piniowe, bazylię i oliwę z oliwek oraz ten ser nie padano, tylko ten parmezan, to jest, kurczę, to zwykłe pesto szeregowe z Kauflandu. Natomiast jakieś droższe, to jest Barille, nie Barille, te inne takie marki, Prawie
1: To są
0: wyłącznie
1: Barille, tak.
0: zawsze. A, Barille lubisz, tak? One są bardzo. Nie mają idealnego składu. Pesto, Barilla, zielone, tak? Ala Genovese, no
1: Dokładnie.
0: tak, bo Genovese to musi być stricte z tamtych rejonów, inaczej to dupa zbita, nie? No.
1: Przecież pesto można zrobić samemu. Ja
0: No.
1: byłem w restauracjach, które robione samemu pesto, no bo to jest zielone, to jest ta
0: Bazylia.
1: bazylia, prawda? Starte. No i to też jest pyszne. To jest genialne. I rzeczywiście z orzeszkami to jest po prostu cudowne. To jest niebo w gębie.
0: No, widzisz,
1: Ale
0: no.
1: ja przecież pesto, no nie wiem dlaczego.
0: Słuchaj, ja będę robił zielone pesto, jak mi bazylia odżyje, na stówę zrobię. No bo patrz, to Barilla ma bazylię, okej. Okay. Nerkowce, czyli to już jest substytut. Mam nerkowce za dobry pieniądz do kupienia na osiedlu i robiłem właśnie to czerwone pesto na nerkowcach. Dzięki Gosiu i Tomu za ten, za protipa, żeby je dla lekkostrawności namoczyć najpierw. I pecorino romano ser, to też jest, z tego co wiem, substytut powinien być parmezan. No, kosztuje dwa razy więcej, trzy razy więcej niż to z Kauflandu. I jeszcze jedno, które z tych tańszych sklepów też ma lepszy skład, ale nie ma lepszego składu paradoksalnie, więc wiesz, nie zawsze. Pesto to jest taki świetny przykład towaru, gdzie cena nie zawsze idzie w parze z, powiedzmy, z jakością. Sugeruję
1: No tak.
0: patrzeć.
1: Na pewno tak. Ale to w ogóle ostatnio, jeżeli chodzi o jedzenie, to cena nie idzie w parze z jakością. Ja miałem kiedyś taki przypadek, że zaufałem takiej firmie polskiej, jeszcze jak mieszkałem właśnie w Europie, która miała sprzedawać dobre jedzenie. Nazywa się chyba Krakowski Kredens. I kurczę, się przejechałem strasznie na tym. A było to niestety drogie. No ale to jest taki szeroki temat. Ale co do pesto. Rzeczywiście najlepsze, jakie jadłem, to było w restauracji, ale ja nie wiem dlaczego. Ja po prostu mam takiego smaka na włoskie jedzenie, że mi pesto pasuje do wszystkiego. No może czekoladę bym nie jadł z pesto, ale wszystko jest pikantne, dla mnie po prostu pesto do tego pasuje. Ogólnie, no ja przyznam się teraz, no po prostu dla mnie włoskie jedzenie jest najlepsze na świecie i nie ma nic lepszego nad włoskie jedzenie. Potem idzie meksykańska kuchnia, a potem jest długo, długo, długo nic i potem się możemy kłócić, co jest dalej.
0: Ja ci powiem tak, bardzo lubię polską kuchnię, ale tak poza tym to się zgadzam. To są chyba najlepsze kuchnie, takie na pewno najbardziej dostępne do ludzi. Jakimś dziwnym trafem te dwie kuchnie się rewelacyjnie wszędzie, praktycznie na świecie przyjęły. Nie wiem
1: Tylko.
0: czemu, ale tak jest. No tak jest, po prostu tak jest.
1: Tylko mały niestety pewna łyżka dziewciu. Moja żona była w Meksyku kilka tygodni jako lekarz. I w Meksyku są koszmarne problemy z cukrzycą.
0: Cukrzyca. No.
1: A cukrzycę to jest meksykańskie jedzenie.
0: Wiesz
1: Niestety
0: co,
1: ma.
0: też chyba trzeba brać pod uwagę to, że tam jest, to też Krawiec wspomina wielokrotnie, problem ze słodkimi napojami. Ogromny. Nie, nawet Cejrowski w tej swojej nowej serii ostatnio mówi: ha! Ameryka Południowa! Tu nie ma! Patrzysz, biała nakrętka, sobie myślisz, jest ten. A nie, biała nakrętka, tak? To sobie myślisz, będzie bez cukru, co? Ha! To Ameryka jest południowa. Znaczy, mucho grande cukro. Podwójny cukier. No. No,
1: No, że
0: i
1: na pewno nie. To
0: także.
1: jest strach. Ja słyszałem takie historie, że wiesz, goście, no, Meksyk to jest kraj
0: Ludzi
1: gangsta,
0: otyłych
1: bardzo bogaty.
0: też.
1: Tak, i bardzo biednych ludzi, ale co gorsza, ci ludzie na przykład będąc na cukrzycy nie kontrolują sobie cukrów, nie biorą insuliny, bo ich na to nie stać na ogół, albo po prostu mają, albo jeszcze częściej mają to w dupie i no, dużo Małgosia widziała amputowanych stóp i stóp cukrzycowych w wieku, wiesz, 45 lat, nie? To takie smutne widoki. No ale to jest szerszy temat, jak było w Meksyku.
0: No, w Meksyku przypuszczam, że był Meksyk, no, tak zwyczajnie. Czy to ta kuchnia jest tylko i wyłącznie, nie wiem, no mówię, ja bym cały czas obstawiał.
1: To było wcześniej jeszcze. Na przykład to, że oni bardzo lubią śmietanę, prawda? Oni
0: O.
1: uwielbiają śmietanę polskiego. Dodatkowo tortilla, czyli ten placek, on też jest bardzo kaloryczny. Więc to są takie rzeczy, no.
0: Jezus, tortilla to jest, czekaj. Aha, tortilla to jest ten zwykły placek, taki flatbread, taki
1: Tak.
0: podkłomek troszeczkę.
1: Dokładnie tak. I potem z tego robisz różne rzeczy. Zawijasz to jest burrito, coś tam jeszcze jakoś.
0: Tako to jest ten kukurydziany, nieprzędne, kukurydziane i twarde.
1: Dokładnie, tak muszą być.
0: No. O, nie, nieźle, nieźle. Zwijasz się? O, nie rób mi tego.
1: Zwijam się. Nie zwijam się, ale zastanawiam się, co jeszcze mogę dodać o pizzy. No
0: To
1: tylko, a, to
0: może,
1: jeszcze
0: ale
1: muszę
0: nie
1: dodać
0: musi być o
1: tego.
0: pizzy, słuchaj, nie ma problemu. To pesto jest super, nie? Kuchnia włoska jest ciekawa z tej prostej przyczyny, że na przykład, że z pizzą, ale przede wszystkim to jest królestwo makaronu. I pamiętam jeden z moich ulubionych youtuberów, Metatron, taki Włoch poliglota, który opowiada głównie o historii i broni, powiedział kiedyś, że są dwa rodzaje dań we Włoszech. Pasta i antipasti, nie? Czyli zamiast makaronu, nie? Mają całą sekcję posiłków, które są po prostu nazwane antipasti, zamiast makaronu, nie? No. Więc to też świadczy o tym, jak makaron tam mocno stoi. Wiem, że pesto zielone przede wszystkim samym makaronem się spożywa. A ja osobiście jem go jeszcze z kurczakiem, nie? Dodaję.
1: Tylko, że to musi być odpowiedni kształt, prawda, makaronu do odpowiedniego sosu. Inny makaron, z tego co ja wiem, ja się nie znam tak bardzo na tym, ale z tego po prostu chodząc po knajpach włoskich, to wiem, że taki kształt makaronu je się z pesto, prawda, a taki kształt makaronu się je z sosem pomidorowym, a taki kształt makaronu się je z jakimś tam sosem, powiedzmy, śmietanowym, nie? I pewnie to można jeść, można to jeść codziennie, taki makaron, ale to też jest, no problem się znowu zrobi podobny jak w
0: Meksyku.
1: Meksyku. I do tego jeszcze na deser jakaś panna cotta i znowu mam problemy z cukrzycą, nie?
0: No właśnie, no właśnie. To jest niestety, niestety problematyczne, ale co jeść w takiej sytuacji, żeby kurde nie, wiesz, kity nie odwinąć na tą cukrzycę? No bo co, to musiałbyś mieć dietę mięsną na dobrą sprawę.
1: Nie, niekoniecznie. No, dwie sprawy. Znaczy, musiałbym, nie chcę mi się teraz żony budzić, bo usnęła, no przede wszystkim trzeba schudnąć. Bo podobno, mam tak mogę się to tłumaczyła, że jeżeli jesteś gruby, to ta tkanka tłuszczowa działa insulinoopornie. I to powoduje duże problemy. Czyli schudnąć i mało ruchu działa insulinoopornie. I jeżeli jesteś gruby i biegasz, to masz dużo większy margines na to, co możesz jeść. Czy w ogóle się ruszasz, chodzisz i tak dalej. W tym momencie. No i do tego są pewne rzeczy, które pomagają mu tam spalać tłuszcz, na przykład ta morska, która się spala z warzyw i oliwy z oliwy, nie? Bo dieta morska ma różna kilka twarzy. Z jednej strony to jest dużo makaronu, a z drugiej strony to są oliwki, pomidory i oliwa z oliwek. Jeżeli w tym kierunku tą twarz diety śródziemnomorskiej weźmiesz, no to już od cukrzycy gdzieś tam się odsuwasz. Ale to znowu, ja nie lubię się wypowiadać na tematy, których nie jestem takim specjalistą, a to trzeba by lekarza, diabetologa, endokrynologa i jeszcze jakiegoś dobrego dietetyka zapytać, jak to
0: To
1: działa.
0: słuchaj, jak potrzebujesz eksperta, mam dla ciebie eksperta, dzwoni się do nas Etam.
2: Właśnie, aż nie wierzę, włączam kanał, patrzę pizza, myślałem, że prawie za to, a tutaj zagranica i nasz kraj i Zenek. A właśnie nam pizzę wnieśli przed chwilą.
0: A widzisz.
2: Także dosłownie. Z takim mam tutaj do Jacka pytanie. Słuchaj, czy są w Australii jakieś takie fast foody charakterystyczne na zamówienie dla tego regionu? Jakieś, nie wiem, jakieś kaktusy pieczone, coś takiego?
1: Absolutnie nic. Absolutnie, jeżeli chodzi o Australia, nigdy nie stworzyła sobie swojego własnego fast foodu. Nawet jeżeli. Jedyna taka śmieszna ciekawostka to jest to, że w Australii Burger King, taka firma amerykańska, nazywa się Hungry Jacks. Nie mam pojęcia, dlaczego on się nazywa zupełnie inaczej. Jak piszecie sobie Hungry Jacks, to wyskoczy wam dokładnie to samo, ten sam styl logo i tak dalej, i to jest po prostu Burger King. Nie wiem, dlaczego tak się nazywa. Natomiast co do jakichś takich lokalnych fast foodów, kompletnie nie przychodzi mi do głowy. Nic, no ja.
2: Ale nie mają jakichś swoich spersonalizowanych, tak jak gdzieś oglądałem w Chinach, czy gdzieś na przykład McDonald's sprzedaje jakieś takie bardziej spersonalizowane te dania dla regionu. Znaczy mają jakieś tam odmiany, których nie ma na przykład w innych krajach, nie?
1: Tak, no ja w Chinach jadłem KFC. KFC smakowało. Ja bardzo lubię KFC. To jest chyba jedyny fast food, który ja trawię. Może poza Subway, jeszcze Subway, niech będzie. Ale. KFC w Chinach to w ogóle smakowało zupełnie inaczej. Nie mam pojęcia, co to było. To był jakiś kurczak i to było nawet dobre, ale to smakowało zupełnie inaczej. Natomiast australijski McDonald's, ten Hungry Jack's, czyli Burger King, jakieś Domino Pizza i tak dalej, to jest dokładnie to samo, co można dostać w Europie albo w Stanach. Po prostu nie ma różnicy.
0: To jest zaleta dla wielu, a niekoniecznie wada.
1: No, ale dla mnie to też jest zaleta, dlatego że ja nie bardzo lubię tego typu fast foody, natomiast one są dobre wtedy, jak jesteś w trasie i nie chcesz się zatopić czymś, nie?
0: No, dokładnie, to wspomniany Cejrowski, który jest bucem i pieprzy głupotę, ale i tak polecam jego najnowszy sezon raz jeszcze. Jego cuda wianka. No.
1: Wieram, że to jest dobry podróżnikiem. On ciekawie opowiada o podróży.
0: Tak.
1: Natomiast dla mnie, jako raczej prawicowca i katola, to często jest nie do powiedzenia. Po prostu przepraszam, ale no, nie daję rady.
0: No, ja myślę, że to w dużej mierze jest po prostu kreacja taka też medialna, nie? Bo on zwrócił uwagę, że czasami jak przychodzi co do czego, to wychodzi z tej roli, a jak się na jego życie osobiste popatrzy, to tej roli tam za dużo nie ma tak naprawdę.
1: No, ja tam nie chcę mu w majtki zaglądać, ale tak chyba nie do końca. On miał takie to jedno małżeństwo nieudane, które się chyba rozpadło za dwa dni, czy coś takiego, a potem chyba jakoś drugą żonę ma chyba, z tego co pamiętam.
0: Joannę Neifeld.
1: Tak, no dokładnie tak.
0: No, działaczkę też katolicką, taką publicystyczną. Natomiast nie wiadomo mi, żeby, nie wiem, już są 5 lat razem, żeby miał 4 dzieci. Czy coś takiego. Co rok to prorok powinno być u wzorcowego katolika. Przepraszam, Jacek, że to mówię ogółem. Ale no, ale nie jest rok to prorok. No. Ale to nieważne. Nie o tym, gadamy o jedzeniu. Słuchajcie, były takie dzikie kraje jak Włochy południowe. Był Meksyk. To wszystko się kojarzy niektórym ludziom nieprzychylnie patrzącym z lenistwem, a jak jesteśmy przy lenistwie, etamie, opowiedz nam o fast foodach w Szczecinie.
2: No, ja nie za bardzo mam co powiedzieć, bo jeśli chodzi o zamówienia fast foodów, to ja już od roku albo od dwóch prawie fast foodów nie jadę.
0: Ale mówisz, że pizza wjechała. No to powiedz, jaka wjechała ta pizza?
2: No, nie wiem dokładnie, bo
0: to... Ty, dyscyplina mikrofonu, bo coś się nie słychać.
2: Kwestie, teraz chyba dobrze, kwestie zamówień i fast foodów ogarnia moja córa, jeśli chodzi o te sprawy, a ja przy okazji się gdzieś tam czasami przyłączam. Ostatnio miałem okazję zjeść takie, które ona zamawiała, jakieś tam takie typowo warzywne pizze. I nawet muszę przyznać, że dobre są, ale no ja należę do ludzi, którzy no nie powinni oceniać jedzenia, po prostu ja jestem głodny, to zjem wszystko. Nawet rybę, także...
0: O, nie, nawet rybę.
2: Nawet warzywa jakieś podsmażone. Zupy, no zupy to nie jest mój klimat zupełnie, aczkolwiek wiem, że zupy są bardzo dobrym wypełniaczem takim, który jest no, potrzebny naszemu żołądkowi. Natomiast no niestety ja zup nie lubię, żadnych pomidorowych, żadnych tych... Rosół to jest jedna takie, jeżeli to można nazwać zupą, tak, to rosół to jest taka jedyna, no i flaki, to jeśli są takie ala zupa, to też zjem, zagryzając chlebem.
0: Flaki polecam. Ja jak byłem mały, to flaki spożywałem tylko maczając bułkę w tym wszystkim, ale niczego nie tknąłem, nie? Ja potrafiłem bułkami wycackać cały ten płyn zupny, ale tych flaków samych w sobie nie tknąłem.
2: Masz taką od razu. Niektórzy mają, bo to ma taki specyficzny zapach, natomiast w ogóle ja się dziwię ludziom, to już chyba kolejny raz będę mówił, że nie lubią podrobów, bo podroby są naprawdę smaczne. Zarówno te takie kurze, jak i w jakieś tam wołowe, wieprzowe, to co można u nas dostać. Nie ma tego tak dużo jak na przykład w krajach egzotycznych, bo tam widziałem, że i mózgi jakieś tam podjadają sobie.
0: Też znajdziesz, słuchaj, jak się dobrze dogadasz w mięsnym, to też pochytasz. Błażej pisze, polecam sobie wymurować na ogródku piec. Koszt zerowy, ale da się upiec coś ciekawego. No, Błażej ma taki mocno improwizowany piec, bodajże z płyty chodnikowej, takiej większej. Podobno zajebiście zdaje egzamin, więc myślę, że pomysł jest jak najbardziej w porządku, nie? No, Krawiec pytał o nietypowe pizze, to już było. A jaką teraz zamówiliście, etamie?
2: No właśnie nie wiem. Córa, jaką pizzę zamówiłaś, tacie?
0: Pozdrów córę.
2: Jakąś pepperoni, coś takiego. Z dodatkowymi papryczkami, jakimiś galapenios, czy tam...
0: Galapenios, brawo, wymyśliłeś nowe określenia.
2: Nie wiem, jak to się wymawia. Ja szczerze wam powiem, nie wiem, czym się różni kuchnia włoska od greckiej, od tajlandzkiej, od tego, po prostu tego nie rozróżniam. Dla mnie po prostu jedzenie to jest jedzenie i podchodzę do tego prosto. Owszem, schabowy to takie rzeczy, to wiem, o co kamanczy, jakaś tam golonka.
0: Schabowy to nie jest szczególnie polskie danie, wbrew pozorom. To jest takie tania wersja sznycla wiedeńskiego.
2: No mi się to kojarzy z polskim daniem, bo babcia i mama zawsze robiły mi schabowego, nie? Lub ewentualnie kurczaki w prodiżu. Także ten.
0: Prodiże możecie kupić też dzisiaj. Także jak chcecie sobie ten. Na pewno wiele osób ma coś takiego, że myśli sobie, o, ale bym zjadł coś tam z prodiże, ale już nie ma prodiże. Nieprawda, bez problemu znajdziecie prodiże, piszecie w Google i będzie jazda, nie?
2: Są dostępne i nie ma problemu z takimi rzeczami. Ja mam nawet taki prodiż zakopany bardzo głęboko w swojej takiej tajnej szafie. Muszę go odkopać, bo to po mamie prodiż i kiedyś go podłączyć. No tylko to jest nieopłacalne, no, jeżeli chodzi o prąd. Tak?
0: Helfi pyta, no ja wiem, czy takie nieopłacalne, to nowoczesne są bardziej wydane. Helfi pyta na czacie, czy pizzę bez mięsa i wyrobów mięsnych to dla was dalej pizzę? Czy może wyobrazić sobie pizzę bez mięsa? Oczywiście, że tak. No.
1: Tak, no przecież najlepsza pizza, ta, o której mówiłem, Margarita, jest absolutnie bez mięsa. Ale Etam, wiesz co, jak ty tak dalej będziesz się rozwijał w tym kierunku, w którym się rozwijasz, tak jak cię słucham, składa mi się naprawdę wyrazy szacunku i sympatii, bo bardzo cię lubię, ale jak się będziesz tak rozwijał z tym, na przykład nieodróżnianiem tajlandzkiego jedzenia od włoskiego, to po śmierci myślę, że możesz liczyć na takie mauzoleum, jak miał Lenin w Warszawie. Tylko będziesz, jak wzór jest metra pod sewr, to ty będziesz wzór Janusza Polskiego i tak cię będą ludzie chodzić i oglądać w tym mauzoleum pod Warszawą, gdzie uścimy.
2: Ja sobie wymyśliłem inną formę. Tak, możemy taką pogadankę zrobić, żeby mnie włożyli do bomby i zrzucili na Berlin. O, to jest taki ten.
0: Weź popimpuj o donaty, bo tak nigdy nie pimpowałeś o donaty u krawca. Krawiec nie chce, to ja chcę.
2: Ja jestem strasznie głodny teraz, a będę.
0: To ja ci dam nawet, ja ci wyślę nawet tego donaty, nie ma problemu, nie?
2: Ale zaraz nie, to ja zrozumiałem, że ja mam popimpować dla ciebie od donate.
0: A to możesz, nie? To się podzielimy, jak chcesz, nie? Tak swoją drogą, wiesz co, wziąłbyś człowieku, ponadawał zwyczajnie i też te donate jakieś swoje ustawić.
3: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Ja nie mam do tego jakoś tak.
4: Ciekawe, czy zadziałają wiadomości głosowe.
2: Żeby to robić, no po prostu ja lubię.
4: Czemu nikt nie wysyła wiadomości głosowych?
2: Właśnie chciałem to powiedzieć. Krawiec. Kupacy gadają, ja mam pizzę już, teraz stygnie i muszę przerwać.
0: Dzięki, krawiec.
2: A oni pizzy nie mają i trzeba im tutaj dorzucić na pizzę, chociaż ja nie wiem, czy wy macie tutaj jakiś dipnet donation. W każdym razie ja się z wami na razie rozłączam, bo muszę ją zjeść, a zimna pizza to nie to samo co ciepła pizza, podgrzewać mi się nie
0: dobra,
2: chce.
0: Dobra, jeszcze tylko mi powiedz na szybko, czy zjesz pizzę z sosem albo z ketchupem?
2: To znaczy oczywiście tak, jest zamówiony sos, nie wiem jaki to jest, taki biały,
0: podejrzewam, czosnkowy. No, dobra, znaczy, okej. Okay.
2: Aczkolwiek jeżeli to będzie sos podobny do czosnkowego, a biały, to też nie ma znaczenia. Natomiast z pizzą, z ketchupem oczywiście pizzę zjem i to z dużą ilością, ja zawsze tak jem, dużo sobie nakładam ketchupu na pizzę, ale te, które kupuję gdzieś tam, żeby sobie odgrzać, za każdym razem zresztą mnie tam dodatkowo jeszcze podrabiam, czy rzucę ananas, tak, lubię pizzę z ananasem, wiem, że niektórzy tego nienawidzą, ja bardzo lubię, jak jest ananas i to obojętnie na jakiej pizzy.
5: Flavored Gumball,
2: 50 zł mam słoiczek i bardzo pizzę. Dużo ketchupu na to, tak, aż że mi cieknie z brody.
0: Dobra, z Panem Bogiem, Etamie, dobra, Gumball, ale ty się dobrze czujesz z tym donatem, co trochę przesadziłeś, nie?
2: Pa.
0: No...
1: Etamem, bo nie mogę go przegadać, no bo ja już mówię, że po 11 wieczorem mogę przejść do mikrofonu, a żeby Etama nie zdążyłem go zapytać. A propos szczecińskich fast foodów. Mało kto wie, że ja mam też ze Szczecinem sporo wspólnego. Jakieś miałem w dowodzie długo Szczecin wbity. I nie wiem, czy wiecie, w szczecińskim fast foodzie jadłem pierwszy raz w życiu chińskie jedzenie. Na rogu koło Carrefoura, na Bohaterów Warszawy, była taka seria knajp chińskich. Stała koło Ronda. I... ma tam mieszkanie. I słuchajcie, pierwsze w życiu chińskie jedzenie, chińsko-wietnamsko-tajlandzkie montowane, jadłem w chińskiej takiej knajpie w Szczecinie. A ze szczecińskich pizzerii? Ja nawet nie wiedziałem, że to nie jest szczecińska pizzeria.
0: Ja w Bytomiu
1: to chińskie jedzenie.
0: No.
1: sieć pizzę. Nazywa się Gruby Benek. No, ja to kakao, kakao. To jest tylko Belkenes. Szczeciński, a to jest podobno cała sieć.
5: 15 zł. I z paprykarzem i galapendos.
1: Grubego Benka. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Gruby Benek to w ogóle jest jakaś legenda, nie? I to nawet na tym. Belkenes, dziękuję za donata z paprykarzem i galapenios wygrało. To jest nowe określenie na jalapeno. Przepraszam, na jalapeno. I tak dalej. Gruby Benek, słuchaj, jest o tyle ten. Jest na tyle znany, że się nawet na Peperze chyba pojawia, nie? Ja myślałem, że to jest jakaś jedna konkretna knajpa, czy tam najwyżej trzy, a to jest jakaś sieć?
1: Dokładnie tak, to jest sieć cała w Polsce. Myślałem, że to jest w ogóle, bo ja to zamawiałem zawsze, jak byłem u mamy w Szczecinie. I myślałem, że to jest szczecińska pizzeria. O. Ale Gruby Benek to jest cała sieć pizzerii w Polsce. I jest pyszna. I co ciekawe, ja bardzo lubię pizzę z sosem pomidorowym, ale lubię też pizzę bez sosu pomidorowego, która smakuje zupełnie inaczej, z dużą ilością sera. Była taka pizza, gdzie było bardzo dużo pieczarek. Ja uwielbiam pizzę z pieczarkami, gruba warstwa i na to wszystko ser.
0: No, no, no. Nie. I bez tego podkładu pomidorowego.
1: Dokładnie tak.
0: No, no.
1: Pizza z... Okej, okay, ale czasami z... bez.
0: No to jeszcze raz polecę, nie wiem, czy słyszałeś na początku, pizza słowiańska, kanał Kuchnia Kwasiora. Kwasiora może kiedyś zaprosimy do radia. On ma tam takie dania, że cukrzyca to jest twoje najmniejsze zmartwienie, bo prędzej cię zabije zawał. Ale gorąco polecam. Tak jak mówiłem, słyszałeś, tak, w przypadku tej focacci, nie, focacci nie wrzuciłem, w przypadku... dobra, powiedz mi, a jadłeś jakieś takie rzeczy, dobra, wygraliśmy. Powiedz mi jeszcze, czy jadłeś takie rzeczy okołopizzowe, calzone i tak dalej i tym podobne.
1: Oczywiście, calzone to jest pierwsza rzecz. Calzone, jeżeli mam pizzę i nie mogę się zdecydować, to idę po calzone. Calzone jest genialne, calzone jest wspaniałe. Ja im jestem starszy, tym coś czuję, że będę wrzucił więcej calzone i będę miał grubszy brzuch. No, takie, człowiek się robi coraz starszy, a nie coraz młodszy. Dla mnie calzone jest... Ja po prostu lubię to ciasto na pizzy, bo jeżeli zrobisz cienką pizzę i na to narzucisz dużo rzeczy, to z tego ci chodzi sałatka warzywno-mięsna, a zawijasz to.
0: Dobra, mamy teraz dwie osoby z krajów Commonwealthu i mamy Grześka od pizzy. No to dobra, to audycja już jest kompletna. Grzesiu, słucham cię, co masz do powiedzenia, jeżeli chodzi o pizzę?
6: Cześć panowie. Właśnie pomyślałem, że nie może zabraknąć mojego głosu, kiedy o pizzy audycja trwa. Właśnie pizza z serem kozim. To już Jacek wspomniałeś o tym, co nie? Jest fenomenalne po prostu.
1: Cudowne.
6: To jest cudowna, bo podczas obróbki cieplnej w piecu właśnie ten ser robi się twardszy, kozi, a mozzarella wokół się rozpływa i robi to mieszankę niesamowitą, plus czarne oliwki i tyle, nic więcej.
0: O.
6: Żadnego sosiku nie trzeba do tego. Ser kozi i czarne oliwki to jest jedna z moich ulubionych oraz pizza z tuńczykiem jest moja jedna z moich ulubionych, tylko że tam gdzie pracuję właśnie zmienili tuńczyka i kupują najtęższego w takich okropnych puszkach, który jest nieakceptowalny i przestałem z tego powodu jeść. U mnie pizza z tuńczykiem wcześniej był dużo lepszy. Ale do takiej domowej pizzy można kupić sobie stek z tuńczyka. On jest troszkę droższy, ale na jedno wychodzi, bo w standardowej puszce jest bardzo dużo oleju czy tej wody, a jeśli kupicie stek z tuńczyka, jest droższy, ale tam jest samo mięcho, nie ma nic więcej i smakuje dużo lepiej. On jest z lepszej części tuńczyka chyba. Tak? Nie z tego chłopu robiony. Coś pięknego. Zawsze musi być twardy ser, o tym trzeba pamiętać, bo jak się ser rozpuści, nie będzie wystarczająco twardy, to z pizzy nam zostanie nóż, widelec i tylko zawijać i w ten sposób można jeść. To nie jest pizza. Ser musi być twardy, właśnie mozzarella. Ale mi się do tego nadaje.
0: A powiedz mi, czy jest jakaś duża różnica jakościowa między tymi mozzarellami? Ja nie wiem, kurczę, bo wiesz, tylko takie coty, sroty, takie pierdoły kupuję, a czasami nawet w plastrach, wyobraź sobie, mozzarelle, co jest dla mnie niebywałe, bo wiesz, normalnie mozzarella jest w tym, nie wiem, to się nazywa brine, to nie jest solanka, no ale w czymś tam, nie? W jakiejś wodzie takiej dziwnej. A są też na przykład, kurde, w kostce do kupienia? Goddammit. Nie wiem, jest jakaś ten... Co to w ogóle, czy coś wiesz o tej mozzarelli? Bo to nie jest taki zwykły ser. Czemu on się różni od żółtego?
6: On jest twardy. Tym się różni i podczas wysokiej temperatury się nie rozwarstwia na olej i tak jak ser ma w zwyczaju się rozpuszczać po prostu. Nie znam się na serach, to też nie będę gadał. Akurat w pizzerii używamy taki zgranulowany ser, a nie starty, i jakąś dziwną obróbkę przechodzi wcześniej, bo właśnie jest taki w granulkach. On nie jest starty, nie wiem jak oni to robią, ale bardzo fajnie się rozpuszcza, fajnie to działa na pizzy. To fajnie są.
0: Właśnie, a ryby na pizzy, powiedziałeś o tuńczyku, a to słynna anchoa, krawiec pyta na czacie, i faktycznie, ja to tyle słyszałem o tym anchoa, gdzieś to widziałem w sklepie, takie jeszcze mniejsze niż szprotki, nie? Ktoś z tym zamawia? Bo to taki, wiesz, synonim chyba właśnie jakiejś snobistycznej rzeczy, pizza z anchoa.
6: Bardzo to śmierdzi. Nie rozumiem ludzi, którzy to mamy to właśnie, ale nie rozumiem ludzi, którzy to zamawiają nawet przez ten bug od pizzy, to prześmierduje, otwieram okno, jak to wiązek, nie mogę wytrzymać. O. Też nie rozumiem tego.
0: Mamy też możliwość, dzięki tobie, zadać takie pytanie. Najpopularniejsza pizza, którą najczęściej opychasz?
6: Ja wiem, pepperoni. Też bardzo lubię. Tylko staram się nie jeść często, bo kiedyś się nie czekuję. Tak bez pepperoni. Po dobrym. Jest też dobra na sosie barbecue, tylko on jest trochę słodki i trochę mniej trzeba go dać niż ten sos pomidorowy.
0: Różne są wersje sosu barbecue. A jakie mięso dają do tego sosu barbecue albo warzywa?
6: Oj, tu już wszystko, do wyboru do koloru, tam. Więc można dać od wołowiny poprzez... No wszystko, no po prostu, wszystko, szynka, kurczak, tak? Mamy też tandoori kurczak, który jest marynowany w jakimś takim ostrym tandoori sosie, nie jakimś...
0: To już jest dla mnie po prostu ekwiwalent polskiej pizzy kebab.
6: Nie. Kebab, zgadzam się z tobą, wcześniej powiedziałeś, że troszkę nie pasuje do pizzy. I się z tym zgadzam, że to już jest troszkę przegięcie, bo wali to mięso tak kebabem, że jakoś nie pasuje, bo to mięso ma zbyt intensywny smak i zagłusza jakby cokolwiek nie dodasz, to nie ma sensu, bo i tak tylko tym mięsem kebabowym wali z tej pizzy po prostu.
0: No, ono jest charakterystyczne, pewnie tak samo jak w Polsce jedna czy tam dwie fabryki robią to samo mięso. Gumball się do nas dzwonił, a co młodzież je pizzowego?
7: Dzień dobry. Ja jestem problematyczny i tu chciałem swoje problematyczne problemy z pizzą powiedzieć, bo bardzo lubię pizzę, ale nie bardzo lubię jak ktoś zamawia, bo niestety problem pojawia się wtedy, że większość ludzi lubi grzyby i pizza z grzybami to powiedzmy taki standard. Jest bardzo mało takich, które nie mają grzybów. A ja niestety nie jestem wielkim fanem i zwykle, gdy niestety ktoś zamawia, ja po prostu niestety muszę dosłownie odmówić tej pizzy, bo to nie jest wręcz tak, że nie lubię, nie zjem, tylko po prostu no, nie daję rady.
0: To ci chcę powiedzieć, że pieczarki to jest jeden z podstawowych składników do pizzy. Teraz jak wiedziałem, że jakaś pizza będzie w ten długi weekend, to już kupiłem pieczarki, ale znowu kolejny raz się nadziałem, pieczarki mi spleśniały zwyczajnie. Powiesz, ona tam pod tą folią jest... No, czują się, no.
7: Ale tutaj ktoś może powiedzieć, nie, że tam no zamówili ci pizzę darmową. No tak, i nawet bym to rozumiał. Tylko problem jest taki, że po prostu ja mam... I nie chcę tutaj brzmieć jakoś tam, nie wiem, ale mam taki odruch do grzybów. Po prostu jak czuję, to od razu mój organizm no, przerzuca się w tryb panie nie jedz tego. Tak, żeby nie powiedzieć chamsko. I powiem szczerze, że niczym innym nie mam takich problemów. I dlatego zawsze z tą pizzą jest jakiś taki problem. Ale z drugiej strony robi to śmieszny taki kontrast, bo jedyna pizza, której wszyscy nie lubią, to jest pizza, którą ja mogę zdzierżyć. czyli z ananasem, bo pizzy z ananasem zwykle nie ma grzybów.
0: No, nocniki są nienormalne, naprawdę, faktycznie pizza fungi, ta fungi, nieważne, nazw wersji słyszałem wiele, czyli z grzybami, najczęściej z pierzarkami, jest w Polsce cholernie popularna, a tutaj się okazuje, że kolejny nocnik jest ten z ananasem. Dobra.
7: Nie, żebym ja.

0: mięsa, czyli taka pizza u nas w Polsce się nazywała rzeźnicka. I tam wchodzi wszystko, łącznie z mięsem z kangura czasami, ale to jest już chyba raczej na pizzy rzadkość, taka ciekawostka. I tam wchodzi szynka, wchodzi peperoni, czasami wchodzi jakaś... Wchodzi na to wszystko wołowina, o właśnie taka ciągnięta czy wyciągana wołowina, tak, pulled pork, nie wiem jak to, pulled pork, nie wiem jak to się... Ana, właśnie, ja przepraszam. Myślę na polonusa, jak to się by włożyło, nazywa, jak to się przyjęła się nazwa w Polsce, szarpana, właśnie. Tak, tak. I do wszystkiego sos barbecue, raczej taki lekko słodkawy. I to smakuje, mi to bardzo smakuje, szczerze mówiąc. Ale ja bardzo lubię sos barbecue.
1: No, ja też lubię.
2: Sorry, Zanek, ja ci przerwę, to ważne pytanie. A ta pizza ma grube ciasto, bo ja pamiętam, kiedy zamawiałem pizzę, też właśnie coś w tym stylu. I ona była na takim cienkim cieście, że to po prostu się trzymać tego nie dało. To mam nadzieję, że wtedy robią jakieś grubsze to ciasto.
0: Taka z sosem barbecue i dużą ilością mięsa, to prawie zawsze jest deep pan, czyli ten styl nowojorski, czyli głęboka.
2: A to nie jest ten? Chicago? Deep dish?
1: Nie, to jest jeszcze inna. Chicago to jest taka zajebiście właśnie gruba. Taka, że aż ma ranty wielkie i tam aż nawalone dosłownie. To jest prawie jak lasagna, bym powiedział. Nie, Chicago jest jeszcze większą. Zaraz wam rzucę Chicago style.
2: Ten, tylko mam nadzieję, że nie ma żadnego Włocha, bo jak mówimy o takich rzeczach, to by nas poświadczyło.
1: No, Chicago style to jest faktycznie, dobrze, że powiedziałeś, przypomniałeś, to jest, ja myślę, że się zabijają, to jest kompletna aberracja dla tych ludzi. No, niesamowita rzecz, nie? Już momencik już leci.
2: Raczej mięsne ciasto niż już pizza, bo dla
1: dokładnie, mnie
2: to
1: dokładnie.
2: Za grube.
1: Dokładnie, dokładnie. Też mi się tak wydaje. To jest coś nie halo.
3: Ja dodam, jeśli chodzi o grubość ciasta, bardzo lubię włoską pizzę. Pracuję w pizzerii, gdzie jest pizza w stylu amerykańskim, czyli dużo sera i tak dalej. Ale osobiście, jak już tam, nie wiem, jestem z kimś, bo pracuję w pizzerii, jak jestem...
1: Można się dowiedzieć, nie? Jaka pizzeria? Tutaj kolega z UK-a pyta.
3: Dominos,
1: tak? Aha. A rejon? Bo też o rejon pytał. To się dogadaj z nim na czacie, okej? Okay? Żebyś mu kiedyś dowiózł pizzę.
3: Portsmouth, same południe Portsmouth.
1: Aha, no to masz.
3: Może. Więc kupuję, jak już jestem tam z kimś i ktoś ze znajomymi chce kupić pizzę, no to włoska. Zawsze włoska, a kiedy bardzo rzadko robię, to ostatnio już długo nie robiłem pizzy. Po prostu pracuję w pizzerii i też głupio by było robić w domu pizzę, to już zakrawało psychopatię trochę. Ale jak już robię, to robię na zajebiście grubym cieście. Nie wiem czemu mi to pasi i w domowej pizzy często popełnia się ten błąd, że daje się za dużo składników. Wszystko co mamy nagle nam pasuje i dodajemy i wychodzi
1: tak
3: na taki port nam wychodzi z taką kubką składników i te smaki zbyt bardzo się mieszają, więc polecam robić. Nawet sobie to margaritę zrobić, czy dodać właśnie jalapeno, czy jak to tam mówił, Galapagos.
2: Pepperoni.
1: Jalapeno.
3: Bardzo fajny smak wtedy wychodzi. No. Dobra, to ja dojeżdżam na bazę, także przełączam się na odsłuch.
1: No, dzięki za telefon.
2: Kurczę, chciałem wspomnieć, że miałem okazję pracować w Domino's, to znaczy... W polskim Domino's, bo jest obok Wrocławia, ale to raczej tylko przez tydzień byłem w zastępstwie i tam pomagałem przy kuchni, ale to nie z rozważeniem niestety, bo
1: jesteś bo typowym nocnikiem i nie masz prawa jazdy.
2: No właśnie, ale jest... zamierzam kiedyś zrobić.
1: Nie przejmuj się, tu jest nadreprezentacja ludzi bez prawa jazdy. To nawet nie jest temat do dyskusji, to jest tutaj normalna sprawa. No, zobaczcie sobie teraz tą Chicago Style pizzę. To ciasto w ogóle jest chyba jakieś inne. To wygląda jak tort z mięsem w środku, nie? A tu tak jak Grzesiek powiedział, nie?
2: To w ogóle jak chleb wygląda już to ciasto. Takie, wiesz...
1: I to jest...
2: Ja pierdzielę.
1: I to jest coś, czego bym się po Australii spodziewał, nie? Właśnie takie Chicago style ciasto i nawalić do tego mięsa w sosie barbecue.
0: Ale no, jesteś bardzo blisko. Słuchajcie, ja się naprawdę... U mnie już dochodzi północ.
1: Dzięki, Jacku.
0: Floki się jeszcze pytała,
1: tak?
0: O najgorszą pizzę, jaką ja... Najgorsza pizza, restauracja Zapiecek, w Międzyzdrojach. I to by

0: było coś w stylu bułka, która jest taka, takie ciasto, nieudane ciasto drożdżowe, posmarowane sosem pomidorowym z odrobiną sera. Tak obrzydliwe, że była jedyna, nie dałem rady zjeść. Nie polecam pizzy w restauracji za piecek w Międzyzdrojach. Naprawdę nie polecam. Dobra, trzymajcie się. Cześć.
1: Hej, hej, hej, cześć.
2: Cześć. Co tu gdzie... właśnie, no. Zenek, wiesz jaka jest polska pizza dla biedaków, kiedy jeszcze byliśmy w przejściu
1: na chlebie.
2: Między PRL-em?
1: Zapiekanka.
2: Tak, dokładnie, zapiekaneczka. Zapiekaneczka no. Na zwykłym chlebku, taka jeszcze w przystanku.
1: Ale wiesz,
2: i zamiast sosu...
1: Tortex.
2: Tak, tak, i zamiast sosu ketchup.
1: Tortex, albo jeszcze jakiś bardziej podły. Bo Tortex wbrew pozorom wcale taki najgorszy nie jest, nie?
2: Nie jest, nie jest. Ja sam go jadłem. On ma problem z konsystencją, raczej tutaj powiedziałbym. To jest dla mnie problem z ketchupami. Ja lubię jak ketchup jest, ma trochę taką konsystencję jednak bardziej lepką.
1: Ja też.
2: Trzyma tak. Się. A nie, że się rozłazi.
1: To jest taki żelowy troszeczkę, bym powiedział. Pan Maruda pisze, na razie zapiekanki są mega. Ja się zgadzam jak najbardziej i myślę, że walnę w zapiekanki niedługo. Ale wiesz, w zapiekance dominującym aspektem myślę, że są te pieczarki na dobrą sprawę, nie? Czy jest w ogóle jakaś pieczarka, to jest pieczarka. Zapiekanka bez pieczarek. Mam nadzieję, że są jacyś słuchacze z Małopolski, z Krakowa, bo w Krakowie ten fast food to tam jest wręcz deifikowany, nie? Przynajmniej był, dopóki można było drewnem opalać piece. Nie wiem, jak to wygląda teraz ten zakaz w Krakowie. Dawno nie byłem. No ale dobra, to jak są bez pieczarek, to słucham.
2: Wymienia się pieczarki na kabanosy zwykle. To jest taka podstawa, bo zapiekanki wyglądają na takiej zasadzie, że daje się ketchup, farsz, w cudzysłowie taki pieczarkowy i ser. To jest cała zapiekanka. No to tutaj po prostu dajemy ketchup, jakiś właśnie ser, dodajemy jakieś mięso, żeby to nie było aż takie płaskie i ewentualnie jeszcze przyprawy, więc no jest to w taki sposób ubiedzone, ale z drugiej strony masz trochę mięska, więc coś za coś. Bo jednak jest trochę ludzi, co nie lubi grzybów, ja nie jestem wyjątkiem, więc raczej takie rzeczy są, a po prostu mniej spotykane.
1: No, ja lubię zapiekankę. Czy to jest to samo co pizza? Kurwa.
2: Nie, na pewno nie.
1: To jest, no właśnie.
2: Pieczywo, znaczy ciasto, bo zapiekanka jest na takim pieczywie raczej bułka, chleb, bagietka, a pizza to jest typowe ciasto, takie... Nie chcę tutaj jakoś mówić, ale po prostu inaczej to ciasto wygląda, inaczej smakuje. Tutaj głównie ciasto się różni, no bo wiadomo, tam sos to już będzie to samo, bo też widziałem pizzę z ketchupem zamiast sosu pomidorowego, już takie rzeczy.
1: No ale właśnie to jest różnica, wiesz, w zapiekance w pizzy masz jednak ten podkład sos i na to idzie ser i rzeczy, a w zapiekance masz podkład z pieczarek, najczęściej, na to idzie ser i rzeczy, więc...
2: Nie, no. Masz ketchup, tak jak mówiłem.
1: Ale ketchup masz widziałem... pod... Czekaj.
2: Bo, dają jako sos.
1: Okej, okay. Czekaj, wpiszę Google, chamska zapiekanka, możesz mieć rację, kurde, jak teraz tak myślę. Chamska zapiekanka. A widzisz, bo problem jest taki, że zapiekanka jest ten... Już zaraz tu wrzucę jakąś chamską zapiekankę. Momencik. Mhm. Ctrl J.
2: Bo z zapiekankami chodzi, żeby szybko je zrobić, a ketchup każdy ma pod ręką, więc se machnie tym ketchupem na tą bagietę i zrzuci se tam pieczarkami, serem
1: no
2: i będzie.
1: No dobra,
2: ginie.
1: Jak widzisz tą zapiekankę? Co to? Ketchup jest u góry, no... ewidentnie.
2: No tak, ale często jest tak, że i to i tu się daje, bo tak mają akurat, więc tu nie ma problemu, są ludzie, którzy jedzą pizzę z ketchupem, także wiesz, to nie ma jakiejś tam, zero zaskoczenia.
1: Dobra, żarty na bok. To popatrzmy teraz na jakieś takie. Wiesz, co mi się kojarzy? Dobra zapiekanka kojarzy mi się z koperkiem. Nie wiem dlaczego, ale ilekroć bywałem w Krakowie i jadłem z zapiekanki tamtejsze, to te dobre zapiekanki zawsze miały na sobie, kurde, koperek, nie? Nie wiem czemu i w którym momencie on był, wiesz, wrzucany. Chyba pod koniec, bo on nie był spalony, nie? A jednak było widać, że to była taka ostra obróbka termiczna. W każdym razie polecam. No.
2: Wrocław, stolica zapiekanek, a jednak takich rzeczy nie słyszałem, więc kurczę, no jakieś magiczne te zapiekanki. Koperek, pierwszy raz słyszę, tak, że powiem ci, zaskoczyłeś mnie. Ja zawsze zapiekanki uważałem, że najważniejszy jest dobry ser. I tutaj zamiast gołdy, wręcz jak pójdzie coś lepszego, jak na przykład parmezan, albo tam to, co się daje do pizzy. Do pizzy się parmezan, czego się daje? Bo ja już jestem...
1: Mozzarella.
2: Mozzarella, parmezan, coś lepszego niż gołda, bo raczej w zapiekance nie chodzi o to, żeby ten ser się ciągnął, tylko żeby był jakiś taki smaczny, więc jak coś tam dadzą trochę lepszego, dadzą jakieś dodatki jeszcze, rzucą na przykład cebulką, może jakimś dodatkiem, pomidorek, to właśnie jak tutaj masz. Ale kurczę, koperek? No nie słyszałem.
1: Ale to mówię, krakowska. Mi się wydaje, że gdzieś tak jeszcze pod koniec pierwszej dekady XXI wieku jakaś taka korba się zaczęła na zapiekanki. Jak ci wiedz, te tabuny turystów brytyjskich zaczęły atakować Kraków, to Kraków sobie pomyślał, że trzeba jakoś znaleźć taki swój staple food, nie? Takie coś, co ich wyróżnia. I tak jak mówisz, nasza polska biedna pizza, czyli zapiekanka, została wtedy jakoś tak spimpowana, dociśnięta i w ogóle ohoho. Ola pisze, że super wygląda zapiekanka. No, wygląda super, nie? Jezus Maria. Muszę zrobić taką, tylko sekretem jest bułka, nie? Wydaje mi się, że bułka w zapiekance jest bardzo ważna. Chyba ważniejsza niż ciasto w pizzy.
2: Powiem tak. Co do zapiekanki, ja uważam, że bagietka ci starczy. Ja nie bawiłbym się raczej w robienie od podstaw, ale jak ktoś lubi, to czemu nie? Tylko, że to raczej jak chlebek się robi, albo bułkę, czyli tam trochę inaczej niż do pizzy. A tutaj jeszcze sobie spojrzałem, bo przypomniało mi się o takim czymś. W ogóle nie reklama, bo nie korzystałem z tego serwisu, znaczy z tego, ale jest to ciekawe. Bolencińskie zapieksy. Słyszałeś o czymś takim?
1: W życiu. To jest coś jak gdziestoją.pl?
2: To jest zapiekanki do paczkomatu.
1: Co?
2: Tak.
1: To rzuć na Discordzie linka. Rzuć linka na Discordzie.
2: Które można zamówić sobie do paczkomatu. Jasne, one prawdopodobnie tam są do podgrzania, znaczy na 100% są do podgrzania, ale sam fakt, że możesz zamówić zapiekankę do paczkomatu, no jest to w pewien sposób magiczne. Nie wiem, jak to miałoby się nie zepsuć, to jest w ogóle inna kwestia, ale po prostu, że coś takiego jest, istnieje, można sobie zamówić, to jest po prostu magia.
1: Bolencińskie zapieksy, w ogóle strona fajnie zrobiona, taka efekciarska. Już to ja sobie ją zapiszę dla samego web designu, bo jest ciekawa, nie powiem. Będę się inspirował. Tutaj będzie element before. Zbadaj CSS. No, tak. Aha, tutaj jest VG poszło. No dobra, ładnie. Podoba mi się. No, jestem. Żartujesz ty, to jest naprawdę jakaś masakra. No.
2: No, ale widzisz, nie masz tutaj, skomponuj swój box, złóż zamówienie online i odbierz paczkomacie. To jest po prostu, Polak potrafi, kiedy tak. Pandemia atakuje, to Polak próbuje kombinować.
1: I kombinuje świetnie, muszę ci powiedzieć, nie? Chciałoby się powiedzieć, więcej kryzysów, to byśmy byli jeszcze lepsi, no ale no, może jednak nie. No, bo autentycznie, widzę, tutaj są takie rzeczy były wymyślone, że głowa mała, nie?
2: No, to tak, tak. Kurczę, w ogóle ja ostatnio złapałem się na tym, że właśnie w momencie, kiedy byłem w domu i nie mogłem jakoś pójść na zakupy, i no, były różne takie opcje, to człowiek od razu ma 30 razy więcej pomysłów na to, co może zrobić z tego, co ma, niż jakby mógł wyjść i kupić. I powiem ci, że na przykład takie gotowanie, tutaj mówię o tych zapiekankach, bo akurat przypomniałem sobie, o, mam tutaj bagietki, o, tu mam jakieś rzeczy, o, to sobie myknę to, zrobię sobie tak, i tutaj zapiekaneczka polska ze wszystkim, co jest w lodówce, i jest pięknie, po prostu... Jak to mówią, kuchnia no waste. W sumie pizza trochę jest taka kuchnia no waste. Ja wiem, że tutaj Grzesiu powiedział, żeby nie dawać wszystkiego, ale tak naprawdę pizza powstała w taki sposób, że tak. Włosi mieli placek i rzucali co mieli na niego, bo po prostu trzeba było coś zjeść.
1: Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Dużo jest takich prostych dań, ma jakieś takie swoje źródło powstania w... u robotników, którzy po prostu mieli jakiś dostęp do rzeczy, może nie tyle na zasadzie jakiejś wypłaty czy czegoś takiego, tylko na takiej zasadzie, że świadomie tam ich szef czy ktoś tam przymykał oko, że mogą sobie to wziąć, nie? I z tego robili te rzeczy, one są dosyć proste. Później dopiero ewoluują do jakichś konkretnych rzeczy. Zrobię kiedyś audycję o śląskiej kuchni, to wam opowiem to i owo. Bo te potrawy mają też ciekawy rys historyczny, tak jak już kiedyś wspominałem, są dwie główne grupy, czyli jak była bida i jak była kasa. I no, usłyszycie wtedy parę różnych historii.
2: Jak ja wymyślę, jak przykleić sobie kamerę do głowy bez GoPro, czyli zrobię jakąś taśmę na łeb i telefon przykleję. Nie wiem, że ty coś wymyślę, bo kasy na GoPro nie mam, to zrobię gotowanie z gambolem w kuchni. Upewnię się, że będzie bezpiecznie, będzie kuchnia wolna i będę gotował. To akurat tutaj proszę, to od razu mówię, jeśli chodzi o ten pomysł, to żeby mi nikt nie kradł, bo ja tutaj już go sobie zaklepałem.
1: Alright. Maczanka po krakowsku, to ja widzę. To jest pulled pork i czytasz taka bifana, coś w ten deseń. No to ciekawa sprawa. Chyba Krawiec też o tym kiedyś wspominał. Śmieszna sprawa, bo w ogóle na początku audycji troszeczkę poszkalowałem Bytom i Śląsk. Przypominam, że jestem Ślązakiem, który też z Bytomiu dużo czasu spędził, więc tak jak mówię, nie bójcie się, będzie jeszcze o Śląsku, Bytomiu, kuchni śląskiej i tak dalej, nie? Będzie też Bytom, spokojnie.
2: Będzie wodzionka?
1: Będzie wodzionka, chopie. Kajtem, chopie, nie idzie go dać, bo śląskim żarciu bez tego. A, przymazurzyłem, cholera, widać, że jestem z Białego Śląska. Szlak.
2: Ja pamiętam kiedyś był taki mem, że Dolny Śląsk to prawdziwy Śląsk.
1: No, wiesz. Dobra.
2: To może to ja pojadę do Śląska i tak powiem i dwa razy w twarz dostanę.
1: Dostaniesz, tak, bardzo możliwe, że dostaniesz. Zdecydowanie jeszcze teraz jest można dostać za... No powiem wam tak, moim pierwszym językiem jest język polski. Ja się wychowałem w Tarnowskich Górach, a tam językiem pierwszym jest polski, wbrew pozorom, nie śląski. Zaznacza profesor miał dektorze z Tarnowskich Gór. I jak już tam mieszkałem x kilometrów od Tarnowskich Gór i mówiłem po polsku, to wielokrotnie miałem sytuację taką, że przychodził do mnie jak ty, ja ci zaraz ciulna tego rolu pierdolony. Będziesz po naszym ugodał, albo ci wpierdola. No, no i wiesz, no.
2: Jeju. Niemiło.
1: Ale co zrobisz, nie? Na groźbach się z reguły kończyło. Więc ten.
2: Święta wojna. No. Ale pizzę każdy lubi.
1: No oczywiście, nie? Oczywiście, że każdy lubi pizzę.
2: Nie każdy.
1: A znasz kogoś, kto nie lubi?
2: Mój ojciec.
1: Ten twój ojciec to jest postać też, kurde, większa niż życie, nie?
2: Mój ojciec nie lubi pizzy. Nie wiem dlaczego. Zawsze mówię, dam ci tu kawałek, a nie, ty ja takich śmierdzi, puste.
1: Tak, puste. No.
2: Nie da się, to nie da się. Nie da się. Także ja go nie przekonam do pizzy, tak jak ja się nie przekonam chyba do grzybów nigdy. Niestety.
1: Nie wiem, co masz z tymi grzybami, bo wydaje mi się, że... Właśnie... No kurde, no właśnie, przecież ty zapiekankę jesz. Katemet chyba jakąś bezgrzybową, no ten najpopularniejszy no, warat, no, że tak, pieczarki tak. I ten, to gdzie ty? To taki z dworca nie zjadłeś chamskie, bo to tylko takie były.
2: O, właśnie zdziwiłbyś się, że jadłem takie zapiekanki i nawet jadłem zapiekanki tylko pieczone z grzybami, ale problem jest taki, że dopóki jeszcze tego nie czuję, to jest okej. Okay. I w tej zapiekance w kurcze pieczone te grzyby są po prostu no bez smaku, albo nie ma ich wcale. I takich zapiekankach, co jadłem we Wrocławiu, też te grzyby są dosyć słabe, nie czuję ich. Ale jak prawdziwą pieczarkę dorzucisz do pizzy albo czegoś, to ja już z automatu czuję ten zapach. To nie jest to, że ja nie lubię, bo wiesz, tak jak się na przykład mówi, a kalafiorek, niedobry, nie zjem, ale wiesz, jak tam ci ktoś tam, wiesz, na hama da, to zjesz, no nie wymiotujesz. A ja mam centralnie odruch wymiotu. I to nie jest tak, że ja nie chcę ich jeść, tylko ja ich nie mogę jeść. Po prostu mój organizm je odrzuca. Tak bezwiednie, ja nawet nie kontroluję tego.
1: Ty, Nina mi podrzuciła, chcąc, nie chcąc, temat, który też miałem z tyłu głowy, ale myślę, że go połączę jeszcze z tym, że jeszcze pociągniemy troszeczkę audycję. Czekajcie, znajdę tylko jakieś adekwatne zdjęcie i myślę, że wtedy krawiec zadzwoni, bo to go wywoła jak nic. Zresztą każdego, kto ma 40-30 lat, taki temat może wywołać. I to też go troszeczkę zacząłeś, czyli to chamskie jedzenie z dworcowej budy. Ina napisała, że lubi chamskie zapiekanki. Proszę.
2: Każdy lubi chamskie zapiekanki, nie oszukujmy się.
1: A tutaj chamski hamburger. O, oj. Ja wiem, że zaczęliśmy ładnie od pizzy i w ogóle, ale...
2: Chamski? Czy taki chamski? Ja trochę zacznę być adwokatem diabła, bo problem jest z tego typu, że to tylko tak wygląda. To mięso może nie być jakieś tragiczne, chociaż no, nie wygląda apetycznie, ale powiedzmy, może nie być złe. No, mielony też nie wygląda jakoś fenomenalnie, dużo ludzi je mielonego. Także poza prezentacją, to może być nadal całkiem zjedliwy burger. Dopóki mięso jest świeże, warzywa są na miejscu, a bułka jeszcze jest okej, okay, to ja bym zjadł. Nie widzę problemu, raczej tu tylko prezentacja szwankuje.
1: Krawiec ostatnio tak narzekał, że w Polsce jest tylko 1000 wysp, czosnkowy i ketchup, nie? Jeszcze jest remulada, jeszcze jest czasami remulada albo coś, tak zwany sos hamburgerowy, który jest jakąś taką niewypaloną remuladą. To też się zdarza i te chamskie hamburgery w Katowicach na przykład na dworcu uwielbiałem, nie? No po prostu to było niesamowite. Jaką ogromną różnicę robił ten chamski sos. Pamiętam, że gdzieś tak miałem chyba jakieś 18 lat, udało mi się dorwać ten sos w jakimś makro czy coś takiego, moja mama kupiła. Byłem w piekło wzięty, nie? Miałem zapas bułek hamburgerowych, burgerów i robiłem sobie takie chamskie burgery w domu i autentycznie były tak samo podłe jak na dworcu w Katowicach, nie?
2: Jeśli chodzi o podłe jedzenie, które uwielbiam i z jakiegoś powodu ma dla mnie magiczną wartość, to są wszelkie rodzaju knysze albo pity.
1: O, knysze, brawo. No, to jest temat. Myślałem, że tutaj ktoś starszy zadzwoni i coś powie. Powiedz coś o knyszy.
2: Knysza, no świetna rzecz. Bułeczka, z dziureczką, taka fajna. Wrzucasz do niej trochę suróweczki, trochę tam marchewki, ogóreczek, pomidorek, cebulka, jakiś sosik, taki najlepiej hamburgerowy, taki wiesz, mocny hamburger.
1: Ja wiem.
2: Wrzucasz tego kotleta, ale takiego wiesz, kotleta a la PRL, kiedy jeszcze ludzie nie wiedzieli, co to McDonald's. I dodajesz do tego piękny, ale to piękny po prostu. No w najtańszych opcjach, no to będzie jakaś No nie wiem, ręcznik, nie, taki papierowy, no coś tam dorzucą. Czasem będzie folia aluminiowa, ale to już jak jest bogatość i po prostu, no jesz to. I jesteś zadowolony.
1: Ja mam takie nieodparte wrażenie, że ty jakoś na kodach grasz, bo czasami jesteś od nas, kurde, dekadę młodszy, przynajmniej dekadę, ale tak czajesz te niektóre nasze akcje, wiesz, filmy, kreskówki, żarcie. Nie wiem, człowieku, ty chyba jak miałeś pół roku, to się pytałeś ojca, co to jest u góry ten księżyc, nie?
2: No, zdziwiłbyś się, ale powiem tak. Ja grałem na Pegasusie, jak wszyscy grali na Playu dwójce. Także wiesz. No powiem no tak. Tyle, mam pewne doświadczenia, mam pewne historie. A co do knyszy, no kurczę, tutaj jeszcze tak spojrzałem, zapomniałem o najważniejszej rzeczy, żeby ta bułeczka, żeby ta pita, to najważniejsze to było po prostu zgrillowane.
1: No.
2: Bo to jak się wróci, jak ja to sterka, jak jest zgrillowane, pan. To jest po prostu pyszne. O, jeszcze tutaj kukurydza, no właśnie, kukurydza. Kurczę, ja ogólnie mam problem jedynie chyba tylko z pomidorem, ale to raczej nie z tego, że nie lubię pomidorów, tylko pomidory z wszelkich bud są dla mnie takim czymś, czego wolę omijać, bo pomidory to pierwsze, co się zepsuje, najśmieszniej, więc ja tak zawsze mówię, no, ale pani może dać to bez pomidorka.
1: Nie, ale powiem ci, że te moje koktajlowe jeszcze żyje, chociaż czym się strułem wczoraj, natomiast żyję. Po pizzy jakoś nie miałem przepałów, a dałem te koktajlowe pomidory, które już dość długo tam siedzą, prawie tydzień. Spoko, nie?
2: Pan Maruda pyta się, czy knysza to taki a la kebab. No, tak, ale nie do końca. Jeśli dałbyś mięso gyros, czyli tak zwane mięso kebab, no to się miesza, bo to jest bardzo podobny styl. Jedno wywodzi się z Grecji, drugie wywodzi się z Turcji, prawda? Kebab Turcja, gyros Grecja. To tam podobnie to robili. A my przyjęliśmy formę, że wrzucimy sobie kotleta, bo no tak. Ale potem dorzucano do tego to właśnie mięso gyros, czy kebab i to nazywano nadal knyszą, chociaż już powinno się to nazywać kebabem, ale to różne nazwy są, więc to tak nie jest. Tam.
1: W ogóle właśnie oryginalnie knysza to jest zupełnie całkiem coś innego, ale pchał to pies, dla mnie bomba, podoba mi się. Ja byłem gdzieś w szkole średniej, jak knysze już dogorywały, ale jeszcze gdzieniegdzie można było je zjeść. Akurat wtedy miałem taką dziwną fazę, że nie lubiłem fast foodów. A szczególnie dworcowych. Lubiłem sobie zjeść jakieś takie event, no co najmniej ten tier lepiej, czyli tego McDonalda, albo co nieco. To już też o tym wspominałem, ale to będzie przy okazji śląskiego żarcia. Co to było co nieco? Usłyszycie, zobaczycie, że tak powiem. Może, ale wiesz co? Może była ta sieć żarcia co nieco. W tym, na Dolnym Śląsku.
2: Nie słyszałem o tym niestety.
1: A może na Śląsku Opolskim była, nie? Pytam tutaj wink wink pewnych ludzi ze Śląska Opolskiego. Czy była? Nie. Dobra, nieważne. Okej, okay, o co nieco będzie innym razem. No. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Ilekroć jest pizza z tuńczykiem, Piłat wydaje Jezusa na śmierć. Radus, zgadzam się w 100%. Pizza z tuńczykiem to jest po prostu, kurde, dramat, nie? To powinno być karalne. To jest ta moja aberracja pizzowa, ostateczna.
2: O, a wiecie, ktoś powiedział, że pizza to jest tak naprawdę chaotyczna kanapka.
1: W ogóle jakaś drama była, potrzeba gdzieś tam wrzucał na artykuły, czy gdzieś na Discordzie wrzucał takiego linka na temat dramy o kanapkach, nie? Jak gdzieś tam na Reddicie, czy gdzieśkolwiek jakoś dywagowali na temat, co jest kanapką, co nie jest kanapką. I w ogóle ludzie tam już na noże szli ze sobą, nie? Ale jakoś do tego doszli, co jest kanapką, nie?
2: Poczekaj, ja wiem, przepraszam, że ja tu wrzucę trochę na Discorda, a bo w sumie wrzucę ci to na Skype'a, będzie lepiej. Gdzie ja to mam? O, tutaj jest obrazek, bardzo fajny, kwitujący to po angielsku, ale myślę, że...
1: O, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to. To będzie to. No.
2: Także kurczę, z tymi kanapkami to prawda, dużo rzeczy mogłoby się klasyfikować jako kanapki. Ale co ja chciałem, właśnie do kanapek, bo fajnie, że tak weszliśmy w ten temat, bo ja mam taki dirty pleasure, taką swoją skrywaną przyjemność. I to jest coś, czego nie rozumiem, ale bardzo lubię kanapki z Subwaya, pomimo, że byłem tam, nie wiem, ze 3 razy może, ale za każdym razem jak tam byłem, to po prostu, nie wiem, byłem zadowolonym człowiekiem, pomimo, że prawdopodobnie nie jest to nic szczególnego, to jest pewnie zwykła kanapka, zwykłe składniki, tam nie ma nic. Także pomimo tego wszystkiego, to właśnie... Aha. Tak zostawisz echo, słyszę, to ja go sobie tutaj przyciszę. Najwyżej będzie mnie atakował. No i wygląda to na tej zasadzie, że mi bardzo takie sabojowe kanapeczki smakują. BLT, nie? Bacon late, lettuce tomato, czyli boczuś. Lettuce to będzie nie kapusta, tylko sałatka i tomato, czyli pomidorek. I to wszystko skrywane sosem majonezowym, bo to jest ważne. I to jest na przykład taka pyszna, dobra kanapeczka, ale jeszcze jest wiele innych. Ja na przykład lubię sobie BLT z serkiem zrobić jeszcze, żeby coś tam dodać. Subway ogólnie są oceniane jako taką niskojakościowa sieć. I że tam nie opłaca się w ogóle chodzić, ale ja mam coś, nie wiem, że jak widzę Subwaya, to mam tak, no pójdę, muszę. Nie, tam mnie coś ciągnie, to jest jakaś zła, nieczysta moc, ale po prostu ja tam zawsze chodzę, ten Subway zawsze gdzieś tam się skrywa, jak go gdzieś zobaczę, bo akurat jest mało Subwayów w Polsce, to po prostu wchodzę bez pytania.
1: I co, już wymiękasz?
2: Nie wymiękam, akurat po prostu przyszedłeś.
1: Nigdy nie byłem w Subwayu. Strasznie tego żałuję, ale z drugiej strony jakiś mój taki wewnętrzny Janusz mówi, człowieku, to jest kurde po prostu kanapka, nie? Najwyżej na ciepło, nie? I nie wiem, czy mi się szarpnął, nie? Za 3 dychy za kanapkę, nie? Czy jest aż taka dobra? Wiesz co, szarpnąłbym się komparatywnie. Dla punktu odniesienia szarpnąłbym się na tą z meatballsami kanapkę, a później bym zrobił w domu.
2: Nie wiem, dla mnie to jest jakaś magia. Kanapka zrobiona przez drugą osobę zawsze jest lepszą kanapką.
1: A to może to. Kurt pisze na czacie o cholera, ja też dzisiaj zrobię pizzę. Patrzcie, jak dużo osób dzisiaj spożywa pizzę, nie? Nie wiem, może ja odkryłem ten moment, kiedy powinien być właściwy dzień pizzy, nie? Patrzcie, ile osób pizzę do cholery dzisiaj będzie spożywa, czy to zrobioną, czy ten...
2: To może
1: nie,
2: ja kurczę,
1: nie jest dzisiaj to święto. Zrób. Jeszcze raz przypominam.
2: Nie, ja sobie zamówię.
1: To sobie zamów. Przypominam, nie ma dzisiaj dnia pizzy, moim zdaniem powinien być i wy to udowadniacie, nie? Tym, jak ten temat wam pasuje i tym, że sami wielu z was, no, zdecydowaliście się na zjedzenie pizzy.
2: Pizza to jest coś, co po prostu ratuje każdego człowieka. Jak masz imprezę i musisz zamówić jedzenie, to powiedz co, zamawiamy KFC, to ktoś powie, ale ja jestem wegetarianinem, zamawiamy sushi,
1: dokładnie,
2: ale ja nie lubię ryby, ale coś tam. A pizza to jest ze wszystkim.
1: Dokładnie.
2: Jedna osoba weźmie margaritę, druga z ananasem, trzecia weźmie z tuńczykiem, a czwarta w ogóle wrzuci anysz do tego.
1: Na Discordzie BRKNS przypomniał o panini. To też kuchnia włoska, też możemy o tym ruszyć. Jadłeś panini, robię sobie panini? To chyba w Żabkach na przykład. Ja poznałem w Żabce panini. No. To jest taki tost po włosku, czyli coś jak Subway, nie?
2: To, co wszystko w Żabce było, to fałkowałem wiele razy, idąc do szkoły, bo miałem po drodze Żabkę. Także panini było często serwowane. Jest fajne. Ogólnie ser jest taką fajną rzeczą w panini, jak się tak fajnie ciągnie i to jest zgrillowane dobrze, więc jest fajne, tak. To jest taka dobra kanapeczka a la, No, seruś.
1: No dobrze, zgrillowana kanapka z mozzarellą. Różne rzeczy też w środku, ale generalnie chodzi o to, że to jest takie fajne cudo z opiekacza. Pamiętam, miałem taki opiekacz, który miał wymienne te rzeczy i nie tylko te trójkątne tosty wychodziły, ale też właśnie do panini był pierdolnik. Niestety
2: nie
1: szlak...
2: Nie polecam takiej.
1: A nie, dobrze się sprawdzał. Natomiast finalnie faktycznie szlak go trafił, więc to jest dobry argument, żeby go nie polecać.
2: Ale to raczej ja mam inny argument, jeśli chodzi o wymienne płyty. Pomimo, że to się wydaje cost effective, czyli fajnie kupujesz trzy urządzenia w jednym, ale jak dobrze wiemy, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I o czym mówię? Prawdopodobnie kupilibyście takie urządzenie tanio. Tanio, mówimy tu 50 do 100 zł. Powyżej, no już coś można byłoby znaleźć trochę lepszego, ale te tanie opiekacze, które mają wymienne płyty, zwykle mają bardzo słabe grzałki.
1: Tak,
2: rozprowadzają ciepła równomiernie. Lepiej mieć ze stałą płytą, bo wtedy ta płyta jest dobrze do tej grzałki przymocowana, nie wiem jak to tam jest zrobione, i te ciepło jest rozprowadzane równomiernie, więc tu jest ta jedna rzecz i to może być problemem, na przykład jak robicie sobie gofry, to od razu możecie wybić sobie z głowy, że nie będziecie robić gofrów na właśnie opiekaczu z wymiennymi płytami, to już lepiej kupić gofrownicę albo lepszy opiekacz z wymiennymi płytami, to znaczy droższy, bo niestety jeśli chodzi o AGD tego typu, to zwykle cena większa wpływa na jakość.
1: Mamy na okładce znowu wyczyny Belkanesa. Czy to jest panini, bym nie powiedział, natomiast są to jakieś świetne zapiekanki. Na moje oko szynka jest jakaś typu parnańskiego, czy coś takiego. Albo to jest jakiś...
2: boczek.
1: No właśnie, albo jakiś cienki boczek, dokładnie. Co tu jeszcze jest? No, jalapeno, jalapeno, pomidor, albo galapagos i ser jakiś żółtawy. No, ale uwierzcie mi...
2: fajnie.
1: Tak.
2: Tylko, że niech to przypiecze pierw.
1: No, oczywiście, że to przypiecze, przecież widzisz, że to już w piekarniku czeka na zabawę. Ale patrz, jak sprytnie sobie zapodał ten, jak sobie zapodał sreberko pod spód, żeby nie było skuchy, nie? Na dole.
2: A ja zawsze na sreberko daję. Znaczy, w ogóle ja jestem dziwny, bo jak mam ten róż grillowy, to ja zawsze go owijam sreberkiem. Ale z tego powodu, że mi się potem tego rusztu nie chce czyścić. To po prostu jest taki tip, nie? Że po prostu biorę to sreberko i wypierdzielam do kubła. Także tutaj taki tip dla tych, co sprzątają kuchenkę raz na miesiąc, a nie raz na tydzień, to można owinąć właśnie folią aluminiową te rzeczy. To przynajmniej to wtedy tylko folię wyrzucacie. No wiadomo, tam raz na jakiś czas i tak trzeba ją wyczyścić, ale zmniejsza to tą ilość zabrudzeń.
1: Ola tutaj fachowo stwierdza, a jest to kobieta, która miała z wędliną to i owo do czynienia, że jest to szynka parnańska, nie boczek. No ciekawe, co na to główny autor BKNS. Nie widzę, żeby tu coś napisał, niech się wypowie. Proszę cię. No, Krawiec z kolei pisze, z tych starych opiekaczy grzanki takie jakieś inne fajne wychodziły, ale zauważyłem, że posypanie słodką papryką serka zupełnie zmienia smak i konsystencję tego stopionego serka. A ja bym poszedł krok dalej i bym ci polecił słodką wędzoną paprykę. Słodka wędzona papryka moim zdaniem, no jak to Ola mówi, to jest nadprzyprawa. Naprawdę, rewelacja.
2: Ja w ogóle coś powiem, tak się trochę... poufale z Krawcem, bo uwielbiam kurcze pieczone, on tu jest fanem też jak ja. Nie wiem co w tej budzie jest takiego, bo to jest buda według mnie, ale po prostu coś w tym jest, coś jest w tym kurczaku, coś jest w tym co zamawiają, że po prostu jest dobre. Szczególnie jak zrobią zapiekankę i dorzucą do niej grosa. No nie wiem, coś jest magicznego w zapiekance z grosem. I tak jak mówiłem, są tam rzeczywiście grzyby, ale tych grzybów akurat tam nie czuję, więc da się to zjeść, jest fajne. A po prostu w ogóle cały ich taki repertuar jest nawet spoko, pomimo że jak zgadnę, to jest tam od cholery chemii, od cholery wszystkiego i Ukrainki, które tam pracują, pewnie no, nie mają najlepszej higieny osobistej. No ale
1: Jezus,
2: no nie wiem, no jakoś tak Myślę, że jednak coś tam jest w tym kurczę pieczone. Nie wiem, może mają jakiś kontrakt z diabłem.
1: Nie, ale to krawiec mówi, że to nie ma Ukrainek, przynajmniej on nie miał Ukrainek. Normalne jakieś
2: no,
1: tam
2: pioły. No, nie wszędzie są Ukrainki w kurczę pieczone.
1: Kurczę pieczone, no nie wszędzie Ukraina, i co z tego. Znaczy wiesz, kwestia tego faktycznie jakaś taka higiena osobista, nie powiem. Natomiast ten... Czekaj. O, już tu E-Marcin na Discordzie szkaluje, bo na Discordzie tak zawsze jest. Wiemy, Zenek Ola miała z wędliną do czynienia. Wink, wink. No, przepraszam, to było głupie i nieśmieszne. Oczywiście, że to było nieśmieszne. Było w najlepszym wypadku śmiechu warte, panie Tadeuszu. O.
2: Śmiechu godne.
1: Ale wy chyba nie do końca załapaliście ten podgryzkę krawca, ale nie chcę o dramach. Dramach, jak mówiłem, będzie czwartek i to nie będę ja. Ja robię audycje z motywem przewodnim, tematyczne i nie będę wchodził w takie pierdolety, bo mi szkoda życia. Jak już wchodzę na antenę, to wchodzę z tematem. Dobra. Wiesz co, wydaje mi się, że pizza to jest doskonały przykład. Pizza to jest taki apple wśród dań. Bo jak popatrzysz na kuchnię z całego świata, a na pewno z Europy, to zauważysz, że takich dań a la pizza jest więcej. Sam dałeś przykład tych zapiekanek i to jest dobra analogia moim zdaniem. Ja tam dałem tego flamkuchena, jeszcze powinna być focaccia, jest calzone, które też jest włoskie, ale znajdzie się tego więcej, gwarantuję wam. No, tak jak mówię, przyszedłem z marszu, nie przygotowałem się, ale uwierzcie mi, ekwiwalentów pizzy jest więcej. I dlaczego mówię, że to jest apple takie wśród kulinariów? Bo apple też na przykład myszkę spopularyzowało w takim ogólnym przeznaczeniu, zrozumieniu. Natomiast w żadnym wypadku jej nie wymyśliło i ani nie było do niej unikalne, nie? Tak samo Windows, podobnie też system z oknami, wcale nie był pierwszym systemem z oknami i tak dalej i tym podobne. Coś jest w niektórych rozwiązaniach, że mimo tego, że nie są pierwsze, że nie są jedyne, jakoś potrafią zdominować rzeczywistość dookoła siebie. I myślę, że to jest właśnie... Pizza jest świetnym przykładem czegoś takiego.
2: Pizza to jest życie. Pizza to jest styl. Ale ósemki bym nie zamówił. Przeczytać ci w czym jest ósemka?
1: Nie przeczytaj mi.
2: Sos pomidorowy, mozzarella, ser gorgonzola, rucola, gruszka.
1: No to ostro. Zdecydowanie ostro. Ale wiesz co mi się przypomina? Quattro fromagi. Cztery sery. To jest pizza, która też jest w Polsce fenomenalnie popularna i zamawiana...
2: Mrożona.
1: O, i dlatego myślisz, tak?
2: Tak, bo jak widzę quattro fromagi, to od razu mi się taka pizza doktora Edgara przypomina. Bardzo popularna, mrożona. Też się właśnie jest to quattro fromagi. Też cztery sery właśnie. Pan doktor Edgar wcale dobrej pizzy nie robi, bo mi akurat ta mrożona nie smakuje. Ja już powiedziałem na temat mrożonych, ale mów, bo kurczę, tak przerwałem ci, to ja za chwilę o tej pizzy.
1: Nie, przerywaj, najbardziej. Wiesz co, mrożone pizza to też jest dobry temat, nie? Że tak powiem, bo ja lubię akurat doktora Edgara, ale... Pamiętam, że tak kogoś zbeształem, jak byłem w Biedronce, wziął, tak wyciągnął pizzę z tego, z Biedronki, z zamrażarki. Ja mówię, co będziesz taką chemię, że taki gówno, kurde, no to już coś poświęcę ten czas zrobić i będziesz miał, nie? Tak patrzy? Ja, nie, ale tu jest dobry skład. Ja sobie myślę, no nie, no, kit wciska, nie? Patrzę, zobaczyłem i faktycznie, nie? Mrożone pizze naprawdę potrafią mieć nic gorszy skład, nie? I
2: no to nie jest trudne zamrozić pizzę.
1: Ale ja nie wiem jak doktor Edgar, słuchaj, nie wiem jak doktor Edgar, ale...
2: Cześć.
1: No właśnie, to obstawiałbym tak. Natomiast popatrzcie na różne marki własne, indywidualnie na każdą mrożoną pizzę, zapiekankę i tego typu rzecz. Nawet nie wiem, czy nie poszło zapiekankę wtedy. W każdym razie naprawdę możecie się zdziwić, nie? Wiele z tych rzeczy nie jest w ogóle napchane konserwantami, bo tak jak mówisz, nie ma takiej potrzeby.
2: No, a co do mrożonych, ja to mogę trochę jak ekspert powiedzieć, bo dużo mrożonych w życiu zjadłem. Bardzo taka fajna, prosta pizza była, Riga kiedyś, też doktora Edgara. Ja wiem, oni robią dużo różnych, to ta akurat była spoko, nie wiem jak oni jeszcze sprzedają ją. Na pewno te ich włoskie, te są cholernie paskudne. Ja to nawet nie mówię o samym składzie, mówię o smaku. Takim pośrednim na pewno jest Giuseppe, tylko Giuseppe ma problem, bo trzeba dobrze ją zrobić. Jak spierdzielisz, to będziesz miał betonowe ciasto. Nie wiem, czy ktoś lubi takie.
1: Tak, tak, tak. Można tu spieprzyć do tego. A jaka pizza jest mrożona najlepsza? Bo niektóre są nawet... Wiesz co, Krawiec, powiem ci tak. Nie wiem, jaka mrożona. Nie mnie pytać. Wiem, że tutaj niektórzy się obeznali. Nie będę palcem pokazywał, bo może sobie nie życzą. Natomiast ja lubię tą z Biedronki chłodzoną. Nie mrożoną, chłodzoną. Te wszystkie kurczaki, ten i tak dalej. One, nie wiem, czy są jakoś super zajebiste składowe, ale są całkiem w porządku, nie? Naprawdę są całkiem w porządku. Jeżeli chodzi o smak i doznania organoleptyczne.
2: Pizza słodziarek biedronkowa jest super, ale niestety nie jest to pizza mrożona, chociaż można ją zamrozić. Nie wiem, jak ona się tam nazywa, ale w większości Donatello chyba, tak?
1: Chyba tak.
2: I ona jest super, fajna, tylko nie polecam ją z jakimiś wydziwami typu ananas, bo wtedy żygniecie, bo ja spróbowałem kiedyś tak z ciekawości, jak może ananas na mrożonej, znaczy takiej pizzy smakować i... No nie róbcie tego sobie. I nawet jak lubicie z ananasem, to takiego czegoś nie będziecie lubić. A co ja chciałem powiedzieć, że jeżeli macie biedę jak nie wiem, to kupcie trójpak pizzy z samym serem i sprawdźcie, czy nie macie na przykład gołdy w domu albo czego. Zróbcie sobie sera, wrzućcie sobie tam dodatki i powiem tak, jak ktoś ma biedę, to jest całkiem godne rozwiązanie. To znaczy, jeżeli ma cokolwiek jeszcze w lodówce, nie? No bo jak nie masz, no to też trzeba byłoby te składniki, to zależy, jak już komu wtedy wyjdzie. Ale powiedzmy, ja bardzo lubię sobie kupić taką pizzę mrożoną, margaritę właśnie z Biedronki, trójpaki często sprzedają i ona jest świetna, żeby sobie tam coś dorzucić do tego i po prostu opierdzielić i super.
1: No, wiesz co, pizza też taka kupna ma tą zaletę, że można ją wzbogacić. To pierwszy raz odkryłem, no wiesz, nie wiem, z 20 lat temu, kiedy położyłem dodatkowy ser na takiej chamskiej pizzy z oszołoma, Reala czy Tesco, nie? Ale to jest świetne, nie? Że możesz ją dopakować i w sumie teraz te takie mrożonki to wszyscy chyba dopakowują jakoś.
2: Gumball trafił, po rozmrażaniu mamy pustą lodówkę. No, w ogóle problem jest życiowy. Ja może kiedyś zrobię taką audycję, jak przeżyć tydzień za 40 czy tam 30 zł. Zobaczymy, ja sobie przeliczę jaką kwotę najmniejszą wymyślę, bo może dojdę do 20 albo dyszki, nie? Zobaczymy, bo pamiętam, że miałem takie triki naprawdę. Z takiego okresu powiedzmy, no gdzie w portfelu nie było dużo pieniążków. I miałem pewne haki, jak można zjeść i nie stracić majątku, jak to się mówi, jeżeli ten majątek to jest 100 zł banków.
1: No, tak, tak.
2: A właśnie tak jakieś różne... No akurat pizza, no to nie jest dobry przykład, bo pizza jest droga, nawet mrożona, to akurat... Można byłoby całkowicie inaczej, trzeba byłoby wtedy, wiadomo, szukać jakichś zrobić takie właśnie zapieksy, coś myśleć takiego bardziej nieszablonowego, jakiś chleb właśnie, coś takiego, bo jest ważna rzecz, w kuchni no waste tak zwanej i tak zwanej kuchni za 10 zł, ja to teraz tak nazwę, 10 zł na tydzień, nie na dzień.
1: O kurde.
2: Nie możecie patrzeć. Nie, aż tak źle nie było, ale powiedzmy, ja to oczywiście mówię, bo nie możecie patrzeć na to, jak to wygląda jedzenie. Prezentacja w ogóle w tym momencie musi odpaść. Musicie po prostu wziąć wszystko z lodówki i nawet jeśli macie te same składniki i będziecie musieli jeść to samo dzień w dzień, to musicie wymyślić sposób, żeby to samo jedzenie, które macie, bo kupiliście jakiś duży pak makaronu albo czegoś, za każdym razem trochę inaczej smakowało, żebyście myśleli, że jecie coś innego, na przykład jednego dnia makaron usmażycie.
1: Tak, czekaj, to jest na audycję o śląskim jedzeniu albo chamskim jedzeniu, myślę, że zostaw to na kiedyś indziej, nie? Bo ja już dostałem wcześniej, w ogóle przed audycją dostałem informację, Czekaj, jest temat o jedzeniu, ja bym chciała zrobić... No, o kurwa, zdoksowałem kogoś. Ja bym chciała o tym też pogadać z tobą i tak dalej. No ale wiesz, to dlatego staram się ograniczyć mniej więcej do pizzy i włoskiego żarcia. Tam no, troszeczkę dobra, podobne rzeczy.
2: To dobra. To te haki zostawię sobie w takim wypadku.
1: Albo też sobie poprowadził do ciebie w tym temacie, jasne. Czemu nie? Bo czy mnie to zajebiście ciekawi. Ja sam bym ci o tym opowiedział to i owo. Na pewno zadzwonię, żeby to zrobić pierwszy. Nie obrażę się, jeżeli pierwszy ten temat zagospodarujesz. Nie ma problemu. Dobra, moi drodzy.
2: Tak.
1: Dobra, moi drodzy, 2 godziny to jest takie rozsądne minimum na audycję Nocnego Radia. Myślę, że i tak wyszło całkiem nieźle znowu, jak na kolejnego spontana udał się temat utrzymać i chyba nie było najgorzej. Jeszcze dzwoni Kurt. No, dobra, dla Kurta to zrobię wyjątek. Kurcie, kończymy, panie. Halo, halo.
3: Halo, halo, dzień dobry, cześć. A właściwie... Cześć. Właściwie należało byłoby powiedzieć buongiorno.
1: Buongiorno!
3: Buongiorno. Nie no, słuchajcie, włączyłem sobie audycję przed chwilą, jakieś, nie wiem, 15 minut temu, patrzę temat o pizzę, a tutaj już zacząłem robić pizzę. Świetnie się złożyło, to jest jakiś, nie wiem, po prostu chyba to jest dowód na to, tak jak mówił Strzeba, że żyjemy w symulacji, a tak naprawdę jesteśmy połączeni w jedną wielką jaźń.
1: Ty, ale ja naprawdę miałem z tyłu głowy coś takiego, że dzisiaj dużo osób zrobi pizzę, nie? Jak robiłem, rano się obudziłem, mówię, zrobię pizzę, tak jak opowiadałem w całej audycji, i myślę, że nie jestem sam w tym pomyśle, nie? I okazuje się, wiesz, na czacie, wszędzie, na privach i tak dalej, że w cholerę ludzi albo robi pizzę, albo zamawia pizzę. To jest niesamowite, nie?
3: No, a ja dzisiaj właśnie postanowiłem sobie poeksperymentować z moją pizzą, bo pomyślałem, że dodam sobie jakieś takie ciekawe składniki, których jeszcze nigdy nie dodawałem, właśnie piekąc pizzę. W ogóle muszę się przyznać, że mniej więcej od początku tego roku zacząłem sobie piec pizzę samemu. No i szczerze mówiąc, to nieskromnie powiem, że wychodzi mi ona całkiem nieźle. Od tego momentu już właściwie nie zamawiam pizzy takiej na wynos, ani tym bardziej takiej biedronkowej.
2: To mi podziel się przepisem na ciasto, dokładnie. To ja się podzielę przepisem na sos, bo ja robię dobry sos, ale
1: panowie,
2: ciasto to robię tragiczne.
1: Nocnik pana Makłowicza. Powiedzcie teraz, ale to musi wylądować na nocniku pana Makłowicza i to zaraz.
2: No to może to ciasto, bo mój sos to akurat jest trochę prostszy, więc szybko go powiem.
3: No dobra, to ja powiem o cieście. To właściwie jest nie tyle mój przepis, co mojej mamy. Tak więc tak, no żeby wyszły nam takie dwie średniej wielkości pizze, to potrzebujemy 2 szklanych pąki.
1: Och, nienawidzę tej jednostki miary, nie cierpię tego.
3: No dobra, no to powiedzmy, że taka szklanka ma tyle co puszka coli, czyli 330 ml.
1: A widzisz, a może być 250, no i to jest złe w tej jednostce miary. I teraz jakie mąki, bo też no zależy jest. Jaka waga, nie? A jak masz napisane 450 mąka albo 00, tyle i tyle gram, to wiesz ile tego ma być. A szklanka, no wiesz, no katemet, no. Ale okej.
3: Tak
1: bez...
3: jest...
1: No. To jest kubek, no, 0,33 to jest kubek.
3: Ja właśnie nie wiem, czy istnieje takie pojęcie w ogóle jednostki jak kubek. Ja słyszałem tylko o szklankach.
1: No ale szklanka to, ale jest, 0, 200, właśnie... to jest 250 ml, a kubek jest 0,33.
3: A? No to nie wiem. To nie wiem. Chociaż faktycznie to moja szklanka, której ja używam, to ona może mieć 250. Tutaj możesz mieć rację. No ale właśnie, jaka to musi być mąka? No z tego, co moja mama mi polecała, musi być to mąka typu 650.
2: Tak, widziałem.
1: 650 to jest to jest do chleba mąka.
2: Ale też się nadaje, bo musi być gruboziarnista.
1: Ja
2: do
1: robię
2: tego.
1: 450.
2: Do pizzy się nie przesypuje w ogóle tego...
1: Mąki.
2: Mąki, no w ogóle, tak. Jakbyś do chleba robił.
1: No. No dobrze, no to jak? To masz... Niech będą te szklanki wstrętne. Szklanka, no i co?
3: No dobrze, no to dwie szklanki. Szklanki.
1: Dobra.
3: Dwie szklanki takiej mąki, tak, bo tutaj jest akurat przepis na dwie pizze średniej wielkości, więc no, żeby się cała rodzina najadła.
1: No właśnie, taki przepis mnie robi.
3: Dobra, co do tego? Jeszcze do tej mąki potrzebujemy pół łyżeczki soli.
1: Aha.
3: I dwie łyżeczki oleju. Może być to olej słonecznikowy. Okay. Oczywiście najlepiej to by było, jakby to była oliwa z oliwek. No ale jak ktoś nie ma, to może być olej. No i te wszystkie składniki sobie umieszczamy w jakimś pojemniku takim dużym, w jakiejś dużej misce. W międzyczasie znowu w szklance, że tak powiem, będziemy rozdrabniać drożdże. I tutaj potrzebujemy 3 deko drożdży suchych. Drożdże suche są to takie drożdże z...
1: Czekaj, z 3 deko? Czy... Nie, no suche drożdże to są te takie, wiesz, w proszku.
3: Nie no, ja słyszałem, że właśnie, że te w kostce z lodówki to są suche, a te takie to są mokre, no bo właściwie masz jeszcze kilka rodzajów drożdży, bo widziałem takie drożdże, które są w formie płynu sprzedawane. I podobno tamte są nazywane.
1: Browarnicze z kolei.
2: Oj, oj.
1: Jak piszesz suche drożdże, to ci wyskakuje dr Edgar, 7-gramowy, o którym mówiłem, ten, który pasuje do przepisu, który dałem na początku edycji. Jeszcze, to będzie super, to będzie zajebiste zamknięcie audycji. Pokłóćmy się na koniec o ciasto do pizzy i sos. To będzie już totalnie łoskie, jeszcze tylko rękami, powinniśmy machać. No dobra, mów.
3: No dobra, tak jest. Masz rację, bo ja tutaj źle powiedziałem. To faktycznie to są 3 deko drożdży mokrych, czyli tych z lodówki. No i te 3 deko drożdży mieszamy razem z łyżeczką cukru i łyżeczką mąki. Mieszamy je w 3/4 szklanki wody ciepłej. Tylko ważne jest, żeby to była woda ciepła, w sensie taka letnia, a nie gorąca. Bo jeżeli jest za gorąca, to podobno drożdże się sparzą i tak nam nie urosną.
1: No tak, ja no tak zabiłem drożdże. Uważajcie na to, nie? Nie wiem, gdzie jest ta granica dokładnie, ale możecie zabić drożdże, jak będzie za gorąco. Tak samo jak na przykład dajecie do rozgrzanego piekarnika, żeby coś wyrosło. Jak za bardzo nagrzejecie, to wam zdechną drożdże. Albo zakwas.
3: No tak, podobno właśnie najbardziej optymalna temperatura dla drożdży, żeby rosły, to jest 30 stopni. O. Tak gdzieś słyszałem.
2: No, to pojawia.
3: No i dobra, tak więc no, mieszamy sobie te drożdże z tą wodą, z tą łyżeczką cukru i łyżeczką mąki i wlewamy ten roztwór do tego, do tej miski razem z tą mąką i innymi składnikami i nie mieszamy tego jeszcze, tylko tak zostawiamy sobie, przykrywamy tą miskę jakimś ręczniczkiem takim kuchennym. Jedwabnym, czy raczej bawełnianym. Jedwabny to nie. No i czekamy 10 minut, aż te drożdże troszkę coś tam zaczną sobie bulgotać. Po tych 10 minutach możemy to wszystko ze sobą wymieszać i uformować kulki od ciasta, w tym wypadku dwie.
1: Mm-hmm.
3: I później te już uformowane kulki ciasta wkładamy ponownie do tej miski. Znowu przykrywamy ją tym ręczniczkiem kuchennym i czekamy, aż nam to ciasto wyrośnie i to zajmuje, w zależności od tego, jaka jest temperatura w pomieszczeniu, w którym się ono znajduje. To może zająć czasem 10, może czasem zająć 20 minut.
1: No, to i tak jest szybki przepis.
3: No i cóż, no i później, no cóż, mamy ciasto, rozwałkowujemy. Kładziemy na blaszę, która jest wysmarowana olejem od spodu, niewielką ilością oleju. Chodzi o to właśnie, żeby ciasto jakby nam się nie przylepiło do tego, jak już będzie pieczone. Kładziemy na to wszystkie składniki. Oczywiście na początku jest sos pomidorowy, później warstwa sera, później te składniki typu warzywa i mięso. I później jeszcze tą malutką warstwą sera posypujemy składniki i wkładamy do piekarnika.
1: Mhm. Ale góra to u piekarni, czy jak? Pieczenie...
3: No właśnie, jak to jest z tym pieczeniem? Musimy ustawić na pieczenie tylko od spodu.
1: Ja robię to dokładnie odwrotnie.
2: A ja robię w dwie strony.
3: W sensie co, robisz od góry i...
1: Ja robię od góry, tak.
2: Tak.
1: Ja robię od góry, a Gumball robi jak? Ty robisz górę i dół.
2: Góra, dół.
1: Ja robię górę tylko.
3: No ja właśnie słyszałem, że powinno się robić tylko od dołu. Ja kiedyś próbowałem zrobić właśnie, niechcący zrobiłem z termoobiegiem, no i wyszedł mi taki karton, tak jak na pizzę czy ZP,
1: no.
3: O której wspominał
2: Kamil. To jest problem.

0: albo cokolwiek i na to tam stawiasz, wiesz, powiedzmy folię albo coś tam, no to średnio to aż moim średnio to moim zdaniem daje efekt. Ale to każdy robi jak w sumie uważa.
1: No ale właśnie, ty mówisz, że jakaś wysoka temperatura, także 300 stopni, bo większość piekarników nawet nie ma takiej temperatury.
0: No właśnie, i dlatego trzeba na maksa podciągnąć, tyle co się da.
1: No nie wiem, ja piekę w 220 stopniach.
2: O kurde, więc... to ja nawet nigdy tyle nie dawałem.
0: Ja 250 walę, na maksa. Ile fabryka dała i powiem wam, w tej pizza świetna wychodzi. Ja tu jeszcze na Makłowicza dam pizzę drugą dla leniwych ludzi, którzy nie chcą im się żyć. I to jest pizza, którą się robi na kratce grillowej. O. Tak, na kratce. I o dziwo, ta pizza wam się nie zapadnie, bo ona...
2: Jeszcze jest jeden rodzaj pizzy, którego żeśmy tutaj nie poruszyli. Szkoda, już tu mam sygnały z reżyserki, żeby kończyć. Jest pizza, pan pizza tak zwana, czyli pizza z patelni, która jest... Powiem tak, co do zasady powinna mieć troszeczkę vibe'u pizzy robionej, tak jak Błażej ją robi na tym piecu swoim drewnianym, nie? Taka pan pizza jest dobrze zrobiona, jest więcej zabawy. Szukałem przepisów takich szybkich na pizzę z patelni, nie bardzo, ale myślę, że ten. Myślę, że jak dobrze zobaczycie pan pizzę z patelni, to będziecie zadowoleni, nie? Nie.
0: To ja na szybko zakończenie, bo już powinieneś kończyć, to powiem ten przepis na sosik, znaczy sos pomidorowy.
2: I na Makłowicza, i Kurt, jedno i drugie. Widzę wasze przepisy zaraz.
0: Najważniejsze jest tak, 200 ml przecieru, nie pasaty, dlatego że dodajemy do tego pomidorki z puszki i one czy tam całe, czy przecięte, to tam walić. Bo i tak je rozdrobnimy, nie mielimy, nie tam blendujemy, tylko po prostu rozmielamy je tam widelcem, żeby to się ładnie, żeby były takie, nie było to jednolite, żeby były jakieś takie małe kawałeczki. I przygotowujemy garnek na to. Tam wiadomo wlejemy oliwę, bo dobrze jest tam dodać takie rzeczy. Czosnek, jak ktoś lubi, można dodać też do tej oliwy. Jak już ta oliwa się ładnie zagotuje, no to wtedy wrzucamy właśnie ten sos pomidorowy, co zrobiliśmy. I powoli go gotujemy. Tak w połowie gotowania dodajemy wtedy przyprawy. Tutaj sól, pieprz, oregano, zioła prowansalskie, jak prawda kto lubi, ja takie akurat dodaję. I to ważna sprawa, zakrywamy to, gotujemy cały czas zakryte i na bardzo wolnym ogniu. To jest najważniejsze, żeby robić to na wolnym ogniu. I gdy zaczyna już bulgotać, tak naprawdę, to już wyłączamy, żeby to się po prostu nie za bardzo, więc też nie może
2: się po prostu nie za bardzo.
0: No nie za bardzo, no nie może jak woda na herbatę 100 stopni, tylko raczej dochodzimy do 60 stopni.
1: Chodzi o to, żeby te składniki się wymieszały i żeby uzyskały, tak. Żeby ta masa uzyskała taki sam smak, a nie żeby to gotować.
0: No dokładnie, zagotować raczej, no. Więc to jest ważne, żeby właśnie nie przepalać sosu. Dużo osób robi ten błąd, a wtedy sos jest niedobry. No, to tyle ode mnie. Ja będę spadał, bo wiem, że ty chcesz też spadać, więc spadam na drzewo.
2: No, nie spadaj na drzewo, tylko spadajcie na Discorda. Zapraszam na Discorda, bo będzie tam miał after miejsce taki troszeczkę związany z przyszłością radia. Społecznościowy, ale nie dramowy. Jak to ruszyć do przodu, żeby nie było 30 słuchaczy przy audycji, która no tam w stanie niektórych osób była całkiem niezła. No i ja wam też dziękuję. Szkoda, Kurt, że tak późno zadzwoniłeś, bo muszę powiedzieć, że że czuję, żeby znowu pociągnął temat kolejny raz dobrze, ale no miłego spożywania pizzy i do usłyszenia na Discordzie, póki co.
1: No dzięki wielkie. Ja też tam wrzucę później, jak już uda mi się pizzę upiec, no to wrzucę zdjęcie i przepis oczywiście.
2: Och, najlepiej. I zapraszam jeszcze raz na Discorda, nazwijcie go oficjalnym, nieoficjalnym jak chcecie, ale tam się dzieje życie i tam działa społeczność. Jesteście tam wszyscy mile widziani, tak jak Krawiec ostatnio zauważył. Nie kozaczcie na wstępie, nie kozaczcie na wejściu i będzie okej. Mamy znowu ostatnio jakiś ciekawy

Ciekawy nowy nabytek społecznościowy, który jest aktywny, głosowo dzwoni i tak dalej. Bez problemu się odnalazł. Robert, sorry, że taka cię nieprzyjemność spotkała, ale ten... Ale nie jedź. Nie jedź ostro, jak jeszcze raz będziesz do nas pukał. Ja tam jakoś pogadam z kim trzeba, żebyś znowu do nas zawitał i jakoś odnalazł. No, ale okej. Okay. Tak jak mówiłem, ja w audycjach staram się kwestie społecznościowe, dramowe odrzucić, wziąć tego, co jest najlepsze ze społeczności w kozie nocnej, i wziąć tych najbardziej wyrywnych z was, wyciągnąć wasze tematy. A luźne gadki teraz, jakie poszły, no czy udane, czy nie, wam ocenić, chociaż jak patrzę na lajki i dislajki, to tu bardzo nieudane, nie? No, ale dojdziemy do tego, dlaczego tak jest. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

No, cześć. Czasy takie, że strach cokolwiek mówić we własnym radyjku. Żeby nikt się nie obraził, żeby nikt nie poczuł jakiejś dramy, dramy, dramy. Wszędzie dramy, to sobie pomyślałem, że tak sobie może posiedzimy cichutko, w ciemności, przez godzinę albo dwie. Dzwonić można oczywiście, Skype, nocne radio, Skype wyciszony, bo jakby ktoś coś powiedział, to znowu by się coś rozkręciło. Donaty też, tam gdzieś jest link. Oczywiście gdzieś na innej warstwie, więc też nie będą działać. Przynajmniej nikt się nie obrazi. Czasy są jakie są i wydaje mi się, że czas najwyższy, zwyczajnie podejść do tego bardziej serio. Przeciąć pewne dziwne historie i wyjaśnić sobie raz na zawsze pewne rzeczy. Bo teraz, właśnie teraz jest najlepszy czas na to, byśmy sobie spokojnie i szczerze porozmawiali o kondycji nocnego radia i kondycji społeczności nocnego radia. I nie tylko Discorda, ale też słuchających, komentujących, wszystkich. A dlaczego to jest najlepszy czas?

Z bardzo prostego powodu, ponieważ mamy czwartek, godzinę 21, a to oznacza, że przed nami trochę czasu naprawdę fantastycznej zabawy, żeby się oderwać od tego wszystkiego, żeby mieć wszystko kompletnie w głębokim poważaniu, rozciągnąć trochę swoje stare gnaty i porozmawiać i z humorkiem, i z wesołością, i mam nadzieję, tak jak mówiłem, to jest najlepszy czas na to, żeby porozmawiać o tej kondycji, ze względu na to, że jestem pewien, że kondycja zarówno moja, jak i wasza ma się teraz zajebiście. Tak, także dzisiaj będziemy sobie w luźnym oczywiście klimacie rozmawiać. Tam wczoraj już sobie przygotowywałem pewne rzeczy. Nie dokończyłem tego aż tak bardzo jak chciałem, ale mam nadzieję, że jeżeli będziecie tylko chcieli, to oczywiście mi trochę pomożecie. Jest jeden temat przewodni, parę tematów mniej przewodnich również się pojawi, ale dzisiaj będę rozmawiał z wami o bardzo istotnej rzeczy jednocześnie z mojego podwórka, a z kolei moim pobratymcą, programistom i ludziom związanym z IT pragnę wszystkich poinformować i powiedzieć, że będę zmuszony oczywiście wykonywać pewne bardzo karygodne uproszczenia, ale to nie chodzi o to, żebyśmy zrobili sobie teraz wykład z protokołów bezpieczeństwa na całym świecie, tylko żebyśmy nauczyli się czegoś, być może wyciągnęli trochę lekcje na przyszłość. No właśnie, tematem przewodnim będą komunikatory internetowe. Dlaczego komunikatory internetowe? Z kilku powodów. Dzieje się wiele. Dzieją się rzeczy, które nie powinny się zdarzyć, może inaczej. Dzieją się rzeczy, które się powtarzają, które nie powinny się powtarzać, a jednak cały czas wracają. Nie powinny wracać, ale wracają zupełnie jak furiat na Discorda. No i właśnie tematem, który trochę mnie zainspirował, to jest to, że Papryk Wege znowu się zesrał. No i można powiedzieć, że nie dość, że się zesrał na rzadko, to się zesrywa często, więc jest teraz w stanie jakiegoś gównianego splątania. A o co się zesrał? W krótkim, małym, telegraficznym skrócie za chwilkę wyjaśnię, ale wracając oczywiście Skype Nocne Radio, link do donajcików i tak, jeżeli nie macie nic przeciwko, to pamiętajcie łapka.

Nieważne w którą stronę. Ważne, że aby zostawić łapkę, bo to robi na zasięgi. A, no właśnie, więc temat audycji, tak żebym się od razu wytłumaczył. W ostatnich luźnych gadkach 2 tygodnie temu opowiadałem o tym, jak chcę wybić całą ludzkość przy użyciu broni nuklearnej, no ale kurde, to nie jest takie proste, tak? Oczywiście sobie zrobiłem jakieś takie pewne sprawdziany, pewne testy, w jaki sposób dojść sobie do plutonu, czy do wzbogaconego uranu, gdzie sobie kupić odpowiednią wirówkę, czy może jakieś urządzonko z Lidla spokojnie wystarczy, jakiś taki szybkowar, czy cokolwiek takiego. No właśnie, tylko co nam po tym, że zdobędziemy, no to jest cały proces, tak? Więc pierwotnie tytuł miał brzmieć jak zostać terrorystą, ale spodziewałem się, że może to trafić pod czujne oko cenzorskiego YouTube'a. I bym się nawet wcale nie zdziwił, wobec czego podejrzewam, że no właśnie, tak sobie będziemy trochę dzisiaj udawać. Może nie tak dużo jak w innych, tak, papryk postawił wegańskiego kloca, co prawda nie on osobiście, ale za chwilkę tę historię bliżej wam przytoczę. Także dzisiaj będziemy musieli trochę udawać i nauczymy się trochę udawania, tak na wypadek, że jeżeli kiedyś byście potrzebowali sobie kupić, nie wiem, trochę DMT jako suplementu diety, no tam dzisiaj na Discordzie właśnie była rozmowa o różnego rodzaju suplementacjach, no i tak stwierdziłem, że no wiadomo, jak organizm za bardzo nie daje rady, no to warto suplementować i tutaj DMT to gorzej niż witamina C, bo Dobra, potrzeba, rozmarzyłeś się. O tym kiedy indziej, to może też nie w aż tak wielkim prime time'ie, a tymczasem oczywiście, że będzie o YouScript, oczywiście, że będzie, kurcie. Temat, który już się jakiś czas temu pojawił i przeszedł trochę bez echa i powiem szczerze, że się bardzo z tego powodu cieszę, ale wszystko po kolei. Jakiś czas temu Papryk Wege wrzucił na YouTube'a jakiś tam swój film dokumentalny, o którym gdzieś tam w jakimś nocnym Marku sobie porozmawialiśmy. Tak na zasadzie wierzyć, nie wierzyć, nie chcę tutaj się odwoływać do tematyki, którą tenże film poruszał, bo to nie jest istotne. Istotne było coś dla mnie prywatnie, istotne dla mnie było coś zupełnie innego. Dlaczego to powstało? W jakim celu nagle Paprykowi zaczęło zależeć na wyświetleniach na YouTube. No i bardzo szybko się okazało, będzie o Tiny Chat i instrukcja do logowania. Obawiam się, że nie jestem w stanie rozmawiać o Tiny Chacie bez rasistowskich dowcipów, więc będę próbował jakoś jednak to ominąć, tym bardziej, że tajnego czata nawet nie można za bardzo nazwać komunikatorem. Bo to nie jest, no nie wiem, a przynajmniej nie takim komunikatorem, którym ma w jakimkolwiek kontekście prywatność. No są, Tiny Chat w ogóle kiedyś tam sprawdzałem, ma tak naprawdę 3 enklawy. Są to Indie przede wszystkim, trochę północnej Ameryki, no i jedno mieszkanie w Szczecinie. Także, a to jest ciekawe, kurde, być jedynym użytkownikiem platformy na cały kontynent. A, to jest dobre, nikt go tam nie znajdzie, bo nikt go nie będzie się tam spodziewał, ma to sens. Anyway, dzisiaj weźcie sobie w ręce swoje smartfony, wiem, że macie, i dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, a również jak do tego smartfona podejść. W jakimś ograniczonym zakresie, bo nie zdążyło mi się przygotować wszystkiego, jeżeli chodzi o Androida, ale być może ktoś bardziej ode mnie biegły będzie w stanie zadzwonić Skype Nocne Radio i mnie poprawi, jak to wygląda i czy mają takie featuresy, jakie posiadają platformy Apple. No ale po kolei. Paprik Wege wrzucił film. Okej, nazbierał subskrypcji, zrobił trochę szumu. Okej, dobra, fajnie. Minęło bodajże parę tygodni. No i wjechał kolejny film z reklamą komunikatora YouScript. Że to jest w ogóle takie super bezpieczne, że gdzieś tam w ogóle piękna historia, godna jakichś ukrytych terapii, że pojechali gdzieś tam do jakichś hakerów z Izraela, najpierw ich hakery wyśmiały, a potem po 3 miesiącach się okazało, że nikt nie był w stanie złamać tego. Kurde, dobre, nie? Se myślę. Ja pierdzielę, nie? Po pierwsze, jeżeli to jest takie dobre, to po pierwsze, dlaczego ja o tym nie słyszałem?
sorry, kurde, no branża się rządzi swoimi prawami i zasadniczo, jeżeli jest jakaś technologia, która nawet nie dotyka bezpośrednio mnie, to zwyczajnie obija mi się o uszy, ze względu na to, że współpracuję z ludźmi, że rozmawiam z nimi, że nowoczesne technologie to jest dla nas temat do rozmów przy obiedzie. No i też myślę, że też klimat pokolenia swoje robi, ze względu na to, że też jesteśmy w pewien sposób, no przynajmniej to moje pokolenie, pozdrawiam, no to chyba milenialsy są, nie pamiętam, ja trochę się gubię w tych wszystkich łatkach, aczkolwiek uwielbiam je bardzo. Jest to po prostu kolejne fajne narzędzie, jakoś próbujemy w dalszym ciągu w tym świecie też zapchanym TikTokami i innymi dziwnymi rzeczami próbować się w dalszym ciągu uzyskać, no zarówno wygody korzystania, jak i pewien stopień prywatności, bo wiadomo, każdy czasem potrzebuje kupić trochę uranu. Prawda, tak? To do ciebie mówię, tak? Jeżeli kiedyś kupowałeś uran, to nie pisz jedyneczki na czacie. Bo jeżeli napiszesz, to cię służby złapią. Także mamy 38-40 osób jednocześnie. No, także mam nadzieję, że nikt nie napisze jedyneczki, bo wtedy zdradzi tożsamość tych, którzy kupowali uran. Także rozważnie. Żywcem nas wszystkich nie wezmą. Anyway. Pojawia się reklama YouScripta, no i właśnie zrealizowana w formie takiej typowo wegowej. Czyli tutaj muzyczka, tutaj jakieś historie, jakiś bardzo fatalny montaż, który by lepiej, gdzie GoPro przepracowana do korpusu kota by normalnie lepiej działało. Mamy jednego odważnego. Dobra, słuchajcie, to teraz wszyscy jedyneczki, trzeba ukryć jego tożsamość. No dobra. No to zaczynam sobie szukać, co to jest. I patrzę, okej, na stronie, na blogu informatykzakładowy.pl trafiam na artykuł pochodzący jeszcze z 2019 roku, który opisuje, że YouScript jest pewną nakładką, pewnym narzędziem, które powstało na komunikatorze Signal. O Signalu jeszcze i o innych mam paru komunikatorach dzisiaj będzie, kiedy sobie tak trochę zidentyfikujemy wroga, kiedy tak sobie zidentyfikujemy to, co mamy do ukrycia, bo to też jest istotne, żeby się z tak podstawowymi rzeczami przynajmniej nie przestrzelić jakoś szczególnie, ale o tym wszystko powoli, po kolei, za chwilkę, potrzeba, oddychaj. Tak, która nakładka na Signal? Gdzie Signal ma renomę bardzo sensowną, bardzo dobrą, do tego też jeszcze sobie bardziej szczegółowo rozłożymy komunikatory na kawałki pierwsze. Problem był w tym, że autor tego bloga, który jest też zawodowo powiązany z programowaniem, prowadzi swój biznes w tym kierunku, bardzo szybko znalazł dość poważne wady w tejże aplikacji, opisał je, że tak powiem, zgodnie ze sztuką, wliczając w to poinformowanie autorów tego, że są pewne błędy. No to autorzy się też popisali trochę mniej zgodnie ze sztuką, ale takie rzeczy w Polsce się zdarzają notorycznie i nagminnie, niestety. Publikując sprostowanie, że to wcale tak nie jest, że ten komunikator jest niebezpieczny, no a potem sobie się wzięli, zanurzyli przez pewien czas, no i była cisza. Dopóki nie pojawił się Papryk Wege ze swoją ckliwą reklamą, a jeszcze tam było coś takiego, że no to ja teraz podaję sobie swój numer telefonu, no i możecie jak coś, to się ze mną kontaktować. Okej, spoko, nie? Fajnie było wynająć sobie jednego copywritera, który tam będzie udawał, że jest paprykiem wege i będzie odpisywał, no ale naiwnych nie brakuje. I powiem szczerze, że gdyby to był jakiś polski odpowiednik TikToka, czy nie wiem, czy Instagrama, czy Facebooka, to by było naprawdę zajebiście fajne. Ludzie lubią celebrytów w reklamach. Jeżeli widzą w reklamie banku jakiegoś tam typka, który im się dobrze kojarzy, no to wtedy będą chętniej z tych usług korzystali. No i jeżeli mają takiego papryka wege, który jest kojarzony, który sam siebie przedstawia w świetle, że kogo on to nie zna, z jakimi gangusami tutaj nie ma kontaktu, z jakimi tutaj służbami, że normalnie służby to jak służba dostanie jakiś papier, to najpierw robi ksero i ten przynosi w zębach do papryka wege, a potem dopiero idzie i coś robi z tym papierem, co tam powinno zrobić, i to jest taki najlepiej, taki super, taki, no jakby powiedzieć, nie Edward Snowden, tylko Julian Assange na miarę dalszych możliwości.
coś koło tego, że to jest właśnie taki agregat, no i trzeba tutaj znaleźć jakiś motyw, żeby móc się skontaktować z takim właśnie, wiecie, jakimś tam dziennikarzem, nie? No bo dajmy na to, ostatnio znowu jakaś tam afera podsłuchowa wyszła, no i to też pojawia się pytanie, czy nawet jeżeli ktoś nagrał te informacje, no to puszczenie w świat informacji, którą zdobywasz w sposób jawnie nielegalny, tak, i burzysz komuś wielomiliardowe interesy, no jest bardzo ryzykowne i właśnie taki pośrednik w postaci dziennikarza jest całkiem niezłą na to metodą, żeby jednocześnie uchronić swój tyłek i zachować anonimowość, a jednocześnie sprawić, żeby dana informacja poszła w świat. Ej, kurde, taki zajebiście bezpieczny komunikator, no to jest złoto, tak? Tylko problem w tym, że Uscrypt nie jest bezpieczny, że Uscrypt wziął bardzo dobry produkt i dodał do niego parę błędów, tak w dużym skrócie. A pucowanie się, jakie tam historie za tym były, jakie to agencje tego próbowały dotknąć, kto tutaj jakoś, nie wiem, podpisał. A tak szczerze mówiąc, to wszystko tak naprawdę idzie kupić i jeżeli wzorujemy, nie wiem, naszą decyzję co do wyboru bezpiecznego komunikatora, czy w ogóle bezpiecznych form komunikacji, bierzemy na podstawie autorytetu, no to tutaj dowcip jest na nas. To jest tylko i wyłącznie nasz błąd, bo dla jednego autorytetem będzie, no dajmy na to, jakaś tam izraelska agencja czegoś tam, a dla drugiego będzie Marek Konrad, który będzie grał w reklamie, tak? I to jest dokładnie jeden i ten sam sposób myślenia, bo nawet jeżeli by to było Ministerstwo Obrony Stanów Zjednoczonych, to my, nie mając jakiejkolwiek świadomości na temat tego, w jaki sposób działają procedury bezpieczeństwa wewnątrz tam, kto podejmuje decyzje, na jakiej podstawie podejmuje te decyzje oraz przede wszystkim, czy jest to, czy dane narzędzie jest wykorzystywane. My takiej wiedzy nie mamy i my takiej wiedzy nie jesteśmy w stanie otrzymać, więc jest to przestrzelone od samego początku do końca. Ale żeby was tutaj już bardziej nie zanudzać. No właśnie, dlaczego to wyszło po raz kolejny na wierzch? Dlatego, że całkiem szybko główne, zarówno informatyk zakładowy, jak i niebezpiecznik, jak i zaufana trzecia strona, możemy lubić ich blogi, możemy sobie tych blogów nie lubić, natomiast dla IT Security robią naprawdę całkiem dobrą robotę, zarówno prowadząc szkolenia, prowadząc pentesty, więc spokojnie. Czym innym jest blog, tak, który prowadzą, a czym innym jest to, co robią w świecie biznesowym. No i co do zasady akurat, o ile do bloga można się przyczepić, to do działalności biznesowej nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. To jest top, jeżeli chodzi o Polskę, tak powiedzmy, klasę średnich do dużych przedsiębiorstw nawet. No właśnie, więc okazało się, że pojawiły się na jakichś portalach typu, czekajcie, aż tutaj miałem gdzieś otwarte, na portalu służby specjalne.com pojawił się artykuł, że o zaufanej trzeciej stronie służb, gdzie redaktora tego bloga oskarżono o to, że ponieważ chwalił się i gdzieś tam wspominał, że prowadził między innymi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla Ministerstwa Obrony Narodowej, dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pewnie jeszcze dla kilku innych trzyliterowych organizacji również zdarzyło mu się prowadzić, no to oni stwierdzili, że no w takim razie, jeżeli ktoś współpracuje ze służbami, no to powinien wówczas opowiedzieć, co tam dokładnie im nagadał, a najlepiej w ogóle puścić to całe szkolenie na YouTube, a tak żeby było wszystko jasne. No i zarówno zaufana, jak i niebezpiecznik, jak i informatyk zakładowy zostali na portalach, które, nie wiem, nie mają żywego redaktora naczelnego, mają gdzieś tam podpięte jakieś dziwne komentarze z dziwnymi ludźmi ze zdjęciami, które są komputerowo wygenerowane. No i na wszystkich tych trzech portalach bardzo szybko pokazała się informacja, pokazało się sprostowanie, że to nie jest do końca
do końca uczciwa praktyka, natomiast samo to, że są to portale, o których tak naprawdę nikt nigdy nie słyszał, pokazują bardzo ciekawą rzecz z uwagi na to, że pokazują nam, że takie agregaty, takie rzeczy istnieją i wyciąga, może inaczej, jakby to w mądry sposób powiedzieć. Istnieje, tutaj nie będzie absolutnie żadnego zaskoczenia, że istnieje naprawdę potężna ilość stron, które są nastawione zwyczajnie na pompowanie pewnej propagandy, żeby coś w którąś stronę poszło do tego stopnia, że jeżeli chcemy rzucić jakąś, nie wiem, puścić jakąś fałszywą informację i całkiem przypadkowo akurat znajdujemy się w Sankt Petersburgu w pewnym biurze, no to pierwsze co, zanim puścimy tę wiadomość w sieci społecznościowe, no to fajnie by było pozakładać parę portali, które wyglądają na naprawdę zajebiście legitne, które na przykład kradną sobie tam fragmenty artykułów z Onetów, z WP, mają trochę neutralnego kontentu, który łatwo zweryfikować, a pomiędzy tymi postawić naszego fejka, bo wówczas taki domorosły fact-checker zapoznaje się z informacją, no nie będę tutaj dawał... No, dobra, spotyka się z informacją, że kiedyś nogi żaby były wykorzystywane do wykrywania prądu. Na taką informację dzisiaj trafiłem. No to w XIX wieku były właśnie takie probóweczki z żabimi utkami, dzięki którym można było zauważyć, sprawdzić, czy w danym miejscu występuje prąd. Taki można powiedzieć, starożytny próbnik elektryczności. Więc jeżeli chciałbym uwiarygodnić tę informację, to pierwsze co, to tworzę artykuły, które przedstawiają dokładnie tę samą tezę. Żeby osoba, która później będzie to próbowała zweryfikować, patrzy, o tutaj jest to podane, tutaj jest to podane, tutaj jest to podane. Legit. Wszystko jasne. No właśnie nie, dlatego przy weryfikacji danej informacji też klasyfikacja wiarygodności źródła jest bardzo ważna, ale o tym będą kompletnie zupełnie inne luźne gadki i podejrzewam, że w jednym odcinku nawet się nie wyrobię, bo temat jest rozległy, a chciałbym go tak właśnie skrócić, żeby każdy był w stanie to jakoś odsłuchać i wyciągnąć z tego lekcję. Zamiast właśnie jakoś się kompletnie przestrzelić i zmarnować potencjał, bo temat jest ważny, a łatwo go spieprzyć. No właśnie, więc sam fakt istnienia tak pobieżnie przyglądałem się tym szkalującym portalom, no i mam takie wrażenie, że jest to właśnie jakaś taka podkładka, tak jak się pisze tak zwane presle, czyli treści, które mają na celu tylko i wyłącznie wypozycjonowanie czegoś, tak, pewnego słowa kluczowego, czy pewnego, nie wiem, czy zoptymalizowanie w rankingu Google'a naszego klienta, no to jest coś w tym stylu. No i tutaj chłopaki z IT zrobili bardzo dobrą rzecz, że wyszli do tego proaktywnie i praktycznie ustrzelili pomysł na samym początku, bo pewnie za jakiś czas by wybuchło. Także nie znęcając już się dalej nad paprykiem Wege, mam nadzieję, że ten pomysł zwyczajnie zdechnie śmiercią, na który zasługuje, bo prywatność w internecie to nie jest w kij dmuchał, słuchajcie, tak? Bardzo często, to znaczy może nie tyle bardzo często, ale zdarzają się historie, w których, nie wiem, za to, że ktoś zakupił coś w jakimś sklepie internetowym, co się potem okazało nielegalnie, nagle o 7 rano go odwiedziły służby i zaprosiły do siebie na przesłuchanie, tak? Także, no właśnie, tak, to także zacznijmy od krótkiej lekcji, jeżeli chodzi o prywatność, bo jeżeli będziemy polerowali swoją prywatność, to przede wszystkim warto sobie zwizualizować, komu może zależeć na tym, żeby daną informację przechwycić, w jaki sposób będzie opłacalne, żeby przechwycić te informacje, bo przykładowo, czy będzie to bardziej sytuacja, w której obawiamy się, że ktoś przechwyci naszą rozmowę aktualnie prowadzoną, czy może z drugiej mańki obawiamy się, że ta rozmowa gdzieś zostanie zapisana i za 10 lat, kiedy będziemy chcieli zostać premierem, to ktoś wyciągnie dane, które zostały zebrane wówczas.
Druga rzecz to jest, kto się tym będzie interesował. Czy to będzie jakiś nasz biznesowy partner, czy to będzie nasza małżonka, czy to będzie nasz szef, czy to będzie policja, czy to będą antyterroryści, jakieś międzynarodowe służby specjalne, czy może to będzie prywatna armia jakiejś wielkiej korporacji. Z uwagi na to, że z każdym poziomem prywatności bardzo miernieje kwestia wygody korzystania z danej rzeczy. No i chyba taka najzabawniejsza, to znaczy taki dość oczywisty przykład, trochę chochoł mi się wydaje, ale im dłużej żyję, coraz mniej. Mniej jest dla mnie to dziwne, że słuchajcie, naprawdę waszymi nagimi fotkami nikt się nie będzie przejmował. No chyba, że jesteście żonaci, mężaci, no to może się przejąć, tak? Ale zasadniczo małżonek nie ma takich możliwości, żeby was zdekonspirować i zdeszyfrować waszą komunikację. Więc poczucie wstydu nie jest akurat dobrą miarą, żeby porozmawiać, żeby zastanowić się nad tym, w jaki sposób należy się bronić. Dlaczego? Sobie tu tylko otworzę taką ładną, piękną tabelkę odnośnie... Gdzieś tu miałem, jejku. Sekundka. No coś ty potrzeba odwalił. A, tutaj jest. Tabelkę, w której mam zapisanych z 10 czy może trochę więcej najpopularniejszych komunikatorów, z których korzystamy. Googlowski, Apple iMessage, Facebook Messenger, Signal, Skype, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, Wicker, Wire, Session. No właśnie, tutaj będzie parę ciekawych nowości. No właśnie, więc... Pytanie pierwsze, czy może inaczej, bo tam trochę w złej kolejności o tym opowiedziałem, więc zacznijmy od tego, kto nas będzie podsłuchiwał, bo zupełnie inne miejsce, zupełnie inne ośrodki mają zupełnie różne uprawnienia. Uprawnienia, które w przypadku instytucji państwowych muszą działać według prawa, natomiast i przykładowo bardzo łatwo można zwyczajnie zmienić prawo, żeby dajmy na to takiemu zakładowi ubezpieczeń społecznych udostępnić naszą geolokalizację z Facebooka. To będą dopiero jaja, ale słyszałem o takich projektach, także się nie zdziwcie, jeżeli kiedyś to wybuchnie prosto w twarz. I tutaj jeszcze pewne osoby zauważają, że ta akcja z komunikatorem Wegi to próba załapania się na falę utraty wiarygodności przez WhatsApp. Może i tak, aczkolwiek WhatsApp to ma tak średnio dwie fale utraty wiarygodności rocznie, więc mi się wydaje, że tutaj zarówno Wega, jak i ludzie, którzy stoją za YouScriptem, zwyczajnie nie czują klimatu, rozumiesz? No, nie rozumieją środowiska, do którego się targetują. Bo po pierwsze i najważniejsze. Coś, co może was zadziwi, ale nie widzę nic złego w Facebook Messengerze. Sam z niego bardzo często korzystam. Sam korzystam ze Skype'a, tak? Choćby też w nocnym radiu, ze względu na to, że no, do tanga trzeba dwojga i żeby się z kimś komunikować tak na bieżąco, codziennie, no to jednak pierwszym podstawowym lewarem będzie popularność danej platformy i jej dostępność. Przez dostępność mam na myśli to, ile czasu zajmuje od usłyszenia słowa Skype do możliwości zainstalowania i aktywnego użytkowania go, plus oczywiście możliwości znalezienia innego użytkownika i skomunikowania się z nim. Dlatego Skype jest super, dlatego Messenger jest super, dlatego Google Hangouts, czy to się jakoś tam teraz nazywa jakoś inaczej, Google Allo i Duo, w sumie nie wiem, bo już z tego nie korzystam. Dlatego powiedzmy ten WhatsApp też jest super. To są naprawdę fajne rzeczy, które są zwyczajnie łatwe w użyciu. Tylko, że oczywiście z łatwością przychodzi pewna cena. Furiat, widzę, dla mnie sam fakt, że jestem podsłuchiwany, jest karygodny, nieważne czy przez salon odzieżowy, czy agencję bezpieczeństwa. Prywatność to prywatność i to powód mnie nie interesuje, czy szukałem terrorystów. Ale przecież słuchaj, wiesz kim ty jesteś dla twórców tych komunikatorów? Klientem.
kiedy wchodzisz do supermarketu, czy do pieprzonej żabki, to w bardzo wielu przypadkach twój telefon komórkowy jest wykrywany na podstawie jego adresu karty sieciowej Wi-Fi, czy adresu dongla bluetoothowego, nawet na zasadzie, na zasadzie IMSI catchera, żeby sprawdzić, jak długo czasu spędzasz w danym sklepie, czy w centrum handlowym, czy jak często powracasz. A jeżeli przykładowo korzystasz z aplikacji, które tak chętnie są forsowane przez wszystkie istniejące możliwe sieci sklepów, no to tam jest jeszcze dodatkowy problem, tak? Który też swoją drogą na mocy prawa od niedawna mamy do tego dostęp, że cała historia, każdy produkt, który w całym swoim życiu zakupiłeś, korzystając tam, nie wiem, ze zniżki 50 groszy na hot doga, jest zapisany w bazie danych. Jesteś dla nich produktem. Nie ty jako ty furiat, co prawda, ale każdy zakup, każda jego godzina, każdy twój czas dokładnie jest zweryfikowany. Pan Bóg zapytuje, szanowni kochani, dlaczego kasujecie wpisy? Nie kasujemy wpisów. Może inaczej, bardzo rzadko zdarza się, że kasujemy wpisy i zazwyczaj jest to okraszone odpowiednim albo komentarzem, albo wspomnieniem na którejś z audycji, że coś poszło nie tak, że coś się gdzieś popsuło. Natomiast jak już parę razy wspominałem, YouTube ma też swoje algorytmy i potrafi samodzielnie kasować. I strasznie się zrobił rychliwy do tego kasowania w ostatnim czasie i nawet za jakieś dziwne pierdoły, może się to zdarzyć. Przypominam, tam z miesiąc temu opowiadałem o tym, że za nazwanie kogoś głąbem, no niestety nie mogę, bo to budzi negatywne emocje. Ale wracając. Właśnie te podstawowe komunikatory są o tyle fajne, że dają nam bardzo duże możliwości, jednocześnie dając nam bardzo mało prywatności. Prywatność ma wiele oblicz, bo z jednej strony to będzie właśnie przechowywanie naszych informacji, czy wręcz eksperymentowanie na nich, co przykładowo Facebook ma za swoimi pazurami, co już można powiedzieć jest niefajne, tylko nie jest to do końca aż tak bardzo naruszenie naszej prywatności per se, ze względu na to, że są to pewne dane analityczne, pewne dane statystyczne, które przykładowo potrafią ci wyświetlić reklamę a środka na karaluchy, jeżeli narzekałeś z koleżanką na czacie facebookowym, że ci się pojawiły karaluchy. Więc... Tak, pewne osoby, dokładnie takie jest. Panie Boże, spoko, nie musisz przepraszać. Sam, że tak powiem, wiele razy już zostałem skołowany przez to, ale jakoś się trzymamy. Także wracając, no właśnie, dane analityczne, dane statystyczne, które są kolekcjonowane. Na tej podstawie pamiętajmy, że jeżeli coś jest darmowe, wówczas ktoś musi na tym zarabiać. Teoretycznie to my jesteśmy produktem. A dla usług tak potężnych jak WhatsApp czy Facebook, gdzie WhatsApp, jeżeli dobrze pamiętam, kiedyś dawno temu korzystałem, to on się jakoś tam integrował w ogóle z numerem telefonu, jakieś SMS-y wysyłał. No kurde, no skąd te pieniążki na tego SMS-a? Trzeba mieć, żeby wysłać do tego SMS-a weryfikującego. A nie wiem, coś mi tam strasznie nie leżało, a to był rok bodajże 2013 czy 2014, także WhatsAppa znam tylko bardziej z opowieści, więc ewentualnie może jakiś miłośnik WhatsAppa tutaj się pojawi i powie, dlaczego WhatsApp, a nie na przykład Facebook Messenger, jaka jest przewaga WhatsAppa nad Facebook Messengerem. Ale do znęcania się nad WhatsAppem jeszcze za chwilkę sobie przejdziemy ze względu na ostatnie... No może już nie tak ostatnie, ale niedawne wydarzenia. No właśnie, więc mamy też komunikatory, które są tak powiedzmy jedną nogą. I tutaj bardzo dobrym przykładem jest Telegram, który na samym początku zrobił na mnie fatalne wrażenie. Z uwagi na to, że z Telegrama korzystała pewna grupa, do której, że tak powiem, byłem... Może nie tyle chciałem, ale wręcz musiałem się podłączyć i nie jest to ISIS. I strasznie mi się nie podobało, że Telegram prosi o podanie numeru telefonu, że w ogóle ma czelność zażądać dostępu do moich kontaktów. Ale z drugiej strony ma parę fajnych featuresów,
które, no właśnie, które no są, bo są. Bo tutaj pojawia się bardzo ważne pytanie, tak na linii, powiedzmy, porównania Facebooka z Facebook Messengera z Telegramem. Jeżeli usuwam, a twardostaj, zaraz do tego, no tutaj będzie, to znaczy może to będzie moja spekulacja, na pewno to będzie moja spekulacja, może będziesz wiedział więcej niż ja, ale za chwilkę do signala dojdę. Jeżeli usuwam wiadomość na Telegramie, bo można usuwać wiadomości na Telegramie, co więcej, jest nawet taki fajny feature tajnej rozmowy. Tak zwane end-to-end encryption, który zasadniczo polega na tym, że wiadomość jest możliwa do odczytania tylko i wyłącznie na maszynie, do której została ona na końcu, że tak powiem, tego sznurka. Nawet jeżeli przechwycisz w całości wszystkie dane związane z tą wiadomością, przełamiesz wszystkie szyfrowania i tak dalej, to bez tego klucza, który jest na samym końcu, który jest w czyimś telefonie komórkowym, to jest dla ciebie bełkot. To nie ma tam nic, co mógłbyś wyczytać. Jest to jedno wielkie nic. Ale nie o tym, ale o usuwaniu wiadomości, bo problem jest trochę szerszy, bo jeżeli usuwasz wiadomość na Telegramie, no to jest ona fizycznie usuwana. Nie możesz do niej wrócić, nie ma po niej nigdzie śladu. Jeżeli usuwasz wiadomość na Skype'ie, to do niedawna w ogóle, jakoś to zmieniło się w okolicach chyba z półtora roku temu, jeżeli usuwałeś sobie wiadomość na czacie Skype'owym, to pojawiało się przy zapisanej godzinie i kto napisał, wiadomość została usunięta. Czyli jeżeli chcemy się ukryć, tutaj wracając do tych podstawowych punktów, w jakim czasie chcemy się ukrywać i przed kim chcemy się ukrywać, to pojawia się problem, bo jest dokładnie pokazane, w jakim czasie się kontaktowaliśmy, z kim się kontaktowaliśmy i ile tych wiadomości było. I tutaj już się robi mocno niebezpiecznie. Dlaczego? Dlatego, że pamiętam, to była to jakaś taka afera, kiedy wprowadzili tego śmiesznego Skype'a, którego nikt bardzo nie lubi i wszyscy narzekali na jego wygląd. Ja przez pewien czas jeszcze korzystałem ze starego Skype'a, dopóki się nie zmienił protokół, bo pozwyczajnie można było i mi odpowiadał pod wieloma względami. Między innymi miałem dużo większą kontrolę nad dźwiękiem w swoim komputerze. To zauważyłem, że ta informacja o tym, że wiadomość została usunięta w nowej wersji, którą miałem na telefonie, się nie wyświetlała. Ale w wersji starej cały czas była. Więc stawiam cztery koty, że ta wiadomość jest zwyczajnie przed nami ukryta, że w dalszym ciągu mamy. Skype ma całkowicie kompletną historię tych faktów usuniętych wiadomości, którą bardzo łatwo odczytać. A jednocześnie, jeżeli byśmy mieli przykładowo dobrą jurysdykcję i możliwość, nie wiem, postawienia wniosku do sądu o udostępnienie danych, to dostajemy te informacje, które tak mnie bolą, że był taki, że komunikowałem się z, dajmy na to, no nie wiem, z pewnymi osobami, tak, bo tak ostatnio jest modne mówić, nie zarzuty bezpośrednio, tylko mówić, że albo że niektórzy ludzie, to w ogóle mnie rozwala, no ludzie czasami tak mają, że i coś tam, i tutaj taki wylew swoich wszystkich, kurde, żali na jakąś osobę. No to rozmawiałem z pewnymi osobami. Potem pewne osoby założyły sobie pastrachida i się wysadziły w najbliższym kościele. Tak, nie wiem, tak powiedzmy 15 minut po tej, to znaczy tam, nie wiem, dzień później po tej rozmowie, a potem jeszcze dwie wiadomości usunięte. Co wówczas? No wówczas jestem na tacy. No i cała prywatność poszła się kochać ze względu na to, że prawo pozwala i wręcz zobowiązuje posiadacza tych danych do tego, żeby to żeby nas zdradzić, żeby dać im nasze informacje. W przypadku Telegrama, no to już jest trochę inaczej, tak? Ze względu na to, że póki co nie widziałem, by były jakiekolwiek dowody na to, że usunięte wiadomości były w jakikolwiek sposób odzyskiwalne.
I tutaj pojawia się kolejna warstwa. I mam nadzieję, że się nie pogubię w swojej dzisiejszej historii ze względu na to, że wbrew pozorom to nie jest takie proste, że albo podsłuchują, albo nie, tylko jest to bardzo, bardzo wielopoziomowe. Ze względu na to, że nasza transmisja jest tak bezpieczna, nawet jeżeli mamy szyfrowanie end-to-end, jeżeli mamy warstwę przesyłania tych danych zabezpieczoną w 100%, to co zrobimy, jeżeli jeden z telefonów na samym końcu ma jakiegoś rootkita, czy ma jakąś możliwość, żeby odczytywać wiadomości, które otrzymuje, przechwytywać wiadomości, które wysyła, zanim zostają zaszyfrowane. No i właśnie tutaj wchodzą cuda postaci Pegasusa, cuda postaci różnego dziwnego oprogramowania wirusowego na platformy mobilne, ale to też jest, można powiedzieć, temat na zupełnie osobną audycję, wobec czego na sam początek mogę tylko powiedzieć, że jeżeli kupujecie uran, to przynajmniej niech to będzie, nie wiem, jakiś naprawdę dobry telefon z gołym systemem, bez roota czy tam jailbreaka, bo naprawdę bardzo łatwo sobie strzelić w łeb. A, usunięte wiadomości na Skype są nadal w lokalnej bazie. On to trzyma w SQLite i robi soft delete. No to jeszcze kurwa lepiej. No to pamiętajcie, nie kupujcie. A to jest o tyle zabawne, że pamiętam, kiedyś miałem takiego dobrego kolegę, co teraz siedzi, bo zaczął fentanyle gonić po mieście. I parę osób spadło z rowerka. On się z jakimiś tam hurtowymi dostawcami z Chin i Indii, jakichś różnych proszków wyskokowych, bardzo często komunikował właśnie po Skype'ie, co też pokazuje, Boże, no nie tyle kwestie prywatności, co kwestie tego, że nawet jeżeli robimy coś nielegalnego, to bardzo rzadko się zdarzy, żeby ktoś proaktywnie zaczął temu przeciwdziałać, bo nie oszukujmy się, wielkich oczu nie interesuje to, czy gonicie na lewo mefedron. Każdy wie, że uran się kupuje na giełdzie samochodowej osobiście. To by było dobre. Localuran.com. Taki OLX, tylko że dla materiałów rozszczepialnych. No właśnie. A jeszcze tutaj Twardostaj wspominał o domyślnym włączeniu protokołów szyfrowania. To jest... Powiem tak. Jest to o... Nie traktowałbym tego jako wadę komunikatora, z uwagi na to, że jeżeli ktoś o tym nie pomyśli, jeżeli ktoś nie zajrzy do ustawień i sobie nie... I tutaj przykładem jest właśnie Telegram, że on tego szyfrowania domyślnie nie ma włączonego, ale pojawia nam się osobny problem stabilności aplikacji i jej kompatybilności wstecznej, żeby przykładowo nie było jak z głupim Skype'em, że jeżeli ktoś korzysta ze starszej wersji aplikacji, to nie może z nami gadać. On może nie mieć, nie wiem, jakichś feature'ów, które pojawiły się później niż wyszła jego aplikacja, ale sam wychodzę z założenia, że kompatybilność wsteczna jest pieprzonym obowiązkiem i dlatego wydaje mi się może nie tyle dobre, ale na pewno uzasadnione by... Nie traktuję jako wadę tego, że to szyfrowanie nie jest włączone domyślnie. Jeżeli ktoś nie sprawdza ustawień, to sam jest sobie winny i nie zasługuje na prywatność, ponieważ się o nią nie stara. No właśnie, zatem to jest, no właśnie i tutaj jeszcze istotnym jest, czy jakie informacje są przechowywane centralnie i gdzie są przechowywane te informacje, gdzie jeżeli chodzi o kraj. No i przykładowo taki Signal, jego jurysdykcję, jeżeli chodzi o infrastrukturę, podchodzi pod USA. I o ile przy odpowiednio zabezpieczonym, przy odpowiednio sensownym kodzie źródłowym, odpowiednim działaniu aplikacji, to nie jest duży problem, jednak jest to istotny problem. Taki Telegram wykorzystuje Wielką Brytanię, która no nie jest szczególnie wysoka, jeżeli chodzi o ranking wolności w internecie. Singapur, USA i Finlandię, więc tak sobie to wygląda. I tak naprawdę mamy bardzo mało miejsc, które są pod tym względem bezpieczne. No może Szwajcaria, może Hongkong, ale to są
To już tutaj trochę spekuluję na podstawie usług, z których mi się kiedyś udawało korzystać. No i pytanie, kto na tym zarabia? No bo nie oszukujmy się. Nikt nie robi nic dla swoich tak po prostu, tak z dobrego serca, prawda? W przypadku podstawowych komunikatorów jest to jasne. Na WhatsAppie zarabia Facebook, na Skype'ie zarabia Microsoft, na iMessage zarabia Apple, na Hangoutach zarabia Google. Co w przypadku takiego Telegrama? No tutaj mamy postać pana Pawła Durowa, który dorobił się na innym projekcie i zwyczajnie sobie tutaj doinwestował, dzięki czemu jest w stanie, no właśnie, tutaj może się trochę przestrzeliwuje oczywiście w swoich spekulacjach, ale być może jeszcze są na tym świecie dobrzy ludzie, którzy mają jakąś dojną krowę i jednocześnie są w stanie zapewnić ludziom w miarę bezpieczną komunikację. Tylko że no właśnie, jak wygląda ta bezpieczna komunikacja? Ze względu na to, że jeżeli istnieje coś, co ma bardzo dobre funkcjonalności w przypadku Telegrama, to są przykładowo grup czaty, bardzo łatwe udostępnianie lokalizacji, bardzo łatwe udostępnianie materiałów wideo, zdjęć, żeby było zabawniej, z automatycznym zdejmowaniem metadanych, które przykładowo mogłyby zdradzić lokalizację miejsca, gdzie wykonano dane zdjęcie, lub też model aparatu, którym zostało to zdjęcie wykonane. Są to naprawdę fajne featuresy. Featuresy tak fajne, że Telegram stał się swego czasu bardzo znany z tego, że był siedliskiem ISIS i organizacji, że tak powiem, narodowościowych Bliskiego Wschodu. No i w pewnym momencie rozpoczęło się polowanie na czarownicę i te grupy ISIS-owe zaczęły być usuwane. Sami twórcy Telegrama zaczęli się chwalić, że tak, że udało im się wyrwać chwasta. Tylko tutaj pojawia się problem, tak? Skoro udało im się znaleźć te grupy, to znaczy, że mają taką możliwość, żeby to sobie zweryfikować. To znaczy, że teoretycznie istnieje możliwość, że jakiś gigant technologiczny przy użyciu szpiegostwa przemysłowego albo jakiś sąd przy użyciu odpowiedniej jurysdykcji będzie w stanie dojść również do tych informacji. Gdzie jest prywatność, tam się od razu pojawiają terroryści i pedofile. To jest podstawowa zasada, jaka istnieje, odkąd tylko zaczęły powstawać projekty takie jak I2Pitor czy innego rodzaju sieci anonimizujące. Zawsze, bezwzględnie tak jest, tak? Tylko że właśnie z drugiej strony będziemy mieli ludzi pokroju Snowdena, ludzi pokroju Juliana Assange'a, no powiedzmy to już tak trochę mniej. Ale no właśnie, tutaj ciężko jest wylać, to łatwo jest wylać dziecko z kąpielą i stwierdzić, że no w obronie, żeby zarówno utrudnić terrorystom działania, czy utrudnić pedofilom działania, no to trzeba też zrezygnować trochę z tej wolności, no i to jest coś, na co się nie godzę. Osobiście, no ale to jest też, powiedzmy, to jest pewien koszt. Mam wrażenie, że był moment, w którym wyłączyli szyfrowanie end-to-end domyślnie. Nie jestem pewien, nie wykluczam, warto będzie to sprawdzić. Także tutaj nie mam takich informacji, więc nie będę się mądrzył. Jest to na pewno niewykluczone. No właśnie, no i ten Signal, który tutaj już nam po raz kolejny się pojawia. Signal jest fundowany przez fundację. Ktoś się na to zwyczajnie zrzuca, żeby to mogło działać. Freedom of the Press Foundation, The Knight Foundation, The Shuttleworth Foundation, The Open Technology Foundation i Signal Foundation. Wobec czego może nie potrzebujemy jednego dobrotliwego Rosjanina, który ze swoich nadwyżek będzie za to płacił, tylko dajmy ten produkt ludziom. Niech to ludzie sami zdecydują, czy to jest warte jakichkolwiek pieniędzy. I jeżeli to jest warte, no to dać pieniądze, żeby się rozwijali. Tak tylko sobie wspomnę, nie? Bo tam, wiecie, tam na dole w opisie jest taki fajny link do Tipli.
Tak tylko zaznaczam, nie? Tak przy okazji. Tak wracając może właśnie do ostatnio popularnego tematu, choćby mediów właśnie crowdfundowanych, że ludzie zwyczajnie będą głosowali portfelami. Instytucja abonamentu staje się już kompletnie przestarzała. Może, zobaczymy. Za chwilkę do tego jeden ciekawy wątek chciałbym w tym temacie poruszyć. Natomiast no, nie oszukujmy się, nie włożysz dobrych chęci do garnka i nie zrobisz z nich zupy, no jednak potrzebujesz gdzieś te ziemniaki na tę zupę kupić. No właśnie, wobec czego w momencie, kiedy to sami ludzie zauważą, że jest to produkt fajny, który jest powiedzmy okrojony z funkcjonalności, właśnie komunikator Signal, ale jest całkiem łatwo dostępny, przede wszystkim działa, przede wszystkim jest, no powiedzmy w miarę funkcjonalny, bo we współczesnych czasach, gdzie możemy sobie robić wideoczaty na milion użytkowników, przesyłać sobie emoji z kotkami i jakieś w ogóle dziwne pierdoloty, których nie do końca rozumiem ani ich istnienia, ani ich zastosowania, no to jednak ludzie głosują portfelami i w ten sposób są w stanie utrzymać projekt. Ale oprócz tego mam takiego czarnego konia, wydaje mi się, w tym całym zestawieniu, mianowicie komunikator Freema, którego wyróżnikiem podstawowym jest to, że klient tej aplikacji kosztuje $3. I jest to projekt o tyle ciekawy, że jego kod źródłowy serwera jest otwarty. Kod API jest publicznie dostępny, czyli możemy sobie zobaczyć, jak to mniej więcej działa. Jest bardzo transparentny, publikuje raporty dotyczące bieżących analiz bezpieczeństwa, tylko że właśnie to jest ten problem, że mówimy sobie tutaj o prywatności jako czymś, co nie wiem, co leży sobie na ulicy i trzeba sobie to, nawet nie trzeba się schylać, tylko będzie jak dostatecznie długo będziemy sobie siedzieli na dupie z otwartymi ustami, to nagle nam ta prywatność za darmo wpadnie do ust, albo ktoś nam ją włoży. I naprawdę nie znajduję absolutnie żadnego argumentu, to znaczy może inaczej, jeden argument wynika z drugiego. Ponieważ Freema jest płatna, kosztuje $3, jest bardzo mało popularna. Ponieważ jest bardzo mało popularna, to trudniej jest znaleźć odpowiedni kontakt, no bo słuchajcie, no, to są moje $3, ale jeżeli bym chciał od Twardostaja kupić ten uran, no to też Twardostaj musiałby wydać $3, a to już jest razem $6. A wy wiecie, ile można rzeczy kupić za $6? Kurde, to może być dla mnie absolutnie nieopłacalne. Anyway, wracając do samego źródła całej mojej dzisiejszej opowieści, mianowicie kupna broni atomowej, czy też składników do jej wytworzenia, no to w pewnym momencie całej historii produkcji broni atomowej gdzieś na lewo w garażu musimy się fizycznie spotkać z danymi osobami, z pewnymi osobami, czy z niektórymi ludźmi. I to też jest... No spoko, ale wtedy mają dane płatnicze ludzi. Wiesz co, nie do końca, ze względu na to, że na platformach mobilnych już jest to na tyle posunięte, że jednoznaczne zidentyfikowanie urządzenia już jest kłopotliwe, jeżeli korzystasz z najnowszych Androidów czy z najnowszych iOS-ów. Jest to straszny wrzut na dupie dla mnie, powiem szczerze. Bo że tak powiem, identyfikowanie urządzenia jest ważne w tych takich paru projektach, którymi się które kiedyś tam robiłem i teraz się zajmuję utrzymaniem, i jest to naprawdę wrzut na dupie. Systemy operacyjne stają się bardzo amnezyjne. Rozumiem ideę, która za tym stoi. Natomiast żeby sobie przykładowo spiąć informacje ze sklepu Play z konkretnym identyfikatorem, czy nie wiem, z konkretnym loginem do naszej aplikacji, to nie jest wykonalne. Chyba, że zrobisz wymyk w postaci wymagania podania swojego numeru telefonu albo adresu e-mail, żeby on się, nie wiem, i jest to osoba, która stosuje dokładnie te same dane wszędzie, no to tak, no ale to znowu jest pchanie się w gips i deanonimizowanie się na własną prośbę. Więc to aż takie łatwe nie jest, więc co najwyżej
można ustalić, że ktoś z komunikatora Freema korzysta. Ale czy jest to konto aktywne? No, już nie do końca. Na czym to ja skończyłem? A właśnie, musisz się w pewnym momencie spotkać z osobami, z którymi będziesz jeszcze współpracował. No i przykładowo właśnie, to nie jest, to akurat w Telegramie bardzo mi się spodobało, natomiast pamiętam właśnie, kiedy pierwszy raz to zobaczyłem, kiedy rozpoczynamy rozmowę prywatną w Telegramie, czyli taką właśnie zabezpieczoną na 14 fajerek, że tutaj nikt nie będzie po drodze podsłuchiwał, to wyświetlany jest, można wyświetlić obrazek, który na dwóch telefonach powinien być taki sam, bo dopóki tego nie zweryfikujemy, to nie masz pojęcia, kto jest po drugiej stronie, tak? Czy to nie jest na przykład inne urządzenie danego użytkownika, który się zwyczajnie

0: Kurde, w ogóle sobie muszę ten. Ostatnio widziałem szkło uranowe, znaczy się ten. Taka wyprzedaż garażowa, jakieś tam kieliszki, cudo na kiju. No, kurde, i pamiętam też, moja siostra mi pokazywała, zajebiście to pod odpowiednim tam oświetleniem wygląda. Sobie muszę kiedyś sprawdzić. A to nie są aż tak drogie rzeczy, a tym bardziej nie są jakoś szczególnie toksyczne. O, no właśnie, więc osobna kwestia to jest to, że jeżeli sobie zweryfikowaliśmy, że ten rozmówca to jest nasz rozmówca, że sprawdziliśmy sobie ten fingerprint, taki można powiedzieć odcisk palca i widzimy, że się zgadza, no to pojawia się pytanie, czy komunikator nas poinformuje, jeżeli ten fingerprint się zmieni, bo to może oznaczać wiele rzeczy, bo to może oznaczać, że ktoś sobie kupił nowego Samsunga i teraz korzysta z innego fizycznego urządzenia. Ale też może oznaczać, że pan John Doe z NSA się zwyczajnie wpieprzył w naszą transmisję. No i tutaj akurat pod tym względem nie jest szczególnie częste, by komunikatory informowały o tym, że ten fingerprint się zmienił oraz co jest... Coś, co kiedyś było w ogóle standardem, a teraz nie wiadomo dlaczego się skończyło. Anonimowego
1: za tymi atakami.
0: Korzystanie na jakimś tymczasowym koncie. I z całej tej mojej rozpiski, którą tutaj mam, to właśnie Element i Trima mają tę funkcjonalność, żeby... A przepraszam, jeszcze Wicker, ale... Z Wickera to kurde, nie wiem, czy kiedykolwiek go widziałem w akcji. Aczkolwiek, no, jest to, no właśnie, coś bardzo, bardzo oczywistego, ale wychodząc w ogóle poza tę moją, oj, dzięki Maharaja, no nie, no to tutaj sobie, jak coś na rejestrację konta konsultanta w Faberliku. Okej, a mają tam uran w tym fabrze? Sorry, trochę mi w gardle zaschło, ale znowu jestem ciekaw, którą z prawd objawionych jest to, że nikt nie dzwoni, czy audycja jest na tyle ciekawa, czy audycja jest na tyle do dupy, ale będę się trzymał tego, że jest na tyle ciekawa. Jeden koszyk chciałem jeszcze wrzucić do tego naszego, jedno jabłko chciałem wrzucić do tego naszego... Ricochet jest komunikatorem, który utylizuje sieć Tor do komunikacji. Tworzy przy uruchomieniu jednorazowy klucz, którym trzeba się niestety wymienić inną drogą. Natomiast uran to podstawowy składnik wszystkich kosmetyków Faberlic. Ej, no to kurde, to ja już rozumiem, w jaki sposób zostałeś Maharadżą. Wszystko jasne. No właśnie, więc Tor, Vionian Routing, tak? Sieć, która stała się synonimem anonimowości, w sumie nie wiadomo do końca czemu, bo to jest... gdzieś tam pewnie kiedyś w jakiejś audycji u Bajta to można było sobie dokładnie wysłuchać. Nie mam tego teraz z tyłu głowy, więc nie będę wam głupot gadał, ale generalnie coś, co jest uważane za całkiem fajne narzędzie do zabezpieczania się. W... Ricochet właśnie ma bardzo fajną cechę, że te wszystkie adresy są jednorazowe. I nawet jeżeli mam jakiś, nie wiem, jakiś dodatkowy kanał komunikacji, choćby w postaci telefonu komórkowego, że mogę zadzwonić do swojego kontrahenta i powiedzieć mu, jak wygląda mój aktualny, po tym uruchomieniu, jak wygląda mój aktualny identyfikator Ricocheta. I nawet jeżeli to zostanie... w pewnym momencie wykryte, że ta rozmowa zostanie odkryta, to w momencie zamknięcia programu cała historia wiadomości przestaje istnieć. Ten adres, ten mój identyfikator, którym posługuje się w Ricochecie, przestaje istnieć. Więc mamy adres do skrzynki, która już dawno została wyburzona. No i znowu jedyną opcją, by coś takiego rozwiązać, znaczy się złamać teoretycznie, jest wbić się na komputer w trakcie rozmowy na jeden z dwóch komputerów, albo zauważyć, że łączyliśmy się z Torem,

0: i potem przykładowo coś dziwnego się stało. Z uwagi na to, że musimy pamiętać, że nasi dostawcy internetu mają obowiązek przez przynajmniej rok utrzymywać informacje o tym, kiedy się łączyliśmy, z czym i ile danych zostało przesłane. Więc niejako wchodząc na tora, jeżeli służby by się dowiedziały, że coś się w torze działo, to bardzo łatwo mogą sobie wyciągnąć listę wszystkich osób mieszkających w Polsce, które w danym momencie korzystały z tora i odwiedzać je jedna po drugiej. Więc są oczywiście na to metody, odsyłam do całej historii audycji w Nocnym Radiu, w jaki sposób ukryć fakt podłączenia się do sieci Tor, ponieważ jest to dość istotne, bo co z tego, że odbędziemy fantastyczną rozmowę z naszym kontrahentem w willi jakiegoś gangu zastrzeżonej przez mnóstwo uzbrojonych ludzi, jeżeli widać będzie, że my do tej willi gangusa wchodzimy i my z niej wychodzimy. Więc ukrycie tego oczywiście jest osobną kwestią, natomiast co do podstawowej komunikacji, to na pewno luźne gadki, a nie Technite. No to luźne gadki, no oczywiście, że luźne gadki, tylko że u mnie luźne gadki są tematycznymi luźnymi gadkami, a że akurat mam taki humorek. A to wszystko w ogóle wina Patryka Wegi, bo gdyby nie reklamował tego Uscrypta, to miałbym to w dupie i nawet bym się nie uruchamiał i nawet by mi się nie chciało tego sprawdzać, robić tabelek, testować tutaj, szukać jakichkolwiek informacji. Wega gadał z handlarzami dziećmi przez Skype, w sumie to trochę dziwne. No wiesz, krawiec, no tak jak tam wspominałem z 15-20 minut temu, znam typa, który zamawiał dziesiątki kilogramów narkotyków właśnie przez Skype'a, nie? I to kurwa gdzieś tam z Chin czy z Indii. Więc myślę, że może jeżeli to jakieś szpiegostwo przemysłowe by było, to ktoś by się tym zainteresował, a tak naprawdę służby mają, podejrzewam, tak? Służby mają nas zwyczajnie dupie. No oczywiście zakładając optymistycznie, że to byli prawdziwi handlarze dziećmi, ale to nie jest ten temat, ponieważ o tym, w jaki sposób bezpiecznie kupić dziecko w internecie, opowiem wam innym razem i na pewno nie na YouTubie. Zapraszam do biografii pana Jakimowicza, tam jest to pisane. No właśnie, więc... Co i z czego korzystać, tak? No, po pierwsze, nie kupować uranu. Po drugie, nie dam wam tutaj w tym momencie jednej konkretnej rekomendacji, ze względu na to, że nie wiem, co brzydkiego chcecie zrobić, co brzydkiego chcecie uczynić. Wiem natomiast, że działając, może inaczej, cały czas się czając, tak? Zawsze korzystając tylko z torów, VPN-ów i milionów dziwnych komunikatorów, paradoksalnie sami się wciskamy na radar. Każdy z nas, mamy 2021 rok, nawet 60-latkowie mają swój ślad cyfrowy. To jest taki ślad cyfrowy, który nigdzie nie zginie, gdzie podczas rozmowy o pracę nasze imię, nazwisko czy jakaś ksywka zostanie wpisana i to nie tylko na Facebooka, ale przykładowo w IT no na pewno będzie, nawet zostaniesz zapytany o swoje konto na GitHubie przykładowo, tak? Czy takowe posiadasz, tak? Jeżeli jesteś grafikiem, no to może tam cię znajdą twojego Devianta z czasów, kiedy byłeś piękny, młody i rysowałeś fury z... Każdemu jego porno. Każdy z nas ma ten ślad cyfrowy i w momencie, kiedy widzę, że ktoś tego śladu cyfrowego nie ma, a mówimy tutaj, no nie wiem, tak w kontekście służb, czyli mówimy o jakiejś realnej osobie, która przykładowo ma jakieś imię i nazwisko albo ma jakąś ksywkę, którą się porusza i nie znajduje na jej temat absolutnie nic. To już dla mnie, to brak informacji też jest informacją. To już mi mówi, że tutaj ktoś ma coś do ukrycia, że być może to jest jakaś jednorazowa tożsamość i wówczas zwracam na siebie uwagę, jeżeli jestem w kręgu podejrzanych. No to niestety będę... Tak jak osoba, która zachowuje się podejrzanie w sklepie, czy jest w jakiś sposób dziwnie ubrana, jeszcze tak sobie jak wspomnimy dawniejsze czasy. A pamiętam właśnie, mam takiego znajomego, który taki trochę krasna z budowy, niezbyt wysoki, Trochę kulisty, bardzo zarośnięty, no i zafascynowany militariami, bardzo często sobie tam w różnych militarnych tam mundurkach chodził, z jakimś tam plecakiem, zawsze jakaś tam finka za pasem i tak dalej. No i jemu się zdarzało tak raz na kilka miesięcy, że kiedy szedł sobie ulicą, no to pewne służby się nim zwyczajnie zainteresowały, no i policja powiedzmy podchodziła, prosiła, żeby się wylegitymować i tyle. I mówi, że to jest regularne u niego. Tak to wygląda podejrzanie na jakiegoś tam niemalże Araba, chociaż z twarzy za bardzo tego nie widać, no ale jeżeli masz na sobie kamuflaż, jeszcze czapkę taką, że widać ci tylko, wystaje spod niej tylko broda, no to jest to też pewien sposób zwracania na siebie uwagi poprzez właśnie wystawanie na zewnątrz, poprzez wyróżnianie się powiedzmy z takiego szumu informacyjnego z całego tłumu. Bierut sugeruje, że Vegeta w następnym dokumencie dodzwoni się Skype'em do najwyższych kręgów masonerii rytu szkockiego, nawet bym się kurde nie zdziwił. I tak jak wszyscy kosmici w Star Treku, czy w innych sci-fi mówią po angielsku, to się okazuje, że te najwyższe kręgi masonerii będą rozmawiać po polsku. Ale no właśnie, więc do czego chcesz użyć komunikatora, nie wiem. Ale myślę, że pierwszą i taką zdrową zasadą jest to, żeby sobie nie utrudniać życia. Jeżeli korzystasz z czegoś na co dzień, czy to będzie Facebook Messenger, czy WhatsApp, czy Wicker, czy Skype, to korzystaj z niego. Nie potrzebujesz chronić w całej swojej prywatności. A jeżeli będziesz to robił, ja wiem, że teraz będę... tutaj Twardostaj przypomina, jak Putin dzwonił do Macierewicza na konferencji o Smoleńsku. To było tyle zabawne właśnie, że była to telekonferencja, no jakiś tam group chat. No i można się było łatwo dołączyć zupełnie tak jak do Skype na radio.pl. Dlaczego nikt nie dzwoni? Mi się tu zaraz się siku. Więc właśnie wracając... Jeżeli będziemy chcieli kiedyś zrobić coś, o czym wolelibyśmy, żeby nikt się nie dowiedział, a gwarantuję wam, że każdy czasem takie rzeczy robi, to no właśnie, to będziemy dużo, oczywiście moja spekulacja, ale wydaje mi się, że uważając na to cały... Wow! Już tutaj nieodebrana rozmowa. A spróbujemy się połączyć. Zobaczymy, co tutaj się stanie. Aż jestem ciekaw. Niezwykle interesujący login. 12 tysięcy Gabrieli. Ale coś tutaj nie zadziałało, więc być może ktoś mnie tutaj próbuje co najwyżej podeszczypać. Użytkownik 12 tysięcy nie jest dostępny. Okej. Ja jeszcze sobie tutaj luknę. U większości providerów można sobie ustawić te zabezpieczenia, co ma ProtonMail, tylko o tyle, że pewnie własny cert trzeba kupić na swoją domenę. No niekoniecznie, zawsze można sobie z leceń krypta skorzystać. Schronieniem danych jest jak z transportem kokainy. Co któryś ładunek musi być skonfiskowany przez DEA, żeby wszystko się kręciło. To jest całkiem dobry trop, mi się wydaje, tak? Że naprawdę nikogo nie będzie interesowało. Nikogo nie będzie interesowało to, czy wysyłamy komuś swoje nagie fotki właśnie. To jest chyba mój ulubiony przypadek, że tym się ludzie szczególnie przejmują. A jeżeli chodzi o, nie wiem, o jakieś swoje informacje dotyczące płatności, to już aż tak bardzo się nie przejmą. Anyway, na czym to ja skończyłem, bo ten telefon mnie trochę wybił, ale jak coś to słuchaczu zadzwoń raz jeszcze, bo nie wiem co tam poszło nie tak. Może tak jak Fufu mnie tutaj zwraca uwagę, dotknąłem czerwony guzik, mogło być i tak. Bo akurat sobie klikałem po ekranie. No ale właśnie, wspominałem parokrotnie na temat tego, że nasza komunikacja jest tak bezpieczna jak urządzenia, które znajdują się na końcu tejże komunikacji. I jest, tak można powiedzieć, z faktem znanym pospolicie, że każdego iPhone'a, każdego Androida idzie złamać. Tak, to prawda. Dokładnie tak jest. Dlaczego? Dlatego, że jest to pewien odpowiedni stan. I to jest taki punkt, w którym ktoś z Androida, który bardziej się na tym zna, mógłby mi pomóc. Natomiast w korzystamy z jakiegokolwiek urządzenia, które uruchamia się, ma swój zimny start i wpisujemy po raz pierwszy hasło. To pierwsze wpisanie hasła powoduje poniekąd przejście maszyny w trochę inny stan. Jest to, zauważcie, że jeżeli korzystacie z bardziej zaawansowanych metod na odblokowanie telefonu, takich jak odcisk palca, ewentualnie skanowanie twarzy, to i tak za pierwszym razem, kiedy ten telefon uruchamiacie, to trzeba podać kod. Nie wiem, jak to jest dokładnie zrealizowane w Androidzie ze względu na to, że jest bardzo duża fragmentacja, jeżeli chodzi o zaplecze sprzętowe. W Apple, ponieważ mamy bardzo konkretne procesory, mamy do tego specjalny chip, wobec czego możemy wprowadzić właśnie całą maszynę w taki stan połowicznego zaufania, że to pierwsze hasło zostało już podane, wobec czego możemy użyć słabszych metod weryfikacji, żeby zweryfikować, czy faktycznie ta osoba, którą jesteśmy zainteresowani, która powinna mieć dostęp, faktycznie ten dostęp dostaje. No, przykładowo właśnie na konferencji Apple'a widzieliśmy piękne działanie tego systemu, które zostało nieźle obśmiane, kiedy to bodajże, nie wiem, czy to Cook był, czy kto, pokazywał Face ID, czyli mechanizm polegający na odczytywaniu twarzy do odblokowania telefonu. No i podczas właśnie konferencji, gdzie to wszystko jest w ogóle ociekające, amazing, jak to na konferencjach Apple'a, mówi, że no teraz odblokowywanie iPhone'a jest tak proste, że wystarczy na niego spojrzeć i patrzy na iPhone'a i się uśmiecha do niego i kamera pokazuje ekran iPhone'a, a ekran mówi, proszę podać 6-cyfrowy kod bezpieczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że nie została dokonana to pierwsze odblokowanie. Telefon nie został przestawiony w tryb większego zaufania, który profesjonalnie nazywa się AFU, czyli After First Unlock, gdzie mamy już dostępne zupełnie dużo prostsze metody weryfikacji. No i problem jest mniej więcej taki, że jeżeli mamy włączony telefon i on jest już w tym trybie AFU, to nasze pierwsze hasło pełni rolę swego rodzaju master klucza. Takiego klucza, który otwiera wszystkie zamki, który pozwala na dostęp do tych bardziej wewnętrznych metod weryfikacji. No i on niestety jest trzymany w pamięci. I stuprocentową prawdą jest to, że każdego iPhone'a można zhakować, jeżeli jest AFU. Jeżeli jest w tym trybie. Tylko że w momencie, kiedy Apple się zjarzył, że jest to wykorzystywane przez różnego rodzaju służby, wprowadził bardzo fajny skrót. Czy palec musi być ciepły, żeby czytnik zweryfikował? Wiesz co, z tego co wiem, to nie. Ze względu... Nie musi być ciepły. A nawet jeśli to Jezu, podgrzej sobie w mikrofali, co za problem jest. Apple zareagował fajnie. Wprowadził skrót. Jeżeli 5 razy naciśniemy przycisk power, przykładowo kontroluje nas policja, a my wiemy, że mamy tutaj na telefonie, na naszym Skype'ie w pamięci podręcznej rozmowę o kupowaniu uranu od nocnego radia, to po wciśnięciu 5 razy przycisku power pojawia się ekran tam, z którego można wybrać sobie między innymi 112, ale najważniejsza rzecz. Wówczas klucz AFU jest zapominany, jest wyłączany. Nie można już go ponownie odblokować, trzeba podać ten konkretny kod, który znamy tylko my i będziemy mogli i tylko my będziemy go mogli odblokować. No oczywiście, jeżeli ktoś nas odpowiednio spałuje, no to tylko od nas zależy, czy z tego kodu się trochę wy wydobędziemy. No ale to już jest, że tak powiem, zupełnie inna metoda, niezwiązana do końca z technologią. No i bardzo jestem ciekaw, czy podobny mechanizm istnieje w Androidach, który zapomniałby tego głównego. Dzięki ci, Władimirze, Władimirowiczu. Telegram jest bezpieczny, potwierdzam. Wiesz co, jakbyś jeszcze mógł mi, Władimirze, powiedzieć, czy jak ze szczepionką Sputnik 5, bo obawiam się, że jak tak dalej pójdzie, to najszybciej będzie mi pojechać kurwa do Rosji i tam się zaszczepić. Anyway. Także ciekawi mnie, czy coś takiego istnieje w Androidzie. Co by było trudne ze względu na właśnie rozczłonkowanie, ale podejrzewam, że we flagowcach typu Samsung Galaxy, czy jakieś tam topowe Xiaomi, czy inne, no, nie wiem, co tam teraz jest w ogóle na topie, no, chyba Xiaomi najlepsze, byłoby coś takiego do osiągnięcia. Dlaczego? No bo to jest taki prosty alarmowy kod, który pozwala nam przenieść nasze urządzenie do stanu wyższego bezpieczeństwa. I to jest dokładnie to, o czym mówił Papryk Wege, to znaczy może nie dokładnie to, ale to co się pojawia w kontekście YouScripta, bo opowiadał o tym, bo, między innymi o tym, że wszystkie signale i inne pierdy zostały złamane, a ich jeden jedyny nie został złamany. Dlaczego nie został złamany? No najwidoczniej dlatego, że nikt go nie dotknął nawet kijem. Dlatego, że ponieważ YouScript jest nakładką de facto na Signala, to posiada dokładnie te same wady. Więc jeżeli mamy telefon w trybie AFU i mamy odpalonego Signala i mamy gdzieś w pamięci ten kod odblokowujący, to znaczy, że możemy złapać, jeżeli możemy złapać Signala, to wszystko, co jest nad nim, no to już jest, tak, że tak powiem, z automatu złamane. Więc tak, to jest prawda, można złamać Signala w ten sposób. Ale to jeszcze nie znaczy, że ktoś tutaj uczynił coś, co sprawia, że jest to bezpieczniejsze. Że znalazł jakiś sposób, żeby przeskoczyć nad zabezpieczeniem, które jest o jeden poziom wyżej, którego nie możesz dotknąć z poziomu zwykłej aplikacji. I to jest największy problem, jeżeli chodzi o prywatność jako taką. Ze względu na to, że sam musiałem sobie trochę przysiąść, trochę odświeżyć sobie pewne rzeczy, parę rzeczy doczytać, a i tak nie wchodzę w szczegóły techniczne, bo musiałbym się przygotowywać godzinami. Natomiast bardzo łatwo jest zbudować historię, w której bym wam opowiedział o tym, że jest jakiś tam super komunikator i on jest bezpieczny, bo tutaj tego nie złamali, tu się nie da, tam się da. I będzie to nawet przeze mnie, podejrzewam, że jestem w stanie zbudować historię, która przeze mnie byłaby nieweryfikowalna. Tak bardzo nie rozumiem, kiedy w końcu będzie o kotach. Na początku chyba tłumaczyłem, że albo i nie tłumaczyłem, bo coś mnie rozproszyło. A jest to całkiem możliwe. A nie, bo ciebie na początku nie było. No to nie wiesz, no to kurde, no to było być na początku, to byś wiedziała. No właśnie, więc bardzo, najgroźniejszym dla naszej prywatności jesteśmy my sami. I zawsze będę powtarzał, że jesteśmy tak bezpieczni, jak najsłabszy element naszego łańcucha bezpieczeństwa. Jeżeli będziemy zwyczajnie zbyt naiwni, jeżeli będziemy korzystali z pewnych rozwiązań, nie mając takiej wiedzy, niejako składając sobie obietnicę, że to działa tak, jak pan w reklamie powiedział, a nie oszukujmy się, takie obietnice składamy sobie cały czas, to bardzo szybko wywalimy się na głupi ryj. I tutaj etam. Oj, przede wszystkim musiałbyś poćwiczyć łamanie. Zależy kogo. Znasz ten case agentów FBI, którzy poszli na pogrzeb, żeby odblokować telefon martwego przestępcy i nie mogli? To odpowiedź na to twoje pytanko. Tego case'a akurat nie znam, natomiast starsze iPhony, już tutaj już kompletnie nie idąc w dygresję. Wróć. Kompletnie idąc w dygresję, to co to było? To chyba było po Boston Bombings, jeżeli mnie pamięć nie myli? Tak, chyba tak. kiedy to właśnie próbowano odblokować bodajże iPhone'a 5 czy coś takiego, jakieś starożytne urządzenie Apple'a. No i zasadniczo się nie dało, aż w końcu pojawiła się pewna firma, która powiedziała, a my to zrobimy. I wiecie co? I okazuje się, że faktycznie, kurde, im się udało. Zajęło to 2 tygodnie. Zajęło to bite 2 tygodnie, ale udało im się odblokować. iPhone'y 5 miały wówczas, nie pamiętam co to był za system, natomiast były zabezpieczone czterocyfrowym pinem. Problem oczywiście z pinami jest taki, w ekosystemie Apple działa to podobnie jak pin do karty SIM, że może inaczej. Jeżeli wpiszesz 3 razy nieprawidłowy pin, to żeby mieć 4. próbę, to musisz sobie poczekać bodajże minutę. Jeżeli po minucie znowu wpiszesz nieprawidłowy PIN, to na kolejną próbę to już musisz sobie poczekać 5 minut. I tak za każdym razem, za każdym błędem ten czas rośnie, aż w końcu jest zwyczajnie nieopłacalne łamać. I to też jest bardzo ważny składnik tego, czy jak bardzo się zabezpieczać, czy komuś będzie się opłacało w ogóle poświęcać czas i środki na to. Natomiast firma, która właśnie zadeklarowała się, żeby pomóc FBI, najpierw FBI w ogóle się zwróciło do Apple i o Apple można różne rzeczy powiedzieć, ale jeżeli chodzi o prywatność, to akurat zostawia Androida daleko w tyle. A przynajmniej zostawiała parę lat temu, bo Android zaczął kopiować od nich fajne pomysły. Apple rozłożyło ręce i mówi, nie wiemy jak to zrobić. A wy chuje, nie? No, poszli do tej firmy. No i ta firma miała swoją opatentowaną metodę. Miała taki wirtualny paluch, który wstukiwał wszystkie możliwe kombinacje, połączony z małym motorkiem, który połączony tak, z czujnikiem światła, który weryfikował, czy pojawia się komunikat o niepoprawnym pinie, oraz małym motorkiem, który w momencie wyświetlenia informacji o niepoprawnym pinie natychmiast odłączał zasilanie. Bo jak się okazało, system Apple był głupio zaprojektowany w ten sposób, że najpierw wyświetlał informację o tym, że jest błąd, a potem dopiero zapisywał w systemie, że doszło do próby nieautoryzowanego użycia, więc skoro odłączono prąd, no to okej. No i oczywiście sprawiało to, że mieliśmy jedną próbę tam powiedzmy na pół minuty, ale nie włączał się ten mechanizm przedłużania z każdą kolejną próbą, ponieważ te próby nie były rejestrowane. No i oczywiście Apple, jak to Apple, ten błąd sobie naprawił, wprowadzając 10 innych, ale jest to, myślę, bardzo ciekawy przypadek, który pokazuje, jak bardzo dziwna pierdoła może nam wpłynąć na skalę naszego bezpieczeństwa, na skalę naszego zabezpieczenia się w sieci. Tak jeszcze sobie tutaj zerknę na czata, odcinanie palców, kurde, uwielbiam was. Odciski można na parówce z wosku odcisnąć i posmarować musztardą sarebską. Podróżowanie online może być bardziej bezpieczne. Co? Bardziej ukryte może być w uproszczeniu z TVN, no to tak jakby chować zdjęcia w plikach ustawień. Chyba nie, to znaczy trochę wiem, o co ci chodzi, Sławomirze, od Peruna, a trochę nie wiem, o co ci chodzi. Także jak coś... No właśnie, kurde, nikt nie dzwoni, a tutaj mi się powoli wątek wyczerpuje. Także jeżeli ktoś chciałby tutaj w międzyczasie się wbić i uzupełnić swoje wrażenia, albo chciałby opowiedzieć historię o tym, w jaki sposób kupował ostatnio uran, dać może jakiś numer telefonu albo kontakt na Skype'a do takiej osoby, która tym dysponuje. Jurek już nie ma uranu w tym roku. Musimy poczekać na kolejny wielki finał, wtedy coś więcej się pojawi. Czyli prosty algorytm nie zajrzy, chociaż historia jest bezpieczna, nie aczkolwiek działa. To znaczy, no właśnie, to wszystko się... To jest problem wielopoziomowy, ze względu na to, że istnieje cała w ogóle dziedzina algorytmiki ukrywania informacji w innych informacjach i nazywa się steganografia. Krótko mówiąc, jeżeli mamy plik, dajmy na to MP3 albo JPEG-a, tak, no to możemy tam trochę go zmanipulować, nie na zasadzie tych danych, gdzie ich się spodziewamy, tylko przykładowo gdzieś tam delikatnie przełożyć kolorek, albo tutaj dołożyć trochę szumu. No MP3-ki pod tym względem są idealne, bo szumią jak popieprzone, potrzeba więc dołożenie odrobinki szumu nie zrobi absolutnie żadnej metody, żadnej różnicy. Ale jeżeli się umówimy, że biorę sobie ten swój, nie wiem, swój plik JPG i jest on w jakiejś tam odpowiedniej jakości i przesyłam to do swojego kumpla i mówię, wiesz co, czytaj sobie tak co 44 piksel, tak idąc od środka tak dookoła, Lord Kravitz, żebyś nie mówił, że wujek zły. Oh yeah! Dzięki Lord Kravitz. No właśnie, więc w takiej sytuacji, jeżeli jeszcze niech to tak od środka, niech idzie taki można powiedzieć ślimaczek. Już cię tutaj za chwilkę odciszę, tylko dokończę wątek. Jeżeli sobie idzie od środka ślimaczek i odczytasz co któryś piksel, to możemy się z tym dogadać. A tymczasem na antenie witamy Krynicę. Cześć tam.
1: Jaką Krynicę?
0: Szczecińską, Krynicę Wiedzy.
1: Aha, bo ty mnie tutaj zaskryptowałeś. No, taka kryptografia obrazkowa, nie MP3, a obrazkowa, pamiętam jak istniała już za czasów Amigi łupanej, jeszcze wtedy w Fidonecie. Był taki kompresor, którego nazwy oczywiście już nie pamiętam, ale pozwalał w pixel artach zawrzeć jakąś wiadomość. I to nie jakąś taką wiadomość, którą można było odczytać. Nie, trzeba było przejechać ten obrazek specjalnym programem i on na podstawie tam jakiejś tam kolorystyki i tej bitmapowej rozpoznawał treść wiadomości, która była zaszyta jak gdyby w pliku. Zresztą w ogóle później wykorzystano to w archiwizerze też na tym komputerze, który w ogóle wyłącznie wykorzystywał format IFF do kompresji danych, do archiwizacji danych, nie? Także takie rzeczy się już działy dawno, dawno temu. Natomiast ja ci powiem coś, jeśli chodzi generalnie o... Masz absolutnie rację, że tak nie ma co też przesadzać z tą naszą anonimizacją siebie samego, bo im bardziej będziesz starał się zanonimizować zarówno na komputerze, jak i w świecie realnym, a ja jestem takim ostatnio, no już od roku przynajmniej, obserwatorem, gdzie wieszają kamery. Jest tego od cholery i trochę, na takim zupełnie pobocznym osiedlu nawet. Także tutaj się absolutnie zgadzamy, że zbytnie takie chowanie się za daszkiem czapki to może po prostu wprowadzić kogoś w podejrzenie, że masz coś do ukrycia. Nie? Także nie ma specjalnie powodu, żeby to zbytnio robić, jeżeli ktoś ma zamiar zrobić coś złego, to po prostu o tym nie mówi, ani przede wszystkim nie pisze o komputerze. Ja nie powiem konkretnie, co mam na myśli, bo takie rzeczy się nie mówi, że komuś przyjdzie do głowy to zrobić. Natomiast absolutnie nie rozmawia się przez komputer. Są metody, żeby przekazać takie wiadomości, powiedzmy, rozszczepione w jakiś sposób. Czy tak jak mówiłeś, że na przykład jakiś kod przez telefon, czy część wiadomości przez telefon, część przez komunikator, już jakikolwiek ten komunikator by nie był, a część analogowo kopertą na przykład, nie?
0: No dokładnie tak, dokładnie tak. Jest przykładowo bardzo dobra praktyka, no bo często się zdarza tak, że mam w swojej pracy mam dostęp do jakiegoś bardzo sekretnego systemu w jakimś innym miejscu i tutaj jest przynajmniej dwa składniki uwierzytelniania, czyli przykładowo moje hasło i cyferka z tokenu, albo informacja, po którą muszę zadzwonić. To kiedyś opowiadałem, że właśnie miałem hasło, token i jeszcze musiałem zadzwonić do operatora, który podyktował mi swoje tam cztery cyfry, które aktualnie jemu się wyświetliły i miałem tam pół minuty na to, żeby to wpisać. Czy nawet w sytuacji, jeżeli tak bardziej przyziemnej, jeżeli dostajesz pocztą kartę bankomatową, czy kartę kredytową, to PIN ustawiasz czy to w aplikacji, czy to właśnie przez ten, czy to przez serwis transakcyjny, nie dostajesz wszystkich składników uwierzytelniania w jednym miejscu.
1: No dokładnie. Ja pamiętam czasy właśnie Fido i Globalnetu, gdzie no, taka była większa grupa integracyjna tutaj w Szczecinie sysopów i użytkowników poczty właśnie Fido. I my się spotykaliśmy, już teraz nie pamiętam, czy to było raz na dwa tygodnie, czy raz na dwa miesiące w Lucynce Paulince, takiej znanej restauracji dla lodożerców i deserożerców. i wymieniali się ludzie, wtedy był taki encoder, który pozwalał w pliku tekstowym, czyli tym do 127, od 0 do 127 zakodować informacje. I ci, którzy na takich otwartych forach chcieli sobie przekazywać jakieś tam tajne informacje, wymieniali się listą haseł jednorazowych na kartce, które sobie ustalili i po prostu skreślali kolejne i po prostu po wpisaniu do tego encodera z jednej i z drugiej strony tego samego, czyli ten, kto kodował, wpisywał na przykład piątą pozycję, a ten, który dekodował w tą piątą pozycję, sobie też wpisywał do zdekodowania. Mhm. No i tam jakąś metodą szyfrowania, taką enigmą nazwijmy to, no, w cudzysłowie, żeby to robili, nie?
0: Takie skalowanie zaufania jest w dalszym ciągu aktualne. Ja pamiętam osobę, która tłumaczyła mi, na jakiej zasadzie działa szyfrowanie PGP, czyli takie no, podstawowe szyfrowanie, które się stosuje przede wszystkim w mailach, ale też w różnego rodzaju komunikacji opartej, powiedzmy, czy to tekst, czy to nawet dalej idąc, no a przede wszystkim do poczty się to używa. Na zasadzie, że tam masz swój klucz prywatny, klucz publiczny, ale zarówno oprogramowanie daje ci możliwość nałożenia poziomu zaufania. Tam bodajże 5 poziomów zaufania było wtedy, to chyba cały czas jest, nie jestem pewien, musiałbym sprawdzić, czy to jest fragment protokołu, czy jakiś wesoły dodatek. No i zasadniczo definiujesz, w jaki sposób ufasz danemu kluczowi, bo możesz ten klucz dostać od klucz publiczny czyjejś osoby, czyli klucz publiczny, czyli taki klucz, który tylko zamyka. Że bierzesz ten klucz publiczny, zasłaniasz tym kluczem publicznym swoją wiadomość i nikt, prócz posiadacza klucza prywatnego, nie może przeczytać tejże wiadomości. Tylko pojawia się problem. Jaką masz pewność, że ta osoba, która przesłała ci swój klucz publiczny, jest tą osobą, za którą się podaje? Więc w dobrym geście jest podpisywanie kluczy przez inne osoby, właśnie robiąc swego rodzaju eskalację zaufania. Najwyższy całkowity poziom bezpieczeństwa to jest twój własny klucz, tak? Bo wiesz, że to ty jesteś ty, no i co do własnej tożsamości raczej wątpliwości nie masz, a jeżeli masz, to wypieprzaj do choroszczy. Ale jednocześnie podpisując czy klucz, który otrzymałeś fizycznie od drugiej osoby, czy to na kartce, bardziej na kartce nawet, bo wiesz, bo na pendrive'ie to też może coś tam na tym pendrive'ie być, że podmieni nam ten klucz, tak? I powiedzmy, mam takiego etama. I dziękujemy za kolejnego donejcika. Mamy, powiedzmy, że się kiedyś spotkaliśmy, dałeś mi swój klucz publiczny, dodałem go, tak, jesteś dla mnie zaufany i pojawia się jakiś tam, nie wiem, nasz kontrahent. Dajmy na to Jager, twój pies, sobie też założył PGP, założył sobie maila. No, ja tego psa nie poznałem i potrzebuję, żeby ktoś mi potwierdził tę tożsamość. I ty możesz swoim kluczem podpisać jego kluczyk, co jednocześnie sprawi, że u mnie z automatu on zyska dodatkowy poziom zaufania, ponieważ klucz zaufany potwierdził mi, że to jest właściwy klucz, dzięki czemu mamy z pudełka fajną metodę do tego, żeby wymieniać się nie tylko metodami szyfrowania, ale też metodami zaufania do źródeł tych szyfrów.
1: No tak, dokładnie. Wiesz, no ja kiedyś, nie da się ukryć, to był gdzieś rok 2000, chyba 11, kiedy zaczął jeździć Google samochód po ulicach Szczecina. Chyba to było jakoś koło 11 roku po raz pierwszy. To zacząłem się zastanawiać, czy oni absolutnie tylko robią zdjęcia panoramiczne i doszedłem do wniosku, że niekoniecznie, bo co stoi na przeszkodzie, żeby sobie te bąble takie Wi-Fi na przykład przy okazji ID sieci posprawdzać.
0: No ale dokładnie to robią. Na tej podstawie masz przybliżone ustalanie lokalizacji w systemach Android. Co więcej, jeżeli masz zaznaczone w swoim telefonie Android coś takiego jak wysyłaj dane, które ulepszą nasze usługi, to każda sieć Wi-Fi, która będzie w zasięgu twojego telefonu, a zazwyczaj nie oszukujmy się, ten Wi-Fi w telefonie mamy włączone 24/7, to każdy identyfikator sieci Wi-Fi zostanie wysłany do Google'a i potem zostanie faktycznie użyty do tego, żeby komuś innemu ułatwić lokalizację. W starożytnych czasach, które na pewno dobrze pamiętasz, jako jako tutaj nasz starożytny kosmita, to się zwyczajnie nazywało world diving, tak? Były dostępne mapki, gdzie mogłeś sobie znaleźć nazwy sieci, ich przybliżone lokalizacje, ich MAC adresy, ich protokoły bezpieczeństwa, czy są otwarte, czy nieotwarte. Podejrzewam, że nawet gdzieś w dalszym ciągu takie mapki istnieją. Natomiast Google stwierdziło, że zrobi sobie z tego usługę, wejdzie sobie w cali na biało, ale to jest dokładnie world diving.
1: No ja ci powiem, że no chyba nawet o tym wspominałem, że ja wtedy kupiłem sobie router taki bardzo tani, nie pamiętam czy to był TP-Link czy jakaś inna firma, gdzie znalazłem wcześniej na forum oprogramowanie, które robiło bardzo prostą rzecz. Ja sobie stworzyłem plik tekstowy na komputerze i wszystkich urządzeniach, które były do Wi-Fi. Zresztą ja długo się przed Wi-Fi broniłem w ogóle, no ale że się tych urządzeń trochę w domu pojawiło, no to wiadomo, że to bardzo mocno ułatwia życie. I po prostu na czym polegała cała sztuczka? Otóż była zmieniana nazwa sieci rotacyjnie, co ileś tam, już teraz nie pamiętam, czy to było pół godziny, czy trzy godziny, i była pobierana z takiej listy tekstowej, tam chyba 100 tysięcy haseł była pobierana wartość przez oprogramowanie, nie oryginalne firmware'owe, tylko takie dograne nazwy sieci i hasła, i to samo sobie robił komputer dokładnie o tej samej godzinie, jak i wszystkie inne urządzenia, i po prostu zmieniała się sieć, tak, i od nowa się logowało.
0: Była fantastyczny przykład. To jest tak zwane security by obscurity, czyli, że tak powiem, zabezpieczanie poprzez utrudnianie, czyli coś, co daje tylko i wyłącznie iluzję bezpieczeństwa, sprawia, że robiło się to automatycznie, ale trochę czasu ci zajęło zaprojektowanie tego, wgranie odpowiedniego oprogramowania do twojego TP-Linka, wgranie tego do wszystkich telefonów, do wszystkich laptopów, które masz u siebie. No się jednak okazuje, że nie ma to żadnego najmniejszego sensu, ponieważ identyfikator SSID, który sobie widzimy po nazwie, jest tak naprawdę, on sobie jest i on jest zmienny, ale on nie znaczy absolutnie nic. Pamiętaj, że przecież router Wi-Fi się przedstawia przede wszystkim swoim adresem MAC karty sieciowej i to jest jego jednoznaczny.
1: Również był zmieniany. Teraz to jest troszeczkę inaczej rozwiązane u mnie, to znaczy po prostu każde urządzenie korzysta z zupełnie innego internetu, a do tego jeszcze, że było śmieszniej, każda aplikacja ma dedykowane urządzenie, ponieważ tyle się zebrało tych komputerów i różnych mobilnych rzeczy, ale to jest sport dla sportu, no tak sobie szczerze powiedzmy, tak?
0: Trochę tak, no ale w dalszym ciągu widzę to tylko i wyłącznie jako utrudnianie sobie życia, bo wyobraź sobie, nawet teraz prowadzę audycję, jestem podpięty po Wi-Fi, bo niestety laptop, który mam już ewolucyjnie mu się skończyły gniazda ethernetowe, no i powiedzmy, że miałbym taki system i teraz o 22:38 by mi się włączyło coś takiego, wobec czego mam przerwę w działaniu internetu, co zajmie przynajmniej minutę, bo ten router będzie się musiał zrestartować, tak? Zakładając, że zmieniasz również MAC adres, w co oczywiście nie wątpię. Czy nie wiem, czy gram w jakąś gierkę i nagle, ej, słuchajcie chłopaki, to następny meczek sobie rozegrajcie sami w tego CS-a, bo mi się tutaj za chwilkę uruchomi taki mechanizm, który byś stary zaprojektował, nie wiem w sumie po co, ale no, co 3 godziny mi urywa od internetu.
1: No tak, zgadza się. Znaczy wiesz, akurat tutaj jeśli chodzi o dziecko, no to ono ma stały tam swój internet, akurat na spółkę z sąsiadką, natomiast u mnie to działa zupełnie inaczej. No akurat ja rozmawiam za każdym razem z innej karty, ponieważ mam stertę kart z internetem, które nie są absolutnie rejestrowane w Polsce. Notabene powiem wam taką ciekawostkę. Jak sobie macie jakiś telefon, który ma sekretarkę tak zwaną u operatora. Ja zrobiłem taki test, kiedy były rejestrowane karty i kiedy nagrałem siebie jako w informacji.
0: Ale tam do brzegu, bo tutaj wiesz, bo tutaj dzisiaj samo gęste, ludzie bardzo doceniają, dziękuję za kolejnego donata dla Magrawa, jak coś zostanie, to dla jego pana, żeby nie było mu przykro. Także wiesz, z mięskiem, z chlebkiem i do brzegu.
1: No, także po prostu no, każdy internet ma własne. To nie jest tak, że router zmienia cokolwiek, nie? Natomiast każdy internet ma własne. Ostatnio będąc na spacerze z psem, w ogóle tak po audycji, gdzie właśnie coś tam o tym mówiłem z Krawcem chyba, zacząłem przyglądać się elewacji budynku sąsiedniego I znalazłem coś dziwnego. Na początku myślałem, że to jest jakaś antena, może mówię,
0: Do
1: kurde,
0: brzegu,
1: może
0: do
1: już te
0: brzegu, do brzegu.
1: 5G, 5G montują, ale to taki pajączek. Potem zacząłem szukać w sieci i znalazłem, że jest to antena dedykowana do podkradania internetu z sieci otwartych. A tak się składa, że jakieś 30 na oko, może 40 metrów od tej anteny jest właśnie jeden z internetów otwartych. Jest knajpka, która ma taki internet. No i przyjrzałem się na następnym spacerze dokładnie, specjalnie wziąłem okulary i rzeczywiście ktoś sobie zrobił dziurkę w elewacji budynku i do domu sobie ciągnie internet od kafejki internetowej. No jest to też jakaś myśl, oczywiście to trzeba jakimś tunelem obudować, jakimś dalej. Zresztą kiedyś mówiłeś o tej kanapce takiej, czyli VPN, Tor, VPN, tak? Żeby to sobie tak zamknąć, żeby ten operator, który przechowuje te dane, no nie miał tych informacji aż tak. No i tutaj dochodzi ostatnia sprawa, czyli opłacalność, jeżeli już ktoś jest maniakiem jakiegoś zabezpieczania się, to opłacalność dekodowania takiego człowieka, no bo czasami niestety trzeba, tak, jeżeli to jest jakieś zagrożenie, nie wiem, bezpieczeństwa państwa czy coś takiego, ale generalnie no nie opłaca się przeciętnego człowieka zwyczajnie finansowo, to się nie opłaca, żeby rozgryzać każdego, tak. Oczywiście są mechanizmy, no wiadomo, te nasze rozmowy, te speech to text są już bardzo rozbudowane i tam na pewno jakiś bot sobie to próbuje na tekst przerobić, wyłapuje sentencje jakieś kluczowe i wtedy gdzieś tam zaznacza i trafia to może do moderatora, który potem rozpatruje to pod kątem jakiegoś bezpieczeństwa lub nie, tak. No ale de facto to tak pojedynczej osoby, no z całej tej masy, bo to jest taka ogromna masa, tak. Każdy ma tych komputerów teraz kilka. Matko, ja kiedyś sobie w ogóle nie wyobrażałem czegoś takiego, nie, że ktoś będzie miał kilka komputerów w
0: Ale
1: domu.
0: tak
1: Sam mam teraz
0: o
1: chyba.
0: pół dygresji mniej.
1: No właśnie do tego zmierzam, po prostu, że jest kwestia taka, że no, nie opłaca się nas poza tym, żeby nas jak gdyby, jakie to jest słowo, profilować pod kątem tego, żeby dostarczyć nam treści reklamowe, tak? Bo to jest jednak główny, mi się wydaje,
0: No tak,
1: główny.
0: oczywiście, że tak. I to w zasadzie nawet nie muszą się z tym za bardzo czaić. Dobra, tam coś jeszcze może do dorzucenia, bo tutaj chciałem się odwołać do Cezeksa z czatu, który widzę jest jak najbardziej kolegą z branży i mądre rzeczy pisze, także jeszcze tutaj trzy słówka chciałem dorzucić, także coś na zakończenie może.
1: To tak na zakończenie, po prostu wszystko ze zdrowym rozsądkiem. Nie ma co popadać w paranoję. Tak samo zresztą jak w przypadku obecnej, no, zarazy,
0: O
1: tak
0: zarazie
1: samo
0: nie rozmawiamy w mojej audycji.
1: jest
0: Do
1: obecnie,
0: widzenia, trzymaj się
1: ale to
0: tam,
1: jest
0: na razie,
1: analog.
0: cześć.
1: Okej, trzymaj się.
0: Tak, temat trochę już, ten akurat temat trochę wyczerpany. Myślę, że jesteście równie znudzeni co ja. Także tutaj jeszcze wracając, Cezex. Google również skanował klientów sieci poprzez monitorowanie na specjalnych kartach sieciowych umożliwiających podsłuchiwanie. Beacon Requesta jest trudniej, ponieważ jest anonimizacja. Sam robiłem projekt geolokalizacji, opierając o nasłuch Beacon Requestów. Na najruchliwsze skrzyżowaniu w Warszawie miałem 65 tysięcy MAC adresów na godzinę i tak zwany atak Karma. Mam takie systemy na Raspberry Pi. Ja pamiętam jeszcze z dawniejszych czasów, to było okolice Androida dwójki, to był jakiś HTC, nie Hermes, tylko nie, HTC Desire Z. Na którego właśnie można było wrzucić odpowiednio zmodyfikowane oprogramowanie. Pozdrawiam XDA Developers. Dzięki czemu można było faktycznie uruchomić jego kartę sieciową w trybie nasłuchu, wrzucić rkraka NG i robić właśnie dokładnie to samo. Oraz ja zrobiłem skrypt na Raspberry, który nasłuchiwał wyszukanych sieci w okolicy, następnie podszywał się pod nie, żeby wymusić realny MAC adres. Okej, spoko. Przypomina mi to taki. To był trochę starożytny atak, który był po. Już nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w technikalia, bo nie mam ich przed oczami, a nie chcę też pieprznąć głupoty. Natomiast działało mniej więcej. Sama procedura ataku polegała na tym, że widząc pewną sieć Wi-Fi o pewnym konkretnym MAC adresie, no widzieliśmy też, mogliśmy również zobaczyć inne urządzenia. Wróć. Jeszcze raz. Widząc pewną sieć Wi-Fi o określonym MAC adresie, mogliśmy wysłać, podszywając się pod nią, do pozostałych urządzeń informację: ej, rozłącz się stary, bo jest taki komunikat, coś, nie wiem, router potrzebuje wysłać informację: rozłącz się na chwilę, ja tutaj coś sam muszę naprawić. Następnie Podszywaliśmy się pod ten MAC adres, wobec czego informacje z urządzeń, które były podpięte do tamtej sieci Wi-Fi, one próbowały się połączyć raz jeszcze i próbowały się wówczas połączyć z naszą maszyną. Co nie dawało nam oczywiście od razu hasełka do Wi-Fi, to wymagało trochę więcej pracy, ale pewną formę mieliśmy. No ale to były dawne czasy, to były, a nie wiem, to kurde jakieś 2010 rok, w każdym razie naprawdę głęboka historia. Teraz, kurde, w sumie nie wiem, jak to współcześnie wygląda, jak wygląda WPA3 od strony technicznej, bo się tym zwyczajnie nie interesowałem, ale warto byłoby to sobie zgłębić tak z czystej, szczerze mówiąc, ciekawości. Nie, spoko, Cezek, dzięki wielkie za dorzutkę. Tutaj jak najbardziej... Poznaję po głosie, że kolega też z branży. No właśnie, więc tutaj ja tam akurat poruszył istotną kwestię, którą też może trochę po macoszemu potraktowałem, nie rozwijając jej aż tak bardzo. Mianowicie kwestia opłacalności. Bo tak mówię, no nikt nie interesuje się waszymi listami miłosnymi, waszymi zdjęć waszych kalapit i ogórków. Nawet jeżeli masz te swoje, nie wiem, 5000 zł oszczędności na koncie, to w dalszym ciągu nie jesteś na tyle atrakcyjną osobą, żeby było warto cię sprofilować. Dajmy na to przez jakiegoś przestępcę, który będzie próbował cię okraść, tak? Bo pamiętajmy, że korzystamy wszyscy z pewnych gotowych rozwiązań, z pewnych gotowych protokołów, z których istnienia nawet za bardzo sobie nie zdajemy sprawy i złamanie zabezpieczeń ciebie i ciebie też i mnie będzie kosztowało dokładnie tyle samo, co złamanie zabezpieczeń prywatnej sieci pana Obajtka, który podejrzewam, że na koncie ma odrobinkę więcej hajsu, a nie korzysta z jakichś military grade equipment, więc... Po co się bawić, tak? Jak kraść to miliony, prawda? Jak ruchać to księżniczki, a jak się powiesić to tylko na bałtach. Więc opłacalność jest bardzo istotna. A co powiesz na temat dawnej afery z Janosikiem? Mówię teraz o tym, że była pewna aplikacja, która pozwalała znaleźć zgubiony klucz poprzez Bluetooth. Okazało się, że współpracuje z Janosikiem. Polegały na tym, że każdy użytkownik Janosika miał włączony Bluetooth i skanował. Wiesz co? Nie słyszałem o tym, ale to by była nie pierwsza sytuacja, gdzie słyszałem bardzo brzydkie rzeczy o Janosiku. Ale to jest chyba trochę historia na inną audycję, bo kiedyś dawno temu, po długim czasie niekorzystania z Janosika, sobie otworzyłem, zobaczyłem i usunąłem. Bo z czegoś, co zwyczajnie chodziło szybko, co całkiem nieźle sobie radziło, nawet w warunkach ograniczonej dostępności do internetu, przestawało działać właśnie tak sprawnie i fajnie i żarło tyle transferu, że nawet nie chciało mi się tam zaglądać, nawet mi się nie chciało tutaj podejrzeć, bo w dość łatwy sposób, mając fizycznie urządzenie w ręce, bardzo łatwo jest podsłuchać nawet szyfrowaną komunikację. Przy użyciu instalacji odpowiednich certyfikatów, a przy użyciu Meetum Proxy, bardzo fajne narzędzie właśnie do analizy szczególnie aplikacji mobilnych, ale nie tylko, gdzie przepuszczamy cały ruch sieciowy przez nasz komputer i możemy zobaczyć, zajrzeć, ponieważ ten certyfikat jest nasz, on jest fałszywy. A ponieważ mamy to urządzenie w dłoni, możemy mu powiedzieć: ej stary, ten certyfikat jest dobry, zaufaj mi. Tak jak mówiłem na przykładzie PGP. Jeżeli mam coś w ręce, to również mnie autoryzuje. Tak samo jeżeli jestem w serwerowni przy bardzo konkretnym serwerze, czy fizycznie przy jakimś komputerze, to, że ja się przy nim znajduję, mam do niego dostęp, mogę go dotknąć bezpośrednio, pozwala mi go uruchomić bez podawania hasła. Ponieważ, i co jest akurat bardzo mądre, ponieważ ktoś stwierdził, że coś mogło się przykładowo popsuć i ja nie muszę znać hasła po to, żeby się zautoryzować. Nawet nie powinienem znać hasła. Nikt nie powinien znać hasła roota w ogóle. Roota, czyli administratora, czyli takiego, który może absolutnie wszystko i to nie jest tyle użytkownik, co pewna koncepcja, pewna rola takiego, wiecie, takiego mistrza, który może wszystko. No właśnie, więc samo fizyczne znajdowanie się przy urządzeniu daje nam uprawnienia więcej niż administracyjne, niż to, co sobie możemy, powiedzmy, ręcznie wklikać przy użyciu odpowiednich haseł. I to jest okej. Okay. No i patrząc na rozwój współczesnej technologii, to okazuje się, że coś, co kiedyś dawno temu, z 15 lat temu, strasznie krytykowałem, mianowicie, że systemy operacyjne, zarówno mobilne, jak i stacjonarne, poszły w kierunku ograniczenia dostępu do pewnych funkcji administracyjnych, przez co power userzy, ludzie, którzy zwyczajnie wiedzą, co robią, wówczas wydawało mi się, mają ograniczone możliwości, bo komuś się coś tam urodziło i będzie mi utrudniał ręczne grzebanie w plikach konfiguracyjnych. Tylko że minęło 15 lat, nawet trochę mniej, bo trochę mniej mi zajęło dojście do tego, że odbieranie mi uprawnień nad moim urządzeniem jest dla mojego dobra. Ponieważ jeżeli ja mogę coś zrobić, korzystając z klawiatury, to znaczy, że równie dobrze może to zrobić skrypt lub jakieś narzędzie, które będzie udawało, że korzysta z mojej klawiatury. Wobec czego utrudnienie mi tego dostępu poprzez dodatkowe kanały autoryzacji, poprzez dodatkowe zabezpieczenia, jednocześnie sprawia, że jakiś chytry pan nie będzie w stanie tego zrobić. I tutaj kolejny przykład z ekosystemu Apple, jak to się nazywa? Apple File System Integrity Protection? Tak, Apple, chyba. Gdzie jest pewna strefa systemu operacyjnego, którego nie mogę dotknąć w żaden sposób. Mając wszystkie hasła, mając ten komputer przed sobą, mając go uruchomionym w normalnym trybie, nie mogę go dotknąć. Muszę go uruchomić w specjalnym trybie diagnostycznym, wyłączyć to, oczywiście autoryzując się 500 razy, następnie uruchomić ponownie i wtedy dopiero będę miał dostęp do bardzo siedzących blisko samego rdzenia systemu operacyjnego plików konfiguracyjnych, plików wykonywalnych. To sprawia, że ktoś nie będzie w stanie napisać skryptu, który wykona to za mnie. Bo choćby zauważę, że komputer mi się dwa razy zrestartował, w tym raz do trybu, gdzie w zasadzie nic się z automatu nie uruchamia. Może to brzmieć dziwnie i chyba tutaj za dużo popadam w dygresje zbyt techniczne, ale to, co chciałem już tak powoli kończąc, to powiedzieć bardzo jasno, że najprostszym sposobem na to, żeby... jednym z wielu prostych sposobów, żeby się zdeanonimizować i wystawić na atak, jest dłubanie w rzeczach, których nie do końca rozumiemy. A nawet jeżeli je rozumiemy, to w dalszym ciągu korzystanie, jeżeli to nie jest potrzebne. Ja rozumiem, że na uprawnieniach administratora jest szybciej, jest wygodniej, jest łatwiej. Tylko że to tak trochę jakby sobie chodzić, nie wiem, z jakimś rozciętym brzuchem, żeby sobie tam móc sobie rączką popchać jelitko, jeżeli nam się zapcha, no niby będzie szybciej, niby fajniej, no ale na pewno nie będzie to bezpieczniejsze. Więc no właśnie, jeszcze tutaj wracając do przyczajonego tygrysa i ukrytego kota, i wracając do prawie samego początku audycji, mam nadzieję, że za bardzo was samym początkiem audycji nie przestraszyłem. Jesteśmy tak bezpieczni jak najsłabszy nasz element, a najsłabszym elementem jesteśmy my. My, użytkownicy. Widziałem setki systemów, które raz włączone, podłączone do prądu, nie można się do nich dostać. To są czarne skrzynki. Jest jeden kabel tutaj, drugi kabel tam, trzeci kabel tam. Nie można się do niego zdalnie zalogować. Nie można do niego zajrzeć. Śruby do obudowy są też gdzieś tam zalakowane, żeby w razie naruszenia fizycznego był ślad, żeby było to widać. Zresztą serwerownie też nie bez powodu mają odpowiednie zabezpieczenia. Ciężko tam sobie wejść. Mod 777 całe życie. O Jezu. Pozdro dla kumatych. Czyli żeby zmylić algorytm, trzeba raz na jakiś czas wrzucić jakieś anime. każdy powód do wrzucenia jakiegoś anime jest dobry. Ale wracając właśnie do tytułu, Przyczajony Tygrys, Ukryty Kot. Lub idąc w porównania bardziej biblijne, niech nie wie lewica, co czyni prawica. Tutaj też Etam w ogóle dzisiaj niesamowicie łaskawy się okazał, bo praktycznie prawie, że nie było etamizacji. I im bardziej nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby funkcjonować w ekosystemie, w którym się ukrywamy. To nie jest dla nas naturalne. Wobec czego w momencie, kiedy zaczniemy coś kombinować, gdzieś tam w tle się pojawia strach, obawa, niepewność, którą widać, przez którą będziemy popełniać błędy. I to nie ma znaczenia, czy będziemy mówili

Sprzeciwiać się do tego, żeby nasze ruchy w momencie, kiedy chcemy się bardziej zanonimizować, żeby były bardziej naturalne, żeby się z tym oswoić, żeby to sobie parę razy przećwiczyć, coś jak w tych legendach o tym, że miejscy rozbójnicy często psikają sobie w twarz gazem pieprzowym, żeby w razie czego, jak dostaną gazem od babki, którą chcą okraść, to żeby sobie z tym poradzili. No właśnie nie jestem przekonany. Mieć jakiś dobry, fajny mindset, nie wiem, nawet się zjarać czy coś. I podejść do tematu na luzie, ale przede wszystkim mierzyć siły na zamiary i wiedzieć dokładnie, co chcemy osiągnąć. Czy chcemy utrzymać w sekrecie daną informację przez chwilę, czy chcemy, żeby ona została unicestwiona po tym, jeżeli ta informacja zostanie przekazana. Kogo się boimy? Żony, policji, antyterrorystów? To też jest istotne. Jakie są ich siły, jakie są ich zamiary, jakie są ich możliwości? No i przede wszystkim wiedzieć od początku do końca, co się robi. Pośpiech jest bardzo złym doradcą. Sebiks, logika paradoksu. Gdyby istniał choć ułamek procenta anonimowości w sieci, w urządzeniach, oprogramowaniu, to wszystko byłoby zakazane. Właściwie to by tego nie było. Tu się nie zgodzę. W sieci mamy bardzo dużo anonimowości. W urządzeniach mamy bardzo dużo anonimowości i zauważ, że korporacje strasznie z tym walczą. Co chwilę wybucha afera, że Facebook się z kimś tam pokłócił. Teraz jest na wojnie z Applem, że Apple znowu utrudnia kwestię śledzenia użytkowników. Kwestia identyfikacji urządzenia. Jeszcze 2-3 lata temu, jeżeli miałeś, nie wiem, urządzenie swojego, dajmy na to Androida czy iPhone'a, to spokojnie programista mógł wyciągnąć i jednoznacznie zidentyfikować twoje urządzenie. Nawet jeżeli byś taką aplikację wywalił, zainstalował ją na tym samym urządzeniu po 2 latach, to programista już wie, ej, o, to ten koleś wrócił. On ostatnio tutaj był w kwietniu, 2 kwietnia, o 21:37 się pojawił i potem go nie było przez 2 lata, a teraz wrócił. To jest dokładnie ta sama osoba. Teraz jest cholernie utrudnione. Dlaczego? Myślę, że z jednej strony mamy walkę z prywatnością korporacji takich jak właśnie Facebook czy Google. Z drugiej strony mamy walkę o prywatność ze względu na to, że zagrożeń jest coraz więcej i ludzie zwyczajnie zdają sobie z tego sprawę. Bo to nie jest tylko i wyłącznie nasz prywatny kontakt, to nie jest tylko i wyłącznie nasza prywatna rozmowa i dogadywanie się, żeby sobie kupić wiadro orzechów bez VAT-u. Tu bardzo często wchodzi w grę szpiegostwo przemysłowe. Bardzo często wchodzą w grę informacje dotyczące choćby tych wirówek uranu w Iranie. Uran w Iranie. Fajnie wyszło. Ja miałem ostatnio reklamę o urządzeniach odkażających sprzęt leczniczy i skąd po co. Wiesz co, możliwe, że w promieniu kilkunastu metrów mieszka od ciebie, czy tam kilkudziesięciu metrów mieszka ktoś, kto takie rzeczy wyszukiwał. Ze względu na to, że nie jesteśmy identyfikowani jako pewna liczba, jako pewna czeksuma, która ma swoją lokalizację przybliżoną. Ale jesteśmy też identyfikowani na podstawie miejsca, na podstawie na przykład sieci Wi-Fi, do której się łączymy, albo sieci Wi-Fi, które widzimy obok. Więc jeżeli sobie siedzę w biurze, gdzie jest, dajmy na to, 20 osób i koleżanka szuka sobie szpilek, to nagle się okazuje, że wszystkim nam się na Facebooku pojawią reklamy szpilek. No kobietom bardziej, tak, oczywiście, bo to też jest element profilu. Kiedyś w ogóle zrobię osobne nagranie, w jakiś sposób sobie zweryfikować i sprawdzić, co wiedzą o nas Google, Apple, Facebooki, jakie według nich mamy zainteresowania, bo takie informacje są całkiem publicznie dostępne. Nie mam tych linków pod ręką, ale może nawet to nie jest materiał na osobną audycję, ale postaram się to za chwilkę znaleźć i wam tutaj wkleję w opis audycji. Także jeżeli mi dacie jakieś 15 minut, to się tym zajmę. Ewentualnie jutro, bo późna pora i to też niestety muszę ciężko pracować, żeby mój kot miał godne życie. Aczkolwiek powiem szczerze, że wy też mnie dzisiaj rozpieszczacie, za co bardzo dziękuję. I to też trochę mi mówi odnośnie waszych potrzeb i oczekiwań względem audycji. Ale nie zawsze będzie technologicznie, bo powiedzmy sobie szczerze, zawsze mógłbym... Każdy mikroprocesor, karty ITP mają tyle backdoorów, że są specjalne zespoły przydzielone konkretnym segmentom. Technologia zawarta w sprzęcie

nie do końca jest jawna. Prawdą jest, że technologia zawarta w sprzęcie nie do końca jest jawna. Nieprawdą jest, że każdy mikroprocesor, karty ITP mają tyle backdoorów, że łohohohoho. Ukrycie takich rzeczy jest cholernie kosztowne i cholernie ryzykowne. Dlatego, że istnieją całe grupy ludzi zajmujących się różnego rodzaju reverse engineeringiem, które zwyczajnie rozpruwają, czy to oprogramowanie, które gdzieś, nie wiem, jakieś właśnie skompilowane instalatory, czy pliki APK, żeby zobaczyć, co tam jest w środku, żeby zobaczyć, z czym to gada. Są też ludzie, którzy zwyczajnie przyglądają się, w jaki sposób gada ten procesor, bo są zainteresowani zwyczajnie tym, jak to działa, tak? Jak każdy specjalista w swojej dziedzinie, widząc fajne rozwiązanie, będzie chciał zobaczyć, jak to kurde działa, jak to jest zrobione, a może ja tutaj coś mnie zainspiruje, czegoś się nauczę. Wobec czego logika paradoksu powiem tak. Istnieją sytuacje, w których przykładowo twój komputer zostanie, nie wiem, przechwycony przez chwilkę, kiedy będziesz leciał samolotem i coś do niego zostanie dodane. Istnieją sytuacje, że dostaniesz telefon od chińskiego ambasadora i on będzie miał pewną wartość dodaną. Natomiast całkowitą nieprawdą jest, że wszystkie urządzenia mają backdoory. To jest miejska legenda. Gdyby tak było, to zostałoby to wielokrotnie wykryte i takie sytuacje zdarzały się. Była jakaś, nie wiem, seria laptopów z Chin, nie wiem, czy te tam jakieś tam... Nie pamiętam, co dokładnie. W każdym razie miały preinstalowany rootkit i wybuchła afera na cały świat. I ten laptop w tym momencie był niesprzedawalny. Producent się skompromitował, mimo wydania oczywiście poprawek, aktualizacji i tak dalej. No to jest, wiesz, to jest droga, z której się nie wraca. O wielu rzeczach nie mamy pojęcia, że w ogóle istnieją. Nie ma do nich oprogramowania. Nikt nie wie, że wiele funkcji na przykład procesora w ogóle istnieje. Nie ma jak tego sprawdzić właściwie. Zakładam, że jesteś nietechniczny i czegoś się naczytałeś, więc nie chcę robić tutaj, wiesz, prywatnych tyrad, ale żądaj dowodów, żądaj konkretnych, nie wiem skąd to wziąłeś, ale tam skąd to wziąłeś, weź zapytaj o konkretne dowody, tak? Bo tak jakbyś próbował udowodnić, nie wiem, że jest coś, o czym nie wiemy. No na jakiej podstawie tak twierdzisz? Możesz tak twierdzić na podstawie, że znajdziesz, że przykładowo w każdym iPhone'ie istnieje coś, co jest nieudokumentowane i bardzo ważne, i jednocześnie robi nam szkodę. Bo tak jak wspominałem parę minut temu, black boxy, czyli urządzenia, które działają autonomicznie, które w ogóle nie dotykają człowieka, one są potrzebne i one robią bardzo dobrą robotę. Dlatego, że eliminują najsłabszy element całej układanki, czyli człowieka. Przykładem jest choćby Secure Enclave w procesorach instalowanych w urządzeniach mobilnych Apple, gdzie nie ma fizycznej możliwości wyciągnięcia, dajmy na to, nie wiem, twojego odcisku palca z takiego telefonu. Choćbyś miał ten telefon u siebie w laboratorium, rozpruł go, miał najdroższy sprzęt, nie ma takiej możliwości. Nie możesz tego podsłuchać, nie możesz tego wyciągnąć. Jest to zaprojektowane w ten sposób, że nie ma tam dostępu człowieka. Więc jest to takie trochę niepotrzebne straszenie ludzi i przekierowywanie ich uwagi w zupełnie niepotrzebne miejsce. Sam podejrzewam, że... A dobra, to kiedyś napiszę autobiografię, to się wszyscy zdziwicie. Dobra, to w takim razie to wszystko na dzień dzisiejszy. Dziękuję wam za wszystkie donaty. Jutro krawiec, pojutrze ktoś inny, z tego co pamiętam. Kurde, gdzieś tutaj doktor Dress pisał, ale nie pamiętam. Coś w sobotę na pewno będzie, z prawej strony mapy, jeżeli dobrze pamiętam, pojawi się we wtorek. No a w poniedziałek ponownie wróci do nas Nocny Marek. A ja się z wami już na dzisiaj żegnam, a na samo zakończenie szkurde dorsło, bo nie tak mi piękny mi ten dżingiel wyszedł, więc przeżyjmy go jeszcze raz.

0: Turururu.
1: Turururu. Witam serdecznie, Grawiec przy mikrofonie. Audycja dzisiaj luźne gadki, słuchają ojcowie, słuchają matki. No, bo tak sobie postanowiłem odpocząć trochę od jakichś takich ciężkich tematów. Ludzi bierze na rozmowy poważne bardzo. Chociaż jak słucham sobie gdzie indziej różnych audycji, podcastów, to wydaje mi się, że niektórzy znaleźli taką fajną formułę, że trochę na poważnie, trochę na serio, a dzisiaj myślę, że będzie tak właśnie też i na poważnie, i na serio, a czasem na wesoło. To zależy od was też, ponieważ audycja jest interaktywna, przypominam. To znaczy, że jest live, to znaczy, że jest na żywo, to znaczy, że można dzwonić na Skype'a, Nocne Radio. Trzeba sobie zainstalować taki programik Skype. No, telefonu nie ma jak na razie, a kto wie, co w przyszłości. Kiedyś był, ale się zmył. No, a ja może właśnie też przetestuję sobie dzisiaj takie trochę wolniejsze nadawanie. Takie nadawanie bardziej a la Enki na przykład. Nie wiem, ja już nie wspominam, bo się obrazi potem ktoś. A czemu o mnie tę mną gębę wycierasz? Ktoś tak może się obrazić, nie? Ja coś tam wspomnę na przykład, że mi Tomu coś tamtego, coś powiedział tego, to wielki, o, dobra, no. Dobra, bo mi się Tadeusz Drozda włącza chyba. A to może okazja, żeby zmienić temat i pozdrowić tutaj słuchaczy, którzy już się zebrali. Nocna Zmora, pozdrówka, Leo Baron, kciuk w górę, ja odpowiadam też kciukiem w górę, Tomu, aloha, a na czacie nocnoradiowym, wewnętrznym, radiowym na stronie nocneradio.pl Floki i Niepowtarzalny Orgazm już się rozsiedli i gdzieś tu też Balka NS śmignął między nami niczym Quicksilver z Marvela albo Flash z DC. To tutaj pozdro dla kumatych, nie każdy się zna na takich sprawach, prawda? Porfiri jest, który się zna, ale na innych sprawach, a myślę, że się na Spider-Manie może słabo, na Spider-Manach, na superbohaterach może się akurat słabo znać. Z całym szacunkiem dla niego, to, że ja się znam akurat. No, a tu widzicie taką planszę dzisiaj, na której jest, no właśnie, co? Ściek. To jest ściek na ulicy. I tak nazwałem, Radio Ściek. Zmieniamy nazwę z Nocne Radio na Radio Ściek. Tak nas ktoś nazwał, tak nie pamiętam, zawsze przypominam nazwiska. Ten. Czekajcie, zaraz sobie przypomnę. Czekaj, ja sobie zaraz przypomnę, bo ja wiem, który to. Ten mam na końcu języka, no. Ten taki śmieszny, no. Co tam daje, jakiś... Praktyka porządku, coś takiego, głupoty takie tego, to właśnie było, że Radio Ściek, ja tak usłyszałem i myślę, bomba, to jest dużo lepsza nazwa. Ściek, kanały, kurczę, zajebista rzecz, słuchajcie, żółwie ninja w kanałach się wychowały, ninjitsu się uczyły, nie wiem, w ściekach powstańcy, widzę oczami duszy powstańców kryjących się właśnie w kanałach. Przed tą siłą, która zawładnęła górą, która przejęła górę, która nas tutaj, prawda, chce... Mówię o onych, oni to są ci na górze, właśnie przejęli całą górę. Musimy się chować w ściekach, jak szczury, ale nie przejmujcie się, bo wygramy tą walkę. Ja was poprowadzę, Krawiec Konor. Nie mówiłem wam tego wcześniej, ale przybyłem tu z przyszłości. Specjalnie założyłem to radio, żeby zebrać taką grupę właśnie jak wy. Jak tacy ludzie, którzy teraz właśnie się zebrali. Miałem zebrać taką grupę tu, w tych czasach i stworzyć ruch oporu. Wy jeszcze o tym nie wiecie, ale to już bardzo daleko zaszło wszystko. Już jest trzeci stopień niebezpieczeństwa, zagrożenia, ale piąty. a być może i dziesiąty nawet. I zostaliście wybrani. Mówię wam, to już nie są śmichy chichy w tym momencie. Miała być wesoła audycja, ale postanowiłem wam zdradzić właśnie, że zostaliście wybrani do specjalnej grupy. Nocniki, ultra mega nocniki. Coś takiego, nie wiem. Super nocnik team. Nocnik dream team, nie. Coś w tym stylu, tacy wybrańcy. Siedmiu wspaniałych takich. Siedmiu nocników wspaniałych. I no, kogo byście tu wybrali? Takie pytanie mogę zadać właśnie na antenie. Kogo byście wybrali do takiej grupy właśnie siedmiu najwspanialszych nocników? Mówiąc nocników, mam oczywiście na myśli wszystkich tych, którzy się tu przewinęli przez te lata. W ogóle, kto by się znalazł w tej siódemce? Pamiętajcie, ta siódemka to musi być różna. To muszą być różne osoby, tak jak w RPG. Jeden silny, drugi szybki, trzeci mądry, czwarty piękny. Ma być siedmiu, no każdy inny trochę. Musi być taki Dream Team. Tylko nie wiem Dream Team do czego, żeby wyjść z tych kanałów, z tego ścieku naszego. No, trochę się tak tu zamknęliśmy, no dobra, no tak się kisimy trochę, no tak się no, tutaj... U nas tu jest taka społeczność, no taka jakby taka spółdzielnia, mamy tu spółdzielnię radiowca. I się spotykamy, rozmawiamy sobie, panie władzo. Takie tam kawały sobie opowiadamy, ktoś zadzwoni, jakiś kawał opowie na przykład. Wszyscy się śmieją potem. Tak, mamy takie przez internet, mamy takie. Zrobiliśmy sobie, tak gadamy. To nazwaliśmy tak nocne radio. No. Miało się nazywać Radio z Dziśka na początku, ale to słabe to Radio z Dziśka, bo to z Dzisiek założył. No i tak sobie gadamy tam. A nie, my tam, że polityka? Nie, tak pół żartem, pół serio, z przymrużeniem oka, tam zahaczymy czasem o polityce, trudno nie mówić o polityce, to człowiek, Polak, zwierzę polityczne, jak to mawiają. Panie tam, posterunkowy, panie. Jaki posterunkowy? Jak mnie zwiną, to będzie już jakiś, kurde, naczelnik. Musiałem się z naczelnikiem musiał spotkać. Napiszę pismo i tak dalej, będzie spierdolony ze stanowiska. No, trzeba się ważnym czuć, no, a nie takim właśnie, bo musimy wyjść z tego kanału chyba, z tego ścieku. Może nie powinniśmy tak dawać się tam, może musimy wyjść na zewnątrz. No, to tylko jakąś rewolucję trzeba zrobić taką. Wyskakujemy z tych wszystkich właśnie tak, odrzucamy te pokrywy, wyskakujemy z tego ścieku. I co robimy? Przejmujemy kontrolę, no to na pewno. Przejmujemy kontrolę i wprowadzamy swoje porządki. No to takie najbardziej oczywiste działanie. No. A ja właśnie tak nadaję sobie troszkę spokojniej dzisiaj. Może zainspirowało mnie trochę nadawanie Enkiego. I tak właśnie, żeby trochę zwolnić czasami i tak nie pajacować cały czas, tylko starannie cedzić słowa, żeby to była pieszczota dla ucha słuchacza, a jeszcze lepiej słuchaczki. Niech pieszczą słuchaczki dźwięki wydobywające się, rezonujące z tą słuchaczką i ze mną, a połączeniem jest mikrofon i ja szepczę jej do ucha, co prawda wirtualnie, ale jednak. Żałuję bardzo, że nie mam takich anegdotek, swego rodzaju anegdotek właśnie, na przykład jak Enki opowiadał o tym, jak przeżył po raz pierwszy swoją bardzo, no taką wielką traumę, która zmieniła jego życie, zaczął inaczej patrzeć na świat, zmieniła mu się percepcja, wyszedł z Matrixa. To było, kiedy dostał pewnego dnia, było to w czasach, kiedy jeszcze ciężko było kupić sobie ananasa, tak po prostu. To się nie szło i tak, poproszę sobie ananaski w puszce, tylko to były zupełnie inne czasy. Wtedy się wchodziło na kolanach do sklepu i pytało się, dobrodziejko, czy jest coś? Nie ma. Pójdzie, gdzie, nie, co, nie widzi, tam szmatą. Nie, to nic, nie było niczego, właśnie wtedy nie było niczego, jak u Kononowicza. I też ananasów właśnie nie było. Mały Polak nie znał tego zacnego, jakże słodkiego smaku ananasa. No, a Enki, jako że był z niego niezły ananas, to wycyganił gdzieś od swojej nauczycielki przepis, jak przyrządzić cukinię a la ananas. Chodzi mi oczywiście o takie przyrządzenie tej zwykłej cukinii, aby nabrała szlachetnych cech oraz słodkości ananasa, którego był deficyt ogromny. I ananasa to sobie dzieci mogły zobaczyć na filmie, co najwyżej, o murzynkach w Afryce. I Enki przyrządził cukinię według przepisu, tak aby smakowała jako ananas. Spróbował i tu ciekawa rzecz, ponieważ mimo, że ta cukinia smakowała zupełnie jak ananas, właściwie nie dało się odróżnić, czy to cukinia, czy ananas. Był to pewien matrix. Nie był to pełnowartościowy ananas. Nie można było tego nazwać ananasem. Było to coś, co zostało przygotowane, aby udawać ananasa. Nie, a nie prawdziwy ananas. Pewne zastępstwo, atrapa. Pewna wybiedzona wersja ananasa. Ananas dla bidoty. Ananas... No właśnie, jaki ananas. I skosztował ananasa. To smakowało jak ananas, ale to nie był ananas. Bo nigdzie nie było ananasa. Człowiek nie marzył o ananasie. Człowiek marzył, żeby jakieś w ogóle mięso dostać, chleb. Ananas. Ananas to w Peweksie albo za żółtą zasłonką w sklepach dla uprzywilejowanych. Nie było ananasa. Gdzieś na ktoś miał znajomości, bogaty był. Może gdzieś tam załatwił od jakiegoś hotelarza, coś mi hotel prowadzi, to ma ananasy, coś tego, to tam odsprzedaż pana, ja panu dam coś tam, nie wiem. Kurtkę ortalionową wymienimy się, no takie jak to w PRL-u. No. I właśnie, i Enki zjadł tego ananasa i płakał. Jadł i płakał. Chciał przestać, ale jednocześnie chciał jeść tą cukinię udającą ananasa. Nie wiedział, czy ma jeść, czy nie. Coś go ciągnęło jednak, ale też i pewne obrzydzenie było do tego pseudo-ananasa. No i wielka trauma. Zmieniło mu się wszystko w jego życiu wtedy. Tak to było właśnie. Ale z drugiej strony można sobie wyobrazić małego murzyńskiego chłopca, czarnoskórego gdzieś, który żyje w jakimś biednym afrykańskim kraju i zajada sobie ananasa udającego cukinię, bo tam ananas jest czymś normalnym. Wszędzie są ananasy, ale cukinii on w życiu nie widział i śni o tym, żeby cukinię zjeść. I nauczycielka z murzyńskiej szkoły dała mu przepis, że można przyrządzić ananasa tak, żeby smakował jako cukinia. On spróbował i smakowało to faktycznie jak cukinia, ten ananas, ale dziecko było... Coś czuło, że coś tu jest nie tak. Że po prostu to jest... Że to nie jest to po prostu.

Bartłomiej Lipka, tak? I Ewa Rybka. Pozdrawiam serdecznie. No, widzę, że nowi ludzie. Tak. Także. Czy to audycja o Antonim? Zależy jak na to spojrzeć. Kurczę, muszę sobie łyknąć piwka, bo mi w gardle zaschło. No właśnie. Tak to jest, widzicie, ogółem. A on nadawał u Łysola. Poszedł do Łysola nadawać. O, to trzeba mnie zostawić tu w nocnym i tam pójść i z nim rozmawiać. O, on wielki hakier. Madier hakier wielki. On. No i gadał, słyszałem, z Łysym. Już nie będę reklamował kanału, bo RODO. I o, ja włączam, a on tam o. I napierdala, nie? Na wszystkich. Jak go dorwę, to o. Nie no, żartuję. U nas w sumie nie ma żadnych jakichś tam kwasów. Ale jakbyście chcieli poczuć trochę bardziej klimat patostreama, to gdyby nocne radio było patostreamem, to by tak brzmiało właśnie, coś bardziej w tym stylu. O, a tu się pojawił ten, co mówił mu, że go a ty weź, jak taki mądry, to sam, tylko a ty w ogóle wypier... Ty gdzie, kur... weź... A, w ogóle to was wszystkich, prawda, już nie będę mówił, co, bo jest przed 23 i wyłączam streama, wyłączam, nie ma, to jest mój prąd, moje mikrofony i nie będzie ktoś gadał za moje pieniądze w nocnym radio, jak ja potem płacę rachunki. Co, mam zostawić komputer, tak? Żeby tu kto inny potem dzwonił i rozmawiali całą noc, tak? A potem krawiec zapłaci rachunki za prąd, za wszystko, nie? A komputer kiedy mi się zamortyzuje? Kiedy mi się zamortyzuje software i wszystko, no, to potem, o, teraz to o, wszyscy hop, tutaj hop-siup do kubki, gołodupki, prawda, se nadajemy, a potem będzie, o, krawiec tu za wszystko, musisz poopłacać wszystko tego, tutaj są pewne tu, o, rachunki, tu wszystko, prąd, no, bo ja komputer zostawiam włączony, nie, a wy se gadacie. I kiedy mi się to zwróci? To, że tam donaty dostaje, to tam mi to nie pokryje prądu. To bardzo drogi jest prąd teraz. Się zdenerwowałem, przepraszam. Może nie powinienem tak tu wypominać wszystkim wszystkiego, ale... O, po prostu się wkurzyłem. Po prostu. I jestem wkurzony, przyznaję. Przyznaję, jestem wkurzony, rozczarowany, rozgoryczony. Naprawdę, zupełnie wszystko sobie inaczej jakoś wyobrażałem. Całe to radio, zupełnie sobie inaczej wyobrażałem. Całe to radio, was. O, Aldona właśnie, o, tu mi dogryza. Floki mi dogryza. Niepowtarzalny orgazm mi dogryza. Potrzeba, o, a ten, on też, on to zawsze mi dogryza. A na czacie YouTube'owym z kolei Łukasz mi dogryza, Piotr mi dogryza, Nocna Zmora mi dogryza, Ogon Konia mi też, o, to jest stary dogryzacz. Wojciech też mi coś dogryzał wcześniej, Juicy. Na początku mi dogryzał, potem na chwilę przestał mi dogryzać, a potem patrzę, ale mi dogryza. No. Czemu wy mi tak dogryzacie? Powiedzcie, czemu wy mi tak dogryzacie? Ciągle krawiec to, krawiec tamto. Jak ja mam prowadzić to radio, jak wy mi tak cały czas dogryzacie? Ale ja sobie powiedziałem, o nie, krawiec, będziesz twardy. Nie daj się. Idź do przodu.
A ci, co tam coś sobie gadają, dogryzają, to... Do diabła z nimi.

0: No i włączył się znów pajac. Ja nic na to nie poradzę. Mi się po prostu czasami włącza pajac. Ja naprawdę staram się być poważny. Naprawdę, no, były trochę inne plany. To miało być radio edukacyjne. Mogę wam już teraz to powiedzieć. To miało być radio edukacyjne, biznesowe. Mieliśmy tutaj, no, taka trochę kuźnia talentów, może przyszłych, kuźnia ludzi wybitnych, nie wiem, kuźnia w ogóle wojowników, kuźnia, a nie, to zajęte już. No, w każdym razie kuźnia. Nie no, żartuję. Żartuję w sumie, nie miała być kuźnia. Tylko miało być takie radio, gdzie sobie rozmawiamy po prostu na przeróżne tematy, każdy z każdym. Właśnie to jest najpiękniejsze w tym radio, że każdy z każdym może. Halo? Dzień dobry.
1: Halo? Dobry wieczór. Ja tylko tak dzwonię się zapytać, co się stało, że pajacujesz?
0: Nie wiem, właśnie, to jest dziwne, tajemnicze zjawisko.
1: Wiesz, musiało się coś stać i ja się tak właśnie zastanawiam, bo bez powodu tak się nie dzieje.
0: No słuchaj, no nie wiem, tak, szedłem sobie i nagle tak psz, taki błysk po prostu i tak na chwilę w zwolnionym tempie wszystko, jak w Matrixie trochę. Ja wtedy tak poczułem, że ktoś mnie obserwuje i widzę takich w garniturach, ja biegnę po prostu, fikołka tam robię, wiesz, wbiegłem do pokoju po prostu, ja nie będę się opowiadał, słuchaj, co się działo w ogóle i tak, i od tego czasu mi się czasami włącza taki pajac. Dobra, właśnie, nie wiem czemu.
1: Ale teraz tak poważnie dla wszystkich słuchaczów, twoich fanów, fanek, sponsorów, masz jakieś problemy natury osobistej, czy po prostu to jest czysta improwizacja?
0: Nie, no mam problemy, mówię ci o tym przecież cały czas, kobieto, że mam problemy. Chyba mi wszczepili coś. Chyba mi wszczepili coś takiego, co sprawia, że włącza mi się pajac. To ja miałem mądrze gadać w radio, chcą mnie skompromitować, po prostu wszczepili mi jakiegoś pajaca.
1: A kto cię chce skompromitować cię z innego radia, tak?
0: No, to już myślę, chyba wiadomo, no, kto.
1: No nie, no właśnie nie wiadomo, trzeba nazwać rzeczy po imieniu, to wtedy sprawę da się wspólnie jakoś rozwiązać.
0: Ja myślę, że wszyscy wiedzą, kto w ten sposób chce
1: się skompromitować. Ja nie wiem, bo ja nie słucham wszystkiego, także...
0: Nie znasz uniwersów radiowych, ale no, byś znała, to byś wiedziała, kto nam źle życzy.
1: Kto? No powiedz, ja będę notować.
0: Kto mówi, że byle jakie, że ściek, że gówno, że słuchać się nie da?
1: A, Michał Gierab-Gieraś!
0: Ja nie chcę, to ty to powiedziałaś.
1: Ja tylko się pytam, czy to ten...
0: Ja nie chcę, nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
1: O Boże, no nie, ale to dobra, nie będę się śmiała. Dzwonię naprawdę zmartwiona, chciałam się spytać, co się z tobą dzieje. Ja wiem, że pajac się włącza, jak masz jakieś napięcie, jakąś sytuację, która wprawia cię w dyskomfort. I bardzo mi zależy jako słuchaczce na tym, abyś powiedział jednak, co leży ci na sercu, na wątrobie, na żołądku. No wszyscy jakoś ci pomożemy. Co się stało, że pajacujesz?
0: Ale to właśnie mi nie włącza tego pajaca dyskomfort żaden. Tylko właśnie komfort mi włącza pajaca. To źle.
1: Nie. Okłamujesz słuchaczkę.
0: Nie. Źle przeanalizowałaś. Widać,
1: okłamujesz,
0: że...
1: Okłamujesz słuchaczkę.
0: Jesteś... Słabo się znasz na krawczyźmie. Nie wiesz dokładnie, jak to do końca jest. Coś tam, wiesz, gdzieś tam dzwoni w jakimś kościele, ale nie wiesz do końca, w którym.
1: No dobra, to ja tyle tylko chciałam. Udanego wieczora dla wszystkich życzę. Słuchajcie krawca. Taki pajac się zdarza raz na jakiś czas i wiecie, że musi się coś stać, żeby taki pajac się włączał. Nie dajcie mu się zwieść. No, to na razie.
0: No na razie, hej, może jeszcze potem zadzwonisz.
1: Zobaczymy, bo na razie jestem w proszku i co się robią. No to na razie, pa.
0: O, w proszku, cześć, trzymaj się. W proszku, to znaczy co? Nie ubrana? Kto tu dzwoni? Kto tu dzwoni? Robert dzwoni. Witamy Roberta. Hej, hej.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór panu.
2: Dobry wieczór, krawcze.
0: No, słucham.
2: Radio muszę włączyć. Dasz mi 10 sekund na ogarnięcie się?
0: Proszę uprzejmie, proszę sobie tam ściszyć na spokojnie, wyłączyć wszystkie zbędne okienka, zostawić Skype'a. To taka rada dla może mniej wprawnych słuchaczy, żeby sobie tam wyłączyć radyjko zawczasu. Tak, no i już właśnie...
2: Już jest dobrze, Krawcze.
0: Super.
2: Ty mówisz do mnie jak ojciec prowadzący, po prostu...
0: Tak.
2: Ciemność mi przeprowadzisz, wyłączyłem teraz radio online, słucham cię przez Skype'a, czyli się dobrze słyszymy, tak?
0: Tak, tak, doskonale się słyszymy, doskonale.
2: Doskonale się słyszymy, to właśnie tak, ja wyłączyłem się jak ta koleżanka dzwoniła i dlatego mnie sprowokowała, żeby zadzwonić, ale koleżanka się wyłączyła. Ja chciałem tylko powiedzieć, że będę uczestniczył dzisiaj w audycji, a na razie po prostu będę się przysłuchiwał. Chciałem się przywitać ze wszystkimi słuchaczami.
0: Aha, czyli, no proszę bardzo, co za kultura. To jest właśnie kultura, której niektórym brakuje, ale tutaj widzimy właśnie przykład. Robert Dow zadzwonił, przywitał się, zameldował, zagaił, ale też zadeklarował chęć uczestnictwa w kulturalnej dyskusji. To jest klasa. To jest... Uczcie się po prostu... Przepraszam się.
2: Tak, to właśnie, że teraz będę jakby się wsłuchiwał teraz w temat, bo na pewno będą słuchacze dzwonić. Ja będę się przysłuchiwał, także rozłączam się, ale się włączę, jeżeli jakiś temat będzie dotyczył elektroniki, elektryki, informatyki.
0: Aha, dobra. No to super. To w razie czego dzwoń. Hej, hej.
2: Okej. Okay. No to...
0: Oj, niechcący tutaj urwałem, ale urwał, no, ale to taka audycja dynamiczna, prawda, więc różne rzeczy mogą się zdarzyć. W sumie profil tej audycji jest trochę taki, że, no, może teraz akurat taki zrobiłem, bo luźne gadki to dosyć elastyczna formuła, że tak powiem, no ale teraz już od wielu audycji staram się robić tak, że na początku są telefony pojedyncze, a potem już pod koniec, jak się przełączamy na tryb całkiem afterowy, luźny, to już nawet 5 osób na antenie może być. No, a w środku może coś pomiędzy tym, czyli nie wiem, wyjątkowo wpuszczam 2 osoby na antenę, czasem 3, to zależy, ale to wszystko jest... jakoś tam zaplanowane, że na początku spokojniej sobie rozmawiamy. Mogą być krótsze telefony. Ktoś może po prostu się przywitać, że nie wiem, czy każdy, kto dzwoni do radia, to musi od razu jakiś elaborat tutaj wygłosić. Wykład. Gość zaproszony, specjalny, dzwoni, proszę, mów. Chciałbym wam wszystkim, słuchacze, dzisiaj zaserwować odrobinę, tutaj olśnić was wiedzą, prawda? Mam notatki, wciągnę sobie, mam cały taki zeszyt, sobie tu porobiłem, szkice, wszystko, mam notatki, będzie wykład, będzie można zadawać pytania, dzwonić, dobrze. Nie, to nie, to później ewentualnie. I jak ktoś już jest po, nie wiem, po paru głębszych, to chyba taki profesor. Tu ludzie czekają, tak czasami bywa, nie? Ja tu się śmieję, bo wyłapuję takie różne niuanse, można powiedzieć, w nadawaniu radiowym. Więc jak słucham sobie, czy to tutaj audycji z Nocnego, czy z Enkiego, czy skądkolwiek innego, to sobie analizuję takie różne niuanse radiowe właśnie, typu jak związane z moderacją, z tym, jak się różni ludzie różnie wypowiadają, jak mają różny styl, długość, tematykę, jak często wracają do swoich ulubionych tematów, jak lubią przybierać, powiedzmy, taką bardziej troszkę mentorską rolę, Papa Smurf im się włącza, prawda? Ale jaki pajac na przykład dzwoni, nie za bardzo nic nie wie, wie tam coś tam, piąte przez dziesiąte i tam... Kurwa, chyba kogoś... Przepraszam, przed 23, ale wiercić w pół do dziesiątej? No dobra. Coś nowego. Może się jakiś debil wprowadził i na przykład będzie wiercił o drugiej w nocy dziurę wiertarką z Biedronki. Taka tania była, 9,99, ma najsłabszy akumulatorek taki. I te wiertła tak się gną i takie miękkie są i to się wierci taką jedną dziurę 2 dni po prostu taką wiertarką z Biedronki. No. Jak człowiek miałby jakąś dobrą, mocną wiertarę po prostu z wielkim akumulatorem, udarową, porządne wiertła ze stali tytanowej, po prostu to jest, no, jest dziurka, a jak masz taką z biedry, no to po prostu i tak dwa dni po prostu wiercisz dziurę w brzuchu sąsiadom też. Tak więc kupujcie dobre wiertarki, ludzie, a nie jakieś szmelce. No właśnie, co tu jeszcze? Patrzę sobie, co na czacie, patrzę sobie, co, jakie tematy wpadły mi w oko, w ucho. No, czytałem sobie na przykład ciekawy wywiad z Tadeuszem Baranowskim, legenda polskiego komiksu, autor odpowiedzialny za takie serie jak Orient Man, Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa, Antresolka, Profesorka, Nerwosolka. To brzmi dosyć infantylnie, te tytuły, znaczy się, ale komiksy są bardzo wyjątkowe, bo one są takie, że i stary, i młody sobie to poczyta. To ma format jednocześnie bardzo sympatycznej bajki, jak i czegoś z takiej opowieści strawnej dla dorosłego człowieka. Dziwne takie połączenie. Za PRL-u jeszcze takie rzeczy powstawały, się tak bardzo nie targetowało wszystkiego, niby nie, że albo jakiś miś pierdziuszek, albo coś dla starszych. Nie, to tak się po prostu wpadło autorowi do głowy coś, żeby zrobić coś, co będzie jednocześnie czytelne jeszcze dla jakiegoś tam dziecka, ale żeby w tym był też Monty Python, taki humor a la Monty Python, żeby tam było dużo abstrakcyjnego humoru. Humoru, myślę, specyficznego i charakterystycznego dla pana Baranowskiego, no, który jest i rysownikiem, i scenarzystą. I on, no, tworzy komiks od A do Z. Co potem się zemściło w ogóle trochę, bo w kapitalizmie, w PRL-u paradoksalnie komiks w Polsce, komiks polski miał się naprawdę świetnie i było wielu znakomitych autorów, bardzo duże nakłady. Kapitalizm sprawił, że w Polsce zaczęto kupować, powiedzmy, za, nie wiem, za 2000 zł kupujesz sobie prawa do jakiegoś starego komiksu z Ameryki i drukujesz u nas, nie? Za grosze w sumie i całkiem nieźle na tym zarabiasz. No to ile zapłacisz takiemu Baranowskiemu, który robił komiks 2 lata, nie wiem. A tymczasem na antenie Radek jest, witam, hej, hej.
3: Hej, wariaty.
0: Hej, wariacie, hej!
3: Słuchaj, a propos tego wariata, który wierci w kół do 9, czy która tam jest godzina, to niestety podzielam dzisiaj jego los i sam dopierdalam, pomimo tego, że mam urlop u siebie w chałupie, remontuję kurę. Dopiero przed chwilą skończyłem i wyskoczyłem sobie do barka. No ale korzystając z okazji, bo słyszałem...
0: To może ty wierciłeś mi tu, bo ucichło akurat przed chwilą właśnie. No, skoczyłem sobie na... No, dzięki, kurwa, to ty tu mieszkasz pode mną.
3: Miałeś się komu nie mówić.
0: Sam nie wiedziałem, widzisz, co za niespodzianka.
3: Ale wiesz co, korzystając z okazji, bo słyszałem, że Robert cię zadeklarował odnośnie właśnie jakichś tematów elektrycznych, tak? Dobrze słyszałem?
0: Tak.
3: To mam taki problem. Chyba, że nie wiem, on by mógł wbić na antenę. Aż się wbija i ja mu to przedstawił. Chyba, że mam teraz przedstawić, a potem będę czekał na jego odpowiedź.
0: No, spróbujmy takiej właśnie formuły, że zadaj pytanie, a potem może Robert zadzwoni, ewentualnie wklei na czata na przykład odpowiedź.
3: Okej, dobra, Robert, to słuchaj. Problem jest taki. Założyłem w łazience cztery reflektory LED-owe, które po wyłączeniu przyciskiem żarzą się. Nie świecą się tak normalnie, tylko tak delikatnie się żarzą. No tak jakby, wiesz, nie wyłączały się do końca. Jak to rozwiązać? Taka moja zagwozdka.
0: Świetne takie pytanie do audycji jajcarskiej, satyrycznej, wieczorowej, imprezowej. Jak przymocować kurwa panel do przełącznika, elektryczka?
3: Ale słuchaj, najlepsze jest to, że niby jestem jakimś tam elektrykiem, ale nie mam pojęcia, o co kamam. Jakieś jakieś, kurwa, nie wiem, coś się indukuje, jakaś pojemność, że, znaczy gromadzi się jakiś ładunek, nie wiem, na przykład, czy coś. Może on będzie coś lepiej wiedział.
0: No to czekaj, bo Robert już tutaj jest. No to połączymy Roberta, nie będę już wyciszał Radka. Robert na antenie, hej, hej, hej, wariacie, hej.
2: Hej, hej, tak jak obiecałem, odzywam się. No to jest kolega z Australii, pozdrawiam, prawda? Dobrze rozpoznaję?
3: Hej, hej, hej.
2: Macie 220, 230 volt w sieci?
3: Słuchaczmy?
0: Tak, a ty nie słyszysz nas?
3: Nie, bo powiedziałeś, że mnie wyciszasz. Tak?
0: Nie, właśnie powiedziałem, że nie chcę cię wyciszać, bo początkowo myślałem, że może będę osobno tutaj wysłuchiwał odpowiedzi Roberta, ale postanowiłem jednak wrócić do formuły tutaj tradycyjnej, czyli dwie osoby na antenie wyjątkowo. Takie wspaniałe osoby.
3: No tak, dość dogadko. Słuchaj, Robert, no panie w Polsce mieszkam, taki krawiec powiedział pod nim w tej samej klatce.
2: Żarzą ci śledy, tak?
3: Tak, nie wyłączają się do
2: końca. No to prosta sprawa. Musisz zobaczyć, czy wyłącznik masz na zerze, czy na fazie. Wiesz, o co chodzi?
3: Wiem, no akurat takie rzeczy troszkę tam kumam, no jakiegoś tam sepa mam, ale nie ogarniam, dlaczego mi się indukuje. Skąd?
2: To masz na zerze, czy na fazie?
3: Na fazie mam przełącznik.
2: To jest bardzo dobrze. Skąd się bierze żarzenie? Jeżeli na fazie masz wyłącznik na fazie, to przewód, który tak zerowo idzie, jakby w pętli z tym LEDami. Wiesz, o co chodzi. Idzie do swojego punktu i wraca do przełącznika na fazie.
3: No nie zerowy, tylko fazowy w ten sposób idzie.
2: Nie. Zerowy idzie non-stop. Dlatego się pytam, czy masz czerwony było włącznik świecznikowy, tak zwany, na fazie czy na zerze. Masz na fazie, powiedziałeś.
3: Tak, ale nie wiem, czy się pomyliłeś, ale powiedziałeś, że przewód zerowy idzie w pętelce do LEDa i wraca na przełącznik. To się pomyliłeś, bo fazowy w ten sposób idzie.
4: Jasiu, pan majster powiedział, że jak masz drucik na pętelce i wichajster na przełączniku, to rozumiesz, Jasiu.
2: Za dużo chcę powiedzieć, bo tam trzeba jeden mikrokondensator włączyć między tylnymi LEDami, ale ja chciałem tylko powiedzieć tak. Idą dwa przewody, zero i faza. Na fazie masz przerwę, czyli włącznik świecznikowy do kinkiety, powiedzmy, czy tam do oświetlenia, idzie zero. Zero przychodzi przez LEDy, jakby na tą fazę wraca do przełącznika. W tym momencie się indukują te prądy pasożytnicze i powodują ci świecenie. Tego, jeżeli masz na fazie zrobione, to tego nie zlikwidujesz w zwykły sposób, tylko musisz jeden mikrokondensator włączyć tam, gdzie masz LEDy.
3: Ale mikrokondensator na tych mikroprądach się w moment naładuje i
2: ale on nie wzbudzi LEDów.
0: Hola, panowie, w tym radiu jest miejsce dla jednego elektryka. Coś mi się tu konkurencja robi. Coś za dużo elektryków, panie, za dużo elektryków. A to jeden wystarczy, żeby obalić, nie potrzeba trzech.
3: A wiesz pan, jakim przewodem należy sfazować bezpiecznik? 16 amperów?
0: Panie, pan się noblisty pytasz, czy ja wiem... Panie, pan się nawet nie śmiej zapytać takie rzeczy.
3: Panie, wiem, że pan nie wiesz, bo się w telewizji ośmieszył.
0: Panie, ośmieszył to się pan, proszę pana. Pan jesteś dla mnie, pan, pan jesteś? Pan jesteś dla mnie gówno na bucie, co ja zdrapuję.
3: A pan jesteś dla mnie zero, tak jak to zero w tej instalacji pana jest. Takim zerem pan dla mnie jesteś.
0: Ale panie, zerem, ja mogę być zerem dodatnim, pan jesteś zawsze zerem ujemnym.
2: Kondensator tylko MLF, czyli foliowy, 400 V, od 220 nano do 1 mikro. Włączasz tam, gdzie kostka, tam, gdzie podłączasz LEDy i na pewno ci nie zaświeci.
3: Równolegle, tak?
2: Jak równolegle?
3: No równolegle do lampy, czy szeregowo.
2: Równolegle. Nie, równolegle.
0: Słuchacze się pytają, co to jest radioporada? Tak, wujek dobra rada zadzwonił i mówi, jak tu przełączniczek zmontować już tu, Jasiu. Albo jakiś taki program zrobimy w nocnym radio, zrób to sam, jakieś tam, będziemy tu dawać jakieś tipsy, jakąś melodyjkę się zrobi, zrób to sam, coś takiego.
3: Ostatnie pytanie, się rozłączam, zadzwonię później, jak się trochę bardziej wstawię i będzie bardziej afterowo. Jak już podsumowałeś temat z wstawianiem jakiegoś elementu w obwód, to może nie lepszy byłby rezystor równolegle?
0: Tak, tak, dużo lepszy byłby. Dobrze, to z tym może optymistycznym akcentem odpowiem tutaj za Roberta. Dobry byłby to.
2: Na 400 V od 220 nano do 1 mikro.
3: Ale to cały czas o kondensatorze mówisz, a co o rezystorze powiesz? No. Czy do dupy tam?
2: Znaczy...
0: Świetny temat.
2: Prąd bierze ten prąd, tak? Który ci zasila jakby migotanie tych LED-ów.
3: No tak, bo tam się i tak to będzie gromadziło, więc te mikrowaty będzie mi do usranej śmierci konsumowała ta instalacja.
2: Ale nie spróbuj.
3: Chodzi tylko o to, żeby mi żarówka kurwa nie świeciła, bo wchodzę o 3 w nocy do łazienki i mam kurwa
0: Człowieku, mam dla ciebie znakomite, moim oczywiście zdanie znakomite, jestem myślą, co tam chcą, rozwiązanie, proszę ja ciebie, musisz zbudować pewne urządzenie. I to wszystko, człowieku. Tylko tyle i aż tyle. Musisz zbudować urządzenie pewne. To nie będziesz płacił za prąd.
3: Ale strzałkę do środek? Halo, halo?
0: Dobra. No to co, panowie? To już sobie tutaj pogawędziliście o technikaliach. Zawsze się możecie spiknąć gdzieś tam na prywa i sobie pokazywać tam kabelki, coś.
2: Jeżeli poprowadził do światła trzy przewody, prowadziłeś trzy przewody?
3: Nie uziemiałem. Nie uziemiałem.
2: Ale według TSN normy powinno być trzema przewodami. Nawet do obudowy jakiejś tam lampy powinno być przewód ochronny poprowadzony.
3: No to ci mówię, nie uziemiałem. Trzeci przewód wykorzystałem sobie jako drugą fazę na świecznikowym przełączniku.
2: Jasne, że czyli na dwa przełączasz, nie?
0: Kurde, ale oni są specjaliści, słuchajcie. Ja jestem w szoku. Oni powinni mieć, trzeba zmienić im ksywki, jakieś takie bardziej z prądem związane, nie wiem, Raiden. Albo
3: porażony.
0: Albo jakiś Shocker, albo jakiś ten, jakiś...
2: Próbowałeś ten kondensator włączyć?
0: Zeus, Bóg Piorunów. Tesla.
3: Nie spróbuję, bo już dzisiaj kończę.
0: Tesla już zajęty.
2: Ładne zadanie, jeśli na przykład nie ma zachodu słońca, no przecież każdy ma jakiś kondensator w domu, nie? Aby był na 400 V, bo to chodzi o to, żeby nie było przebicia.
3: Krawiec, a ty masz jakiś kondensator w domu?
2: Kurwa, ja mam całą szafę kondensatorów, no.
0: Chyba w różnych urządzeniach są kondensatorki, nie?
3: To nie rozpierdolę telewizor, żeby kondensator do lampki wrzucać.
2: Który jest 400 V, no. Ale chodzi o to, żeby było bezpiecznie. No po prostu włącz to równolegle tam przy tym ledzie, w tą kostkę, gdzie przykręcasz ten swój żrandol. Sprawdź, czy zadziała. Ja jestem pewny, że zadziała, a za to, że zadziała, no to postawisz mi.
3: Dobra, dziękuję ci, Misiu Kolorowy, za poradę.
0: No nie wiem, czy to zadziała. No ja mam wątpliwości, czy to zadziała. Tak się wsłuchiwałem, przeanalizowałem całą tą naszą rozmowę tutaj, 20-minutową, w tym temacie właśnie. Ja nie wiem, czy to zadziała.
3: Kurde, ja też nie wiem, ale wiem, co zadziała teraz na pewno. Dobrze.
0: Co zadziała?
3: Właśnie przyjechałem na chatę ze sklepu, odpalam piwo i jadę na grunt.
2: Zrobi zwarcie, bo na pewno na oświetleniu masz B10, to na pewno zostało.
3: Nie, B6 mam na oświetleniu.
0: Nie, znowu ten temat, nie, tak, dobra, to już wszystko wiemy, kochani, dobra. Na oświetleniu...
3: Dobra, Robert, około 10 godziny audycji się spikniemy.
0: Dobra.
2: Ale to ja mówię. Nie będziesz miał...
0: Nie, Robercie, nie zaczynaj znowu, nie. No, to były ciekawe porady, bez wątpienia. No, ale dzisiaj taka audycja, trochę właśnie różne tematy, no to lecimy z następnymi. Dziękujemy Radkowi i Robertowi, trochę takie podobne imiona, Radek, Robert, no.
2: Kawkę, tu moja żona powiedziała, że chce dać temat. poradę.
0: Temat poradę?
2: No bo ty tak powiedziałeś, dziękujemy Robertowi Radkowi, to może od mojej żony jakiś temat poradę.
0: A, Radek, dający radę, Radek.
5: Matiazda 1983, żeby ją odnieść w
2: to ja ci odwracam telefon, teraz moja żona zda temat na audycji. Proszę bardzo, mówię Asia.
6: Dzień dobry, czy mnie słychać?
0: Znakomicie, witam, o zdrowie pytam.
6: Moja rada taka, jako żony elektryka. Jak coś nie tyka, to trzeba wyłączyć z...
0: I wezwać elektryka. Jak coś nie tyka, wezwij elektryka. Takie zawołanie.
6: A jak elektryk nie idzie, to trzeba wyłączyć z... po prostu z prądu, wyłączyć i włączyć i wszystko działa.
0: No, proste. A jak coś wam tam nie pyka, to nie dzwońcie po elektryka. Włączyć i wyłączyć światełko i wszystko będzie pięknie, ładnie, znowu zacznie działać. Ja tak zawsze robię. Ale ostatnio się nie udało i właśnie długo się mocowałem z korkami, wywalało te korki, jakieś spięcia, napięcia. Okazało się, że był za krótki korek po prostu. Nie wiedziałem, że korki mają różną długość, że troszkę się różnią i tam był taki na monetę jakoś dosztukowany, czy coś, nie wiem, to zwarcie się robiło. Nie róbcie tam nic na okrętkę, zwarcie, na monetę, coś. To jest takie kombinatorstwo, które się może źle skończyć. Wam się popsują urządzenia elektryczne albo się pożar zrobi. No...
6: też dobra jest dewiza, samo się zepsuło i samo się naprawi.
0: No, dokładnie.
2: Ja jestem najlepszy. Ja wykonywałem elektryczność.
6: Tak, przyznaję, Robert.
2: No, najlepszy jest.
6: Najlepszy. To tyle tylko, dziękuję.
0: No to coś ma Robert takiego... z naszego tego, z byłego prezydenta Lecha Wałęsy, bo ma też wysokie mniemanie o sobie. Mówił właśnie przed chwilą, najlepszy byłem, a jednocześnie elektryk. No to, a czy jest wąs? A czy jest wąs?
6: A Lech umie mówić jak Wałęsa. Robert, proszę cię, powiedz jak.
2: No na przykład tak, że jak Lech mówi, to nie wiadomo, czy to jest plus minus, ale my to zawsze mówimy, że plus i minus to daje minus.
0: No, to jakaś podróba. Jakaś podróba. Zaczęli mnie naśladować.
2: No, nie ma takich podrób. To jest jeden tylko jeden. To jest taki jest jeden taki Robert. No, Robert to jest pan Wałęsa i proszę wszystkich słuchaczy zauważyć, że taki jeden kawęs to jest tylko podróba w Wałęsie. To ja jestem tu, ja tu będę, ja tu mówię, ja tu jestem.
0: Panie, pan nie jesteś żaden Wałęsa. Pan jesteś sztucznie stworzonym tworem, żeby mnie, wielkiego człowieka, wyszydzić, pohańbić, wyśmiać. A co ja zrobiłem? A co ty zrobiłeś? Klonie, ty udawaczu. Ja, taki jak ty, panie, w skarpetkach, panie, pogonię.
2: Panie, panu to ja mogę nogę podać.
0: Panie, ja panu mogę też nogę i to lewą nogę, panie. I tak pana kopnę, a prawą pana tak kopnę w dupę, że się pan lewą przeżegnasz.
2: Panie, do umycia, panie.
0: Panie, do umycia, do wymycia, to są panie tacy jak pan. Ja pana kopnę, pana już nie powiem, gdzie kopnę w dupę. Pana kopnę, pan będziesz leciał i pan będziesz śpiewał, panie, na moją cześć, hymny. I panie, będziesz pani lewą nogą się przeżegnasz, będziesz załatwiony, pan będziesz rozdupiony. Pan jesteś nikim, żarem dla mnie w ogóle. Nie, dobra, przepraszam, bo jeszcze obrażę Roberta.
2: Przykłady tych właśnie, to są przykłady sił, które u nas, my jesteśmy tu, a wy staliście tam. A to są przykłady, właśnie takie przykłady. I tak jesteśmy coraz bliżej

0: prostu to prawie że w całości razem ze szklanką, to tak sobie pomyślałem, że przecież Janusz Korwin-Mikke też dużo słodzi.
1: O!
0: No, faktycznie. I może to nie jest przypadek. Tylko nie wiem, czemu muchy wyjdą z brzucha, jakbyśmy go rozpruli. Ciężko by było to sprawdzić. A właśnie, dlaczego on ma taki wielki ten brzuch?
1: Może ma tam faktycznie jakiegoś bliźniaka pasożytniczego? Taki mały korwinek. I pyskuje coś. No nie, no...
0: Może któregoś dnia, jak to było w czerni, po śmierci po prostu Korwin wróci na swoją planetę.
1: Faceci w czerni w ogóle fajny temat też, bo tam jest taka rzeczywistość bardzo, bardzo oryginalna. Wcześniej chyba nikt nie wpadł na to, że, znaczy to jakaś tam ewolucja kina, no mieliśmy zabawne filmy o kosmitach, różne sitcomy, pełnometrażowe seriale i no taki Alf też jest o kosmicie na wesoło i takie społeczne sprawy jakieś się pojawiają, jak ten kosmita się tu u nas czuje czy coś, a tu mamy cały świat, gdzie żyją z nami kosmici, ale my o tym nie wiemy, oni się ukrywają, ale mają tu tak, oni tu do roboty przylatują, czy albo tu po prostu już od dawna są i mają sentyment do tej ziemi po prostu i pracują jako zmywacz, jako jakiś tam...
0: Tak, ale mnie zawsze najbardziej tak gdzieś tam fascynowała ta kwestia, że fajnie była przedstawiona ta taka, jakby to powiedzieć, no to dlaczego my o nich nie wiemy, tak? Bo po prostu po śmierci oni wracali na swoją planetę, tak? I tam były takie teksty pod tytułem, że Elvis, tak? A co z Elvisem? No, Elvis nie umarł, Elvis po prostu wrócił do siebie. Także wiesz, ja ze względu na to, że jestem tarantinistą, tak bym to było chyba można powiedzieć, no to bardzo zwracam uwagę na dialogi, nie? Na tą część tekstową w różnych filmach i trzeba przyznać, że naprawdę teksty w facetach w czerni tam były zacne. Na pewno w tej pierwszej części, bo drugą tak słabo kojarzę, pewnie zazwyczaj jak część druga była słaba. Jak to zawsze bywa w takich w tego typu produkcjach, że drugą część to już się tak robi trochę na siłę, tak? Bo pierwsza część się sprzedała, tak? No to przychodzi jakiś tam pan producent, tak? Do grupy aktorów i do reżysera. Mike, Mission Impossible się sprzedało. Mike, teraz będziesz robić facetów w czerni 2. Nie wiem, daj im czarne rajtuzy, kurwa, niech zapierdalają, niech coś robią. Kosmici mają być, ma tu wszystko się świecić, ma być zło, ma być dobro, wiesz jak to robić, tu masz hajs, do roboty.
1: No, a tymczasem Karino pisze tutaj na czacie, że ty tak sądzi, domniemywa sobie, że ty opisujesz swoich kumpli, mówiąc o tych kosmitach, którzy tu na czarno gdzieś pracują na Ziemi, że to są twoje kumple. Czyli ona chyba, czy ona sugeruje, że to tajemnicza postać, że to może... Jesteś jednym z tych kosmitów, taki kosmita trochę jesteś tutaj w tym radiu.
0: No tak, pracują na czarno, może niekoniecznie na czarno, ale podatków starają się płacić jak najmniej, to tak, no zgadza się, no. No Karino tutaj trzeba przyznać, że mnie rozszyfrował. Przejrzał mnie jak słabo przygotowaną herbatę.
1: Nie wiemy, czy to kobieta, czy mężczyzna, więc mówmy osoba. Osoba bardzo tutaj ciekawe spostrzeżenie miała.
0: A jeżeli ktoś na przykład nie czuje się istotą ludzką, to co? To mamy się do niego zwracać to coś? To też kwestia, jak już tak mówimy o kwestiach dotyczących kosmitów, to jeszcze bardziej mogłoby, że tak powiem, skomplikować tą taką dynamikę ruchów LGBT, tak? No bo wyobraźmy sobie kosmitę, który ma trzy płcie naraz, ale na przykład ta trzecia jest dla niego najważniejsza, tak? I bym mówił coś takiego, proszę pana, ja od frontu jestem gejem, ale zaraz za tym jestem gotem, a zaraz za tym poczuwam się częściowo do heteroseksualizmu ludzkiego, ale tylko w tej takiej części oralnej, bo w żadnej innej, bo tamta dziura służy mi do innych czynności niż do waszych i to jest w ogóle dyskryminacja, że pan do mnie mówi, pan, ja jestem coś...
1: No, mogą być kosmici, którzy mają jedną płeć, mogą być tacy, że są obojnakami

0: czymś, albo transseksualny kosmita, nie wiemy tak do końca, coś tam mu dynda, ale ma cycuchy. Też i za anteny możesz go jeszcze szarpać, jak go w te cycuchy mu miętosić kosmiczne. No dobra, słuchaj, no...
1: Transseksualny, no. To myślę, że, transseksualny to myślę, że jeszcze pikuś, ale tak sobie wyobraź większą ilość tych cyców, albo w jakichś innych miejscach, tak?
0: Na plecach, no, albo trzy. Tak. A podobałyby ci się trzy cycki? Czy tylko dwa?
1: Ale to też jeszcze zależy, tak? No bo zależy, w którym miejscu by był on umiejscowiony, czy w takiej poziomej linii, czy w pionie, tak?
0: No, jak powiedzmy jak Total Recall ze Schwarzeneggerem. Pamiętasz scenę z trój piersiastą?
1: Nie pamiętam. To już dawno temu oglądałem, nie przypominam sobie.
0: To wyobraź sobie tak, jeden cycuszek, drugi cycuszek normalnie, tylko to tak szerzej trochę są i tam pośrodku nich troszeczkę niżej jeszcze trzeci cycuszek.
1: No, myślę, że byłoby to fascynujące, przynajmniej dla mnie. Chciałbym dotknąć i zobaczyć, co to jest. Taka, wiesz, dziecięca, niezdrowa ciekawość. Niekoniecznie
0: tak,
1: tam, żeby coś...
0: Tak byś to powiedział tej kosmice, że to tylko taka chłopieńca, niezdrowa ciekawość ziemska. Taka ciekawość ziemianina, chciałem sprawdzić. U nas są dwie.
1: To no trzy. Wiesz, jak w amerykańskiej pulpie, nie? Show me heaven.
0: A byś się mógł zdziwić, bo pani z kosmosu by powiedziała, proszę uprzejmie, na naszej planecie jest to całkowicie normalne, że osobniki męskie macają biust przedstawicielek płci żeńskiej. Proszę bardzo.
1: To może w twoim przypadku, bo w moim przypadku to pani z kosmosu by nic nie powiedziała, by była tak mną oczarowana, że od razu by uklękła. No. I tym sympatycznym akcentem zakończę. Życząc wszystkim słuchaczom takiego klękania z kosmitkami w roli głównej. Pa, pa.
0: Cześć. No właśnie. Mogą być zupełnie inne zwyczaje u kosmitów, jak na przykład na Kajpaksie, u Prota. Tam dzieci były wychowywane przez wszystkich. No, u nas też bywały takie czasy. Nie pamiętam kiedy, czy to w średniowieczu, czy w starożytności, ale gdzieś tam był taki zwyczaj, że się zajmowano powszechnie dziećmi opuszczonymi. No, tak brzydko to brzmi może przy takim temacie, ale mówi się, że potrzeba matką wynalazków. I to nie mam tu na myśli, że jeden z redaktorów Nocnego Radia ma jakieś wynalazki robi. Nie, tylko potrzeba matką wynalazków. O. I no niestety, no jak jest dużo dzieci bez rodziców, bo są wojny, dużo wojen, nie wiem, choroby, to normalne, że społeczeństwo się jakoś tam dostosowuje i jest zwyczaj, że kiedyś tam brano, nie? Tutaj jakiegoś dzieciaka do pracy od razu będzie. No, takie, jakoś, a teraz to różne procedury. Czekanie na pozwolenie, no się pozmieniał świat, nie? Bardziej niż nam się wydaje, a czasami jest takie złudzenie, że no, jest jak było wszystko, nic, niewiele się zmieniło, a wiele się rzeczy diametralnie zmieniło. No podejście do niewolnictwa już kiedyś raczej powszechne było to, że nikomu do głowy nie przychodziło, żeby potępiać niewolnictwo. Było normalne zjawisko, niewolnik. Kurczę, no tak w ogóle, nawet wszyscy tak żyją z tym, nie? Nawet masz tam niewolnika, ciągniesz za sznurek, jak w Jabberwocky jakiś, nie? Ciągniesz, spada mu kamień na głowę, on tam dzwoni. Nie? To Flintstonowie, sorry. No, ale w każdym razie... No, można by też sobie wyobrazić, że Polska dopiero... To jest, słuchajcie, niesamowitą wpadłem w ogóle wizję. Mogłem powiedzieć, że mi się to przyśniło. No, że w Polsce po kataklizmie, po katastrofie zawsze na odwrót. To jest ten kraj na opak. U nas dopiero wszystko rozkwitnie. I to będzie najlepszy czas dla Polski. Złote lata Polski, czas chwały. W ogóle raj na ziemi. I pomarańcze rosną na ulicach i brzoskwinie za darmo. Biały mur taki w ogóle. Wszyscy chodzą w togach takich, rozpromienieni. Sobie spędzają czas na filozofowaniu, na pomocy biednym. Taki takie polskie niebo, tak w ogóle to nazwą, nasi tutaj specy od marketingu. Co pan powie, polskie niebo. Czujesz? Czuje pan to? To ma siłę, to ma siłę. Mamy to, polskie niebo, no. I polskie niebo, takie olbrzymie transparenty, reklamy. I zapraszamy wszystkich dookoła, takie obskurwiałe, zniszczone wszystko, kanibale biegają, czarne z proch w ogóle, gówno. No, a Polska tak świetlista, taka biała. I to wszystko za darmo jeszcze jest. Przypomina mi się jeden ze światów dziwnych z Ricka i Mortiego. Bohaterowie szukali sobie następny kompan do rozmowy. Słyszymy się? U Grześka zawsze z opóźnieniem lekkim. Dopiero pewnie zaraz się będziemy słyszeć. Halo? No, nic nie słychać.
2: Halo?
0: No halo.
2: Miałem wyłączony mikrofon, bardzo przepraszam. Nieprofesjonalne zachowanie. Tak, też jeśli chodzi o Furiata, podpisałem się pod komentarzem przepraszającym tydzień temu. Hashtag MeToo, że też nie będę dzwonił pod wpływem, ale jednak jestem pod wpływem, przepraszam.
0: Właśnie, kolejne wydarzenie, kolejna drama. Furiat, sorry, ja jednak nie wykasowałem jeszcze tego z tej audycji, co tam...
2: Ja i tak mam w MP3, więc możesz kasować. Ale fajne, mi się osobiście bardzo podobało.
0: Mi też w sumie się podobało, znaczy różnie podobało, nie podobało, coś ciekawego było. To też była luźna audycja w miarę, znaczy właśnie nie była, no ale się zrobiła. No ale no. Też fajnie było i ja tam... nie czuję, że jakaś tam siara czy coś. No to...
2: Ja tak samo nie czuję, żeby jakoś się skompromitował, wręcz przeciwnie, taka naturalność. I tak
0: wesoło
2: dalej.
0: Było po prostu, no tak. Przecież sobie żartowaliśmy.
2: A to, że było pod koniec audycji właśnie, więc...
0: No, to można to potraktować jako taki after, bonus, nie wiem, jak zwał, tak zwał, dodatek. Wyobraźcie sobie, że tego nie było i dostajecie to za darmo, jako fajny dodatek do audycji. Może być.
2: Tak. A zainspirowałeś mnie tematem właśnie taka postapokaliptyczna Europa i wszędzie jakiś taki smród, brud, a w Polsce złote wieki normalnie, bo my to jest takie apokaliptyczne powstanie, mamy tam styczniowe, nie wiem, lipcowe, sierpniowe, to by w końcu było jedno dobre postapokaliptyczne.
0: Taki trochę świat...
2: Powstaniach jesteśmy najlepsi.
0: Ale wiesz co, dodajmy temu światu, naszemu naszemu nowemu polskiemu uniwersum, które wymyślamy dzisiaj na antenie, taki posmaczek falloutowy i trochę się w innym czasie to wszystko stało, za PRL-u I wiesz, jeżdżą jakieś tam zasilane energią atomową
2: fiaty, żuki,
0: poltki i wszyscy chodzą w takich trochę staroświeckich ubraniach, jakieś swetry, spódnica w grochy, tu się natapirowała tutaj, ale jest bogactwo, jest na wypasie. Jaka by muzyka,
2: Niemcy
0: słuchaj,
2: leżą,
0: grała?
2: Czesi tam. Leżą, Litwini leżą, Ukraina, Białoruś w ogóle, głód, umierają, padają w Polsce. W Polsce na bogato. No.
0: Ale tą muzyczkę jakąś trzeba taką fajną, też staroświecką, pasującą do klimatu, by puścić. I tutaj bym proponował Czesława Niemena. I teraz wobec jakiś tam taki, wiesz, kosmiczny, falloutowy polski Janusz, ale taki bogaty, wypasiony, na ulicach sobie tam fruwają te polonezy.
2: Tak, grzyby rosną na rondach, takie półtorametrowe.
0: Nowy wynalazek polskich. Ty, tam musi być dużo takich wynalazków zdolnych polskich naukowców. Co byś tu proponował? Właśnie mamy grzyby olbrzymie, ale to co, wszyscy zgrzybieni? To takie halucynogenne, czy co?
2: Jak w Mario, jak w Mario.
0: Tak. Okay.
2: I powiększa się. I takie paprotki, co łapią ludzi, nie? Jak w Mario. No,
0: nie, to...
2: Ponoć tak, w Czarnobylu są takie grzyby, takie metry i tak dalej.
0: A właśnie, że Polska właśnie tak została taka, stała się taka piękna i bogata i mądra i dająca przykład i enklawa w ogóle ostoja, wiesz, cywilizacyjnego ładu, bo tutaj ludzie, bo Polacy przestali nagle pić i palić i ćpać i są tacy, wiesz, zrównoważeni, spokojni.
2: Aż taki czarny scenariusz czemu?
0: Jest zakazany. Nie jest nawet zakazany. Po prostu wszyscy dobrze wiedzą, że nie wolno pić, palić i narkotyków brać.
2: To już wchodzisz w science fiction, już hardcore.
0: Czemu? To... Polak jest bardzo mądry, bo nauczanie Jana Pawła II pewnego dnia zostało opuszczone, te kosmiczne czasy nadeszły.
2: Wszystkie Biblie się spaliły, tylko encykliki Jana Pawła II zostały.
0: Przez megafony było, wiesz, tam i nie pijcie, pamiętajcie, abyście nie sięgali. Po to, co czyni was tam agresywnymi i takimi takie zagryziaki z was są potem. I przyszliście, aby ze mną pogadać, ale ja coś wam powiem. Powiem wam, nie palcie, nie pijcie. Żyjcie zdrowo, tak jak ja żyłem, kiedy chodziłem jeszcze po górach.
2: Na tej atomowo skażonej ziemi, tej ziemi.
0: Tej ziemi. Jak tam, gdzie jest ta ziemia, w gałę rżnąłem. Aż miło. Jak biegałem po tej ziemi, kopałem. To mi Wałęsa zaczyna. Taki nie, Bolek dobra, i Lolek w jednym. Bolek i Lolek
2: dobra,
0: w jednym.
2: Dobra, nie, za daleko. To daj spokój. Wiesz, co ciekawy motyw na grę jakąś na bogato. Dobra.
0: No, gra by dobra była, albo nie wiem, albo postapokaliptyczne nocne radio, taki etam.
2: A to już było z Kubą, agentem ze Stanów robiliście.
0: No było, fakt, czasy ostateczne. Tak. Wspaniała, a tak mało ludzi odsłuchało.
2: Bardzo fajna, polecam. W archiwum.
0: I na żywo wszystko nagrywane, to nie jest składane, to nietypowa forma zabawy. A część ludzi się przyłączyła, nawet i twórczości trochę radosnej. Fajnie było, to był fajny eksperyment.
2: Tak, dobra, no to tą wizją mnie urzekłeś właśnie, postapokaliptycznej Polski i my w powstaniach jesteśmy najlepsi, więc powstanie z atomu by było też najlepsze pewnie. Tak.
0: Nie, my tutaj na węgiel stawiamy w Polsce, co tam atom, na węglu były. Nie, na węgiel to steampunk, ale taki polski steampunk na węgiel.
2: Węgiel, to by mogło dać radę. Dużo drzewa w Polsce, dużo węgla.
0: Drzewa już mniej trochę.
2: Albo ten, szyszko wyciął, szyszko. Tak? No nic. No dobra, no to
0: słyszałeś, że jak Tusk, teraz krąży teoria spiskowa, że Tusk chciał Żydom w ramach oddawania im w ogóle tych 19 trylionów, co tam chcą, to lasy polskie chciał im sprzedać, tym Żydom.
2: Tak, słyszałem. To nie chcę skłamać, nie wiem, czy to nie była tam teza pana Brauna chyba od niego, że to usłyszałem, że to jakoś w tym samym czasie, tak? Tak było. Mhm.
0: Już tak jako... Taką cząstkę tych naszych win byśmy spłacili, te lasy oddali. Potem jako tak w drugą ratę moglibyśmy im oddać na przykład bankowość w Polsce, żeby se mieli tak
2: być fajnie. Bankowość musielibyśmy mieć najpierw, żeby oddać. Teraz odkupiliśmy od Włochów PKO chyba, SA, tak?
0: No to fajnie było, jakby wszystkie banki były żydowskie, ale tak otwarcie, że wchodzisz, a tam taki Żyd ortodoks w kapelutku z pejsami za okienkiem i ty się tam pytasz, ile by kosztowało to konto, to ile stracę za to prowadzenie konta? O, panie Polak, pan się nie zastanawiasz, ile można stracić. Pan się natychmiast mnie zapytowywujesz, ile można zyskać.
2: Tak jak jeden rabin powie tak, drugi nie. Tak jeden bankier powie, pan możesz za 100 zł, tak drugi za 500.
0: Czy to konto, nie wiem, co można się zapytać, czy warto mieć kartę kredytową? No, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie.
2: W jednym bankomacie rabię. Ci wezmą 100 zł za wypłatę, w drugim nie. A w którym?
0: I potem, nasi politycy się zgodzą w ogóle, żebyśmy zamienili nazwę złotówki na polskie szekle. Tak, żeby tak fajnie było. Tak
2: złotówki na Żydówki.
0: Żydówki.
2: Nie, suche to było, cholera, sorry.
0: Polskie szekle lepsze. Polskie szekle. No i tak se zmienimy i tam jakiś znanych żydowskich takich tych naukowców, artystów. Przecież wiadomo, że to tam sami tacy zdolni politycy, biznesmeni, artyści, nie to co my, cebulaki, będziemy się tam na banknoty Żydów damy. Na te polskie szekle. Tak fajnie będzie. Co jeszcze można by przerobić w Polsce?
2: Ale właśnie to jest taki... jakikolwiek temat nie weźmiesz i taką polskość dodasz, i żeby zrobić z tego taką prześmiewczą parodię, wszystko pasuje. Każdy cholera temat.
0: Może to w ogóle taki świat no opanowany przez Żydów.
2: Ninja i tak. Polskiego, perlowskiego, no i możesz mu już naładować takich cech dużo. To jest świetne.
0: Tak, PRL-owski taki... ninja? Ty powiedziałeś?
2: No nie wiem, to tak z dupy, nie? Przykład.
0: Tak, no nie wiem, PRL-owski ninja, to dobre też. To jakby taki wyglądał no PRL-owski ninja?
2: Szable by miał taką, nie wiem, aluminiową.
0: A kimono sobie sam uszył z kołdry. Bo nie było materiału, to sobie uszył z kołdry. Buty to ma sofiksy, bo nie było takich japońskich z dwoma palcami.
2: Tak, honoru nie ma, bo nie opłaca się.
0: Bo jest pijany.
2: Jeszcze pijany. Co kurwa, przyjebać ci miecz.
0: Ty kurwa, ty nie wiesz, gdzie ja się ninjutsu uczyłem, koleś. W dzielnicy ninjów w Chinach, wiesz, ta prawdziwa taka, co tam oryginalne te ninje są wszystkie, to ja tam się uczyłem, ninjutsu. Taki ninja pan Wiesio, nie? I przewraca się, jak gdzieś tam wskoczy, to się przewraca cały czas. Na ryj, głupi, spada.
2: No to jest ciekawe, że taki to ten PRL i typowy Polak to jest tak mocny stereotyp, że właśnie przez ten filtr wszystko można przepuścić. Fajnie. Ciekawe.
0: Ale to mam swoją teorię na ten temat, że może to jest tak, że w Polsce mamy dużą część takiego społeczeństwa, takie jakieś właśnie wujki, włodki, Janusze, trochę jakiegoś dresiarstwa, jakichś starszych wujciów, patriotów, antysemityzmu. To, nie, dużo też plebejskiej ogólnie jest tak jakby klasy, nie? Że dużo osób się wywodzi ze wsi albo ma korzenie wiejskie i to jakoś rzutuje na nasz, jak my sami to widzimy, jak my sami postrzegamy w Polsce, bo wiadomo, że jak jakiejś części społeczeństwa jest więcej, no to bardziej zwracamy na to uwagę i budujemy jakiś taki stereotyp, który jest po części prawdziwy, no ale czy trzeba się też przejmować, że jesteśmy nie jacyś inni. No, każdy kraj ma jakąś swoją specyfikę i kurczę, no nie starajmy się być na siłę, nie wiem, angielskimi dżentelmenami stereotypowymi, jak mamy inne stereotypy własne, takie właśnie taki pan Wiesio trochę. Czy pan Wiesio jest często sympatyczną postacią? Pan Wiesio jest, nie wiem, śmieszny. Pan Wiesio, jak trzeba, to zrobi coś. Na odpierdol, bo na odpierdol, ale zrobi. Tutaj blok ekipa oczywiście, pan Wiesio. Adrianku, tak, tak. Wal byle jak.
2: Tak, ale właśnie no to nie chcę wracać do klasyki. Pierwsza wojna mnie było na 123 lata, więc jakieś tam struktury były w tym galicyjskim zaborze, to jeszcze tam Austriacy pozwalali być wysokimi urzędnikami podczas Polakom pod ruskim zaborem, to tam już w armii na przykład generałowie byli polscy, no nie wiem, może generałowie nie, ale chyba tak nawet, ale wysoko byli w wojsku postawieni, ale znowu jeśli chodzi o sprawy jakieś tam cywilne czy coś, no to kompletnie właśnie chłopstwo, nie? Z niemieckiej strony było prawo bardzo przestrzegane, nieważne czy ktoś był chłopem, czy może teraz tak stereotypami jadę, ale poniekąd tak było, tak te trzy nacje się różniły. Dobra, dostaliśmy w 1918 roku niepodległość, tak po pierwszej wojnie światowej, bo wszyscy zostali się słabsi, nie że my mocniejsi, i teraz weź te wszystkie trzy różne nacje, jakby narody poniekąd, bo podobnym językiem mówią, ale podobnego nic z sobą nie mają, weź zespół, weź to garni, tak. No i potem wybito nam inteligencję właśnie po drugiej wojnie światowej, w PRL-u niszczono na potęgę tak samo ludzi takich przedsiębiorczych, którzy chcieli coś do przodu. No trudny, no i teraz właśnie dokładnie wywodzimy się z chłopstwa, tak, no tak, nie z magnaterii, nie ze szlachty, no i tak jest, to trzeba przyznać.
0: Ale to jest jednak taki trochę miks, bo ludzie, którzy pochodzą z jakichś, powiedzmy, rodów bardziej takich bogatych czy szlacheckich, albo jakaś elita intelektualna, profesorowie, albo nauczyciele, no ogólnie ci ludzie, którzy mogą jakoś wpłynąć na innych, czy dziennikarze, czy artyści, oni wszyscy się pojawiają też dookoła cały czas. Już sporo czasu minęło, mają wpływ na ludzi i tworzy się ogólnie taki miks charakterów, trochę bardzo różne klasy. Wydaje mi się, że Polska jest bardzo zróżnicowana po prostu, że tu są, żyje bardzo dużo różnych ludzi. My mamy, zobacz, ale ten taki rodzaj, może te wszystkie Czesie, Wieśki i tak dalej, z których ja tu się śmieję, to jest po prostu jakiś taki mem i tyle.
2: Tak, jasne, mem. To tak to odbieram.
0: To pasuje słowo mem, nie?
2: Tak, oczywiście. Taki przerysowany stereotyp, oczywiście.
0: Może bardziej taki sposób tworzenia memu czy komedii polegający na takim zwieśniaczeniu, wiesz, że Rambo, nasz tu polski Rambo z wąsami, dużo w tym kopiowania jest. Polski humor, jakieś kabarety, coś lubią coś przerabiać, nie? Coś, co już było.
2: No tak.
0: Zrobić parodię, na przykład też w filmie, zrobić film amatorski, parodia Terminatora, czy ZF Skurcz i te rubasze.
2: Właśnie, miałem o Skurczu wspomnieć, jak to było, tam, statuetkowy szlak?
0: Klątwa statuetkowego szlaku? No taki jakiś w każdym razie
2: krapowaty
0: tytuł.
2: Na początku, w pierwszej scenie chyba grał Staszewski.
0: Stazik chyba tak, on tam się pojawiał w bułgarskim pościgu chyba był.
2: Nie, kocham te filmy, co to jest, kurde.
0: To było ciekawe, ponieważ właściwie to był pierwszy, chyba, znaczy jeden z pierwszych takich autorów, mówię o Bartku Walaszku, który się zdecydował w ogóle nie spinać, robić wszystko kompletnie z jajem, nie robić przeróbki jakichś Gwiezdnych Wojen, gdzie będziesz się silił na poważnie, jak byli tacy twórcy. Zrobili epizod 13 czy coś takiego. No takie całkiem fajnie to wyszły te amatorskie polskie Gwiezdne Wojny.
2: Nie,
0: no
2: widziałem.
0: Znamy Staszka Monderka, też fajna parodia Gwiezdnych Wojen. Różni ci artyści są. U Bartosza zawsze wszystko było takie wieśniackie, wulgarne trochę, ale też tak jakby odrobina tego abstrakcyjnego też humoru, dużo różnych,
2: tak, ale
0: dużo memów.
2: Jeśli chodzi o te trzy filmy, chyba trzy takie były pełnometrażowe, takie, gdzie się przyłożyli, chyba zaczęło się od Sum, tak zwany Olimpijczyk.
0: Zgadza się.
2: Słucham?
0: Tak. Zgadza się. I to był jeden, chyba pierwszy, tak? Ich
2: tak, chyba tak. Tak, to właśnie teoria tego szlaku, czy jak to się nazywało, nie pamiętam dokładnie, to trzeci film i jeszcze był ten Kung Fu, jak ktoś... Wściekłe Pięści Węża chyba w drugi. To te trzy takie filmy główne, chyba że są jakieś inne, o których nie wiem. No to genialne, no, jak dla mnie.
0: No Wściekłe Pięści Węża to taka... To już jest chyba zrobione przez Git Produkcję, nie? Już Bartek...
2: Tak,
0: już
2: muzyka
0: Bartosz z, sam tak, chyba działał. Chociaż tam pojawiają się jego znajomi, wiadomo, ale to było bardziej już pod jego chyba egidą, tak jakby, bo wcześniej to była taka radosna twórczość bardziej całego zespołu, mieszanka tych różnych charakterów, tam doktor Iri, Bartosz, No i różni tam jego koledzy, kurczę, nie pamiętam imion i nazwisk, ale taka zgrana ekipa, fajna. I oni się potem jakoś tam rozeszli, nie? I Bartosz zaczął swoje własne rzeczy robić.
2: A nie wiem już jak tam dalej, tak nie śledzę znowu bardzo.
0: Git Produkcja, a teraz Spinka Studio, które już w ogóle robi się coraz bardziej profesjonalne. No już jakieś tam nagrywanie w studio. Zobaczcie sobie na For Fun TV chyba teraz aktualnie dalej, znaczy w dalszym ciągu to jest puszczane, ale nie pamiętam już gdzie, ale widziałem, że Bartosz tak jakby się trochę rozwinął, to znaczy tworzy dużo różnych serii, współpracuje, myślę, że jest wziętym grafikiem i animatorem dzisiaj, ale też bardziej i prezesem takim, nie? Właśnie, że już ma ludzi pod sobą i bardziej jest takim szefem zespołu. No i to jest, i należy się gość, który prowadzi amatorsko zespół muzyczny, będący pastiszem disco polo, ale trochę z takim sznytem, jakby to, nie wiem, jakby to Tymon Tymański do tego gdzieś tam swój mały, ten najmniejszy palec przytknął, no to jest fajne, albo ten nocny kochanek, to podobne trochę klimaty, nie?
2: To nie znam, Nocny Kochanek.
0: Nocny Kochanek to też w tym stylu, jak bracia Figo Fagot trochę, nie? To okay. Takie zjawisko dosyć podobne do siebie, czyli coś, co jednocześnie jest disco polowe, a jednocześnie wyszydza trochę i sobie kpi z tego disco polo. Drze z niego łacha, nie wiem jak to powiedzieć. No i ciekawe zjawisko też. Ja to lubię się patrzeć na takie rzeczy jak na zjawisko trochę, nie? Co tam, patrzę co podoba się ludziom. Jakieś nowe trendy, mody. Fajnie to. A Bartosz, ja się ostatnio dopiero dowiedziałem, że on podkłada głos za wszystkich trzech członków blok ekipy. Za Wala, za Wojtasa i za Spacona, no.
2: A to nie powiedziałbym, to szacun.
0: No z tym Spacenem problem, bo jakoś tak to się słyszało, że to jest jego ten głos charakterystyczny przy Walu i przy Wojtasie, którzy zresztą mówią w dosyć podobny sposób. Tu ciekawostka, te głosy bohaterów się zmieniały. Na początku trochę inaczej brzmieli. Widać, że autor to dopracowywał trochę. Spacen na pewno inaczej mówi, z inną taką manierą, akcentem, no, dresiarskim. No i ja byłem przekonany, że Spacena ktoś inny podkłada, ktoś dodatkowy, a tu też, to też jest Bartosz, ciekawe, nie?
2: No proszę. Tak samo, jak się to nazywa, American Man? Pan Ameryka, tak?
0: American Dead? Może?
2: Nie, ten animowany serial. Kurde, American Guy, co ja mówię.
0: American Guy?
2: Guy.
0: Guy. Family tak? Guy.
2: Family Guy, panie American. Czemu American?
0: Ale widzisz, połączyłeś różne rzeczy w jedno, bo jest Family tak, Guy i American Dead.
2: Tak, to sporadycznie tylko oglądam. Tak jak w telewizji gdzieś tam leci, ale też słyszałem, że właśnie ten gość podkłada za wszystkie trzy osoby, właśnie tego pieska młodego i starego, jedna osoba robi ten głos. Tak,
0: chyba tak było faktycznie, tutaj sprawdzam. Seth MacFarlane, tak?
2: Nie wiem z nazwiska, aż tak nie wiem. To mnie w ogóle wbiło w ziemię, że to są kompletnie różne głosy dla mnie.
0: Zdolni, owszem,
2: ale to jest trudne.
0: A w Riku i Mortim zdecydowanie polecam wszystkim, jeśli lubisz naprawdę pokręcone kreskówki, gdzie szaleństwo się właściwie...
2: Dwa odcinki widziałem.
0: Tam jest istne kosmiczne szaleństwo, można powiedzieć. Jest dużo nawiązań do teorii spisków, do science fiction. I Polewka, to miało być taki, nie tyle pastisz, to takie mocne nawiązanie i Szydera trochę z Back to the Future. No widzimy oczywiście doktora Emmeta Browna i Martiego narysowanych, ale to nie są oni. To jest właśnie tutaj przeróbka. Jest Rick i Morty. Morty to chłopaczek taki łajzowaty trochę, ale taki sympatyczny, fajny. Ciekawy charakter po prostu. No, jeśli nie widzieliście, zobaczcie koniecznie Ricka i Mortiego, ukazały się 3 sezony. Myślę, że kreskówka jedna z lepszych, jakie powstały przez ostatnie lata. Zdecydowanie w czołówce.
2: No, muszę nadrobić. Wiele osób mi to polecało właśnie ten serial.
0: I tam też autor podkłada głos i pod Ricka, i pod Mortiego w oryginale. Jeden z autorów, jeszcze sprawdzę. Czy są tu głosy? Tak, Justin Roiland i tu cała lista postaci. Morty Smith, Rick Sanchez, Giddy Bob, Zielony Obcy, Obcy Blob, Obcy ze snu, Drwal, Misix, jak to było po polsku? Aha, to był Pan Wisznu chyba. Nie wiem, czy widziałeś ten odcinek?
2: Nie. 2 odcinki tylko widziałem, że o akumulatorze widziałem i jeszcze jeden. Że w akumulatorze było, że jakieś tam teoria jakby jak to jest, że żyjemy w symulacji, o coś takiego, że w samochodzie miał symulację, a następną, że tam była symulacja i jeszcze oni w tym ludzie, tylko tam stworzenia, które w tym akumulatorze wytwarzały prąd, miały symulację swoją, że ktoś im ten prąd wytwarzał, oni tylko przekazywali na pokręcone w cholerę. No.
0: Fajny, a ja zdaje się nie dokończyłem, bo ktoś wcześniej zadzwonił, jak mówiłem o Ricku i Mortim i nie dokończyłem tego, że rozbawiło mnie, jak szukali nowej planety do życia, nowej Ziemi, bo nie mogli wracać na naszą Ziemię, bo tam byli ścigani przez jakąś kosmiczną Unię międzygalaktyczną, coś. No i te, i szukali sobie nowej Ziemi, ta za mała, ta za duża, w ogóle, a na trzeciej stoją, wszystko pięknie, ładnie, trochę takie tu kolorki ciekawe stoją i słońce wychodzi za gór i się okazuje, że to słońce się cały czas drze, ale tak jak wariat taki, jakby go ze skóry obdzierali, wiesz. I oni tak stoją i ile tutaj doba trwa? Tam, no, 2 dni i 15 godzin ziemskich. Czy 50 godzin, nie pamiętam, ale w każdym razie wyobraź sobie perspektywę, taka planeta. Świetne miejsce, nie? Tylko, że słońce wstaje i ty się przez cały dzień ci się drze.
2: No.
0: Fajny był też Fajny był też odcinek z psem, z psami, które zdominowały ludzkość, bo jeden się zrobił super mądry i potem inne tam przerobił, że były bardzo mądre i psy rządzą światem też. A zaczęło się od pana Puszka, czy jak on tam się nazywał? Taki mały, biały, on się nazywał pan, jakiś tam pierdziuszek, jakiś taki po prostu taki mały piesek. No i też. I potrzeba się pojawia też. Panie potrzeba, a pan potrzeba to prowadzi to jest diabeł i prowadzi sklep z magicznymi przedmiotami. Tam można kupić na przykład małpią rękę, która spełnia 5 waszych życzeń. Tak się odginają palce magiczne. Za każde życzenie palec się zagina. Macie 5 życzeń tylko. Zostało to zmarnowane strasznie na uratowanie pana potrzeby. Bo dziewczyna, która tego dokonywała, musiała poczarować, żeby go uratować tą ręką. Różne dziwne rzeczy diabelskie sprzedaje pan potrzeba. A Rick robi mu konkurencję, bo Rick sprzedaje kosmiczne rzeczy, ma naprzeciwko sklep zajebiste, kosmiczne i pan potrzeba zaczyna bankrutować, nikt nie chce już kupować przeklętych książek. Nie, tam same takie były dobre dla klienta rzeczy, które mogą dać ci na przykład bogactwo, albo szczęście, albo jakieś takie inne czary-mary, no ale dusze się sprzedawało w tym sklepie. Po prostu trzeba było podpisać cerografik z panem potrzebą. No tak więc pan potrzeba się pojawia też w Ricku i Mortim w takiej oto postaci. Zdecydowanie polecam. Naprawdę każdy odcinek jest arcydziełem tutaj, małym dziełem sztuki właściwie. I fajna kreska też, bardzo prosta, minimalistyczna i śmieszna. Fajny kolor. I ciekawostka, to jest raczej animacja poklatkowa w dużej mierze. Znalazłem chyba informację na jakim programie to robili. Kurde, no nie pamiętam, gdzieś miałem zapisane. Toonboom chyba, Toonboom Studio.
2: No, ale to już powiem. Informacja dla geekowska stricte. Ale fajnie, zaciekawiłeś mnie serialem, będę śledził. Odrobię sobie te odcinki, których nie oglądałem.
0: A pan Wisznu to był taki stworek, który spełniał każde twoje życzenie, oczywiście tak nie przekraczające jakichś tam super granic, takie proste. Chce się nauczyć grać w golfa na przykład. I pojawił się z takiej magicznej skrzynki pan Wisznu, taki niebieski stworek, i on ci pomagał. Tak, miał taki głosik miał charakterystyczny. Cześć, to ja, pan Wisznu! Oto ja, spełnię twoje każde życzenie, czego chcesz, taki zadowolony. I pomagał faktycznie ci, można było sobie kilku przywołać tych panów Wisznu, wszyscy tacy sami. To jest taka cywilizacja istot, która teleportuje się między wymiarami, takie dżiny, i oni lubią spełniać życzenia i pomagać. I kiedy pan Wisznu jeden spełni życzenie, to wtedy umiera. I to jest dla niego cudowne, bo oni bardzo krótko żyją, oni nie chcą żyć długo, oni się męczą, oni chcą się pojawić, spełnić, w czymś ci pomóc po prostu i zniknąć, zakończyć swoją egzystencję. Tak wygląda życie, sens życia pana Wisznu, każdego.
2: Ile panów Wisznów jest? Jest nieokreślona ilość, czy jakiś limit może?
0: No to było tak, że Rick z Mortym gdzieś lecieli i jako, że nie było ich w domu, to Rick zostawił taki kosmiczny wynalazek, bo on lata po kosmosie, jakieś artefakty po lombardach skupuje. No to miał takie magiczne pudełko, że wciskasz i wyskakuje pan Wisznu jeden i załatwia ci problem jeden. No i był problem, bo jeden z bohaterów, już tutaj patrzę, który... No nie patrzę. Nie mógł się nauczyć grać w golfa. Zapomniałem, jak się nazywa ojciec rodziny, głowa domu. No i nie mógł się nauczyć grać w golfa i pan Wisznu nie mógł go tego nauczyć za cholerę. I zaczął się horror, bo pan Wisznu nie mógł zniknąć, bo nie mógł spełnić swojej misji, nauczyć swojego pana grać w golfa, no i zaczął się dziwnie zachowywać ten pan Wisznu, zbuntował się potem i postanowił zabić tego ziemianina, który, żeby w końcu zakończyć swoją tu katorgę, zakończyć misję, bo już się nie nauczy, no jak będzie miał dziurę w głowie.
2: Samobójstwa popełnić na przykład?
0: Nie może, pan Wisznu nie może, on znika tylko jak spełni się jego misja, żeby ci pomóc w czymś.
2: Okay. Przerąbane.
0: Przerąbany ma pan Wisznu. Była nawet dziwna sytuacja, ponieważ ten pierwszy pan Wisznu, który nie mógł sobie poradzić z nauczeniem gry w golfa swojego pana, no to wezwał do pomocy drugiego pana Wisznu, żeby mu pomógł w tym.
2: A ten drugi kiedy był, Mar? Jakby właśnie, gdyby nauczył tego pierwszego i tamten dopiero, tego, który chciał się nauczyć w golfa, czyli obydwo... taką krecią robotę zrobił, bo obydwoje nieśmiertelni się stali, dopóki tamten się nie nauczy grać.
0: No, oni tak odchodzą z tego świata, nie wiem, zmieniają gęstość, czy po prostu giną, jak spełnią te życzenie, no i zniknęło, gdyby się nauczył grać w golfa, to zniknęłoby dwóch panów Wisznu, no ale szybko pojawił się cały tłum tych panów Wisznu i cała ekipa się ich zrobiła, żeby tam do pomocy, żeby pomóc temu, bo ten wezwał tego.
2: Dobra,
0: ten wezwał
2: tego nauczyli go w końcu grać w tego golfa.
0: Tak, ale to w ostatniej chwili, jak już jeden z panów Wisznu trzymał za zakładniczkę jakąś sprzątaczkę ze spluwą przy głowie i tam w ogóle krew już...
2: Dobra, zacznę oglądać ten serial. Przekonałeś mnie.
0: To ja, pan Wisznu, moja misja jest zakończona, cię przekonałem.
2: Mam takie pytanie, oglądałeś może serial Dark Matter?
0: Dark Matter, kurczę, nie pamiętam.
2: Od 2015 do 2017, trzy sezony były, czytam z filmu chyba, sześcioosobowa załogu. Sześcioosobowa załoga statku kosmicznego budzi się z wyczyszczoną pamięcią w odległym zakątku kosmosu. Jedyną odpowiedzią, co do ich tożsamości jest ładunek pełen broni i cel odosobnienia, odosobniona kolonia górników. Okej, no nie brzmi może imponująco, ale jest taki jakby niedoceniony serial moim zdaniem. Jest zajebisty w cholerę. Polecam jak najbardziej, tylko najgorsze jest to, że pierwsze kilka odcinków no nie powalają na kolana, ale on się robi coraz lepszy. Druga seria genialna, trzecia super w cholerę. I właśnie cóż powiem więcej, gdybyś kiedyś do spoilera wrócił, to chciałbym sobie zażyczyć, a żeby nie być jakimś tam tym, jeśli koncert życzeń, no to i jakiegoś donata wyślę, żeby to się sprawiło, gdy wrócisz do spoilera, wiesz, no. Bo to trzy sezony nie wkidmuchał, to chciałbym ci wynagrodzić właśnie patrzenie, więc tam Blacha zamawiał kiedyś audycję, no to ja tak się deklaruję tutaj online przed milionami słuchaczy, że to bym zamówił.
0: No to dobrze, ja sobie tutaj zapisuję. No tak, myślę, że spoiler wróci, nawet teraz miał w sumie być, początkowo miałem plan, żeby prowadzić jutro spoilera zamiast dzisiaj, luźną audycję. No ale różnie to może być, mówię teraz, dużo spraw na głowie, ale na pewno...
2: A to nie mówię za tydzień, dwa, trzy, bo to jednak parę odcinków jest, a żebyś sobie to na spokojnie obejrzał i no będę starał się ciebie zmotywować. Okej, dobra, no to polecam. Fajnie by było, chciałbym takie coś usłyszeć. Może ktoś jeszcze, więcej słuchaczy oglądało ten serial, może się przyłączył do prośby.
0: No, Black Matter, tak?
2: Dark Matter.
0: Dark Matter. Tak, dobra, to polecamy. Fajne dzisiaj różne rzeczy polecamy wam, słuchaczom. Same, no starajmy się polecać takie, jak ktoś by jeszcze chciał coś polecić. Rzeczy, no takie absolutnie najlepsze, najfajniejsze jakieś. I tego się trzymajmy. Dzięki za telefonik, fajnie się gadało.
2: Hej, hej. Również fajnie mi się gadało. Przełączam się na docu, słucham dalej. Hej.
0: Cześć, cześć. To był Grzesiek, a wy słuchacie luźnych dzisiaj bardzo gatek ostatecznych, tak, niech będzie. A tymczasem niech coś tutaj sobie zagra jeszcze.

W Polsce opłaca się udźwiękawiać gry, nawet jakieś wysokobudżetowe, konsolowe. Można na przykład wynająć po bardzo korzystnej cenie jakąś filharmonię, skrzypków, orkiestrę. U nas można to stosunkowo niedrogo takie coś zorganizować, do tego chóry. No więc duże pole, fajne narzędzia dla dźwiękowca, dla kompozytora. A więc polecamy Polskę. Polecamy Polskę. Stolica web game developingu w ogóle. Wiedźmin 3. Panie, mówi to panu coś? Panie, paździoch.

I tym sposobem audycja dobiega już końca. Ja się powoli z wami żegnam. Dzięki za wspólnie spędzony wieczór. Myślę, że było wesoło, ale i mądrze. Wesoło, ale i mądrze. Głupio, ale i mądrze. Smutno i śmieszno było. Było... No, dobra, nieważne, jak było. Jak było, tak było. Ale było. I to jest ważne. Wpadajcie, no nie wiem, a może coś mi strzeli do głowy jutro, jednak zrobię też audycję dodatkową. Tak więc wystarczy wejść i sprawdzić. Jak ktoś ubolewa, że musi sprawdzać, to niech się zapisze do premium naszego, to ma powiadamiacz wtedy. I słuchajcie, jak ktoś tam ktoś pisał, ma pytania jakieś, to wszystko na kontakt ślijcie. Nie do mnie na krawiec, na maila, tylko na kontakt, bo wtedy potrzeba to dostaje i on wam odpowie. Co, gdzie, jaki link tu się zarejestrować. No to proste, tylko trzeba tam poczytać. Jest info na Patronite. Zachęcam zresztą do sponsorowania Nocnego Radia. Będzie się rozwijało, na pewno wtedy lepiej i będą różne... Będzie więcej dobrych rzeczy, no. Co nie znaczy, że nie będzie audycji... Czemu to nic nie gra? Że nie będzie audycji takich wspaniałych jak ta dzisiejsza. No nie no, od czasu do czasu można, no. Od czasu do czasu można. Ile kosztuje audycja do 6 rano? O, nie ma takiej opcji. Nie wszystko jest na sprzedaż, mój drogi panie. Na steropianie. 22 osoby. Wszyscy poszli spać. Nie wykupiajmy się. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. A nie jak ci, co by tylko gadali i gadali. Dziób im się nie zamyka. Trzeba umieć powiedzieć stop. Kończę, zamykam wypowiedź, audycję, a nie tak gada, ple, gada, dziób mu się nie zamyka po prostu, aż człowieka nerwy biorą. Gada po prostu, lanie wody, takie spędzenie, po prostu gada, w tobie się flaki przewracają już. Flaki ci się już przewracają, a on gada. I ci swędzi, i biadoli, i bulldupi, i farmazony, smrakloki, wali, makaron nawija na uszy. No, ty już masz dość, już, no, on gada. Tobie już mija złość, zaczynasz takie, już takie senność czuć. A on gada. Trzeba powiedzieć stop.

Nie, to złe podejście mam. Widzicie, tak myśli właśnie biedny plebs, taki jak ja. Mówi, tu się słuchacz się pyta, ile kosztuje audycja do 6 rano? I wiecie, ja tutaj jak debil, że to nie jest na sprzedaż. Wszystko jest na sprzedaż. I tylko trzeba po prostu od razu walnąć taką cenę kosmiczną, bo on się będzie targował. Ja na przykład powiem, no 10 tysięcy złotych. To bardzo drogo mój czas kosztuje, proszę pana. Ja to... Ja do 6 rano mam prowadzić audycję, jak ja o 7 jestem z Michałem Wiśniewskim umówiony. Nagrywamy. Bardzo drogo, 10 tysięcy. A on wtedy powie, weź tą krawiec, serio pytam. No to wtedy trzeba trochę spuścić z tonu. Mówimy tak, żartowałem. Tysiak stary, no to widzisz, jest okazja, tysiak. On wtedy tak się drapie po głowie i tysiak, no nie, no wiesz, to zupełnie o innych kwocie myślałem, weź już nie przesadzaj. A ja wtedy, no wiesz, ja se dalej z ciebie robię, no tak se przesadzam. No pewnie, że nie tysiak, 500 dajesz i jest audycja do 6 rano, dawaj, no, bo mi się spieszy, no. A on wtedy tak, no co, gdzie ty z tymi rękami? Co dawaj? Daj to chiński sprzedawca jaj. No, a wtedy, no nie bój się, żartowałem. Czy Iwona włączona? Mam zapytanie. No nie, czekajcie, to włączę Iwonę. Gadam o donate'ach, a nie są włączone. Moment. No, żartowałem, nie 500, zgłupiałeś, to ja bym 500 zł za audycję brał. Normalnie biorę dwie stówki, no. A jak dla ciebie 180? I tak wyciągasz rękę, a tak za 5 dyszek nie można? Można, ale słuchajcie, to musicie wszyscy. Co tu jesteście? Tak na 3-4. Jest Iwona włączona, ale nie wiem, czy przeczyta. A jak przeczyta syntezator Jacek, to co? Moment. Zawsze się gubię. Ja sobie to muszę inaczej poukładać. Dobra. Muszę mieć tu wgląd. A co Grubas dzisiaj własnego Pato Stream and Donation założył? Ja włączyłem i tylko coś tak i nie dosłyszałem. O, coś tam wpłacajcie na mojego tutaj tip and donation. To jest ogółem moje radio. Jakoby tu się nie... Ja to założyłem ogółem całe... Czekajcie. No, jest tutaj. Kiedy... Ostatni donate, ale to już zaprzeszły, tak. Od niepowtarzalnego orgazma zresztą, który dzwonił nawet dzisiaj. Kiedy stream na kanale YouTube Nocnego Radia z przyjmowania różnych substancji odbytnicą. No, dziękuję bardzo, pięknie się pan przedstawił. To widać, że to są niszczyciele, to są trole opłacone. Ja nie chcę już mówić, nie chcę pokazywać palcem, ale wiemy, kto za tym stoi. Wiemy. No, 44 się też pojawia tutaj kwota. Czy bym zszedł z 50 na 44? No, kuszące. Ile to było? A, no 44 zł, tak. Dziwne, bo w tej liczbie drzemie taka moc, że ja czuję, że nie mogę się opanować. Co się ze mną dzieje? Ja muszę prowadzić 44. Nie, żartuję. To nie jest. Nie zadziałała tutaj magia.
No, jeszcze chwilę se posiedzę tu z 10 minut z wami. Może ktoś zadzwoni i jeszcze beknąć na do widzenia do słuchawki. I zaśmiać się. Mam taką teorię spiskową, że beknięcie bekacza jest odtwarzane tam z MP3 jakieś, że to ma takie gotowe beknięcie, że to on nie beka, a wszyscy tak go podziwiają, jak on tak beka długo i głośno. On ma nagrane, to jest pseudo bekacz zwykły. Wielki niewypał, ja jestem rozczarowany. Dobra, bo jestem prawie pewien tego, że tak jest. Bo to beknięcie tak mi brzmiało, za podobnie brzmią te beknięcia po prostu. Tak jakby to było jedno. To ma tam trzy podobne, tam coś jedno wydłużył. To jest sample. O, proszę. Mam tu deklarację, że będzie donejcik za dzisiejszą. No proszę. Dobra, to siedzimy. Ile fabryka daje? I słuchajcie, żeby nie było, co łaska, najlepsze są, jak płaci dużo osób. Najlepiej właśnie grupowo. Słuchajcie, to się można dogadywać. Na przykład robimy taka akcja, na przykład, że się tam zbieracie, że nachołujecie. Mówcie jedni drugim, kochani. Niech to się szerzy. Link, czy może być na czata? Ale który? Link. Dowolne linki, tak, to wklejajcie, co tam chcecie. A to co, że ja mam wkleić, czy coś?

0: ja chyba się zmienię w takiego ojca dyrektora bardziej i mam już pewne pomysły. Tak zwana cegiełka nocnego radia Bożego. Za jedyne głupie 1000 zł możecie wspaniałe rzeczy od nocnego radia otrzymać. Taki tytuł dobrodziej nocnoradiowy, dobrodziej. Nie możecie się posługiwać oficjalnie już takim tytułem. Na drukarce też dostaniecie takie oficjalne podziękowanie ode mnie. Tam to napisane takie dziękuję bardzo dużą czcionką. Wydrukowany taki dyplom macie, dobrodziej krawcowy. No. I tip and cegiełka. A, tutaj, tak, właśnie. No właśnie, bo tu nie każdy wie. Link jest na stronie głównej, ale tam zszedł bardzo nisko, jak ktoś jest, ale jak ktoś jest zalogowany, dobra. Wklejam po prostu na czata. Pato streamy i donaty dzisiaj. A potrzeba dostał jakiegoś donata. Ja mam nadzieję, że on się ze mną z tego rozliczy, bo inaczej ja daję sprawę do sądu. Ja się go nie boję. Także. No, też się ostatnio dowiedziałem, że tu od pewnego człowieka, od którego wynajmuję mieszkanie, że tu kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi, panie Krawiec. No, żartuję sobie, dobra. W każdym razie teraz się trochę tutaj zmienia w radio, mi się szykuje przeprowadzka, więc może też mnie czasem nie być, ale postaram się być raczej. Postaram się bardziej być niż nie być. Co jeszcze można powiedzieć ciekawego? O, dostał 8 zł. News poszedł w nocne radio. Krawiec dostał 8 zł. Słuchajcie. 8? A to panie, to powinien z 20 dostać, jak dla mnie. Co tam pani dobrodziejka opowiada? Z 30 mu dać. No, ale myślę, że takie właśnie bajki mógłbym opowiadać, żeby zachęcić. No to można przez bajki uczyć, wyrabiać pewne nawyki u słuchacza, żeby on jednak, prawda, dał. Nie, to potrzeba dostał 8 zł. O, skurczysyn, to on teraz będzie szalał za te pieniądze. O, 8 zł. Nic mi nie napisał zaraz po audycji, że dostał 8 zł. Ukrywa te rzeczy. To jest zwyczajny hochsztapler. Ja się go jutro spytam o te 8 zł. Zobaczymy, co powiem. Będzie tam świrował. Co? Ja mówiłem, że to tak wspólnie tu. A ja myślę, że chcę zahachmęcić. On to 8 zł po prostu. Zobaczymy. A ja nic nie.
1: Cekciarz nocnego radia nie oczekuje wiele. Po prostu bądź. Nie musisz mieć pleców. Po prostu bądź. 15 zł.
0: Czy to jest jakaś sekciarz nocnego radia? Sekciarz.
1: Greg Tipan cegiełka. To na pierwsze odcinki Dark Matter 30 zł.
0: Proszę.

0: Greg. Greg. Tip and cegiełka. To na pierwsze odcinki Dark... 30... obiecał. I jest, proszę bardzo. I to właśnie mi się podoba w słuchaczach. Tak, no... Ja już nie chcę mówić, że jest straszna bieda, że potrzebujemy. To już zależy, kto ma jakie serduszko. Kto... Jak się poczuwa, to tutaj wspierania darem serca naszego ośrodka wrocławskiego. A wiecie, że ostatnio Jackie Chan był na rynku we Wrocławiu? No, zeszedł. Jackie Chan. Jak ktoś nie wie, kto to jest Jackie Chan, niech się ze wstydu pod ziemię zapadnie. Najsłynniejszy na świecie chyba kaskader, specjalista od kung fu, aktor, no i biznesmen, dzisiaj już wszystko w jednym. No i on zeszedł po prostu tak po placu solnym. I tam zaczepiło go parę osób, polskich fanów, owszem, tam zdjęcia. Co on tu robi? No pierw poszła fama, że zahipnotyzuje mnie ten podkład. Poszła fama, że być może kręci coś z Patrykiem Wegą. No, to od razu wyobraźnia ruszyła i mogłoby być tak, że faktycznie tutaj klimaty takie w połowie polskie, a w połowie jak w filmie z Jackie Chanem. Ale to mi nie zagrało, bo Jackie Chan od wielu lat deklaruje, on nie chce grać złych facetów. On chce być ten dobry, którego gonią i go tam chcą ukatrupić, a on dzięki swojej sprawności... sprytowi mu się udaje uciec. W sumie zawsze tak jest, tylko że raz to jest w kosmosie, raz na Dzikim Zachodzie, a raz w dzielnicy gangów, ale on zawsze ucieka. Bije się tylko w ostateczności. To jest bardzo taki dobry, tak jest duchem Jana Pawła II. Bij się dopiero w ostateczności. No nie wiem właśnie, czy Jan Paweł II by potwierdził. Znaczy, czy by spodobało mu się postępowanie Jackiego. No w każdym razie, co on tu robił? Okazuje się, że nie u Wegi, a w Czechach coś tam kręci i sobie postanowił odwiedzić Polskę i spytał się kogoś, gdzie tu można by przejechać. No, ktoś mu powiedział, do Wrocławia możesz sobie pan pojechać. Mr. Chan. Kurczę, mogliby go tu zaczepić jakieś tam Siwy i Seba, nie? Ty, Siwy, pa, Chińczyk. No, a Seba, nie, Seba powiedział, no, pa, normalnie żółtek, nie? Za tą całą taniochę, którą nam tu sprzedają, to teraz czas zemsty. I tam go chcą, go tam skopa coś, a on hu, ha, hu, pu, tu, i połamane kości. A potem mówi, leave me alone. Nie, po polsku bym musiał mówić, ale z takim akcentem. Zostawcie mnie, łobuzy. Jak się zachowujecie? Tak, wiecie, tak to aktorstwo chińskie to zawsze takie jest trochę... takie bardzo ekspresyjne, nie? Jeszcze taki mają taki zaśpiew, taki... A czego ode mnie chcecie? Tak po chińsku. A czego do mnie chcecie? No, oni mu tam coś opowiadają. No, bo nie będzie nam tu chiński brud po ulicę kalał narodowo. A Jackie jakiś taki morał, żeby to, wiecie, on zawsze taki ma dobry morał, przesłanie. I naprawia tych złych nawet. Takie ma w ogóle mądrości prawi. Chińskie mądrości. No... O właśnie. I don't wanna fight. Leave me alone. No, dziękuję za podpowiedź tu. I don't wanna fight with you, motherfucker. Ale może my chcemy, panie Chińczyk. Raz go tu w tubę, a Jackie tam. I kurtkę ściąga i kurtką go oplata. i kopie, i fikołka, i gwiazdki z dupy, i Grzesiek na antenie. Witam cię z powrotem, serdecznie. No, mikrofon sobie podłącz. Mikrofon sobie podłącz, bo masz właśnie rozłączony.
1: Halo, hej.
0: No, znowu zapomniałeś mikrofonu podłączyć. No co?
1: Halo, halo.
0: No, słyszymy się.
1: Halo, halo, halo.
0: Halo. Nie słyszy mnie.
1: Nie, jakoś z opóźnieniem tak...
0: No to jakiś lag, to jak mamy 10-sekundowy lag, to...
1: Sekundka, bo ja ciebie nie słyszę w ogóle.
0: No to chyba się nie dogadamy. Spróbuj jeszcze raz zadzwonić. Albo ja zadzwonię. Próbujemy jeszcze raz, może tym razem będzie lepsza jakość połączenia. No. No. I co? I teraz może się słyszymy lepiej? Bez opóźnień? Bez lagów? Halo? O, i znowu to samo.
1: Halo, halo?
0: No, słyszymy się teraz. Teraz dopiero. Halo? No, jakaś awaria. Dobra. Ale i tak już powoli się tutaj... Dobra, jeszcze sobie siedzę. Gadamy sobie. Czyli co? Mam tutaj odcinek od Dark Matter zrobić. I tutaj sekciarz się jeszcze przyłącza. Może jakaś sekta, tacy sekciarze Nocnego Radia będą w przyszłości. Świat taki postnuklearny, jakiś wyniszczony, mroczny, przemoc, wyzysk, barbarzyńcy jacyś powrócili na ulicach, tylko na motorach jeżdżą, a tu sekta Nocnego Radia. Podrzuca kasety jakieś z nagraniami, nielegalne, jak ulotki, tak to rozrzucamy płyty, coś tam nagrywamy. I pytanie teraz co? A. Propagandę sławiącą system. Propagandę, sztukę i propagandę. No, twórczość. Czy może bardziej tak sławimy na przykład co? Wolny rynek. Albo może na przykład, że science fiction jest fajne. A nie, tu nie ma ideologii. Że... Możemy być pupilkami systemu albo antysystemowe treści głosić. Co byście wybrali, jakbyście widzieli Nocne Radio w przyszłości? Może niekoniecznie w postnuklearnej, może w jakiejś innej. Jakiejś może w dystopii, albo w space operze, albo w jakimś hard science fiction. I tak sobie dzisiaj rozważamy wieczorową porą w niezobowiązującej. Jeszcze mi się coraz zbieram, znaczy coraz bliżej już jest, bo się przygotowuję trochę, zbieram materiały, coraz bliżej audycja o różnych gwiazdach, o różnych wizjonerach, można powiedzieć, branży growej, komputerowo-growej. Twórca będzie na pewno o twórcy Jet Set Willy, będzie o, czyli o Matthew Smithie, będzie o Borku z Top Secretu, który też ma na koncie jedną grę, co może was zdziwić, jeszcze na 8-bitowce. Będzie na pewno o Eriku Hashi, twórcy Another World. W ogóle w ostatnim CD Action, no teraz to już chyba w przedostatni, fajna była dołączona książeczka 100 gier wszechczasów. I tu mamy faktycznie w takiej małej podręcznej książeczce wymienione te tytułowe 100 gier wszechczasów. No, otworzyłem na losowej stronie. Jest Company of Heroes i Crisis. Pierwszy Crisis, bo tutaj są raczej tylko pierwsze części tych gier. Nie ma tak, że jest jakiś Prince of Persia 2, czy co, chociaż może jest. No, ale w każdym razie raczej jest taki trend, żeby te pierwsze części podawać jako ten to perfekcyjne, tą najlepszą, tą, po której już było tylko gorzej. A ciekawe, czy Gothic się znalazł, tak bardzo lubiany w Polsce, a na świecie chyba jakoś tak w ogóle w tle za produktami Bethesdy, Elder Scrolls. Grześku, czy teraz się słyszymy?
1: Mam nadzieję, że tak.
0: Doskonale, tak. Teraz jest chyba
1: Przepraszam,
0: nie ma sprawy.
1: Zakupiłem zewnętrzną kartę muzyczną i uczę się. Na laptopie w ogóle jest teraz ta zewnętrzna karta mikrofonów 5 podpiętych. Cholera wie, o co chodzi. Przepraszam.
0: Ach, te technikalia.
1: Tak, alkohol też nie służy, żeby temu sprostać.
0: No, ale tu tak widzę teraz z kolei w tych grach wszechczasów Fallout i Fallout New Vegas, czyli są też różne części. No, mówię, dla mnie New Vegas najlepszy. No, a może jakiś temat zaproponujesz? Taki już jeden tu z ostatnich.
1: Z ostatnich na dziś. Luźna audycja, ostatni temat, nocne radio. A to mi zabiłeś ćwieka teraz.
0: Jaka by była odwrotność nocnego radia? Taki biały wilk. Bo tu mamy złego wilka, czarnego, a jakby tak odwrotność.
1: Dzienna telewizja.
0: Dzienna telewizja.
1: Czyli poranna telewizja. TVN, śniadaniowy, takie coś.
0: Czyli to jest odwrotność nocnego radia. Telewizja śniadaniowa.
1: W sumie
0: dobre. Taka właśnie, bo też odwrotność radia, telewizja, tu śniadanie, noc, no super, bardzo mi się podoba. I co by tam było?
1: Jakob z tą horyzontalnie wyzwoloną panną, tak? Tam nadaje chyba.
0: Wyobraziłem od razu takie bogate studio, tam kamery, makijażyści, i główne wydanie wiadomości dziennej telewizji, a tam potrzeba i etam na przykład w garniturach. W garniturach. Panie redaktorze. Panie redaktorze etamie, mogę chyba tak do pana mówić, panie kolego, no co pan myśli tutaj o tej sytuacji, panie? No, byłem w Biedronce. No, taka dzienna telewizja.
1: No, parówki dzisiaj, no, jest promocja 8,99. Żartuję, to tak, też mem, jak wcześniej gadaliśmy.
0: Ja tam poszedłem, no, etam ma zawsze te opowieści trochę takie w stylu, ja tam patrzę, a tu są 4 parówki pakowane po 5,50, a ja tam widziałem, są pakowane też po 2 sztuki, one są droższe, ja się spytam, czemu one są, te są tańsze, a te droższe, no tu tak, i tu nie mamy, a tu okazyjnie, dzisiaj kupiłem sobie z bułką, se zjem.
1: Wiesz, to jest w tym najlepsze, że prawdopodobnie to by były bardziej wartościowe informacje dla milionów słuchaczy niż to, o czym oni tam pierczy kropki na co dzień.
0: To można takie połączenie, w ogóle zróbmy takie idealne nocne radio, co poprawić tutaj, to może takie audycje, zobaczcie, potrzeba ostatnio tam przygotowuje się, nagrywa, wcześniej se nagra głos, włączy jakieś aktorstwo, mu się włącza i tam dawno, dawno temu, jak dziad stary, tak pierdoli trochę. No ale niech mu tam się uda tego. No.
1: Też są takie po śniadaniowych telewizjach, też są takie później, no bo między tam śniadanie to już 9 nie bardzo, to między 9 a 12 jest znikoma słuchalność, to są takie programy, że ktoś kupił szkatułkę i chciał sprzedać i kupił za tam, nie wiem, 50 zł na targu, okazało się, że to tam była u carycy Katarzyny III na dworku i ona jest warta tam 30 000 na przykład i on się dowiaduje i takie smutne historie między właśnie 9 a 12. akurat.
0: Blacha by się czuł bardzo nieszczęśliwy, jakby była dzienna telewizja, bo w telewizji to w ogóle zawsze jest chwilka tylko na wypowiedź, tam ci liczą 10 sekund i już cię poganiają, tak. A blacha by zdążył powiedzieć dzień dobry w tym czasie najwyżej. Przywitać się w każdym.
1: W Top Gearze u Clarksona, Jeremy'ego Clarksona, on miał gości tam pod koniec odcinka, czy w połowie, nie pamiętam. Nie wiem, czy oglądałeś Top Gear.
0: No tam sporadycznie. Fanem motoryzacji jakoś nie jestem za bardzo.
1: Ja również nie jestem fanem motoryzacji, ale jednak tam taki jakby trzecia kalka Monty Pythona tam się odbijała.
2: Potrzeba 19 krawcze. Przyjmij proszę połowę Donaida, który dostałem.
1: Na wysokim
2: poziomie. Nie zamierzałem ukrywać przed tobą żadnych dochodów ani odchodów. Obiecuję, że
1: u Clarksona był prowadzący,
2: po
1: który mówił, że dostał chyba tam w MTV telewizji jako taką pierwszą pracę, bardzo, bardziej poważną, jakieś robić reportaże. I miał takie czasy na słuchawce tam, no dobra, teraz ten, dwie minuty, nie, masz dwie minuty z tym gościem. Zadał mu pytanie jazzmanowi jakiemuś. I taki stary w ciemnych okularkach, on tak przedstawiał tego Clarksona, siedzi ten jazzman i on mu zadał pytanie, co tam, coś tam, jak zacząłeś, jak się czułeś po ostatnim koncercie, coś takiego, takie prozaiczne pytanie. Ten tak myśli, nic nie odpowiada, czas leci, to mu na słuchawce napieprzają. Jak się czułem po tym koncercie? Za chwilę powtórzył pytanie. Jak się czułem po tym koncercie? Ci go na słuchawce cisnął, może koniec czasu, już reklamy mają lecieć. Jazzman, tak, koniec cięcie, wiesz, złapali go, nie? Chodzi mi o to, że właśnie ten gość Clarksona no mówił, że to są czasy, na sekundy cię liczą w słuchawce, krzyczą do ciebie i no nie ma przeproś, tak.
0: No dobra, dzięki za wypowiedź, arcyciekawą w ogóle, całe te, a ja to muszę komentarz przeczytać jeden od jednego człowieka, zwanego Jasne. Złym wilkiem, mnie zdenerwował. Dziękuję. Do widzenia. Przepraszam, rozłączyłem to chamsko, ale na chamstwo należy reagować chamstwem i godnością osobistą. Przyszedł prowokacyjny, czego się spodziewać po tych ludziach, to są psychopaci, prowokacyjny donate i próbuje się mnie tutaj już coś wmanewrować, ponieważ osobnik potrzeba 19, tak o nim powiem, zadeklarował tutaj, że jakby odda... że zwróci mi to ukradzione 4 zł z 8, jakby wycofał się, myślę, że po prostu wie, z kim ma do czynienia. Ale też być może on mnie chciał poniżyć, bo wiedział, że tutaj połowę z tego zabierze, prawie połowę, tip and donation, ja dostanę 2,20 gówniany. Specjalnie. To jest takie... No, to dobra. Zostawmy, bo to są przykre sprawy. Kolejna drama się szykuje. Przepraszam, głos mi się łamie, ale wyszło szydło z worka. Drwi sobie. Nie, no dobra. Komentarz. Dobranoc słuchaczom. Tu się żegna Karino. Dobranoc. Niepowtarzalny orgazm odpowiada. Trzymaj się. Taka wspaniała atmosfera na czacie Nocnego Radia. To właśnie, to jest to. Trzeba siać dobro czatowe właśnie. Dlatego dla wybranych jest włączone, tylko nie dla tam anonów, anon jakiś. Ja nie znam żadnego anona. Ja mówię, co, kim ty jesteś, człowieku? Skąd ty przyszedłeś w ogóle? Czy ty masz w ogóle opinię od krawca proboszcza, od kapitana, któregoś z kapitanów? Czy masz w ogóle opinię, że tu wchodzisz na tego czata jak do siebie? No i tak właśnie coś tu pokrzyknąć, tu się rozłączyć. To wiemy, kto za tym stoi. To jest ten, który o nas mówi, zły wilk. to zastanówcie się, czy tam wąż nie wychodzi gdzieś z nogawki. Daje wam na przykład paczkę, a tam nie ma przesyłki, tylko jest wąż. To jest taki właśnie kurier zła. Tak, no powiedzmy sobie to szczerze, kurier zła. Ostatnio kurier zła znów zaatakował w mediach, w publicznych mediach, na oczach wszystkich. No, spoliczkował, wyszydzał, oskarżał. Tam było wszystko. Tam było wszystko, kochani. No i dlatego właśnie tu musicie wspomagać. Ojciec dyrektor dobry, no, a ja, kurde, ja mogłem wam... Od początku tak mogłem tak w ten sposób mówić, to bym dzisiaj był bogaty w radio. Same takie audycje, bym tak po prostu, byście myśleli, że tak normalnie się zachowuję, tak mówię. Bogaty byłbym, wille, a wszystko to byłoby wspólne, nasze tu nocnikowe, jak wy to mówicie, tak z przymurzeniem oka, no, że nocniki... Tak, to wszystko tu jest wspólne, nasze. Ja tu tylko trzymam to u siebie wszystko i to jest na mnie podpisane tu na dokumentach, a tak symbolicznie, żeby no, ktoś musi pilnować. I ja te domy z basenem, te samochody mówią, że drogie. Co to tam? Jakiś Mercedes S dwuletni. To jest byle jakie to. Jak ja bym żył gdzieś w Ameryce albo gdzieś właśnie tak no, w innym miejscu, to by ludzie docenili, a tak to... No ale tutaj właśnie no, trzymam w ramach tutaj sekty Nocnego Radia, no tak mówią u nas sekta, ale to nie no, to, że żyjemy tutaj w odosobnieniu, że się mnie słuchacie, że mi przynosicie pieniądze i tu frykasy różne i że jak coś powiem, to świętość, że pomnik mi tu zbudowaliście z kotem tak bardzo ładnym, ze złota, no to nic nie znaczy. Mówią tutaj właśnie, że nocniki, że krawczyści, że zły wilk, no, a to niech szczekają, się tu zamkniemy w naszym obozie. No, nadawałbym się na guru. Miałbym taki wielki, wielki domek piękny, a dookoła takie małe jakieś namiociki, tam byście wy sobie mieszkali. I mi ten... Ja bym mądrości mówił jakieś? Mądrości? I za to tam byście mi przynosili jakieś tam drobiazgi ze złota, jakiś pieczony dzik, jakiś ten... Owocki, bo ja muszę dużo owocków jeść. I to by się nazywało kapłan w tej naszej cywilizacji. Kapłan. Kapłan król. Kapłan król Krawus pierwszy. Myśmy tak zrobili na egipską trochę. Modłę to fajne takie. Byście budowali mi jakieś takie piramidki. Ja nie mówię takie duże jak ta Hejhopsa. Na przykład, tylko takie bardziej symboliczne. Może być 3/4 tej piramidy. To w kilka lat, jak się zaweźmiecie, to w kilka lat zbudujecie mi taką piramidę. I tam nadajniczek na samym czubeczku, przez który ja będę nadawał. Każdy mówi, żeby się nadawał, a tych to nie ma aż tak wiele. A to a propos czego, Aspreol? No, w każdym razie cywilizacja. Nocne radio to wspaniały Boży klimat. To pisze niepowtarzalny odgłos. Źródło wiedzy i dobra. Ale również wielka odpowiedzialność. Kochani moi. Szanowni Państwo. Co tu jeszcze pisze? To dzieło nie przetrwa bez wsparcia słuchaczy. No. Pięknie powiedziane. Pięknie. przepraszam, znów trochę wzruszenie odbiera głos, ale pięknie powiedziane. To dzieło nie przetrwa bez wsparcia słuchaczy. I to dalej pisze. Słuchasz? Dzwonisz? No tak marketingowo teraz, taki tutaj, o, nowoczesna reklama. Słuchasz? Dzwonisz? A czy pomagasz? To właśnie trzeba tak jak w radiu profesjonalnie. Dzwonisz? Nie. Słuchasz? Dzwonisz? A czy pomagasz? I to jakiś taki sampelek. Yeah! Yeah! Dlatego zwracamy się do słuchaczy odpowiedzialnych o to, by nie odwracali wzroku i nie zamykali portfela. Bóg zapłać. O, Bóg zapłać w takiej reklamie. Bóg zapłać. To trzeba z namaszczeniem, to nie, to jednak ojciec dyrektor musi być, bardziej pasuje. Na początku jest, to dzieło nie przetrwa bez wsparcia słuchaczy. No to, a na końcu jest, Bóg zapłać. No to trzeba całość tak przeczytać. Słuchasz? Dzwonisz? A czy pomagasz? A czy pomagasz właśnie? Wiecie co? Ja to chyba słyszałem gdzieś. No to tak, to już widzę, że tu niepowtarzalny po prostu przekleił jakieś przemówienie z Radia Maryja i tam wkleił nocne radio. No właśnie, widzicie, takie to jest nocne radio, że tu się wytnie to nocne radio i można wkleić wszędzie. Była kiedyś taka fajna akcja, zalepianie dużych billboardów z reklamami, plakietką z dopiskiem. Jest po trzeciej w nocy, to mogę chyba powiedzieć. I chuj. No i tak było, fajne różne wychodziły takie żarciki, no bo to pasuje do dowolnego hasła reklamowego. To coś więcej niż zwykłe mydło. I chuj. Albo tylko teraz margaryna Boryna 10% taniej. I chuj. No i tak do wszystkiego pasuje, nie? I może coś w tym stylu zróbmy, że dopisujmy. A nie, ja wam nie będę podpowiadał, bo jeszcze zrobicie. No, jakieś dziwne akcje. No. Ewentualnie można by się podpiąć pod tamtą akcję i pod tym i chuj dolepić jeszcze kolejną plakietkę. I tak najlepsze jest nocne radio. Czyli na przykład jakiś tam billboard, jakikolwiek, no nie wiem. Od jeszcze przez tydzień kiełbasa zwyczajna 20% taniej, a kapusta pekińska tylko za 3 zł. I tam i chuj. A i dopisek, i tak najlepsze nocne radio. Taka reklama. Bardzo mądra. Może można tak się jakoś dogadać, żeby były, bo wiecie, zrobienie reklamy to trochę jest roboty, pieniądze i tak dalej, fundusze, organizacja. Dogadać się z kimś, żeby to były dwie reklamy w jednym. Nie zawsze, że jest jedna w jednej, tylko to będzie taka wspólna, że producent, nie wiem, kotłów gazowych, jakiś z dzich gaz, a my tam dodatkowo na końcu się wkleimy, że te kotły są bardzo dobre, tak uważamy w nocnym radio. Nie, to nie. Nocne radio potwierdza, to bardzo dobre kotły. Nie, też nie. Patron medialny, nocne radio. No nie wiem, coś tam się dopisać jakoś tak przynajmniej trochę. I on sfinansuje, pan Zdzisio, ze Zdzichpolu, a my mamy reklamę. Albo pół na pół się złożymy, zrzucimy. Drogo kosztuje, będzie. Tylko to musi być płynne przejście, nie? Na przykład się dogadamy z producentem musztardy, takiej, która jest mało tam znana marka, chcą się tam wzmocnić i powalczyć z Sarepską od Kamisa i coś czy coś, nie wiem. No i jakiś taki pomysł, na przykład dogadamy się jakoś, Etam zadzwoni i powie, no muszę Krawiec właśnie powiedzieć, że mamy tu do czynienia z przypadkiem bardzo takim, niesamowite się rzecz stała, bo ja właśnie smaruję kanapkę z mortadelą, tą musztardą, którą tutaj w radio ostatnio pokazałeś, potwierdzam, bardzo dobra, no i się jakoś tam podziałkujemy. Macie jeszcze jakieś pomysły, jak się gdzieś wpiąć? Może jakiegoś eksperta trzeba tutaj wykreować. Ekspert. No to... Nie wiem. Bite Eater, potrzeba. Max. Błażej. Potrzeba. Każdy tutaj. Ja też myślę, żebym się nadał na eksperta od wszystkiego. Specjalistę od deserów mogę być. Albo no, gdzieś tam pójść w media, do telewizji i się wypowiadać jako ekspert. Trzeba się wybić na plecach małych pedałów. Tak Ator zrobił, pisze słuchacz to. No tak, tak, potem tak jakoś to zostało nazwane. No to na kogo plecach ja mam się wybić? Weźcie kogoś, zaproście, żebym się wybił. Powiedzcie, jako słuchacze chcieliśmy Krawcowi zorganizować, drogi panie, i tu wklej nazwę jakiejś znanej szychy, osobistości, Marek Konrad. Panie Marku, my tu mamy takiego... niedorobiony taki prowadzący trochę, wiem, wydaje mu się, że jest radiowcem, gada, coś pierdoli, przepraszam, że tak powiedziałem, no i my chcemy mu zrobić niespodziankę, że go ktoś słucha, że Marek Konrad przyszedł, no jest taki biedny, pokrzywdzony chłopiec, tak. No i tak mu powiedzcie, on tam powie, o, taka sprawa, to może faktycznie przyjdę i to no, za darmo oczywiście, nie będę jej brał, zrobimy niespodziankę. No i ja tutaj wejdę sobie, zrobicie taki myk, że powiecie tam na przykład potrzebie, że w Nocnym Marku dzisiaj go nie będzie, że ja przyjdę nieprzygotowany, taki smutny, o, dzisiaj znowu chyba będę pierdolił głupoty, smakloki takie. A wy tam hi, hi, hi, hi, hi, hi. Ale się zaraz zdziwi. I tu ktoś dzwoni i tu podpisane Marek Konrad. A ja odbieram i mówię, ty kurwa, dość mam tego podszywania się, wypierdol, ty Anonie zasrany. No i tam zbuzgałem, zbanowałem od razu i już miałem dość, się ludzie podszywają. Tu Marek Konrad niby dzwoni. A potem taki w ogóle szok, to był prawdziwy Marek Konrad, Krawiec, ale tutaj wyraz bardzo obelżywy, bardziej wulgarna wersja zepsułeś, ale wszystko zepsułeś, motyla noga. No i tak by się zabawnie skończyło, że zadzwonił Marek Konrad i go zwyzywałem i się nie dodzwonił i poszło psu w dupę i dalej 20 słuchaczy. Dziękuję bardzo.

No i to by było na tyle. Powoli się będę ewakuował. Dzięki, że byliście. Dzisiaj tak luźnie sobie tutaj pożarciliśmy sobie za wszystkie czasy. Człowiek sobie lubi czasem pożarcić, a nie ciągle jakieś mam, ciągle same takie mądre rzeczy mam wam mówić, to wam głowy pękną od tego. Ja muszę też trochę się pośmiać, pożartować, jak taki nauczyciel. No. Nie, oczywiście żartuję. Głupoty gadam. Po prostu dzisiaj gadki ostateczne. Tak mnie wzięło, żeby sobie po prostu pogawędzić na antenie. Lepsze to niż nic. Darowanej audycji nie zagląda się w co? W źródło pliku, nie wiem. W tagi. W tagi się nie zagląda.

W audycji było dużo komercyjnej muzy, więc raczej to jest nienagrywana rzecz, tylko online. Takie spotkanko nocne. Fajnie, że sporo telefonów było. Dzisiaj luźniej, więc można dzwonić wiele razy te same osoby. No, nie zawsze to się sprawdza, ale jak jest tak bardziej afterowo, to i kilku naraz może nawet rozmawiać, co też dzisiaj było więcej niż jedna osoba na antenie przez moment.

0: Dzień dobry, Nocne Radio. Przepraszam, raczej dzień dobry, Night City. A my to raczej dobry wieczór, Nocne Radio, Night Radio. Cóż za zbieżność nas. Nocne Radio, no właśnie, to takie radio, które mogłoby grać w świecie cyberpunka. W sumie tacy trochę jesteśmy, nie? Tacy nocni, trochę dekadenccy, być może. Trochę w klimacie noir, gdzieś tam pojawiają się neony. Gdzieś tam spotykamy się w jakichś podejrzanych spelunach i tak dalej. Tak więc jesteśmy kompatybilni z Night City. My, Nocne Radio. Tym bardziej, myślę, warto pogadać sobie o wydarzeniu, o wielkim wydarzeniu w świecie gier. Chodzi oczywiście o to, że ukazał się w końcu długo oczekiwany Cyberpunk 2077, dobrze mówię po angielsku, 2077, i z tej okazji chciałbym się zastanowić nad tą gierką właśnie, zastanowić się w takim sensie, że ocenić, podzielić się swoimi refleksjami, pogadać z wami na antenie też, na żywo, bo wszystkie audycje u nas są na żywo praktycznie. No i możemy się podzielić wrażeniami, a zdanie o tej grze bywa różne. Sam jestem trochę rozdwojony, przyznam, i mam ambiwalentne odczucia względem tej gry. Na pewno jest różnica między Wiedźminem Trójką, też od studia CD Projekt Red oczywiście. No, tym razem jest troszkę inny klimat wokół gry. Jest, myślę, okazja, żeby sobie podyskutować o samym gatunku cyberpunk lub cyberpunk, jak to się kiedyś mawiało. Kiedyś się częściej właśnie mówiło o cyberpunk. Ale to były jeszcze czasy, kiedy wydawnictwo Copernicus wydało pierwszą u nas w Polsce edycję RPG-owej, papierowej wersji cyberpunka. No a dziś, i to był cyberpunk, druga edycja tego systemu fabularnego, Cyberpunk 2020. Potem się ukazał nawet Cyberpunk 3.0. O tym też opowiem trochę, o różnych tych edycjach, o pierwszej, drugiej, trzeciej i o samej grze, o tym chyba najwięcej, ale być może tematy zejdą na trochę inne tory. W końcu mamy piątek, noc jest długa i spokojnie możemy sobie pogadać o wszystkim i o niczym, jak to w luźnych gadkach. Siemano, siemano, witam wszystkich serdecznie. Witajcie kasztany. No jakie kasztany? Zimę mamy, nie ma kasztanów już. A ty grałeś w tego Cymbergaja? Pyta Porfiri. Cymbergaj, tak. Tak, grałem. Ale tylko chwilę, tylko chwilę. Ale dużo widziałem gameplayów, recenzje czytałem różne, słuchałem różnych ludzi, którzy nadają streamy stricte growe i ich opinie też znam. Znam też opinie ludzi, których kojarzycie z naszego podwórka. Rozmawiałem o cyberpunku z Balka NS-em, którego pozdrawiam serdecznie. No to taki mój święty Mikołaj w tym roku też. Dostałem fantastyczny prezent, słuchajcie, od człowieka. Mianowicie konsolkę PS Vita, w którą sobie gram, i przyznam, że dla mnie spotkanie z tą konsolką przenośną do gierek PS Vita było chyba większą przygodą i ciekawszym doznaniem niż pierwsze wrażenia z cyberpunka. Ale też nie myślcie sobie, że jestem jakoś źle nastawiony tutaj i że skreślam tą grę, czy zawiodła mnie jakoś mocno. Nie, jak mówię, tutaj mam, sam do końca nie wiem, co myśleć. Po prostu gra w niektórych aspektach jest niesamowita, a w innych zawodzi. O to chodzi. Jest nierówna dosyć. Czasami aż nawet dziwne, że pewne rzeczy nie zostały naprawione, ponieważ błędy pojawiają się już na samym początku gry, różne niedoróbki i tak dalej. Znaczy, ta gra to jest w ogóle ciekawe zjawisko, bo to jest może trochę mniejsza niż się wszyscy spodziewali, ale jednak jest to jakiś przełom, jakaś rewolucja. Mniejsza, większa, ale jednak jest to jakiś przełom ciekawy w świecie gier, myślę. Może nie od strony technologicznej aż tak bardzo, ale może od gdzieś tam pod względem sfery obyczajowej trochę też, bo tu są różne kontrowersje. Baba z pindolem. Rzucam takie hasło. To już kobieta z pindolem. No to hasło już nie pierwszy raz się pojawia. Jest to coś takiego, co kobieta z pindolem jest jakimś tam symbolem naszych współczesnych czasów trochę. Tych czasów genderowych, czasów, gdzie nas się często nakłania, zachęca, zmusza do tolerancji, inności, a ta inność gdzieś się kręci wokół sfer płciowych, seksualnych. Już przy tworzeniu postaci do cyberpunka pojawia nam się na przykład taki tekst: wybierz sobie rodzaj ciała, typ ciała. Typ ciała, czy jakoś tak to było nazwane, nie wiem, czy dobrze przytoczyłem. Mam tu trochę notatek i sprawdzam, czy znajdę gdzieś tu. Tym razem nawet na kartkach, nie tylko na WordPadzie zwyczajowo, ale nawet pisałem trochę długopisem. Sobie na kartkach różne rzeczy zapisywałem i to jest też ciekawe, ponieważ no, trochę mnie do tego gra zmusiła, po prostu już nie chciałem mojego biednego komputerka obciążać aż tak bardzo, żeby jeszcze coś tam w tle zapisywać, jakieś screeny robić, więc gra sobie grała, a ja sobie notowałem na kartce. To też ciekawe. Pojawił się na czacie Zenon, który zaczyna od tutaj jakichś dramowych rzeczy, bo pewne osoby to jest Zenon chyba, nie? I Furiata zachęca, żeby poszedł na odwyk i go tutaj męczy. Człowieku, o cyberpunku gadamy. Co ty taki marudny się ostatnio zrobiłeś? Ciągle ma jakieś problemy tutaj do ludzi, coś. Wyluzuj, dzisiaj mamy piąteczek, piątunio i gadamy o luźniejszych trochę sprawach, może bardziej na wesoło. Kwestie te genderowe też zawsze cię tam jakoś interesują. No to masz temat, bo w cyberpunku możemy sobie zrobić, słuchajcie, nawet mężczyznę, który mówi głosem kobiety. To mnie zaskoczyło, przyznam. W ogóle sam ten edytor postaci, czyli ten moment, w którym tworzycie własnego bohatera, Już nikogo dzisiaj nie szokuje, nie dziwi to, że mężczyzna się wciela w kobietę. Tu się przyznam, że też czasami gram kobietami, ale w pewnym momencie wydało mi się to dziwne, nie? Ale tutaj, słuchajcie, robicie sobie kobietę z pindolem, macie do wyboru pindola obrzezanego i normalnego, czyli... A mogę zadzwonić? Pewnie, Zenon. Nawet liczyłem na to, że zadzwonisz i pogadamy sobie trochę o cyberpunku. Słuchajcie, możecie sobie wybierać rodzaj owłosienia łonowego, nawet fantazyjne fryzury łonowe i jeszcze zafarbować je na różowo. To jest dziwne trochę, prawda? Jest to coś, co z pewnością będzie komentowane. Na razie zaskoczyło mnie trochę to, że ludzie nie za bardzo w ogóle zwracają już uwagę na takie rzeczy. Czyli ta rewolucja obyczajowa, która gdzieś tam w nas, której doświadczyliśmy, sprawiła, że to już nas nie szokują zupełnie takie rzeczy. No jest to taki uśmieszek mi się pojawił na twarzy, nie? Kobieta z pindolem, gadająca męskim głosem, mająca fantazyjne owłosienie łonowe na różowo zafarbowane, 100 kolczyków w uchu, 5 kolczyków w nosie, cyberwszczep, jakieś blizny. W ogóle postacie w tej grze są takie bardzo jakby naturalne. Mówię jeszcze nawet o etapie, kiedy tworzymy własną postać. Zadziwiło mnie na początku, zaskoczyło może to, że postać ma taką niedoskonałą cerę, jakieś takie bruzdy, wypryski, nie? Kobieca figura też nie jest tutaj taka idealna, jest taka, wiecie, bardziej normalna. Taki realizm jakby, taki naturalizm, nie? Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie to też jakieś tam zaskoczenie małe. W ogóle gra odchodzi. CD Projekt Red jest zresztą znane, że ich gry RPG, czyli takie, w których odgrywamy rolę jakiegoś bohatera, doskonalimy się w różnych umiejętnościach, rozwijamy i tak dalej, wpływamy też na bohatera, pewna symulacja taka człowieka, nie? Tutaj w ogóle mamy trzy możliwości rozpoczęcia gry. Korpo, punk i nomada. Właściwie zmieniłem kolejność, ponieważ jest nomada. Nawet nie wiedziałem, że tak się odmienia. Nomada. Myślałem, że się mówi nomad. Nomada. No dobra, niech będzie nomada. Czyli taki bardziej Mad Max, podróżnik, osoba, która gdzieś się przemieszcza po pustkowiach. I która ceni sobie wolność, pewne zasady, taką rodzinność, wskutek czego jest gdzieś tam w opozycji do tego korpo, które jest po drugiej stronie jakby, gdzie zaczynamy knując już jakieś intrygi korporacyjne i tak dalej, wojny korporacji, jak wiadomo w cyberpunku są takie wojny korporacji, no i punk, czyli człowiek ulicy, kontakty z różnymi tam złodziejami, paserami. Taki też początek jest, że pomagamy odzyskać dług. Czyli trzy różne rozpoczęcia. To jest fajne. Ale na antenie już jest Zenon. Witam cię, Zenonie.
1: Szczęść Boże, ale to punk czy fixer?
0: Punk. W ogóle na początku miał być nomad, street miało się nazywać to, street i korpo. Mamy ostatecznie nomada, punk i korp. Nie korpo, tylko korp. Tak się to nazywa. Trzy drogi, trzy ścieżki rozpoczęcia, co uważam jest świetne, bo zawsze chciałem taką grę, gdzie mogę rozpocząć na kilka sposobów, nie?
1: Takie buty. A powiedz mi, ty sobie kupiłeś tą grę, czy taką masz tańszą wersję?
0: Kupiłem. Nie chcę już piracić gier, bo wiesz, no tym bardziej tutaj gra polskiego studia. 7 lat ją robili. W ogóle jaka to produkcja, nie?
1: No,
0: ile to czasu?
1: 50-70, znaczy 5-70.
0: Pierwsze uruchomienie. Dałem wszystkie detale na low, czyli jakby ktoś nie wiedział, to są takie, najmniej gra jest wymagająca, po prostu wszystko jest uproszczone, wyłączone na minimum i tak dalej. Wszystko dałem na low, taki tryb, i nie byłem zachwycony, wiesz. Zaczęło przy obracaniu się dookoła kamera, wiesz, tak czułem takie lekkie opóźnienie, które strasznie źle na mnie działa. Jak czujesz, że myszka, wiesz, nie działa płynnie, to siada mi trochę przyjemność z gry wtedy. Nie wiem, czy też tak masz.
1: No, dokładnie tak.
0: Szczególnie przy grach FPP, gdzie mamy widok z oczu, dużo się strzelamy, dużo jest akcji, no to takie jakieś haczenie obrazu, dogrywanie, mała płynność w ogóle w ruchu myszką, co najważniejsze, no to jest straszne. Natomiast pokombinowałem trochę z grą, skorzystałem z bogatych bardzo funkcji, które ma silnik. Na przykład można sobie zrobić, nie wiem, ty będziesz pewnie lepiej wiedział, że gra ci dynamicznie zmienia jakby rozdzielczość. Że po prostu jest jakby obraz renderowany w niższej rozdzielczości i rozciągany do twojej. Takie uproszczenie trochę, wiesz, grafiki, nie? W ten sposób. I dałem, że mi downscaluje, czy jak to tam się mówi, od 50 do 80% rzeczywistego obrazu, ale największą, tak mi się wydaje, bo jeszcze tego dokładnie nie testowałem, przyłączcie sobie jakość tekstur na średnią, nie na wysoką. Wydaje mi się, że gra zaczęła płynniej działać, już się przyjemniej gra. Jak jestem w pomieszczeniach, jak jesteście w pomieszczeniach zamkniętych, gra wtedy wyłącza jakieś tam miasta, nie ma dookoła miasta, nie ma tłumu i tak dalej. Fajnie działa, działa dosyć płynnie, oczywiście przy tym low i przy tych niskich detalach i tym downscalowaniu, nie?
1: No szkoda, bo na tych oryginalnych wymaganiach, co było zapowiadane, to ta twoja karta powinna to na średnich uciągnąć, a tu tupa zbita, nie? To też są ludzie strasznie wkurwieni na to, taki stan rzeczy.
0: Tak, tak. Podobno zwrotów trochę było tej gry i tak dalej.
1: No, no.
0: Nie bez, no, czy jakimś tam echem się

0: Nie są obiektywni, tylko pierdolą takie, wiesz, rzeczy. Ten Marcin Rola z TV Gry, to proszę cię, tak tylko o tych liczbach powiedział, no jest ich dużo, nie? I tak nic więcej, nie? A tak, no, gra kurwa mega słynna się zrobiła od tego, jak bardzo jest zawalona syfem, nie? Błędami, niedoróbkami, to aż cycki swędzą. A tobie się trafiły jakieś błędy?
1: Tak, gra jest potwornie zgliczowana, zabugowana, niedopracowana. To mnie aż zdziwiło, ponieważ, no nie wiem, nikt tego nie tetował, jakby to Energik powiedział. Nikt tego kurwa nie tetował, to na galerach powinni pływać ci beta testerzy, bo jeśli mi się wyłącza bieganie i nagle nie mogę biegać, bo mi klawisz Shift przestał działać. Ludzie donoszą, to potrzeba chyba mówił, że mu się questy psuły, musiał od nowa wgrywać grę, bo nie sposób było dalej ciągnąć, bo ktoś tam zniknął, ktoś tam nie chciał zagadać, wiesz, jak to jest, nie?
0: To jest niegrywalne, nie?
1: Nie,
0: Tak na dobrą sprawę.
1: tak, jest gra mocno niedopracowana, no ale czy Wiedźmin też nie był taki, też, czy nie był popsuty na
0: Nie
1: początku?
0: wiem, nie wiem. Ja mam taką politykę, że nigdy nie gram, nie kupuję preorderów. Nie gram w premierowe wersje gry i po prostu mam to w dupie. Nie, to jest bez sensu przy obecnych czasach, bo gry przestały być szczególnie te drogie, takimi dziełami sztuki, tylko stały się jakąś maszynką przez tych korpolutków właśnie, notabene robioną, nie? I muszą być dotrzymane deadline'y, terminy, a produkt nie jest już tak do końca dziełem sztuki, tylko jest produktem jakim, wiesz, przemysłowym, nie? Tu jest dupa zbita. Tutaj chcieli przed świętami zdążyć i jest kurde padaka. Co z tego, że inna gra tak ma? No to właśnie dlatego nie kupuję takich gier nigdy na premierę. A nosiłem się z zamiarem, żeby to zrobić z Cyberpunkiem, ale tak śledzę to przesuwanie i widzę, że ten termin był na siłę. No i stwierdziłem, a pierniczę to, nie? Nie złamię tej zasady. Niektórzy złamali, PKNS złamał, no i żałuję, nie?
1: Tak, Balka NS żałuje i nawet, wiesz, się posunął do takich opinii, że to powinni mu kasę oddać. Jest rozczarowany chyba mocno grą. Ale tutaj wydaje mi się, że bardzo dużo jednak wpływa komfort gry na jakość zabawy, wiesz? Bo na gołym Balka NS gra, z tego co mi się wydaje przynajmniej, na gołym, znaczy na tym zwykłym PS4.
0: Nie, chyba prosiaka ma też.
1: To potrzeba ma prosiaka, ale Balka NS mówił chyba, że gra w 720p, a potrzeba mówił, że gra w 1080p, czyli wyższej rozdzielczości. Mnie najbardziej zaszokowało to, że gra obecnie nie ma czegoś takiego jak full screen. Gra po prostu się otwiera za każdym razem w oknie bez ramek. Nie
0: tak,
1: możesz.
0: Tak, mają tak często gry teraz, no.
1: To czemu tak mają gry? Przepraszam
0: nie
1: bardzo.
0: Mam, nie, no widzisz, ma prosiaka BKNS pisze.
1: A.
0: Tylko on bierze pod uwagę to, że też się tam skaluje ta rozdzielczość, dlatego jest taki kibel. Tutaj ordynator szpitala Horus pisze, że no nie, Cyberpunk też jest słabym produktem, korpo jak gry od Ubisoftu i Activision pytajnik. No tak, nie gram w gry od Ubisoftu i Activision, nie? Są słabe dla mnie. Tak, chyba, że gdzieś są za 20 zł na Łowcach, no to wtedy se kupię, nie?
1: Tym słuchaczom i słuchaczkom, którzy są trochę zniechęceni dzisiejszym tematem, bo powiedzmy nie są bardzo growi, nie interesują ich gry, to słuchajcie, no myślę, że temat się potem zmieni. Na razie trochę tak geekowsko sobie tutaj gadamy nawet o grafice, o detalach, o świecie, no bo jest okazja po prostu, ale audycja na pewno będzie dzisiaj długa, więc możecie sobie też wrócić na przykład za niedługo i zobaczyć, czy coś się tu zmieniło.
0: No ja jestem, powiem ci, kurczę, zawiedziony troszeczkę, bo też z jednym z argumentów kolejnym, do którego miałem rozważyć kupno X-klocka tego nowego, lepszego, no to był ten Cyberpunk. Nawet wahałem się, ten słabszy, ten gorszy, ten lepszy, a tu się okazuje, że on nie uciągnie 60 klatek w 4K, nie? Albo masz 60 klatek w 4K, albo masz wodotryski 30 klatek na najlepszej konsoli, jaka jest na rynku, nie? No.
1: Gra ma strasznie, mi się wydaje, że to jest gra na lata, to znaczy ja się cieszę, że ją kupiłem, ponieważ to jest taki to fajny symulator świata, tam się dużo dzieje, wychodzicie na miasto i to miasto faktycznie tętni życiem, chodzą tłumy, ludzie gadają ze sobą, jeżdżą samochody, możecie sobie pojeździć po tym mieście, gdzie różne knajpy i tak dalej. Jest tego więcej niż w słynnym Grand Theft Auto, gdzie też świat żył. No i tą grę można użyć do testowania sobie sprzętu. Przypuszczam, że jak kupię sobie kiedyś lepszą kartę graficzną, lepszy sprzęt zdobędę, to będzie się dużo lepiej w to grało.

0: prostu...
1: To nie jest moment na to. Karty graficzne są drogie niestety, także... Słabo.
0: Gra ma dużo różnych opcji, dużo różnych ustawień, tam są technologie jakieś, do specjalnych cieni, do wolumetrycznych chmur, które wyglądają lepiej. Ustawiamy jakość odbić w lustrze. Gra wykorzystuje karty RTX, które no, sprawiają to, że odbicia w różnych kałużach, w szkle wyglądają bardziej realistycznie, ponieważ jest to prawdziwy ray tracing. No, prawdziwy jak prawdziwy, no to już taki zbliżony do prawdziwego.
1: No i czekaj, czekaj, tu się zatrzymajmy na chwilę. To karta graficzna taka z serii 3000, ta najtańsza, w sumie to jest około 2000 zł, 2100 zł. I ta sama karta graficzna ona kosztuje tyle, co najlepsza konsola obecnie, na której masz lepszą jakość, płynność i niezawodność. Znaczy niezawodność to jeszcze nie ma, ale na pewno płynność, nie?
0: No ale jaka to miałaby być ta najlepsza konsola, na której masz komfort grania w Cyberpunka, taki jak na dobrym PC-cie?
1: Nie, na takim PC-cie za cenę karty graficznej,
0: aha, za cenę karty,
1: która ma ray tracing sensowny, to masz całą konsolę, która ma lepszą wydajność niż ta karta. Mhm. No,
0: W każdym razie eksperymentujcie z tymi ustawieniami, można sobie grę dostroić, ona zaczyna wyglądać coraz bardziej paskudnie, wam powiem. Włosy, postaci zaczynają mieć takie dziwne przeźroczystości, jakby taka przeźroczystość dithering-owa. To już sam robiłem lepsze włosy na Unity, więc bardziej realistycznie wyglądające, ale też wiem, jakie jest zapotrzebowanie na moc obliczeniową, jeśli zaczynacie stosować jakieś skomplikowane, wymyślne shadery do włosów na przykład. Never mind. W każdym razie grę można sobie dostroić tak, żeby znośnie działała na moim sprzęcie. Było pytanie, jaki mam. Ja mam RX-a 570. Zenon mi nawet pomógł kupić. Przypominam, właśnie była tu akcja, że rozmyślaliśmy, jaką kartę kupić. W końcu wybór padł na taką, że dobry bardzo stosunek jakości do ceny i no taka ze średniej półki. No niestety, jest ona jako minimalna wymieniana właśnie przy tej grze. No i to się czuje. Średnia. To się czuje.
1: Była jako średnia niestety. Taki był zamysł. Szkoda, że ta 580 wtedy nie pykła. Ajajaj, byłaby różnica troszeczkę.
0: Chyba nie taka duża, nie?
1: No nie, bo ty masz tą wersję, która ma dobrą pamięć. Szybko mi dużo, nie?
0: Mirek pisze, spróbujcie sobie super, duper, ultra ustawień na GeForce Now. Jest jakiś GeForce Now?
1: Jest ta usługa do grania przez neta.
0: Aha. Aha. No ciekawe, jak to działa. Może, słuchajcie, możecie się zawsze tu przyłączyć, nawet teraz. Myślę, że Zenon się nie pogniewa, jak jeszcze ktoś tu do nas dołączy.
1: Nie, słuchaj, ja nie jestem ten. Tak jak mówię, według tekstu BKNS mówił, pierwsza promocja będzie za 18 miesięcy i to może będzie taka miara tego, czy jest wypał, czy nie wypał, bo jeżeli to zrobią wcześniej niż za 18 miesięcy promocję na GOG-u, to znaczy się, że jest dupa i stopa, nie? No, ale to ja może taką historię z racji tego, że nie grałem. Pierwszy Cyberpunk to był Cyberpunk 2013, żeby było zabawniej, bo tak niektórzy mówią, że o, my żyjemy już w roku, w którym był oryginalny Cyberpunk. Już drugi raz żyjemy w roku, w którym był oryginalny Cyberpunk. Ja w 13 nie grałem, natomiast w 2020 grałem namiętnie i to jest jeden z moich ulubionych systemów. Jego cechy charakterystyczne to jest na przykład to, że masz minimum 10% szansy na to, że nawet najlepsza broń ci strzeli w ręce. Jeżeli się trzymasz korowo zasad podręcznika, no to co chwilę po prostu komuś wywala broń w ręce. Można bardzo łatwo odstrzelić komuś kończynę. Śmiertelność jest ogromna. Tam powiedzmy, że pistolet taki zwykły 9 mm zadaje maksymalnie 12 obrażeń. A żeby urwać komuś głowę czy coś takiego, albo okaleczyć na trwałe kończynę, to trzeba zadać 8, nie?
0: Słuchaj, masz, ale no. Przepraszam, że ci przerwę. Spróbujmy może mniej, wiesz, o tym, ile zadaje pistolet tam K, bo to wiesz, dla ludzi brzmi czasem trochę obco. Może byśmy w ogóle opisali, co to jest za świat, jak to się zaczęło, nie? Słuchajcie, no za początek Cyberpunka, znaczy takiego, no pierwszym takim dziełem, które mówi się, że to właśnie stricte cyberpunkowe, no to jest Neuromancer, nie? Gibsona. Potem mamy, no jakby to chronologicznie ułożyć. Ja w ogóle natknąłem się na komiksy, które były jeszcze wcześniej. na przykład w ogóle pierw było opowiadanie Cyberpunk, stąd pochodzi nazwa, opublikowane w magazynie Amazing Stories. I tą nazwę zawdzięczamy pisarzowi, Bruce'owi Bethke, który no właśnie nazwał po prostu tak swoje opowiadanie. No mało znana osoba, a ciekawa, bo to był były muzyk rockowy, były nauczyciel i były producent parówek. To jest rok 82. Rok 88 to jest pierwsza edycja growego, tego fabularnego Cyberpunka 2013, o którym wspomniałeś. Cyberpunk 2020, od którego my zaczynaliśmy, bo się w Polsce ukazał w 95 roku nakładem wydawnictwa Copernicus. No to jest już druga edycja. Na świecie to jest rok 90. Wyjdzie Cyberpunk Red, czyli najbardziej aktualna ta wersja fabularna, growa, i on będzie opowiadał o wydarzeniach między rokiem 2020 a 2077, co tam się działo, nie? Wojny korporacji i tak dalej. Cyberpunk 3.0 to jest nieautoryzowany przez samego Mike'a Pondsmitha, autora tego systemu, on się od tego odżegnał i nie jest on uznawany za kanoniczny.
1: Był, póki się wydawało, że będzie kasa z niego, a później się okazał takim gównem, że to się w parę nie mieści. Nie?
0: Mamy też łowcę androidów, Blade Runner, 82 rok film, a opowiadanie Filipa K. Dicka, czy androidy śnią o elektronicznych owcach? To
1: ja bym tego opowiadania bym nie nazwał cyberpunkiem, tak na dobrą sprawę. Tam... Nie. To niekoniecznie jest cyberpunk. To bardziej jest psychologiczne opowiadanie. Niektórzy mówią, że to jest, ale film jest bardziej cyberpunkowy niż opowiadanie.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Ale tu nawet sam Philip K. Dick przyznawał, że dla niego z kolei inspiracją były komiksy, na przykład The Long Tomorrow, scenariusz Don O'Bannon, rysunek słynny Mobius, nieżyjący już, legendarny rysownik. Po prostu, no jak ze wszystkim, to ewoluowało. Ale co to w ogóle jest za świat? Świat, no gdzieś tam w centrum, jest to Night City, wielkie miasto, które założył jakiś przedsiębiorca, który chciał stworzyć takie miejsce, które się odżegna od dawnych jakichś reguł, zasad, że tam będzie wolność. Trochę taki libertariański raj, prawda? Wolność, chcącemu nie dzieje się krzywda. Ćpaj, wolny dostęp do broni, jakieś zapędzenie się w tym, no ale to rządzą wszystkim korporacje, molochy, które nie mają narodowości, są są globalne po prostu. Arasaka, Militech, ale też kilka tam innych jeszcze było. No i co, jaki to jest świat? Jak ty postrzegasz w ogóle świat cyberpunka? Co jest dla ciebie tu kwintesencją w ogóle? Może bunt przeciwko systemowi, który gdzieś tam zawsze jest. Nawet w tej grze tutaj zaczynasz, możesz zaczynać jako korpo, ale założę się, że też się to sprowadzi do antysystemowych jakichś treści, no bo sam Johnny Silverhand, no to jest buntownik, antysystemowiec, który kiedyś był związany tam z wojskiem, stracił rękę, tam był muzyk rockowy, no i on jest jakimś tam buntownikiem, nie? Ten słynny Johnny Silverhand, w którego się wciela Keanu Reeves.
1: No, jak mam być szczery, dla mnie esencją cyberpunka, taką rzeczą, którą faktycznie to odróżnia od wszystkiego innego, jest to, że ta technika jest taka, powiedzmy, że częściowo sensowna, ale jest bardzo dostępna szeroko, nie? Ogromnie. Te wszczepy można praktycznie na ulicy sobie pochytać. No, mamy ten 2020 rok i wiemy, że to nie jest możliwe jak na razie. I to myślę, jest dla mnie ważne. A tam, czy ten bunt z systemem, ja tego na sesjach nie odczułem. I się tam faktem były te korporacje tymi złymi do bicia, ten Militech, Arasaka. Każdy miszgry miał swoją ulubioną taką do bicia. No ale czy to jest takie ważne w kanonie? Zależy, nie? To trzeba poczytać te podręczniki, bo czasami też są problemy z państwem, z mafiami. Nie. Najważniejsze są wszczepy. Dla mnie esencją cyberpunka są wszczepy. Resztę to sobie ułożysz, ale wszczepy to jest podstawa, nie?
0: No, czyli transhumanizm, jakby nie patrzeć, nie?
1: Tak, chodzi o to,
0: bardzo
1: że...
0: Bardzo mocno zarysowany w tej grze.
1: Dzięki tym wszczepom jednostka może mieć tyle siły i na tyle swoje możliwości powiększyć, że może mieć realny wpływ na otoczenie dookoła niej samej, nie? Że może sama się stać taką maszyną zabijania, że jest w stanie zagrozić właśnie tym korporacjom, rządom albo innym takim jak ona, nie? To po prostu, że technika masakrycznie zwiększa możliwości jednostki i to ma ogromne konsekwencje.
0: Dla mnie w świecie cyberpunka, no tak się skupiam trochę na Night City jako tym centrum, to tutaj jakby czuć, dla mnie jest odczuwalne to, że system jest wszechwładny, że tutaj jest jakby... No coś przeskrobiesz, to przylecą zaraz jakimś latającym samochodem, jacyś super komandosi cię rozwalą z działka po prostu, nie? Służba zdrowia jest prywatna i właściwie to wyglądają jak jakaś grupa zbrojna, nie? I pomagają, mają spluwy, tam jeszcze cię ostrzelają, żeby ratować swojego klienta.
1: No, ale Traumatyn to nie jest jedyna służba zdrowia, jaka tam jest, nie?
0: Są jeszcze inne, tak? No mamy świat oprócz tego, że tętniący seksem, tętniący wolnością, tętniący tym transhumanizmem, każdy sobie rzepkę skrobie, dużo gangów, te korporacje, fajny jest to świat i moim zdaniem jest to świat, który to jest taki podgatunek science fiction, który bardzo mocno jakby nawiązuje do czegoś, co jest dla nas prawdziwe, co puka do naszych drzwi, nie? Co nas dotyczy.
1: Gdzie te wszczepy?
0: No słuchaj, no ludzie sobie od dawna robią operacje plastyczne, to tak się strasznie nie różni od sobie tam wszczepienia metalowej szczęki czy coś, zrobić sobie cycka silikonowego, implanty zębów, sztuczne kończyny, też gdzieś tam w powijakach trochę to jest, jeśli mowa o jakichś takich kończynach, które reagują, że możesz, wiesz, sterować jakby myślą, niemniej no to są takie jakieś hipernowe wynalazki, ale też już gdzieś tam to jest. Korporacje są wszechwładne, jeśli chodzi o takie wizualne aspekty. Popatrz, wszyscy chodzą w cyberpunku, coś, co jest podkreślane jako taka kwintesencja, to styl, że musisz mieć styl. I mamy taki świat, w którym każdy takim szpanerem trochę jest, nie? Tu ma dziary, tu se włoski ufarbował, tu ma se zrobił zęby na różowo, tu jakieś cybergały i jest dumny z tego, że tak wygląda szpanersko, nie? I to jest podkreślane na każdym kroku, że tam nie chodzisz w szarej ortalionowej kurtce, tylko wiesz, wypasione masz wszystko na maksa, każdy takim dresiarzem trochę jest.
1: Ja tam na ulicy widzę ludzi, którzy wyglądają niemal identycznie, szczególnie młodzież, to klony są kurwa, więc żaden styl, tylko kopiowanie innych, kompletne klony, więc tu się nie zgodzę. Może w świecie teledysków typu Masno są tacy ludzie, jak mówisz, to, chociaż tam też widziałem klony, ale tak, o to chodzi w cyberpunku, żeby wyglądać dziwnie, zgodzę się co do tego. Natomiast jeszcze raz, nie ma tych szczepów, słuchaj, tak naprawdę od lat 80. w kwestii tych szczepów typu sztuczne ręki i tak dalej niewiele się zmieniło. Zobacz sobie sondę, która była na ten temat. Nie ma wielkich postępów w tej kwestii. I to jest ta różnica, to jest ta science fictionowość cyberpunka, że to jest bardzo tanie i bardzo łatwo dostępne. Nie? To robi tą różnicę. Dlatego to jest science fiction, nie? Niestety. Nie, ty wiesz, zwróć uwagę, że nie ma w ogóle poruszonej kwestii, czym są zasilane te wszczepy. To jest taki przemilczany wątek, nie?
0: No tak, źródła energii są często tak jakby nieznane w różnych dziełach science fiction. Nie wiemy, jak coś się udało zasilić, nie? Tutaj też, nie wiem, jakaś bateria, no ale czy to jest takie ważne, czy tam jest bateria, czy...
1: To wiesz, jeżeli porównujemy do naszego świata, to jest zajebiście ważne. A jeżeli się jaramy po prostu tym światem, który ja uwielbiam, podkreślam i czekam, aż tą grę załatają i bardzo chętnie sobie zagram, To dupa, co mnie to tam obchodzi. Znaczy, wiesz, słuchaj, w Deus Exie to miało znaczenie, bo te wszczepy, większość z nich wymagała zasilania, nie? Tam miałeś jakieś bioelectric cell, sam fakt, że musiałeś, że to było skończone, robiło różnicę, nie? A w cyberze nie bardzo, nie przypominam sobie, żeby w systemie były jakieś szczepy, które wymagały jakiejś amunicji, że tak powiem, czy stricte amunicji taka, nie wymagały jakiejś energii, ogniw paliwowych czy czegoś takiego, nie? To tam było pominięte, to było jakieś perpetuum mobile, mogłeś być wielką maszyną i nie było napisane, na co jeździsz. No, dopóki nie byłeś chyba jakimś czołgiem, to wtedy nie było przelicznika, ile ktoś zużywa paliwa, nie? Swoją drogą w cyberpunku 2020 był huch tak zwany, czyli na chyba etanol jeździli, nie było ropy, nie? To był świat po kryzysie naftowym, gdzie ropa się już skończyła. Nie wiem, jak tutaj w tym 2077, czy to jest w ogóle poruszone. Bo to była bardzo ważna oś fabuły, nie? Cybera.
0: No, a jakbyśmy się tak mieli zastanowić, w czym ta gra jest naj, bo wydaje mi się, że jest w czymś naj. Mamy chyba najbardziej taki bogaty zróżnicowany, tętniący życiem świat, nie? Chociaż to jest trochę iluzoryczne, bo przetestowałem wszystkie początkowe drogi rozwoju i w miejscach, gdzie zaczynałem, czyli nomadem gdzieś tam właśnie na Zadupiu, korpolutkiem w jakimś tam wieżowcu korporacji wielkim i streetem właśnie w knajpie. Co ciekawe, zawsze jak zaczynamy, to zaczynamy widząc, jak patrzymy się w lustro, czyli jakby widzimy samych siebie w lustrze, ale to są różne lustra w różnych miejscach, no i różne postacie. Ale o czym miałem powiedzieć, że trochę mnie zawiodło to, że z nikim się praktycznie nie da pogadać, to znaczy są takie odpowiedzi, wiecie, na odpierdol się, nie znamy się, albo nie mam czasu, takie no świetne rozmowy, nie? Tak, możemy w ten sposób sobie porozmawiać ze wszystkimi, którzy są dookoła. No i co z tego, że świat tętni życiem i ciągle gdzieś ktoś łazi, jak z nikim nie możesz sobie pogadać za bardzo. W takim New Vegas, Fallout New Vegas, chodziłem sobie po Good Springs, po wiosce, gdzie mnie uratował taki doktorek. Klimat trochę jak Dr. Quinn na początku, no ale co tam, bo było fajnie, bo mieszkańcy mieli coś do powiedzenia. Jakieś sprawy do mnie mieli, poznawałem to miejsce, ludzi, nie? A tutaj no tak trochę taka iluzja, taka wydmuszka, nie?
1: Ale nie zrobisz tego lepiej ze względu na skalę. To jest miasto wielomilionowe, a nie świat po apokalipsie i wioska, gdzie mieszka 20 osób.
0: Ty, no to się wtrynia przynajmniej na początek sam w tym miejscu, gdzie startujesz trochę osób, które coś znaczą, które coś mają do powiedzenia, tak wiesz, się wtrynia je.
1: Nie wiem, słuchaj. Ja myślę, że po prostu ten projekt ich przerósł, nie? Korpolutki widziały za dużo cyferek, nie zapomnieli, że jak ktoś cały czas wali przez rok nad godzinę, to jego praca jest mniej efektywna, gdyby normalnie pracował po 8 godzin albo 6. I są skutki, nie? Po prostu.
0: Korpolutki? A co tak. na temat gry sądzili nomadzi i Street? Street przyszedł i powiedział...
1: Co Mike Pondsmith, autor, twierdzi, nie? I ile będzie jego milczenie trwało, nie? To też będzie dosyć miarodajne.
0: No co ma mówić? No co mają mówić ci ludzie, którzy są związani z grą, jak Keanu Reeves słynny, czy Mike Pondsmith, autor papierowego cyberpunka, no to oni robią dobrą minę do złej gry, no to jest w ich interesie. Dzisiaj wszyscy działają trochę... Tylko w swoim interesie, no też tak jak w cyberpunku.
1: Od cybera trójki się w końcu odżegnał, mimo że maczał w nim palce.
0: No tak.
1: Finalnie od tego cybera trójki się odciął. Natomiast przypomnę, co już mówiłem kilkukrotnie, zawsze jakieś pojawia decyzja, rozmowa o cyberpunku, jak gdzieś całkiem niedawno, parę lat temu, jak ta gra w ogóle wyszła, się zorientowałem, że Mike Pondsmith, autor cyberpunka, jest kurwa murzynem, nie? No. Ja myślałem, że to jest jakiś randomowy biały koleś z piwnicy, nie? A to taki kurde, wiesz, nie?
0: Stąd może ten świat, w którym się tak bardzo liczy styl. I jaką masz fryzurę, jakie masz buciki. No murzyni tak mają chyba trochę, nie?
1: Tylko, że on ma styl taki bardzo niemurzyński, nie?
0: No już dzisiaj to taki starszy pan, nie? No to może kiedyś się inaczej trochę zachowywał.
1: Ale ten, muszę powiedzieć, że...
0: Ale co, ja tylko dodam, że na przykład taka ciekawostka, jak twórcy, znaczy jak goście z CD Projekt Red skontaktowali się z Pondsmithem, to on tak podchodził do tego trochę, no to musimy ich sprawdzić, kto to w ogóle jest, nie? Jakieś Polaki, co ich są ode mnie, od nas tu. No bo Mike to takie przedsiębiorstwo trochę, on gdzieś tam trzyma łapę na tym cyberpunku chyba trochę i przynajmniej tak opowiadał. Wynikało, że no jest jakaś firma, sprzedają licencje, zarabiają i tak, no ktoś się do nich odezwie, to nie, że od razu po desperacku z obłędem w oku biegną i tak, tylko no ale zobaczył Wiedźmina słynnego i się podjarał i stwierdził, że to pierwsza liga, że może warto pogadać z Polakami. No i weszli w układ, nie? Z kolei Keanu Reeves po prostu spodobała mu się postać John'ego Silverhanda, takiego buntownika trochę, który walczy z systemem. No, gdzieś tam ma w sobie tą walkę z Matrixem, może ten nasz Neo, nie? Nawet jako osoba prywatna, aktor.
1: A John Silverhand nie był czasem blondynem? W tym...
0: Był.
1: No, właśnie. Także znowu nie szanujecie kanonu, kurwa, korpo piórwy zasrane.
0: Słuchaj, my się tak trochę na detalach skupiamy, a wiesz, no co z fabułą, co z historią, co z głosami.
1: No, no, powiedz mi, czy jest pełne przekształcenie cybernetyczne, bo dla mnie to też jest zajebiście ważna część cyberpunka. W cyberpunku mogłeś całe swoje ciało przerzucić do gotowego już nowego mechanicznego ciała. Większość tych ciał to były jakieś dedykowane takie roboty typu do infiltracji, do strzelania, do policji, do straży pożarnej, do kosmonautyki, do wojska i tak dalej, i tak dalej. To się wiązało z bardzo mocnym pierdolcem na głowę. Tego wątku, że dostajesz pierdolca na głowie, nie ma w tej grze, nie? Tej cyberpsychozy tak zwanej i utraty człowieczeństwa. Mm-hmm. No, jest czy nie ma?
0: Wiesz co, nie wiem. Ja tylko chwilkę w to grałem w sumie.
1: No, podobno właśnie chyba nie ma. Nie ma ludzi, którzy ześwirowali od tego.
0: Chyba jest. Coś mi tam przemknęło, że coś to jest. Oni się dosyć wiernie trzymają. Wiesz co, dla mnie to studio to są tacy artyści trochę. No słuchaj, kto normalny robi 7 lat grę? Kto się tak spuszcza nad technikaliami? Kto pisze własny silnik specjalnie i tam dba o to, żeby to było technologicznie, wiesz, wszystko tam. Moim zdaniem to są trochę fascynaci i, znaczy pasjonaci. Być może to jest taka iluzja i więcej tam jest poganiania batem i żyłowania tych biedaków, co tam modelują Geraldowi kitkę po godzinach i siedzą i zostają dłużej w pracy. Nie wiem, nie znam sytuacji, ale jak to mówią, liczy się efekt. I tutaj wielki ukłon dla projektantów plansz, w ogóle asetów tak zwanych, czyli wiecie, tych wszystkich obiektów. Samochód jest asetem, budynek jest asetem i puszka po napoju jest asetem. I to jest wszystko naprawdę świetnej jakości. Widać, że ludzie, którzy projektowali wnętrza, różne budynki, mieli naprawdę
2: sponsorowanie złych mediów,
0: świetne wyczucie
2: do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Donecik.
3: Maharadża z brzegu.
0: Maharadża z brzegu.
3: 3 złote.
0: Niezastąpiony.
3: Na cyberwszczep murzyńskich genitaliów.
0: Na cyberwszczep murzyńskich genitaliów. No właśnie, nie czujesz się trochę zawiedziony, dzięki Maharadża wielkie, nie czujesz się, Zenon, zawiedziony, że mimo, że możesz zrobić sobie kobietę z penisem i masz do wyboru penisa obrzezanego i nieobrzezanego dla gojów, jeszcze sobie zrobić fantazyjną fryzurę łonową, to nie mogę zrobić białej kobiety z czarnym penisem. Ja tu jestem, uważam, że to jest dyskryminacja jakaś.
1: To jest dyskryminacja, oczywiście. Bo tak, co do zasady, pamiętam, jak była drama o Ghost in the Shell, że grają biała kobieta z Scarlett Johansson, co w ogóle się, kurwa, Japończykom nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie, się jarali. To ja tak tylko wtedy przypomniałem, że to jest cyberpunk i ty możesz być nawet, kurwa, furgonetką z lodami, nie? No. Tak, to jest niefajne, że nie możesz mieć takiego czegoś. Może w DLC-ku wyjdzie, nie? Bo tam też były przeszczepy ciała, z tego co pamiętam, nie? Full body modification i były te seksualne modyfikacje, play bean chyba to się nazywało. No, także ten, stricte robione kobiety i mężczyźni pod jakieś tam kanony seksualne i dla fetyszystów. Więc być może, a tutaj jeszcze prostuje potrzeba i Etimpert piszą, że jest cyberpsychoza i że to jest w tym, w wątku fabularnym, no to się cieszę, chłopaki.
0: Cyberpsychoza.
1: Bety tej gry dla mnie, dziękuję wam, że jesteście testerami. Jak już skończycie, to mi dajcie stać, ok?
0: Cyberpsychoza, mój drogi, się pojawia już w intro samym, jest wspomniane o tym, że komuś jakiś cyberpsychol zaatakował. Trochę byłem zawiedziony intro, ponieważ intro to są takie urywki z wiadomości jakby. To znaczy tak jakbyście oglądali program, jakieś newsy i co tam się w Night City dzieje. No i jest właśnie wspomniane między innymi, że jakiś cyberpsychol po prostu napadł na ludzi i musieli interweniować tam. Specjalny psychoskład, czy tam cyberskład, jak oni się tam nazywają. Nie wiem, a co ty w ogóle myślisz, no bo to jest bez wątpienia pierwsza gra, w której znalazły się takie wątki genderowe, wiesz, nie? I to też coś ciekawego, jakieś ciekawe zjawisko. A ty się tym trochę jakby raz tam, no, się tym podniecasz trochę tymi tematami.
1: Swego czasu może i tak jakoś bardziej, ale wiesz, każdy temat się nudzi. A druga sprawa jest taka, że jakie wątki genderowe? Co z tego? To jest cyberpunk, tam jest wszelkie możliwości degrengolada, więc kurwa, tam się ludzie zamieniali w kosmitów swoje ciała albo w psy, dosłownie psy.
0: No ale więc chyba przyznasz, że jest to ciekawe, że można sobie zrobić kobietę gadającą męskim głosem, która ma penisa.
1: No i
0: No to pierwszy raz coś takiego w grach jest, no to ciekawostka, no taka.
1: Ja wiem, kurde, zawsze mogę się głos podmienić, nawet albo w plikach gry nawet porobić. Jeden pies, no to fajnie, no to niech mają, super, brawo, będziecie mieli dzięki temu 5 graczy zadowolonych więcej.
0: Dużo jest tych genderowych takich właśnie klimatów. Na przykład nie masz wyboru płci, tylko masz wybór typu ciała. Typ ciała.
1: No i super.
0: Typ ciała, to i tak kobieta z penisem, męski głos, no nie, jest to coś dziwnego, jeszcze penis obrzezany, nieobrzezany. Ja myślę, że to jest celowe działanie, że to jest jakby próba...
1: Okno Overtona to się nazywa.
0: Tak, a co to znaczy?
1: Jak,
0: co
1: czyli to takie stopniowe przesuwanie norm moralnych, czyli najpierw coś jest tabu, później przestaje być tabu, jest tematem dyskusyjnym, później powoli się zaczynają już jakieś ruchy, które to popierają, aż w końcu coś staje się normą. I tak stopniowo przesuwasz to, ten przekaz, który jest w mediach i w kulturze, i aż ludzie coś przyjmują za normalnego, tak jak na przykład z homoseksualizmem to miało miejsce, że teraz większość osób jest zwolennikami tego, żeby były małżeństwa, a kiedyś to było nie do pomyślenia. O, to jest okno Overtona.
0: Ale w niektórych rzeczach jakby autorzy stanęli przed takim dylematem, przed którym często stają twórcy otwartych światów. W Falloutie był dylemat, czy można zabijać dzieci, które się pojawiają, gdzieś tam się przechadzają dzieci. Wyciągasz pistolet, no i co, i czy pozwolić ci? Potrzeba donosi tutaj, bo go specjalnie poprosiłem, żeby sprawdził. Pisze, że nie można zabić dziecka, dorosłego cywila też nie. Przestaje celować tutaj, postać przestaje celować. No, czyli trochę tu poszli jednak na poprawność polityczną. W ogóle ciekawostka kolejna, że były różne wersje Fallouta i w niektórych krajach można było dzieci zabijać, a w niektórych nie.
1: Tak, dokładnie. Ja to lipa, że nie można cywili zabijać, ale ja przypuszczam, dlaczego to zrobili, nie? Jakbyś wszedł takie mega wielkie zbiegowisko ludzi i rzucił tam granat, zaczął ich rozpieprzać i nagle ten silnik by musiał liczyć te wszystkie kończyny latające i to wszystko, te trupy rozczłonkowane, no to by był bluescreen za bluescreenem, nie?
0: W trakcie tworzenia gry zrezygnowano z kilku rzeczy. Na przykład miał się pojawiać, tak mieliśmy zdobyć takiego dziwnego robota w kształcie psa, jakby taki psopodobny robot, którego można na różne sposoby programować, coś tam z nim robić, nie ma. Miała być kustomizacja samochodów, że można sobie je przerabiać, nie ma. Nie można kupować mieszkań. No, z wielu rzeczy zrezygnowano. Moim zdaniem... No tu się dzisiaj z potrzebą trochę o to spieraliśmy. On twierdzi, że to tak bardzo nie obciąża, nie zmienia wiele, jeśli chodzi o wydajność gry. Moim zdaniem, jak się to wszystko doda do siebie, to zmienia, no po troszku zmienia. Zawsze trochę więcej musi się załadować do pamięci RAM, trochę więcej skryptów musi się działać w tle i coś tam sprawdzać i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zabiera troszkę mocy. No i poobcinano grę, ale Redsi są mistrzami w optymalizacji, można powiedzieć. W ogóle już się ukazał ponoć One Day Patch, czy tam Day One Patch, nie wiem, patch taki, który jest w dniu premiery jakoś publikowany, czy zaraz w tym samym mniej więcej czasie. No i on podobno zwiększa liczbę klatek na sekundę, płynność całkiem znacznie już. Tak więc no widać, że już poprawiają. Tylko czemu dopiero teraz? Czemu po 7 lat grę robią i co? Nie mogli przetestować i mi się bieganie wyłącza nagle i coś. Świat się roi od różnych gliczy. Czyli tak, idziemy sobie, a tu się w powietrzu unosi jakaś puszka. Jakiś facet, jakby go zabetonowali, pan Rysiu, betonowali drogę i zabetonowali go po kolana, nie? I taki biedak... kręcony w asfalt, po prostu sobie stoi, siedzi, klęczy, nie wiem jak to nazwać, tą pozycję. Dużo różnych błędów po prostu, samo przenikanie się obiektów, wjeżdżamy samochodem w coś i widzimy dziwne rzeczy na ekranie, bo wjechaliśmy do środka czegoś tam, w coś. Dużo gliczy, jest potwornie zagliczowana gra. I pytanie, czy jak oni to testowali, grali, to oni tego nie widzieli? Nie wiem.
1: Słuchaj, teraz mają o rząd wielkości więcej beta testerów, nie? Takich jak ty, jak potrzeba, jak BerKNS, no to korzystają z tego i dlatego mogą teraz lepiej te rzeczy namierzyć, bo mają więcej konfiguracji sprzętowych i tak dalej, nie? Ale wiesz, co mnie ciekawi? Skoro sprzedano 8 milionów, to ile oni na takiej jednej kopii sprzedanej mają zysku średnio? Ciekawe, nie? i czy im się to pokrywa z kosztami, bo tam jakie były koszty w ogóle zrobienia tej gry?
0: Oj, tego ci nie powiem. Pewnie coś koło kilkudziesięciu milionów złotych, jak znam życie i budżety mniej więcej.
1: O, chopie, 7 lat, tylu programistów.
0: A nie, to drożej. No ale ten, Rockstar ma podobne chyba budżet.
1: Czekaj, jest na chwilę, moment, wrócę później, hej.
0: W ogóle można by sobie to... A, coś nam się u Zenona stało. Okej. Pozwólcie, że skoczę sobie do lodóweczki po zimne piwko i już wracam do was za chwilę. Może ktoś inny zadzwoni i się podzieli. No tu niektórzy pomstują. Porfiry pisze, super mistrzowie optymalizacji, jak na PS Pro nie działa w Full HD. I się tu śmieje. No, wymagająca jest gra, no to bez wątpienia. Okej, wrócił Zenon. Zenonie, wybacz, ja sobie tylko na pół minuty zniknę po piwko.
1: O, to teraz ty. Dobra, no to moi drodzy, szukamy. Cyberpunk, Development Cost. Co nam mówi wujek Google? Approximately 3,14 milion. No to 314 bilionów dolarów, tak? Okej. Coś mi się, kurde, nie dodaje, żeby to się opłacało w dalszym ciągu. Że ta gra jeszcze na siebie zarobiła. Nie wiem. Załóżmy, że na każdej zarobią, powiedzmy, jakieś... No nie, no. Ile myślicie zarabiają na takiej tej, na jednym cymbergaju? Jak wam się wydaje? Podobno przez sprzedaż 100% 200 zł leciało do Redów. No dobra, przez sprzedaż, na Gogu też 100% leci do tego. Ile, ale tu spoko, nie? Ale ile tak jest Epic, jest Steam, jakby to tak uśrednić mniej więcej. Na sztuce, powiedzmy, ile dolarów by zarobiło, żeby tak nie prześwirować. $20, jak wam się wydaje? Bo to jeszcze są ten... już pomijam takie... Nie naprawią, to kolejny zniknie. No to kwestia DLC-ków, tak. Jak naprawią, to może pójdą DLC-ki, może jeszcze dorobią, ale DLC-ki też kosztują w developmencie. Więc weźmy pod uwagę, ile to może być. Jak ci się wydaje? Licz, krawiec, 8 milionów, tak? 8.
0: Ale tutaj Super Belkas pisze 1,2 miliarda PLN.
1: No dobra, no to 314 milionów dolarów, nie? No to może być, no to już palicho, niech będzie ten miliard złotych.
0: Jo, pierdolenie. No. Niezły hajs, nie?
1: No.
0: Ale to nie dziwi trochę, że oni tak hajpują, że robią różne wydarzenia, że wypuszczają różne wiadomości. No na tym polega współczesna strategia działania dużego studio, nie? Które... inwestuje takie pieniądze i które robi grę, na którą... Mówi się, że to najbardziej oczekiwana gra wszechczasów prawdopodobnie, więc nie dziwne, że tak przehajpowana gra, o której się ciągle gada, że już to ludzi wnerwia nawet, wypuszcza się ciągle jakieś trailery nowe, jakieś wypuszcza bzdurne newsy, że będzie można zdobyć plakietkę, jak kupisz, dostaniesz i pudełko. Ludzie w końcu się wkurwiają i z czystej takiej zawiści powiedzą, że gówno, nie? Potem.
1: Przyniosła jakieś pół miliarda dolarów, tak? Przychodu przy sprzedaży 8 milionów, czyli nie zwróciła się jeszcze.
0: Ale z Wiedźminem też tak ponoć było, wiesz, że on się bardzo długo nie zwracał, że pracował w ogóle, wiesz, przez lata.
1: A jeszcze koszty marketingu, które też pewnie są ogromne, nie? A to jest... sam development kosztował te 1,2 miliarda. Samo programowanie kosztowało tyle. Gdzie masz marketing?
0: No to słuchajcie, kupcie, zorganizujcie dobry sprzęt do testowania tego wszystkiego, do robienia. To nie są jakieś takie PC, jak my mamy, nie? Tylko musi być jakaś dwie karty Super Titanium GTX Pro Ultra HD 4K.
1: Dobra, wracając jeszcze na chwilę do Cyberpunka, bo się zaraz będę signing off i zagram sobie zapóźniony człowiek w Red Dead Redemption za 20 zł. Cebula mnie zabolała, bo parę dni później było za 5 zł, więc bardzo mnie cebula zabolała. No to Chipy są. Chipy były dość taką ważną częścią skilli w Cyberpunku 2020. Wkładałeś sobie w głowę chipy i umiałeś jakieś rzeczy robić, nie? Karate, naprawiać kurde elektronikę, robić lody, co tam chciałeś, nie? To było tam jakoś widać, że to jest sztuczna trochę umiejętność, a nie ten, a nie nieoryginalna. Ale ten, ale chipy były istotne. I ciekawe, czy chipy są też w tym, w cyberze tym nowym, nie? Ty widziałeś tam? Jak ten w ogóle skille, jak są rozwiązane? Bo tam skille to były dość proste, nie?
0: Wszystko jest fajnie zrobione, wiesz? Masz dużo dróg jakby rozwoju, dużo możliwości, dużo rzeczy. Cechy są fajnie zrobione. Zabrakło mi jednej cechy. Charyzma albo jakaś, wiesz...
1: Empatia, no właśnie to jest usunięte.
0: Empatia, nie? Tego nie ma i to mnie trochę wkurwia, bo zamyka to możliwość gry kimś, kto będzie, powiedzmy, wpływał swoim urokiem osobistym na innych. Słyszałem, że ponoć się da przejść grę bez zabijania kogokolwiek, w co nie bardzo wierzę, bo już na początku są jakieś takie misje, że ktoś tam cię ściga, strzela, ty strzelasz z samochodu, to jak to rozwiązać inaczej? Zamiast strzelać z samochodu, to co, schakujesz mu samochód i się rozwali już? Czy co? No nie wiem, nie wiem. Ale trochę się, wiesz, na detalach tutaj skupiamy. Potrzeba na przykład twierdzi, co ja znajduję potwierdzenie w tych gameplayach, co widziałem i tam chwilkę grałem, że są strasznie ciekawe questy, wiesz. Fajne przygody, nie? Fajne postacie. Ten Jackie cały, który tam się szlaja z tobą, taki twój kompan, on jest strasznie fajną postacią, taką ciekawą, nie taki stereotypowy jakiś opryszek, który tam strzela razem z tobą, tylko taka, wiesz, widać, że ciekawa postać, taki czaruś trochę, z jednej strony najemnik, ale jest w nim jakiś taki humor, dowcip, wiesz, więc fajne postacie w ogóle, tylko jedno mi się nagle tak rzuciło nie tyle w oczy, co w uszy, że znalazłem się w świecie, gdzie chodzę i wszyscy do mnie mówią głosem Żebrowskiego, kurwa, to tak po prostu się wkurwiłem trochę, nie?
1: Ale to w większości gier jest mało aktorów głosowych, oni tylko udają jakieś inne postacie, nie? Jak sobie zobaczysz listę tych głosów, to jest masakrycznie po prostu.
0: Ale tu przesadzili, aktor, stary, przegięli totalnie pałę, bo wchodzę, nie wiem, do kibla, a tam Żebrowski sika, nie? I czekaj właśnie, aż skończę sikać. Idę do szefa i Żebrowski mnie wita. Witaj, to ja, kurwa, Żebrowski. Idę gdzieś do zamówić coś do jedzenia, a tam Żebrowski się pyta, co podać, właśnie, kurwa, i po prostu już wkurwa mam, nie wiem, Żebrowski tylko tam głos nagrywa, czy co?
1: Może dlatego, że to jest, wiesz, twój native język, to tak lepiej to wychwytujesz.
0: Stary, i ponoć jeszcze Johnny Silverhand, to jest Żebrowski. Po prostu, nie wiem, można by jakąś parodię zrobić, że wszyscy... Był taki odcinek Family Guy'a, gdzie wszyscy byli tym, Robinem Williamsem. Wszystko się zmieniało w Robina Williamsa. To tu mamy świat, kurwa, gdzie cały czas z Żebrowskim gadasz, gdzie byś nie poszedł. Nawet się budzisz tak w nocy w łóżku, miałem straszny sen, a tu Żebrowski leży przy tobie i co się stało, kochanie, kurwa. Straszne.
1: Tutaj zawsze można po angielsku z polskimi napisami. Tak, tutaj Furia słusznie sugeruje, a ja przypominam o tym, że w Cyberpunku 2020 istniały chipy, które powodowały odwyk od alkoholu.
0: A coś ty tak się do Furiata przepił i go wysyłasz na odwyk?
1: No kurde, znowu, wiesz, próbuję, on jest jak ten Obelix, nie? Pamiętasz i Kleopatra, Asterix i Obelix i Kleopatra?
0: Tak.
1: I nie chcieli Obelixowi dać tego soku do picia magicznego, nie? A on tak w tej kolejce się tak przebierał, tu sobie perukę taką egipską założył, tutaj kurde coś tam się przebrał za kogoś i tak próbował cały czas się napić tego soku magicznego, napoju. No i tak samo Furiat próbuje się dostać, nie, na Discorda, nie, ze wszystkich stron. Tylko że no, jak o trzeciej w nocy pisze, to kurwa. No, tak po prostu.
0: No, coś spotykamy na naszej drodze czasami osoby, które lubią dzwonić na przykład o trzeciej czy o czwartej w nocy, bo by sobie pogadali z kimś, nie? Na przykład.
1: No, to prawda. Nie, co trzeba mieć w głowie, żeby mieć takie jazdy, ale co tamten. Dobra, ale ja już miałem się zwijać, krawiec tak w skrócie, nie? Jak ci się podoba teraz obecnie? Ty grałeś te 15 sekund i co? Będzie dobrze, czy nie będzie dobrze?
0: Myślę, że będzie to. Tak? Myślę, że jest to wielka gra, którą warto mieć zdecydowanie. Będziesz miał być może trochę zawód, coś będą jakieś błędy, glitche, ale wiesz, myślę, że ostatecznie jest to wielka gra, nie? W którą po prostu trzeba mieć, jeśli ktoś jest fanem gier, chce zobaczyć, jak wygląda coś takiego lekko przełomowego. Może nie aż tak bardzo przełomowego, jak się spodziewaliśmy, czy jakbyśmy chcieli, no,